0: i cukru. Daj też B12, B6, E, niacyna, biocyna, no, kwas proteinowy. O, to dobrze brzmi, kwas proteinowy. Dawaj, słuchaj, to zbolduj tutaj właśnie ten kwas. No. I to na jutro ma być. I to na jutro ma być. Ale ja muszę jeszcze tą truskawkę tu wygładzić na Photoshopie. Bierz ze stoka. Masz tu konto do stoka, bierz pierwszą truskawkę, kurwa, z brzegu. Ma być jutro, etykiety lecą do drukarni. Nowa partia będzie szła w świat. Człowieku, a ty będziesz mi tu z truskawką się pierdolił. I tak trochę to wygląda, słuchajcie. Są tak tutaj nałożone na siebie jakieś winogronka na truskawkę. Zero jakiegoś cienia, proporcji. Tak wpierdolone po prostu, jakby jakiegoś PNG. Sorry, po prostu nie mogę. Miało być o telewizji, a mnie takie rzeczy denerwują. Czy różowy dresik jest? No ba. Na luzie, w otwartej bluzie. Tak, też. No. Widzicie, no... Telewizja. Co mi przyszło do głowy teraz, że my, Europejczycy, czy jacyś Amerykanie, cały świat praktycznie śmieje się z Koreańczyków północnych, że oni mają w domu coś takiego jak kołchoźnik, czyli takie radio, co tam do ściany przyczepione i gra cały czas, treści jakieś tam i pieśni patriotyczne. I oni, kiedyś był taki program, widziałem, nie wiem jak teraz jest, może to dawniej tak było już, może poluzowali, ale tego się nie da wyłączyć. To cały czas gra, można tylko ściszyć. Pewnie jak taki Koreańczyk idzie spać, to mu tam już, a może przez noc też mu grają jakąś kołysankę patriotyczną. Nie wiem. Albo bajeczkę o wielkim wodzu Dzingdzongu, który uratował wszystkich Koreańczyków i potrafi latać i być w dwóch miejscach jednocześnie. No i my się śmiejemy, a sami no ludzie są też tutaj tacy, że ten telewizor cały czas oglądają. To może taki Koreańczyk nawet jest bardziej rozsądny i normalny, bo on tego słucha, bo musi. Jak on to wyłączy, musi to zepsuć, żeby to wyłączyć, kabla wyrwać, to go aresztują. On musi tego słuchać, robiąc te swoje kimchi. No i robi to kimchi i już przyzwyczaił się i nawet już mu to jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. A my z własnej woli siadamy przed tym szklanym ekranem. No wy to może nie, no ty może nie i ty też nie, ale ty już tak, no. Do ciebie mówię właśnie. No więc może oni wcale nie są aż tacy śmieszni i głupi, jak się nam wydaje. Człowiek lubi tak gardzić innymi nacjami, a nie do końca czasem uczciwie do tego wszystkiego podchodzi, nie? Ale przede wszystkim takie radio czy telewizja to jest jeden kanał, nie ma kanału zwrotnego za bardzo. No nie licząc tam, że możesz sobie SMS-a wysłać albo tam zadzwonić do programu, ale to jest takie nic. Nie? Jest tylko chłoniesz treści, odbierasz i zapisujesz je. I ja zawsze miałem takie przekonanie, możecie się nie zgodzić, ale że to jest taki właśnie programator mózgu, bardzo mocny. Bo chyba każdy gdzieś trochę tam czuje, że to nas programuje, bo niby wszystko nas programuje, nie? Jak wyjdziesz i się wywalisz i sobie głupi ryj rozwalisz, jak Jan Rodzyn, to też cię to jakoś zaprogramuje życiowo i tak dalej, no ale ja uważam, że to jest taki konkretny programator bardzo, że to ma konkretny wpływ na ludzi bardzo mocny. Może, no stąd też taka walka, nie? Nie tylko, żeby tam po prostu się jakoś bronić, te pisiory, żeby po prostu jakoś propagandę dalej dawać, że to nie my, to oni i myśmy nic nie zrobili, to oni zrobili. Ale też po prostu jest to cenna, taka mega cenna zdobycz, pozwalająca ludzi programować. Ludzie dzisiaj żyją szablonami. Popatrzcie, jak często gadacie z kimś, a ktoś powtarza zasłyszane powiedzonka z filmów, albo jak często dostajecie linka od kogoś, kłócicie się z kimś, jest jakaś dyskusja o coś i w pewnym momencie ktoś mówi, a ja ci tu daję linka w tym momencie, powtarza szablon, nie? Okej, okay, czasem może to być z wygody, bo ktoś po prostu nie chce recenzować i opisywać tego wszystkiego, co tam gdzieś przeczytał, z czym się zapoznał, no to skrótowo to masz, tu sobie zobacz, nie? No to nie do końca uczciwe, wypadałoby przynajmniej częściowo powiedzieć, o co chodzi tam, a tego linka potraktować jako takie rozwinięcie, dowiedz się więcej, nie? I chyba zgubiłem myśl. Sobie zapalę papierosa i zobaczę, czy podkład gra. Gra. Okej, okay, no, że programuje nas. Popatrzcie, są kreowani idole oprócz poglądów, tak? Tych gotowych poglądów, szablonów. Są kreowani idole, pewne wzorce wyglądu. W telewizji pokazują, że ludzie się ubierają tak i siak. Na przykład, nie wiem, pokażą, będą długo pokazywać w telewizji, że wszyscy latem noszą krótkie skarpetki. I nagle to stanie się trendy, popularne, właściwe, męskie, nie? No takie, ale to taka prosta, taki no prosty wpływ, to akurat nie jest takie nic niezwykłego, bo wiadomo, że jest coś takiego jak moda, że ludzie lubią sobie zmieniać właśnie fryzury, stroje, tam jakieś kolory. I to wszystko gdzieś tam się składa na jakąś modę, no i telewizja to jakoś tam powiela i wiadomo też, że, nie wiem, w reklamie użyją takich modeli, tak wyglądających facetów, babeczek, żeby oni się wpisywali też, czyli takie sprzężenie zwrotne, to w dwie strony działa, bo w telewizji potem też się muszą dopasować trochę. Nie przyjdzie prezenter TVP w garniturze z lat 90., nie, z jakimś tam wielkim kołnierzem i krawatem, będzie śmiesznie wyglądał. Więc w dwie strony to jakoś działa. Jedno napędza drugie, a potem zależności różne tutaj. Co jeszcze jest kreowane? No, spory i kłótnie i dzieli się naród. To pokazały nam rządy PiS. Strasznie brzydko używali tej propagandy swojej i mediów publicznych, za przeproszeniem. No i to może być też taki wpływ. No jak teraz? Wychodzi, pokazuje się Jan Pietrzak, Rachoń tam chyba go przywitał sam, tam mistrzu, czekajcie, kto tam do niego, mistrzu, Rachoń, tak. No bo Pietrzak tak palnął, chciał być zabawny, po raz pierwszy w życiu chciał być Pietrzak zabawny. I znów mu nie wyszło, no, bo zaczął gadać o obozach koncentracyjnych, do których się przyjmie uchodźców z Niemiec, do obozów. I tak druga wojna mu się włączyła, chciał coś tam... To w zasadzie to był taki bełkot troszeczkę. Tak niektórzy uważają, nie wiem, może się nie zgodzicie, słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład teraz... Ktoś zadzwonił z nie jakimś długim telefonem, tylko z takim komentarzem swoim, na przykład na temat tego Pietrzaka, nie? Może są jacyś fani, w co wątpię trochę, bo to jest jakaś antypatyczna strasznie postać, taka odpychająca, jak dla mnie przynajmniej. Raz, że nigdy nie był śmieszny, jak tylko poczuł kiedyś wiatr w żagle i stał się trochę bardziej znany, to od razu z siebie wielką gwiazdę zrobił, barda narodowego. Takie żałosne trochę. Połowa jego żartów obracała się wokół niego samego. Tam, o, gdzieś tutaj imieniny pana Janka, ja tu przyszłem, jestem, no, jestem, bo jestem, ale jestem. No, a teraz dobrze, to ja dam innym, bo tu inni też, nie tylko ja, super, jestem, inni też są super, chodźcie tu, chodźcie. No i moje imieniny, śpiewamy, panie Janku, pan się nie boi, razem. No i te jego te, kurwa, żeby Polska była Polską, cały czas to śpiewa, to nawet nie jest jego, on to od kogoś wziął też. Zawsze taki jakiś... Niektórzy twierdzą, że to był wentyl bezpieczeństwa, taki satyryk na smyczy, który ma rozładowywać trochę i tak udawać trochę, że tak walczy, nie? Coś w tym stylu. Ma jakieś takie konotacje właśnie z komuchami, jak tu też zauważa Nigdy Więcej Wojny. I to wszystko się składa na taką obślizgłą, wąsatą, taką pieprzakową, taki pieprzak, nie? Taki nikt trochę, w sumie mały człowiek dosyć, jak dla mnie. Sorry, taki pogląd. Mały człowiek w wielkich butach i z wielkim ego i robiący z siebie jakiegoś barda narodowego. Bardem narodowym to może być Kazik, panie pieprzak. Bo on nie nagrał jednej piosenki i nie robi cyrków, nie robi z siebie Bóg wie kogo. Ma olbrzymi dorobek, wspaniałe płyty, mądre, zabawne. Wszyscy ludzie go szanują. Pan to jesteś takim moherowym dziadem, jakimś coś pieprzącym pod nosem, który czasem zagra faktycznie na tym, co ludzi boli, bo... Wielu ludzi się boi nachodźców, tak, że wzrostu przestępczości, problemów różnych. Wielu ma prawo jak najbardziej nie lubić Niemców i albo się denerwować, że ktoś mówi naziści, a nie Niemcy. Judeosceptycyzm lekki czasami też jest jakby uzasadniony. To wiecie, każdemu się krytyka należy i tak dalej, i tak dalej. Ale znajduje się ktoś, kto to z tego wszystkiego ulepi takie gówno zrobi dopiero z tego gówno jakieś i rzuci to w wentylator, nie? To jest właśnie pieprzak, jak dla mnie. Człowiek, który gra na niskich emocjach, ma jakieś swoje zaprzeszłe cały czas, coś mu tam w duszy gra, takiego nie do końca moja bajka man, ale dobra, coś mu tam gra i on z tym ciągle wyłazi. Trąbi w tą samą trąbę, co PiS na przykład. Do Rydzyka się też tam przypucowywał, obtańcowywał się tam na jakichś uroczystościach. Nie wiem, może to jest po prostu totalnie nie moja bajka. Może ktoś na przykład lubi pieprzaka, to spoko, nie? No wspominam o nim, bo akurat... To też, ale z drugiej strony to też jest przesadzone, że... Tyle czasu się temu poświęca, nie? Tak samo jak z Brownem. Brown, nagle mem narodowy i wszyscy o tym gadają, a on w sumie, no nie wiem, czy zasłużył. Myślę, że Jola być może tutaj... Może być po przeciwnej stronie, jakby troszkę barykady, bo i tak pisze, że ona się nie zgadza, ale on nie jest waszym bardem, tylko naszym. On ma 87 lat, pisze Jola. No ale to wiek tylko, no widzisz. No to co to, kurczę, fajny, bo stary? No ale być może Jola by tam wspominała, jak tam pieprzak z rozwianym włosem gdzieś na koncercie, dla Polonii, na VHS-ie Jola ogląda sobie i tam i pieprzak tam, żeby Polska, no i tak dalej. To okej, okay, spoko, ja to szanuję, nie? Tylko tu swoje jakieś przedstawiam odczucia. Ja nie lubię strasznie pieprzaka. Pamiętam, że jak miałem, nie wiem, z 5 lat, to on mnie śmieszył, bo śmiesznie coś tam wyleciał, tam, wiecie, no dziecko to się ze wszystkiego śmieje, nie? Psycho pisze, że Martin Lechowicz to prawdziwy bard. No, w sumie. Na pewno w tym naszym tutaj YouTube'owym, gównoradyjkowym świecie, to myślę, że chyba tak, można go nazwać bardem. Chociażby z tego powodu, że nagrał bardzo całą masę piosenek, niektóre naprawdę niezłe, takich, które dotyczą właśnie społeczeństwa, polityki, religii. Anna Koch się pojawiła. Pisze, hej Krawcze, fajna, bo stara. Stara, no, ale jara też się mówi. Stara bida też się mówi. Co, jak Polaka się zapytasz, co tam słychać, to jest duża szansa, że ci odpowie stara bida. Zamiast na przykład, nie wiem, I'm fine, it's great, man, how are you? A Polak powie, o, stara bida. Ale nie, a może się Polak zmienił właśnie. I może Polaka też ta telewizja programuje też czasami i na przykład we względnie dobrym kierunku, czyli w takim stylu, że Polak się robi bardziej hopsiup do przodu, że jest na bieżąco już z jakimiś trendami aktualnymi na świecie, że to, co na świecie, to też to Polak to zna, bo chociażby pooglądał se w telewizji, posłuchał i już ma pojęcie jakieś, nie? Że się modnie ubiera całkiem normalnie też. Nie wiem, może i w tej telewizji się czegoś dowie czasami też o świecie. Chociaż kiedyś gdzieś były takie statystyki, że tam, że połowa Polaków nie rozumie do końca dziennika telewizyjnego. I to wydaje się absurdalne, nie? Że a, to jakiś fake. Ale tak naprawdę przyjrzyjcie się kiedyś ludziom, którzy, jak będzie okazja, czy rodzinie, czy komuś, znajomemu, jak ogląda takie wiadomości. Albo sprowokujcie sytuację, żeby razem pooglądać te wiadomości. To być może się zdziwicie, bo okaże się, że komentarze tej drugiej osoby będą takie głupkowate, że wyjdzie na to, że on tak nie rozumie naprawdę, o czym tam jest mowa. Bo czemu miałby niby? No nie zna się tam na ekonomii, na pieniądzu, nie wie, ilu jest posłów i kto tam teraz premier. I taki będzie komentarz w stylu, pa, jaki głupek. Te, kurwa, ten cwany, a się nakradł. Ty, idź do swojego, idź. No, tam, o. Zdrajca będzie teraz mówił, pa, jak się ubrał, te pa, jaki ma ta koszula, pa, jaki, a się spocił pod pachami, pa, ty, pa, teraz, a teraz będzie, no, jest ta nasza, ta, no. I takie będą komentarze, nie, na przykład, w tym stylu. To możecie wtedy powiedzieć, ty, ale to posłuchajmy chwilę, bo to tam ciekawe jest, nie. Tak ktoś wtedy odpowie, dobra, no. Potem tak się przyglądniecie, a on takim głupkowatym wzrokiem się patrzy w ten ekran i tak dłubie w nosie, paznokcie se ogląda i się nudzi. A internet jest dużo lepszy jednak od telewizji. Bo jest trochę prawdy w tym, że internet przejął dużo od telewizji. Niekoniecznie takich super jakichś rzeczy, no bo tak, skomercjalizowało się to, masa reklam, często się jedno z drugim jakoś tam łączy, zazębia, no bo powiedzmy takie TVP też będzie miało swój kanał, czy TVN, na YouTubie będą aktywni w mediach społecznościowych i trochę jest tak, że to oni sobie nie tyle zawłaszczyli, co rozpychali się łokciami, i wywalczyli sobie taką pozycję, że jak, no, jak ja coś tu powiem, to usłyszy, przykładowo teraz usłyszą 92 osoby. A jak na Twitterze TVN-u ktoś coś napisze, to zaraz to wyląduje na głównej stronie, na portalach, ludzie zaczną i pół Polski zacznie o tym gadać na przykład, bo TVN ujawnił. Albo na przykład nowe trendy jakieś tam kożuszkowe, torebkowe, to nawet to milion razy więcej ludzi usłyszy, zobaczy, wpłynie to na nich jakoś, nie? Więc zdobyli sobie tą pozycję lidera, no, w tym internecie. Mają środki, mają pieniądze, mają specjalistów i tak dalej. A mówię o tym, no bo kiedyś internet był trochę inny. Kiedyś to była taka, jak taki nieodkryty dziki zachód jeszcze, nie? Czasy pionierów. Czasy, kiedy wszystko, co fajne się tam w internecie znalazło, to od razu było rozchwytywane, no bo było dużo niczego, jak to się mówi. Więc wszystko było wartościowe. Nie wiem, jakiś fajny obrazek z internetu masz, to jest już jakaś zdobycz, jak jakiś ładny znaczek pocztowy, nie? Mało tych wyszukiwarek, nie ma jeszcze YouTube'a, powiedzmy, nie? I to dzisiaj mi się nawet nie chcę wierzyć, jak sobie to przypominam, że w czasach, kiedy robiliśmy Radio na Fali, to YouTube był tak mało znaczący, jakiś taki mało ciekawy, że nie mieliśmy nawet żadnego kanału na YouTubie, nic tam, nikt o tym nie myślał za bardzo. No. Sekunda. No i w internecie, ale ja lubię ten internet, który jest dzisiaj, bo on jest, bo tu jest wszystkiego dużo, jest dużo zajebistych rzeczy. Można sobie wygodnie, no co mam, nie wiem, tęsknić do czasów, kiedy nie mogłem sobie dwoma kliknięciami zakupić filmu, gry, czegoś do domu, gdzie nie było tych wszystkich sklepów zapyziałych, nie, tych technologii, że mogę sobie gadać do was, coś pokazywać. A czemu tu jest Skype? Co tu się dzieje? Na ekranie, czemu tu jest Marcin Chudzik? Ja tu nawet nie widzę, to jest za małe. Tak, czemu on tu jest? Mam, kurczę, przecież sprawdzałem przed audycją. Dziwne. Kiedy to się włączyło? Jakiś chochlik. Powinienem teraz zacząć snuć przypuszczenia, że mi się agenci tu włamali i specjalnie na OBS-ie mi wirusa wgrali. Dziwne rzeczy. O, jakieś dziwne rzeczy. No dobra, nieważne. Ja swój telewizor po prostu wyrzuciłem na śmietnik swego czasu. Wziąłem i tak centralnie jeb. Poszedłem. Nie no, gdzieś go tam położyłem przy śmietniku. No. Może ktoś se weźmie. Ktoś wziął. A to był taki stary 14-calowy Sony Trinitron jeszcze. Inny telewizor po prostu na OLX-ie z Matulą daliśmy ogłoszenie, że niech se ktoś weźmie. I se przyszedł i se wziął. O. Nie lubię telewizji. Denerwuje mnie ona. I zobaczcie też, może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale jak jesteście miłośnikami telewizji, oglądacie ją sobie codziennie, tak się przyzwyczailiście, to zróbcie sobie odwyk i zobaczycie, że potem was zacznie to denerwować i drażnić ta telewizja. To jest dziwne zjawisko trochę. Tak jakbyśmy się uodparniali na truciznę jakąś, że ona nas już nie truje. Tak podobno kiedyś niektórzy władcy robili, że się w bardzo małych dawkach uodparniali na truciznę, żeby ich potem nikt nie otruł. To spróbujcie to zrobić z telewizją. Przestawicie się i nie będziecie mogli potem wytrzymać tych reklam, tego nachalnego przekazu, tej sztuczności. Internet, to co odróżnia internet, diametralna to jest różnica tych dwóch mediów. Nawet już nie tylko to, że jest kanał zwrotny, że to w dwie strony działa. Że teraz może ktoś tu zadzwonić i się ze mną nie zgodzić, opierdolić krawca i tak dalej. A nie, dzień dobry państwu. Dziś coś zupełnie wyjątkowego, proszę państwa. Zapraszamy. Kurwa. To jest już inny świat. A ktoś jest do tego przyzwyczajony i jego to nie razi zupełnie. I patrzy tak tempo w te reklamy, wzrokiem takim nieobecnym, a potem odwraca głowę i co? O, ty, za będzie kapitan Żbik. Czekaj, weź tu Grażynka. Kapitan Żbik, o, na tropie, dawaj. Nie, no się śmieję trochę. Dzisiaj to ludzie już są nowocześni, słuchajcie. Jakaś tam rodzinka, to nie musi być Grażyna i Stefan, zapóźnieni, co siedzą przy telewizorze Rubin, tylko mają, słuchajcie, chyba nadużywam tego, słuchajcie. Ale inni też tak nadający, niektórzy. Już nie będę mówił kto, bo się orzeł obrazi, ale tak mówią też co chwilę. Słuchajcie, słuchajcie, słuchacze. O. Żeby wzmocnić przekaz po prostu. Słuchajcie. Tylko, wiecie, ktoś ma tam nowoczesny, ogromny telewizor przypięty do ściany, w nim Skype'a. Doskonale kuma, jak włączyć sobie tam Netflixa, YouTube'a nawet. Porozmawia sobie przez ten telewizor z kimś, przez tego Skype'a. Jest obeznany całkiem i nowoczesny. A nie, że tam Kapitana Klosa ogląda. To bardziej jakaś babcia, jakiś dziadek, nie? Biedni, co mają stary telewizor i tam jakieś TVP i akurat coś im puszczą, no. Więc w sumie jest spora różnica dzisiaj między różnymi odbiorcami ze względu na zamożność i to, co tam mają w domu, jaki sprzęt, do czego dostęp, nie? Ktoś jest biedny, to może i radyjka sobie słucha, no. No, a w ogóle jeszcze raz wielkie gratulacje tu dla ludzi, że fajnie wyszło tutaj z akcją charytatywną. Do mnie ta część, co przyszła tutaj do rozliczenia, to tam już to poszło. Do mnie poszło na razie tam z PayPala, a muszę jeszcze wysłać. No, a tu wiecie, wszystko jest okej, nie? I ja się strasznie cieszę. Dobry uczynek jakiś udało się zrobić. No, a inni zazdroszczą i tam... A już nie będę bo o tym gadał nawet. Bo to jest trochę wstrętne w sumie. Ale cały główny ściek też wchodzi do internetu. No, to było już, że... O tym już było gadane, nie, Jolu? Że właściwie to już dawno temu wszedł. Tylko się rozepchał dzisiaj już tak, że jest bardzo mocny ten ściek, tak szerokim nurtem ten ściek. I niczym jakaś powódź na swojej drodze ten ściek wszystko porywa. Jest Jola na antenie. Witam cię, Jolu. Cześć.
1: Cześć. Ale nie doczytałeś do końca na głos, że teraz wy będziecie usuwani, co zresztą już się dzieje. Chyba Rola i tego typu te już kanały wyleciały. Powoli wy też zaczynacie walczyć z autocenzurą, a właśnie nie walczycie z autocenzurą, tylko nakładacie na siebie autocenzurę, ponieważ inaczej wylecicie również, więc to nie jest tak, że ten przekaz staje się taki prawdziwy i wolnościowy dzięki internetowi, wręcz przeciwnie. Widzisz, my w rozmowach w latach tych komuna, w zasadzie w tym najgorszym dla mnie okresie, czyli tej dekadzie, kiedy był stan wojenny, oczywiście wiedzieliśmy, że jest cenzura w radio, jest w telewizji, chociaż była znacznie mniejsza niż jest dzisiaj, co mogę stwierdzić naocznie.
0: Przepraszam, ja bym to nazwał, że to nie jest może cenzura, tylko taka mieszanka poprawności. To jest poprawność polityczna łącząca się jakby z cenzurą. Ta cenzura jest używana do tego, żeby była ta poprawność jakby polityczna, nie? A nie, że cenzura, bo nie pozwalamy, o tym nie wolno, bo to o tym nie... Tylko tak trochę inaczej jakby to wygląda. To jest taki
1: nie,
0: inny
1: tak
0: rodzaj.
1: Samo. Tak samo była poprawność. Co to jest poprawność polityczna? To znaczy, że się zgadzasz z główną polityką. To jest poprawność polityczna.
0: No w sumie tak.
1: No więc jeżeli się zgadzasz z główną polityką, to masz cenzurę taką samą, jaką mieliśmy. Tylko, że my żeśmy mieli tylko w radio i w telewizji. Natomiast wy macie wszędzie, bo nawet w firmach macie taką cenzurę. Bo jeżeli ktoś powie coś, z czym się nie zgadza jego szef, to wyleci. Ostatnio artystce, pani Monice chyba, ona ma na imię Monika Pitoń, żona pana Sebastiana Pitonia, zdjęto wystawę. Ponieważ jej mąż powiedział, że fantastycznie zrobił Braun. I jak to nazwiesz? To nie jest terror?
0: Ale wydaje mi się, że jest tutaj jakaś taka różnica subtelna, wiesz, polegająca na tym, że to jest jakby trochę walka o pewne idee jednak mimo wszystko, bo ja wierzę w to, że cała rzesza ludzi, im się zwyczajnie nie podoba zachowanie Brauna, jego poglądy na ludzi, na świat, albo taki Pietrzak, że po prostu to nie jest jakieś, wiesz, zamykanie komuś ust, kto ma coś mądrego do powiedzenia, tylko trochę takie kneblowanie głupka dla wielu. Dla mnie troszkę też, wiesz, troszkę tak to czuję.
1: A przeczytałeś tą wypowiedź Pietrzaka? Tak dokładnie ją przeczytałeś?
0: Tak.
1: No, on powiedział, że to jest taki gorzki żart. Gorzki żart. A wiesz o tym, że Niemcy właśnie kwaterowali imigrantów w Dachau i Buchenwaldzie?
0: Wiem, oczywiście.
1: Wiesz o tym?
0: Tak.
1: No, on nic nie skłamał.
0: Przedstawił to, wszystko jakby tak pomieszał. To była trochę bezsensowna dla mnie wypowiedź, bo on... Słuchaj, bo raz, że wiadomo, że Niemcy... w życiu czegoś takiego teraz nie zrobią, że to jest jakiś absurd i że to jest trochę takie wrzucenie różnych bardzo emocjonalnych symboli różnych rzeczy, które wzbudzają emocje do jednego worka, wymieszanie tym i jechanie na nienawiści, na ksenofobii, próba trafienia do tych, którzy nie lubią Niemców i pamiętają im ich zbrodnie.
1: Nie. Ja tego tak nie odbieram. Natomiast odbieram to tak, że on nie chce mieć 1500 spalonych aut w Warszawie podczas nocy sylwestrowej. Ty chcesz?
0: Gdyby tak to powiedział, to by było też kontrowersyjne, ale bardziej trafione, normalniejsze jakieś. On po prostu się potykał własne nogi trochę, ten człowiek. No.
1: A może to jest tak, że... ty, ponieważ dla ciebie już ta nałożona autocenzura, to znaczy ty nie jesteś wolny w wypowiedziach, już. I nawet sobie z tego, Krawcze, nie zdajesz sprawy, że już nie jesteś wolny w wypowiedziach, ponieważ wiesz, gdzie można i na kogo pluć. I tam cię nie interesuje to, że ktoś jest urażony. Natomiast tutaj już nakładasz na siebie, bo jest taki ogólny nurt, w związku z tym nakładam na siebie cenzurę. Dzisiaj tej frakcji panującej, prawda? Więc już nakładasz na siebie tą cenzurę. Już teraz można pluć dowoli na Kościół, Kaczora, można się podśmiewać z Tuska, ale takie rzeczy trzeba, ogólna polityka, tak jak mówisz, ta poprawność polityczna musi być.
0: Dla mnie naprawdę Kaczor to wielkie zło i nieszczęście. I dla mnie to jest dobra walka, gdzieś tam pokazywanie tego Kaczora w niekorzystnym świetle, bo jego ciężko. Jak Kaczora chcesz pokazać w dobrym świetle, to właśnie wtedy propagandę możesz ewentualnie tylko zrobić, bo on jest niekorzystny pod wieloma względami, tak po prostu, jest głupi.
1: Tak, ale no. Też zrobili kilka dobrych rzeczy. Problem jest taki, że... tak jak mówiłam wielokrotnie, nie mamy takiej siły politycznej, z którą większość narodu by się zgadzała. Mamy podział, to dramatyczny, między pisowców i tych, którzy kochają PO.
0: Tutaj dostałem, przepraszam, bo tu ważna dosyć informacja jest. Chyba mogę powiedzieć, że od Zenona dostałem, że Niemcy faktycznie wrzucają ludzi tych różnych przybyszów do obozów koncentracyjnych byłych. Też coś o tym słyszałem, tylko po prostu chyba nie dowierzałem, że coś takiego jest i gdzieś to pominąłem. Że się chyba za bardzo sram o tego Pieprzaka.
1: I teraz następna rzecz. Ja nie chcę, żebyś, bo każdy ma swój gust. Jednemu się podoba zielone, drugiemu czerwone. Ale widzisz, dla pewnych pokoleń, tych, które wtedy żyły, bo umówmy się, część już odeszła, tych ludzi, którzy wtedy mieli po 70, 80 lat, 30 lat, już ci ludzie nie żyją zwykle. Ale dla tych wszystkich pokoleń, które wtedy funkcjonowały, on był naszym bardem. Bo my żeśmy To była piosenka, która między innymi mówiła o tym wyzwoleniu Polski. Myśmy wtedy bardzo czekali na to, że ta komuna się skończy. To i być może dzisiaj te kabarety, które byś oglądał Pietrzaka, ciebie by nie śmieszyły. Wtedy ludzi śmieszyły, ponieważ one były na czasie. One wtedy pokazywały naszą upiorną rzeczywistość.
0: No,
1: dzisiaj Pietrzak ma 87 lat i on to dla mnie mówił to z goryczą, to co się dzieje, bo jeżeli starsze pokolenia na coś patrzą, dojdziesz do takiego wieku krawcze, że zobaczysz, że spojrzysz zupełnie inaczej na świat i nagle będziesz widział więcej, to czego te 40, 30, 20-latki nie widzą, a ty będziesz to widział, bo to jest efekt tego, że przez całe życie zbierasz doświadczenia i w którymś momencie widzisz inaczej ten świat. I to próbują też przekazać te stare pokolenia, żebyście uważali. Widzisz, tak, dzisiaj, a daj mi dokończyć, daj mi jeszcze dokończyć.
0: Proszę uprzejmie, pani redaktor, bo teraz wszyscy redaktorzy, to pani redaktor Jolu, proszę kontynuować.
1: W tej chwili strasznie gardzicie moim pokoleniem, starszymi pokoleniami, ale to wy dzisiaj korzystacie z tych dobroci, które my żeśmy wam stworzyli. Z tego ciepła, wygody jakiejś, której myśmy nie mieli. Bo dla ciebie na przykład jest w ogóle niewyobrażalne to, że kiedyś na przykład były wspólne kuchnie, czyli kwaterowano ludzi tak, że była jedna kuchnia i każda rodzina zajmowała jeden pokój, bo nie było tych mieszkań, wszystko było zburzone. Mhm. Więc wiesz, dla was to, że na przykład nie ma co kupić, też jest rzeczą, którą gdzieś tam może pamiętacie, że mama się denerwowała i stała w 3-dniowych kolejkach, ale wy tego nie przeżyliście. Nie staliście w taką pogodę jak dzisiaj, 3 dni w kolejce, więc jakiś ten świat jednak wam stworzyliście. To nie wy sobie go stworzyliście, tylko my żeśmy wam ten świat stworzyli przez te 30 lat i spokojnie żeśmy przeszli na emeryturę. I teraz jest pogarda wobec wszystkich ludzi starszych, nawet ty to stosujesz. Moherowe berety, stara babcia z dziadkiem siedzą i są tacy głupi, że w ogóle nic nie rozumieją. Więc powiem ci tak, to jest nieprawda. Mój 97-letni teść fantastycznie obsługuje komputer. Ma 97 lat. Za 3 lata będzie miał 100. Nie jesteście tacy, że tylko i wy posiedliście tę nową technologię. Ludzie starsi, to nasze pokolenia tworzyły tą technologię, żebyście wy mogli też ją używać, prawda? Więc to, że idzie do dalej i wy dalej tworzycie nowe technologie, których za moment wy nie ogarniecie. Jest dużo i za chwilę te następne pokolenia będą tak samo was uznawały za idiotów komputerowych. A co wcale nie musi być prawdą, bo tyle, ile będzie wam potrzebne, to będziecie używali, ale przecież nie musi to być dla każdego pracą, żeby był na czasie. Ale jeszcze mi daj dokończyć. Już ja dzisiaj krótko dzwonię, ale
0: nie, ja tylko chciałem, ja szybciutko chciałem tylko wtrącić, że przykładem już takiej osoby zapóźnionej mocno technologicznie jest nasz kolega Etam. Przecież on już żyje w tym świecie poprzedniej generacji komputerów. No, a słuchajcie, a przykładem takiej osoby starszej, która jest hop-siup do przodu z tymi rzeczami, to może Jola też jest. Jola dzwoni se do radyjek, używa Skype'ów i tak dalej też, nie?
1: I jak widzisz, pomimo, że nie jestem ani komputerowcem, tylko 65-6 już w zasadzie prawie, że letnią emerytką, to zawsze mnie słyszysz, nie masz problemów z tym, jak się łączę, nie masz problemu z moim mikrofonem, działa, z głośnością. Po prostu, wiesz, a ci wszyscy komputerowcy, nie wiem, czy oglądałeś ostatnio tego twojego Marcina Lechowicza, wielkiego informatyka, który no, miał taki dźwięk, że się nie dało słuchać. I ma zawsze taki dźwięk, że się nie da słuchać. Więc ja przestałam po prostu nawet wchodzić na ten kanał. To jest jakby jedna rzecz.
0: Ale co, ma przystery, czy za głośno trochę jest?
1: Wszystko. Tak. I przystery, i zacina, No, musisz posłuchać, to zobaczysz, że tego się nie da słuchać czasami.
0: Ale już na przykład Enki ma dobrze poustawiane zwykle, nie? I dobrze się go słucha właśnie. Jakoś,
1: i popatrz, jest starszy, nie? Jest starszy,
0: jest
1: kurde.
0: Starszy, tak. No.
1: Tak, no jakoś, widzisz, zaprzeczamy temu wszystkiemu. Natomiast chcę powiedzieć taką konkluzję jeszcze co do tych starszych, młodszych. Pamiętajcie, że wy dzisiaj siejecie nienawiść do starszych pokoleń, a słuchają tego 15-latki, 12-latki. Oj, nie chcę być w waszej skórze, jak będziecie starzy. Oni wam pokażą, bo tak jak każde dziecko, oni już mają wpisaną pogardę do starszych. I nieprawdą jest, że tylko dom wychowuje dziecko. Dziecko również wychowuje to, co słyszy w telewizji, to, co słyszy od premiera, że moherowe berety. To wychowuje również, co słyszy w internecie. I wasze pokolenie dopiero zmierzy się z hejtem na starszych.
0: Szanujmy starsze osoby, ale też może nie bądźmy tacy całkiem, że komuś się tak należy z bazy od razu, wielki szacunek, ktoś, bo wielu starszych ludzi w Polsce to są, no, są okropni po prostu. No. Ja rozumiem, że doświadczenia jakieś tam życiowe... Niefajne.
1: Ale młodzi też są niektórzy, słuchaj, młodzi też są niektórzy paskudni, powiem ci, upici. Ja tu widzę, wiesz, w moim miasteczku, chodzą, zataczają się po tej ulicy, żygają czasem pod tymi drzewkami. No fajne, to jest takie eleganckie, no takie młodzi, 16-17-latki. No wiesz, bądźmy szczerzy, zawsze są ludzie, którzy są niefajni i są ludzie, którzy są fajni. Nie musimy tego odnosić od razu do jakby całego pokolenia, ale ten hejt na starsze pokolenie w tej chwili się odbył. I to młodsze pokolenie ma już ten program wpisany w mózgach i zobaczycie, jak ono wam pokaże. A też dojdziecie do tego wieku i życzę wam tego, bo kiedyś tam co prawda potrzeba się odgrażał, że on w 60 roku popełni samobójstwo, ale wiesz, to 30-latek jak mówi, że popełni w 60 roku samobójstwo, bo nie będzie mu się opłacało żyć, to człowiek 60-letni tak patrzy na niego i mówi, Boże, jakie to dziecko jeszcze, nie? Więc na to chcę wam po prostu zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tego Pietrzaka, ja myślę, że w tej chwili też staliśmy się już tacy święci, że wiesz, słowo Żyd, to znaczy, jak powiesz słowo Żyd, to znaczy, że jesteś antysemitą. Jeżeli powiesz cokolwiek, to się okaże, że kogoś uraziłeś. No nie ma tak, żebyś powiedział coś i nikogo nie uraził, prawda? Nawet ty w swoich wypowiedziach zawsze kogoś urazisz.
0: No,
1: więc bądźmy bardziej tolerancyjni. Słowa są słowami, ale też miejmy się na baczności i wyzbądźmy się pogardy. Możemy przecież pięknie dyskutować, ale nie mając pogardy wobec drugiego człowieka, no, za to, że jest starszy, że jest taki, śmaki czy owaki. Natomiast jeżeli chodzi teraz o tą wypowiedź jeszcze Pietrzaka, bo on cały czas wraca do tych migrantów. Ja wiem, że tu wiele osób jest bardzo chętnych, nie ma sprawy, w ogóle powinniśmy pomagać ludziom i tak dalej. Ja chcę powiedzieć, że ci ludzie, którzy zostaną tu przysłani przez Niemców, już przez nich sprawdzeni, zostawieni ci, co mają zostać w Niemczech, a reszta ma być rozdysponowana i ma być to nawet w pierwszym roku nawet do kilkuset tysięcy. Jest nałożona kara, że jeżeli taki migrant tutaj się nie zadomowi, tylko będzie z powrotem ucieknie na przykład do Niemiec, chcąc tam mieć zasiłek, ponieważ tam jest zasiłek około 1000 euro, no to Polska, żeby ich zatrzymać, żeby oni nie uciekali, stąd będzie musiała dać im większe te zasiłki. Cieszysz się?
0: Nie.
1: No, widzisz, 800 plus was boli. Emerytury, na które ci rodzice pracowali dziesiątkami lat, budując od zera ten kraj, was bolą. Ale to was nie boli? że on będzie miał 10 tysięcy, 8 tysięcy i bez pracy. Po co ma pracować, no to, jak będzie miał taki...
0: Też z takimi informacjami to zawsze trzeba trochę ostrożnie, bo czasami się okazuje, że są pewne niedomówienia i ludziom coś się wydaje. Były tu takie sytuacje, gdzie okazywało się, że
1: no, są socjalne... No, ja akurat polecam Biznes Misja. Parę godzin temu jest wywiad z doktorem Arturem Bartoszewskim, który o tych sprawach między innymi mówi. Więc to jest to taki znany wykładowca SGH. Więc pożyjemy, zobaczymy, czy to się stanie i czy faktycznie Polska, żeby nie płacić tych 40 tysięcy euro za złapanie emigranta w Niemczech, który był tutaj przeflancowany do nas, to będzie musiała zapłacić tyle. Więc co wymyśli Tusk, żeby oni nie uciekali z Polski? No musi im dać więcej, nie ma siły.
0: No, no niestety, ale to PiS zepsuł ludzi troszeczkę, że bardzo są roszczeniowi być może teraz, za bardzo trochę, i kolejne rządy już muszą dorzucać jeszcze tylko do tego pieca, bo inaczej będą skazani na porażkę totalną. Też łatwo się...
1: Ale komu dorzucać? Ale Krawiec, zastanów się, co ty mówisz. Komu dorzucać?
0: Ja mówię...
1: Ludziom, którzy przyjdą z Afryki, przecież nie emerytom, nie rodzinom posiadającym dzieci, tylko tym ludziom, którzy przyjdą tutaj z Europy.
0: Okej, okay, ale Jolu, to jest temat trochę inny.
1: Do Europy.
0: Ja myślę, że możemy wrócić do
1: no,
0: niego.
1: No to jest temat
0: Ale dzisiaj Pietrzaka. Bardziej... Tak, no z Pietrzakiem trochę się tu rozjaśniło. Nieco inaczej patrzę na tą sytuację, biorąc pod uwagę, no, że wyszło, potwierdziło się jakby, że on mógł spokojnie nawiązać do prawdziwych...
1: Dopóki ja ci mówiłam, to żeś
0: też
1: to
0: mi
1: bojkotował.
0: Przerywasz, troszkę mi przerywasz, Jolu, ale dobra. No. No, co bojkotował? Słuchaj, ja jestem zawsze otwarty na wasze tutaj
1: dopóki
0: zdanie.
1: Zenon nie potwierdzi. Dopóki jak Zenon potwierdził, to teraz już zmieniłeś zdanie.
0: A, no. czemu miałbym... Ale jak ktokolwiek by mi wysłał informację taką... Która, jak mówię, gdzieś mi to mignęło, tylko mi to po prostu przeleciało, wiesz? Ale jest fakt, no skoro mnie uważasz za jakiegoś przydupasa Zenona, że Zenon mi napisał, to ja od razu, no to spoko.
1: Ale
0: no,
1: ja tak nie powiedziałam, Ja tylko zwracam ci na pewne rzeczy uwagę, żebyś przemyślał sobie. Mhm. I ty, wiesz, ja tylko coś sugeruję, tak jak sugeruję wam, żebyście wzięli odpowiedzialność za słowa, o których, w jaki sposób, z jaką pogardą mówicie o starszych pokoleniach, bo te młodsze słuchają i wy będziecie zbierać to piwo. Nie ja już, będę za stara na to. Ale, za 20 lat, jak ty dojdziesz do tego wieku, to mnie już nie będzie.
0: Ale spoko przekaz jakby rzuciłaś, wiesz. Z tym Pietrzakiem można inaczej faktycznie na to trochę spojrzeć, trochę go usprawiedliwić. Znaczy, wiesz, to, że burza w szklance wody się robi z takich rzeczy, bo ja bym aż tak bardzo za wypowiedzi nie dawał od razu wielkiego ostracyzmu społecznego i wszędzie o tym trąbić i pomstować i szaty rwać. No bez przesady, kurwa. Powiedział to powiedział, no. A zaraz go jeszcze do więzienia zamknął i nie wiem co. Więc jedna przesada. Drugie to, co powiedziałaś, żeby my nawet, powiem więcej, możemy sobie robić jakieś przytyki, złośliwie coś powiedzieć, ale żeby nie było tej pogardy właśnie jakiejś takiej do drugiej osoby strasznej, nie? No bo to uniemożliwia w ogóle rozmowę jakąś. Jak ktoś ci nawet powie prawdę, ale wiesz, będzie z ciebie tam łachadar czy coś, no to już i tak nie ma rozmowy, no co masz wtedy, no też do ataku przechodzisz, jak ktoś tam cię, nie wiem, wyzywa, czy się z ciebie śmieje, nie? Więc, no.
1: Wiesz co, ja ci coś powiem, najlepszym weryfikatorem tego, co kto mówił i tego, co się stanie i tak dalej, jest czas. Tak jak w sztuce. W sztuce też. Czas weryfikuje to, czy coś jest dobre, czy jest słabe. Czasem coś, co modne jest, wcale nie jest potem po czasie jakby dalej. Po prostu dezaktualizuje się. Tak jak chociażby sztuka Pietrzaka, prawda? Dla waszego pokolenia już jest całkowicie się dezaktualizowała. Ale jest coś takiego, co jest ponad to. I te wartości warto przenosić i o te wartości warto zadbać. Polecam ci, może zrób taką kiedyś audycję, gdzie będziecie mówić właśnie o tych wartościach, które warto przenosić, nad którymi warto się dzisiaj zastanowić i być może zmienić swoje spojrzenie na to, co się dzieje, bo tak jak mówię, piwo wypijecie wy. No, to tyle dzisiaj na razie chciałam powiedzieć.
0: Dziękuję, Julu, za telefonik fajny, ciekawy. No i do następnego. Trzymaj się.
1: No, hej.
0: Próbowałem się tutaj w międzyczasie skontaktować z panią Anną. Napisałem na Skype'ie, tutaj na skype'owym czacie, ale Anna chyba nie ma włączonego tego Skype'a. Napisz, gdzie kliknąć. Musisz, Anno, mieć uruchomiony ten program Skype do rozmawiania. I jeśli nie masz, to być może korzystałaś z jakiejś tam przeglądarkowej wersji, ale nie sądzę. Domyślam się, że masz ten program Skype, nie? I tam szukasz sobie kontaktów. I wpisz, jest takie okienko osoby, grupy, wiadomości, taka lupka, nie? Do szukania. I tam trzeba wpisać nocne radio. I powinno ci wyskoczyć coś tu z naszą ikonką NR. I tam wystarczy na słuchaweczkę wtedy kliknąć i dzwonisz. Ja cię, no, znalazłem twój kontakt. Jakby mogę spróbować zadzwonić tak po prostu, mimo że nie jesteś dostępna, ale to raczej się nie połączymy i tak. No, widzisz, dzwoni. Dzwoni i się nie dozwoni. Nie dozwoni się, bo Anna nie jest online, czyli nie masz uruchomionego może tego programu Skype po prostu. Zjawił się, nie wiem czy to prawdziwy istota, ale jest niepocieszony i żąda przeprosin natychmiastowych za nazwanie go zjawą. Istota, zjawa. Znasz tego, jak mu tam, no. Zjawa? Taki zjawiskowy człowiek. Nie, chodzi ci o tego, co mówią na niego byt, tak? Ten byt. Nie, czekaj, jak mu było? Nie byt. Twór. Nie, też nie twór. No nic, ciężko będzie się połączyć z panią Anną chyba. Niestety. No bo jak ja to mam zrobić? Spróbuj, Aniu, coś pogmerać tam. Zobacz, czy masz ten program Skype'a, Skype. Pan istota. To coś tu nie gra, bo prawdziwy istota by o sobie nie mówił, chyba że jest pan istota. Panie tworze. Panie tworze. Twór, stworek mógłby być. A dziś gadamy sobie o telewizji w sumie, o mediach, jak się zmieniała telewizja. Może jaki ma wpływ dzisiaj na ludzi, nie? Mówiłem o tym, że jak to widzę te rzeczy już, więc nie chcę się powtarzać. Ewentualnie nie było o tym jeszcze, jaka będzie kiedyś telewizja. Ja to myślę, że to wymrze troszeczkę, że po prostu będzie dalej odbiornik w każdym domu, tylko że po prostu już tylko przez sieć wszystko będzie szło, nie? I no, to już teraz w zasadzie tak jest. Znaczy, nie widzę powodu, dla którego wszyscy mieliby nagle buszować po wirtualnej rzeczywistości. Czyli tak trochę grać w grę i przestać lubić oglądać filmy. Film wydawałoby się coś takiego prostego, no po prostu klatki nam przeskakują, ruchome i obserwujemy sobie jakiś wcześniej nagrany obraz, tak jak ktoś to zaplanował w 100%, nie? Ruchy kamery, ujęcia, jakaś treść, na którą nie mamy wpływu za bardzo. Pomijając jakieś tam filmy interaktywne, no, jakieś takie wynalazki dziwne, ale czemu ludzie mieliby z tego zrezygnować? To, równie dobrze mogliśmy się obawiać, że dzisiaj, w tym 2024, proszę mnie nie rozśmieszać tu na czacie, że już nikt nie będzie czytał książek. No, nic takiego nie nastąpiło. Ale za to pojawiły się nowe rodzaje książek jakby. Nowy sposób ich chłonięcia. Takie jak audiobooki czy e-booki.

0: Czy się słyszymy? Turn off the news. Wyłącz wiadomości. Pokazał tutaj koszulkę. Zapiął się. Zanim się wypnę, najpierw się zapnę, powiedział pan redaktor. Ma nowy mikrofonik, z dumą pokazuje tutaj.
1: Spróbuję. Tak, jestem. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cześć.
1: Wszystko gra.
0: A czy się słyszymy normalnie, czy z opóźnieniem?
1: Wydaje mi się, że normalnie, przez Skype'a, więc będzie wszystko okej, nie?
0: No teraz już, no tak, teraz już
1: tak, wiesz, no ta pierwsza lekcja ostatnio była i teraz już będę się tego trzymał. A tutaj odpinałem ten, bo chciałem pokazać właśnie, o tym mówiliście, o rzeczach, które z telewizji. Moment.
0: Jest, no wszyscy widzą, ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy tutaj.
1: No dobrze, nie przeszkadza mi to.
0: Turn off the news, wyłącz wiadomości, tak?
1: I to jest, akurat dzisiaj tą koszulkę noszę, bo byłem w Muzeum Banksy. Uwielbiam twórczość tego kolesia. Ale pomyślałem, że to pasuje do tego, co właśnie zacząłeś mówić o Pietrzaku. I powiem tak, że właśnie ja nie mam wiadomości, nie mam telewizji, więc nawet nie wiedziałem, że takie coś wynikło. I z przyjemnością słuchałem ostatnie pół godziny, żeby się dowiedzieć po prostu, co tam się w tym polskim piekiełku dzieje. Tak? Bo polskie piekiełko to jest to, co się dzieje w newsach, bo wychodzisz tutaj na Stare Miasto, tak? I jest zupełnie inaczej. Ludzie chodzą uśmiechnięci, bawią się i wiesz, mało kogo interesuje te newsowe jakieś relacje.
0: Czyli dwa światy trochę i można powiedzieć, że media nas programują też tak, że potem żyjemy tym i mamy takie przekonanie, że ten świat to taka walka, ten powiedział temu, a tamci okupują, ale nie oddadzą, a tak wyjdziesz sobie gdzieś do ludzi, tak? Bo ja to nie wiem, jak to jest, że do ludzi idziesz i oni tam tak jakoś inaczej, tak? To ciekawe, muszę kiedyś spróbować. Do ludzi.
1: Wiesz, jak jest? To jest w nocnym radiu. To jest w niedzielę, kiedy Ania prowadzi. Na przykład wczoraj, schodząc z Wawelu, zobaczyłem gwiazdę Petera Weira, wiesz, na Alei Gwiazd. I bym w życiu się przy tym nie zatrzymał. A zrobiłem zdjęcie, wrzuciłem do swojej tam społeczności, której nie mam. Wrzuciłem to zdjęcie ze względu na to, że właśnie Ania prowadziła o tym audycję. Zadzwoniłem. Okazało się, że kurczę, ten film, który bardzo lubię, czyli Zielona Karta, to jest właśnie jego. Rozumiesz? I to jest właśnie rzeczy, które na przykład mnie interesują, że jest to troszkę więcej niż jakieś tam nagłówki newsowe.
0: Fajnie. Czyli Ania jest trochę naszą tutaj taką odskocznią, która nas do tego realnego świata potrafi zaprosić, do tego normalniejszego takiego świata, gdzie ludzie żyją różnymi rzeczami, a nie tylko właśnie jakimiś aferkami, polityką, obrabianiem dupy i tak dalej.
1: No dokładnie, jest takim przedsionkiem do kultury, tak? Wprowadza, wiesz... No nie, tak powiem, żeby nie, no bo to obraża, jak tak powiem, ale to powiem, że to jest żart, tak? To wtedy nie obrażam, że no w gówno radyjku ukazuje, przemyca kulturę.
0: No, wcześniej mi tu umknął komentarz, kurczę, znaczy miałem go przeczytać, ale się zagadałem. A propos tej cenzury, bo Jacek z Australii, sam on się, słuchajcie, pojawił i tu wcześniej pisał do Joli, że gdyby faktycznie była teraz taka cenzura w tej Polsce, tak było, tak, taki powrót znów tej cenzury strasznej, to za różne wypowiedziane tu słowa na antenie jutro by miała panów z SB w domu i by się skończyło rumakowanie. Ciężko się też nie zgodzić, więc ja też się nie do końca zgadzam, że jest aż tak strasznie z tą cenzurą, z tym, że zamordyzm i nie dadzą powiedzieć. No, wszyscy możemy powiedzieć, co chcemy właściwie. Ale to tak troszkę wracając. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że Jacek niedługo się pojawi w nocnym radio. Były tutaj plany na styczeń. O, a co to? O.

0: świat do góry nogami nagle się zrobił, widzicie.
1: Świat. No. Jesteśmy na antenie?
0: O, już wróciło prawidłowe ułożenie telefonu.
1: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Ja cię słyszę.
1: No, ładnie.
0: No, no złośliwość rzeczy martwych. Tutaj.
1: Nie, to jest po prostu rozmowa z telefonu i właśnie ktoś do mnie dzwonił i wiesz, i już jest problem, tak, jak z telefonu rozmawiasz.
0: Tak, bo tam się coś, się, wiesz, sterowniki tam na siebie nachodzą, przejmują mikrofon, coś, nie, tam. No.
1: Tak, a chyba nie ma takiej opcji, żebym, wiesz, wyłączył, no nie, bo teraz korzystam z daty, tak, wiesz, z telefonicznej daty. Jakbym wyłączył w tryb offline, jakiś taki samolotowy czy coś, żeby nie odbierać telefonów, no to równie dobrze, to wtedy też stracę internet. Także wydaje mi się, że to się tak, chociaż może by dało radę. Jakiś do not disturb, chyba takie jest. No nie wiem, to jeszcze też do zbadania, nie? No, to muszę się Joli zapytać, bo ona jest specjalistką od technologii. To mi pomoże. A ten, ale bardzo mądrze mówiła dzisiaj.
0: Też tak myślę. No to...
1: Także ten. Ja lubię, znaczy tak, może powiem tak, ona dobrze mówi, tylko że czasami... A, nieważne.
0: Fajnie mówi, ale czasami nieważne zresztą, nieważne. Zostawmy to.
1: Nieważne.
0: Jacek potwierdził, tak, pojawi się w styczniu. Oh yeah, słuchajcie, czyli jest gitara, jest impreza, jest crunch chips i... Super, super.
2: Super, super.
3: I wiesz co?
0: I znowu.
1: Dobra, spróbujemy jeszcze ten, a jak... Jak będzie trzeci raz, no to będę musiał się rozłączyć i odzwonić, bo... I inaczej to spróbować podłączyć. No niestety, tak, to wszystko jest skonstruowane dziwnie.
0: Ale to dopracujesz sobie od technicznej strony i będzie okej. Okay.
1: Ale wiesz co, ale to rozwiążę już niedługo, bo zdecydowałem się kupić sobie nowy telefon i jeden telefon ten będzie tylko do nagrywania i takich rzeczy, głównie prywatnych. Ja bardzo dużo prywatnie nagrywam. Ja właściwie gimbala kupiłem do prywatnych nagrań, nie? Nie tam do jakiegoś YouTube'a czy coś. Dużo, dużo pomaga. Łatwiej robić zdjęcia na przykład, bo też mam S Pen, czyli ten, wiesz, taki długopisik, rysik i on ma wbudowaną funkcję, że jak odejdę od aparatu na tam 10 metrów, to naciskam ten rysik i on robi zdjęcia w tym, wiesz, czyli kontroluje robienie zdjęć i tak dalej. A gimbal na przykład też pomaga w tym, że ludzie omijają go. Czyli fajnie mi robią przestrzeń do nagrywania. Mówię, to nie jest drogie, a do prywatnych nawet nagrań jest super. Jeszcze chciałem powiedzieć, wiesz co, jak ja słuchałem, po 20 minucie włączyłem, jak 20 minut już nadawałeś, więc tak na początku myślałem nawet, że Pietrzak zmarł, nie?
0: żyje. A taki gimbal, to jest też jakby taki sygnał dla ludzi dookoła, że ty nagrywasz, nie kryjesz się z tym, że to jakieś materiały przygotowujesz, nie? Taki, wiesz, niby mała rzecz, ale coś też mówi, nie?
1: Ale naprawdę fajnie, bo ludzie to omijają, wiesz? Jak ja wyjmuję gimbala, to ludzie fajnie mi schodzą z drogi, wiesz, i ja mogę, a ja naprawdę do prywatnych rzeczy, do wycieczek takich różnych, tak? To kupiłem i nagrywam. Dzisiaj byłem tutaj w tym, po kościołach sobie chodzę.
3: No nie.
1: Ja będę musiał ten odzwonić i połączyć się ponownie. Okay?
0: Dobra, okej. Okay.

0: A już, tak szybko, okej. Okay. Słychować. Halo, halo. Halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo. O, znikło? Nie, jest. Jest, ale nie ma. Moment. A, tu widzicie, po mojej stronie też się różne tu rzeczy dzieją. Już chyba nie będzie obrazu. No niestety. Przepis na to, jak się połączyć z krawcem, że tu się położyć na Annę, tak? Znaczy, pierw zaprosić do restauracji jakieś dobre wino, tak? Muzyka, a dopiero potem się na nią położyć, tak? Żeby się połączyć. Nie wiem, o co chodzi. No, to już musi sobie każdy sam rozpracować, jak się dodzwonić do nocnego radia. Nic nie poradzę, nic tu nie wskuram już więcej. Odezwałem się na kontakt i potwierdzone jest, bo dostałem tu potwierdzenie, że to ten kontakt prawidłowy, Anna Koch. No, ale nie ma tam odpowiedzi, tak jakby nie był Skype uruchomiony. Nie wiem, ja nawet nie wiem, czy Anna korzysta z telefonu, czy z komputera, to tak ciężko coś doradzić tutaj. Weź tam, kliknij w to i w tamto. To tak się nie do końca da. Ała, coś mnie tu zabolało. No, okej, okay, dobra. Z tą telewizją to nie wiem, czy ostatecznie jeszcze jakoś temat chcecie ruszyć. Ja też nie zamierzam długo nadawać, bo mam robotę, więc pół godzinki jeszcze posiedzę max pół godzinki i spadam. A jutro też jest audycja, więc zapraszam na godzinę 21 do Nocnego Radia na kanał. Przestały się audycje chyba aktualizować na stronie Nocnego Radia. Niestety muszę chyba się do Glena odezwać ponownie, bo coś YouTube może znów pozmieniał. Cholera jasna. Bo widzę, że nie ma tu ostatniej audycji. W niedzielę prawdopodobnie będzie już Ania. Więc też fajnie. Jest czego posłuchać w tym tygodniu. No. A co do mediów, no chciałbym, żebyśmy mieli media takie szanowane, że one są faktycznie dla wszystkich. Takie, które mają jakąś misję, niekoniecznie, że się musi opłacać. No to też jest jakiś temat, czy media muszą działać na zasadach rynkowych. No jak na zasadach rynkowych, no to wiadomo, że to też i reklamy, i musi to być, musi to ludzi interesować. Klot oczywiście znów ostatnio wspominał o tej sondzie. Ja nie mogę. Ile można? No, zafiksował się, to już troszeczkę jak starszy pan się zaczyna zachowywać, taki, przepraszam, że tak powiem, z demencją lekką. No. W pamiętnym roku 1908 kapral Jedziejak powiedział, i ciągle tą samą bajkę ma, nie? No, ta sonda. Puszczał fragmenty tym razem tej sondy, jako taki wzór programu, że nic lepszego od tamtej pory nie zrobiono. I ta taka przesada znów, że jakby była dalej sonda, zrobiliby tą starą sondę, to on też by bronił telewizji tylko dla tej sondy. Okej, na tamte czasy świetny program, popularno-naukowy taki, dużo o elektronice, nauce, ale też jak się tego posłucha, no to też nie jest jakiś ósmy cud świata, no. Po prostu ciekawy program, no. Może tutaj na niektórych działa jakaś skala porównawcza, że z innymi cudownymi programami z PRL-u porównują i wcale to tak też nie było, że wszystkie były takie super. No, nie, też taka przesada. Było cała masa krapu, jakichś staroci, nudy jakieś, albo programów takich wydziwionych. Znaczy, zachwalaliśmy kiedyś takie programy, na przykład edukacyjne dla dzieci, gdzie pan uczył grać na fortepianie. I taki mały był pan i duży pan. I oni tam uczyli nut. Nie wiem, jakichś tam skali, nut, dźwięków, nie? No i przypuszczam, że nikt tego nie oglądał. Żadne dzieciaki tego nie oglądały tak naprawdę, jakiś tam promil, nie? Więc czy jest sens robić taki program? Sztuka dla sztuki, nie? I potem się chełpić, że ale to ambitne. Nikt takich mądrych nie ma, nie? Ale tak w zasadzie nikt tego nie chce oglądać. I też jak zrobiono Sondę 2, czyli próbę kontynuowania tego zacnego, kultowego programu z TVP, już w innym składzie, na nowocześnie, tak dalej, no to nie wyszło i ludzie na tym wieszali psy. Pytanie, czy to faktycznie było aż takie złe w porównaniu do tej starej Sondy, to co mieli tam zrobić, żeby to było. No, Klot jakoś tam próbował argumentować, że wtedy się szanowało słuchacza, widza, a teraz się nie szanuje. Takie jakieś uproszczenie trochę. Dzisiaj na pewno nie można sobie pozwolić w telewizji na jakieś dłużyzny, albo właśnie, żeby nagle zacząć tworzyć te treści dla jakiegoś promila widzów, nie? Jakieś hermetyczne rzeczy całkiem wejść i zacząć coś gadać. Dwóch elektroników sobie gada o budowie tranzystora, nie? No bo to ciężko, no to kiedyś, ale kiedyś ogólnie pod tym względem były inne czasy. Reklamy na przykład to była jedna wielka radosna twórczość. Jakaś pioseneczka, a tu panią Grażynkę weźmiemy, disco polo puścimy. I jakiś taki zając będzie biegał, nie, tam z proszkiem do prania, będzie fajnie. No i tak było, tak się robiło reklamy. Bardziej oparte na jakimś po prostu fajnym pomyśle. Ktoś na coś wpadł, dobrego albo niekoniecznie, ale po prostu się robiło.
1: Staronocnik, 5 zł. Krawiec, mam pytanie. Czy donate od Tomisia, 1000 zł, trafił tam, gdzie miał trafić? Chyba do jakiejś kobiety?
0: Już tłumaczę. Zresztą wspominałem już o tym dzisiaj. Z PayPola idzie na moje konto. Jak tylko dojdzie, prawdopodobnie jutro, to wysyłam na wskazany numer konta i tyle. I gdzieś tam, jak chcecie, to pokażę wam, nie wiem, dowód przelewu, albo się Wandasta zapytacie, czy doszło, czy może tak być, czy to. Chyba dowód jakiś, tak? No, jak powiesz, że doszło, to doszło, nie? Dzięki za donata. No, o czym tu mówiłem? No, telewizja się zmieniła dzisiaj, ale też można popatrzeć, jak się amerykańska zmieniła i zauważymy pewnie bardzo podobne trendy. W stylu, że kiedyś też były takie show typu, nie wiem, Pan Rogers, tam Mr. Rogers, nie? Taki bardzo spokojny, powolny program, coś jak, nie wiem, jakiś Nasz Piątek z Pankracym, gdzie jakieś dzieci się pojawiają, jakieś zabawy, pan Roger coś tłumaczy, pan Rogers coś tłumaczy tym dzieciom. Inne tempo, inna jakby, inny flow, wszystko troszkę inne. A dzisiaj już w amerykańskiej telewizji pewnie nie ma takich programów. No i tyle, no i też się pozmieniało. Zresztą dzisiaj młodzi ludzie się szybko nudzą i muszą mieć dużo bodźców, musi być kolorowo, musi być mocno, nie? Epicko. Dzisiaj jest czas bardziej właśnie doznań, akcji. Akcja musi być, emocje. Dziś. Co drugi film, który oglądamy, to jest taki, że nas ciary co chwilę przechodzą po plecach. Takie to epickie i wystrzałowe wszystko. No, to człowiek się zamienił trochę, niestety, pod tym względem w takiego ćpuna odrobinę. Że potrzebuje większą ilość, większą dawkę tego wszystkiego i musi być bardzo, musi być mocno, musi być tu i teraz i musi być kolorowo. I co chwilę musi być, a nie, że czekamy. Ludzie są ogólnie niecierpliwi, nudzą się szybko. Kiedyś człowiek bardziej potrafił właśnie się rozsiąść, skupić. Nie? My tutaj wracamy trochę do takiego klimatu, bo nie wiem, może teraz akurat dość szybko mówię i tu staram się, żeby była dynamika jakaś, zawsze się staram, żeby to nie było takie ospałe jakieś, nie? To nadawanie. Ale mimo wszystko i tak tutaj nie jest tak aż bardzo w tą stronę, że jak nie będę coś pokrzykiwał i jak zboczę z tematu na coś, co mnie interesuje, to połowa poucieka od razu. No nie jest tak. Tutaj ludzie jeszcze mają trochę cierpliwości, potrafią się skupić. Więc taka trochę enklawa. Prawda? Także z Pietrzakiem sobie trochę wytłumaczyliśmy, że może niekoniecznie trzeba tak surowo go traktować, bo można było jego wypowiedź traktować jako nawiązanie do tego, co naprawdę Niemcy tam uskuteczniają u siebie, że były takie akcje właśnie z relokowaniem różnych przybyszów do dawnych obozów, tak? Tak to rozumiem. I teraz jest bardzo nieeleganckie takie zachowanie też ze strony tych, którzy jadą po tym pieprzaku, bo rzucili się na tą republikę i już takie głosy się pojawiają, że o, skończy się odebraniem koncesji tej republice. Nie wiem, jak to tam wygląda. Republika stała się jakąś częścią pakietu związanego z Polsatem, to znaczy w tym sensie, że kupujecie sobie reklamę. Dziś to nie jest tak, że idziecie gdzieś, poproszę reklamę tutaj dla mojej firmy czy coś, tylko macie agencję jakąś, która dba o te rzeczy. Oni z kolei wykupują jakiś pakiet, że mają w jednym i Republikę, i Polsat, i są jakieś tam takie tego typu konotacje. I niektórzy reklamodawcy też się już powycofywali ze sponsorowania Republiki, a inni się śmieją. A, skończy jak Rydzyk i bardzo dobrze. Wszystko to jest takie, no trochę takie parszywe, nie? Takie mszczenie się za tego Pietrzaka. Oczywiście to nie jest tak, że tylko Pietrzak tak coś tam powiedział, a inni się odżegnują od tego i tak dalej. Nie, tam są ludzie, którzy myślą trochę w tą stronę. Są nie, Anno, ja nic nie wiem na temat jakiejś nietrzeźwości tu czyjejś. Autentycznie, no nie możemy się dodzwonić, bo gdzieś tam nie masz tego Skype'a chyba. Nie wiem, jak się ludzie z tobą łączą tam na innych streamach, bo słyszałem, wiem, że bywasz i słuchałem i nie wiem, jak to tam. Pisałaś, że to oni do ciebie dzwonią, ale no tutaj to jakoś nie działa. Ja nie mogę po prostu oddzwonić. Nie mam jak, nie? Musisz kogoś poprosić, żeby ci pomógł z tym, wiesz? Chyba. Owsiak jest tylko pretekstem. No oczywiście, że... Aha, jaki Owsiak? Pietrzak, bo tu się Owsiak też pojawił, na czacie był wspomniany. No oczywiście, no tak. To właśnie o tym mówimy, że teraz szukanie pretekstu, żeby jakby Republikę całkowicie gdzieś jak najbardziej odsunąć, zablokować, co się im da, wyrzucić ich z jakiegoś tam pakietu wspólnego z Polsatem, odebrać im koncesję, jeśli jest im potrzebna do czegoś, bo ja nie wiem, czy oni nie są przypadkiem retransmitowani gdzieś, tak? Przez jakąś, nie wiem. Ale może w jakimś pakiecie są dostępni też kablówkowym, nie wiem. W każdym razie, żeby ich tak stłamsić i zniszczyć i zemścić się. No, niekoniecznie, no. Zresztą rozsądny człowiek, nawet jeśli ma poglądy zupełnie inne, to powinno mu jednak trochę zależeć na tym, żeby ten pluralizm mediów był, żeby były te dwa obozy, nawet jeśli tamtych nie lubimy, wkurzają nas, uważamy ich za jakichś katoli zapyziałych, bogoojczyźnianych, kłamliwych hipokrytów, wycierających sobie gębę polską 10 razy dziennie i odmawiających przez wszystkie przypadki to słowo. Okej, no ale niech se będą może, nie? Bo co mamy mieć tylko media... Mamy mieć tylko TVN teraz, tak? I TVN-u tylko słuchać. To będzie super. No bez jaj. Więc nie podoba mi się zdecydowanie próba teraz jakby tak zniszczenia tej republiki. Mimo, że nie moja bajka trochę, ale powinni być sobie. Tym bardziej, że tamta strona jest taka trochę nieporadna w tworzeniu tych mediów. Jak już mają taką swoją republikę, no to nie wiem, to już jest dla nich wielkie coś, nie? No bo drugiej sen nie zrobią. Słabo im to idzie. Bo jak już się dorwą gdzieś do czegoś, do jakiejś telewizji publicznej, to zaraz ją zrobią taką, że to tylko, nie wiem, babcia, dziadek, moherowi będą to oglądać, nie? Albo jacyś, nie wiem. Nie wiem kto. Sorry, nie chcę nikomu tu umniejszać. No może ktoś uważa TVP, że jest całkiem dobre i lubi. No ja to się brzydzę. Najgorsze te wiadomości, nie? Te wiadomości, te uroczystości... Ten kościółek, to ciągle, że Tusk to, Tusk tam, to... Przede wszystkim upartyjnienie, to o to tu chodzi, upartyjnienie wszystkiego, co się da. Nawet teraz nam się cały czas odbija coraz bardziej czkawką to, że PiS tak sobie zawłaszczył wszystkie instytucje, media... upartyjnił, co się tylko da, każdą dziedzinę życia upartyjnił. I teraz tego na przykład Kamińskiego i Wąsika ciężko jest coś z nimi zrobić, bo jest takie zamieszanie, jakiś dziwny sąd, jacyś neosędziowie w liczbie trzech orzekli, że jednak nie. To jest jakiś dramat, po prostu nic nie można zrobić, tak? PiS zaminował wszystko. Okej, okay, ktoś, kto lubi PiS, to powie, no super, są skuteczni, nie? Bo w tym to oni są dobrzy faktycznie. W zawłaszczaniu, w przejmowaniu i wszystko muszą upartyjnić. Trzeba zrozumieć, że dla Kaczyńskiego, Kaczyński w zasadzie on nie lubi wolności. On jest jego mentorem, wychowawcą, nauczycielem, był stalinista, zagorzały, z jakimiś szpiegami gada rosyjskimi. Dla niego wolność to jest tak jak dla Stalina. Wolność, demokracja to tak jak dla Stalina albo dla jakiegoś funkcjonariusza KGB na przykład. To on tak podchodzi do tego, że wszystko to jest narzędziem do rządzenia ludźmi i że można się chwytać wszystkiego, walczyć trzeba przede wszystkim. Wszystko najlepiej, żeby było pod opieką państwa i partii, co za tym idzie, a co za tym idzie jego. To jest po prostu człowiek trochę o mentalności raz, że zamordystycznej, a dwa, że taki... On ma takie dziecięce widzenie trochę, że tamci są z tej bandy, a my z tej. I nie damy tamtej bandzie. Oni mówią, że nas zniszczą, ale to my ich zniszczymy. On ma taką mentalność trochę. Więc dlatego ja go uważam za zło, bo to jest człowiek, który zawsze będzie nas pchał w zamordyzm, w jakąś... W jakąś republikę bananową, w jakąś dyktaturę, w jakieś rządy partii. On ma to takie komusze ma widzenie. To jest, zresztą on się wychował w takim świecie i on tym przesiąkł totalnie. Dla niego życie to jest walka polityczna. Dla niego życie to jest... To są wrogowie... zasadzki, pułapki, gra w szachy z oponentami, nie? Człowiek też taki niezorganizowany, też on o geście Kozakiewicza który tam z tych dwóch wykonał, czy Kamiński, czy Wąsik, się mylą. No to też nic nie widziałem i on na pewno wie, bo nie sądzę, żeby był... On zgrywa takiego, który żyje na bezludnej wyspie trochę, że jest takim samotnikiem, że on jest ponad tym. To jest wszystko gra. To jest właśnie człowiek, który cały czas gra. Przecież cały jego wizerunek żoliborskiego inteligenta z łupieżem na kołnierzu, w rozklekotanych budkach, mały, niepozorny taki, roztrzepany inteligent, nie? To wszystko jest po to, żeby pokazać, że on jest za Polską, że on jest taki nasz. Zresztą jego elektorat byłby zawistny, gdyby zobaczył, że on opływa w dostatek, to by już nie miał takiego poparcia. A że jest taki dobry, nasz, z nizin, nie? Biedny, na szampon go nie stać nawet, Head and Shoulders, bo za drogi, no. I jego elektorat nie będzie drążył tam spraw związanych ze spółką Srebrna, z całym zapleczem finansowym tam PiSu, nie? Co oni się dorobili na uwłaszczonych, sobie się rozsiedli na majątku, na nieruchomościach różnych. I potem to wynajmowali. Nikt nie będzie drążył, czy on gadał z rosyjskim szpiegiem, od niego pieniądze brał, się dogadywał, czy nie. Z radzieckim jeszcze szpiegiem w sumie. I nikt nie będzie nic drążył, bo on jest... Przecież to widać, że to jest nasz człowiek taki sympatyczny. Na buty go nie stać nawet, nowe. Z majątkiem Kaczyńskiego to jest trochę tak jak z majątkiem Rydzyka. Oni podobnie trochę działają też. No też. Niby ojciec dyrektor mieszka w domu zakonnym, w skromnych faktycznie warunkach, ale tak naprawdę dysponuje olbrzymimi pieniędzmi, majątkiem, nieruchomościami. Jest niesamowicie rozpoznawalny, wpływowy. Przecież to też jest pewnie trochę abstrakcja i taka egzotyka totalna dla obcokrajowca czasem, jak się patrzy i widzi, że jakiś ksiądz tutaj w firance z kielichem, prawda, i tam obtańcowują się razem z premierem, z wicepremierem, z ministrami, z prezydentem się całują tam po rękach, nie? To ludzie na to patrzą trochę tak, jakby oglądali sobie, nie wiem, Związek Radziecki i tam... towarzysza Stalina, który całuje dziecko i tak to się tak mówią, patrz jak w tej Polsce, oni to są dziwni, nie? Trochę. No, jesteśmy trochę dziwni. No właśnie, nie ma konta w banku, pod materacem jak coś tam ma, uzbierał troszkę sobie i co? I dlaczego mu to wypominać? Ale tak to jest, że wódz musi być skromny, to dobrze wygląda właśnie, jak jest skromny. A to, że koło siebie narobił milionerów, całą rzeszę milionerów stworzył PiS, nie? A sam Kaczyński jest tam traktowany tak po ichniemu, no w takiej partii się traktuje go, że to jest po prostu wódz. Wódz i taka osoba, no... Nestor, wódz. Wielki autorytet, tak? Ktoś, przed kim stajesz i jesteś onieśmielony i nie wiesz, czy go całować w rękę, czy kwiaty mu dać, czy zaraz dziewczynki jakieś z kwiatami wybiegną, z chlebem do ucałowania, czy coś. Nie wiesz, jak się zachować, nie? Bo to jest wódz i przeżywasz to strasznie. Mogąc zobaczyć takiego człowieka na żywo. Też się kiedyś przyglądałem, jak na przykład się pokazuje Kaczyńskiego w tych mediach, które są mu niechętne. I faktycznie jest coś takiego, że pokazuje się go w sposób niekorzystny, pod różnymi względami. Na przykład temat dotyczy... On coś przemawiał, tak? Przemawiał do wyborców i się pokaże go z żabiej perspektywy, tak jak takiego wodzusia. W karykaturalny po prostu sposób, karykaturalne ujęcie w tym przypadku. Albo się kolory zrobi na jakieś chłodne, takie zielonkawe, matrixowe, żeby to wyglądało... na przykład jak połączycie ze sobą, jak nadacie obrazowi kolorystykę taką zielono-brązową, to wyjdzie wam gówno w lesie śmierdzące i to będzie takie niekorzystne dla oka. I są różne takie tego typu myki. Przyglądałem się kiedyś, faktycznie, no, ci, co go nie lubią, tak będą go pokazywać. Etam, cześć, hej.
2: No, cześć. Trochę ochrypnięty głos, bo po 10 dniach leżenia w łóżku wczoraj wyszedłem z psem. Dzisiaj trafiłem do przychodni, niestety, bo okazało się, że za wcześnie wyszedłem. I mówi do mnie doktor, pan to, żeś pan się wyleczył z tego zapalenia oskrzeli, ale żeś pan wyszedł na dwór i złapałeś pan anginę i teraz antybiotyk będzie trzeba. No i niestety dostałem antybiotyk, a tak się przed tym broniłem. Chciałem się naturalnymi metodami wyleczyć. I właśnie słychać, jak się wyleczyłem. A co do Kaczyńskiego, to żeś mnie oświecił teraz, bo przemawiał do narodu z orędziem noworocznym, notabene. Jak to orędzie brzmiało, to sami sobie posłuchajcie, czy to można w ogóle potraktować za orędzie noworoczne, czy zastraszenie Polaków i sianie bezpieczeństwa tak zwanego. Przemawiał nasz prezydent. I fajne rzeczy tam się dwie rzuciły, że tak powiem, w tle. Pierwsze to było, że już nie była tylko polska flaga w układzie heraldycznym, a również unijna i jeszcze natowska. To jest takie ciekawe. Ciekawa zmiana, jak do tej pory. A drugie to, co wisiało za panem prezydentem. Otóż nad jego głową wisiał pewien namalowany portret. Ja tak na początku nie rozpoznawałem, kto to, ale teraz jak zacząłeś mówić, zerkłem sobie na ten filmik i patrzę, że to jest chyba Kaczyński, tylko który, pytanie?
0: Lech. Tak, tak.
2: Właśnie.
0: To nie jest, oczywiście, że to nie jest przypadek. To było takie pokazanie, że gdzieś tam spuścizna Lecha Kaczyńskiego, brata, wiadomo kogo, jest z nami, jest przy nas, ta spuścizna, będziemy jej bronić. Coś takiego, nie? Wiesz, nie?
2: Ja zrobiłem lepszą rozdzielczość i tak sobie powiększyłem trochę taką lupką i mówiąc szczerze, to nie byłbym taki pewien. Znaczy, jeden znak rozpoznawczy to bym chyba miał, bo gdyby to był Jarosław, to by chyba miał kota w rękach i to by był taki dam z łosiczką, z kociczką bardziej. To chyba tutaj by była ta, że tak powiem, różnica, nie? A to był sam człowiek, więc chyba to będzie jednak, tak jak masz chyba rację, że będzie to Lech. Czuwa nad prezydentem, także kto wie.
0: Nie, no to, wiesz, to ten Lech jest symbolem. Obrazów Kaczyńskiego chyba sobie nie wieszają jeszcze. To by było, chociaż, znaczy, nas by to nie zdziwiło, gdyby Jarosława sobie wieszali, nie? Ale, no, póki co chyba tego nie robią jeszcze. Lecha sobie.
2: Ja bym namalował, jako taki artysta ekscentryczny, namalowałbym portret obu, jak byli jeszcze młodzi, za czasów, i z księżycem między nimi. O, to by było takie symboliczne bardzo. No. Wiesz, o czym opiję, nie?
0: Przypominam, że księżyc w mistyce symbolizuje też iluzję pewną, coś ukrytego, iluzja. Więc może to nawiązanie do TVP, o dwóch takich, co ukradli TVP, nie wiem, albo coś w tym stylu. No, a też właśnie teraz znowu wszyscy żyją tą wypowiedzią Kaczyńskiego, że do dziennikarzy powiedział, zwrócił się do nich jako, że oni są sprzedani. To znaczy, państwo tutaj robicie swoją robotę, no cóż, zapłacono wam. No, więc to i już się pojawiają głosy, że trzeba schować Kaczora, bo przegina trochę i to już się śmieszny się zrobił za bardzo i trzeba schować Kaczora.
2: Ja nie wiem, na ile on lat ma w ogóle, ale to już jest chyba bardzo starszy pan, z tego, co mi się wydaje. Także też tak może być, wiesz, już też kwestia wieku, nie, że człowiek się staje takim tetrykiem trochę, nie?
0: No, demencja.
2: Takim jak my. Takim demencja, jak my właściwie. My już też te tetrycy trochę, nie? Na tle reszty tutaj słuchaczy, tutaj sami młodzi przychodzą, nie? To Także nawet te monitory o czymś świadczą, te wklejone. Swoją drogą fajny pomysł na naprawę monitora od Macintosha. No. A z tymi pieniędzmi w sumie to tak nie wypominaj temu ryzykowi. No, ma te pieniądze, no to niech sobie ma. No przecież nie rozrzuca na lewo i na prawo, tylko tylko je tam sobie gdzieś schował, no i niech se ma, no przecież nie obnosi się z tym specjalnie chyba, nie?
0: Tak, no niech se mają pieniądze, rekordowe pensje w TVP, ale niektórzy się nie zgadzają, niby przyrównywali dawne pensje w TVP, że wcale nie były tak mniejsze. Tamci się bronią, że to po prostu rynkowe, tam, że 50 koła dostajesz co miesiąc, nie? Że to jest rynkowe takie. Nie wiem, nie znam stawek na rynku, ale jednak telewizja publiczna powinna być oszczędna na przykład. To powinna mieć misję, powinna być w miarę oszczędna z tej racji, że z pieniędzy podatników i tak dalej, a nie jakieś budowanie Wersalu sobie po raz kolejny, nie?
2: Ja proponowałem. Przejmę telewizję polską za złotówkę symboliczną, z całymi budynkami, ze sprzętem, z pracownikami i zrobię podmiankę i nie chcę ani grosza. Ty będziesz miał swój program temu. Kontestacji damy swój program. Kto tam będzie chciał, to dostanie swój czas antenowy. To będzie publiczna. Będzie publiczność się otworzyła.
0: Już po prostu, nepotyzm, nie? Już nepotyzm, już kolegów widzicie. Jak PiS, już ciebie Krawiec wezmę, Martina wezmę na ministra. No widzicie, nepotyzm.
2: Nie, żadnych ministrów, tam wszyscy będą równi. Tam będzie tip and donation cały czas w rogu. TVP donation będzie i będzie można wpłacać na każdego tego. I to tylko będzie jedyne finansowanie. Także jeżeli ktoś.
0: Ale przepraszam, to muszę przerwać, bo zajebistą propozycję masz. Jakby to wyglądało, gdyby te donaty były cały czas na ekranie w TVP, nie? I na przykład kcing, 1 000 000 zł, agent rosyjski, dzięki towarzysze za waszą robotę. I pomyśl, jaka by się burza zrobiła, gdyby taki donate przyszedł. I pani w wiadomościach... I Danuta Cholecka mówi, i właśnie tak jak państwu mu... Przepraszam państwa, jeszcze na sekundę, donate przyszedł, a tam agent rosyjskich służb, 1 000 000 zł, dobra robota, towarzysze. No.
2: Ty sobie wyobraź, jaki fame by to miało wśród młodzieży, przecież to by były rekordowe oglądalności, jakby jeszcze to czytała prowadząca i na przykład by było, ale ma pani fajne cycki, nie? Takie by przychodziły.
0: No, ale ma pani fajne cycki. Albo Pietrzak na przykład mówi właśnie, żeby Polska była Polską, a tam kycink, ty głupi chuju, nigdy nie byłeś śmieszny, twoje żarty są żenujące, spierdalaj z anteny, bo aż żal bierze, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Taki donut.
2: Ale zauważyłeś pewnie dwie rzeczy. Znaczy pierwsza, nawet trzy. Pierwsza to jest to, że moja propozycja wzięcia za złotówkę żadnych dotacji, to jeżeli ktoś nie skorzysta z tej okazji, żeby mi dać tę telewizję, to jest niegospodarność. Udowadnia tym samym niegospodarność, no bo ja nie chcę tych 3 czy 4 miliardów. Także biorę za złotówkę i nie chcę, tylko chcę te nieruchomości, kamery i to wszystko, tak po prostu biorę za tą złotówkę, nie? No, także spoko, także uważam, że jeżeli inni te nie dadzą, no to niegospodarność już jest udowodniona. To jest jedna rzecz. No to będę musiał zadzwonić do radiofonii i telewizji. Czy tam teraz chyba to się nazywa Ministerstwo Kultury, czy jakoś tam ktoś tam tu przejął nawet. Druga sprawa to jest to, że w tej telewizji nowej jakoś cisza jest o jednej telewizji z polskich telewizji. Wiesz o jakiej? O Biesłanie. Nikt nic nie mówi o tej telewizji na Bielsacie, przepraszam, Bielsat, nie Biesłan.
0: Masz na myśli telewizję, którą robi, którą dla Białorusinów robi Polska, Polacy?
2: No nikt nic nie mówi na ten temat, tam w ogóle nic, cisza.
0: Faktycznie,
2: jest na ten temat.
0: Nic, to jest też ciekawe, bo to jest, oni mają bardzo wartościowy kanał w ogóle na YouTubie, kiedyś sobie przeglądałem te materiały. No, ostatnio ktoś podjął temat, że nas Polaków Białoruś w ogóle nie obchodzi, tak? Że się przejmujemy tylko Ukraińcami, a Białoruś mamy w dupie tak naprawdę i jeszcze jesteśmy niechętni, ale tak naprawdę Polska fajną robotę robi, bo no, tą telewizję robi antyrządową.
2: No to akurat nie jest fajne, bo akurat jeśli chodzi o rządowe, to poparcie na Białorusi dla prezydenta jest bardzo wysokie, także to nie jest prawda akurat, że że ten Białorusini to jest taki najbliższy nam, jeśli chodzi o wschodnie narody, i kulturowo, i językowo najbardziej kompatybilny, że tak powiem, z nami. Zresztą moje rozmowy tutaj, no muszę przyznać, że niewielu tych Białorusinów miałem okazję pogadać z nimi na spacerze, no, natomiast no, z tymi, z którymi rozmawiałem, to oni tak, no, raz, że bardzo pozytywnie się wypowiadają o Polsce. Nie są jacyś tacy anty też białoruscy w sensie tym takim politycznym, tak? Zresztą oni nie są tacy też spolityzowani jak my, nie? My jesteśmy strasznie spolityzowani. Aż politować by się można było nad nami. Każdy ma zresztą swoje tutaj zdanie, ale nie jest jakieś tam wielkie, moim zdaniem, majwaj takie, że oni tam są przeciw strasznie i tak dalej. Zresztą ten cały Łukaszenka mi się tak nie jawi specjalnie jakoś, jako jakiś, nie wiem, jakiś super dyktator czy ktoś taki. To jest człowiek, który naprawdę musi nieźle politycznie lawirować między Rosją a Polską. Chciałby mieć tą alternatywę polską, ale jej nie ma. Robi wszystko, co może. Tam te wszystkie nasze zabytki zadbane, no, przynajmniej na tych kanałach, na których mogę sobie tych podróżników obejrzeć, to wszędzie pokazują jak najbardziej pozytywnie. Handel cały w rękach białoruskich, ładne galerie w Mińsku, tak. No, wiadomo, no w stolicy najlepiej, tak. Oczywiście duże miasto zawsze się naprzód wytanu. U nas też prowincja nie wygląda tak samo jak Warszawa, czy nawet taki Szczecin, czy Poznań, tak. No, ale tak w sumie, no ja osobiście uważam, że powinniśmy tutaj z sąsiadami żyć dobrze. Zarówno z Ukraińcami. Ja oczywiście nie mówię, że mamy zapomnieć historię, tak, ale patrzeć w przyszłość, zarówno układać się dobrze. I tak staram się, przynajmniej na swoją skalę tutaj, swojego budynku, gdzie mieszkają i Białorusini, i Rosjanin, i Ukraińcy, być po prostu sympatycznym człowiekiem dla nich. No. I tak myślę, że też powinniśmy robić w życiu takim ogólnym, żeby po prostu handlować, wzmocnić ten handel, jak na przykład ten cały, jak on się tam nazywał, Boże kochany, ciągle mi wypadają te nazwiska głównych polityków, minister spraw zagranicznych Rosji, no, nie przypomnę sobie teraz.
0: A to nie był Niedźwiediew, może?
2: Niedźwiediew, nie. On jest na uboczu w tej chwili, jest w przechowalni, na razie czeka. Ławrow. Ławrow proponował przecież, żeby, to całkiem niedawno było, w zeszłym roku, proponował strefę otwartego handlu między Królewcem a Polską, nie? Nawet chyba się tak wyraził Królewiec wtedy. Nie pamiętam już dokładnie, ale możliwe, że tak było. No i on proponował, żeby tam po prostu przygraniczny handel kwitł zwyczajnie, nie? No ja uważam, że jest to jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, jeśli my mamy jakieś, nie wiem, fobie tego zagrożenia ze strony rosyjskiej, co jest zupełnie nieuzasadnione, to żeby ludzie, tacy zwykli ludzie, bez żadnej polityki, po prostu sobie mogli sobie przekraczać tą granicę i to, co jest taniej tam, to by nasi kupowali, co jest taniej tu, to by tamci kupowali. No, dlaczego nie?
0: A ty, naprawdę nie widzę problemu. Ty chyba nie oglądasz telewizji, tak?
2: Ja nie mam telewizji.
0: A Karolina?
2: Od 10 lat.
0: A Karolina?
2: My nie mamy telewizji. Mnie nie interesuje, co mówią w telewizji, bo w telewizji wyłącznie kłamie. Tam nawet skłamane są te wszystkie konkursy, takie typu tam tańczysz z czymś tam, czy coś tam. To jest wszystko, umowy są od początku podpisane. Tam wiadomo, wy nie myślcie, że jakieś tam talenty i tak dalej, to są jakieś te. Ja osobiście, to jest oczywiście moje zdanie, tak? Ale ja po prostu nie wierzę w to, że to jest prawdziwe. Jakieś konkursy tam, jakieś tam, że ktoś coś wygra, jakieś tam melodie czy tego. Myślę, że to wszystko jest od początku wiadomo, co i jak.
3: Wszystko, panie, ustawione jest. Szwagier mnie mówił, że oni tam się dzielą tą kasiorą dla siebie, panie.
2: No słuchaj, jeśli oglądam film Willy Wonka i Fabryka Czekolady, oglądam go w wersji DVD, gdzie przez całość jest lektor, a podczas piosenek, tam są cztery piosenki na czterech dzieci, jak gdyby, które są wrabiane przez tego Willego Wonkę. No i te piosenki są tłumaczone napisami. I taka sama wersja jest w TVN-ie. I ostatnia postać, która jest tak zwany Mike TV, on tak się nazywa Mike TV, taki gościu od gierek komputerowych, to taki typowy pinglarz do gierek, nie? I tam jest piosenka, którą Umpa Lumpasy, te małe tam takie stworzonka, które w tej fabryce czekolady pracują, Willego Wonki, śpiewają te wszystkie pioseneczki i one śpiewają tam taką piosenkę, gdzie się powtarza w kółko taki refren. Telewizja kłamie, telewizja kłamie, telewizja kłamie. I wyobraź sobie, że przetłumaczyli wszystko w tej piosence oprócz tego refrenu. Mówię zupełnie poważnie. Nie było napisów na tym telewizorze. Telewizor liar, coś w tym stylu, nie?
0: Ktoś.
2: No nie było napisów.
0: Tak, tak. Nie, to mnie nie dziwi zupełnie. To tak to jest właśnie. Ktoś, zawsze się znajdzie jakiś nadgorliwiec, który powie, nie, to nie możemy mówić w telewizji, że telewizja kłamie. Dajmy tu taką pauzę, że nic tam nie będzie. Dałoby się to zagłuszyć.
2: Ale by mogli jakoś nawet, słuchaj, no. Mogliby nawet to zrobić w ten sposób, że na przykład, nie wiem, ten prezenter kłamczuszek, tak to przetłumaczyć, nie? Jakiegoś po dziecinnemu nawet, nie? A oni po prostu bezczelnie tego nie przetłumaczyli. Wycięli te napisy po prostu. A na DVD było, bo były dokładnie te same. To albo, ta sama kopia, podejrzewam.
0: Albo mogliby... Aha, bo to na kasecie, ale jakby w telewizji. To mówisz na kasecie czy w telewizji, tak?
2: Nie, w TVN-ie. W TVN-ie jak była emisja. W TVN-ie. Ja wtedy bardzo lubiłem ten film. Kilka razy go oglądałem. I po prostu... Znaczy tą nowszą wersję, tak? Bo ta stara wersja... Wersja to dawno nie leciała, ale na TVN to leciało. Tak, na TVN to leciało i właśnie byłem... zszokowany, bo tak nawet nie to, że to czekałem na tą piosenkę, tylko nagle zauważyłem przy drugim, powtórce drugiego tego refrenu, że nie ma tych napisów, kurka wodna, nie?
0: Mogli zastąpić to na przykład nie grzyje TVN tam.
2: No, mogli napisać telewizja, albo telewizja super, nie? No. Tak samo jak wiesz, jak leci film taki na przykład w telewizji katolickiej, nie, jest tam, oh fuck, nie, a w telewizji katolickiej Jezus Maria, nie, na przykład, nie, no, coś w tym rodzaju, znaczy ja teraz oczywiście przesadzam grubo, natomiast mówię, no to jest coś w tym stylu, nie, takie już takie naprawdę naśmiewanie się z tego widza totalne. Tak. Zakładanie, że nie wiem, on jest debilem i nie zna słowa liar, tak?
0: Ludzie mają takie przekonanie, że kiedyś w filmach, szczególnie klasy B, może jakiś tam zabijacko-napadalskich, ostrzejszy język był. Że tam było normalnie, pierdol się, nie? Tam fuck, coś,
2: tak, kurwa. W bajkach było, słuchaj, żeby tam do tego lustra, ta czarownica, co to jest, zatrute jabłko dała temu Kopciuszkowi, tak? To był Kopciuszek, przepraszam. Krasnoludki w środku Marysi to było. I ona tak tam mówi, żeby cię ta trutka zadała ci mord, nie? Pamiętam na tym mord, aż takie słowo, nie, z 50-tych lat ta bajka. I to tłumaczone jeszcze było w tych 50-tych latach, bo to kina, wersja była kinowa. Ja to kiedyś miałem na płytce gdzieś, właśnie to z tą starą wersję. I to było naprawdę aż takie, powiem szczerze, że nawet jak ja to słuchałem, to wydawało mi się to takie trochę aż za ostre dla dziecka, nie?
0: Ale to, co chciałem powiedzieć, że to wynikało trochę z tego, że dawniej oglądaliśmy te filmy na VHS-ach. Myślę, że jest trochę... Znaczy, to się zmieniło, fakt, ale no, z czasem weszły te PEGI różne, systemy ocen wieku i ciężko jest przepchnąć jakąś bajkę, w której jest krew w ogóle, się pojawia krew. Znaczy, ona będzie, nie wiem, tam od 16 lat już od razu, tam PEGI 16, nie? Pewnie. Mm. I na przykład zaciekawiło mnie w Kocie w butach, Kot w butach, ostatnie życzenie. No, taka topowa bajka, nie? Świat Shreka. I tam jest moment, jeden tylko moment, jedno ujęcie, gdzie na czole, gdzie zarysowany podczas walki jest trochę ten nasz kot w butach przez tego złego wilka, tym sierpem wilk się zamachuje i lekko drasnął tego kota i jemu stróżka krwi przez moment po czole tam spływa. No i to było takie szczególne, to było coś dla mnie ciekawego, bo wiem, że mogli mieć trudności z tym po prostu, z przepchnięciem tego tam, żeby to było nadal od 12 lat powiedzmy, czy tam nawet dla młodszych. No to taka wyjątkowa sytuacja. Można było zrobić kropelkę tej krwi w całej bajce, nie? No mieliśmy słynną grę Carmageddon, gdzie zastępowali w niektórych krajach krew żywych ludzi rozjeżdżanych samochodem na zombiaki. Już nie krew, tylko jakaś zielona maść od tych zombiaków. No trzeba było tak robić. W niektórych krajach nie można używać swastyki też. To się ją albo odwraca lustrzanie, ale to też pewnie coraz ciężej.
2: Ale ja cię zaskoczę tutaj teraz, wiesz, bo na mojej strzelnicy nie ma takiego człowieczka zarysowanego z tarczą na torze strzelniczym. Tam się strzela do zombiaków z tarczą. Mhm. I to jest prawdziwa strzelnica, nie strzelnica wirtualna. Tak, są wielkie takie płachty, bo to takie na 60 metrów jest, nie? 60 czy tam 50, już nie pamiętam. Jest taka wielka płachta, taka, no to jest chyba A1 format, ogrom miasta. Z tarczą jest zombiak jeszcze z takimi czerwonymi oczami namalowanym. To jest czarno-biały wydruk, ale same oczy są czerwone, żeby to nie było, że to jest człowiek, nie? Nawet na takiej rzeczy jak prawdziwa, normalna, profesjonalna strzelnica są zombiaki. I co ty na to?
0: No spoko, no.
2: A tak w ogóle jeszcze trzecia rzecz mi się przypomniała odnośnie TVP. Jakby to było, jakbyś ty wyskoczył pierwszy z inicjatywą, tych dziennikarzy tam zadzwoni, jak była ta afera tam z tym wejściem smoka do TVP i nagle o godzinie 19.30 na nocnym radiu pojawia się czołówka wiadomości ze starą ekipą. Przyjęliby twoją propozycję, a za darmo macie, wchodźcie za darmo tutaj tego wiadomości. Co by na to słuchacze tutaj nasi?
0: Dobra, słuchajcie, żegnamy się z Etamem, bo się zrobił nieśmieszny jak Pietrzak.
2: A ja wam chciałem coś śmiesznego opowiedzieć, bo ja przechodziłem po prostu dzisiaj fajną rzecz, taką z życia wziętą. Słuchajcie, dzwonię do lekarza, jeszcze sobie pozwolę tutaj ciebie, że tak powiem, nie pozwolić się zrzucić. Słuchajcie, dzwonię do lekarza i proponują mi wizytę u... gdzie ja z gorączką, z odświeżoną chorobą, że tak powiem, czyli powikłaniami i proponują mi wizytę u mojego konowałka, internisty, no, na środę, w najlepszym razie, bo jeszcze się muszą zapytać, nie? No oczywiście, zadzwoniłem do niego na telefon prywatny, że się znamy na ty, mamy podobne zainteresowania, to przyjął mnie dzisiaj już po wszystkich, także... Trzeba być dobrym, z ludźmi żyć w pokoju, mieć wspólne zainteresowania, gadać, być gadułką. Czasami to się przydaje, jak widzicie. No, ale kurde, byłem w szoku normalnie. A bo wie pan, bo mamy tylu w tej chwili poprzeziębianych, że tego. Ale mówię, ja dzisiaj potrzebuję leki, panie. Bo spodziewałem się, że dostanę antybiotyk. No i tak się stało. Człowiek, ale pies, ale pies. No to cholera z psem, mówi, ty jesteś ważniejszy, nie? No ale cóż, no człowiek ma miękkie serce. No, to no dobra, chcesz jeszcze dłużej dzięki. Ze mną? No to dzięki. Też dzięki.
0: No, nie, żebyśmy się sobą nie znudzili, to nie możemy tak cały czas.
2: Ja się musimy sobie jeszcze nacieszyć.
0: Musimy sobie robić przerwy, a ja już jestem zmęczony, już mnie głowa
2: nie, boli. Ja ostatnio trzymam się zasady, że jeżeli już dzwonię, to tylko raz. Także dobranoc i wszystkiego dobrego co teraz będzie? W Trzech Króli. Mam nadzieję, że wiecie, że króle to jest Kacper, Melchior i Baltazar. Nie macie jeszcze trzech dodatkowych, jak to jeden polityk powiedział. Dobra. Tyle ode mnie, hej.
0: No cześć, trzymaj się. Nie, no już tak serio to mówiłem, że kończę o 19, więc... No, uwielbiam te historie Etama, te historie niesamowite. Ja sobie wtedy, wyobraź sobie, krawiec, idę sobie, myk, myk, myk, idę, no jak to ja lubię sobie tak właśnie z rana wyjść i sobie tak idę i nagle patrzę, o, coś mnie tknęło, ja tak czasem mam, słuchaj, nie wiem, jakiś zmysł, jak miał ten Spider-Man czy coś takiego, tak? Mam nadzieję, że nie pomyliłem tutaj bohatera, bo krawiec dopiero by mi dał, jakbym pomylił tutaj. No i myk, myk, myk, idę, patrzę, nagle, o, klucza zapomniałem, wyobraźcie sobie. To, co to ja drzwi nie zamknąłem? Od razu, słuchaj, w te pędy, rura po prostu i biegnę tam. No wiecie, taka opowieść, nie? No, ale to spoko, to bardzo fajne, ciekawe. No. Ostatni moment, żeby jeszcze zadzwonić i coś tu dorzucić. Najlepiej na temat właśnie. O telewizji sobie dzisiaj gadamy, o mediach, o radiu. Aktualne wydarzenia różne związane z wojna o media.

ważna instytucja związana z mediami. A to muszę jeszcze sprawdzić. Mysia. Siedzieli tam, siedziały jakieś ubeki ze słuchawkami na uszach i tam słuchały. Etam top. Taki się właśnie ostatnio też pogląd pojawia, że etam top to jest. No, na pewno się ucieszy, że ma fanów. No, już tu hejt, już wyzywanie, obrażanie. Zrobię w ogóle tak, że jak będą awantury na czacie, to będę się obrażał i kończył audycję zawsze, nawet po 15 minutach. To się nauczycie tu kulturalnie się odzywać do siebie. A kto jest waszym zdaniem najnudniejszy, taki ever? Był ostatnio, zastanawialiśmy się przez moment, kto by wygrał konkurs na Lizusa Roku. Największy Lizus, a największy nudziarz roku. No, to trzeba trochę popracować. Jutro się i tak słyszymy. I tak mi się chce do toalety, więc musiałby się znaleźć ktoś z talentem do gadania do ludzi. Tutaj. I ktoś, kto potrafiłby zastąpić na moment prowadzącego. Gdyby jak to by było tak życiowo, ludzko, gdyby raz, że te donaty przychodziły podczas wiadomości i Cholecka musiałaby przerywać, odczytywać te donaty, ale żeby tak też po ludzku powiedziała na przykład: przepraszam państwa, ale muszę udać się teraz tam, gdzie nawet prowadząca wiadomości musi się czasem udać, tak więc zastąpi mnie tu teraz kolega, a tam zza ścianki taka gęba się jakaś wyłania i taki gruby, nieogolony, co tam siedział gdzieś przy komputerze, coś pisał. To co, teraz ja? Tak? Dobra, to ja wam opowiem. Słuchajcie, idę se dzisiaj normalnie przez ulicę, patrzę, a to ten Ziutek, co mi kiedyś ukradł motorower. No, a Danuta Cholecka idzie sobie tam trysnąć humorkiem, nie? I wraca za chwilę, jeszcze sobie tak rozporek zapina. Nie, kobiety mają rozporek z tyłu czasami, w spódnicach na przykład z tyłu mają, jakoś tak dziwnie. Są jakieś takie spódnice. To by się tak dupą odwróciła i sobie dopięła rozporek w spódnicy i siada na fotelu i dalej prowadzi wiadomości. Że Dabliński, to już wasze propozycje na nudziarzy, że jest adwokat albo Dabliński, tak? Że to nudziarze. Ja mogę podać 3 najnudniejsze audycje ever, pisze Baton Rouge. Luźne gadki. Albo jakbyś tak się przeciągał ktoś podczas prowadzenia wiadomości. Tak, przepraszam państwa, ale zasiedziałem. O Jezu. Jezus Chrystus. O Jezu. Aż mi coś tu strzeliła żyłka pierdząca jakaś, proszę państwa. Dobrze, kontynuujmy wiadomości. Donald Tusk po raz kolejny pokazał, że interes Polski nie stoi na szczycie jego priorytetów. I materiał jakiś tam. Według Baton Rouge'a najnudniejsze ever to są komentarze Gambola do GameConu. Albo Krawca do Fame MMA. Czyli widać, że to jest osoba, która nienormalna zupełnie, bo ani gry nie interesują, ani walki w klatkach. Kufa, kto ty jesteś? Skąd ty jesteś, kurwa?
Kufa, te, kogo ty znasz, Kufa? Skąd ty jest

co ty kule w ogóle. Gościu, weź, bo cię zacie, kurwa, tu wyjaśnię. To takie rozmowy są mnie na tych show niektórych właśnie. Dlatego już tego nie oglądam, bo to jest straszne słuchać czegoś takiego. Takich totalnych imbecyli, jak ze sobą gadają, a potem się tłuką i tam jeden się rzuca na drugiego. Rzuca się na drugiego. Etam jest ciekawszy od ciebie. Nie masz ikry, nie masz charyzmy. Taka mameja chyba miało być. Tu mameja. Mameja z ciebie, tak, mameja. No, spoko. Są tacy, co bardzo cenią Etama, lubią go słuchać. I tam nawet apelują, żeby nagrywał więcej. Spoko. Przemek drugie dno. Mega nudny. I nie pisze złośliwie. Słuchaj. Ty jesteś taka mameja, rozlazła, takie ni w pięść, ni w oko. Ciężko się tego słuchać, żygać się już od tego chce, tego słuchania. Nudzisz i farmazonisz. Jak głupi byłeś, tak głupi jesteś. Ale ja nie piszę tego złośliwie, wiesz. To jest tylko moja opinia. Performance taki. Aha, to o adwokacie chyba było. No dobra. A ja lubię telefony adwokata, bo one są takie inne troszeczkę jakby. I ma swoją ma jakby zajawkę, swoją jazdę fajną, ciekawą. Jakieś takie swoje widzenie świata trochę innego. To, że się tam na nim wyzłośliwiam, to nie znaczy, że nie lubię jego telefonów. Ja się lubię z nim trochę pokłócić po prostu. I on często, no, taki ma pseudonim adwokat i stara się być adwokatem w jakiejś takiej sprawie, iść pod prąd trochę. Może, to jest dobre. Nie głupi facet też, ma coś zawsze do powiedzenia, nie? No, a być może dzisiaj to każdy jest nudny, jak nie ma dymów, jak nie gada cały czas, szybko jeszcze najlepiej. No to wtedy już jest nuda. Przypuszczam, że jakbyście włączyli sobie jakieś radio Nautilus, czy jakieś dawne audycje, albo takie jeszcze jakieś wojenne audycje, najlepiej. To inny był sposób mówienia w ogóle lektora w radio, speakera w radio. Przede wszystkim o wiele mniej było takiej mowy spontanicznej. Improwizacja, spontan, mówienie od siebie. To wszystko, co aktualnie Państwo usłyszą na antenie, zostało wcześniej przygotowane. Starannie opracowane przez naszych specjalistów, których tu zresztą gościmy dzisiaj. Dobry wieczór. No, takie było bardziej mówienie, nie? Wiecie, o co chodzi. Takie nie było tam tyle miejsca na jakieś, że ktoś coś od siebie zacznie gadać, tylko jest kartka, jest tekst, coś przygotowane. Bardziej takie radio. Stąd to może inaczej brzmi, jak się takich bardzo starych audycji. Poszukajcie sobie bardzo starych audycji radiowych. Czy to amerykańskich, tam, czy jakichkolwiek, czy polskich, czy rosyjskich. Quiz wiedzy o NR, żeby zrobić. To jakoś samo zawsze wychodzi. Czasem ktoś przyjdzie nowy i jeszcze tak nie do końca zna uniwersum, nie wie kto jest kto i mu się trochę kiełbasi. Ale można by zrobić faktycznie jakiś kurs wiedzy o NR. Dobry temat w zasadzie na audycję.

0: Jaka wczorajsza audycja? Krawiec, Michał, Zenon, Chudzik o kosmosie i powstawaniu życia grzybowego na Ziemi. To na pewno wczorajsza audycja? To ciekawe. Chyba z tych grzybów musiałem dużo zjeść, bo nie pamiętam nic. Gdyby tak w telewizji pokazywali właśnie takie teorie grzybowe. Ja akurat wierzę w to, to jak najbardziej tak mogło być, że dawnego człowieka pierwotnego mocno, że pomogły nam wyjść trochę z tego świata zwierząt, ze świata instynktów, prostych zachowań, i gdzieś nas wznieść odrobinę na zasadzie, że doznaliśmy pewnej iluminacji na chwilę po różnych substancjach, nie? Albo zainteresowania rzeczami takimi wykraczającymi poza materialne aspekty życia. Jakiś kosmos, wiara, wiecie, co my tu robimy, relacje międzyludzkie, nie? Albo natchnęło kogoś do wynalazku też. Bo wiadomo, że jak niektóre substancje tak działają, że człowiek się robi bardziej kreatywny. Nie? Nic niezwykłego, niezwykłego, tylko niektórzy uważają, że to konkretnie te grzyby jako taki mocny stymulant pewnych, nie wiem, prądów myślowych. Inaczej trochę patrzymy wtedy na rzeczywistość, która się... No właśnie, co robi? Albo się wykrzywia trochę, deformuje jak w krzywym zwierciadle, albo wzmacniają się pewne bodźce, doznania, albo nasze myśli krążą trochę innymi ścieżkami. Reminiscencji. A, reminiscencje, tak, reminiscencje. Reminiscencje dziadunia. Pijany Bartłomiej i krawiec początek. O, proszę, to ciekawe. Jakieś dawne czasy. W tym roku będę się starał trochę mniej właśnie iść w jakieś pato takie. Mniej szurania trochę może. Myślę, że ten rok był wystarczająco alternatywny i chętnie bym trochę zszedł na ziemię. Bez urazy tu. Nie ujmując nikomu. I nawet doceniając. No, lubię, jak radyjko się zmienia na przykład. I raz jest tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz srak.
1: Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, to przyszłość jest przeszłością.
0: No właśnie. Chętnie bym posiedział, tym bardziej, że sporo ludzi jest. I nawet się okej, gada. Humorek też jest. Ale niestety, praca zając. Praca zając. Może uciec i już go nie znajdę później. Więc trzeba co nieco porobić. Trzeba robić. Trzeba właśnie robić. Robić, panie. Wy mówicie, że krawiec nic nie zrobił. A właśnie, a zaraz się wkurzę i zrobię. Ja jak chcę, to zrobię. Nic nie ma nie. Nic nie ma nie, panie. No. To dzięki za słuchanie. Wpadnijcie jutro o 21:00. W niedzielę myślę, że będzie już Ania. Ciekawe, co ona tam szykuje. Jacek potwierdził, że się pojawi. Czekamy, czekamy. Więc dzieje się, a będzie się jeszcze więcej działo. Trzymajcie się, do usłyszonka, hej.

0: Jak się macie? Witam. Krawiec przy mikrofonie. Najpierw muszę tutaj jedną rzecz sprostować, ważną. Ja jednak żyję. Tutaj wiem, że niektórzy się zmartwią i będzie smutek trochę, ale to nie przejmujcie się, bo co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mawiają. Art Bell nie żyje, Andy Kaufman nie żyje, ja też się coś kiepsko czuję. Także wygląda na to, że pogłoski o mojej śmierci okazały się mocno przesadzone. No, który to już raz jest... idą takie wieści właśnie w świat, że ktoś tutaj z naszego otoczenia nie żyje. Na co tam miałem niby umrzeć? Na zakrzepicę? Czy coś takiego? No, mało, że okazało się, że jednak żyje, to jeszcze świat przetrwał, bo miał być koniec świata, jakoś tak wczoraj, nie? No bo tu zaćmienie słońca. Nie tu, w USA. W USA. High five. No, może Tomisiu widział. Ale to zaćmienie słońca, temu zaćmieniu słońca miało towarzyszyć też eksperymentowanie tam z przyspieszaczem cząsteczek w CERN-ie. Może Marcin Chudzik maczał w tym palce. Czy zaproszę na swój pogrzeb? Już teraz zapraszam w sumie. Trzeba to jakoś tak zorganizować, żeby było fajnie, zabawnie. Nie tak smutno. Jakiś taki oryginalny pogrzeb. Już kiedyś była audycja właśnie o tym, jak można by zrobić oryginalny pogrzeb. Jakiś taki wesoły. Na przykład zrobić sobie nagrobek z klocków Lego. Coś pośpiewać, potańczyć. Albo tak jak Rumuni sobie zrobić grilla, kiełbasy jakieś fajne. No, być może to nie było u Tomisia, właśnie, bo tylko niektórzy Amerykanie mieli tą okazję oglądać na żywo sobie. Gdzieś tam w Meksyku jak retransmitowali na żywo, to słuchajcie, nagle przed obiektywem pojawiła się męska moszna, worek mosznowy, że tak brzydko powiem, no. Na sadystyku widziałem, dziwne to jest, coś tak, no normalnie taki worek mosznowy przez chwilę było. Widać, szybko tam przełączyli scenę i to taka dziwna była scena. Takie to zaćmienie z workiem mosznowym, worek mosznowy. No, przychodzi facet do lekarza: panie doktorze, urwało mi worek mosznowy? Nimom. No właśnie, a Rosja szykuje się do zaatakowania Kazachstanu. Świadczą o tym słowa generała Andrija Gurulowa. Wypłynęło takie nagranie, które miało być tam dla jakiejś Rady Bezpieczeństwa Narodowego tylko, czy jakichś innych tam ważniaków. Jeno. Rządowych, ale to wypłynęło i słychać, jak generał tam mówi o tym, że Kazachstan nie przestrzega dyrektywy Moskwy. Ja bym powiedział, że na świecie jest coraz więcej takich krajów, które nie chcą przestrzegać dyrektyw Moskwy. Na przykład Polska też nie chce przestrzegać dyrektyw Moskwy. Ukraina nie chciała też przestrzegać dyrektyw Moskwy. I proszę, jak to się kończy właśnie. No, my też nie przestrzegamy, na przykład to wydalanie tych szpiegów jakichś tam. No PiS tutaj naściągał tysiące Rosjan, sprawdzał każdego 5 minut z tych informatyków niby rosyjskich, co tu mieli zasilić, bo my, jak wiadomo, nie mamy dobrych informatyków. Polska słynie z tego, my tylko jabłka eksportujemy, jakieś komputery, coś, to my się nie znają. No to trzeba było ściągnąć tu rosyjskich informatyków. No jakoś tysiące pościągali, jak szaleć, to szaleć, no jak szalet, to szalet. No i każdego się pytali, wybitni tam różni pisowscy eksperci, każdego informatyka, czy pan programuje w języku Basic albo Pascal? Dobrze, tak, potwierdzam. Potwierdzenie, dobrze, to do widzenia, jest dobry informatyk tutaj. Czy potrafi pan wymienić tusz w drukarce? Tak, da. Już tak posprawdzali. No to było jeszcze przed inwazją na Ukrainę, zanim imperium wkroczyło. To Misiu pisze, jesteś krawcem, to chyba wiesz, jak sobie przyszyć nowy worek. No ale ktoś musiałby mi taki worek dać na wymianę. To różnie bywa. Widziałem u tych osób transpłciowych, jak sobie tam wymieniają, to potem przecieka wszystko, kapie tam coś, krzywo przyszyte. To trzeba też dobrego specjalistę, żeby to zrobił jak trzeba. W Rosji uważa się, że każdy kraj, który był kiedyś pod butem Rosji, dzisiaj także ma się słuchać swojego byłego pana, no a Kazachstan ponoć fika. I pada to samo magiczne słowo, które pojawiało się przed atakiem na Ukrainę, mianowicie rusofobia właśnie. To jest takie słowo wytrych, bardzo przydatne właśnie, jak antysemityzm też. Rusofobia, antysemityzm. Może my też byśmy tak jakoś zrobili, że antypolonizm gdzieś się szerzy i trzeba tam wkroczyć. Ja bym zrobił tak jak Rosjanie, to jest bardzo dobra metoda, no bo w Kazachstanie mieszka około 15% Rosjan, już tyle się tam zalęgło, no i to spokojnie wystarczy, aby mówić o uciskanej mniejszości rosyjskiej, której trzeba zapewnić przestrzeń życiową i dokonać ostatecznego rozwiązania kwestii antyrosyjskiej na przykład, nie? I to jest takie bardzo chytre, sprytne, ja tu podziwiam Rosjan, bo to ciężko tu dokonać dobrego wyboru, no bo tak, wpuszczasz rucholi, oni tam się lęgną, no to w końcu to się staje strefa działań rosyjskich, bo tam są Rosjanie, trzeba o nich zadbać, to są rosyjscy obywatele, no i tam ktoś się mogą się wbić na przykład do nas, jak będzie tu dużo rucholi. A jak ich nie wpuszczasz z kolei, to jest rusofobia i można tam wtedy wkroczyć, bo tam jest rusofobia i trzeba zdenazyfikować, bo jak ktoś jest rusofobem, to jest neonazistą. Tak samo jak każdy pijak to złodziej, to każdy rusofob to nazista, neonazista. Miki poznał kilka osób z Kazachstanu i każdy był równy chłop. No proszę. Jak Ruscy zsyłali Polaków na Kazachstan, to lokalna ludność ich ratowała od głodu i rychłej śmierci. Tak jeszcze napisał Miki. No, a doniesienia o rusofobii w Kazachstanie potwierdza szanowany w Rosji człowiek, były funkcjonariusz KGB, Andrii Ługowoj. A tymczasem jeszcze ten Kazachstan, to on na złość Rosji, to jest właśnie ta rusofobia, chce w przyszłości zostać członkiem NATO. To jest największa rusofobia, jak ktoś chce zostać członkiem NATO właśnie. A może do Unii Europejskiej jeszcze można by zaprosić Kazachstan. W ogóle taka sama kolorystyka, zauważyłem flagi, jest to w przypadku Ukrainy, przez co mam taką teorię, że Rosja napada te kraje, które mają flagę taką żółto-błękitną. Inne odcienie, Herr Grafik. No tak się nie przyglądałem bardzo pobieżnie, ale co ty taki jesteś? Już nie bądźmy takimi peweksami, panie Zenonie. No to... Zenon mi wytyka różne rzeczy, na przykład, że o komunizmie mówiłem nieprawidłowo, że on powstał w Związku Radzieckim. No nie, no wiadomo, że wcześniej też było. Ja tu nawet odpisałem, że moglibyśmy się cofnąć do wczesnych komun chrześcijańskich. Ale chodziło mi, że zaistniał jakby.
1: Doktor Yonder, 50 zł.
0: Och!
1: Na nowy worek dla krawca. A jak coś zostanie, to na stypę z grillem w Środzie Śląskiej.
0: High five! I like you. Do you like me? 15 Polish zloty. Nice. I thank you very much. This is a lot of money. To jest, Jezu, to jest tyle pieniędzy, co w Kazachstanie można za to miesiąc wyżyć. Doktor Yonder. To on by mógł przyszyć. W razie czego. No, thank you. No właśnie, to pogadajmy może o tym Kazachstanie. To jest piękny, bogaty, dumny kraj. No, bogaty w porównaniu do Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu, bardzo bogaty. Nie no, w sumie to może nie jest nawet tak źle, bo tu czytam, że 179 miliardów dolarów PKB. To chyba nie jest tak strasznie. Chociaż tam są piękne czasem miasta, bo tak ogólnie to często to wygląda trochę jak lata 90. nasze. No tak jak Ukraina też, no właśnie, Polska lata 90. to tam też często tak jest. Taki PRL skrzyżowany z jakimś krajem arabusowatym, ale strasznie biedne wsie właśnie są. Taka nierówność jest, duże rozwarstwienie. Ale tam można, co by się Etamowi spodobało, kupić sobie na przykład sok z saturatora na ulicy. Czasem zdarza w tych właśnie jakoś tak w tych biedniejszych trochę krajach, że można się napić jeszcze tego soku z saturatora, który nie jest taki zły. Ktoś, kto próbował tego, widziałem na YouTubie, powiedział, że to nie jest takie słodkie, to nie jest taki ulepek, jak my dzisiaj pijemy sobie, nie? Kupując te różne soki w sklepach, to my taki ulepek dostajemy, a to taki fajny soczek z saturatora właśnie. A można sobie też w Polsce normalnie kupić jakiś soda stream czy coś takiego i sobie samemu robić taką wodę sodową. O, może sobie sprawię coś takiego nawet. Wracając do tematyki Kazachstanu, no to jest też bardzo cywilizowany kraj, szczególnie po reformach, po których kobiety mogą jeździć autobusami jak ludzie normalni, a homoseksualiści nie muszą nosić niebieskich kapeluszy. No, u nas w Polsce nikogo nie dziwi kobieta w samochodzie, już dzisiaj, chociaż uważamy, że nie są one dobrymi kierowczyniami, to się takim feminotypem posłużę, kierowczyni, morderczyni, kierowczyni. No, ale to jest tak trochę jakby małpie dać latać samolotem właśnie. To jest niebezpieczne. My w Polsce właśnie uważamy, że kobietom należy dać trochę czasu, aby doścignęły mężczyzn w sztuce prowadzenia samochodu. Ale to może trochę zająć, bo one są głupsze od mężczyzn. Właśnie mają mniejsze mózgi. To zostało w Kazachstanie też zbadane. Mają mózg wielkości wiewiórki. Mózgu wiewiórki właśnie. No, u nas takie tematy porusza jedna z bardziej znanych osób w Polsce, Janusz Korwin-Mikke. No i to można się spierać. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne dla niektórych jeszcze, ale no. Patrzę, co tu piszecie. No, także. Czego byśmy się mogli nauczyć od takiego Kazachstanu? Na pewno jakiejś takiej przyzwoitości, skromności, której no, brakuje trochę w tym zachodnim świecie, pełnym rozpusty, wyuzdania właśnie, deprawacji. Na szczęście są u nas takie osoby, jak na przykład posłanka Barbara Nowak, doceniona bardzo aktualnie przez polskich wyborców w wyborach teraz, która właśnie informowała, że w szwedzkich szkołach uczą dzieci masturbacji, prawda? I że to może u nas być za chwilę. Takie rzeczy. A kazachski, czy kazachstański, kazachski, na przykład strój kąpielowy jest bardzo skromny. Składa się z takiego, ze spodni, z bluzy z długimi rękawami, z rękawic, butów, maski gazowej, hidżabu. Moglibyśmy się nauczyć troszkę tutaj skromności. To taka alternatywa właśnie, bo Rosja też z tym walczy. Na przykład wielu z was na pewno to imponuje, że w Rosji właśnie nie ma homoseksualistów, też seksa niet. Kiedyś, jak mawiano jeszcze w Związku Radzieckim, u nas seksa niet. Seks dla prokreacji, tu by się Etam zgodził, dlatego Etam jest takim fanem Rosji, bo wyznaje takie wartości właśnie rosyjskie czy kazachskie. Seks dla prokreacji, kobieta powinna być karna. Niet w żopu, pisze ja, Tomasz. No właśnie tam niet w żopu.

0: No, także. No właśnie, my Polacy jesteśmy znani z tego, że się znamy na wielu rzeczach, że jesteśmy taki Polak, taki majsterkowicz. I to naprawi, i tu przykręci, i tu zrobi. W Kazachstanie jest trochę podobnie, to nas łączy, bo na przykład u tego samego specjalisty możemy sobie naprawić samochód, ale też zrobić aborcję babie naszej. Narodowym sportem w Kazachstanie jest tenis stołowy. No u nas piłka nożna. Ja bym powiedział, że u nas może bardziej skoki narciarskie. A tam tenis stołowy. I to przypomina, albo jest też popularna bardzo gra, która przypomina amerykański baseball, tylko że tam jest trochę inaczej, bo tam się wypuszcza, zagania psy na pole i się do nich strzela. To jest taki sport. Też w Kazachstanie jest bardzo popularna medycyna alternatywna. Dużo nas łączy, tak jak w Polsce. Polska jest takim zagłębiem, albo powiedziałbym zagłębiem nawet różnych takich cudowności, cudów, wróżów, egzorcystów. No, Zachód się trochę śmieje, że u nas właśnie jakieś zjazdy egzorcystów, miesięcznik egzorcysta, dla nich to jest abstrakcja, ale oni jakby utracili, nie wiedzą po prostu, że no, że to jest prawdziwa medycyna, na przykład łzy cyganki. Bardzo popularny lek w Kazachstanie, leczący wszelkie dolegliwości, łzy cyganki. Tutaj znalazłem taką informację, ale to chyba jakaś propaganda, że w Kazachstanie jest też coś takiego jak dzielnica czerwonych latarni, jak w Amsterdamie, tylko że z tą różnicą, że to jest taki bardzo mały obszar, gdzie kobiety nie są prostytutkami. To jak to się ma do tej właśnie skromności? Mam takie różne informacje tutaj. To, co się niektórym spodoba, to to, że w Kazachstanie nie ma feminizmu. Zupełnie, bo zakazane jest przebywanie na tym samym obszarze więcej niż 5 kobiet w tym samym czasie, w tym samym miejscu, chyba że to jest burdel albo grób. Taką informację znalazłem. W Kazachstanie też regularnie się odbywają żniwa, że tak powiem, łoniaków. Po prostu to jest taki zwyczaj. Wszyscy mężczyźni sobie golą te łoniaki, bo to jest też towar eksportowy. Do tych republik pobocznych eksportują razem z jabłkami potasowymi. Tak wyczytałem tutaj. Nie wiem, co to za jabłka. Bo z tych łoniaków robi się w Kazachstanie taką kulę, i potem ta kula jest używana do szorowania patelni, garnków, różnych rzeczy, a także z tych łoniaków właśnie po tych żniwach robi się też takie małe sweterki dla bardzo małych dzieci. Też tutaj czytam na Wikipedii, że jeśli chodzi o wyznanie, to jest Islam 69,3% i chrześcijaństwo 17,2%. No, tak słyszałem, że właśnie to chrześcijaństwo tam weszło i no i są ukrzyżowanka takie tam z pochodniami, z widłami, łapią kogoś i go tam krzyżują. Takie jest właśnie chrześcijaństwo też popularne. Także tak to wygląda. Najsłynniejsze osoby w Kazachstanie to jest na przykład, no, pierwszą taką najbardziej znaną osobą jest Lili Utmarka. To jest taka gimnastyczka, która pracuje w państwowym cyrku, narodowym państwowym cyrku, znana z tego, że potrafi włożyć jedną swoją stopę do ust, a drugą do waginy. No, fenomenalne to jest naprawdę. No, u nas też coś nas tu łączy, bo my też mamy taki jakby narodowy cyrk na ulicy Wiejskiej, taki okrągły, jak przystało na cyrk, budynek. No, kurwa, widział ktoś kiedyś kwadratowy cyrk? Także jest okrągły taki też cyrk i tam też są różne małpy, świnie gadające. Też tam się cuda dzieją niesamowite. Aż tam sobie odpalę papierosa. Ja jestem wychowany w PRL-u, ja muszę cały czas palić. Drodzy słuchacze, ja cały czas palę. Na pewno są tanie papierosy w Kazachstanie. Za chwilkę zapraszam do dzwonienia, bo tu jeszcze jakie mam informacje. No właśnie, to jest najbardziej znana osoba. Druga osoba najbardziej znana to jest premier Oujas. Piękne imię Oujas Baktenow. Baktenow. No. A trzecia to Johnny Małpa. No to jest taki szympans, ulubieniec dzieci i on podobno grał w wielu słynnych filmach porno. Ten Małpa Johnny. No nie wszystkie dzieci mogą tego Johnny'ego Małpę oglądać, bo te opóźnione dzieci to jest taki zwyczaj stary w Kazachstanie, że się trzyma je w klatkach właśnie. One nie, tam nie mają często telewizora, ale no tutaj reformy są pewne, trwają rozmowy, debata publiczna, to ma być zmienione. Jak wiemy, w Pampelunie jest takie święto, gdzie z rana, gdzieś tam o 8 rano się wypuszcza kilkanaście byków w miasto, które biegają po ulicach, ścigają ludzi. Jakoś nigdy to nie przekonywało, nie moja bajka trochę, ale w Kazachstanie jest podobnie, tylko zamiast byka jest taki aktor przebrany za Żyda, w ogóle taka kukła Żyda jest i tu znowu coś, co nas jakby łączy. Mamy podobne święto, topienie Judasza, prawda? Dobra, to tutaj Zenon dzwonił, to odbierzemy, nie dajmy mu czekać, może też coś wie ciekawego. Może Zenon też ma jakieś ciekawe informacje o Kazachstanie. Witam,
1: znaczy
0: witam.
1: Się będziesz mam Borata czytać teraz, tak jak ty, tak?
0: No, nie wiem, to może masz jakieś bardziej, bo te moje informacje to ja nie wiem, czy wszystkie są prawdziwe, bo tak na szybko się przygotowywałem.
1: Mogą niektóre nie być, takie mam dziwne wrażenie, ale mogę się mylić, nie? Ja tam gówno wiem. Znaczy zaraz tak se patrzę, na pewno się zgadza ten, że są inne odcienie. Ewidentnie. Faktycznie 69% islam, no to co tam może być dobrego? Jeszcze takie przeorane to wszystko sowiecką mentalnością, chłopie. No nie wiem, co może być gorsze. Do tego to jeszcze wszystko jest te rejony stepowe. Jak już Słowianie byli niezłymi takimi popuczynami z tych ludów stepowych, ściepą takich różnych, wiesz, przydupasów, to teraz to co tam z nich zostało, to jeszcze musi być niezła jazda. Także ten... wiesz co, gdzieś to już chyba na początku roku się zaczęło te gadki, że Ruscy sobie ostrzą zęby na Kazachstan, bo zaczęła się jazda z tymi, z rafineriami, tak? Ukraińcy stwierdzili, dobra, koniec, pierdolimy to, będziemy niszczyć te rafinerie. No i faktycznie już im tam taki znaczący procent tej produkcji, chyba z 10 czy 15% im uszczuplili, nie? Ropy.
0: No, a czy tam coś...
1: ma zajebiście wielkie, 3% światowej produkcji. Rezerw ma, znaczy.
0: O, proszę. No właśnie tak chciałem zapytać, co tam jest takiego cennego, że się Ruscy chcą wbić, oprócz tych potasowych jabłek i druciaków, złoniaków. No to mówisz ropa jeszcze. Dużo i to dużo ropy. A surowce jakieś ciekawe?
1: Pewnie też się znajdzie, no ale to wiesz...
0: Tam nie ma tak dużo ludzi, 20 milionów widzę tutaj, ludność na 2023, no to, ale w sumie też trochę jest.
1: Ale to Polska tam powinna się wdupić i zrobić jakiś przewrót, wiesz, pałacowy, czy coś tam, załoczyć paru tych tam, co walczą o tym u góry na szczycie. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tam jest ciężko to nazwać czymś demokratycznym, nie? O, patrzę tak na historię. Kuman Kipchak and the Golden Horde. No to już były popłuczyny, takie fest popłuczyny. Także to, co tam jest w Kazachstanie, to jest, o Jezus Maria, nie?
0: Tam jest w ogóle dziwnie, bo tam nazwa stolicy się zmieniała już 7 razy. Nazwa stolicy. To jest dziwne trochę. A,
1: jak on tu wygląda? Ten delikwent trochę rządzi. No ale to mniejsza z tym. Syf i malaria na pewno. zdecydowanie i chodzi o ropę, po prostu nic więcej, wiesz, wybrali sobie Kazachstan, bo prawdopodobnie jest słabe i ma do dupy zorganizowaną armię, więc myślą, że to może być dobra opcja, nie? Żeby łatwo jeszcze coś tam wykrzesać z tej armii ichniejszej i zdobyć tam ropę. A Kazachstan, z tego co pamiętam, tak, a niewiele wiem na ten temat, zaznaczam, to stara się ostatnimi czasy też troszeczkę lawirować między wschodem i zachodem, trochę takie umizgi robi do zachodu. Jeżeli chodzi o Rosję, to przypomnę, że Armenia jest cały czas w stanie wojny i jest sojusznikiem militarnym Rosji i Rosja Armenii dalej nie pomogła. Więc tyle jest warte sojusz z Rosją, nie? Pługówki. Nie będę się tutaj szczypał za bardzo. A! Jak jesteśmy przy pługówkach. Gdzie powstał komunizm?
0: To zależy, jak na to patrzeć, bo wiesz, jaki tak, rodzaj ta komunizmu.
1: Ta ideologia, którą mieli na tym.
0: Nie wiem, jeśli o takim bardziej współczesnym i już takim usystematyzowanym, to może we Francji?
1: Dobra, to takie zadanie domowe. Karl Marx. Okej? Okay? Bym radził się zapoznać z tą postacią. To jest ojciec ideowy współczesnego komunizmu.
0: No coś tak, mi się, tak, co, coś mi się obiło o uszy. No to gdzie zaczynał Karol Marx?
1: Jeszcze jedna rzecz. Myślę, że może zrobić audycję o tym temat, tak? Jeśli chodzi o ten, jeżeli chodzi, no gdzie jest Karl Marx Strasse? Mimo wszystko nawet ten...
0: W Londynie?
1: Dobra, to może ten, może jak gdyby mniejsza z tym, że tak powiem.
0: No, jak Strasse to w Niemczech, tak? Ale wiem, że w Londynie jest pochowany chyba.
1: No jest pochowany. Ale ten, ale jakby ci to powiedzieć...
0: No to w Niemczech, no dobra, no to
1: tam też bardzo ważne były różne ruchy robotnicze i tak dalej, też w czasie pierwszej wojny światowej mało brakowało, żeby to Niemcy były komunistycznym krajem.
0: No ale to siedzieli sobie w kawiarniach i rozmawiali.
1: Jak coś ty, jak w kawiarniach, o czym ty mówisz, człowieku? Strajki w fabrykach, nie strajki w fabrykach. Błażej by to... A ja w ogóle zadzwonię do ten... w ogóle powiem Błażejowi... Zadzwoń do NR.
0: Nie, ale czekaj, to tak nie musisz od razu, wiesz, mi tu robić wykładu z Błażejem i Błażeja tutaj mi ściągać, żeby mi wykład zrobił, no, o komunizmie.
1: No. A to wiesz,
0: możemy się zgadać jakoś, ale nie chciałbym być tak, wiesz, tutaj, że siadaj do ławki, ja ci tu zrobię audycję, Błażej, przychodź już tu i mów Krawcowi, to może innym razem możemy.
1: Nie, ci to jakoś sensownie wyłożę w miarę i poza tym sobie pewnie pogadać o innych rzeczach. Błażej lubi o swoim życiu seksualnym dużo mówić, więc może będzie ciekawie, będzie zawsze inny temat. Co do nazywania pierwszych chrześcijan, że to jest komunizm, bo tam były komuny, to ja pragnę zwrócić uwagę, że słowo komuna to znaczy po prostu wspólnota. Zwyczajnie. I bardzo niesłusznie przez to słowo zjednuje się jakoś komunę paryską, której też bym ze współczesnym ruchem komunistycznym tak łatwo nie wiązał, mimo że tam już się pojawiła jakaś symbolika. I przede wszystkim właśnie te chrześcijańskie myki. Nie? Tak samo też się nie zgodzę, że chrześcijaństwo to jest jakaś tam w założeniach komunistyczna religia, bo nie jest. Chrześcijaństwo ma jedną zasadniczą, najważniejszą zasadę teologiczną. Wiesz, jaka to jest zasada, Krawiec? Teraz pewnie nie wiesz, o czym myślę, co mam na myśli, ale na pewno mi przytakniesz. Otóż doktryna katolicyzmu czy chrześcijaństwa jest taka, jaka akurat w danej chwili się opłaca i pasuje. Zgadza się?
0: No.
1: Jak jest zasada taka, że jak trzeba przypierdolić homoseksualiście, wyciągasz Stary Testament i mówisz, tu zły homoseksualista. Jak trzeba zabić babę, która jest za mądra, to wyciągasz Stary Testament i mówisz, nie pozwolisz żyć czarownicy. I jak widzisz, że cię inni biją i mówią, że takie rzeczy robiłeś, to wtedy mówisz, o nie, to jest Stary Testament, to wiesz, to teraz jest nowe przymierze, to się nie liczy, co tam było w tym starym, nie? Nie? Jest tak? Albo jak na przykład, wiesz, chcesz tych głupich proli zlać i powiedzieć, że są kretynami i mówić im, jak mają żyć, to mówisz, Pan Bóg stworzył świat w 7 dni, nie? jakimś cudem się później okaże, że jednak to jest głupie pierdolenie i trzeba być totalnym kretynem, żeby w to wierzyć, to wtedy mówisz, no wiecie, to jest metafora taka, taka mądra ta Biblia, no i nauka się zgadza. A poza tym wielki wybuch, to wiecie, że to ksiądz wymyślił? I taka jest zasada, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo.
0: Tak, jest bardzo, bardzo elastyczne.
1: No, myślę, że wiele
0: a jak ci się nie chce pracować, na przykład, i chcesz, i nic nie masz, to możesz powiedzieć, że Pan Jezus kazał się dzielić i coś takiego. No, i że prędzej wielbłąd przez ucho igielne niż bogacz wstrętny.
1: A jak trzeba robolom dać w dupę, to mówisz, że ten, że bo jak będzie, musicie być jak niewolnicy, to bądźcie najlepszymi niewolnikami, albo ora et labora. Coś się znajdzie na każdą okazję, tak? A jak nie, to się od biedy dopisze. I mówię, jakiś śmieszny dziadek coś jeszcze zapowie. Tak jest, nie?
0: Ale początki w sumie były trochę takie, że to była taka religia niewolnika, bo jest napisane, żeby się nie sprzeciwiać panu, jest dużo o tym niewolnictwie, jak traktować niewolnika i że trzeba wybaczać. No to takiemu, co taki niewolnik może zrobić? Ma taką podkładkę.
1: Mówisz, jak traktować niewolnika? No proszę cię, przecież to właśnie była religia dla pana, żeby wiedział, jak traktować niewolnika.
0: Moim zdaniem to się świetnie nadawało dla niewolników, bo jak taki niewolnik nie ma zbyt dużego pola do działania i pozostaje mu tylko być posłusznym i się słuchać pana, no to to jest takie dla niego pokrzepiające, że ma wybaczyć temu panu, że ostatni będą pierwszymi, że błogosławieni cisi i skromni i tak dalej.
1: To jest rozwiązanie właśnie dla pana, dla ten...
0: No w sumie też, a to jest takie w sumie ciekawe, bo to jest dobre i dla pana, i dla niewolnika.
1: No i masz też, proszę, wiesz, teraz też się mówi, o tam chrześcijanie tutaj tego i nie ma niewolnictwa, przecież chrześcijaństwo nie ma niewolnictwa, nie? No, no ciężko to większą bzdurę powiedzieć, że niewolnictwo cały czas było przez długi, długi czas w krajach chrześcijańskich, nie? I to dopiero świeckie ruchy to niewolnictwo zniosły, nie? Wręcz kapitaliści i komuniści, dokładnie, żeby być tutaj precyzyjnym, tak? I nie było to z powodów religijnych, bo religia katolicka, chrześcijańska, żydowska jasno, otwarcie i jednoznacznie i w pełni popiera niewolnictwo. To trzeba powiedzieć otwartym tekstem.
0: Niektórzy twierdzą, że los niewolników się pogorszył po nastaniu chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie. I że, no, że wcześniej było to jakoś tak lepiej, że niewolnik miał w sumie większe możliwości, mógł sobie często prowadzić jakiś interesik, wykupić się, był troszkę lepiej traktowany, a potem to się mu pogorszyło w zasadzie za tego chrześcijaństwa jakoś. No ale to nie wiem, czy to prawda, tak słyszałem tylko.
1: Wiesz, nie wiem, bo ciężko to powiedzieć, to jest ponad 1000 lat historii, tak? Wiesz, jaki region był najdłużej Imperium Rzymskim?
0: Jaki?
1: Grecja. Dłużej niż Rzym. Rzymem dłużej były rejony dzisiejszej Grecji. Dłużej niż Rzym we Włoszech, Italii. Więc wiesz.
0: A czemu właściwie zeszliśmy na to chrześcijaństwo znowu i na Pana Bozie?
1: A widzisz, bo tak a propos tego, że powiedziesz o tej komunie, że chrześcijanie żyli jako komunie, w komunie, właśnie tutaj to mi się też pisze jakieś, że pierwotne założenie komunizmu miał już Seneca i jacyś tam stoicy i masa takich różnych rzeczy. No nie, ten komunizm, na którym się po prostu wzorowali czerwoni w Rosji, a przynajmniej mieli go na sztandarach, to jest bezpośrednio związany z panem Marksem i Engelsem, tak? Tyle, kropka. A tak naprawdę realnie to było jeszcze coś innego, bo to była w gruncie rzeczy chamska dyktatura, no już de facto kapitalistyczna, tak? Bo to nie było tak, że tam były wszędzie spółdzielnie, wspólnoty i wszystko było faktycznie wspólne. Ani kurwa trochę. Tam był de facto jeden kapitalista, czyli przewodniczący partii, tak? I miał swoich dyrektorów. Tak to wyglądało. To jest taki skrajny kapitalizm w gruncie rzeczy, to co było w Związku Radzieckim. No bo wiesz, tak jak już to mówiłem wielokrotnie, jeżeli nawet założymy, że rządzą światem jacyś turbokapitaliści, to John D. Rockefeller czy jakikolwiek inny Rockefeller, żeby zmusić po powiedzmy w latach 70., 60. prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby dupnął atomówką, to musiałby się nieźle nakombinować i chwilę by to potrwało, tak? A Stalin mógł to zrobić, w ten sposób.
0: No, jak ci wcześniej chrześcijanie sobie żyli w tych komunach, to tam też był brak własności prywatnej, co się też trochę komponuje z ideą komunizmu, jakby, nie? I można powiedzieć, że to ewoluowało i że no, może Marx i Engels sobie zebrali do kupy różne rzeczy, co im się podobały z dawnych czasów i ułożyli tą ideologię komunistyczną.
1: Nie tyle Grecja, co Tracja. Można sobie znaleźć bardzo fajne mapy, bo tobie chodzi o Bizancjum, te rejony bardziej, w tą stronę patrz. No niekoniecznie, bo to też jest kwestia tego, kiedy to było wcielone i nie dałbym sobie ręki uciąć, czy ta Tracja była tak najdłużej, ale to... Dobra. Jakie tereny były najdalej, najdłużej Rzymem? Muszę tą mapę znaleźć, a to może innym razem. Czekaj. Nie, najdłużej stricte Grecja. 1550 lat. No. Mapa tego no, wyślę u mnie na Discordzie albo gdzieś tam jeszcze. Proszę bardzo. Mogę ci wysłać ten, chociaż nie, dam ci...
0: A jakbyś Zenon oceniał na przykład współczesną Rosję, ile tam jest z komunizmu w tym momencie, dzisiaj?
1: Znaczy, co rozumiesz komunizmu? Tego teoretycznego czy tego praktycznego?
0: No nie wiem tak.
1: Bo praktycznego ogólnie. Całkiem dużo w dalszym ciągu jest. Jest Putin, który jest sakramencko drogi, znaczy drogi, bogaty i wiesz, i ma na pstryknięcie dużo rzeczy może zrobić, więc trochę to jest do Związku Radzieckiego podobne, jak najbardziej.
0: Aha, bo ty mówisz praktycznego w tym sensie, jak bardzo współczesna Rosja przypomina Związek Radziecki, ten, który był, tak? I te zjawiska, które tam były, że na przykład są uprzywilejowani, czyli tacy jacyś oligarchowie, władza, którzy opływają w dostatek, no tak było też w Związku Radzieckim trochę, nie?
1: Było.
0: U nas trochę jakby mniej to. Mówi się, że taki Gierek to mieszkał sobie w normalnej, skromnej willi na przykład jakiejś, nie? Takiej w jakimś tam klocuchu. No
1: posłuchaj sobie o cudownych dzieciach komunizmu, o tym jak się porszakami rozbijały dzieci partyjniaków, innymi zagranicznymi autami, jak se na wczasy jeździli w te różne kraje. Myślę, że skąd się wzięli ludzie, którzy nagle mieli doświadczenie w Stanach Zjednoczonych zdobyte, we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. I wiesz, 90. lata oni na kogoś są i mogą się pochwalić, że ich lat byli Lew Rywin, przecież też troszeczkę tam na zachodzie posiedział i tak dalej. No nie, coś. To oczywiście, że była wielka, zajebiście bogata klasa wśród... No czerwona arystokracja, ja na nich mówię, tak? Oczywiście, że była, jak najbardziej. Bez dyskusji. Nawet był taki jeden delikwent, który jednego partyjniaka, który sobie gwałcił cały czas w Warszawie kobiety różne losowe. I wiesz, i nigdy za to nie poszedł siedzieć.
0: W komunizmie to tak z grubsza chodzi o to, żeby klasa robotnicza rządziła chyba, nie?
1: Raczej obawiam się, że chodzi o to, żeby...
0: Ale ten Robol to miał ciężko za Związku Radzieckiego. Wcale chyba się nie czuł tak bardzo, że ma tak super, że jest doceniony, że... Ale z drugiej strony w sumie mógł powiedzieć, że to był jakiś skok jakby pod pewnymi względami jakościowy, no bo nagle miał wyrównywane szanse, że mógł się uczyć, walka tam z analfabetyzmem. Nie żył już jak pańszczyźniany chłop, tylko może trochę lepiej, nie? Na przykład.
1: Być może i żył trochę lepiej, ale to wiesz, to jest jak, dalej syf, nie? Był syf, jest syf. Później się oczywiście poprawiło, bo w miarę tego, jak imperializm rosyjski się, wiesz, okrzepł i się doiło te różne kraje, już chyba tu kiedyś opowiadałem tę historię, w Tarnowskich Górach, jak mój dziadek miał, no swoją drogą, oni mieli komunę małą, tak? Oni mieli akurat spółdzielnię tam szewską i swoją, co zaowocowało tym, że państwo mu dało głodową emeryturę. Było zabawniej, bo później też był przedsiębiorcą i też z tego tytułu miał godową emeryturę, więc chwała ci Polsko. Mimo, że był kaleką, że był zabawniej. No to była taka sytuacja, że nie było w całych Tarnowskich Górach nigdzie masła i ten, żeby kupić, nie? I wiesz, dupa zbita. Ale jeszcze w międzyczasie jego kolega tam został wydelegowany, żeby do Moskwy jechać, nie? Jechać do Moskwy, bo tam jakiś właśnie aktyw partyjny trzeba było pokazać tam i akurat padło na Szewców. No i ten koleś, nazwijmy go Emil, wziął, pojechał i wrócił. I taki, wiesz, taki wystraszony i wkurwiony za jednym razem. I mówi do mojego dziadka, ty mąż masło. Nie, durch nie mam, nie. Nikaj nie ma masła, nie. Ty wiesz co, bo jeżeli widział te masło tam w tej Moskwie, tam na dworcu jest łodno z gór masło. Po prostu Stanowski Gór było masło do kupienia w Moskwie, ale nie było do kupienia w Stanowskich Górach.
0: Z wieloma artykułami niestety tak było, że co lepsze rzeczy szły do Związku Radzieckiego, a nam zostawiano takie byle co trochę. Trochę właśnie to było takie eksploatowanie. To fajna przyjaźń, nie? To taka, nie, niektórzy tak dużo mówią o tej przyjaźni tam polsko-radzieckiej, że można by wrócić. Na przykład taki Gabryś, on to widzi tak, że Polacy to była arystokracja, uprzywilejowani, że super na tej przyjaźni wychodzimy, no ale jak super, jak już tego doświadczyliśmy, że nam wszystko zabierali, kradli, zabrali nam reparacje od Niemców, zabierali nam węgiel, towary, co lepsze, wszystko szło tam, do tego Związku Radzieckiego.
1: Panie, to jest pomijane, nie? Przez tych wszystkich cudownych rusofili obecnie, nie? Nawet tych takich z rysem historycznym, jak kiedyś to było cudownie. Jak to jest pięknie pomijane, że po prostu uran też, te najbardziej opłacalne ten złoża, zostały wydrenowane w 100% i w 100% pojechały do Rosji. Czajcie to.

0: nudne, że gdzie indziej lepsze, no to idź stąd, człowieku, jak ci coś tu się, coś ci nie pasi, to
1: a jeszcze ten, to jeszcze wziął i tam czosnka chwalił. A propos, mam ten wiadomość, nie, że ten, albo nie, zachowam ją, powiedziałem ci ją prywatnie, a ty, który mi kazałeś tą wiadomość przekazać, to powiedzmy, że ze względów taktycznych jednak zostawiłem prywatnie. No i tyle. Więc tak, jeżeli Rosja tam wjedzie, to dlatego, że uważa za łatwy łup ten kraj. Więc nie ma innej opcji, żeby tam coś sensownego się działo. No i może być różnie. Może się im udać. To jednak jest skorumpowany kraj. Słaby, bardzo oddalony. I nie sądzę, żeby ktokolwiek miał w razie czego przyjść z pomocą. Chyba, że Chiny nagle zrobią jakiś dziwny ruch.
0: Z Rosją to mniej więcej się podobnie wychodzi na tym, jak się jest jej przyjacielem i wrogiem. To tak nie robi to dużej różnicy, jak do ciebie przyjdą. Czy przyjdą ci pomóc, czy cię napaść, to tak mniej więcej ostatecznie trochę podobnie wychodzisz. Ciekawe, czy za tym Kazachstanem w ogóle ktoś się wstawi, tak jak za Ukrainą się pół świata nagle wstawiło, to ja tak bym stawiał, że za Kazachstanem to chyba nie za bardzo, nie?
1: Fajną ten, dałem ci a propos Rosji, jaka jest potężna, że to zdjęcie, które ci wysłałem jedno, na nocne radio, możesz je w sumie wrzucić, bo to mi się trochę chcący, nie chcący o tym wspomniał. To zdjęcie, gdzie ta baba tak siedzi, nie? Wrzuć to na ekran, to... Tam jest jakiś tekst w stylu, że Ukraina upada, czy coś takiego już padła, nie? No. Piękne, nie wiem, czy już jest.
0: Jeszcze chwilka.
1: No.
0: No, już jest.
1: Dobra. No, czy Ukraina jest skończona, czy coś takiego. Piękne zdjęcie. To jest zdjęcie teraz na dniach z Rosji. Czy widzicie, co tu w ogóle ma miejsce? Po pierwsze jest powódź. Ci ludzie żadnej pomocy od swojego cudownego rządu nie otrzymują. To jest jakiś kurwa telewizor marki Grundy, który nawet bezdomny by się wstydził w dzisiejszych czasach w Polsce użyć. No, zobaczcie te meble, zobaczcie te ściany, to wszystko. W ogóle tą babę też taką z mordą ogorzałą w jakiejś dziwnej kietce. Tak? To jest ten cudowny kraj, który tak kochacie? Lepszy od Polski, tak? Od tego zgniłego zachodu? No.
0: Gorzej niż u Kononowicza.
1: No. No. Tak,
0: swoją drogą u Kononowicza teraz było sprzątanie domu wielkie. Została wzięta do tego jakaś taka pani czy dwie z TikToka wynalezione. No i podjęły się tego karkołomnego zadania, bo to naprawdę jest ciężko tam posprzątać, bo ten się drze cały czas, wyzywa, wrzeszczy, oskarża, że mu coś zginęło, prawda, przeszkadza. No i ten syf, te brudy tam wysprzątać. Tą stajnię Augiasza. No i reklamują się już teraz, że podjęły się takiego zadania. To dobra reklama, nie? Jak sprostały takiemu zadaniu, panie.
1: Prawda, oglądam to, to są mega hardkorowe, nie? Jaki efekt końcowy mógłbym się zobaczyć, ale no faktycznie już tam widzę taki ten nieźle posprzątany. Sporo tego burdlu jeszcze zostawił ten schizol głupi. Oni Gawina już widzę wrócili ze szpitala. Dwie naczelne patologie w kraju. A. Masakra. Muszę sobie to obejrzeć na spokojnie. Ale jest po prostu no dno ten kanał. Ale tak jak mówisz, lepiej niż w Rosji obecnie to wygląda, tak. No. Lepiej niż tamta babka. Którą po prostu jakaś agencja prasowa stwierdziła, że jednak pokaże. Rosyjska agencja prasowa, żeby było zabawnie.
0: A zostały teraz takie incydenty są różne, że na przykład wycofane zostaje 8 ton lodów z Ukrainy, aspartamowe, pyszne, zdrowe. I oni dużo nam takiego jakby syfu przesyłają. W ogóle wykupili jakąś taką firmę robiącą lody, jak to się... i mrożonki. Kurczę, wyszło mi z głowy. Nie alginy, nie. No i w ogóle tak czytam sobie o tych różnych towarach przychodzących z Ukrainy. Na przykład tutaj malina mrożona. Widoczne zepsucie tutaj zgniłe owoce malin z oznakami pleśni.

0: W owocach występują zlepieńce trwałe, cokolwiek by to miało znaczyć, widoczne owoce z objawami chorób, z widoczną pleśnią, owoce o nietypowej barwie, od szarej do ciemnoszarej, widoczne owoce z objawami chorób, z widoczną pleśnią, owoce obecność pasożytów, no i miód, obecność licznych ciemnobrązowych zanieczyszczonych oraz pojedynczych sztuk owadów, plam jakiś tu ciemnoszarych plam. I tak dużo towarów takich tego typu do nas przychodzi z Ukrainy. Tak się zastanawiam, czy u nich jest takie chujowe są te towary po prostu, czy to po prostu byle co nam tutaj jakby pchają.
1: Jest apka Food Alert na Androida, gorąco polecam. To w sumie możesz sobie zainstalować i zobaczyć, jaka jest skala tego, jakie produkty są zepsute, zarażone czymś, ile z nich jest z Polski, ile z nich jest z Ukrainy.
0: No z Niemiec. I jakie wnioski masz?
1: Że więcej jest z Polski. Dużo więcej jest z Polski. I no ogólnie jest w chuj różnych takich rzeczy. Ale dobra, dzień temu, co my to Dried Sichuan Pepper. Jakiś wysoki poziom, a wycofany. Chiny. No to jak Chiny, to się nie dziwię. Doritos chipsy serowe. Kraj pochodzenia. Niech zobaczę. Dietz Poland, Jasielska. No to pewnie importowane. No, tak. Jakaś brytyjskie. Następne, co my tu mamy. Grapefruit Pomelo, Auchan. Chiny, kraj pochodzenia. Za dużo pestycydów. Galaretka w cukrze, 180 gram, Auchan. Kraj pochodzenia tutaj, Polska prawdopodobnie, bo nie ma nic innego napisanego. No i tak, co jest następne? Znowu Polska. Biomieszanka gofry i naleśniki kakaowe pełnoziarniste bez cukru. Wycofano ze względu na niewłaściwe wyniki fizyko-chemiczne. Dalej, to jest wszystko jeszcze jeden tydzień. Znowu następny, jeszcze jeden to samo. Budyń, znowu miasteczka, ciasteczka. Wafelka pełnoziarniste, 160 gram Auchan. Znowu też jakieś sytuacje. Rowerek, też jakieś nieprawidłowości, może być kuku. Burger wołowy, rzeźnik, czyli Lidl.
0: A mógłbyś wkleić linka? Mógłbyś linka tutaj też zapodać? To ja ludziom dam na czata, bo to ciekawy serwis jakiś, gdzie można sobie takie rzeczy poczytać.
1: To jest apka, mój drogi.
0: Apka, aha.
1: Tak, tak, tylko ja muszę tą nazwę znaleźć, bo ją trzeba specyficznie, dokładnie tak wpisać, żeby to była ta. Sklep Play. Play sklep, może tak.
0: Z Chin też cała masa barachła cały tak, czas. Nawet jak teraz ta komisja jest związana z tymi zakupami maseczek z Chin, to też się okazuje, że te maseczki się nie nadawały do niczego. Strasznie dużo barachła po świecie krąży i może w związku z tym te normy unijne, takie, które no, my musimy przestrzegać, to dobra jest rzecz.
1: Przypomniało mi się, wiesz, jak ludzie gadają, jak kiedyś była zdrowa żywność i ten... co nie zmienia... No dobra, co nie zmienia faktu, że Nordis zacznie z Ukrainy i owoce sprowadzać w bardzo skandalicznej jakości, bez kontroli jakości będziemy to jeść gówno z Ukrainy. O. A w Polsce nie ma kontroli jakości? Nordis jest wyjęty z sanepidu? Wytłumacz mi to, Obers, bo ja tu czegoś nie kumam.
0: No też tak słyszałem, no to u Atora też było takie właśnie, takie przewidywania też, ale to faktycznie Zenon ma rację, no jak Nordis będzie tutaj sprzedawał swoje towary, to będzie musiał przestrzegać, będzie cały czas pod okiem sanepidu, będą tam jakieś niki, nie niki kontrolować, więc chyba nam nie grozi, będą musieli, znaczy... Dla mnie to szkoda, że taki Nordis jest znowu kolejna mocna marka sprzedana Ukrainie, ale no tak na jakości to się nie odbije jakoś chyba źle, bo będą musieli przestrzegać naszych zasad tutaj.
1: Patrzę, jakie te mają lody na patyku ten Nordis. W życiu kurwa na oczy nie widziałem. Jak to jest taka wielka marka, jak długo żyję, a lody lubię. Nie widziałem ani razu żadnych lodów Nordis.
0: Oni, dobra, są, oni są bardziej zmrożonek. Jeszcze... Oni są bardziej okay, znani zmrożonek, dobra. Wydaje mi się.
1: Dobra, no to zobaczę sobie, co my tu mamy. Następne dania gotowe, tym się chwalą. Pyzy, zobaczmy. Nie widziałem ani razu żadnej marki Nordis, nigdy. No fucking way. Nie widziałem nic. No i tyle mi pokazuje. Lody i dania gotowe. Nic z tego nie widziałem. Wy to kojarzycie? Zupełnie? Dobra, proszę, to daj też linka i niech sobie ludzie zobaczą, czy kojarzą. Jestem ciekaw, czy ktoś to kupuje. Ja tego w życiu nie widziałem na oczy.
0: Ja chyba widziałem, no, ale... No, głównie to, myślę, mrożonki, różne mrożone warzywa takie w torebkach.
1: Nordis, patrzę, loda, lody. Nie widzę żadnych warzyw tutaj, żeby były. W ogóle jak pisałem, dobra, jest. Zupa wiosenna. Nie widziałem. Kluski śląskie, nie widziałem. Nordis, lody białe, wow, nie widziałem. Miętus, nie widziałem. Nic, jak sobie wpiszę w grafikę Google, tego Nordisa nie widziałem. Absolutnie nic. No, może ten, może w innych rejonach Polski, ale to dlatego na czata to zobaczymy, czy ktoś to kojarzy.
0: No na pewno są bardziej znane takie lody jak Algida czy Zielona Budka, nie?
1: No albo ten Oral, nie? Czy jakoś tak.
0: O, Oral.
1: No.
0: Lody Koral, tak. Koral.
1: Dobra, a teraz jeszcze jedna rzecz, zanim skończę. Chciałbym powiedzieć, szkoda, że tu nie ma jednej ulubionej chłopsko-rozumiski. Na pewno słyszeliście te teksty, że kiedyś to było takie zdrowe jedzenie i w ogóle już prababcia to same miała cudowne rzeczy, takie nieidealne. Nie? Z tego, co kojarzę, to proceder jakiegoś fałszowania żywności, że tak powiem, istniał od zawsze. Ale żeby było jeszcze zabawniej, w Europie to taki szczyt osiągnął w XIX wieku. W Wielkiej Brytanii już w XVIII wieku to się dość mocno zaczęło. Chemiczne doprawianie, żeby coś oszukać, tak? Nawet było mleko swoją drogą czymś traktowane jakimś kwasem i żeby nie było czuć, że jest zepsute. Ono było w rezultacie zepsute, ludzie się zatruwali i umierali. Przez długi czas tak było w Europie. W XIX wieku. Jeżeli takie rzeczy się zdarzały, że żywność była tak masowo truta, chemicznie przerabiana, oszukiwana na chujowych jakichś nawozach, często też ludzkich, co powodowało pasożyty, robiona w XIX wieku i później, to skąd jest to gadanie, że teraz ta żywność jest taka najgorsza i w ogóle? Czy nie ma czasem jakiegoś tutaj mitu dorobionego? Bo jak się tak popatrzy na historię, no to ja bym sobie rekinie dał uciąć, że ta żywność była zawsze taka lepsza i cudowna.
0: Ja nie wiem w sumie, co o tym myśleć, bo się nie orientuję. No, na pewno kiedyś nie znano takich technik wzbogacania tej żywności, w cudzysłowie. Takiej technologii żywności nie znano.
1: Co to znaczy kiedyś?
0: No, za PRL-u na pewno mniej znano technik niż dzisiaj.
1: Wpisz czy na drogę?
0: No, nauka poszła do przodu, no to przepraszam, no to chyba logiczne,
1: że... Oczywiście, że jest ich ilościowo więcej, ale już było wtedy bardzo dużo. Ja ci powtarzam jeszcze raz. Techniki żenienia żywności, oszukiwania jakiegoś fałszywego, niezdrowego podbijania jakości są znane w Europie, takie nowoczesne, o których mówisz, chemiczne, są od XVIII wieku. Od XVIII wieku.
0: Ja to tylko tak, mówię, że dzisiaj, no sam przyznajesz, że dzisiaj jest więcej tych sposobów. Kiedyś się niektórych rzeczy nie wiedziano po prostu, jak zrobić to, co dzisiaj robią.
1: Ale są właśnie teraz są normy tego, co się robi z żywnością. To, że jest więcej wiadomo, to wiadomo też tego nie robić. A wtedy, no nie, wtedy nie było żadnych norm. Żadnych, nul, zero, całkowicie.
0: Ja się o to nie kłócę, ja tylko, wiesz, nie kłócę się o to, bo też myślę, że dzisiaj zostały wprowadzone z czasem po prostu pewne zasady, normy.
1: 15 tysięcy zasad, sposobów na zrobienie w chuja żywność, 15 tysięcy było kiedyś, w XIX wieku, a teraz jest powiedzmy 50 tysięcy, albo nawet 200 tysięcy. I tak już te 15 tysięcy starczy, żeby zrobić syf i zabić ludzi. Nie?
0: Myślę po prostu, że im dalej się cofamy w czasie, tym w różnych, przeróżnych dziedzinach była taka bardziej wolna amerykanka. Mniejsze kontrole, mniejsza świadomość. I to widać wszędzie. No, nawet czy reklamy, czy filmy, czy cokolwiek. To była taka bardziej wolna amerykanka. Dzisiaj jest większa świadomość, większa wiedza i wprowadzono też z czasem pewne zasady, reguły, że tego nie wolno, tu pewne normy. No i tak myślę, że chociaż cholera wie, jak to w praktyce wygląda, bo no skład niektórych produktów to przeraża, cała tablica Mendelejewa nagle, nie? A kiedyś no nie wiem, mówi się, że na takiej Białorusi kupujesz sobie ser, to jest ser, nie? A u nas kupisz ser, to tam bardzo długa lista składników. A wiadomo, że im dłuższa, tym gorzej troszkę dla naszego zdrowia, nie?
1: Niekoniecznie. Zależy jakie są te składniki. Więc nie jest powiedziane, że im dłuższa. Wiesz co... Przeczytam zaraz, wiesz?
0: Najgorsze to są podobno te serki topione na przykład, to tam już w ogóle to jest
1: dobra,
0: taki
1: przeczytam ci coś,
0: sztuczny
1: przeczytam ci skład, no. Przeczytam ci skład czegoś. No. Glukoza, fruktoza, sukroza, maltoza, skrobia, błonnik, E460, E461, E462, E464, E466, E467, aminokwasy. No, jeden kwas, drugi kwas, trzeci kwas, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dziewiętnaście. Kwasy tłuszczowe. Palmowy, omega 6, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, szesnaście, siedem, osiem, dziewiętnaście, dwa, jeden, dwa, dwadzieścia, trzy. I do tego barwniki. Żółto-pomarańczowy E101, E160A, etylheksakonat, no i jeszcze smaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Składników będzie około 100, nie? Zjadłbyś?
0: Nie mam akurat szczególnie wyśrubowanych wymagań, jeśli chodzi o żywność, to codziennie jem rzeczy.
1: Tak, i w chuj ludzi to je od setek, jeśli nie tysięcy lat. Nie, tysięcy lat. Wiesz co, przeczytałem czego skład? Banana.
0: Czego?
1: Banana ci przeczytałem, kolego.
0: Skład banana?
1: Tak, skład banana. No.
0: A czemu tam są jakieś barwniki, konserwanty, jakieś no jak, banan to banan, no co ty?
1: Tak? A z czego jest banan? Z materii bananowej? Jest, masz nie wiem, masz wodę, masz albo nie wiem, masz wodór, masz lit, masz żelazo, masz krzem, i jest banan jeszcze, tak? Na tej tablicy tego Mendelejewa, tak?
0: Tak, no. Nie pamiętam, które miejsce tam w układzie okresowym zajmuje banan, ale na pewno jest.
1: Jola, co innego jest chemia w żywności, a co innego jest przetworzona żywność. Nikt ci nie każe kupować przetworzonej żywności.
0: Ja wiem, że niektóre na przykład te E to są tak zdemonizowane, bo to jest po prostu taka nazwa kodowa przeróżnych substancji i pochodzenia naturalnego i jakiejś chemii syntetycznej. To mogą być bardzo różne rzeczy te E, a ludzie jak widzą te E, to od razu się boją, że to jakaś najgorsza chemia.
1: Daj to zdjęcie, które ci dałem z tym bananem na tego, to sobie zobaczą, o czym jest mowa. Więc tyle jest warte to stwierdzenie pod tytułem, że im dłuższa lista składników, tym gorzej. No niewiele.
0: No nie wiem, no tak mówią ci, co się zajmują tą żywnością od wielu lat, jak ta Bosacka na przykład, która prowadziła te programy Wiem, co jem i tam rozkminia różne rzeczy. No to tak w uproszczeniu. Ja wiem, że są na pewno wyjątki od tego i to być może nawet liczne, ale no tak się, ona tak to podsumowuje, że lepiej wybierać te produkty, które mają krótszy skład po prostu.
1: Najlepiej sobie nie kupować przetworzonego żarcia, po prostu robić sobie od podstaw to, co się je, tak? Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. To jest takie proste, jak masz takiego jebla na punkcie, żeby było zdrowe, no to sobie zrób sam. I nikt ci nie każe kupować przetworzonego jedzenia, to nie jest Japonia. Możesz tu kupić niemal wszystkie dowolne składniki, zrobić z nich co chcesz. Ja nie kupiłem sobie leczo, tylko sobie kupiłem osobno paprykę, osobno cukinię, tak? I tyle. I będę miał do tego wurszt. Dobry, bo zapłaciłem za dobry wurszt. No. Więc tak to mniej więcej wygląda. Nikt nie nastrzykiwał mięsa. Była afera odnośnie mięsa, Jola. Więc przestań pierdolić głupoty z całym szacunkiem. No, przepraszam, nie ma go za dużo. Ale no niestety, tyle zostało. Ale
0: nie musisz być taki chamski.
1: Nie, jak chamski. No co mam, kłamać? No jakiś szacunek do nic? Mam?
0: Ale to
1: nie, mam
0: nie,
1: zbyt wiele.
0: Nie trzeba, no to zachowaj może tam dla siebie brak szacunku. Nie musisz się uzewnętrzniać z tym jakoś szczególnie.
1: Jak szukałem tego, jakim kwasem, czy czym oni to ładowali, to mleko, w tym XIX wieku, żeby nie było czuć tych bakterii, to jeszcze mi kilka innych afer z podrabianiem żywności, mleka konkretnie, pokazało, tak? Więc to jest całkiem niezła opcja, żeby wam pokazać, ile jest warte to gadanie, że kiedyś to było takie zdrowe jedzenie, nie? No, tak.
0: No, ja tam się za PRL-u akurat zatrułem i leżałem w szpitalu, ale to taki no, dowód anegdotyczny na to, że była niezdrowa żywność. Ale myślę, że była właśnie taka wolna amerykanka. Bardziej można było się często czymś struć, bo...
1: Proszę. Afera mięsna w latach 60. związana z nieprawidłowościami w handlu mięsem w Polsce Ludowej, nieprawidłowości, które odkryła komisja PZPR. To jest grubsza sprawa, nic nie odkryła, po prostu sprawa się rypła i musieli kilka kozłów ofiarnych udupić. Polegała m.in. na kradzieży mięsa, zamianie towaru lepszego na gorszy, fałszowaniu faktur, wręczaniu opówek, bla bla bla bla bla bla bla bla. Tam jeszcze właśnie w grę wchodziło to, że były procesy technologiczne zmienione. Więc Jola, gadasz bzdury. Po prostu bzdury. Mleko nie było pasteryzowane. Było też dostępne pasteryzowane mleko. Oczywiście, że było niepasteryzowane dostępne, tylko że niepasteryzowane mleko jest też niebezpieczne. I też można takim naturalnym, od naturalnego mleka niepasteryzowanego można umrzeć, jak się ma pecha. Jak krówka zje to jad jakiś albo coś takiego, nie? Na łące, i ty sobie takie niepasteryzowane mleczko wypijesz. To, jak to powiedział klasyk ostatnio, budzisz się jako trup. No. Więc to tak a propos tego fetyszyzowania tego super zdrowego mleka niepasteryzowanego. A rolnicy nie stosowali ani herbicydów, ani pestycydów, bo ich nie było. To, że ty tam kilku widziałeś rolników jakichś pomniejszych i masz takie wspomnienia z czasów młodości, to nie znaczy się, że nie robiły tego duże kombinanty rolnicze, takie porządne, duże te, jak to się nazywa, no, chryste panie, patrz, PGR-y, tak? Jak najbardziej się zdarzało, że lali taką gnojówę różną i to była dużo mniej sprawdzona gnojowa niż się wydaje. Poza tym też na różnych procesach obróbki tej żywności były różne procesy chemiczne. To jest po prostu zwykłe fetyszyzowanie przeszłości, bezpodstawne pałowanie się do tego, że kiedyś to było. No nie było.
0: Ups. Halo, halo. Cześć, Jolu, witam cię. Niechcący odebrałem tak, że Zenona wywaliłem. Też nie wiem, czemu dzwonisz, jak Zenon jest. To jest samobójstwo trochę, wiemy, co z tego wyniknie. Ale teraz, jak już go, jak ty, no, jak dzwoniłaś, jak on był i niechcący wyrzuciłem Zenona, to wypada, żebym odzwonił do niego, skoro go tu niechcący wywaliłem.
2: Nie ma problemu. Wiesz, to jemu się wydaje, że to samobójstwo, natomiast ja tego tak nie odbieram. Wiesz, on pokazuje siebie i ja mu daję mówić.
0: No.
2: Natomiast wiesz, no co do tej żywności, to jest to absolutnie nieprawda. Z bardzo prostej przyczyny. W tej chwili mamy chemię zupełnie inną niż mieliśmy ją 50 lat temu. Wtedy rolnik nie miał do wykorzystania ani pestycydów, ani herbicydów. Jeżeli mógł rzucić jakiś nawóz na pole, to głównie był to gnój z obory. Albo zaorać saradele lub faselię, żeby wzbogacić ziemię. Natomiast tak nie stosowało się tych nawozów sztucznych, bo ich po prostu nie było. I głównym problemem rolników polskich było to, że właśnie nie było tych nawozów. Jeżeli chodzi o kombinaty, takie PGR-y, ja akurat mieszkałam w miejscu, gdzie obok był sklep PGR-owski i jedzenie było bardzo dobrej jakości i właśnie nie było w tym jedzeniu chemii, a przynajmniej bardzo niewiele się stosowało. Poza tym były inne odmiany. Dzisiaj to, co mamy chyba największy problem, to mamy z odmianami, na przykład z odmianami jabłek, gruszek, śliwek, że zostały wyhodowane krzyżówki, które mają bardzo mało wartości odżywczych. Na przykład, i to samo działo się zresztą na świecie, bo na przykład banan w latach 60. miał bardzo dużo witaminy B1, którą wystarczyło zjeść jednego banana i miałeś twój organizm był zaspokojony w witaminę, a w tej chwili praktycznie tej witaminy B1 nie ma, bo są nowe krzyżówki, które głównie są nastawione na to, żeby były to banany wysokocukrowe, skrobiowe i bardzo mało i słabo się psuły. W związku z tym były dobre do transportu. Więc tak żeśmy zepsuli. Dzisiaj z tych starych odmian, na przykład jabłek, które były o wiele bardziej wartościowe, także nie musiałeś ich dużo zjeść, żeby faktycznie organizm był dobrze odżywiony. Nie ma, bo już nie kupisz ani krąselki, ani szarej renety, ani malinowych, ani w ogóle już nie ma tych starych odmian. Nie wiem, czy ty znasz te stare odmiany w ogóle, czy miałeś okazję kiedykolwiek je jeść?
0: No pewnie miałem, no też swój wiek już mam. Zenon tu pisze, że nawozy sztuczne w Europie stosuje się od XIX wieku.
2: Tak, ale wiesz co, jedyne w zasadzie co jak rolnicy, to czasem udało im się kupić saletrę amonową. I to w zasadzie wszystko. Generalnie głównie używali gnój i jak jechałeś przez wsie jesienią, to wszędzie było widać, jak ludzie wyrzucają ten gnój na pola. Więc takiej chemii, jaką dzisiaj mamy, nie używano. Pamiętam, jak to już było po 2000 roku, przyjechała odwiedzić nas mojej mamy siostra, która pod Grójcem miała duże sady i spróbowała jabłka, które leżało na talerzu, ugryzła, mówi, co najmniej 7 razy pryskane, nie jedz tego. Więc wiesz, to rolnicy już wiedzieli, że te opryski to wszystko zmienia. Zresztą w tej chwili zobacz, drzewa nawet w sadach, nie ma starych drzew. Są rachityczne, po kilku latach wyrzucane, mocno eksploatowane i tylko takie odmiany są sadzone. Także wartości odżywczych jest o wiele mniej. I sałata w PRL-u to nie jest ta sama sałata co dzisiaj. Brokuł w PRL-u to nie jest ten sam brokuł. Buraki tak samo. Po prostu mają znacznie mniej wartości odżywczych i o tym grzmią już wszelkie zakłady żywieniowe.
0: Przypomniały mi się te słynne napromieniowane jabłka, jak to się je nazywa, holenderskie. No u nas też się teraz robi takie zbliżone jakby do nich. Polski Golden Delicious. Ale tu czytam, że pochodzą z Francji, ale to jakaś odmiana Liz Golden. Bo tu jest na Wikipedii chyba ogólnie jakaś grupa tych jabłek, przy których się używa tego promieniowania, ale to się napromieniowuje pędy. Owoce dzięki temu są bardziej wydłużone, z rumieńcami i dojrzewają później. No, słyszałem, że te takie zieloniutkie, jakby lakierowane, błyszczące właśnie jabłka holenderskie, to one są, owszem, smaczne, mają świetną teksturę, fakturę, bo one są takie twarde i soczyste jakby, tylko że one są tak z grubsza bardzo mało wartościowe w stosunku do jakichś tam naszych mniej takich okazałych, nie? Mniejszych, trochę pomarszczonych, ale wiesz, że tam substancji odżywczych na przykład jest mniej, czyli coś za coś. Kupujemy jabłko, którego jedzenie sprawia nam przyjemność, większą, ale ono jest mniej wartościowe tak jakby, tak?
2: No, tak jak mówię, w zasadzie w tej chwili nie ma. Ja próbowałam kupić stare odmiany jabłek. Ja bardzo lubiłam kosztele i są nie do dostania. Nawet kupiłam drzewko kosztele, ale to już nie jest ta sama kosztela, bo to jest próbowali gdzieś tam odtworzyć i w zasadzie są to drzewka kosztelopodobne. Natomiast tych starych właśnie odmian, które jeszcze pamiętam właśnie były w mojej rodzinie, która pod Grójcem miała sady, praktycznie już nie ma, bo to oni głównie mieli właśnie szare renety, złote renety, mieli Antonówkę, która dzisiaj też jest w zasadzie nie do kupienia, najlepsza szarlotka jest z Antonówki. Nie ma papierówek wiosennych, które kiedyś zalewały rynek wiosną. W zasadzie pierwsze jabłka to były właśnie papierówki, które były do kupienia. W tej chwili już nie ma tych jabłek, bo te jabłonie stare zostały już wyeksploatowane, zniszczone. To jednak 50 lat, więc te sady się zmieniły. Są tylko i wyłącznie nowe odmiany, które są zdecydowanie gorsze jakościowo. One są dobre do przewozu, one ładnie wyglądają i być może nawet ludziom niektórym smakują te jabłka, ale wszystkie dla mnie są bardzo podobne w smaku. Natomiast kiedyś jabłka faktycznie bardzo różniły się smakiem i moim zdaniem jedzenie było zdecydowanie lepsze. Poza tym wiesz, w tamtych czasach w ogóle nie było żywności przetworzonej. Nie było takich rzeczy jak chipsy, jak gotowe naleśniki, pierogi. Jeżeli coś takiego kupowałeś, to kupowałeś w barze, który robił na miejscu. Natomiast na co dzień, ja przynajmniej pamiętam, że u mnie w domu kupowało się zwykłe jedzenie. To znaczy albo się kupowało mięso i robiło się kotlety, mieliło się, albo kupowało się warzywa, które były przygotowywane. Nie kupowało się gotowych już propozycji, które dzisiaj, żeby dłużej przetrwały w sklepie, też są jednak tą chemią traktowane, no bo inaczej to wszystko by się w zbyt dużym tempie psuło. Więc ja uważam, że zdecydowanie no, ale było to lepsze.
0: No ale to widzisz, jakby się właśnie psuło, jakby się dużo żywności psuło, to byłaby droższa automatycznie. To, że żywność jest dzisiaj tak genetycznie zmodyfikowana często, że się właśnie jest mniej podatna na psucie, na robale i tak dalej, to że mamy dużo lepszą cenę dzięki temu. Możemy sobie więcej tego kupić, nie jest to drogie, nie? Bo tak to zawsze trzeba by doliczyć to, co się zepsuło do ceny.
2: Wiesz, było bardzo dużo rolników, którzy odstawiali do takich punktów skupu jedzenie. Czy rano do mleczarni mleko, z którego było robione masło, mleko było właśnie niepasteryzowane, codziennie roznoszone pod drzwi w butelce z kapslem i tłuste było z żółtym, z srebrnym było chude mleko, już trochę odciągnięty był ten tłuszcz. Natomiast mleko normalnie się zsiadało, można samemu było robić sobie swój własny ser z tego mleka. Więc zupełnie inne mleko. To mleko, które dzisiaj jest, to ten wytwór mlekopodobny nie ma nic wspólnego z tym mlekiem, które było w PRL-u. I tak samo z jajkami, wiesz, no, nie było takich ferm wtedy na 60 tysięcy kur, jak ma na przykład mój sąsiad kilka wsi obok. Tylko rolnicy mieli kury po 100-200 kur w domu. Te kury chodziły po polu, po sadzie, po przyległych miejscach, jadły to, co tam udało im się również wygrzebać, dostawały oprócz tego pszenicę, a w tej chwili masz i te jajka były zupełnie inne i one były dostarczane do punktów skupu, a następnie rozprowadzane w mieście. I pamiętajcie, bo ja myślę, że tutaj cały czas jeszcze jedna rzecz jest zupełnie, której sobie nie uświadamiamy. 80% ludności wtedy mieszkało na wsi w maleńkich miasteczkach. Dzisiaj jest to niecałe chyba 10%, a rolnictwo im zajmuje się chyba 4 czy 5% ludności. Więc zobacz, jak to się zmieniło. Kiedyś 20% to były miasta, które trzeba było wyżywić. Więc było to możliwe nawet z tych nadwyżek.
0: No a dzisiaj nie jest możliwe z tej racji, że się zmieniło to, to, gdzie ludzie mieszkają. No i gdybyśmy dzisiaj stosowali takie naturalne sposoby hodowli, upraw i tak dalej, to byśmy się nie wyżywili po prostu, nie?
2: No pewnie nie, tylko wiesz, wszystko kij ma dwa końce, to znaczy jemy tą pseudożywność i tak naprawdę nasze organizmy są zagłodzone, bo nie mają odpowiedniej ilości wartości odżywczych, więc na przykład otyłość jest między innymi z tego powodu. Coraz częściej się o tym mówi, no ale, że właśnie...
0: Ale no Jolu, przecież w takim PRL-u to owoce często były rarytasem, na przykład jakieś czy pomarańcze, czy banany, w ogóle to był wielki luksus, no a dzisiaj masz wszystkiego w bród, możesz sobie to dużo znaczy, różnych rzeczy kupić.
2: I tutaj, krawiec, i tutaj znów, ty mówisz mniej więcej, to się zaczęło zmieniać w 78 roku, bo... Po 78 roku faktycznie kupienie pomarańczy, bananów albo mandarynek było, winogron było czymś niezwykłym. Trzeba było wystać kilka dni w kolejce albo mieć dobre układy. Natomiast tak jak to wiele razy mówiłam, że w tych dekadach między 60 a 78 rokiem, czyli w zasadzie prawie dwie dekady, wszystko było w sklepach. Na co dzień banany były i pomarańcze, i cytryny. Mhm. I może wam się to wydaje niemożliwe, ale ja to doskonale pamiętam, że wiesz, my żeśmy mieszkali w tak zwanych, dzisiaj moglibyśmy nazwać 15-minutowych miastach, ponieważ dzielnice były budowane w taki sposób, żeby sklepy, które okalały jakby tą nową dzielnicę, no całkowicie dostarczały pożywienie, żeby nie trzeba było nigdzie jeździć. Ja na swojej ulicy miałam sklep PGR-u Brudno, gdzie miałam warzywa, nabiał, miałam jeszcze jeden sklep warzywniczy, miałam sklep rybny, miałam sklep mięsny i miałam sklep ogólnospożywczy w granicach 100 metrów. I nie było czegoś takiego, że kupowało się żywność na kilka dni. Po prostu wybiegałam do sklepu jako dziecko, dostawałam od mamy informacje, co mam przynieść i szłam i bez kolejki kupowałam. Tak było do 78 roku. Więc...
0: No tak, te okresy PRL-u były na pewno różne, o czym się zapomina często. To zupełnie inny PRL, jakiś Zabieruta i inny Zagierka, nie? To inny za Stalina jeszcze, to w ogóle to najgorzej tak. Chyba było za Stalina jeszcze.
2: Tak, no ale wiesz, wtedy też kraj był w bardzo trudnej sytuacji, bo dopiero się zaczynał dźwigać. Lata 60. to już jednak te całe dzielnice, to wszystko powstawało, zwłaszcza ja mogę mówić tutaj o Warszawie, która była przecież bardzo zniszczona i wszystko było w budowie. Chodziło się w zasadzie jak po jednym wielkim placu budowy, bo powstawał 62 rok, Plac Konstytucji, Marszałkowska, Muranów, potem powstawała Saska Kępa, gdzie ja mieszkałam właśnie potem. To wszystko się budowało w zastraszającym tempie, więc w zasadzie wszędzie były wykopki i wszędzie gdzieś coś się nowego budowało. Ale już lata 70., początek lat 70., już ta Warszawa całkiem nieźle wyglądała. Natomiast jeżeli chodzi o to jedzenie, to tutaj wprowadza Zenon w błąd. I być może na Zachodzie fałszowano. I być może tutaj ktoś się zatruł czymś, bo oczywiście, że takie zatrucia bakteryjne, jak tam, nie wiem, po zjedzeniu nieświeżej żywności, to chyba funkcjonują zawsze i zawsze będą funkcjonowały u nas.
0: Przepraszam, że ci przerwę, jak często słyszymy dzisiaj, że jakaś partia produktu została wycofana. I to jest co chwilę takie mamy komunikaty. A to jakieś burgery, a to jakieś ciastka, coś. Jakaś wykryto salmonelle, to tu, to tam. też co chwilę się to zdarza dzisiaj. I też ktoś, kto nie czyta w internecie, nie śledzi newsów, też jest narażony, że akurat trafi na coś, nie?
2: Tak, ale to, co mogę powiedzieć, że na przykład w takiej świadomości zwykłego człowieka w tamtym czasie było to, że lody mogą być taką przyczyną salmonelli. Natomiast inne jedzenie raczej nie wchodziło. Zresztą, słuchaj, o jakości nawet świadczy to, że mogłeś wziąć kiełbasę zwyczajną, powiesić na kaloryferze i ją wysuszyć. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo spleśnieje, zzielenieje, nie wiem, pokryje się mchem i paprociami. A wtedy tak się robiło. Kupowało się kiełbasę zwyczajną, wieszało się na kaloryfer przed świętami na te 2 tygodnie wcześniej, żeby mieć na święta suchą kiełbasę, bo ona była dobrej jakości. Zupełnie innej niż w tej chwili. Nie było tam kazeiny, nie było, było po prostu mięso. Więc...
0: No, Bierut, który się żywnością interesuje, pisze, no oczywiście, że jest wycofywane, dlatego jest kontrola jakości, logika. Tak, tylko ja tu nawet nie mam jakichś zarzutów, że dzisiaj jest źle czy coś. Myślę, że to po prostu zawsze tak jest, że się zdarzy gdzieś coś, nie? Jakaś sytuacja tego typu. No a dzisiaj mamy o tyle szczęście, że mamy, że jest szybki przepływ informacji, możemy się dowiedzieć, że są sprawnie, myślę, dosyć działają tu w Polsce te różne sanepidy i tak dalej, i są te liczne kontrole. I to się przyczynia do tego, że jesteśmy dosyć bezpieczni. W ogóle taka przypomniała mi się ciekawostka. Kiedyś w sklepach spożywczych, w jakichś tam społem gdzieś, w takich no marketach, może nie hipermarketach, marketach, swoją drogą są, niektórzy tęsknią. Ja miałem w swojej dzielnicy sklep z Połem. To jak Michał Giereś tu do Polski przyjechał i zobaczył to z Połem, to był zachwycony, że tam można kupić jakieś ogórki na garmażerce, jakieś bigosy, coś. Strasznie się jarał i podobało mu się to z Połem strasznie. Polskie. Miało to swój urok. Takie z Połem to jest trochę co innego niż te dzisiejsze Biedronki, Lidle czy jakieś Intermarché. Inny trochę klimat, inny asortyment, ale nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć o tych, o podświetlarkach do jajek. Bo kiedyś było tak, że można było trafić w jajku na embriona po prostu jakiegoś tam rozwiniętego i się podświetlało jajeczko, nie? Czy tam coś jest. Dzisiaj nie sposób trafić już na jajko, w którym będzie jakiś już taki embrionik większy, nie? Czy coś.
2: Tak, stały nawet w sklepach takie podświetlarki. Tak, stały nawet w sklepach podświetlarki takie, żeby sobie wybierając no, jajka.
0: Dokładnie, to mam na
2: samemu
0: myśli.
2: Samemu sprawdzić, czy jest jasne.
0: Tak.
2: Tak, generalnie uważam, że żywność była zdecydowanie lepsza niż jest ta dzisiaj. Na pewno dłużej też można było ją przetrzymywać i lepiej obrabiać. Strasznie mnie to śmieszy, jak ludzie, którzy w tamtych czasach nie żyli, wiesz, mówią, że ja kłamię albo, że nie wiem, myślam sobie, że oni lepiej, bo oni przeczytali w jakiejś gazecie wyborczej, wiesz, po czasie pewne informacje. No nie. Do 78, między 60 a 78 rokiem było naprawdę fajnie. I oczywiście nie mieliśmy w sklepach Snickersów, ale mieliśmy bardzo dobre produkty firmy Ewed. Nie, wtedy 22 lipca.
0: Wedel?
2: Bo tak się nazywa. To Wedel? Znaczy, to nie był Wedel, to, bo Wedel był wtedy przechrzczony na 22 lipca. Potem dopiero był Wedel. Aha. Nawet w komunie była taki dowcip krążył. Kiedy będzie w Polsce dobrze, kiedy stewardesa poda ci czekoladki w samolocie, Ewedel, dawniej 22 lipca, bo po wojnie zakłady Ewedel zostały nazwane 22 lipca i wszędzie były właśnie tego typu przetwory. Dopiero właśnie po 78 roku, kiedy ja uważam, że nas przygotowywano do tego, żeby zmienić ustrój, bo ludzie wcale, tak jak mówię, nie chcieli zmiany ustroju, bo ludziom się bardzo dobrze w tamtym czasie żyło w Polsce. Musieli wywołać braki w sklepach i i wtedy dopiero zaczęły się jakieś wyroby czekoladopodobne, braki żywności, stanie w kolejkach i tak dalej. Ale te dwie dekady właśnie, które były moim zdaniem złotym czasem dla ludzi po wojnie, którzy mieli czas odetchnąć po wojnie, dostawali mieszkania, które były łatwiej dostępne niż dzisiaj i mieli świeże i dobre jedzenie, no, spowodowało, że naprawdę tylko bardzo małe grupy ludzi chciały zmiany systemu w tamtym czasie.
0: Stachu Jones.
2: Więc dopiero po 78 roku.
0: Stachu Jones, odpocznij sobie chwilę z 5 minut. Bardzo proszę, żeby nie było takich nieprzyjemnych komentarzy. Trochę szacunku dla Joli. W ogóle to jest, myślę, że w tym PRL-u to, co było fajne, na przykład to, że się do osób starszych zwracało z należytym szacunkiem, na przykład, nie? To taki bardzo ładny zwyczaj. Jest coś takiego ohydnego i niefajnego, takiego, to właśnie takie bardzo współczesne, że młody człowiek mówi, a ja tam pierdolę, stare baby. Chociaż ja, przepraszam, ja też ostatnio mówiłem o starych babach i narzekałem, ale to trochę inaczej się tak mówi ogólnie, wiecie, że tam stare baby prądem, a inaczej jak tu z Jolą, starszą panią, rozmawiam i wysłuchacie jej na antenie, to wypadałoby troszeczkę jednak zbastować i na przykład z szacunkiem się odnosić. Etama tutaj dołączyłem. Słuchajcie, cześć Etamie w ogóle.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Hej. Czy ja mogę was na sekundkę zostawić dosłownie na dwie minutki, bo muszę iść tam, gdzie za PRL-u się czasami chodziło na wspólne piętro, bo była wspólna toaleta dla wszystkich. Za chwilę wracam.
3: Okej, to chyba zostaliśmy sami.
2: Tak, Etam, a ty jak pamiętasz, powiedz mi, nie wiem, kiedy, z którego ty jesteś roku i czy ty pamiętasz w ogóle lata
3: 62.
2: 60. i początek lat?
3: 72, no ale dosyć będziesz. Dobrze pamiętam tak od 75, 76, bo u nas było coś takiego. U nas było coś takiego, ja pamiętam koniec Gierka. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy o dziwo był u nas w Szczecinie Wedel przy Bramie Portowej. Zresztą można znaleźć historyczne zdjęcia. To było połączenie Goplany i Wedla i to było nie właśnie 22 lipca, a było właśnie pod marką Wedel. Nawet do dzisiaj chyba tam jest to logo, które było za komuny, jeszcze do dzisiaj tego nie zdjęli, ale głowy nie dam, bo nie byłem tam bardzo dawno temu. Także pamiętam, jak był Wedel za Gierka i można było dostać nawet te torciki wedlowskie, które obecnie są w takich prostokątnych czy tam kwadratowych opakowaniach, w formie okrągłych, sztywnych opakowań, takich jeszcze sprzed wojny Wedla.
2: Tak, z tym tylko, że wiesz co, to jakaś partie były takie wyprodukowane, ale generalnie zakłady, bo one się znajdowały na Pradze za parkiem Skaryszewskim i ja często nawet spacerując po parku Skaryszewskim czułam zapach czekolady, bo bardzo mocno było wtedy czuć ten zapach. Oni szli z produkcją pełną parą i zaraz po drugiej stronie jeziorka właśnie w parku Skaryszewskim były te zakłady i one generalnie nazywały się 22 lipca, ale być może jakieś produkty wypuszczały pod hasłem Wedel, ponieważ to
3: u nas, jak mówię, był sklep Wedel. Po prostu sygnowany wielkim logo. Wielkim logo Wedla. Ale to było tak śmiesznie, bo po jednej stronie było Goplana, bo to też taka druga firma, a po drugiej stronie był Wedel, jak gdyby, nie? I tam można było wejść i były takie fajne szklane, jakby to nazwać, takie fajne szklane lady, gdzie widać było, były przedziałki zrobione, tak jak akwaria, w ten sposób to wyglądało. I tam były te takie sypane cukierki, takie gwiazdeczki czekoladowe. Pamiętam, że były też osobno pakowane okienka czekolad właśnie i też było Wedel napisane logo. To do dziś pamiętam właśnie, że najbardziej mi się właśnie te pojedynczo pakowane okienka zawsze mi tak najbardziej podchodziły.
2: Etam, a powiedz mi, a jak ty wspominasz żywność z tamtych czasów?
3: No przede wszystkim jak się jechało na wieś, a ja co 2 tygodnie na wsi byłem w niedzielę zawsze z ojcem, 100 kilometrów od Szczecina u znajomych, właściwie u znajomego mojego ojca z wojska, to pierwsze, co dla takiego mieszczucha było czuć, kiedy tam się zajeżdżało, to gnojówka po prostu i mijaliśmy te wozy konne, bo tam traktorem to mało kto jeździł, raczej się koń ciągnął, mimo że to był przełom 70-tych, 80-tych lat i no gnój był rozłożony i ten, zresztą sam zbierałem z synami tego pana rolnika, pokazywali mi, jak tam ten placek krowi trzeba podhaczyć i się rzucało na taki wóz po prostu i to była nawet frajda dla mnie. Raz na dwa tygodnie coś takiego, nie? No.
2: Także ale nawozów
3: żadnych nie pamiętam. W ogóle nie pamiętam.
2: Ja też, to znaczy ja też, nie, też jeździłam do rodziny na wieś i zawsze w ogóle nie było czegoś takiego jak herbicydy, pestycydy. To w ogóle nie było dostępne.
0: GMO,
2: herbicydem
0: GMO.
2: Były brony. Brony.
3: Znaczy, prawdopodobnie...
2: Ale poczekaj, jakieś... to ja wytłumaczę tylko. W jaki sposób usuwano to, co dzisiaj się herbicydami leje, to kiedyś po zaoraniu pola przejeżdżało się bronami pole i w ten sposób wyciągało się wszystkie kłącza właśnie pężu, chwastów i różnych rzeczy. Czyli się bronowało.
0: Ale to jakieś takie grabie, to jakieś takie...
2: To wszystko się załatwia grabie, herbicydami.
0: To jakieś takie grabie ciągnięte przez ciągnik. No taki...
3: Tak, pod kątem.
0: To troszeczkę przypomina to pług, troszeczkę, nie?
2: Tak.
3: Coś w tym stylu, Ja nawet kiedyś ciągłem coś takiego, bo mnie posadził rolnik za kółkiem, że tak powiem, i mu wjechałem w rzepak, kurczę, bo nie byłem w stanie tej kierownicy bez wspomagania, nie wiem, miałem 7, może z 8 lat, nie byłem w stanie utrzymać i mu w rzepak wjechałem właśnie taką broną ciągnioną przez Ursusa, nie?
0: A ciekawi mnie, czy na przykład w tym Kazachstanie, o którym dzisiaj trochę było, nadal jest takie rolnictwo i taka żywność jak u nas w dawniejszych czasach. No tak sobie wyobrażam, że może tak być, jeśli kraj mniej rozwinięty, bo wiecie, bo rozwój ma swoje, ja myślę, ma swoje minusy zawsze jakieś. Na przykład to, że jesteśmy zmuszeni produkować tą żywność w dużych ilościach, a jak się produkuje w dużych ilościach, to ona jest trochę bardziej właśnie chemiczna, troszkę kapitalizm sprawia, że się optymalizuje za wszelką cenę te koszty, no więc się używa różnych technik, nie zawsze takich dobrych dla nas w 100%, żeby tej żywności było więcej, żeby wszystko było mniej się psuło, żeby wszystko było bardziej okazałe, no więc coś za coś, zawsze tak jest w życiu ze wszystkim, nie? Więc no, chyba że ktoś uważa, że współczesne nasze tutaj w tej chwili polskie jedzenie to same plusy. W ogóle nie ma się do czego przyczepić. Dobrze, w ogóle nie chciałbym nic z dawnych czasów tu zaczerpnąć do współczesności, bo dzisiaj jest wszystko lepsze w 100%. No to tak chyba z niczym nie jest na tym świecie, że masz same z czegoś tam plusy. Zawsze jest coś za coś. Tych minusów może nie być tak dużo znowu i różne możemy mieć zdanie na ten temat. Ktoś może wręcz demonizować trochę i uważać, że wszystko zeszło na psy, kiedyś to było, kurła, chrum, kwi i tak dalej i może przesadzać. Ale ja nie wierzę w taką rzeczywistość, w której nie ma się do czego przyczepić w ogóle i że kiedyś wszystko było gorsze, a dzisiaj jest wszystko zajebiste w 100%. No nie jest tak, no.
2: Znaczy, wiesz co, ponieważ nie było tych technologii produkcji, to ta żywność faktycznie była lepsza. Na pewno dzisiaj żyje nam się wygodniej. Mamy wszyscy samochody szybkie, wygodne, mamy tanie rzeczy dookoła, jesteśmy obsypani całą masą śmieci, wiesz, ciuchów z plastiku i tak dalej. I w ilości na pewno jest tego zdecydowanie więcej niż kiedyś, bo ja tu kiedyś mówiłam, że wiesz, ja za czasów PRL-u nie było takich syntetycznych tkanin. Ja mogłam się ubrać w len, w inaczej tkaną bawełnę, na przykład kreton, który kupowałam na sukienki, to też to była właśnie bawełna. Ja miałam wełniane spódnice, wełniane swetry, jedwabne sukienki, jedwabne koszule.
0: No właśnie.
2: To było dostępne. Tak, tak. To było dostępne, a dzisiaj jest rarytasem.
0: A tak, dzisiaj to jest... Kurczę, to mieć taką... Niektórzy właśnie tacy jacyś rodzimowiercy, odtwórcy robią sobie jakieś takie koszule właśnie z niebarwionego tam lnu, czy mają jakieś tam z wełny coś i to jest na pewno zdrowsze niż chińska koszulka zabarwiona jakimiś toksycznymi barwnikami, bo wiadomo, że Chiny się mają to w dupie, co tam białasą sprzedadzą i to może być faktycznie coś dla naszej skóry niezdrowego i nosimy to przez całe lata, coś zabarwionego jakimś toksycznym, zrobionym z odpadów chemicznych barwnikiem, nie?
2: No znaczy, ja mogę jeszcze tylko tutaj się odnieść, bo oczywiście Zenon pisze, że łże, bo on ma lniane ubrania i bawełniane. To nie chodzi o to, że ty sobie kupiłeś, wybrałeś i znalazłeś gdzieś dostępne bawełniane, lniane rzeczy. Czasem w tej chwili sieci, ponieważ bardzo dużo youtuberzy o tym mówili, że chcieliby mieć takie ubrania i w niektórych sieciówkach zaczynają się pojawiać jakieś lniane koszule, czasem jedwabne, są bardzo drogie. Natomiast w PRL-u po prostu nie było innych. Nie było syntetycznych. Jak szłam do sklepu, to każda rzecz była albo z wełny, albo z lnu, albo z bawełny, albo z jedwabiu.
3: Pamiętasz markę Polski Len? Były takie sklepy Polski Len, sieć cała. No przecież to było pełno tego w Szczecinie. Dokładnie. Polski Len to taka cepelia by dzisiaj pewnie dzisiaj by to była, ale wtedy było pełno na każdym rogu. Tak samo jak na przykład sklepami takimi popularnymi, gdzie można było jakieś tam różne, jak to się przed wojną nazywało, mydło i powidło, to było 1001 drobiazgów, nie? Gdzie też były 2-3 sklepy przynajmniej na każde miasto, nie w tej sieci.
2: No. Tak.
0: Słuchajcie, ja na przykład robiłem dużo różnych rzeczy dla klienta, który handlował kocami. I tam były różne kategorie tych koców. Były kocy z wełny, z bawełny i z poliestru na przykład jakiegoś, które były najtańsze i napisane nawet było, że są najmniej zdrowe, bo tam było po prostu, żeby nawet ten, kto sprzedawał te koce, zaznaczał, że to jest taka taniocha, że to jest niezdrowe, że to nie ma tych wartości, jakby powiedzieć, no... No, jeśli chodzi tam o wilgotność, przewodzenie. No, po prostu i też my nosimy czasami dzisiaj jakieś takie.
2: Wiesz, jeszcze tylko, bo no. Coś mi przerywa, więc będę się rozłączać zaraz.
0: Okay.
2: Natomiast jeszcze chciałam dodać to. Najtańsze jedzenie, jakie było wtedy dostępne w Polsce, to były ryby. Dorsz był najtańszą rzeczą, jaką mogłeś kupić w latach 60. i 70. Nie było tańszego obiadu niż zrobienie dorsza świeżego na obiad. To było najtańsze, co było w sklepach. Dzisiaj dorsz jest bardzo drogi, 40 chyba złotych kilogram kosztuje. To się zupełnie zmieniło. Flądry, dorsze, to wszystko było... non-stop w dostawach i można było spokojnie się tym odżywiać. Dlatego ja myślę, że nie możemy tak patrzeć tylko i wyłącznie na PRL przez pryzmat tej dekady stanu wojennego, czyli lat 80., bo ona całkowicie zniekształca to, co się działo w tym kraju przez te wszystkie lata od wojny.
0: Dołączył Zenon. I Jolu, to może faktycznie jest to dobra okazja, żebyśmy się pożegnali, bo wiesz, jaki jest Zenon, zaraz będzie tutaj niegrzeczny troszkę dla ciebie albo coś, a ja bym wolał tego uniknąć na antenie. A jak Zenon będzie sam, to on wtedy będzie tutaj spoko i powie coś. No to Jolu, to ja ci bardzo dziękuję za telefon, za twoje tutaj...
2: Ja się pożegnam, bo mi przerywa coś i nie chcę... Połowę słyszę, internet, połowę nie słyszę ciebie, więc życzę wszystkim dobrej nocy.
0: Trzymaj się, Jolu, trzymaj się, hej.
2: Na razie,
0: hej, hej. Cześć.
4: Walki z fejkami i po prostu połowę tego, co Jola gada, wycina. Więc Ralph Lauren, brązowa koszula, rozmiar L, skład 100% len, 130 zł. nie ma problemu, żeby znaleźć jakieś rzeczy z bawełny, lnu i w miarę rozsądnych cenach. Jasne, że są też takie za 700 zł. Spoko, nie, jasne, że tak, owszem, nie mówię, że nie. 100% bawełna, Wrangler, żeby było zabawniej, 160 zł.
0: Dobra marka.
4: No, czy to jest jakaś zaporowa cena? To jest jakaś luksusowa cena? Nie. A co do tych ryb? Wiesz, dlaczego Jolu jest, kosztuje teraz tyle dorsz? Dlaczego tyle kosztuje flądra i tak dalej? Właśnie dlatego, że za czasów waszej boomerskiej młodości kosztowało

0: Nie masz.
1: Ja ryb nie jadam w ogóle, tak.
2: Ale Zenonie, spokojnie, słuchaj, my się na różnych rzeczach tu nie znamy, a ty się na wielu rzeczach znasz i to jest fajne, że zadzwonisz i sprostujesz pewne rzeczy.
0: Bo problem polega na tym i dlaczego ja się też nie raz tak unoszę. Bo żeby bzdurę popełnić, aż specjalnie sobie wyłączyłem, co teraz gadaliście, żeby się nie denerwować. Żeby bzdurę popełnić... To wystarczy, a może Zachód zjadł. No ty się chwaliłeś, że miałeś tanie ryby i że to było najtańsze jedzenie, więc chyba raczej wy, wasze pokolenie to zjadło. Ale zresztą w ogóle pokolenie, na Zachodzie czy nie, boomerów, to było największy ciężar do planety w historii tego tutaj, tejże planety. Żeby bzdurę popełnić, to można od razu. To nie jest żaden problem. Można powiedzieć, że Rosja jest świetnym krajem do życia. Można powiedzieć, że kiedyś to było dużo lepiej niż jest teraz. Można, wiesz, i można powiedzieć, że można jeść soli dowolnej ilości i trzeba dużo, bo wtedy jest zdrowo. Można powiedzieć, że były grafenowe szable. Można powiedzieć, że starożytność była po średniowieczu. Można to wszystko powiedzieć, nie? Ale żeby nawet te najbardziej prozaiczne bzdury obalić, to jednak trzeba więcej energii włożyć, tak? I ja jestem tutaj jeden, czasami zadzwoni Jacek, czasami zadzwoni Kotkiewicz, czasami zadzwoni Grzesiek Bukowski i jakieś bzdury poprostują. A propos bzdur z drugiej strony, Aleksander tutaj dzwoni ci jakiś czas. Aleksandrze, cały czas przypominam, że w żywe oczy kłamałeś na temat tego, że zaszczepieni nie roznoszą dalej COVID-ka. Ja ci dałem dwa badania naukowe i dalej kłamiesz i dalej tego nie potwierdzasz na antenie, że kłamiesz albo że się myliłeś. Więc to tak a propos to, żeby było w drugą bańkę. Wiesz, żeby bzdurę obalić, trzeba średnio przynajmniej rząd wielkości więcej energii, żeby ją wyprodukować.
2: W naszej tutaj skali, w naszym radyjku to tak niekoniecznie, bo rozumiem, że to może się sprawdzać tak w ogóle społeczeństwa. Ogólnie, wiesz, w mediach tak dalej, ktoś, kto ma duże zasięgi, jakiś tam Stanowski pierdolnie babola i jakiegoś, wiesz, fejka rozpowszechni, no to faktycznie tak to działa, że potem to naprostować.
0: A nie o to chodzi.
2: Ale my,
0: nie,
2: jak, no, sobie, ale my
0: nie,
2: jak sobie tu
0: co
2: gadamy...
0: Ty gadasz, o czym ty mówisz? Nie. Chodzi o jedną rzecz. Ty wychodzisz i gadasz bzdurę jakąś, nie? Albo wychodzi ja tam i mówi, że w Białorusi jest super życie. No to ja, żeby to obalić, to muszę wziąć, wyciągnąć i poczytać, dobra, ile osób uciekło z Białorusi, jakie tam były represje polityczne, jakie są koszty życia realne, jaka jest realna siła nabywcza. Żeby te bzdury obalić, słuchaj, którą tak pstryk popełnił, to trzeba włożyć trochę wysiłku. O tym ja mówię.
2: No ale to jest naturalna kolej rzeczy, taki po prostu jest świat i... Wiesz, i może no, dlatego szacunek dla wszystkich tutaj, którzy prostują, którzy dementują jakieś fejki, którzy coś powiedzą mądrego na antenie i to jakby no tak musi być, no nic z tym nie zrobimy. Nie ma co się, wiesz, wkurwiać. Ja rozumiem, że to może być irytujące faktycznie, no czasami, ale trzeba jakoś z tym żyć, nie?
0: Widzę, że ten RK cały czas się do mnie rzuca, jak, wiesz, jak maga w zupie. Chłopie, weź już lajtuj, bo o co ty masz do mnie pretensje? Że słusznie zauważyłem, że masz problem z alkoholem, to wiesz, zajmij się tym problemem, a nie mną, no, na litość boską. Przychodzi do mnie też na audycję i jakiś gnojówę na mnie wylewa bezsensowną, no, błagam cię, nie?
2: No. Dzięki w ogóle za donejcika, panie Designe, nie wiem jak to przeczytać, Design, dzięki za dyszkę. No, ale tak to jest na tym świecie, że łatwiej coś zburzyć niż zbudować. Łatwiej gadać, co tam się gdzieś usłyszało, co ślina na język przyniesie, niż coś powiedzieć merytorycznego, mądrego i sprawdzonego. No, taki jest świat. No.
0: Wiesz co, a propos tej bawełny, że jest druga. Jeśli mnie pamięć, to chyba właśnie Kazachstan jest potęgą bawełnianą, wiesz? Mhm. Cotton Producers World. Chyba właśnie... Kazachstan jest jednym z dużych producentów, ale mogę się mylić. Czekaj, niech zobaczymy. No Jezus Maria, Facebook, nienawidzę tego. Muszą te statystyki przytegować. A, nie, to z Uzbekistanem mi się pomyliło. Widzisz? Chiny, Indie, USA, Pakistan, Brazylia, Uzbekistan, Turcja, Australia, Turkmenistan, Meksyk.
1: No, Kazachstan mi osobiście kojarzy się z dwiema rzeczami. Z przemysłową, kosmiczną, czyli z Bajkonurem, natomiast jeśli chodzi o osoby, to z Dimaszem Kudaibergenem, ich takim świetnym, chyba najlepszym pieśniarzem męskim, jaki jest na świecie obecnie.
2: No proszę.
0: No, także ten, no i wiesz, i tych bzdur różnych można dużo wyproduk-

0: w zastraszającym tempie. I wiecie, co jest przerażające? Trochę mnie to wkurza, że ludzie są tacy, tak śmiało rzucają tymi bzdurami, powtarzają je bezrefleksyjnie, tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których właśnie fejków i bzdur się produkuje ogromne ilości taśmowo, a do tego jeszcze ze względu na sztuczną inteligencję będziemy mieli coraz to trudniej się odróżnić w tym, co jest prawdą, a co nie. Bo za niedługo już, wiesz, zobaczymy filmik, jak, że tak powiem, wróbel rzuca słonie Moskały, nie? I będzie wyglądało wszystko autentycznie. Żeby tutaj poziom po prostu absurdu jasno nakreślić. Tak mi po prostu przyszło do głowy, żeby proszę tam tego nie łączyć z innymi sytuacjami.
1: No tak. Zdjęcie i film nie będą w sądzie dowodem niedługo.
0: No, tak. Będzie wymagany niewykluczone, ten. Niewykluczone. No. Nie będzie, wiesz, ale z drugiej strony ludzie na przykład nie pamiętają, jak był bunt Prigożyna i jasnym tekstem rosyjscy oficerowie mówili, że nie było żadnego ataku na rosyjską ludność w 2014 przez Ukrainę, że nie było ostrzeliwania Donbawy i Ugandy, że to wszystko było w casus belli lewe, fałszywa flaga. Tego też już ludzie nie pamiętają, nie? I myślę, że to orientowanie w tym, co jest prawdą, a co nie, a nigdy nikomu się to nie uda w 100% tak dobrze zrobić, mi też się to nie udaje, to jest ważna umiejętność i trochę jednak mnie boli, że ludzie tak lekceważą, nie? No, to zawsze tak było, to nie wszystko ten... No, być może, nie? Ale przeraża mnie kwestia tego, że będzie przechlapane. 600 zł koszula czystego jedwabiu, to nie jest dużo. Bo to nie jest dużo jak za koszulę czystego jedwabiu. Jedwab zawsze był zajebiście drogi, nie? Ja wiem, że dla Joli, mającej dostęp do tych sklepów za żółtą firanką i żyjącej w mega uprzywilejowanej, bogatej rodzinie, to może wtedy jedwab
2: był tani. Oj, Zenon, ale to jest już ale takie, wiesz, bo teraz tu stawiasz... To jest jakiś wynik twojego niby śledztwa, że sobie tak wyczaiłeś,
0: słuchaj,
2: że Jola...
0: Ile znasz osób, które
2: możesz
0: mają...
2: Możesz się mylić.
0: Ile znasz osób, które mają rodzeństwo, które są konsulami? Czy znasz jakichś biednych ludzi, którzy mają rodzeństwo, które
2: Nie wiem, konsulami? nie znam się, ale wiem, że często się pochopnie wysnuwa różne wnioski. Nie,
0: wiesz co?
2: A to są wnioski na temat, wiesz, osoby, która tu z nami jest, że i stawiasz ją jako, że ona była jakimś aparatczykiem perelowskim.
0: Wiesz co, mniejsza z tym, czym była, nie o to chodzi. To naprawdę nie jest istotne. Bezsprzecznie to nie jest osoba z biednej rodziny. To nie ma wątpliwości i to mi wystarczy.
2: No dobra, to jakiś też wielki grzech nie być
0: z biednej rodziny. Nie. No czy tam jest jakiś grzech? Nie chce mi się tego sprawdzić, czy tam był jakiś grzech tak naprawdę. Liznąłem troszeczkę temat, nie chcę dalej wchodzić i nie będę też o tym mówił. Po prostu tyle mi wystarczy. To, co słyszeliście od Joli, to nie są teksty człowieka, który naprawdę był z takiego biednego chłoporobotnika od zera szedł w PRL-u. Nie.
2: A nawet jakby była, to nie wiem, to hejtować teraz kogoś, kto tam
0: nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, że hejtować.
2: Czasami sobie nie wybieramy, gdzie się urodziliśmy na przykład.
0: Jasne, nie? Że tak. No okej, niech to załóżmy, że to nieważne, naprawdę. Niech się okaże, że on, wiesz, że tak po prostu naprawdę była w takiej w 100% zajebistej moralnej rodzinie, po prostu się złożyło, że tam było więcej kasy, tak? Nie mało kasy. Okej, nie ma problemu, ja w to nie wnikam, jak to tam było. Chodzi mi o to, że ewidentnie to nie była biedna rodzina. Po prostu.
2: Okay.
0: I tyle, nie? Więc. Czekaj. Dostałem informację. Słuchaj, pochodzę z rodziny rybackiej ze 130-letnią tradycją i znam powody zrożenia ryb. Dlatego ceny ryb wzrosły, bo PGR-y nie zarabiały, a brały na to fundusze połowy bezlimitowe i teraz z powodu zrujnowania gospodarki wodnej są limity połowowe i ochrony. Tak w skrócie. Czyli czekaj, szanowny tutaj słuchaczu pochodzący z rodziny rybackiej od ponad wieku. Chcesz powiedzieć, że dokładnie się dzieje to, co ja powiedziałem, tak? Ups. O, ciekawa sprawa, nie? Niebywałe. No. Więc jakby to powiedzieć... jeszcze raz. Łatwo jest popełnić bajkę jakąś, jakieś kardynalne uproszczenie albo wręcz zakłamanie rzeczywistości, tak jak mamy tutaj przykład tych ryb, ale dużo trudniej jest dojść do tego, jaka jest rzeczywistość w rzeczy samej. No i jak słyszeliście, to jest tutaj ktoś z czatu, możecie na sumie sobie przewinąć, bo napisał to chyba wcześniej na czacie i tylko żebym tego nie widział, żeby mi to nie mrygnęło, napisał mi jeszcze na privie. No. usłyszeliście, dostaliście informację z orzeczeniem autorytetu, ja tu żyłam w tamtych czasach, najtańsze były ryby i było super. Po czym jak ja powiedziałem, że to jest nieprawda i wyłożyłem czemu, to zostałem skrytykowany, że to nie, co ja tam mogę wiedzieć. Następnie pisze ktoś, kogo rodzina siedzi w tym biznesie dłużej niż PRL. I potwierdza to, co ja mówię z kolei. A jak chcemy jeszcze być pewniejsi, to trzeba by naprawdę wziąć jakieś opracowanie, poczytać i tak dalej. I wtedy gwarantuję wam, też by się opowiedział. Kolega pochodzi z rodziny rybackiej zachodniopomorskiego, popieram. No i też kolejny głos tutaj. No.
2: Ja wiem tylko, że naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, prawda? A my po świeże przychodzimy w morzu pluskające, o. Prawda? No.
0: Dobra, Czektul. I mamy sytuację, gdy przez 15 minut prostujemy 10-sekundową bzdurę. O to mi chodzi. Popatrz, ile czasu, ile ludzi jeszcze musiało, wiesz, ruszyć dupę, a masa ludzi nas słucha. No wiesz, tutaj na 126 osób jest teraz, nie ma 126 osób na czacie. Wielu się nie chce tego pisać, tak? Tych paru się pofatygowało i powiedziało, no, Zenon jest tak, jak mówisz. A tutaj już dalej Jola jedzie, a nie, to na Polska mówiła dorsze. Prowadziliście rabunkową gospodarkę wodną. Wasze pokolenie. Dlatego miałaś taniego dorsza. Dlatego miałeś tanie karpie, inne różne ryby miałeś tanie.
2: Każda epoka ma swoje jakieś winy, przewinienia. No.
0: Ale wiesz, to argument z tym, że to było takie tanie, to było powiedzieć, jak teraz jest źle i drogo. Jest źle i drogo w kwestii ryb z tej prostej przyczyny, że wy prowadziliście gospodarkę rabunkową. I teraz trzeba zrobić tak, żeby one nie wyginęły.
2: Kłusownicy!
1: Zarybianie to chyba nie jest jakiś wielki problem, nie?
0: Tak, w oceanie zarybianie? To nie jest wielki
1: nie w
0: problem.
1: Oceanie, mówię o Zalewie Szczecińskim, ja Bałtyku. Nie wiem, no nie znam się, może rzeczywiście ty masz rację.
0: Nie jest tak hop-siup, to nie są, wiesz, wszystko jakieś niesamowicie proste tematy, to na litość boską.
1: Ja pamiętam, jak we wrześniu, tutaj w Szczecinie jest bardzo dużo takich basenów, zresztą chyba we wszystkich miastach, takich bardzo głębokich basenów w środku miasta, przeciwpożarniczych, żeby nabrać wodę, nie? No i ja pamiętam, jak gdzieś tak wrzesień, październik wrzucano tam jakieś takie małe rybki, a w grudniu sprzedawali z tych basenów. Bezpośrednio przy tym basenie stał kramik, była otwarta furtka i wyciągali siecią karpie, nie już gotowe. Także 2-3 miesiące i to się tam zarybiało w tych basenach.
0: Ale nie możesz, wiesz, ale nie możesz do ekosystemu wpuścić karpia, który jest gatunkiem obcym. Jak go wpuścisz, że ją będzie wszystko ten, no to będzie Saigon, tak? On wyprze inne gatunki. Nie jest tak prosto wziąć sobie gatunek, który szybko rośnie i jest taką, wiesz, świnią wśród ryb i go wpieprzyć gdzieś. No tak zrobili z rakiem kiedyś, mieli taki pomysł i co? I nie ma już rodzimego raka prawie wcale. I to za mojego życia się zdarzyło. Ja pamiętam, że myśmy jeszcze, ja za młodego, jeszcze jadłem raki takie normalne, rzeczne.
2: No. Chociaż te rzeczy typu węgorz czy raki, to się też często od kłusownika na wsi na przykład brało jakiegoś, no. Tak, z tego, no, co pamiętam.
0: I znowu ja lepiej. A teraz nie prowadzicie mączką rybną, karmione są zwierzęta, to jest rabunkowa gospodarka. To nie jest rabunkowa gospodarka, moja droga. Po to są kwoty połowowe, żeby nie było rabunkowej gospodarki. Jest taki kraj, który ma w nosie te kwoty połowowe. Wiesz, jak się nazywa? Federacja Rosyjska.
2: Ale powiedziałeś teraz, moja droga. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz być kulturalny i uprzejmy.
0: O. Nie chciej, żebym się poprawił.
1: O, wiecie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała z tych dawnych, dawnych czasów, bo teraz jak po rybę idziemy, to mi się to kojarzy, że znaczy wiadomo, no, są gdzieś tam w tych opakowaniach plastikowych, w jakichś biedronkach, nettach i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego, jak było kiedyś, bo kiedyś, pamiętam, w Szczecinie można było tylko w jednym miejscu kupić ryby, znaczy w kilku miejscach, ale był to po prostu sklep rybny, taki dedykowany, nie? A w tej chwili czegoś takiego nie ma. Nie ma w ogóle, nie
2: kojarzy, Ja mam koło siebie. Rzut beretem rybny jest.
1: No to masz, kurczę, szczęście.
2: Tylko troszkę drożej. No w takim sklepie jest zawsze trochę drożej, a dzisiaj jest, no, wiele osób takich jak ja ma problem z kasą. No to się idzie do marketu. No.
0: Jest drożej. Ja za anchoa ostatnio zapłaciłem taką mały słoiczek anchoa, 18 zł.
2: Anchoa. Ale jest jakaś... Lubię. Kurczę, wielu nie docenia tej rybki, nie? A ja na przykład nawet na pizzy lubię anchoa.
0: Muszę sobie dać, bo ja ją jadłem z serem pleśniowym, tak? Z camembert, tak? Już mówiłem to wielokrotnie. Takie połączenie. Ładna przedna bułeczka, camembert i ten anchoa. Myślę, że w PRL-u to normalnie jedli jako najtańsze jedzenie.
1: No. Czy serki pleśniowe to była chyba rzadkość? Ja nie pamiętam w ogóle, żeby, nie, coś żeby w tamtym czasie było.
0: Na drzewie rosły, na pewno.
2: Ja też nie pamiętam czegoś takiego jak sery pleśniowe za PRL-u. Wielu
1: były
2: rzeczy,
1: żółte, zwykłe, z dziurami no. Bez dziur, nie?
2: Biały był, żółte jakieś różne były, ale pleśniowego to chyba nie było. Wielu rzeczy nie było wspaniałych, jak na przykład energole, nie było żadnych energetyków.
0: Jakiś Fabian Kowalski ma dzwonić, tak? Mam robić miejsce na tym, to ja zaraz się ten... Ja mogę zaraz... Nie zadzwonię, bo rozmowa z zamkiem to kopanie się z koniem, ale jest on w błędzie co do ryb w Bałtyku. Mam nadzieję, że jak zgłębi ten temat, to wyprostuje... Zgłębi temat, to sam wyprostuje na łamach, jak każdy się czasem myli. No to ja nie wiem, to dlaczego, wiesz... Tak się składa, że moja matka, ja to wiem z tego, że moja matka swego czasu w przetwórstwie rybnym pracowała i to wiem, byłem świadkiem, jak te ceny się zmieniały i jak to wyglądało, tak, za młodu. Plus teraz też mi piszą ludzie z zachodniopomorskiego, że no w rzeczy samej tak jest, że była gospodarka rabunkowa, zarówno, wiesz, na słodkowodna, jak i morska. Więc tak, czy Zenon, twoi rodzice i krewni żyli w Peru, czy oni też się przyczynili do tej katastrofy? Tak, moi krewni rodzice też się przyczynili do tej katastrofy. Mhm, tak, a co?
2: Też nie powinniśmy tak zawsze patrzeć, że jak pada jakieś stwierdzenie, że któreś pokolenie coś zrobiło, to nie powinien nam się od razu włączać jakiś mechanizm obronny, że my tu musimy walczyć o to, że wcale nie, że coś, tylko, bo to jest takie, no, stwierdzenie i to, no, kurwa, no, każda epoka ma swoje jakieś winy, tak jak mówię, i nie należy tego traktować jako atak zawsze, o to mi chodzi, nie, po prostu.
1: I ciekawe, co nasi potomni powiedzą, co myśmy zrobili.
2: No, też no. Dużo różnych rzeczy, żeśmy zrobili.
0: Natomiast ten Nieskoś skapitulował. Wiesz co, to może Fabian, napisz komentarz po wszystkim. Ja się też do tego jakoś stosunkuję, pogadam z tym, kto mi tam też to, wiesz, kto mi pisał te rzeczy, zresztą oni będą wiedzieć. I tyle, może dojdziemy do tego, jaka ta prawda jest. Nie będę tutaj upierał śmiertelnie i tyle. Zresztą i tak kończę. No, tak czy siak, widzicie, bzdura popełniona jedna i słusznie nie, a to wiesz, jeżeli się okaże, że to było jeszcze inaczej, no to będzie jeszcze więcej prostowania. Dużo, bardzo łatwo jest coś powiedzieć, dużo trudniej jest to zweryfikować, wyprostować i poprawić, no, więc
2: no, to tyle. Trudno się mówi, taka twoja misja, że musisz prostować, no i już.
0: No, więc ten, no to auf Wiedersehen, trzymajcie się. O, to chyba nawet jest, nawet rybak jest w ogóle dalej ten, tak? A, no, no, to dowiem się ciekawych rzeczy, trzymajcie się.
1: No to Wiedersehen, no, hej, hej. Ostatnio muszę używać tego języka, niestety. No, dobra, ja tego, ja jeszcze mi się przypomniało o tych jajach, nie, bo o tych podświetlarkach jajek. Ostatnio oglądałem, słuchaj, taki program z panią Gessler, i ona jak zobaczyła jajka, tak jak są właśnie na półkach odłożone w tych paczkach i tam 10-pakach, 6-pakach, 20-pakach, to ona od razu wszystko do śmieci wyrzuciła. Powiedziała, że tak się jaj nie przechowuje. Jaja muszą być w chłodziarce. I wywaliła wszystko. I ja właśnie tak dzisiaj byłem w sklepie i tak kurde patrzę, kurka wodna, no wszystko stoi na półkach, nie? I to w takiej temperaturze, no dzisiaj było w Szczecinie prawie 30 stopni, to masakra, nie? Ona by wszystko wywaliła w tym markecie.
2: No ciekawe to jest, że nie pamiętam, żebym widział jakieś jaja w chłodziarce. Na przestrzeni wielu lat nie widziałem nigdzie, w żadnym sklepie, czy to małym, czy dużym, jaj w chłodziarce. Po prostu na półkach sobie leżą.
1: No a ja właśnie oglądałem jakiś taki, gdzieś mi się randomowo włączył, tam sobie w tle leciała playlista i ktoś na YouTubie zgrał te, jak to się nazywa, rewolucje kuchenne, nie? I nagle słyszę o jajach. I tak podszedłem, patrzę, kurczę, ona wszystkie te opakowania, tak się jaj nie trzyma, jajka do chłodziarki, nie? I był jedna podłoga, jak to Gesslerowa, nie? Po prostu, nie? No a w sklepach przecież mamy wszędzie to. Ja w ogóle próbowałem znaleźć się, gdziekolwiek jakieś jajka, nawet te lepsze, takie ściółkowe są, ba, nawet tam ściółka jest czasami w pudełku, jakieś sianko ułożone. Nie ma, nigdzie nie ma, nigdzie wszystko jest trzymane na półkach. We wszystkich sklepach praktycznie zero szans, żeby w chłodziarce był jajka.
2: A my te jajka kupujemy, przynosimy do domu i cyk, do lodówki, nie? Nikt nie trzyma no, jaj dokładnie. Sobie na półce, tylko w lodówce zawsze.
1: Dokładnie, a najlepsze jest to, że jak sobie przyjrzałem się na pieczątki, które są na tych jajkach, nie na samym jajku, bo na jajku też jest tam jakaś rozmiar chyba i jakość, nie? ale na pieczątkę na opakowaniu termin ważności 2 miesiące do przodu jeszcze, nie? To tak 2 miesiące, kurde, leży. Gdzie Gesslerowa weszła i nawet się nie pytała, czy to jest błodzień, czy dwa, tylko walnęła to i powiedziała, to jest przecież salmonella, nie? I rzeczywiście, jak tak teraz pomyślisz, popatrz, ile razy jadłeś kogiel-mogiel, nie? A dzisiaj się nie tego w ogóle nie robi, nie? Być może właśnie z tego powodu, że ludzie zdają sobie sprawę, że te jajka są no takie, jakie są, nie? Tak są przechowywane w sklepach.
2: No ale Łowca Głów tutaj pisze, jajka na półce mogą do tygodnia stać, natomiast w lodówce nawet do miesiąca. No to w sumie trochę tutaj wyjaśnia sprawę. Te jajka w sklepach widać na tyle szybko schodzą, no że nie opłaca się ich chować do lodówki, bo to by było faktycznie bez sensu. Tylko one schodzą, a w domu już trzymamy je w lodówce, żeby nam dłużej stały i tyle. Więc to jest jakieś tutaj wyjaśnienie całej tej skomplikowanej sprawy. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem.
1: Mam dla was eksperyment, słuchajcie. Wejdziecie do sklepu typu Netto Biedronka, tam czasami jest paleta taka wystawiona i promocja na jajka, nie wiem ile teraz jest, 20-30 sztuk, różnie to bywa. I weźcie sobie, zaznaczcie jedno z tych opakowań z dołu tej palety i obserwujcie, jak długo to będą stały. Jak długo będą stały, bo ja to kiedyś zrobiłem i stały prawie 2 miesiące.
2: O, ciekawe. No. No, to łatwo się domyślić, że są takie nadużycia i takie zachowania często. No, dzisiaj to mało się ludzie często przejmują drugim człowiekiem po prostu, i żeby tylko zarobić, a co tam. No i tak niestety jest.
1: A najlepszy...
2: A też ciekawe, że na przykład w Dino czasami widzę, że wyłączają te lodówki. Są lodówki, w których są napoje, ale wyłączają te lodówki, bo im, nie wiem, za drogo prąd wychodzi. Teraz po tych podwyżkach pewnie jeszcze częściej to będzie. W delikatesach widziałem nawet, że wyłączali lodówki, bo światło się nie świeci. Sprawdzam ręką, czy tam jest zimno. Ciepło normalnie. I kupujesz sobie napój z lodówki, żeby mieć zimny, a on jest ciepły, bo lodówki wyłączają, żeby zaoszczędzić, nie?
1: No już nie mówiąc o takich rzeczach, jak ludzie na przykład odłożą gdzieś, dochodzimy do kasy i widzimy jakiś towar w promocji, który przy samej kasie jest ustawiony na palecie, a na tym na przykład ktoś odłożył parówki albo jakąś kiełbasę taką i to leży w upale, w takie upalne dni mówię najbardziej, nie? I leży, ja jestem więcej niż pewien, to z powrotem trafia do lodówki, nie? Po całym dniu takiego leżenia. Nie wierzę, żeby to wyrzucili.
2: Chociaż w sumie nie pamiętam, żebym teraz trafił na jakiegoś zbuka przez ostatnie lata, a kiedyś to się zdarzało i właściwie to jak się robiło sobie jajeczniczkę, to trzeba było ostrożnie wbijać to jajeczko, pierw sprawdzić, czy tam coś nie jest zepsute, nie, w środku, a dzisiaj to tak są okej te jajka, nie pamiętam, żebym na zbuka trafił, a to jest, wiecie, tam podsmażycie sobie boczuś, coś, cebulka tutaj, wklepiecie jedno jajeczko, drugie i przy tym czwartym dopiero, kurwa, no to cała jajecznica oczywiście do wyrzucenia wtedy.
1: Nie no, teraz raczej trudno trafić jest na robaczywe jabłko, malinę czy coś takiego. W ogóle ja jabłek tutaj się przyznałem na czacie, ale naprawdę nie pamiętam, kiedy ja ostatnio jadłem jabłko. Chyba gdzieś z 10 lat temu.
2: Bo... Jabłko, ludzie, wy wszyscy ciągle to jabłko i jabłko. No,
1: a ja
2: jabłko.
1: Lubię jabłko.
2: Jabłko. Jabłko.
1: Jabłko brzmi bardzo, tak trzeba się wysilić, jabłko.
2: Trzeba się wysilić.
1: Ja mówię miętki i jabłko.
2: To jest ten problem współczesnego człowieka, że współczesny człowiek się nie chce wysilać i zawsze wybiera po prostu łatwiejszą opcję.
1: No, taka prawda w sumie. Ale powiem ci szczerze, że jak ostatnio jabłko dotknąłem, to ta skórka, która jest, a jak wiadomo w skórce od jabłka jest najlepsza witamina, nie? Bo takie przynajmniej słuchy kiedyś chodziły, to ona była taka nawet nie tyle, że klejąca, co taka wręcz lepka jak banany, które świeżo przyniosą z magazynu, otworzą tą folię i one są oblane taką chemią, która aż po prostu jak dotkniesz tego, to nawet trudno to w ogóle zetrzeć z paluchów potem, zmyć, nie? Nie wiem, czy kojarzę, o co mi chodzi, o taką totalną lepiznę tych przyniesionych z magazynu i o otwartych na świeżo bananów, nie?
2: Mm-hmm. Dobra, Etamie, to chciałbyś jeszcze jakiś temacik rzucić, coś powiedzieć, czy kończymy?
1: No nie, no myślę, że już powoli trzeba kończyć. Ja jutro akurat jadę na pole, więc będę miał okazję być na polu rolnika. Tak się składa, także sobie może coś tam o owocach i warzywach, że tak powiem, w naturze popatrzę, pobadam, może nawet jakiegoś rolnika spotkam, a właściwie to farmera, bo to po niemieckiej stronie, ale zobaczymy. No nic, dzięki
2: no,
1: bardzo.
2: Ty się stałeś taki wychodzący teraz.
1: Właśnie. Co, opowiem ci więcej.
2: Bo też jak ty mówisz, że wychodzisz na pole, w niektórych rejonach Polski się mówi, wychodzę na dwór, to tam, gdzie, prawda, tak bardziej szlachecko, dworsko, wychodzę na dwór, a na niektórych mówi, na pole wychodzę, tak, czyli na zewnątrz po prostu, na pole idę.
1: No na pole, tak się akurat złożyło. Jaki jest tego cel, to zachowam dla siebie, ale w każdym razie na polu można mnie nie w kaloszach, na szczęście, nie, absolutnie nic z tych rzeczy, ale tak się złożyło, że ten, i mam nawet namiot, bardzo fajny, czteroosobowy. No, dobra, będzie tego ode mnie. Trzymaj się i pozdrawiam wszystkich. To Narek.
2: Trzym się tam, Nareczka. A tak z innej beczki, bo lubimy rozmawiać o jedzeniu, lubimy wspominać, ale tak, żeby nie było za bardzo monotematycznie, to wspomnę, że Sylwester Wardęga, słynny YouTuber, ogłosił, że odchodzi z internetu, ma dość po prostu tych dram, tego syfu. Faktycznie zrobił się taki syf na tej scenie naszej YouTube'owej, szczególnie gdzieś tam kręcący się wokół tematyki celebryckiej, freakfightowej. Jeden na drugiego donosi, ujawnia, wkleja korespondencję, napierdalają w siebie, oskarżają. Cały czas o coś i to po prostu jest dla niektórych zbyt wiele, nie? No, zobaczymy. Jeśli to nie będzie kolejna taka zagrywka, żeby coś na tym ugrać, że on wróci za tydzień i będzie znów plotkował na temat wszystkich, to jakiś tam szacunek, nie? Że wybrał taką drogę, że chce sobie na łonie przyrody pobyć, mówił coś tam właśnie o dom, rodzina, tak dalej, że ma już dość. No, on się tam pokłócił z tym Boxdelem, z tymi tam innymi włodarzami tych freakfightów, bo podobno spadło na Wardęgę sporo hejtu w związku z tym, że ujawniał te różne aferki typu Pandora Gate i inne. Tak, no poszła fama, że nie żyje. No, tak się zdarza, to już kilka osób to spotkało, że ktoś rozsiewa. Ja nie wiem, czy to nie Miki przypadkiem, bo to mógł być Miki. On chyba lubi takie żarty właśnie. Ale to spoko, ja to się śmieję, nie? Tak, że podobno moja mama dzwoniła do Ani z Trójmiasta w ogóle i poinformowała, że umarłem na jakieś zakrzepy czy coś takiego. Ale nadal nie wiem, czy w ogóle były jakieś komentarze, na przykład, no umarł, i to chyba jedyna zasługa jego, że umarł. Coś takiego może było? Albo, nie wiem, szkoda, że umarł. Kto będzie te głupoty z Smrakloki pierdolił teraz i nie będzie czego słuchać przy tarciu chrzanu? Czy tak może ktoś się zmartwił na przykład, chociaż jedna osoba? To mnie ciekawi. Ile zarobił? No, ja myślę, że taki Wardęga to tyle zarobił, że go stać faktycznie, żeby sobie przejść na emeryturę, więc to tak, wiecie. Łatwo powiedzieć, że się odchodzi z internetu, bo się ma dość tego syfu, jak się samemu było taką trochę babą z magla, która plotkowała na temat wszystkich dookoła, aferki, dymy i się z tego żyło i się już zarobiło, odłożyło się na ładny biały domek w lesie. I no to fajnie jest tak powiedzieć. Odchodzę, mam dosyć, to zbyt wiele, nie? No, Też tak mam takie podejrzenia, że taki Wardęga to wróci za niedługo i będzie dalej tam, jak baba z Magla. Maglował tematy. Kto z kim i komu i jak długo. I tu ujawnia maile. I to jest fajne, bo oni ujawniają te jakąś tam korespondencję, maile i tam jest napisane: ej stary, mówię ci to tak między nami, i tam na ekranie, nie, się wyświetla na cały ekran. Mówię ci to, stary, między nami, jak koledze. No i proszę bardzo, kolejna afera. No. Zesrał się, czy się zesrał? I tam i maglują to, i plotkują. To takie jakieś obrzydliwe trochę wszystko to. Cały ten światek. To jak ci ludzie się zachowują, jak żyją tym, co kto ma, ile ma. A ten ma mniej, a ja co mam? A ja to mam, nie? I tak się pindrzą, nie? Nie wiem, widać, że wszyscy chodzą co dwa dni do kosmetyczki, ząbki zrobione, włoski utlenione i tam dresik za 2000 zł. I on, prosty chłopak z osiedla, nie? I nagrywa piosenkę, coś tam. Jestem zwykłym chłopakiem, kurwa. I śpiewa jakieś piosenki, że jest zwykłym chłopakiem z bloku, nie? W dresiku za 2000, włoski utlenione, rurki nałożone, z których się jeszcze rok temu śmiał, że to pedalskie, ale dzisiaj już nosi, bo to modne. Man. I się tak gadają cały czas o tym, ci płytcy ludzie, którzy nie potrafią w ogóle o niczym innym pogadać, niż to, gdzie kto był, co ma, jaką ma furę. Oni się w ogóle nie różnią niczym od tego... Ich świat to jest taki świat, jak w tym serialu The Boys. Zakłamany, fałszywy, skupiony. To jest banda przećpanych hipokrytów, sztucznie się zachowujących. Wychodzi taki i mówi: wiecie co? Powiem wam coś, ale tak od serca, bo jestem zwykły chłopak. I powiem wam, i tam mu się wyświetla gdzieś na ekranie, co ma powiedzieć. Jest po prostu, niczym się to nie różni od tego zdemoralizowanego świata, gdzie się tylko ruchają, ćpają, a robią z siebie, nie wiem, oni nawet jak jakąś loterię robią, żeby zebrać na kogoś, to im się to musi opłacać. Były takie przypadki, że zrezygnował z jakichś tam loterii na biedne dzieci, bo by za mało na tej loterii zarobił, nie? To coś takiego, mi się żygać chce, jak to widzę w tym momencie. Kiedyś jakoś to oglądałem jeszcze i tam nawet śledziłem. Oglądałem te freak fighty, a teraz jak na to patrzę, na te lambadziary takie wulgarne, z warami zrobionymi i ci kolesie po prostu, którzy jeden sprzeda drugiego, jak tylko mu się lajki będą zgadzały. To jest po prostu coś takiego, że się autentycznie chce żygać. Nabrałem odruchu wymiotnego, więc gardzę tym. Jakoś tak po prostu, że już bardziej się nie da. To jest dokładnie tak jak w The Boys pokazane. Taki świat. Wszystko na pokaz, wszystko na sprzedaż. Wszystko zaplanowane specjalnie dla ciebie. Ty wychodzisz jako zwykły chłopak, bo wiecie co? Ja po prostu taki jestem. A tam gdzieś w tle, za ścianką, 5 specjalistów, ten ci robi włoski, ten montuje, ten ci napisał, co masz powiedzieć, żeby ci skoczyły lajki. Tfu, tfu, po prostu.

wobec Brauna wystosowano już jakieś tam oskarżenia, prokuratura. No i oskarżony jest o zakłócenie uroczystości religijnej. Zebrali to do kupy jakby. Zgaszenie świecą Chanuki, zniszczenie choinki bożonarodzeniowej. I wśród tych zarzutów są też jakieś tam naruszenie nietykalności, obraza kogoś tam, jakiegoś posła, o którym źle się wypowiedział, co naraziło go na szkody psychiczne i spowodowało biegunkę i odwodnienie, bo ten poseł się zesrał, jak to usłyszał. No i będą go tam gdzieś tarmosić. Wiecie co, ja tak w sumie wolałbym taki świat, w którym są dozwolone jednak takie rzeczy, że się tak kogoś nie mocno nie temperuje, nie ściga, nie kara za takie rzeczy, za słowa, nawet za jakiś taki happening, bo wiecie, to zgaszenie tych świec chanukowych to jest zawsze jakaś okazja do rozmowy, do zwrócenia uwagi na jakiś temat. A taki świat, w którym już nic nam nie wolno, nie wolno nam niczego zamanifestować, zaprotestować, jakie by te racje nie były, można się zgadzać albo nie, ale wolę jednak, żeby po prostu można było do pewnego stopnia, tak, żeby to nie było aż tak piętnowane, karane, żeby nie było od razu nagonki na kogoś takiego, nie? No, chociaż z drugiej strony taki Brown biedny nie jest, bo on zrobi coś takiego i ma kilkadziesiąt tysięcy donatów od razu na swojej jakiejś tam zbiórce, więc można powiedzieć, że dla niego to jest wręcz taki opłacalny biznes. Pójść, coś rozwalić, coś podpalić, komuś dać nawet w mordę, jak będzie trzeba, bo jego fani, jego społeczność na tyle go doceni, że on jest ustawiony na kilka lat, bo zrobi zbiórkę, jest pokrzywdzony, jest nagle wielkim bojownikiem o sprawę, którego ludzie docenią, więc to też może być taki fałsz. Skąd wiemy, że taki Brown, przecież wielu ludzi wokół nas jest takich, którzy by się dało wciągnąć w taką zabawę pod tytułem im gorzej, tym lepiej. Ja pójdę, komuś naurągam, komuś dam w ryja, kogoś przewrócę, coś zniszczę, podpalę i z tego żyję, bo zrobię taką jedną rzecz i nagle jestem, nie muszę pracować przez 2 lata. Też bym tak chciał, nie? Ja muszę teraz myśleć tu, szukać pracy, coś robić, jakieś zlecenia, coś. Czy tutaj żyć z donejcików. Na przykład sobie ciężko tutaj harować, że tak powiem, bo nadawać tam 11 godzin, żeby zarobić 100 na przykład, nie? Sobie, a taki sobie coś zniszczy, nagada coś komuś i ustawiony. Więc taka praca, no. Więc cóż, nie jest mi jakoś Browna szkoda, skoro sobie wybrał taką drogę, że jest takim buntownikiem i no, spokojnie mu, z tego co sobie w jeden dzień zebrał po tym podpaleniu Chanuki, to wystarczy mu na adwokata, na życie, na przyjemności, więc cóż.

A tak, wracając może troszkę do tematu jedzenia, dziennikarze w końcu się załapali na kotlet u Rydzyka, bo Rydzyk otworzył taką jadłodajnię już jakiś czas temu i tam można zjeść naprawdę dobre rzeczy, się okazuje. Takie, wiecie, takie coś, co chyba wielu z nas chciałoby mieć zamiast 10 kebaba w okolicy, taką jadłodajnię, w której dostaniecie dobrego kotleta, jakiegoś fajnie przyrządzonego, z ziemniaczkami posypanymi koperkiem. Dobra surówka, nie jakaś taka, zawsze taka sama, tylko właśnie jakiś fajny ogórek kiszony tutaj. No, bardzo skomplementowali. Dziennikarze, mimo że wielu z tych, którzy właśnie tak... mimo że wielu dziennikarzy jest nieprzychylnych Rydzykowi i szuka okazji, żeby mu dowalić, to bardzo skomplementowano i jedzenie, i ceny, jakby, że można zjeść w miarę tanio i naprawdę fajnie, nie? No, przydałoby nam się, chciałbym mieć taką jadłodajnię koło siebie, gdzie nie mam tostów, zapiekanek, tylko mam normalny obiadek po prostu. I to nawet bardzo dobry, smaczny, taki po prostu jeszcze fajnie to przyrządzone. I się okazuje, że tutaj Klecha nam takie coś może zafundować. Ten znienawidzony Rydzyk dopiero musiał się pojawić, żeby zrobić fajną jadłodajnię taką, nie? Znaczy na pewno gdzieś, no, w wielu miastach są takie jeszcze miejsca. Nie wiem, we Wrocławiu, jak ostatni raz byłem, to jadłem, Mleczarnia jest, się nazywa, i tam można było przeróżne śniadanka dobre zjeść, taką jakąś dobrą jajecznicę bajerancką, jakąś rybkę lekką, takie, no, fajne rzeczy i niedrogo też. Są takie knajpy, tylko że ludzie jakby chyba sami częściej chcą tych, nie wiem, tych kebabów, tych tostów, tych kurczaków. Takie, wiecie, no, gdzieś tam się daliśmy może wkręcić w takie coś, no bo bez powodu te knajpy nie są takie, jakie są, nie? Właśnie, że te takie fast foodowe, no, bo klient wybrał. Może nie wiem, tych, którzy chcieliby sobie zjeść jakieś pierożki, jakiegoś schaboszczaka, mielońca, to może nas jest mniej po prostu i to się tak jakoś, nie wiem, ludzie boją to otwierać takie. Takie lokale. Niech ktoś tutaj forsiasty, przedsiębiorczy, otworzy coś takiego w Środzie Śląskiej. To będę co drugi dzień chodził, gwarantuję. Jak będzie obiad za 25 zł, chętnie zapłacę i zamówię.

Na przykład, żeby sobie można było zamówić krokiety z barszczem. To jest przepyszna rzecz, nie? Takie krokiety z mięsem na przykład i barszczyk do tego, kubek barszczu dobrego, ale takiego na zakwasie, nie taki, żeby z torebki dawali, czy jakieś krokiety z folii rozpakowane, tylko żeby robili te krokiety. No to tak ciężko zrobić krokieta. Wiesz, można to potem gdzieś tam zamrozić, no i podawać ludziom. Ale żeby samemu zrobili. I taki jakiś barszczyk bardziej aromatyczny na zakwasie właśnie. A nie taki z saszetki. Tak niektórzy też tak fundują takie jedzenie.

Jola pisze, że dzisiaj miała na obiad pierogi z gęsiną. O! I barszcz chłodnik litewski. O, dobra rzecz. Z pobliskiego baru, pisze. O, no proszę. Kurczę, aż kubki smakowe się aktywowały, no. Także więcej plackarni, więcej pierogarni, więcej barów mlecznych, mniej kebabów. No, kupujesz kebaba, utrzymujesz araba. Pamiętaj, człowieku miły, chłopcze malowany. A ten ksiądz od orgi w Dąbrowie Górniczej, który no, robił tam imprezę gejowską, wiagra, dragi też były, no i komuś tam tej męskiej prostytutce, co sobie zamawiały klechy, nie wytrzymało serducho i klecha jakby nie chciał wpuścić karetki, którą ktoś inny zamówił. No to jest narażenie człowieka na śmierć, jakby przedkładanie swojego jakiegoś tam, próba ratowania swojego dobrego imienia, rozpaczliwa próba ratowania swojego dobrego imienia kosztem czyjegoś życia. I wiecie, ile on dostał? 1,5 roku, czyli znów mniej niż ja za trawkę. Tak więc fuck you, polski wymiarze niesprawiedliwości, pluję na ciebie, tfu. Tfu. I po trzykroć tfu. Ci na ryj. Temido, ty kurwo. Sprzedajna polska Temido. Nie szanuję cię, mam cię głęboko w dupie. Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział z kisłymi jagodami. Tyle mam do powiedzenia na temat polskiego systemu sprawiedliwości.

0: A w sobotę tu jeszcze się chcę odezwać do Czektula, który jest tutaj naszym specjalistą od Fallouta i miłośnikiem tego uniwersum, żebyśmy w trójkę, ja, Czektul i Zenon, zrobili w sobotę audycję, gdzie sobie pogadamy właśnie o Falloutie, o naszych wrażeniach z pierwszego odcinka, na przykład serialu, który ma się ukazać na Amazonie, z Wudzem, który właśnie się pojawił na antenie, już trochę pogadaliśmy na ten temat. Także Czektulu, napisz, czy byłbyś chętny, czy miałbyś czas, żeby tu z nami zrobić taką audycję w sobotę na przykład, nie? Ja wiem wszystko, będę. Czy to znaczy, że tak, że to odnośnie tej propozycji, żebyśmy w trójkę tutaj nagrali? No bo ty... Aha, no dobra. To chyba to oznacza, że tak. No, a tymczasem Wódz. Cześć, Wódz.
1: Przez chwilę miałem wrażenie, że cofnąłem się w czasie.
0: No, déjà vu jakieś tutaj. Ale to akurat ten temat wszedł dosłownie jak zadzwoniłeś. Przyciągnąłeś jakby ten temat troszkę.
1: Znaczy wiesz, ja tu chciałbym uprzedzić, że nie jestem jakimś wielkim znawcą Fallouta, tam Czektulowi, to ja mogę co najwyżej, wiesz, sznurówki wiązać u butów, jeśli o to chodzi.
0: No ale też miałeś coś do powiedzenia, wiesz, i sobie pogadaliśmy.
1: Znaczy, nie, ja bardzo lubię tę grę. No tylko tak jak mówię, skończyłem na dwójce, bo Tactics był ohydny. A potem już nie grałem. No nieważne, czekamy na serial. Ja nie o tym w ogóle. Czemu Barach Mlecznych, bo mam wrażenie, kurde krawiec, że ty chyba za rzadko wychodzisz, no, albo niezbyt daleko chodzisz od domu. Czy takich miejsc, gdzie można, wiesz, zjeść domowy, tradycyjny polski obiad, jest kurde mnóstwo.
0: No tak, naprawdę tak. Ja dużo nie chodzę, to prawda. Wiesz, i w tej środzie siedzę, no a tutaj za bardzo nie ma, no tak jak mówię, jest tutaj jedna w sumie taka knajpa, gdzie śniadanie można zjeść, co prawda, nie? Ewentualnie jakieś pierogi, no ale to są tylko śniadania, ja chciałbym właśnie takie bardziej obiadowe czy kolacyjne.
1: Ile środa ma mieszkańców?
0: No, nie wiem nawet, zaraz sprawdzimy.
1: Nie, bo w mniejszych miejscowościach może być faktycznie problem, ale w dużych miastach to jest tego... napęczki po prostu. I obiady faktycznie tam, wiesz, w zależności od miejsca, od tam 20 paru do 30 paru złotych. No. Takich różnego rodzaju bar mlecznych, tam nie wiem. Czektul to pewnie rozpozna, bo on tam mieszka w jakichś okolicach, czyli tam, wiesz, Babunie, Kalipso, wiesz, na Podgórzu jest bardzo fajny bar na Celnej, na Limanowskiego, no to po prostu jest takich miejsc, kurde, multum, w okolicach Rynku Krakowskiego nawet są takie miejsca. Natomiast wiesz, jakby problem polega na tym, że odnośnie, wiesz, jakichś kepsów i innych fast foodów, to są miejsca, które łatwiej trafić, łatwiej znaleźć, bo one są w takich miejscach, na które się zazwyczaj nie zapuszcza nikt poza lokalsami, albo tymi, którzy wiedzą, gdzie iść. No bo po prostu one są w miejscach modnych, a więc drogich, a te bary mleczne już nie. Więc jakby trudniej jest natrafić na nie przez przypadek, ale idę do zakładu, że jakbyś zrobił dobry research, to i w środzie znajdziesz taką fajną miejscóweczkę.
0: No to muszę się, kurczę, tu zainteresować, bo trochę brakuje właśnie. No w takim mieście jak Wrocław, no jak mieszkałem we Wrocławiu, to faktycznie no można było trafić też. Ale też, tak jak ty mówisz, to trzeba było się gdzieś tam, wiesz... udać w konkretne miejsce, nie tak, że masz gdzieś blisko, nie? Tak jak te różne właśnie fast-foodowe.
1: Nie, no takie, one są, wiesz, one są bardziej na uboczach, bardziej w centrach osiedli, tam, gdzie jest dużo ludzi, którzy z tego typu miejsc korzysta dość często. Są to na przykład często ludzie starsi, którzy już nie mają siły i ochoty gotować sobie dla samego siebie z różnych powodów. Te miejsca zresztą, one bardzo parametrze mają zresztą dofinansowanie, nie? Z samorządu zazwyczaj. Nie znam zasad, na jakimi się to rządzi, ale wiem, że też coś takiego jest. Nie? Także myślę, że stary, zrób research, na pewno obczaisz jakąś fajną miejscóweczkę także w środku. A jeszcze
0: a powiedz jeszcze tylko, czy ty bywasz czasami w takich miejscach?
1: No bardzo często. Przecież wymieniłem ci tutaj kilka, w których można mi trafić przez przypadek. Mhm.
0: No to jak
1: nie
0: ktoś by chciał.
1: Bym nie znał.
0: No właśnie, jak ktoś by chciał wudza, podpowiem, że ma długą brodę, co tak się zostało ujawnione. Długą brodę, jak jakiś Marx albo rozbójnik Rumcajs. No i to poznacie go po tej brodzie i śledzić te miejsca, gdzieś się powinien zjawić w końcu, po jakiegoś tam kotleta przejdzie.
1: A za niedługo się z Przyktulem spotkamy, to będzie może nas łatwiej trafić. Mam nadzieję, ja ciągle nie mam czasu, ale to już tam detalik. Muszę się poprawić w tej kwestii. Jestem najgorszy, jeśli o to chodzi. Ale jeszcze w innej kwestii, bo w kwestii pola i dworu i wychodzenia, bo ja z tej części Polski, która wychodzi na pole jednak.
0: A gdzie mieszkasz? W jakim mieście? Przypomnij.
1: No, w Krakowie.
0: W Krakowie.
1: No więc z tym polem i dworem oczywiście mogę coś mylić, jak ktoś ma tam kojarzy lepiej, to niech mnie poprawi, ale z tego, co się orientuję, no to tak zacznijmy zadanie sobie pytanie, czym jest dwór. Nie? No na dworze to mieszkał szlachcic, tak? Dwór szlachecki. Nie? Dwór miał swój król, królowa miała swój dwór, tak? To był dwór królewski, prawda? No więc jak można wyjść z domu na dwór?
0: No jak mieszkasz na tym dworze, bo rozumiem, że jakiś tam doradca, jakiś inżynier, jakaś dama dworu, to mieszkali na tym samym dworze, po prostu mieli swój jakiś tam lokalik, no to oni sobie wychodzili sobie na dwór, a chłop wychodził właśnie na pole.
1: Nie. No właśnie nie, on nie wychodził na dwór, tylko on wychodził na podwórze. Jest dwór, a potem jest po dworze.
0: Podwórze.
1: Coś, co jest pod dworem. Dokładnie, czyli to jest kawał, wiesz, placu pod dworem. No i masz podwórze na kamienic, tak? Później to już się przewróciło, masz podwórka blokowo, wiesz, pod blokiem. To jest, chodzi o podwórze. Wychodzi się na podwórze. No ale faktycznie w Małopolsce chłopstwo było biedne, więc chałup się wychodziło prosto na pole. Stąd ta różnica.
0: Jeszcze no. Można na zewnątrz wyjść, na podwórko, na podwórko, to też takie słowo, na podwórko, ale to dzieci bardziej, to dzieci wychodzą na podwórko, bo podwórko to tak w sumie się mówi na taką okolicę, gdzie są jakiś plac zabaw, nie? Jakieś,
1: no tak, ale etymologia jest ta sama. Etymologia jest ta sama, no bo podwórko to jest od właśnie podwórza. Jest dwór, a jest pod dworem coś. Podwórko to już jest zdrobnienie od podwórza po prostu. Etymologia jest cały czas ta sama. No i jeszcze jedna rzecz, jaka mi tutaj akurat wcześniej sobie was słuchałem, nie miałem jak tutaj dzwonić od razu i sprostować, odnośnie wysokiej temperatury w sklepie i parówek leżących gdzieś tam, to ja tylko przypomnę, że w nowoczesnych sklepach, czyli praktycznie wszystkich dzisiaj, jest klimatyzacja. I to nie jest tak, że jak na zewnątrz jest 28, to w sklepie jest 28, tylko jednak w sklepie jest 21. Więc to nie jest też tak, że jest jakoś tam niebożebnie gorąco i to mięso się od razu weźmie i zepsuje od poleżenia sobie 2 czy 3 godziny na półce. Zresztą z tego, co się orientuję, z tego, co rozmawiałem z osobami, które pracują w sklepach, to nie mają obowiązek tak z porzuconego towaru ze względu na to, że nie są w stanie ocenić, jak długo on leżał. Po prostu mają obowiązek takie coś utylizować i wyrzucać. Czy to się faktycznie dzieje, czy nie, no to już jest osobne pytanie, zakładam, że tak, no bo przecież też to nie pracownik sklepu płaci za stratę, tylko jednak płaci sklep. A sklep też nie chce ryzykować zatrucia kogoś i potem bujania się z sanepidami, odszkodowaniami i innymi kupami, więc myślę, że to nie wygląda aż tak tragicznie, jak tu Eton to widział. I odnośnie jeszcze wosku na jabłku, to jest zupełnie naturalne zjawisko. Jabłko po prostu wydziela taką małą woskowinę, która chroni jego skórkę przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed owadami, przed szkodnikami. To się stąd bierze. Absolutnie na bananach czegoś takiego nie ma. Nigdy nie zauważyłem, nie wiem. Mam tu banana i czegoś takiego nie ma. Mam tu jabłko i takie coś ewidentnie jest. No, nie wiem. A myłem je, nie wiem, 2 godziny temu po przyniesieniu ze sklepu i ono się naturalnie, się ta powłoka z powrotem pojawiła, bo jabłko po prostu wydziela. To jest mieszanka takich olejów eterycznych po prostu, które chronią jabłko przed szkodnikami. Taka ciekawostka.
0: To co, czyli to jabłko słynne holenderskie, to ono nie jest w żaden sposób lakierowane jakąś substancją, tylko po prostu jest tak genetycznie, na przykład zmienione, że wydziela więcej na przykład tego...
1: No nie zmienia, to kwestia odmiany być może. Hodowli selektywnej, nie wiem, nie znam się aż tak.
0: No bo ono to się błyszczy jak psu jaja po prostu, wiesz, tam się można przyglądnąć w tym jabłuszku.
1: Ale to każde jabłko jak weźmiesz do ręki, z wyjątkiem tych, które, mówię o tych, które mają śliską skórkę, ono się będzie błyszczeć. Weźmiesz sobie ją, nie wiem, szmatkę sobie weźmiesz, spróbujesz zrobić polerkę i to jajko będzie się tak błyszczeć po prostu jak wyglancowane buty, no bo to jest taki wosk po prostu, no. Tak będzie działał na polerowanie, nie? Oczywiście są jabłka z matowymi takimi bardziej skórkami, jak nie wiem, tam złota reneta czy coś tam, nie wiem, nie znam się. I one będą mniej błyszczące automatycznie, ale ta powłoka też na niej jest. Nie?
0: A propos tego jedzenia, które hipermarkety powiedzmy gdzieś tam wystawiają z tyłu sklepu, że sobie można wziąć, no to nasz kolega Furiat od lat już jest chyba friganinem, czyli kimś takim, kto właśnie sobie tam buszuje i sobie coś zabiera do domu z tego, co tam wyłożą, zostawią, bo już się kończy okres przydatności, czy już się skończył. No i taki Furiat się chyba nigdy nie zatruł w sumie tym jedzeniem, które sobie właśnie przynosi, a nawet pokazywał kiedyś, jakie tam okazy, jak no, efekt tych swoich łowów frigańskich, no to tak robiło to wrażenie, że tam sobie naprzynosił i tutaj jakieś krewetki, tutaj owocki, tutaj jakieś inne specjały i tak cały stół wyłożony tymi różnymi rzeczami.
1: No i spoko, ja propsuję, mam nadzieję. Znaczy wiesz, ja z tego też. Co pamiętam, nie wiem jak teraz, ale z tego co pamiętam, albo to było na unijnym poziomie, albo to się zdarzyło we Francji i chyba w Polsce to później również był z tym problem jakiś, że były pretensje do sklepów o to, że to robią i że tego zakazano, a w Polsce nie dość, że zakazano, to jeszcze sklepom kazano płacić VAT za tego typu żywność, tylko to było w kwestii chyba przekazywania żywności do jakiejś instytucji typu, kurczę, nie wiem, kuchnia brata Alberta czy coś takiego. Wiem, że były z tym straszne jaja. Nie pamiętam już dokładnie, bo to było wiele lat temu. Ale mam nadzieję, że to zostało ukrócone, że tak powiem, że tutaj państwo jednak ze swoje chciwe łapki troszeczkę gdzieś pochowało.
0: No właśnie, właśnie. To jest ten nasz problem polski, że się jakby karze ludzi za wszystko, za przedsiębiorczość, za to, że coś dobrego chcą zrobić, to się ich karze po prostu. No, a to właśnie trzeba odwrotnie, trzeba wynagradzać tych, którzy coś robią dla innych, albo dla planety, albo żeby się coś nie marnowało. Trzeba wynagradzać za wszelką cenę. To taka powinna być polityka unijna i Unia powinna tu dopierdolić tym, którzy są za takie działania odpowiedzialni, jakieś srogie kary, żeby się nauczyły tłumoki, muły bagienne jedne z drugimi.
1: No mam nadzieję, że wiesz, że to się zmieniło coś w kwestii tych akurat regulacji. Nie wiem, jak to wygląda, bo się tym nie interesowałem, ale wiem, że pamiętam, że parę lat temu, dużo lat temu, takie coś wiem, że miało miejsce.
0: Są takie aplikacje dzisiaj, można sobie ściągnąć, które was powiadamiają, gdzie najbliżej was coś można wyszarpać, jakieś właśnie jedzonko wystawiane przez hipermarket, czy coś takiego, że trzeba się przejechać?
1: W ogóle są takie miejsca, zwłaszcza w większych miastach, gdzie po prostu ludzie, na przykład jak są święta, nie? I zostaje im jedzenia, to są takie punkty, które się nazywały na przykład jadłodzielnia. Jadłodzielnia to się może na przykład nazywać. Wiem, że chyba tu w Krakowie jest właśnie coś takiego o takiej nazwie, nie? To są po prostu takie chłodziarki postawione na ulicy, gdzie można jedzenie, tylko wiadomo, że tutaj jest pewnie taki apel, żeby to jedzenie było naprawdę, wiesz, zdatne do spożycia, w miarę zapakowane w jakiś taki sposób, który nie będzie urągał godności człowieka, który chciałby z takiego posiłku skorzystać, bo niezależnie od tego, jaki człowiek by nie był biedny, to swoją godność ma, więc żeby też nie było to coś, co mu w jakiś sposób uwłacza. Wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi, żeby, nie wiem, nie wrzucić sałatki do reklamówki, nie, przykładowo, no bo to nie jest fajne, prawda?
0: Oczywiście.
1: Nie można, zatukujmy to w słoik, bądźmy, kurczę, miejmy jakąś godność, że tak powiem, my, jako obdarowujący, i nie odbierajmy resztę godności tym, którzy tej pomocy potrzebują. No i w takie miejsce można właśnie skorzystać właśnie z tego, co tobie zostało po świętach, co pewnie byś, ile zjesz, to zjesz, a resztę wyrzucisz No tak to poratujesz kogoś, kto jest głodny, kto chciałby, nie wiem, jakiegoś urozmaicenia też być może zaznać, doznać, nie? Są takie inicjatywy. W Krakowie jest ich sporo. Różnego rodzaju właśnie takie kuchnie uliczne i tak dalej, jest dużo ludzi z pasją, którzy to organizują, wspierają, także jest tego więcej.
0: Jest dużo dobrego w tym temacie, myślę, że

0: tej jeszcze takiego, tej świadomości, tego takiego, jakby to nazwać, odpowiedzialność i traktowanie tego biednego jako, że to jest też taki człowiek jak my, że on też ma swoją
1: Szacunku
0: godność,
1: myślę po prostu.
0: o właśnie, szacunek to po prostu, no, więc troszkę jeszcze tu coś jest do przerobienia, że wiesz, zrobisz taką skrytkę, a tam ktoś nasra, nie, albo zdewastuje, albo właśnie dawanie jakichś takich podartych butów dziurawych, śmierdzących, że to o, tu dam dla biedaka, jeszcze coś trzeba się tu nauczyć, ale i tak dużo zostało zrobione w tym temacie, myślę, i tak.
1: No, zgadza się, no, to niestety też jest to czasami w dwie strony, nie? To znaczy tutaj na osiedlu, gdzie mieszkam, była właśnie wciąż kościelnia, miejsce, gdzie można było, wiesz, stawić na półce książki, które po prostu ktoś nie chciał, już przeczytał, nie potrzebuje, na półce można było zostawić, tak żeby inni sobie ją mogli wziąć i na przykład zostawić coś innego, no, w ten sposób dzielić się, wiesz, tymi książkami, które masz. No i niestety były sytuacje po prostu, że właśnie jakiś biedny człowiek wziął i wiesz, skosił te wszystkie książki, by potem je sprzedawać, wiesz, na otwartym targu, no nie? Więc tak też niezbyt uczciwie to było zrobione, nie? Aczkolwiek podkreślam, że też to był oczywiście człowiek fizycznie biedny, tak? Więc z tego to wynikało, no ale jest to pewnego rodzaju taki, wiesz, przytyczek w nos tym, którzy jakieś takie akcje społeczne chcą robić, no ale nie należy się zniechęcać moim zdaniem oczywiście. Z tego, co kojarzę, to przywrócono tę półkę, jakby zapełniono ją dość szybko z powrotem. Zostawiono tylko informację, że jednak prosimy tego nie zabierać. Jest tam jakiś monitoring i tak dalej, no i miejmy nadzieję, że się na tym jednokrotnym wybryku sprawa zakończy, tak? No.
0: Trochę trzeba takim właśnie jakimś takimi sposobami, które się nam źle kojarzą, że kamera gdzieś zainstalowana, monitoring, ale trzeba trochę ludzi w ten sposób przyzwyczajać do tego, żeby nie robić głupich rzeczy. No, ale też no,
1: Jest.
0: ja myślę, że bieda strasznie człowieka degraduje tak mentalnie. No i wiesz, i czy mieć pretensje do tej memicznej, znanej chytrej baby z Radomia? Skąd była ta chytra baba? Na pewno
1: No z
0: kojarzysz.
1: Radomia, tak.
0: Z
1: Oczywiście, nie? Z
0: Radomia, no.
1: Zbyszkiem czy Cytryny.
0: Także tam do reklamówki, ciach, ciach, wszystko. No, trzeba...
1: Swoją drogą, firma zrobiła tyle na tej... mieli tyle darmowej reklamy z tej
0: No, może wynajęli, może to była wynajęta baba.
1: No, nie
0: Ktoś
1: zdziwiłbym się.
0: z działu kreatywnego, z działu marketingu. Słuchajcie, mam koncepcję. Chytra baba z Radomia.
1: Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby faktycznie tak było. No, a wracając do Fallouta, to kiedy premiera?
0: No, 11, ale teraz dostałem nawet dzisiaj newsy tutaj, że zdecydowali się trochę wcześniej, tylko ja tego nie rozumiem, bo było napisane, że o 3 w nocy. Czyli co, z 10 na 11 o 3 w nocy zamiast
1: Na trzeciej nocy czyjego czasu?
0: polskiego, chyba.
1: Trzecia czasy polskie, trzecia polskiego czasu to jest 9 wieczór amerykańskiego, więc może mieć to sens.
0: No nie wiem, w każdym razie, no tam ileś tam godzin. Wielkie halo to taki też sposób, żeby się przypomnieć i żeby znów się zareklamować, że
1: Dobrze,
0: o
1: fajny.
0: tam 2 godziny wcześniej, kochani, wielkie zmiany, tylko teraz, no.
1: Niech reklamują, niech to zdobędzie popularność, niech pokaże, że może zarobić. Wiesz, to tak jak było z Grą o Tron, powiedzmy, nie? Te pierwsze odcinki, które miały dobry scenariusz, ale nie były specjalnie spektakularne, ale
2: Znajomy
1: pokazały, że
2: znajomych,
1: to jest,
2: 10
1: och,
2: złotych.
1: mamy coś, co
2: Krawiec
1: nam
2: na co dzień,
1: zda
2: połowa
1: zarobić,
2: staruchy
1: nie mamy
2: świętuje,
1: kurę
2: burza się rodzi po
1: złożącą złote
2: PRL-u,
1: jaja
2: chcą
1: i
2: wymrzeć,
1: mam
2: żeby
1: nadzieję,
2: coś się
1: że wiesz, i
2: zmieniło.
1: Fallout się okaże
2: Płaczcie
1: dokładnie
2: jebane
1: czymś takim,
2: psiarze.
1: bo jak na razie, jak
2: Krawiec
1: widziałem
2: przyjemi,
1: trailer, to niestety
2: szacunek
1: wygląda
2: drgnie
1: mi to
2: siwą
1: trochę
2: głową,
1: tanio,
2: w ogóle nie słyszę.
1: ale chyba już
2: Rzek
1: to
2: jest
1: mówiłem.
2: grzybizdę w tle.
1: Mam nadzieję po prostu, że wiesz, w przyszłości będzie większy budżet na to, żeby jednak zrobić z tego serial coś bardziej epickiego, nie?
0: No, Nawet też ktoś tu marudził, nie pamiętam kto, że efekty słabe, że plastikowe zbroje. Ja tak nie zauważyłem, żeby to jakoś słabe było. No też, słuchajcie, nie oczekujmy jakiejś mega perfekcji teraz we wszystkim. Ważny jest scenariusz, jakby nie było bardziej. A tu dostałem taką, no, krytykę trochę i może zasłużoną, bo

0: pisze znajomy znajomych. Krawiec na co dzień. Kurwa, staruchy świętojebliwe, sieroty PRL-u muszą wymrzeć, żeby coś się zmieniło. Polaczki jebane, psiarze. Krawiec przyjoli. Szacuneczek dla siwej głowy. W ogóle nie... I że nie słyszę, że pies szczeka w tle. Pizdę drze, przepraszam za wyrażenie. No tak trochę może jest, no ale jak mówiłem, to łatwo, znaczy trochę inaczej, jak tak się ogólnie mówi, prawda, o tam, o tych, tamtych. A jak już ktoś konkretny, ktoś, kogo tu znamy, to tak też trochę inaczej. Ale dobra, biję się w pierś, powinienem, jestem mało spójny tutaj w swoim zachowaniu. Tak, trochę.
1: Nie, dlaczego? Słuchaj, to jest tak, że no, nie będę ukrywał, że nie darzę Rosjan specjalną sympatią, a państwa rosyjskiego już w ogóle. Ale jeśli spotykam Rosjanina, to przecież nie napluję mu w twarz na dzień dobry, tylko będę go traktował jak po prostu każdego innego człowieka. Nie zmieni to mojej oceny Rosjan jako narodu, czy Rosji jako państwa, ale do tego człowieka należy podejść po prostu z czystą kartą.
0: No właśnie.
1: I mieć nadzieję, że się nie okaże, wiesz, fanboyem Putina oczywiście.
0: No tak, i to niekoniecznie musi wynikać z jakiegoś strachu, że my się tak, że ja się tak tu, jak jestem sam, to się nie boję, a przyjdzie Jola, to się boję coś tu powiedzieć. Tylko po prostu, no Jolę znam, wielokrotnie tu gadaliśmy, znamy się, ja ją nawet lubię i tak dalej, więc to trochę też, no a starzy ludzie tak generalnie mnie wkurwiają dookoła, nie, i mnie denerwują ich zachowanie, więc no trzeba, jakoś to się rozgranicza, no i też Rosjanie, no jak słyszę, że 40% Rosjan uwierzyło błyskawicznie w propagandę Kremla, że to Ukraińcy stoją za atakiem na Krokus Hall, 40% aż, no to mam prawo być wkurwiony trochę, że oni tak łykają wszystko, że są tacy bezmyślni trochę w tym wszystkim, ale jak faktycznie spotkam Rosjanina, zapoznam się tu z nim, nie wiem, okaże się, że to jest spoko gość, to szacuneczek, nie, jakiś tam będzie też, no.
1: Tak mi się wydaje, że trzeba podchodzić indywidualnie do indywidualnych osób po prostu. No, tyle chyba z mądrości życiowych tak naprawdę miałem. Więc będę kończył chyba, że nie wiem, coś jeszcze chciałeś ode mnie?
0: Masz pożyczyć stówę?
1: Masz kontala? Kurde, wiesz, że nie mam. Śmiejesz, ale musiałem hajs od ojca pożyczać przez różne dziwne sytuacje, ale to już nie będę wchodził tu zbyt dużo detali. Jest tak jest.
0: A na procent czy tego? No, bo ty taki kapitalista i w ogóle to nie wiem, jak to u ciebie tam jest w rodzinie. Długą brodę, słuchajcie, ma. Może ma też pejsy, ale schował akurat gdzieś tam, jak się spotkał pod czapką. Cholera jasna, nie wiem.
1: Wiesz co, nie, ale ze względu na wiek powoli zaczyna mi się łysienie i zastanawiam się, czy jarmułki nie założyć.
0: To wszystko wtedy załatwisz od ręki zaraz. No, prosimy, tu, tak, tak, da się, oczywiście. Ale kurczę, to słuchaj, teraz jest modny taki wygląd, że masz właśnie brodę, nawet taką okazałą, ale jesteś łysy. To wtedy w ogóle wyglądasz na twardziela od razu, taki wiesz, a la Kratos, możesz się zrobić a la Kratos.
1: Drwal Rembaju słynny, nie wiem, czy kojarzysz gościem.
0: Tak, też coś takiego, no właśnie.
1: No też ma przecież taki właśnie imidż, nie? Że jest ogolony na zapałkę, a ma brodę, nie? Coś tu ostatnio w ogóle ktoś na czacie narzekał na Drwala. Nie wiem dlaczego. Przecież gada głównie o grach i popkulturze. Jestem ciekaw, kurde, co tam można mieć mu do zarzucenia.
0: Mnie też jakby troszkę zaczął irytować jego taki dziwny sposób mówienia, jakby.
1: No, pewnie może się znudzić, no kwestia gustu. Myślałem, że bardziej tutaj ta osoba ma jakieś bardziej merytoryczne zarzuty. No ja po prostu nie znam się na tyle na tym, żeby móc to ocenić. A mi się go akurat przyjemnie słucha i ogląda.
0: A czy mój sposób mówienia na przykład, nie wiem, działa ci na nerwy, kurwa, czy coś tam, na przykład taki mój, taki, wiesz, a tu tam tego, taki debilowaty trochę, czy to się jakoś tam, że tak powiemy, irytuje, prawda?
1: Nie no, Krawiec, kurde, jesteś mistrzem, przecież dobrze o tym wiesz, że mi tak nie daje dobrze głosu, jak ty. Jak udajesz Wałęsę czy papieża, chłopie.
0: Ale mam na myśli taki normalny sposób mówienia, bo czasami tak jest, że możemy do kogoś nic nie mieć, ale na przykład denerwuje nas taki dziwny, charakterystyczny, jakaś taka maniera, wiesz, dziwna. Ja także
1: wiesz,
0: mam czasami...
1: Na szczęście, wiesz, na szczęście takich osób, które mają głos jak Jola Sennesen, tak? Dobrze? I mi wypowiedziałem nazwisko.
0: Tak.
1: Takich
0: bardzo
1: osób nie
0: dobrze powiedziałeś. No, czyli jakoś tam nie działam ci na nerwy, tak?
1: Krawiec, kurde, ile słucham tego radia w latach?
0: No długo, długo.
1: No właśnie, to jakbyś mnie denerwował, to co bym tu robił? Jakby mnie twój głos denerwował. Przecież to jest jedyny zmysł, który, że tak powiem, operuję, że tak powiem. Rozumiesz.
0: To ja ci się odpłacę i powiem, że twój sposób mówienia, bycia też mnie zupełnie jakby nie denerwuje, a nawet mi odpowiada, że tak powiem. Na przykład takiego drwala Rembajły to tak słucham i już mnie zaczyna męczyć. To taka dziwna maniera jakaś. Chyba lubię po prostu osoby, które są naturalne. Chociaż sam jestem w zasadzie taki nienaturalny, pajacuję coś tutaj, kurwa, tego, tu, tamtego, ale u innych mnie to denerwuje, jak tak się zachowują. To czasami tak jest, że to, co w sobie mamy, to samo nas nie denerwuje, a u innych nas denerwuje. No.
1: Mnie nic tak nie denerwuje, jak, wiesz, nagranie mojego własnego głosu, więc nie podzielę z tobą tego optymizmu.
0: To ciekawe, bo ty masz akurat taki głos, sposób mówienia, który bym nie przypuszczał, że może ciebie nawet jakoś to żenować. Ale to tak każdy ma, że jego własny, no, denerwuje.
1: Też mi się tak wydaje, że jest to dość powszechna przypadłość. Nie wiem, słuchaj, otworzę któregoś kanał na YouTube, no to będziemy oceniać wtedy. Może się przyzwyczaję do słuchania samego siebie. I pogadamy. Wtedy. Zobaczymy, co na to wiesz. Jak to rynek zweryfikuje? O.
0: Dokładnie.
1: No. Dobra, tyle. Lecę na odsłuch. Wszystkim zdrówka. Dobrej nocki. Idź się spać.
0: No, dobra. Zdrowaś. Trzymaj się.

0: Kenia zamyka sklepy monopolowe i bary, bo walczy z alkoholizmem. No, ja słyszałem, że w Afryce jest to problem właśnie, że się pigmentowo ubogaceni nasi bracia jakby upijają, no wiecie, z tej biedy, z tej takiej byle jakości, nie, ciężkie życie, że to tak wpływa właśnie mocno na to, że się upijają na potęgę i że w kraju, czytam tutaj, że w kraju zamknięto już ponad 18 tysięcy takich placówek, informuje kenijska agencja prasowa. No cóż, jak jest jakiś problem, to się z nim walczy, tak, za błędy się płaci, jak coś się, nie wiem, jest jakiś problem społeczny, to władza troszkę jest od tego, żeby reagować, nie? Adwokat pisze, wudzu ma spoko głos. No, wudzu ma świetny głos, to fakt. Są tacy, co mają naprawdę takie świetne warunki głosowe, nie? Mówią takim spokojnym, basowym jakimś głosem lektorskim, prawda, tutaj. A jest taki, co zadzwoni.
1: Dzień dobry. Ja tu właśnie
0: No i potem ktoś taki słucha siebie i ja pierdolę. Masakra. Ale to się nie przejmować, bo też jest tak, że zawsze bardziej zwracamy my głównie zwracamy uwagę na to, że coś tam kiepsko brzmimy czy coś, a inni to tak mają w dupie i nawet przymkną oko najczęściej, ktoś tam dzwoni, ma niedoskonały głos, jąka się, sepleni, to inni tak nie zwracają na to uwagi. Też jak my mamy pryszcza, to głównie my się tym pryszczem przejmujemy, a inni to tak może i zauważą tego pryszcza, pomyślą sobie, o pryszcz, ale tak sekundę później zapomną i tam sobie pomyślą, no, ale słoneczko fajnie świeci, nie? I już w ogóle nie będą o tym myśleli, więc nie przejmować się zupełnie. Poza tym, jak mielibyśmy się przejmować takimi rzeczami, to gdzieś tam wkraczamy do tej idiokracji, gdzie nie wiem, gdzie najważniejsze jest kto jak brzmi, a nie co mówi. Jak wygląda i co ma, a nie co zrobił, co wniósł, co sobą reprezentuje i tak dalej, i tak dalej. Więc walić, nie przejmować się niczym. Ja to się niczym nie przejmuję w sumie. Tylko jak mi donate'ów brakuje, to jedyna rzecz. Wudzu tutaj pisze, że nie jest technologiem żywności, co prawda, a ja właśnie mogłem być, bo byłem w takim technikum. Technolog żywności mogłem być, krawiec. No. Ale mnie stamtąd wywalili, bo się nie chciałem uczyć. Ale wiecie co, dla kogoś, kto ma straszliwe braki w fizyce, w chemii, a ma jednocześnie tą chemię i fizykę 3 razy w tygodniu, przepraszam, to jest problematyczne bardzo. I mnie wywalili i z liceum, i z technikum. Do plastyka się nie dostałem państwowego, no w ogóle nawet, bo dobrze. Bo jak po latach odwiedziliśmy tam z ziomeczkami naszych kolegów, co przenieśli się, postawili sobie za punkt honoru dostać się do tego państwowego, prestiżowego liceum plastycznego, zamiast gardzili tą prywatną szkołą jakoś, nie wiem, plastyczną, to przychodzimy, a oni tam wycinają krzyże z metalu. Naprawdę, na jakichś tokarkach coś takiego robili krzyże. Tak po Bożemu, takie Boże lekcje robili krzyże. Mój Boże. Ja się w plastyku uczyłem, pisze Miki. Serio? Uczyłem się wikliny. Wow! A to Miki zaskoczenie. Zaskoczyłeś teraz. Mam nadzieję, że to nie jest... Jak to jest trolling, to cię kopnę w dupę, naprawdę, bo to ciekawe jest. akurat. I to tutaj, no... To nie trolling. Wyjebali mnie. No, toś mi brat, widzisz. No. No właśnie, kosze z wikliny, wycinanie krzyży. To już chyba lepsze to prywatne liceum plastyczne, w którym byłem, bo tam uczyli nas typografii, kompozycji, liternictwa. No, typografia, liternictwo. Ale takich praktycznych rzeczy, nawet grafika komputerowa się pojawiła. Tu się pochwalę. Nie byłem na ani jednych zajęciach, ale jak przyszedłem, to od razu wszystko zdałem, prawda? Tu przerobiłem na sepie, tu wykadrowałem, tu wyeksportowałem, JPG, PNG, wszystko tam wiedziałem, nie musiałem się nic uczyć nawet. No. Dostałem 6 od razu. I to też pokazuje, że nauczyciele byli całkiem spoko, bo typowy nauczyciel, który spotyka ucznia, który wie wszystko i jest nawet lepszy od niego, to mi nawet nauczyciel tak powiedział, słuchaj, ty wiesz więcej ode mnie. Znaczy, to nic niezwykłego, no, ja od zawsze byłem grafikiem komputerowym. Ale potrafił przyznać i dać mi tą super ocenę, 6, mimo że nie chodziłem na zajęcia, bo po prostu jego zadaniem było sprawdzić, czy ja potrafię to wszystko, o czym on nauczał, nie? To wielki szacunek. Znaczy, z perspektywy czasu stwierdzam, że byli naprawdę spoko nauczyciele tam w tej szkole Mariusza Budzińskiego. Katola, to był taki, słuchajcie, hiper uber katol. On zrobił w ogóle tą szkołę, bo on chciał jakby takich ludzi z problemami. Ten narkoman, ten się ciął, żyły se podcinał, coś tam. Tacy, wiecie, ludzie dziwni, z problemami jacyś tacy. On chciał dla nich stworzyć właśnie szkołę, nie? W której będą mieli szansę zdobyć jakieś wykształcenie i to zrobił. Więc mimo, że katol, to ja go cenię. Ciekawe, czy jeszcze żyje, bo to już był taki starszy pan.

kolesie wystawili Mickiego. Ale za co? To jakieś teraz ciekawe rzeczy widzę, piszecie na czacie. Co tu piszecie?

0: Okej, okay, tutaj o owocach wódz pisze. Się tutaj też, jak się o coś spieramy, kłócimy, to też możemy to robić w takiej, wiecie, atmosferze jak cywilizowani biali ludzie, że tak rasistowsko powiem, nie? Nie musimy od razu siebie, na siebie skakać tam w 10 na 1, skakać komuś po głowie, jak już nie powiem kto, bo spadnie z rowerka, tylko możemy to robić właśnie jak cywilizowani biali ludzie. Nawet tak ostrzej. Pozwolę się z panem nie zgodzić, kurwa idioto, ty jeden, debilu. Nie, to właśnie jest, to już wtedy jest za dużo. Pozwolę się nie zgodzić z tobą, ty głupku jeden, dobrze? Dobrze, nie będę cię obrażał. To jeszcze w miarę, no. I tam się o coś wykłócić, no. Ja mam tu inne informacje, że używają wosku pszczelego, a ktoś, i też wielką sztuką jest się przyznać. Na przykład Zenek, wbrew pozorom, on to potrafi czasem. On czasem się przyzna do błędu. Tylko on, Zenek to tak zrobi to raz na ruski rok, nie? I tak zrobi z tego przykład, że ja się potrafię przyznać, przepraszam. Ja pamiętam, jak dziś powiedziałem, biję się w pierś, nie wosk pszczeli, tylko jakiś tam. Ja się potrafię przyznać, no. A gdzie w plastyku byłeś? Ala, autorskie liceum artystyczne we Wrocławiu. Matula mnie tam wysłała, bo już załamała ręce i stwierdziła, że to może jeszcze tam się coś uda. To wykształcenie średnie zdobyć. Matula się bała strasznie, że skończę z wykształceniem podstawowym, jak jeden z moich kolegów. No. I nawet, słuchajcie, mimo że już trochę klepaliśmy biedę, nie, to Matula tam oszczędzała te pieniądze w ogóle, żeby było na tą szkołę, no bo to prywatna, trzeba płacić. Więc jak się dowiedziała, że spotkała kiedyś mojego dyrektora na mieście... I pyta się, już ci wódzu oddaję głos, i pyta się pana Mariusza, jak tam postępy syna w nauce, panie dyrektorze? A dyrektor odpowiedział, no może by jakieś były, gdyby się zjawiał od kilku miesięcy w ogóle, to może by były jakieś. Pamiętam, że mama wtedy strasznie to przeżyła, się tak załamała trochę, bo ona te pieniądze tam odkładała, płaciła za tą szkołę, a ja tak trochę to zlałem i też nawet do tej prywatnej nie chodziłem, tak mi głupio trochę, nie? No ale widzicie, no tak wyszło. Wódzu ponownie na antenie, hej.
1: Tak, ja ad vocem, że tak powiem, tam naszej dyskusji na czacie, żeby wybrzmiało, to wprost podkreślam, że dyskusja na czacie była w pełni kulturalna i tutaj, żeby nie było, że tam ktoś coś.
0: Nie, to nie był zupełnie do ciebie przytyk, nawet ciebie może ty, chociaż nie, przepraszam, to jest przytyk do ciebie, ty właśnie zawsze piszesz, ale pierdolisz, weź już nie pierdol, kurwa, jaki bełkot, ja pierdolę. A zadzwoni, słuchajcie, i kulturalny. To taki trochę doktor Jekyll i Mr. Hyde po prostu. Na czacie inny, głosowo inny. Czemu mi nigdy głosowo nie powiedziałeś? Krawiec, weź już skończ pierdolić. Na przykład, czemu tak nigdy nie było? Nie boisz wiem, to się. Chyba. Boisz
1: to
0: się.
1: Chyba... Nie, to są, wiesz... To jest chyba, wiesz, pokłosie jakichś tam, wiesz, lat spędzonych na jakichś ircach, forach. Tak, typu miejsca, czy Facebook.
0: No właśnie na IRCach, na grupach dyskusyjnych to była netykieta przestrzegana i tam się nie można było sobie tam, weź nie pierdol, kurwa, gościu, typie, kurwa, ty.
1: Nie była. No.
0: To nie już... wiem, na jakich grupach ty byłeś, jakiś tam humor, rec, coś tam, rec, humor, jak to było, no nieważne. No.
1: Więc adrem. Więc odnośnie tego wosku na jabłkach. Tak jak powiedziałem, wosk na jabłkach jest zupełnie naturalną rzeczą, ale faktycznie producenci, niektórzy producenci do niektórych odmian jabłek stosują rzeczywiście woski, dodatkowe woskowanie. Tak? One są naturalnego pochodzenia niby dopuszczone przez ministerstwo, ale jak tu Bieszczad słusznie zauważył, tym ministerstwom to bym tam za bardzo nie ufał i ten sceptycyzm podzielam oczywiście. No i tam jeszcze adwokat rzucał jakieś psy sobie, typowe substancje, które są używane. Rzeczywiście nie brzmią one apetycznie, typu, nie wiem, jakiś jakiś wosk uzyskiwany z odchodów jakiegoś obrazka. No, smacznego, smacznego. Myjcie jabłka.
0: Nie, no wszystkie owoce trzeba myć. To jest coś, czego powinniśmy nabrać takiego nawyku, że wszystkie dzisiaj owoce kompletnie, jakie by nie były, trzeba bardzo nawet tak dokładnie myć, bo cholera wie, czym to pryskane, nie?
1: Wiesz. Nawet nie o to chodzi, powiem ci, nie? Tylko to już kto tego dotykał, gdzie te ręce wcześniej wkładał. Myjcie jabłka, jajka też myjcie zresztą odnośnie tam naświetlania i salmonelli, to też myjcie jajka.
0: Tak, za PRL-u były takie wywieszki jakieś w punktach skupu, chłopie myj jaja, nie?
1: Tak, chłopie myj jaja, myjcie jaja, chłop, nie, rolnicy, rolniku umyj jaja przed skupem. O Boże. Tak było, ojciec mój. Mój ojciec też właśnie z rozrzewnieniem wspominał te wspaniałe plakaty zachęcające do większej higieny osobistej.
0: Ale to jest fajne, takie typowe dla komuny, nie? Że wszędzie cię ta komuna poucza. Nawet ten w filmach Stanisława Barei często gdzieś tam na dworcu idzie sobie bohater czy gdzieś i tam jakieś lecą komunikaty. Coś tam, matko, pamiętaj, syn zdrową tkanką społeczeństwa. Coś tam i to wiesz, cię tam i ciągle cię musi ta władza uczyć, jak myć ręce, jak myć jaja, jak się zachowywać, coś tam, nie dotykać, jak no, wszystko cię...
1: Dziękuję, nie piję. Słynny też plakat. Ale wiesz co, ja akurat lubię plakaty, takie kampanie społeczne różnego rodzaju. Niektóre są fajne, niektóre są mądre, inne oczywiście nie, ale doceniam je. Zresztą, wiesz, nie znam się na tym jakoś specjalnie bardzo, ale to jest na przykład taki temat, który mógłbyś ty kiedyś rozwinęła, czy też Polska Szkoła Plakatu od dziesięcioleci jest, wiesz, słynna na cały świat, no nie?
0: Tak, tak, bardzo dobre były te polskie plakaty, no. Nawet, wiesz, tak nie tylko od kreatywnej strony, znaczy plakat się opiera na kreatywności w dużej mierze, bo tam musisz jakimś symbolem po prostu zadziałać, nie? Jakąś grą symboliki, jakąś kreatywnością, ale w ogóle szkoła liternictwa była taka, wiesz, konkretna, nie? Że ludzie wiedzieli, jak składać te litery, a dziś wszystko robi automat i takie, wiesz, rozstrzelone, jakieś czcionka, kulfon, bolt i tam napierdoli, nawsadza, a kiedyś to trochę inaczej było.
1: Cały czas są jakieś ciekawe konkursy na różne plakaty, powiem ci. Widziałem ostatnio taki ciekawy, nie żebym się zgadzał z jego wymową, ale jednak zwrócił moją uwagę. To był taki narysowany samolot czarny na środku białej planszy i ten, jak się przyjrzałeś uważnie, aha, jeszcze były takie dwie kropeczki i ten, jak się przyjrzałeś uważnie z trochę większej odległości, to się układało w twarz misia polarnego. No i pod spodem był napis, nie, że tam latasz, wybierasz. Chodzi oczywiście o to, że no jak latasz samolotem, to emitujesz CO2, topią się misie polarne w roztopionych lodowcach. Nie? Więc treść można by się co do niej wspierać, ale jakby sam graficznie pomysł mi się bardzo spodobał. Sporo jest jakichś konkursów właśnie na różnego rodzaju plakaty, z jakimiś takimi ciekawymi nagrodami, prawda, cały czas to zorganizowane na różne akcje społeczne. Często potem one właśnie są wieszane na przystankach MPK Krakowie na przykład, różnego rodzaju tego typu rzeczy. No,
0: to jest ciekawe, że na przykład kiedyś okładki książek też były trochę jak plakat, że nawet dzisiaj czasami się robi...
1: Były, były takie obwolute były robione po prostu. Mam wydanie Władcy Pierścieni drugie, niestety obwolo to jest zmasakrowana, ale mam drugie wydanie tego Hobbita, jeszcze z oryginalną, nieuszkodzoną w miarę obwolutą i jeszcze mam pierwsze wydanie Silmarillionu również w oryginalnej obwolucie. I no to właśnie tak jak mówisz, tam był po prostu taki plakat zrobiony jakby wiesz przez polskiego grafika, żeby zilustrować w jakiś sposób, oddać treść. te prace są akurat bardzo ciekawe, one są bardzo abstrakcyjne. Ktoś musiałby sobie popatrzeć w internecie. Zresztą ilustracje w samej książce również, przy czym one są tylko i wyłącznie jakby wewnątrz okładki. Czyli jak otworzysz okładkę, to pierwsza strona i naklejona na część lewej okładki, tam również są takie bardzo oryginalne ilustracje w tych wydawnictwach. Polecam. Tak.
0: Mhm. Tak, tak, tak. To chodzi na przykład o to, że powiedzmy mamy film Drive, nie? No taki współczesny już w miarę film. I taka typowa okładka to będzie postać tego Ryana Goslinga, po prostu w tle jakieś miasto, samochód. A były takie akcje, żeby zrobić właśnie w stylu retro, tak jakby to była kaseta wideo, tak no hipotetycznie wydana w bardzo dawnych czasach, nie? Nie wiem, kiedy jeszcze nie było wideo. I wiecie, takie w stylu plakatowym, że jest powiedzmy sam młotek, jakaś plama krwi, albo ręka trzymająca młotek, bo jest taka scena, gdzie ten nasz driver bezimienny wchodzi z młotkiem po prostu i bardzo srogo się obchodzi z ludźmi, którzy tam straszą dziecko, jego przyjaciółki i tak dalej. Wiecie, takie skupienie na symbolu, na pewnej właśnie takiej prostej symbolice, ikona. Troszkę już jestem zamotany. Ikona. No, wiecie, dwukolorowe. Jakbyśmy się cofnęli trochę do czasów, gdzie był tani druk i trzeba było coś dwukolorowo na przykład wydrukować. A poza tym, jak używamy prostych rzeczy, to pomysł musi być, bo jak pomysłu nie będzie, to co zostanie nam? Jakaś prosta ikonka, głupi, jakiś taki głupi symbol i w tym nie będzie nic. Tu musi być jakiś właśnie pomysł, jakaś gra skojarzeń, bo dopiero wtedy to nabiera siły, ale nabiera tej siły jakby ze zdwojoną mocą wtedy. Jest albo zajebiste, albo gówniane. Mamy tak jak, no. Tak jak ta okładka, to wszystko się staje takie czarno-białe, nie? Albo masz zajebistą grę symboli, że jest bohater, sama jego sylwetka i ten jego cień, powiedzmy cień bohatera, coś buduje, jakiś kształt ciekawy, skojarzeniowy z filmem. Były też takie próby zrobienia takich okładek do Gwiezdnych Wojen właśnie w tym stylu i to wszystko naprawdę robi wrażenie, to jest fajne.
1: Fajne to są plakaty filmowe z Afryki, bo oni też tam zawsze robią własne plakaty. Często robione przez osoby, które w grafice nie mają nic, wiesz, zielonego pojęcia, a często gęsto nawet o samym filmie nie mają zielonego pojęcia. I te plakaty są po prostu przekomiczne, ale to musiałbyś sobie wyszukać, bo ja nie jestem w stanie tego opisać. Są po prostu niesamowite, nie? No, dobra, tyle chciałem jeszcze odnośnie wosku na jabłkach, śliwkach i winogronach. I co? No i tyle. Trzymajcie się zdrowo, myjcie owoce, myjcie ręce, myjcie jaja. Na razie.
0: Trzymaj się, Wudzu, cześć.

O, tu macie przykładowy, tego typu właśnie plakat, cover do filmu Drive. No, film jest o takim kierowcy, mrocznym trochę. Próba zrobienia trochę takiego współczesnego westernu, bym powiedział, nie? Bezimienny Ryan Gosling, bezimienny driver, kierowca, który jest trochę nawet taki autystyczny, bo jest naprawdę rewelacyjnym kierowcą, ale ma pewne takie deficyty inne. Słynna kurtka ze skorpionem na plecach. No i scena z młotkiem właśnie. I tutaj popatrzcie, ktoś za pomocą samochodu, świateł, które emituje ten samochód z tyłu i z przodu oraz takiego, nie wiem, takiej linii jakiejś drogowej, no, zbudował młotek, który się wpisuje w fabułę tego filmu, właśnie młotek. Młotek jest też czymś takim, no, kto sięga po młotek, żeby wymierzyć sprawiedliwość? Jakiś psychopata. No i nasz bohater jest trochę takim psychopatą. Nawet jego miłość trochę ucierpiała w pewnym momencie na tym. Dziewczyna się go jakby wystraszyła, kobieta, z którą mógł się związać, wystraszyła się go, bo on chcąc jakby ją ratować, pomóc jej, no to wyszedł z niego taki trochę psychol i zmasakrował typa w windzie tam. No i to jest bardzo trafione, bardzo trafione. I to jest to, czego mi trochę brakuje, nie? Dzisiaj mamy wszystko trochę na jedno kopyto, takie wypindrzone, jak ten celebryta po prostu. Jest twarz aktora, w tle dwie mniejsze twarze aktorów drugoplanowych, w tle miasto, jakaś tam łuna, piękne logo wysmarowane, ale to jest takie, wiecie, ładne, piękne, ale to jest nic, a tutaj mamy coś. I coś oryginalnego. Coś, ktoś nad tym siedział, jakiś grafik, myślał skojarzeniami. Żeby coś takiego wymyślić, trzeba chwilę przysiąść. Ale pytanie, czy coś takiego się sprzeda? Myślę, że jest z tym problem trochę. To jest problematyczne, bo są rzeczy, które się sprzedadzą lepiej, które przyniosą nam więcej kasy i takie, co będą lepsze pod względem kreatywnym, będzie w tym jakiś fajny zamysł, ale to się gorzej sprzeda. No a dzisiaj myśli się pieniędzmi i to jest ten problem, że ludzkość za bardzo się trochę moim zdaniem wpadła w tą pułapkę takiego myślenia, że sensem wszystkiego jest zysk, zdobycie dużej ilości punktów, zarobienie, ale przecież nie tylko to się liczy i czasem można u niektórych stracić, mniej troszkę zarobić, ale powiedzmy zdobyć jakiś szacun. Jeszcze patrząc na to trochę od innej strony, dziś mamy taki czas, że powiedzmy tego typu rzeczy, które pokazuję wam na ekranie, są robione troszkę z boku i troszkę też na zamówienie. Jakby to powiedzieć? Wydawca tego filmu, producent zleca jakimś zdolnym grafikom, zróbcie mi coś takiego i puśćcie to w sieć. I to będzie też sobie funkcjonowało, trochę w tle, trochę z boku, kto ma docenić, doceni, ale dla tłuszczy, dla mas, dla tego Kowalskiego zrobi się okładkę typową, opartą na sprawdzonych schematach, że jest z przodu Ryan Gosling, który ma sprzedać ten film, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I już, nie? Krawiec, jesteś hipokrytą. A czemu konkretnie? Znaczy, każdy z nas jest trochę hipokrytą. Też mi się na pewno to zdarza, ale co masz na myśli? Bo to mnie ciekawi, czemu akurat tak napisałeś. Może zadzwonisz i się wypowiesz na antenie.

tak myślałem, że to jakieś takie zwieńczenie myśli jakiejś tutaj głębszej na mój temat, że jestem hipokrytą, ale on tak stąd nizowo napisał: Krawiec, jesteś hipokrytą. Jestem strasznie ciekawy, bo nie mówię, że nie. Nie mam ochoty na rozmowy. To napisz na czacie, dlaczego jestem hipokrytą, bo wiesz, jak już napisałeś, to wypadałoby napisać też dlaczego, nie? Nie mówię, że nie, bo pewnie jestem trochę, a może nawet bardzo, nie wiem, ale jestem ciekawy, czemu tak napisałeś. Bardzo na to liczę. Chciałbym, żebyś tu napisał. Właśnie, bo to mi da do myślenia. Pewnie może się nauczę czegoś i już nie będę takim hipokrytą. Będę trochę mniejszym hipokrytą. Czosnek, Ralf TV, dostał awizo na poczcie, sprawdził numer pocztowy, podobno z urzędu skarbowego. Czyżby Rybka naprawdę zgłosił sprawę? Pisze Digital Gaming. No jeśli tak, no to cóż. Musiałbym przewinąć, a teraz przeskoczyłem na inny temat. Aha, czyli się nie dowiem, tak? Bo już jest za późno i już teraz się, nie wiem, rozkojarzyłeś i już nie pamiętasz, nie możesz napisać na czacie. Dlaczego? Bo już jest inny temat? Czy tak? O co chodzi? W ogóle...

Cały czas liczę jakoś w skrytości, może tutaj, że jednak się dowiem. Jestem NX, napisał Gregory. Czy, że jesteś na dawnym Twitterze, a teraz na X-ie, tak? Ale co to ma wspólnego z tym, że jestem hipokrytą? Ja nie zaglądam na X-a raczej i tam nic nie piszę, to chyba... nie wiem. Odnośnie wyścigu szczurów. No ale to mi nic nie mówi cały czas, bo to tak, wiesz, bardzo ogólnikowo i też myślę, że nikt nie zrozumie, co masz na myśli, że odnośnie wyścigu szczurów jestem hipokrytą. Że co robiłem? Że wcześniej... że raz krytykuję wyścig szczurów i idiokrację i no, ten taki pęd za zyskiem, jakością, efektywnością, a innym razem co innego mówię, tak? O to chodzi? Nie każ się tu prosić i dopytywać, po prostu napisz, o co chodzi, chętnie bym się dowiedział.

Aha. To taka odpowiedź, którą często się słyszy, nie? Że sam sobie odpowiedz. To słabo, zawiodłeś mnie trochę. Myślałem, że... Wiesz, to ta nawet jest trochę tak niegrzecznie komuś coś zarzucać. Na przykład jesteś chujem, a ktoś się spyta, ale o co chodzi? Już ty dobrze wiesz, o co chodzi. Ale nie, no napisz, jestem otwarty tutaj, chętnie się dowiem. Może się uderzę w pierś, może się przyznam, może mi to da do myślenia. Teraz nie mogę pisać, bo robię kupę. To może, nie wiem, za jakiś czas napiszesz tutaj tego. No weź ty już, kurwa, się zamknij, dobra. Takie, wiesz, strasznie słabe to jest. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B też, nie? W przeciwnym wypadku pokażesz, że... Nie wiem co, że... Że twoja jakaś krytyka jest tak o kant dupy rozbić, bo nic z niej nie wynika, tylko obrazisz kogoś i na przykład i pójdziesz sobie, nie wiem. Albo oskarżysz o coś kogoś, ktoś powie, to pokaż coś tu, jakieś kwity, coś, rozwiń myśl, a ty, nie wiem, znikniesz. To jest kiepskie trochę. Jeszcze ktoś cię prosi. Ale o co chodzi? Napisz. Nie chce mi się. No dobra. Myślałem, że liczyłem na więcej. Trochę się rozczarowałem. Nie zadzwoni, bo nie ma czasu. Nie powie, bo już inny temat. Sam się mam domyślić. Kiepsko, naprawdę.

0: Zmienię może muzyczkę, bo już troszkę mnie zmęczył ten podkład. Co by tu wybrać? Ściągnąłem kilka podkładów muzycznych z Envato. Nie wiem, jak to czytać. Envato. Bo gdzieś tam się dorwałem do zasobów i powiem wam, że YouTube to oznacza, że został użyty utwór. Przy jednym utworze w ogóle mi zablokował audycję i trzeba wklejać licencję w ogóle.
1: Słuchacz, 10 zł. Gregory w zawoalowany sposób chce się pożegnać z czatem chyba.
0: No chyba. Chyba. Ja bym nie polecał w ten sposób się zachowywać. Jak naprawdę ktoś coś do mnie ma, śmiało można pisać. Rybka, nie wiem, wielokrotnie mnie nazywał złodziejem, chujem na antenie i gdzieś tam się tłumaczyłem, tak dalej. Wszystko można. Można zadzwonić, powiedzieć, że ktoś mnie nie lubi, nie szanuje, ma mnie w dupie czy coś. To nie, żaden problem. Ale najgorzej właśnie, jak ktoś coś bąknie, puści brzydkiego bąka, a potem nie chce jakby powiedzieć, czemu tego bąka puścił, dlaczego ten bąk jest taki śmierdzący i o co w tym wszystkim chodzi, tylko coś tam powie i se idzie. No ale cóż też, przejmować się w sumie, to nie wiem. Wracając tutaj do tych komercyjnych, jakby, znaczy ze stoków podkładów, tu jest takie coś, że trzeba jakiś fragment licencji wklejać w opisie audycji każdorazowo, jak się użyje tego, bo inaczej są problemy. Trochę to słabo trochę.

Radio Maryja było zagłuszane ostatnio w dziwny sposób jakiś, że oni tam mają to robione w ten sposób, że sygnał idzie powiedzmy na satelitę Eutelsat, a potem jest przekazywany na jakieś tam nadajniki stacji UKF w Polsce i dalej retransmitowany, i coś z tym satelitą jest nie tak, był zagłuszany. Teraz podobno już się to naprawiło, no ale już tu ojciec dyrektor mówi, że chcą zniszczyć radio, że no to szatan tu jest właśnie czynny, to no komuś zależy. Pytanie, komu zależy? Tak. No i w ogóle ma ciężki okres chyba trochę ojciec Rydzyk. Władza się zmieniła. Skończyły się te dopłaty wielomilionowe. Zostały wstrzymane nawet część starych tych dopłat, jeszcze lekką rączką przyznawanych przez spółki Skarbu Państwa. Bo to też, wiecie, te różne daniny dla Rydzyka to były przyznawane z przeróżnych źródeł, nawet z Funduszu Solidarności, tego, który miał pomagać ofiarom przestępstw i przeciwdziałać skutkom, podkreślam, skutkom przestępstw. Tak, bo to to robi dużą różnicę, bo co innego jest przeciwdziałać przestępstwom, a co innego skupiać się na skutkach. Skutkiem to chodzi na przykład o to, że ktoś wychodzi z więzienia, chce się ogarnąć i na to są pieniądze. Albo jakaś kobieta była bita w domu i dostaje pieniądze, żeby móc gdzieś się tam zameldować w jakimś innym mieszkaniu. To chodzi o skutki, to jest to słowo, a nie przeciwdziałanie samym przestępstwom. Wiecie, o co chodzi? Tutaj jedno słowo robi dużą różnicę. Oczywiście pisiory to była taka partia, która chyba najmniej się przejmowała tymi różnymi detalami, na co te pieniądze idą, nie? I najbardziej roztrwaniali te pieniądze, a często sobie robili skarbonkę po prostu dla własnej partii. Po prostu nie szanowali. To jest partia, która chyba najbardziej nie szanowała publicznych pieniędzy ze wszystkich. No i na Rydzyka też szły te pieniądze z Funduszu Solidarności, bo i to jest zawsze takie dorabianie ideologii, jak z tym księdzem Olszewskim, to nawet Jola tutaj na antenie, on tam, bo przez muzykoterapię chciał pomagać. No tak, wyjdzie sobie jakiś gangster z więzienia, czy bita kobieta i ona se pogra na cymbałkach i jej to pomoże, tak? I dlatego trzeba zbudować studia nagraniowe, serwerownie. Nie dlatego, że Klecha chce być drugim Rydzykiem i sobie zrobić drugie Radio Maryja, ma takie ambicje. Taki cwaniaczek se pomyślał, a to se wytłumaczę, że tu muzykoterapia, coś. I ja się dziwię, bo Jola jest inteligentną kobietą i ona to kupuje, taką bajeczkę, że to chodziło o muzykoterapię. Nie, tylko Joli może w tym przypadku akurat wygrała ta chęć, żeby usprawiedliwić tą ekipę, bo gdzieś tam jest jej bliżej i gdzie się tam, no, ta pokusa, bo ja nie wierzę, że ona to kupuje takie bajeczki, nie, że serwerownia, reżyserki, studia, bo tam będzie sobie skruszony gangster Masa grał na cymbałkach. No ludzie, no, nie wygłupiajmy się. Naprawdę. I nie róbmy z siebie idiotów też. No, ale tam jak słucham tych aktualnych komisji śledczych, to okazuje się, że nasze jakieś tu rozliczenia, że tu 30 milionów na Pegasusa, coś, to jest promil. To jest promil, bo w przypadku na przykład maseczek, respiratorów, słuchajcie, przeterminowane szczepionki, to jest kwota miliard złotych. Przeterminowane szczepionki. Ktoś nie zadbał o to, żeby tym zarządzać tak jak trzeba, tak jak to robi odpowiedzialny człowiek, nie? We wszystkich branżach, no, normalnie na prywatnym rynku, jakaś korporacja, jakaś firma, nie ma, ktoś, kto by się dopuścił strat na miliard,
No, kurwa, no to jakby firma straciła 1000 złotych przez niego, to już się ma problem, nie? A tutaj ktoś miał w dupie, nie zadbał i miliard poszedł, miliard złotych, powtarzam, miliard złotych poszedł w błoto, bo ktoś był głupi, bo ktoś nie zadbał, bo ktoś może celowo, nie wiem, wziął z nie tego źródła, co trzeba. Przypominam, respiratory można było wziąć, jak wszyscy tutaj w Unii Europejskiej się skrzyknęli, wzięli z dobrego źródła. Nie, nasi musieli brać od handlarza bronią. I to jest takie zarządzanie właśnie w stylu PiS. Byle jak, od strony dupy, przez znajomków, żeby coś jeszcze ugrać, żeby coś zachachmęcić. I ostatecznie się kończy na tym, że jesteśmy miliard w dupę. A miliard, nawet w skali budżetu, to już nie jest 30 milionów tam, czy nawet 100 baniek na księdza Olszewskiego i jego fanaberię. To już są większe kwoty trochę, nie? Niegospodarne, niewłaściwe albo zwyczajnie nielegalne wydawanie pieniędzy na te szpitale tymczasowe. To jest 600 baniek. Ludzie, jakby to zebrać do kupy, to można by za to pobudować szkoły, szpitale. To już są naprawdę konkretne pieniądze. Wybudowanie szpitala to jest tak naprawdę od kilkudziesięciu do kilkuset baniek. Więc można by za to naprawdę dużo dobra zrobić. A oni sobie tak, o, miliardzik tu, miliardzik tam, nie? Co się przejmować, jak to nie nasze? No, i jeszcze wciągają w to innych, bo tu łapuwa, tu ktoś coś ugra i potem ludzie tak tłumaczą tych pisiorów, że o, dobry, bo kradł, a się dzielił, nie? Czektul na czacie. Przezabawne są te ustawione przetargi, gdzie KGHM i kilka innych firm przed wszystkim już dostało nakaz brać konkretne rzeczy od konkretnych ludzi. Tak, Lotos, który nie miał żadnego doświadczenia też w ogóle w takich sprawach, nie wiem, zdrowotnych, właśnie jakieś szczepionki, maseczki, zerowe doświadczenie, też dostał zlecenie i też zrobił tak, jak zrobił, nie? Że 100 baniek, znowu 100 baniek, wydane na chińskie maseczki, które się nie nadawały do niczego, były byle jakie, gówniane i wszyscy składali zażalenie na te maseczki, że one są do wrzucenia. Szpitale, specjaliści. To nawet były badane przez specjalne instytucje. Jakaś Instytut Ochrony Pracowników, jakieś NIKI, wiecie, takie no, duże molochy, co się tym zajmują, badają te rzeczy, nie wiem, jak sanepid. I oni powiedzieli wprost, nawet zarządów tych hachmentów, że to się do niczego nie nadaje, nie? Obajtek, zamiast tutaj na nasz rynek zapewnić nam tutaj jakieś właśnie środki dezynfekujące, maseczki i tego typu rzeczy, to olbrzymią partię, to całe tiry tego jechały do Watykanu. No kurwa, po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Dlatego stąd czasami biorą nerwy nas, jak ktoś zaczyna bronić takich ludzi i ich usprawiedliwiać, no to się nóż w kieszeni otwiera i człowieka biorą nerwy, bo są takie sytuacje, gdzie nie wypada się wstawiać za oszustem, zbirem, bandytą, złodziejem, po prostu, nie? No,

Dzięki, słuchacz, dzięki za donata. Chyba tutaj przeoczyłem wcześniej. No, każdy donate, który mi się przyda bardzo na opłaty, na różne rzeczy, na życie, więc z każdego się cieszę.

taki znany celebryta freakfightowy, po pijaku potrącił kobietę, wylądowała w szpitalu i na początku jakieś przeprosiny, a dzień później już jakieś opowiadanie, że nagonka na niego, że się ludzie uwzięli, że hejt dostaje. To jest też ciekawe. Zrobić z kogoś kalekę, nie? Kogoś potrącić jadąc po pijaku i zero jakiegoś takiego poczucia winy. Tylko szybko ci przychodzi do głowy, że o, się uwzięli, to są ataki hejterskie, dostaję tyle maili, gdzie życzą mi śmierci, psy wieszają na człowieku. Takie obrzydlistwo. Mówię, zachowanie tych ludzi to jest nawet jeszcze gorsze niż w tym serialu The Boys. Cały ten świat taki właśnie mediów, świat telewizji, mediów, gdzie ci superbohaterowie są tak czczeni jak półbogowie. Wszyscy kupują sobie jakieś pudełka śniadaniowe z nimi. Dzieci się bawią zabawkami, spodobiznami tych superbohaterów. A oni są tak naprawdę bandą przećpanych, egoistycznych, hedonistycznych, zakłamanych takich skurwysynów. I tak to trochę wygląda, no. A ludzie się jarają i lubią to. Trzymaj się, Bieszczad, hej.

jeden z głównych bohaterów, Huey, stoi sobie z dziewczyną na ulicy, zaczynają rozmawiać o tym, żeby może zacząć mieszkać ze sobą. Widać, że mają się ku sobie, może planują jakąś już przyszłość. I w tym momencie w tą dziewczynę naszego bohatera wbiega taki jakiś, wiecie, bohater a la Flash, który strasznie szybko biega, w ogóle z prędkością naddźwiękową. I on po prostu wbiegł w tą dziewczynę i ją rozwalił na kawałki, tak jakby. Zostały tylko te ręce, które nasz bohater trzyma tej swojej dziewczyny. I od tego się zaczyna, tak jakby, nie? A on tak wbiegł i tak się popatrzył, taki zakrwawiony cały i coś tam, muszę biec, nie mogę się zatrzymać. I znowu tam spierdala. I... No, potem się dowiecie, dlaczego on tak biegł, gdzie mu tak się spieszyło. No, też właśnie to środowisko superbohaterów jest kompletnie zdeprawowane. Oni myślą o sobie tylko. Są takimi narcyzami do kwadratu wszyscy. Prawie wszyscy, nie? Bo tam są wyjątki. Ale są po prostu za kasa... jakieś takie ideologie, jeden jest tam rasistą, drugi patrzy tylko na lajki, na odsłony i tak dalej. Wszystko jest zaplanowane, wszystko jest od szablonu. Tak wygląda trochę ten świat. Myślę, że tutaj superbohaterowie posłużyli jako takie narzędzie do pokazania świata współczesnych aktorów, celebrytów, różnych freakfighterów, youtuberów, ludzi, których uważa się za takich półbogów, zachwycamy się nimi. A to są... Kurwa... Zjeby. No. Książulo znowu w szpitalu? Kurwa. Czyli jednak, no widziałem to nagranie dzisiaj, jak on jadł te super ostre kurczaki w Miami. Nie sądziłem, że go tak poskłada, ale on mówił, że to jest najgorsze, co jadł, że już widać było, że kiepsko się trzyma. No i jednak tutaj szpital. Kurczę, no po co on to robi? To jest takie zabijanie siebie. Już drugi raz ostatnio w szpitalu. Ale Książula to lubię akurat, bo to jest jeden z tych właśnie znanych celebrytów, który się nie skurwił. On odrzucił całą masę ofert. Przede wszystkim od różnych sieci gastronomicznych, różnego typu, od różnych producentów tam żywności. Zrezygnował z freakfightów też, a miał, no, zdradził, że proponowali mu bańkę. Nie? To naprawdę jest duży szmal. A on tak to podsumował, że on nie chce się bić, tak naprawdę, nie jego bajka, że nie tylko kasa się liczy, że on jest zadowolony z tego, co ma i tak dalej. I mi zaimponował, że to jest taki w miarę normalny człowiek, który potrafi jakoś się zachować.

Kto mówił o mojej śmierci? Digital Gaming? Mówił? No też mógł się pytać, czy powtarzać na przykład to, co usłyszał od kogoś, więc tam spoko. Cześć Gosia. No dzięki, dzięki. Tobie też. Miłych. No ja się tam nie przejmuję, no poszła jakaś plota, to poszła, ale też no ten dowcip się już trochę znudził z wkręcaniem ludzi w to, że ktoś nie żyje i tak dalej, to już jest kiepskie trochę. No, na początku to było może coś, nie, że jakiś tam trolling, ale teraz to już się znudziło.

No ale tu Bierut pisze, że Digital Gaming też mówił wcześniej o śmierci Muppeta. No, jeśli to prawda, to chujem jesteś, że masz takie dowcipasy i to cię bawi, że tak wszystkich wkręcasz, to w śmierci jednego, to w drugiego. Ale cóż, każdemu jego porno, no może ktoś lubi takie zabawy i to go gdzieś tam kręci i podnieca, na przykład, w jakiś sposób.

myślę, Iwona, że przeprosiny Boxdela to są takie przeprosiny właśnie, jak przepraszają ci superbohaterowie w tym serialu The Boys, czyli wszystko ze skryptu, wszystko ustalone i zastanawiają się wcześniej, czy warto przeprosić, czy im od tego przybędzie, i patrzą na statystyki, czy przy przeproszeniu im skoczyło, czy spadło. To są takie przeprosiny, wiesz? Boxdell to jest zdolny aktor, jak się okazuje. On świetnie gra skruszonego, świetne robi minki. Tak naprawdę jak tam przepraszał, to naćpany chyba był, tak? Bo dziwnie się zachowywał, nie wiem, dużo machał rękami, jakiś taki był bardzo pobudzony, więc ja myślę, że ci ludzie tam co drugi koksuje i to wiecie, to nie są byle jakie dragi, tylko jakaś właśnie koka, lepsza, coś i po prostu też takie przeprosiny po naćpaniu się. I on często gada właśnie o statystykach, co jak wpłynie, czy jak Wardenga przeprosi, to im przybędzie, a czy musi się schować na 2 tygodnie, żeby ludziom przeszło. To jest taki koleś, ale on potrafi zagrać to tak, że ludzie myślą, że on jest autentyczny, ale wydaje mi się, że trochę go rozgryzłem i że to jest taki po prostu pajac i aktor, który, nie wiem, sprzeda swoich kumpli dla kasy, jak będzie trzeba, ale przed kamerami wystąpi tak, że pomyślimy sobie, o, ale fajny grubasek pocieszny, no zrobił błąd, że do 12-latki, no nie mówię, że on, ale tam, wiecie, to tam to standard pisać tam o jakieś zbreźne rzeczy do dziewczynki, nie? Czy kogoś przejechać samochodem po pijaku, czy pobić, czy skurwić się dla paru złotych. To jest dla nich taka normalka, dla tych ludzi wszystkich. Więc jest banda degeneratów, ludzi, którym bym nie podał ręki chyba, bo po prostu są łajzami totalnymi. Dubiel, który też jak pięknie przepraszał, nie? I rodzinę swoją pokazał i wszystko, i zrobił, sprzedał swoją rodzinę, pokazał, zaczął filmiki nagrywać. To jest zabawne, bo ktoś taki przeprasza za wszystko, popełnia błędy, płacze, warga mu się trzęsie, a wszystko nakręcone i poskładane zawodowo, nie? Jakieś migawki i jeszcze dajcie suba w przerywniku, jeszcze puści reklamę od sponsora w przerywniku, jak będzie swoją rodzinę pokazywał. To jest, nie wiem, żeby się na takie rzeczy złapać, to trzeba troszkę nie ogarniać tematu dzisiaj, bo to już jest tak sztuczne, tak nieautentyczne, takie groteskowe w swojej sztuczności wręcz, nie? Więc ktoś, kto się na to łapie, to jest po prostu no, taki głupi trochę. I bardzo, bardzo naiwny. O mnie mówią ludzie, że jestem naiwny. No trochę jestem, ale nawet ja już się na to nie łapię. No. I wszystko z podkręconym kontrastem. I jeszcze brakuje, żeby przepraszał na green screenie w ogóle i żeby to wszystko było wrzucone jednocześnie na Face'a, na TikToka, na Insta i żeby na tym jeszcze zarobić, może w tle numer konta niech się przewija jeszcze, żeby był dobrze widoczny. I call to action. Czy doceniłeś przeprosiny? Jeśli tak, to ściągnij penisa na komórkę za 9,99, no. Bardzo mi to przypomina tą rzeczywistość z The Boysów. Tam jest to świetnie pokazane, dlatego ten serial jest taki dobry, bo jest tak doskonale pokazana ta hipokryzja, ta sztuczność, to wszystko na sprzedaż i tak dalej, że no świetnie to pokazali po prostu.

A ja natomiast jestem zwykłym chłopakiem ze środy, wiecie? Ale wiecie co? Takie to po prostu ma być. I dajcie suba. Przepraszam, ale się wzruszyłem, więc wyciszę się na chwilę. A wy w tym czasie możecie wpłacić donata.

nie pytajcie o to, co tam myślę o jakiejś Zusie, czy Srusie, czy innej tam dupodajce, stokrotce, lambadziarze, bo co mnie to kurwa obchodzi, całe to towarzystwo? Po co mamy w ogóle o tym gadać? Jak o tym gadamy, to w ogóle napędzamy ten shit cały tylko. I jesteśmy jak takie ćwoki, które gadają o tych ludziach, a oni sobie na tym punkty tylko nabijają. Bez sensu to jest jakieś takie, nie? Ja rozumiem, można jakoś skomentować coś, ale żebyśmy teraz tu, nie wiem, o tym gadali jakoś. Przecież to jest żałosne. Jebać tych degeneratów w ogóle. To całe to płytkie towarzystwo. Ludzie bez żadnej... Bez niczego. W ogóle niczym się nie interesujący, tylko tymi swoimi bucikami świecącymi. Zaćpani, ruchają cały czas, tylko im ruchanie w głowie, imprezy. I ten powiedział, ten się przyznał, a ten stwierdził, że ten jest zakłamany. Ale wiecie co? Ja powiem wam prawdę. Jak klikniecie w przycisk na dole, to powiem wam prawdę. Jak to było? A teraz puszczę wam mój nowy rap. I nagrał tam coś, kurwa, że chodzi po blokowisku i on jest szczery chłopak. Aż mi się, jak nabrałem smaka po tej rozmowie tutaj o jedzonku, to teraz mi się żygać zachciało znowu.

Mam gadać o dziewczynie, która jedyne co osiągnęła w życiu to temu dałam, temu dałam, temu obciągałam, kurwa mam dużą dupę, ale taka ta dupa ma być i nowa piosenka o mojej dupie. I tam coś z przesterem jakimś, kurde, sztucznym i z autotunem śpiewa o tym, jak dawała dupy. I taki świat właśnie, świat wspaniałych ludzi. Nowy, wspaniały świat, super ludzi, którymi się zachwyca połowa Polski. I nagra, że dała dupy Boxdelowi i nagle 2 miliony wyświetleń. I sprzeda jeszcze koszulki z napisem dawałam dupy. I jak chcesz zobaczyć, jak dawała dupy, to możesz kliknąć i zobaczyć, jak daje dupy. Tam. Umarł to umarł. Umarł krawiec umarł i leży na desce. Jak wpłacisz donata, to zatańczy jeszcze. Ale to musi być... Musisz to zrobić teraz. Właśnie teraz.

0: A kto umarł, ten nie żyje.
1: Ona i on, niebo i grom. Jak to było?
0: Od kiedy świat tylko trwa, Adam wciąż z Ewą trwa. Ludziom na złość piekło wbrew.
1: Bieguny dwa łączą się. No, dobra była piosoneczka. Dobra nawet. A serial strasznie badziewiarski. W ogóle ten co grał tego Adama, to był jakiś model, który świetnie wyglądał, tylko że jak się odezwał, to jakoś takim, nie wiem, miał chujowy głos, chujową dykcję, mało co mówił. Wzięli go tylko dlatego, że jest ładny, że był ładny. Siano Tymona? Nie pamiętam.
2: Wandast, 10 złotych, złote, a skromne.
1: Złote, a skromne, to tak jak właśnie ta rezydencja Jędraszewskiego, ten pałac, w którym będzie mieszkał z ogrodem i służbą, będzie miał służbę. Dzięki, Wandast, dzięki. Złote, a skromne. Gajos to pięknie powiedział, bo on tak jeszcze tak się zapatrzył. To jest jednak... Myślałem, że to nie jest taki dobry aktor. Kiedyś powiedziałem, że Gajos gra zawsze tak samo, ale on ma takie właśnie smaczki, tak? Potrafi oszczędnie coś zagrać, ale rewelacyjnie. I on tak wpatrzony w ten pastorał, tak, taki zadowolony, tak no... Złote, a skromne. Prawda? No, tak jak ta rezydencja właśnie, na którą sobie na emeryturkę wybędzie Jędraszewski, Klecha. No i tam ogród piękny, służba. To jest ciekawe, że dziś może ktoś tak sobie żyć. Kapłan, ten, który dla biednych jest, żeby ich pocieszać, tak dalej. To on sobie będzie żył w pałacu ze służbą, będzie mu tam służba usługiwała. Milordzie, jedzenie podano. A Jędraszewski otworzy i powie: o, tutaj królik duszony w żurawinie. No proszę, złote, a skromne. No. Na złotej tatce mu przyniosą. Ktoś będzie mu prał gacie. Zakonnica jak zwykle, bo zakonnice są w kościele od... mają rolę służebną. Kobieta zakonna jest właśnie przeznaczona do też ważnego, to też jest ważny cel, rola służebna, żeby gacie prać kapłana. Kapłan nie może prać gaci, bo jak co by wierni powiedzieli, gdyby zobaczyli, o, kapłan pierze gacie swe. Nie mieliby szacunku do takiego kapłana. Kapłan by utracił tą boską boskość właśnie, tą władczość kapłańską, która przez Jezusa przelewa się na nas. Dlatego kobieta wzięła na siebie tą rolę służebną. I takie pierdolenie, nie? Po prostu, nie wiem, jakby mi ktoś przy mnie coś takiego powiedział, nie wytrzymałbym, po prostu bym przypierdolił w ten głupi ryj. I moja pięść prawa by ubogaciła nos po prostu tego kapłona, tego kiecuna, tego dziwnego typa w czarnej kietce, który uważa się za Bóg wie kogo, no chyba za kogoś mega, jakiegoś półboga, z którą jakiegoś księcia z bajki, skoro on sobie mieszka w pałacu, ma służbę, nie? To tak... Gdyby jeszcze na to wszystko, gdyby chociaż przepracował normalnie jeden dzień w życiu, to może bym jakoś to zrozumiał, ale... O Jezu, Iwona, nie pytaj się o jakiegoś coś tam, co Dubiel wypuścił. Już zostawmy Dubiela. Jakiegoś pięknego chłopca, który płacze przed kamerą na green screenie i to płakanie mu tam wzmocnili, bo podkręcili to płakanie mu, żeby bardziej był, to dobrze zrobi, będzie o 10% więcej dramatyzmu w tym wszystkim, jak mu podkręcimy to płakanie jego, to... Tępe chuje. Tak mogę poudawać kapitana Bombę. I tyle mam do powiedzenia na temat tych ludzi. Że to są właśnie... Tępe chuje.

Nie, akurat miałem to szczęście, że nie padłem ofiarą złego dotyku. Może dlatego, że szybko sobie dałem spokój z kościółkiem rzymsko-pedofilskim i akurat nic mnie takiego nie spotkało, ale tak zwyczajnie, mimo że nie jestem chrześcijaninem ani katolem, to tak mi po prostu tak mam empatię, mi szkoda tych ludzi, którzy padli ofiarą złego dotyku. To może komuś zniszczyć, pewnie, tak sobie wyobrażam, życie, nie? Ta świadomość, że jakiś obleśny, zakłamany dziad gdzieś tam ci coś wkładał i ci coś tam dawał pieniądze za to, cukierki, a ty się dałeś na to złapać, bo wierzyłeś, że to jest jakiś, nie wiem, księciunio Boży, czy coś tam. Tak człowiek gardzi potem sobą, nie? Został skrzywdzony fizycznie, psychicznie. No, ja na szczęście... Nie, ja zawsze byłem trochę taki buntowniczy, to bym pewnie się nie dał nawet za bardzo, ale różni są ludzie, no komuś tam się coś stało takiego, no i mi szkoda tych ludzi bardzo.

Może ktoś zadzwoni. Jeszcze chwilę mogę posiedzieć w sumie, bo fajnie się gada z wami. Ale żeby tak ktoś zadzwonił na przykład i coś tu pogadał na antenie przez parę minut, bo ja się muszę udać tam, gdzie Jędraszewskiego będą nosili w lektyce i gdzie będzie miał ze złota ten kibelek zrobiony właśnie i papier toaletowy z najdelikatniejszego jedwabiu, bo to jest kapłański zadek, Boży zadek. Pan Jezus ani Pan Bóg nie chcieliby, żeby kapłańskiego zadka dotykały jakieś nieczyste tkaniny. To musi być dobrej jakości, bo tutaj pewien splendor musi być, prawda? Bo to jest jednak kapłan Boży, prorok. No, przypominam tutaj o tym, jak się Pan Bóg zdenerwował, jak dzieci się śmiały z proroka łysego. Poszczuł niedźwiedziami, te dzieci zagryzły niedźwiedzie. To pokazuje właśnie, że Pan Bóg oczekuje tego, aby kapłan Boży, następca proroków, był traktowany godnie.

Miki pisze, zjadłem pół chleba i popiłem piwkiem. To pozdrawiam twoje kichy.

ty naprawdę jesteś Iwona? Bo to dziewczyna, kobieta, a się interesuje prime'ami, fame'ami, freak fight'ami, serio? Ja bym chętnie na antenie z taką osobą pogadał, jeśli już. O tak, na czacie to nieszczególnie, ale jakbyś zadzwoniła i faktycznie by się okazało, że jest tutaj dziewczyna, która lubi walki w klatkach, na przykład to by było coś, nie? To by było coś. I nawet bym wtedy mógł pogadać chętnie tutaj o takich rzeczach. A tak na czacie to też... To trochę słabo, bo co, coś tam napiszesz, ja się na tym tak dobrze nie znam, no co będę tu komentował. No to czekam jeszcze 2 minuty. Jak nikt nie zadzwoni, to kończymy i tyle. Nie ma co na siłę tutaj siedzieć. A co to teraz jest? Fame czy Prime? Z tym Prime'em to było coś takiego, że mieli... Aha, znów się skurwili, okazali się kurwami niegodnymi. Srom i hańba dla nich. No bo wzięli tego kamerzystę na galę. Tego typa, co sobie tam robił pranki z wykorzystaniem osób niepełnosprytnych i płacili ludziom pieniądze jakimś tam takim, no wiecie, nie do końca świadomym, żeby jedli gówno, śmiali się, drwili sobie z tych niepełnosprawnych, biednych ludzi i to przekuwali na popularność, na kasę. Coś takiego niegodnego zupełnie. No i teraz takich ludzi biorą do siebie, bo im od tego przybędzie, nie? I tak jak w tym serialu The Boys, zaraz ułożą jakąś historię, że on to przeżył, że był, że się zesrał ze zgryzoty, że brat mu się powiesił, coś wymyślą, nie? I on chce wrócić, on chce pokazać, że naprawił błędy. A jak chcecie wiedzieć więcej, to wykupcie premium. No, to tak jak w serialu The Boys. Wszystko się zgadza. Były też jakieś dziwne koneksje w którejś z tych gal, chyba właśnie w Prime, że okazało się, że wśród tam właścicieli czy inwestorów są jakieś ruskie firmy. No, a jak z Rosją to jest tak, że jak tam wychodzi nagle ktoś, jakiś inwestor, ktoś wykłada grube bańki, no to co? Przecież wiadomo, że tam to jest jakaś agentura. No, kto w Rosji ma dużą kasiorę i nie jest skoligacony z FSB, czy nie jest jakimś tam agentem wpływu? No, taki kraj, że tam to się jedno wiąże z drugim. Zaczynasz robić jakieś ogromne, duże interesy, stajesz się milionerem, to wiadomo, że już cię wcześniej odwiedzili ludzie, smutni panowie, i ci coś zaproponowali. A jak się nie zgodziłeś, to nagle słuch o tobie zaginął, albo nagle z milionera stałeś się nędzarzem, albo cię otruli. Musiałeś się zgodzić. Kamerzysta z Kruszwilem to robili. No, to nieważne. Jeden pies. Gdyby ci ludzie mieli trochę godności, honoru, rozumu, to by, nie wiem, a tam co jeden to lepszy. Przypomina mi się Najman, który zrobił nagle ze Słowika, z byłego gangstera, który tam porywał, torturował, haracze i tak dalej. On nagle robi z niego bohatera i maskotkę swojej gali. Nie? To jest cały czas to samo. Ci ludzie po prostu są, oni są nawet za głupi, żeby to zrozumieć, że źle robią, bo po prostu im to w duszy gra, oni myślą, że to jest fajne, takie GTA, nie, gangsterka, tutaj coś. Oni nie czują, nie myślą w ogóle o tym, że ktoś kogoś krzywdził, tylko widzą tylko te pieniądze, lajki, zasięgi, grube miliony, są pazerni. Więc po prostu ludzie niegodni zupełnie. Żałosne prymitywy. Narcyzy, hedoniści,
sprzedajne kurwy i tyle. Całe to towarzystwo przećpane, żyjące w takim świecie przyjemności, orgii, samochodzików, bucików. I oni naprawdę się potrafią wykłócać o to, kto ma jakie tam okulary drogie, a kto w lumpeksie się ubiera. I oni, dla nich to jest najważniejsze właśnie, jakie ciuchy, co se kupiłem. No i potem rap nagrywa, bo tu se jakieś coś tam, nie wiem. Wczoraj nie miałem nic, a dzisiaj wszystko mam.

Ja nie oglądam żadnych Instastory. Kobieto, ja nie oglądam żadnych Instagówien. Nie ściągam penisów sobie na komórkę za 2 złote. Nie śledzę, kto z kim, komu obciągnął i za ile, i kto przeprosił, że obciągnął, i kto komu, kto komu straponem w dupę na jakimś tam serwisie zrobił co. To tak już przestało interesować. Kiedyś troszeczkę tak, tak, gdzieś tam był taki fan, ale to był ten moment, kiedy powiedzmy ci youtuberzy zaczęli walczyć w ogóle w klatkach. No to było na swój sposób ciekawe, że nagle zobaczymy tego Patusa Magikala, że on walczy. Niech pokaże, co potrafi, nie? Czy gdzieś tam te aferki, no wiadomo, że na początku to trochę inaczej się na to patrzy, że to jest coś nowego po prostu, taka ciekawostka. Ale dzisiaj, jak z tego się zrobił przemysł, jak ciągle się o tym gada tylko i stało się to takim jakimś topem na YouTubie, nie? No to inaczej już trochę. Poza tym, kto miał coś pokazać, to pokazał już. Poza tym, no, pierw byli to głównie youtuberzy, a dzisiaj zapraszają jakiegoś tam dresiarza, co na ustawki chodził i on, co w fajerze, kurwa, szysioj, ba, kurwa, no, drosiłeś, kurwa, się rozprułeś, fajerze, bany, kurwa, ty. No to tak nie ma już czego słuchać, co oglądać. No to jest nikt jakiś taki, nie? Łysy prymityw w dresie, co wychodzi i z podwórka jakieś tam teksty sypie i zgrywa wielkiego gita. No co ja mam oglądać? Ale na początku to jeszcze było coś, w miarę było. No, taka tania rozrywka, taki guilty pleasure. No, można było sobie pooglądać, jak Kononowicza, ale dzisiaj to już jest obrzydzenie raczej. I też nawet bym się głupio czuł teraz, zostawiając u nich pieniądze chyba. Bo, nie wiem, wolę sobie kupić abonament miesięczny na jakieś filmy. Filmy są jakieś ciekawe pooglądać, czy na jakąś audiotekę, audiobooki, czy coś, a nie zostawiać u tych ludzi pieniądze. U ludzi, którzy zrobili z ruchania, z gangsterki, z gównianej muzy, zdawania dupy, zrobili przemysł i zarobek i ich dofinansowywać? Żeby co? Żeby jeszcze więcej tego gówna było, nie? Nie. Dziękuję bardzo. Postoję. Kiedyś się faceci śmiali z kobiet, że kobiety lubią telenowele, takie te mydlane opery, gdzie tu Leoncio zdradził Izaurę, a dziś jeszcze gorsze rzeczy oglądają, bo to na tym samym polega, że oglądają takie same głębokie historie, że Boxdel przeprosił Wardęgę, a Wardęga dał dupy i się naćpał i zdradził Grześka Gole z kamerzystą i faceci to oglądają na potęgę? A co, kiedyś się śmiali, nie? Z tego, że kobiety takie są. To dzisiaj kobiety jakieś ciekawsze rzeczy oglądają i się interesują. Nie wiem, czytają książki sobie ciekawe do poduchy, jakieś wartościowe. A faceci, a ty słyszałeś, że Gola pokazał pytkę? Kurwa, ja nie mogę. A ma pokazać jeszcze dupę? Następnym razem pierdolę, kurwa, ale jaja.

No to już lepiej sobie Szabla pooglądać. To prawda. U Szabla przynajmniej takie bardziej prawdziwe te historie są, nie? Jakieś. Ktoś komuś tam naurąga, zwyzywa, ale to jest jakieś takie prawdziwe i ktoś tego nie robi dla... Nie wiem, bo mu ktoś doradził, że to się opłaca, że mu od tego przybędzie i że zrobi potem loterię i na tej loterii dla biednych dzieci se zarobi, a że tu komuś kogoś obleje Pepsi i że mu od tego przybędzie subów, bo oblał Pepsi, Boxdela, tylko po prostu co na sercu, to na języku, ktoś tam się wkurzy, przyjdzie pijany i takie jest to bardziej autentyczne przynajmniej jakieś.

Coś czuję, że ci ludzie będą się z tego towarzystwa, nie mówię teraz o Gabrielu, tylko o tym YouTubie polskim, że oni się będą ostro wykruszać, bo oni są naprawdę ostro przećpani, to widać. I jeszcze te jakieś sterydy, tu jakiś teściu, tu koks, tutaj coś, chlanie na potęgę, imprezy. Oni będą kalekami, ci ludzie, za niedługo i będą się tak, będą znikać jeden po drugim. I nawet ich koledzy będą sobie planować, że słuchaj, przyjdę na pogrzeb tego w tym dresie i powiem tam do jakiegoś tam Sebiksa, do jakiejś tam lambadziary, powiem, to twoja wina. To twoja, wiesz? Tak powiem, nie? Słuchaj, i wtedy ty mnie tam zrób zbliżenie, jak będę płakał, a ja powiem, to wszystko twoja wina, wiesz? I wtedy, słuchaj, robimy zbliżenie, przerywnik i dajcie suba i ściągnij apkę ze mną, z tą grą, co ja będę tam występował, nie? Ja wtedy padnę na ten grób i będę tak rękami rozdrapywał. To dobre, nie? Słuchaj, będę tak rękami drapał tą ziemię i powiem, nie odchodź, nie odchodź, kurwa, nie? I wtedy, słuchaj, zrób przerywnik i żeby ja będę miał na logo, mamy tu wykupione, tak, produkt placement, kleje cekol, słuchaj, to weź tam, daj, żeby było przynajmniej pół tego loga widać, kleje cekol, a ja będę wtedy krzyczał, nie odchodź, nie odchodź, nie, kurwa, dobre, nie, no, i tak będą sobie nawet tak w tych kategoriach chyba myśleć, jak jeden z drugim tam będzie miał przeprowadzkę 2 metry po ziemię, bo to są tacy ludzie to są. Ostatnie kurwy najgorsze.

Gabriel jest bardziej prawdziwy niż ty, krawiec, i odpuść sobie uśmiercanie kogokolwiek. To właśnie to mnie uśmiercili teraz, ja nikogo nie uśmiercam przecież, nawet apelowałem, żeby nie robić już takich siupów, bo to jest słabe. O co ci chodzi, Aleksandra? Coś tutaj, jakieś dziwne rzeczy piszesz. A to, że bardziej prawdziwy, to, no, to już każdy sobie może tutaj oceniać, jak chce, ale że ja kogoś uśmiercam? Kogo ja uśmierciłem? Wiesz co? Napisz, kogo uśmierciłem. Bardzo jestem ciekawy. Czekam, Aleksandra. Napisz tutaj, kogo ja uśmierciłem. Aha, że teraz uśmiercam... Znaczy, ja uśmiercam hipotetyczną zupełnie postać. Powiedziałem, że zginie jakiś tam Sebex czy inny tam Kulfonix. To jest uśmiercanie kogoś? Że ja sobie tak hipotetycznie, to przepraszam, nie powinienem tak mówić. To było faktycznie niesmaczne, że sobie wymyśloną jakąś postać przykładową uśmierciłem.

0: Poza tym, Aleksandro, nie staram się o tytuł najbardziej autentycznego, prawdziwego youtubera na świecie. Nie startuję w żadnym konkursie, więc... A co, a tak... Tak to odebrałaś, że się przechwalam, że ja to jestem autentyczny, tak? Czy coś? To chyba opatrznie mnie zrozumiałaś, bo też nie zależy mi zupełnie, żeby ktoś tutaj uważał mnie za, nie wiem, za kogokolwiek. Po prostu sobie jestem, gadam tutaj, zaraz sobie idę. A to, czy ktoś będzie tak uważał, czy nie, to też niewiele zmienia w sumie. O nic tu nie walczę, z nikim się nie ścigam, a do Gabriela nawet nic nie mam też, żeby się z nim ścigać. Niech sobie on będzie tutaj królem autentyczności. To super, to się ucieszę, jak wygra tutaj, nie wiem. Coś. Także trochę dziwny komentarz. Nie wiem, o co chodzi trochę za bardzo. No ale ludzie też lubią być za kimś na przykład, nie? I jak tu się trafi, powiedzmy, ktoś, kto lubi Gabrysia, to zaraz musi napisać: o, ty Gabryś to raz lepszy od ciebie, wiesz, kurwa? Ma 100 razy lepsze tematy, kurwa, niż ty, a nie jakie głupoty. I jest 100 razy bardziej autentyczny od ciebie. A ja powinienem się wtedy co? Zdenerwować na przykład, czy coś. A wcale, że nie. To ja jestem bardziej autentyczny, wiesz? Bo to po prostu musi być takie spontaniczne, wiesz?
1: Nie wiem, co chodzi.
0: Uderz w stół, o. Podsumowała Aleksandra. Aha, że niby mnie to zabolało, że jestem mniej autentyczny. No dobra, niech będzie, że strasznie mnie to ubodło, bo liczyłem, że ja będę najbardziej tutaj autentyczny. I sobie zrobię taki znaczek gdzieś tam wkleję. Najbardziej autentyczny youtuber na polskim YouTubie. Yo, yo. Coś tam, nie wiem. A tu taki zawód.

Dostałem zabawny obrazek. Van Dust chce pokazać tutaj Mikiemu, skąd się bierze bebech. I tu taka ilustracja, która ma to jakby wyjaśnić, skąd się bierze bebech. I proszę bardzo, o.

też muszę jakieś brzuszki zacząć robić, kurde, i więcej łazić, bo coś tutaj się zaczyna dziać. Przemiana materii trochę siada. Całe życie była dobra, a teraz jakby zaczyna to szwankować. Muszę sobie zrobić kaloryferek piękny, żeby się pokazać na Insta. Będę sobie robił takie zdjęcie, że stoję przed lustrem z komóreczką, wyprężony, i pokazuję kaloryfer, sześciopak. Będę się dopytywał was. Jak oceniacie mordeczki? Jest progresik? Mordeczki? Van Dust pisze, mój kaloryfer się zapowietrzył. Tam w tym serialu The Boys to też są tacy właśnie wśród tych bohaterów celebryci, co z tym gdzieś na scenę wchodzi, i to spojrzenie a la Bruno takie, że stoi tyłem i nagle się odwraca, nie? I potem coś z autotunem zaczyna śpiewać. I są takie programy typu a la Idol czy coś takiego, gdzie wybierają kogoś, kto dołączy do tej głównej siódemki tych super czempionów, i tam się za kulisami zastanawiają, czy to jest ta w hijabie, to jest ta z Afgani, tak? To się nie sprzeda, słuchaj, to się nie sprzeda. Mamy tutaj lightinga jakiegoś tam, on lepszy będzie, to bo to też i dzieci kupią, i czarni, i biali, nie? I tam nieważne, że ta w hijabie tam 10 lat walczyła o prawa człowieka, że tam w akcjach uczestniczyła gdzieś tam na rzecz pomocy, tylko ten się sprzeda, ten lighting, bo on ma, patrz, on ma jaki opalony, nie? To wszystko takie właśnie tego typu. I myślę, że prawdziwy świat faktycznie dzisiaj tych celebrytów tak wygląda. Tam wszystko musi być, wszystko musi się sprzedać. Tam nie ma ani odrobiny już miejsca na to, żeby coś się nie sprzedało. Tam trzeba spojrzeć odpowiednio w obiektyw, bo to się sprzeda, i łezkę uronić, bo to się sprzeda, i zesrać się, bo to się sprzeda, i poruszyć jakiś ważny temat, bo ten ważny temat, to się sprzeda. Straszni materialiści w ogóle ci ludzie. Jak często oni gadają właśnie o kasie, o statystykach. Albo o tym, jakim kremem sobie dupkę nasmarować, żeby się pięknie błyszczała, nie? Kiedyś na pewno przyjdzie taki czas, że ludzie się będą z tego śmiali, to znaczy będzie to gdzieś opisywane w jakichś książkach, jak to ludzkość zeszła trochę na manowce i jak zaczęła przypominać cała ta nasza cywilizacja takiego właśnie klauna, który się zachwycił swoim błyszczącym, czerwonym guzikiem u majtek. Jak to Mehran Keshe kiedyś podsumował.

A też to takie, co to do mnie, żebym dzwonił do jakiejś Krysi z USA, czy do kogo? Się pośmiejemy. A dlaczego miałbym do kogoś dzwonić, żeby się z kogoś pośmiać i zrobić sobie z kogoś show tutaj? Bez sensu. Robię swoją audycję i z wami tutaj ewentualnie, ze społecznością Nocnego Radia nie, też... Trochę mi też nie do końca się podoba, jak ktoś nagrywa audycję i puszcza cały czas czyjeś materiały na przykład, nie? Tu do nikogo nie pije po prostu, no wiele osób tak robi. Puszcza po prostu cały czas czyjeś jakieś rzeczy. Czy to ma sens jakiś? Coś samemu zrobić, nie? Albo z jakąś grupą, co gdzieś tu wokół nas jest. We własnym zakresie naszej społeczności, a nie coś puszczać czyjegoś. I skomentować od czasu do czasu. Kurwa, pierdolę. No, to nie jest content za bardzo. Straszne pójście na łatwiznę i wręczanie się innymi i właściwie takie podkradanie trochę. Czasem puścić jakiś fragment, to czemu nie, no ale no właśnie też, właśnie prawo cytatu od tego jest, żeby puścić ale kawałek. A inaczej to trochę piracimy, jak puszczamy długo przez pół audycji czyjej rzeczy, albo przez 3/4, to jest trochę takie piracenie faktycznie. A puścić kawałek to w celu skomentowania, żeby to było jakimś punktem zaczepienia, to spoko, ale tu mi coś zabawnego ktoś coś wysłał w sumie. Może nie powiem kto, ale tu coś takiego dostałem, czekajcie. Ciekawi mnie, co wy na to. Co wy na to? O, patrzcie. To jakaś niezła instalacja tutaj. Ale o co tu chodzi? W sumie. Tam nie widzę tak dokładnie, ale czy tam jest jakaś butla pod spodem, czy coś tu się... Nie wiem, o co chodzi. Ciekawe, ciekawe. No właśnie nie wiem, czy to jest technologia cache, czy jakiś przyrząd do jarania. To furiat, pisze Windman. No dobra, zgadłeś, że furiat. Słyszałem o paleniu z jabłka. Różne tam są pomysły, ale to jest coś dziwnego. To jakieś katolickie patenty chyba. No nie wiem, o co tu chodzi. No widzimy, że pomarańcza nabita lufami, furiat, ale jaki jest w tym zamysł i jak to działa? Ale ważne, że krzyżyk jest, no. Pan Jezus patrzy, tylko nie wiem, czy nie jest dumny, czy, znaczy nie wiem, czy jest dumny akurat z furiata.

0: Bongo z rekina? To pierwsze słyszę. No, ciekawe. Jakieś dziwne bongo z pomarańczy. Przypominam, że pomarańcza jest rodzaju żeńskiego. Nie ten pomarańcz, tylko ta pomarańcza w sumie. Jakby ktoś nie wiedział. Shark bong. Ciekawostka przyrodnicza. O ja pierdolę, jutro o 16 Nitro będzie na live'ie Q&A robił. Ale news. Ja pierdolę. Aż mi się siku zachciało z wrażenia, że Nitro będzie robił. Ja pierdolę. Cześć, Furiacik.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Hej. No, hej, hej. Coś ty tu wkleił oj, za dziwo.
1: Nie, no właśnie włożyłem sobie w ten. Mam mnóstwo tych całych pieprzonych, wiesz co, pomarańczy i zarazem tych całych mandarynek. Więc sobie tak zrobiłem taki, no taki jakiś dziwny, może abstrakcyjny jakiś dziwny, no coś, lubki wśród pomarańczy, no załóżmy w ten sposób.
0: Czyli to taka instalacja, to jest sztuka, tak? Taki artyzm.
1: No być może, no załóżmy w ten sposób. Ale wiesz, teraz widzę, że nie, bo dzisiaj, co był dzień? Jest środa, czy jest, nie, wtorek, cholera jasna. Okej. No props.
0: No teraz już no, środa w sumie, ale niech będzie, że wtorek.
1: No ale widzę, że jesteś ciężki jesteś, no i trudno mi to powiedzieć, żeby jakoś się rozgorzyć, nie wiem, żeby jakaś iskra w tobie padła, bo wiesz, ja bym zaczął mówić o tym, o którym nic nie wiem, czy załóżmy na przykład o seriach Marvela, o których naprawdę kompletnie nic nie wiem. A wiem, że w tym się lubujesz, no to może tak, może nie. Różnie by bywało, prawda? Ale no cóż, wiesz, ja wolę w takie filmy oczywiście SF i muszą być psychologiczne, a zarazem też takie do myślenia, nie, bu, tam, ciu, lasera, wiesz o co chodzi, nie? Rozumiesz?
0: Po pierwsze, lubię przeróżne gatunki filmowe, stary, bardzo lubię sobie obejrzeć jakiś thriller psychologiczny, albo dramat, albo jakiś obyczajowy film, albo, no. Albo no wiesz, a to, że przy okazji Marvel, no bardziej dawniej Marvel, czy jakieś tam DC, no po prostu lubię bohaterskie kino też. Tam jest dużo epickości, fajnej przygody, to też sobie można pooglądać, no.
1: Na pewno. Tylko jakoś wiesz, w tym kraju, w tym jakimś tam, nigdy się nie zakotwiczyłem, rozumiesz? Jakoś nie chciałem. No bo nie. Mam tam jakieś, ale człowieku, wiesz, ja mam Donaldów. Mam chyba ze 100 Donaldów, jeszcze myszkę Miki, że też, a tego, nie Gorala, jak się mówi, nie Grondal, ty mnie teraz skurwisz, nie Grondal, tylko ten, no.
0: O Jezu, nie wiem, co masz na myśli.
1: No ten taki, który był rysowany wcale nie kolorowo, prawda? To Torgal, tak? Tak, Torgal. Mam parę komiksów, taki Torgala. No ciekawe. No nie są w kijowym stanie, więc myślę, że za nie bym nic nie dostał, a może, to to wie, no, to to wie, to to wie.
0: Wiesz, stary, ci bohaterowie, których uważasz za jakąś tam, za jakiś kicz czy płyciznę, to są, to są czasami ważni bohaterowie. Taka Wonder Woman to była chyba pierwsza taka bohaterka, która była taka trochę, wiesz, feministyczna, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że pokazała, że kobieta może być wojowniczką, bohaterką. Wonder Woman to była taka trochę odpowiedź na Supermana. Ten, kto wymyślił tą bohaterkę, to jest w ogóle też wynalazca wariografu. Psycholog William Moulton.
1: To Marston.
0: On wymyślił wariograf, opracował i nawet to takie magiczne lasso, które ma Wonder Woman, że ona tym lassem oplata jakiegoś złoczyńcę i on musi mówić prawdę, bo taka jest moc magiczna tego lassa. To jest właśnie nawiązanie do tego wynalazku, do wariografu. Więc widzisz, ile się może kryć za taką jedną bohaterką, która jest bardzo stara też. Ona już ma, wiesz, od dziesiątek lat gdzieś tam funkcjonuje w popkulturze, więc to są ważni też często bohaterowie, nie?
1: Oczywiście. Myślę, że masz rację tutaj. Oczywiście w sferze tych ludzi, którzy oczywiście, którzy lubią tą sferę tego życia. Ja bym powiedział inaczej, ja bym powiedział w ten sposób, ja bym zachęcał ludzi przede wszystkim do czytania pana Fiodora Dostojewskiego, czyli jeśli ktoś nie ma czasu na, załóżmy, na czytanie, to czemu nie sobie jakiś audiobooka wziąć, prawda, Biesy, czy tam, załóżmy, Braci Karamazow. Czemu nie? Czemu nie? Naprawdę, czy Sobowtóra? No, jest sporo.

0: prawie 5 godzin se prowadzę.
1: Chyba, że się
0: wcześniej wygłupiałem, żartowałem, szczególnie na początku audycji. Nie wiem.
1: Ja to naprawdę całkowicie rozumiem. Nie, bo nie wiedziałem, że aż 5 godzin. Ojej. Tu teraz jest do pierwszej, tak, do 21. A o was tam nie wiem. U Gieresia to będzie pójdzie czy wcześniej? Godzina? Pójdzie będzie chyba, nie?
0: Godzinę chyba w tył, nie wiem, czy jakoś tak.
1: No okej. Okay. Dobra, no widzę, że taki jesteś, wiesz, zasmutniony.
0: Nie, normalny jestem, weź mnie nie wkurwiaj, no.
1: Lubię to robić.
0: To ty sobie, nie wiem, to ty sobie chyba te wszystkie lufeczki poopalałeś co są na zdjęciu, w tej pomarańczy i świrujesz pawiana tutaj, coś.
1: Nie, i to idzie sok do tego wszystkiego. Sok z czego? No już nie chcę mówić. Sok z czego? No i co mogę ci powiedzieć, miły człowieku? Powiem ci tak.
2: Pozdrawiam Żurek.
1: O właśnie, mam cię dzisiaj Żurek u siebie.
0: No to gitarka, pozdro Żurek.
1: I Żurek ci pozdrawia, tak? Żurek?
2: Tak, pozdrawiam cię, prawie.
0: No, dzięki, nawzajem.
1: O, no i dziękuję.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Dokładnie.
0: Szczęścia dokładnie. I krzyżyk na drogę.
2: Nie będę gadał, bo nie umiesz się porozumieć. Wyrozumieć chociaż, no.
1: Jak? Jeszcze raz?
2: Nie potrafisz się porozumieć z sobą.
1: A dlaczego?
2: No bo nie ma słów.
1: Czemu słów nie ma?
2: No nie ma słów, żeby tak poskładać słowo do słowa i z sobą porozmawiać. Przepraszam cię bardzo, krawiec.
0: No spoko, wybaczam ci.
2: No? Krawiec, ja jestem taki prosty chłopak. No, nie umiem poskładać słów tam do tego. No ale no, gada się na różne tematy. Na wszystko. Co ja mogę powiedzieć, no? No nic, no. Jestem prostym chłopakiem, no. Jak?
0: Okej. Okay. Ja też jestem prostym chłopakiem.
2: No i powiedz coś na mój temat.
0: Nie wiem, co miałbym powiedzieć.
2: No, dużo masz do powiedzenia, na pewno.
0: Niekoniecznie.
2: Zależy na jakie tematy.
0: Wiesz, żeby o czymś gadać, to trzeba jakiś mieć temacik, coś sobie wtedy można pogadać, a tak powiedz coś o mnie. No co mam powiedzieć, kurwa? Piękny jesteś, śliczny i masz piękną fryzurkę fajne adidasy. No co mam ci powiedzieć?
2: Ja jestem tylko sobą. Nie mam pięknych adidasów. No staram się, żeby mieć piękne butki, bo ja lubię na przykład butki nie adidasy, tylko skórzane butki. O. No.
0: Eleganckie takie bardziej, tak?
2: No tak. Już w moim wieku to wypada takie eleganckie.
0: No, to zawsze plus. Jak ktoś wie, jak się ubrać stosownie do wieku, to już to jest coś.
2: No, ja mam 45 lat. Prawie.
3: A ty ile masz?
2: No, 13 lutego teraz skończyłem 45.
0: No. Ja na przykład nie mam tej umiejętności i chodzę trochę tak ubrany, wiesz, niestosownie właśnie do wieku. Jakaś tam czapeczka, adidaski, dresik, no tak. Trochę. I wtedy taki człowiek już w pewnym wieku zaczyna wyglądać jak menel, jak tak się ubiera.
2: No, wiem, czy menel. Ja potrafię na przykład chodzić 10 dni w tych samych w jednym ciuchu. No i ktoś mówi na przykład, ej, ty nie zmieniłeś portków ani bluzy, nie?
3: No. No, ty jesteś straszny, naprawdę.
2: Ale ja zmieniam te ciuszki.

0: Wtedy dopóki... No, wiesz.
1: Ej, ja mam dużo ciuchów. Pod koszulę to mam z 50. No. Bluz mam też ze 20. No ale dla mnie ubiór nie jest ważny.
2: I co? I furiat, i furiacik ci mówi, już byś zmienił te ciuchy? Na przykład,
1: no. Tak? A furiat mówi, idź się wykąp do mnie.
2: Idź się wykąp i potem do łóżka już. Tutaj.
1: Nie do łóżka.
2: A co dzisiaj, może byś coś ugotował w końcu? Nic nie gotujesz ostatnio. Tak ci mówi, tak?
1: Co? Furiat? Ej, nie wkurwaj mnie. No, bo mówi, ugotuj sobie do łóżka coś tam tego. No. Pierdoli krawiec, nie? Nie, krawiec. Tu jest taka sytuacja, że my jesteśmy inni.
2: No, to tak. No to...
1: My się bardzo różnimy. Wiesz, że jego ojciec...
2: Ale to dobrze, bo właśnie... To dobrze, bo właśnie... Bo przeciwieństwa się przyciągają właśnie. Przeciwieństwa się przyciągają. Dobrze, że jesteście inni, różni.
1: No, bardzo różni. Jego ojciec próbował mi namówić, żebym poszedł po 30 latach do spowiedzi.
0: No.
1: I co ty o tym myślisz?
0: Powiedz, że jesteś...
2: Ja nie wiem, co wy tam razem robicie i czy z czego tam się spowiadać potem. No nie wiem, co. Może trzeba iść do spowiedzi. Właśnie.
1: Jestem protestantem.
0: A ja jestem katolikiem.
1: A on jest katolikiem.
0: Tak samo.
1: Zamknij się. Ej, wiesz co, jak w niedzielę przyszedłem? Nie przyszedłem w niedzielę, bo to nie było w mojej tego... sytuacji. No,
0: ale
1: nie,
0: to umówiłeś, kurwa.
1: Umówiłem się z jego ojcem, ale moje sumienie nie pozwalało mi iść do księdza, żeby oddać mu się w jego pokłon.
0: To miałeś czarne sumienie, czarne.
2: Przepraszam bardzo, czy dobrze usłyszałem, że umówiłeś się z ojcem Furiata?
1: No.
2: Aha. Kurde, tam są jakieś naprawdę skomplikowane te relacje.
1: Ale nie przyszedłem. Ej, moje sumienie nie pozwoliło.
0: Weź ten głosowy. Nie wiem.
2: A Furiat jak zareagował, jak się zacząłeś umawiać z jego ojcem?
1: Furiat jest dla mnie w porządku wszystko. On zawsze przyjmuje tak z ręką na sercu.
2: Przyjmuje ojciec... zawsze. Czyli to on przyjmuje, czyli to on jest pasywny. Dobra, nie, no, bo to są już...
1: Nie, no. Nie, znaczy, że jest... jak się to powiedzieć? Dobrym człowiekiem, no. No dobra. A jego ojciec pozwolił mi, chciałbym, żebym do spowiedzi poszedł po 20 latach, żebym się przedstawił księdzu. A ja mówię, ja pierdolę, co ty do mnie mówisz, człowieku?
2: No.
1: No. A u ciebie co?
2: Wszystko git, stary, naprawdę.
1: Mhm. Nie masz połączenia teraz w chwili?
2: Czy co? Czy połączenie mam?
1: No.
2: Ale co, z kosmosem, czy z Panem Bogiem? Jakie połączenie?
1: Nie no, z ludźmi.
2: Z ludźmi, no są tu ludzie, słuchają.
1: Mhm. A wiesz, życie jest pojebane totalnie. Ej, nie wiadomo, czy nas Putin jeszcze napadnie w tym roku. Myślisz, że doprowadzi do wojny?
2: Cholera wie, co tam temu psychopacie strzeli do łba.
1: No rakieta leciała, co nie?
2: No ale to sobie tam leciała. No tak nas sprawdzają może troszkę, nie? Ale ruchole to lubią tak testować. Tu komuś wlecą w przestrzeń powietrzną, tu komuś coś puszczą rakietkę, tu jakieś ataki, cyberataki, tak sprawdzają.
1: Ale oni nas sprawdzają to wtedy.
2: Słuchaj, Żurek, to ja cię zostawię dosłownie na minutkę, bo muszę się udać tam, gdzie być może ty z Furiatem razem czasami przebywacie. Do toalety po prostu, no i zaraz.
1: Do toalety? Zaraz, no to furiata?
2: Nie, no ja. No...
1: Ale rozłączę się?
2: Nie, po prostu. Ale nie. Muszę sobie trysnąć. Muszę sobie trysnąć.
1: Jak nie masz połączenia, to nie rozłączaj się.
2: Po prostu się na chwilę oddalam. Trysnąć humorkiem. Dobra. Sobie, bo już mi zaraz oko wypchnie i chcę was tu zostawić na antenie. Dobra, żebyście coś zagadali.
0: Teraz ja, furiat.
2: No, okay. To furiat, zagadaj coś do ludzi, bo ja no, dosłownie na minutkę.
0: Dobra,
2: tutaj,
0: no. spoko. No ludzie, koń, okej. Wiesz, różnie bywa. Czasami wisz. Akcja dziwnie pływa, ale kurczę, bladę. To sobie właśnie chodzę po tym świecie, patrzę. Na zachód słońca, na wschód słońca, kiedy wiesz, wstaję do pracy. Ja tak sobie myślę, pytanie, co jest warte, czym jest warte, czego, co jest warte, czego dokładnie. Czy naprawdę musimy, nie chcemy, robimy? No, w innym sposobie myślenia można powiedzieć w ten sposób, jako sprawa priorytetowa, czyli praca, tak. Praca uszlachetnia. No ale cóż, no czasami bywa tak, że czasami człowiek pracy nie ma. Różnie bywa. Ciężko bo w tym świecie. No ale zawsze wiesz, co się znajdzie. Jest oka. Ale ogólnie chciałbym przekazać wszystkim ludziom dookoła, żeby się nie martwili. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, to się nie martwi. Powtarzam jeszcze raz. Jezu, ufam Tobie. Pan mój i Bóg mój. Gdy mnie coś działo, Jezus Chrystus.
1: Stary Jezus już panuje nad nami i ten najgorszy już robi wszystko, żeby nas zniszczyć. Pamiętajmy nad tym. I ten czwarty jeździec jest Apokalipsy świętego Jana. On robi, krawiec, wiesz co on robi? No, żeby nas zniszczyć, no. Uh-huh. Głód, morderstwa i wszystkie uh-huh. inne tam.
0: No tak. To wszystko było już opowiedziane. Oczywiście, ja zdaję z tego sprawę, co mój kolega tutaj, tak zwany inny kolega od butelki, czyli jak? Pan?
1: Żurek.
0: Pan Żurek. Pan Żurek sobie gada, mówi. Okej, spoko. Nie wiesz. No i świetnie. Nie, ale ogólnie powiedz mi, co sądzicie o tym kanale Zero i o tym wszystkim, o tej kobiece takiej, wiesz, która się kichra. Być może prawdopodobnie ona powinna właśnie dokładnie być w tej kwestii wieczorkiem gdzieś tam, gdzie by się grała i w ten sposób, żeby tam coś mówiła pierdol. Ale ona całkowicie nie pasuje do no nasiadania, kuru, nasiadania nie pasuje. Tedy i piękna krzan, to jest to. To mi się podoba, ale skla, gitara gra. No, tak to widzę. Ale to tylko takie, wiesz, stoję o pierdolnym kanale Zero.
1: Krawiec, no. Idź się wyśpij.
0: A ty już wiesz, też możesz też pójść również, dokładnie. Cztery pomarańczki masz, to tam sobie, wiesz, porządek. Dobra. Oka, no tak, tak to wygląda, ale o czym to wy mówicie? No, można o wszystkim mówić, o wszystkim można mówić i o wszystkim można nie wiedzieć, prawda?
2: No, ale jak strony... to? Przepraszam, jak to? Czy można o wszystkim wiedzieć i o wszystkim nic nie wiedzieć, tak? Można też, to ciekawe.
0: No dokładnie krawcze, dokładnie krawcze. Że można wiesz, sobie, wiesz...
1: Ale proszę. Wygadany jesteś, człowieku.
0: No dobrze.
1: Światowy.
0: No już. No dobra. No, teraz. Znowu gdzieś słodzi, tak samo jak ostatnio mój ojciec słodzi, bardzo inteligentny człowiek już, i mówią mu to, kurwa, tato, krawiec nie lubi tego. Krawiec tego nie lubi, jak mu słodzisz. Słodzisz, a dalej, to jest bardziej inteligentny człowiek, wiesz, ostatnio, wiesz, co się działo, nie? Kojarzysz.
2: Albo inteligentny, albo głupi. Ostatnio też była taka opinia, że głupi właśnie. Ale to wiesz, no to różnie to właśnie ale są te oceny. No.
0: Ja to wolę, bo to jednak wolę być inteligentny w jakichś tam ramach, niż naprawdę mądry też w pewnych ramach, rozumiesz? Mądry i głupi. Mądry, inteligentny. Mądrość, inteligencja. Ale jakby to się ładnie przemierzyło, tak wiesz, żeby to akurat było, ale to było coś cudownego. I ludzie, którzy do ciebie dzwonią, być może są tacy, wiesz. Ja ci powiem, że załóżmy, nawet załóżmy, ten człowiek, który jest, no pizzę rozwodzi, czy to Grzesiu. Ma coś do powiedzenia. Naprawdę ma coś do powiedzenia i mnie to nie bulwersuje, tylko wiesz, mnie to zaskakuje. Bo jak on wcześniej prowadził tą jakąś, była taka kiedyś jakaś istotna sprawa o książkach, to widzę, że naprawdę to jest człowiek. Ex homo przede wszystkim, dokładnie. No wiesz, no dzisiaj tam przeprosiłem, to poprzepraszałem do ludzi, żeby wejść na ten cały Discord nowego radia. Bo no, a to nieważne, sprawa. Ale nie, powiem ci tak szczerze, człowieku, nie wiem, czy ty powinieneś to robić, Krawcze, Marcinie. Czasami zauważ, jak niedziela jest pusto, idziesz za jakiś nie sklep i kurwa, nawet nurkujesz. Pierdol to, miej latarkę i nurkujesz i sobie, człowieku, ja mam pełną lodówkę. Nie mogę włożyć do lodówki. Nie mogę włożyć do zamrażarki nic, bo jest tak tego pełno. Rozumiesz? Ja bym teraz, nie wiem, no nie, 15 ludzi, załóżmy z Etiopii, chętnie bym teraz, jeśli się w domie weszli. No i serki jakieś. Zobacz, 25 serków camembert, rozumiesz? To dziwne.
2: Król. Więcej masz w lodówce niż ABP Jędraszewski, kurczę, w swoim tam pałacu.
0: To jest przejebane, bo nie chcę z tym zrobić, kurwa.
1: A skąd jest krawiec?
0: Ej, Żurek, dobra, przestań. Ej,
1: my jesteśmy z córką, a mamy taki sklep Turek, serki, kurwa. Słyszałeś?
0: A jest, oczywiście, że jest. Ja tam chciałbym pracować i staram się o to, żeby pracować w Turku jako tam, nie podający, coś tam podający, żeby przynajmniej była minimalna stawka, rozumiesz?
2: A co, jesteś furiacik jakimś fanem serów w szczególności, czy tak?
0: Uwielbiam sery, no to tak samo jak ty mówisz, uwielbiam te śmierdzące, uwielbiam te niebieskie, lazury, te inne, wszystkie lubię. Camembert, brie, chociaż mam bardziej brie,
1: Turek. Bo u nas w Turku są dobre serki.
0: Jaki? Orzechowy.
2: Klasa. A masz jakiś swój ulubiony żółty serek, który szczególnie lubisz?
0: Wiesz, ci powiem, jeśli chodzi o żółty, musi być dziurami, no chyba te królewski, nie?
1: Tylko u nas chodzi o pleśniowe.
0: Nie, ale to o czym innym mówimy teraz? No chyba te królewskie, albo jakieś inne, Madamer, Zasanamer, kurwa, Kamamer, no nie wiem, już nie pamiętam.
2: A też lubię ten królewski. Chyba tak najczęściej to albo jakaś tam zwykła gołda, albo ten królewski.
0: Dokładnie.
2: Albo Mimolet, ten taki Pomarańczowy, jest taki, no, dobry. Nawet dobry jest taki, no. Mimolet, królewski. No ten królewski to taki nie jest drogi, a dobry, nie? Właśnie.
0: No ale wiesz, zobacz. Jak nie ma o czym pogadać, to o pogodzie albo o jedzeniu, tak? Prawda?
2: No dzisiaj z pół audycji było o jedzeniu, stary.
0: Tak? Mówisz?
2: No.
0: O Kuba. Ciekawe. Nie, słyszałem, że wiesz, dzwonił mój ulubieniec, czyli ten, pan Zenon. No i fajnie. Dobrze dzwonił, on się dobrze wypowiada. Tylko, że no, okej. Okay. No, spoko.
2: Dobra, to będziemy kończyli, bo już trochę faktycznie zmachany.
0: Dokładnie.
2: No to co, to dzięki. No. Słucham cię. No.
0: Momencik, chwila. Okej.
2: No, przełknij. A powiedz mi,
0: nie wiem, czy masz pomarańcze w domu?
2: Grejpfruty. Ostatnio grejpfrutami się zajadam jakoś.
0: A czy masz coś do wyciśnięcia ich? Nawet nie, taki, nie. Wiesz co, mam taki stary, pieprzony plastikowy ten, że się wkłada półkę i się tak robi tam się tego i się dużo polewa to później. Ale kurczę, blade, wiesz co? Jeśli to by tak się chciało, ale nie, stary gracie. Stary bracie, gracie, nie wiem, jak to.
2: Gracie, może być gracie, stary gracie, może być. No.
0: Stary gracie, mówię ci, czasami w niedzielkę pójść tam, wiesz, za sklep i zobaczysz, że kurwa będzie tyle, że lodówka ci tak się zapełni, że nie będziesz wiedział, o co biega. No, dokładnie. I to są, wiesz, rzeczy, które są dzień przed, prawda, końcem ważności, ale lub też jeden, dwa po, no ale to nieważne, zależy jakie, które, no kurczę blade.
2: Tak, te daty ważności to są tak trochę na wyrost, no, żeby, bo się strasznie boją, żeby się ktoś nie struł, to dają tak trochę, że poza tym różne produkty różnie ich dotyczy, ta jakby ta data ważności, nie? Że jeden właśnie produkt żywnościowy się, to faktycznie to już jest jakieś tam ryzyko jeść, jak już jest przekroczona ta data, a drugiemu to nie robi aż tak bardzo, o to chodzi, nie?
0: No i wyobraź sobie, że teraz ostatnio zajrzałem do kosza, zobacz, zajrzałem do kosza i powiem ci, 34 serki, turki brie i camber. Rozumiesz? Właśnie teraz sobie to jem i to jest pyszne. I oni to wyrzucili. Po prostu też ja pracowałem w Dino. Dino pracowałem niedługo pracowałem w Dino. Bo ja nie mogę pracować w takim sklepie, kurwa, jak Dino. No nie mogę. I
2: okej, okay, coś tu furiacika urwało. Może dlatego, że Dorota dołączyła, to może furiata przycięło. Witam Dorotę.
3: Cześć, to nie Dorota.
2: A kto?
3: Grzegorz.
2: A, Grzegorz, dobra. To ty ostatnio dzwoniłeś z Dorotą, nie? Ale wydało mi się, że zmieniłem tutaj. Czy to ktoś inny dzwonił?
3: To ktoś inny. Ja widocznie się zalogowałem na tego Skype'a. A nie wiem, dlaczego to jest Doroty konto, a nie moje. Niby przez maila, ale nie używam generalnie Skype'a, ale chciałem zadzwonić do ciebie. No i tak jakoś wyszło.
2: No, luzik sobie już tutaj zaktualizowałem, że Grzegorz. No i co powiesz?
3: Grzegorz. Jak ludzie dzwonią, to mówią, skąd są.
2: No właśnie, bo to musi być jakiś Grzegorz. No to będzie tak. Grzegorz...
3: Jak ten Grzegorz, co tam audycję prowadził ostatnio, tak on tam, no już niech będzie.
2: I co powiesz ciekawego?
3: Powiem ci tak, super audycja dzisiaj. Ostatnio poziom wzrasta. I słucham sobie ciebie częściej w ciągu dnia też, bo tak to zawsze z odsłuchania słuchałem, a teraz to żywo mi się coraz częściej zdarza. I dlatego postanowiłem zadzwonić. A postanowiłem zadzwonić też dlatego, że wróciłem też do słuchania audiobooków ostatnio. I przesłuchałem sobie, słucham w sumie to w środku, no, w środku mniej więcej, opowieści husyckiej. Nie wiem, czy słuchałeś kiedyś.
2: Sapkowski, tak?
3: Tak, tak, tak, tak.
2: No wiesz co, mam tą książkę gdzieś, ale jakoś tak mnie nie wciągnęła za bardzo, ale może trzeba dać drugą szansę, bo ludzie chwalą właśnie, że dobre.
3: Wiesz co, generalnie jest fajnie nagrane to słuchowisko. Przez Fonopolis. No zajebiście zrobione. Tam dzisiaj no szczególnie myślałem, że pęknę ze śmiechu, jak tam wiesz. Taki spokojny gość, który tam był przez przypadek zamieniony takiego głupka wielkiego, z niego wszedł taki jakby demon, który wiesz, zna wszystkie języki, dobrze walczy i tam dostał w jakimś barze z Miński i nagle mówi: no teraz to mnie dopiero kurwiłeś. To jest tam taki akcja od podobnych chwila, nie? Szok. Więc generalnie Sapkowski na prącie.
2: A podział na role jest? Jakby są...
3: Jest.
2: Fajnie, właśnie, fajnie, to lubię. Bo to trochę jednak co innego niż jak jest jeden lektor i czyta po prostu, nie? Książkę.
3: Nie, zdecydowanie. Tam wiesz, i odgłosy są, i wiesz, jakieś efekty specjalne, głosowe. Takie, że wiesz, jak jadą końmi, to tam słuchajcie, konie w tle jadą. Zajebiście zrobione, zajebiście. Nawet chyba lepsze od Wiedźmina, ci powiem.
2: O kurde. A no. ile trzeba zapłacić za takiego audiobuczka?
3: Wiesz co, ja to mam wypożyczalni, wiesz.
2: Ciekawe, wiesz, czy jest na jakiejś, czy może na jakiejś audiotece będzie, czy coś. Trzeba poszperać. Ale jak mówisz, że takie dobre, to tu zachęcił, kurczę.
3: Jest,
2: bo to się słucha jak jakiegoś teatru, telewizji trochę, jak jest, jak podział na role jest, to no takie jak słuchowisko, jak po prostu, bo to jest wtedy słuchowisko, nie? Takie pełnoprawne słuchowisko. No, dobre.
3: A tam wiesz, jeszcze ciebie to też może zainteresować, bo to się dzieje akurat, wiesz, w czasie wojny z Husytami, czyli wiesz, od Jana Husa Czech, którzy walczyli z katolikami, to jej Sapkowski tam wplótł opowieść historyczną, daty, zdarzenia, postacie prawdziwe i plus taką swoją fikcję, nie wiesz, jakieś potwory, jakieś duchy, ale tak to zajebiście poukładał, że wrażenie robi.
2: To trochę taka rzeczywistość, jak może w Kingdom Come Deliverance w tej grze RPG. No, nice, kurczę. Muszę dorwać gdzieś, to sobie poszukam.
3: Na pewno warto. A co do tych dram na internecie, to też jestem zniesmaczony tą całą...
4: Pani.
3: Całym ten uniwersum w ogóle i wszystkich tuberów, masakra. Jeszcze kanał sportowy. Kanał sportowy, kanał zero jakoś ratuje poziom, a reszta to no i podorosty. No i oczywiście nocne radio. To... Jest na fali.
2: Fajnie, to się bardzo cieszę, wiesz, miło, że ktoś lubi. Zawsze jak ktoś powie, że mu się fajnie słucha, że lubi, to zawsze plus jeden do czego? Do punktów życia, do woli i do, nie wiem, do chcieństwa, przepraszam się, bułką.
3: Do spełnienia. Nie, ale jest naprawdę, jest fajnie. Fajnie się słucha. Fajny humor.
2: A od dawna słuchasz Nocnego Radyjka? w sumie?
3: Od zawsze. Od zawsze.
2: Od zawsze, wow.
3: Zawsze chyba. Jeszcze, wiesz co, ja słucham od czasu, jak jeszcze byłeś chrześcijaninem.
2: O kurwa, cicho. Nie, to ten kolega tu głupoty opowiada, dzisiaj pijany zadzwonił, jest pełna rozumu, zmyśla coś. Ja chrześcijaninem. No. Trolling. No, proszę bardzo, to był przykład trollingu właśnie tutaj.
3: Ale generalnie to długo. Nigdy nie dzwoniłem, ale zawsze na... mam ciebie za wzór. Jeżeli chodzi o radia, to naprawdę wysoki poziom.
2: A ty nie dzwoniłeś może ostatnio do Martina Lechowicza, do kontestacji?
3: Wiesz co, ja do niego dzwoniłem raz może, ale to nie ostatnio.
2: A, myślałem.
3: Nie dzwoniłem w sumie chyba. Kiedyś wywiadu mu udzielałem po prostu, bo tam byłem u niego na takim zjeździe, jednym z jego zjazdów. Tam gdzieś mu udzieliłem wywiadu, ale to raczej nie było w ostatnich audycjach. To nie ja.
2: No, dobra, słuchaj, Grzegorzu, bo akurat tak trafiłeś, że ja już miałem dosłownie kończyć, już taki jestem jakiś sflaczały.
3: Ale mówię, no cieszę się, że mi się udało zadzwonić, że posłuchałem ciebie słuchawkę przez telefon.
2: Ale, trzymaj się wtedy. No, ale mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, że zadzwonisz jeszcze nie raz, co?
3: Zadzwonię. Jak będę na drzewo, to zadzwonię.
2: Trzymam za słowo.
3: Trzymaj się, hej.
2: No, trzymaj się, hej. No, dobra, kończę już.

0: Jak czegoś nie zjem, to chyba umrę. O, jasno mi się przed oczami robi. Muszę coś, jakąś bułkę zjeść, coś. O Jezu, gdzie ja jestem? Co ja tu robię? Kim? Kto? Kto wy jesteście w ogóle? Szybko. Zamówcie mi chińszczyznę.
1: Nie, dobra, bez takich żartów, bo mi zaraz jakieś trolle zamówią, kurde, pizzę na mój koszt. Dobra, kończymy. Fajnie było, ale się skończyło. Usłyszymy się niebawem. Może Ania coś w tygodniu jeszcze tutaj się pojawi. Zobaczymy, może na przykład dzisiaj chciała się pojawić, a tu się wepchnął. No, na pewno w sobotę. Na pewno w sobotę planowana jest audycja z Zenonem i z Czektulem o naszych wrażeniach z serialu Fallout. Dwóch w sumie takich ludzi, którzy lubią gry w ogóle komputerowe. Czektul też jest takim graczem trochę zapalonym. No i wszyscy tutaj lubimy uniwersum Fallouta, więc będzie o czym gadać. No i chyba tyle. Idę coś szamać. Cała ta rozmowa o jedzeniu to tak pobudza apetyt zawsze, nie? No, żyję. Wszystkie te pogłoski o śmierci Krawca to była przesada lekka. Czy będzie jeszcze wtorek? Co to pytanie ma oznaczać? Czy będzie jeszcze wtorek? No, za tydzień będzie wtorek, tak przewiduję. No, a wtorek chciał napisać Tomisiu. To jest taki żart tomisiowy. Znacie Tomisia, on ma takie czerstwe poczucie humoru trochę. Ma ten jeden żart swój taki. Na przykład siedzisz tam 11 godzin, nadajesz, a Tomisiu, a będzie afterek? I takie jego żarciki tomisiowe. Także czekamy. Fallout Series na Amazon Video. A tu dałem się Zenonowi przekonać ostatnio, że ta oferta growa na Amazonie nie jest taka zła. Tam wymienił jakieś tytuły. Tak spojrzałem jeszcze raz i to jednak jest kicha trochę. Tym bardziej, że jak przyszło co do czego i tam w ogóle znikają szybko te tytuły, one są tylko przez jakiś czas chyba, no bo już się pojawiło, że Fallout 2 znika 10, czyli dzisiaj już go nie ma. Fallout 1 zniknął już, jak chciałem sobie go dopisać tam do listy i to bardzo często są po prostu kody, że dostajesz tylko kod, musisz sobie na innej platformie to w ogóle aktywować. Na Gogu na przykład, więc musiałem ściągać tego Goga Galaxy, apkę do gier na Gogu. Mało tego, mimo że byłem zalogowany ogólnie na tym Amazonie, to musiałem aktywować tą usługę gamingową, co wymagało wpisania chyba 15 kodów weryfikacyjnych, jakieś maile, jeden, drugi, trzeci, aktywuj, włącz, potwierdź SMS-em, musiałem numer telefonu swój dopisać, aż się grać odechciało po prostu. A wszystko po to, żeby tego Fallouta 2, którego i tak mam na Steamie, tyle, że on tam się błędy wywala. Nie wiem, chciałem stan gry teraz załadować, to za każdym razem wywala tą grę po prostu. On jest jakiś czerstwy, ten Fallout 2, trochę od technicznej strony. No i myślałem, że może na tym Amazonie po prostu kliknę, zagraj, zainstaluj, tak jak na Steamie, zainstaluj, uruchom. A tu nie. Aktywuj usługę, wpisz numer telefonu, potwierdź, zatwierdź, wpisz regulamin. Jeszcze się taka kapcza uruchomiła kretyńska, że musiałem 5 minut klikać w autobusy jebane, jakieś, po prostu jeden obrazek, drugi, trzeci, dziesiąty. Czasami tak jest, nie? Że ta kapcza nie chce przestać i po prostu w nieskończoność musisz zaznaczać tą sygnalizację świetlną, autobusy. Tak się wkurwiłem od tego wszystkiego, że mi się, mało że mi się grać odechciało, żyć mi się odechciało i srać mi się zachciało za to. Po prostu już nawet nie uruchomiłem tej gry. No więc i co tam są za tytuły? Jakieś pasja, zbierki, jakieś krakersy, snickersy, takie wiecie, takie gównogierki. Po prostu jakieś układanki, nie? Warcaby. Warcaby se pograj. Ale mówiłem tutaj, o Zenon, no może masz rację, bo tu Battlefield. Wiecie jaki to jest Battlefield? To jest skórka do Battlefielda. Że skórka na karabinek. To taki to jest Battlefield. Gdzie indziej też myślałem, że jest gra, a tam jakiś hopek do ściągnięcia, że ja sobie będę miał hopka w jakiejś grze nowego. No i takie to są, taka zajebista oferta growa. I co, serio? Takie tytuły? Fallout 1, Fallout 2, które były dołączane do gazetek już 5 razy, za darmo udostępniane na 10 innych platformach. No, wow. I też dostajesz kod na GOGa. No kurde, rewelacja, naprawdę, szacun. Ale filmy dobre, no. Pamiętajmy, że takie seriale jak The Boys czy Invincible, rewelacja jak dla mnie, jeden i drugi, no to jest Amazon. Amazon Video. No i teraz Fallout, więc dużo jest dobrych filmów. Ale też z tymi filmami to też bym tak się nie jarał, bo chciałem coś sobie obejrzeć, to tam nagle się zaczynają pojawiać filmy, których nie masz, nie możesz sobie obejrzeć, tylko możesz sobie je wypożyczyć albo kupić za 30 zł. Tak są wymieszane te filmy w abonamencie z filmami, że kup, nie? Dopłać, kup cały czas. Dopłać, kup, wypożycz. Więc nie jest znowu taka rewelacja. No a z tych dobrych tytułów, no to ten Chevalry, jak to się, co to znaczy? Chyba kawaleria, tak? No ta taka mucka pod zamkiem gdzieś tam, ten FPS. No to okej, okay, to dobre. No ale ile tam jest takich tytułów? 5 na krzyż dosłownie. Nijak to się ma do oferty na Game Passie. No to niebo, a ziemia zupełnie. W Game Passie Microsoftowym płacisz te 3 dychy i masz kilkadziesiąt zajebistych tytułów, a tutaj to tak tyle, co kot wyżygał. 5 tytułów na krzyż tam jest dosłownie. Takich wartych pogrania. Więc... A reszta to jakieś bierki elektryczne, warcaby i pasjanse. I skórka na karabinek. Gomorę, żeby obejrzeć. Okej, to jakiś serial, tak? No, sorry Furiat, że tu się rozłączyliśmy, ale jak dołączył Grzesiek, to czasami tak bywa na Skype'ie, rzadko, bo rzadko, ale czasami tak jest, że po prostu straciliśmy kontakt i już cię w ogóle nie było słychać, nie? Więc musieliśmy się rozłączyć. Czasami tak jest, nic nie poradzę. Ale i tak już się żegnaliśmy, więc spoko.

Wszystko dzisiaj na abonament i coraz więcej tych abonamentów i w końcu się zbiera tych abonamentów tyle, że nagle ci parę stów będzie schodziło z konta, nie? Za to, za tamto, tutaj. Tu gierki, tu filmy i tak się zbiera. No, pieczareczki na propsie, wiadomo. Szpinak też zresztą. No, tak, tak. No, dokładnie. Dzisiaj wszędzie beta, bo beta to jest takie wygodne, bo wtedy to zmienia jakoś status prawny, że nie ponosisz odpowiedzialności za nic, nie? I masz cały czas tą betę. Niektóre gry to przez wiele lat są, do dzisiaj są jako beta. Na przykład Project Zomboid. Całkiem udana gierka, cały czas też beta. Ja nie wiem, czy w ogóle Steam nie jest cały czas w wersji beta przypadkiem. To jest taki po prostu sprytny myk, że nie odpowiadasz za nic. Bo to wszak to beta jest, nie? Steam podobno rozdaje gierki. Teraz co jakiś czas jakieś pakiety darmowych tytułów, ale jakoś nie mogę tu znaleźć tego działu jakby na Steamie, że te darmowe tytuły. Trzeba by to jakoś wyłuskiwać. Zaskakujące jest to, jak sobie gęgają za niektóre tytuły, które mają po 5 lat. Patrzysz, a tu 300 wy od ciebie chcą, nie? Jakiś taki absurd totalny. No, na przykład Assassin's Creed Valhalla za ile? No, 2,5 stówy, nie? Ile ta gra już ma? I też niby w Game Passie Microsoftowym w pakiecie, a próbowałem to zainstalować i jako jedyna gra, w ogóle te Assassiny mi się nie chcą uruchomić po prostu w tym Game Passie. Więc trochę takie oszustwo, bo ktoś może, to jest tak znany tytuł i znana seria, te Assassiny, że ktoś może chcieć sobie kupić tego Game Passa tylko dla tych Assassinów. A tam jakieś dziwne się rzeczy dzieją, że chce coś tam jakiegoś potwierdzenia, zatwierdzenia, błąd jakiś wyskakuje. No i ni hu hu, i nie uruchomisz.

ROAR? Ale czemu przez 2R z jednej i z drugiej strony? Ale jaki ROAR? Masz na myśli może... Aha, blok jakiś, ROAR blok. Ja znam serial ROAR, też znany jako Prawo Miecza. Bardzo dobry serial z tym... jak się nazywał ten Ledger? O, aktor. Nie Chris, tylko ten... Heath Ledger. No i on tam jeszcze jako młody chłopaczek gra tego Conora, takiego Celta. To jest o Celtach. I to jest trochę taki serial jak stary... Ma coś w sobie ze starego Robina z Sherwood, czyli fajny klimat, taki historyczny właśnie, tylko że no nie jest o wesołkach z lasu Sherwood, tylko właśnie o Celtach i Rzymianach. Ale to chodzi o coś innego. No, tak, Piwek, czy właśnie Pewek, to dobre było, tak, no to klasyka. No, też myślę, że to taki unikat. Dzisiaj już ciężko o takie rzeczy trochę, nie?

To było dobre, bo takie abstrakcyjne i takie dziwne, nie? Takie po prostu odjechane troszeczkę. I dobry był Pewek. Z takich webkomiksów to Homiks też mi się podobał na pewno. Był też kiedyś jeden świetny webkomiks, ale to już na pewno go nie ma. I to dawno, dawno temu, wiele lat temu. W takich klimatach egipskich, taki jakiś o Egipcjaninie, który różne przygody przeżywał. Gdzieś tam szedł, coś znalazł i to się tak ciągnęło, to taki tasiemiec był. I to było w ogóle bez słów, bez żadnych słów. To był taki webkomiks niemy. Wszystko tam po prostu polegało na scenkach, nie? Że coś tam spadło, coś podniósł. Niesamowite to było, niesamowite. I świetnie też narysowane, tak bardzo geometrycznie, w takim geometrycznym stylu dziwnym. Jakby. Kurde, też bym jakiś webkomiks zrobił. Tylko, że mi się nic nie chce właśnie. Nic mi się nie chce, bo gdyby faktycznie ta kasa jakoś motywuje, gdybym czuł, że będzie jakiś hajs z czegoś, to bym może zrobił, ale tak to ja już czuję nosem, że złamanego grosza na niczym nie zarobię, to tak mi się nie chce. Co mam poświęcać całe wieczory, dnie, coś robić na końcu? Nic z tego nie będę miał, tylko jak ktoś mi tam napisze, ale fajne, kurwa, szacun, no to mi się nie chce. Jakiś zgorzkniały się zrobiłem i materialista.

Z Assassinów to w sumie grałem chyba tylko w jedynkę i w Syndicate'a. Chyba tyle. To też niby spoko gra, ale tak jak z Ubisoftem, że to jest taka straszna powtarzalność cały czas, nie? Tak samo jak z Far Cry'ami. Przecież ciągle dostajesz to samo, tylko w nowym opakowaniu, z nową historią. Owszem, te historie są nawet fajne, zabawne, ale tak ciągle biegać, zdobywać te przyczółki, strzelać i ciągle to samo. I z tymi asasinami mam wrażenie, że też jest trochę to samo, że się zmienia skórka po prostu. No co z tego, że dodadzą jakieś nowe funkcje, ale cały czas jest biegaj, kryj się. Więc... A na Syndicate'a się zdecydowałem, no bo to ciekawa epoka po prostu, nie? Londyn, industrializacja, fabryki, to było coś nowego po prostu. Ewentualnie w Black Flag'a jeszcze mógłbym pogiercować. Albo w tych Wikingów, tą Walhalę, nie? Ewentualnie. No i chciałem, ale to się nie chciało uruchomić.

A o czym jest ten Roar, o którym piszecie? Co to jest? To jakiś webkomiks też, tak? I co to jest?

No, jak Miki pisze, że tych dwóch ewidentnie za dużo jarało, to spodziewam się, że też może być coś takiego właśnie mocno abstrakcyjnego, lekko surrealistycznego jakiegoś. Aha. Roar to komiks po prostu dużo chujów i cip, itp. To itp, to co jeszcze? Cycki? Ale fajny komentarz do życia. No, czyli ktoś zrobił z kutasów i z cycków i z dup coś ciekawego, tak jak Walaszek na przykład, nie? W Kapitanie Bombie, rozumiem. No dobra. Macie ostatnią szansę na zrzutę dla błazna. Ale to zupełnie nie wpłynie na przedłużenie audycji, więc pewnie się nikt nie skusi. Ale mam tu w dupie. Wręcz odradzę tutaj. Proszę nie wpłacać nic. Prime Gaming miał kiedyś dobre, pełne wersje, tylko ostatnio słabsze. Żeby grać w Assassin's Creed na Game Pass, trzeba połączyć konto z Uplay. No to próbowałem właśnie łączyć i niby połączył, tylko potem i tak jakiś błąd wywalał i to mnie zaskoczyło, bo wszystko inne tam się uruchamiało, no. Ja wiem, że tam trzeba udzielić zezwolenia, bo to z wieloma grami tam jest tak w tym stylu, że to też nie jest taka super platforma, ten Game Pass, bo on też korzysta z innych platform, jakby, nie? Prawdziwa, dla mnie taka pełnowartościowa platforma to jest Steam, po prostu, albo ten Epic, a pozostali to tak żerują trochę i coś tam udostępniają, ale trzeba się łączyć, udostępniać, tak jakby korzystają z zasobów innych, nie? Trochę.

No dzisiaj coś robić, to też. Dzisiaj wartościowe rzeczy to się robi nie dla kasy, tylko dla prestiżu, dla sławy. A jak się myśli o hajsie, to trzeba naprawdę zrobić po pierwsze coś mega zajebistego, po drugie tak trafić jakoś to dobrze naprawdę zaplanować, żeby to było strawne dla wszystkich, a jednocześnie dobre, co jest bardzo ciężkie, bo ludzie w swojej masie lubią rzeczy takie właśnie disco polowe trochę i popularne, takie coś dla wszystkich. No. Nie jest tak prosto zrobić coś, co będzie jednocześnie dobre i masowe. Więc albo nisza, albo... No i trzeba też... Dobrze jest mieć jakiś ten... zaplecze jakichś ludzi, kasę na promocję i tak dalej. No takie czasy. A tak jak to już nie są czasy, że się robiło grę w garażu i ta gra zdobywała fanów na świecie. Chociaż też różnie to bywało. Wychodziły na przykład świetne gry na Amigę. Ostatnio oglądałem sobie ciekawe takie audycje na YouTubie o tym. I bywało tak, że goście zrobili na przykład na Amigę całkiem niezły klon. No wiadomo, może nie Duma, ale Wolfensteina. Naprawdę dobry, nie? Tak było z tą Cytadelą. Cytadela była naprawdę jedna z lepszych tego typu gierek. Napracowali się, kilka lat to robili, a potem wydawca im nie zapłacił po prostu. Tak bywa.

Nie, no ten czas to już się skończył. Jaki czas będę miał? Czas to można... To można było mieć, jak się miało 30 lat. To się miało czas, nie? No ale tak, z tym nie wyszło, z tamtym nie wyszło, tu wtopa i to tak w nieskończoność tego nie można ciągnąć. Yubi spierdoliło tego Skull and Bones. Ludzie liczyli na Black Flag Online, a wyszło co wyszło. A co, czyli kiepska gra o piratach, tak? Twierdzisz, Mroczny Kruku? Tak graficznie to nawet spoko, nie? Nawet jakoś daje radę, szczególnie jak na takie multimasywy, bo one zawsze są trochę gorsze graficznie. Troszeczkę. To z różnych tam rzeczy wynika, ale zawsze trzeba trochę mieć ten zapas dodatkowy mocy po prostu. Trzeba trochę przyoszczędzić na efektach wizualnych, jak się robi multimasywa, niestety. I zawsze to będzie trochę takie oszczędniejsze, bardziej kanciaste, trochę takie prostsze, no niestety. A tutaj wyszło, z tego co pamiętam przynajmniej, całkiem nieźle. No ale nie tylko grafika jest ważna, też i grywalność, gameplay, mechanika.

Nawet nie wiem, czy dzisiaj chciałbym pracować przy grach komputerowych. To jest ciężka robota. I wcale nie jest powiedziane, że zostanie to jakoś wynagrodzone adekwatnie do tej ciężkiej roboty. Praca w gamingu to jest, wydaje mi się, dzisiaj trochę robota dla młodszych, którzy chcą sobie, nie wiem, tam zbudować markę, chwalić się po tym, a ja pracowałem przy Konanie, a ja przy Wiedźminie i coś tam. Ale to nie jest robota dla tych, którzy chcą mieć trochę świętego spokoju. Będą po prostu tutaj jakieś obsuwy w deadline'ach zawsze są, we wszystkich branżach, a tutaj jest najmniej miejsca na obsuwy, więc się tak żyłuje tych pracowników, żyłuje. Słuchaj, stary, musisz tutaj przyjść w weekend, bo już się zbliża deadline. I weź tu... I też to jest taka robota, myślę, że coś zrobisz, to nie pyknie, no to już w ogóle jesteś w dupie, musisz zapierdalać, od nowa robić. I taka żmudna robota, bo to jest fajne, jak zaczynasz, jak robisz pierwszą zbroję, jak się pierwszy raz dorwiesz do edytora leveli i robisz, no to jest fajne, jakaś przygoda, a potem jak już masz po raz enty ustawiać te płociki, te drzewka, to już tym żygasz po prostu, nie? Albo oteksturować kurwa 15 zbroję z kolei. Pracowałem przy Wiedźminie, projektowałem siodło dla płotki. Ale się zgrywasz, szewcu, co? Bo chyba tutaj były takie żarty, że właśnie coś sobie chyba jaja robiłem, to coś tutaj trolujesz. No. No właśnie, i czym to się potem pochwalić, nie? Znaczy, wiadomo, że jak projektowałeś, jak przykładowo ktoś projektował takie siodło dla płotki i tam teksturę nakładał, to potem będzie opowiadał, o... Pracowałem przy Wiedźminie, rozumiesz, nie? Przy Wiedźminie robiłem. You know what I mean. No. Się robiło, nie? Przy Wieśku pracowałem, człowieku. No, ciężko było. No, była robota, no widzisz, no, ale zrobiliśmy tego Wiedźmina, wiesz. No, a tam nałożył teksturę na rzemyki. Zrobił teksturę skórę.

słynnego DLC ze zbroją dla konia. Buty robiłem wieśniakom z Białego Sadu. No. A uruchomiłem ostatnio Wiedźmina, te Serce z Kamienia. I jakoś mi się odechciało grać. Tak powiem wam, że po prostu... No, tam można zacząć tego, ten dodatek, jakby, że masz już zrobionego tego Wiedźmina. Nie musisz, masz wypełnione wszystkie główne questy z podstawki i jakby zaczynasz takim przypakowanym już Geraltem, no i zaczynasz ten dodatek cały, tą przygodę, która jest w Sercu z Kamienia, czy tam w Krwi i Winie. I tak powiem wam tak, pierw musiałem tego Wiedźmina tam wypełnić te punkty, bo jest tak, że jak dostajesz dzisiaj w grze taką postać już bardziej wypasioną, dostosowaną już do jakiejś tam przygody, żeby on był trochę lepszy, sprawniejszy, ten Geralt, to musisz mu od nowa poprzydzielać te punkty, powiedzmy tam, że jest bardziej skoczny, lepiej coś tam, nie wiem, wchłania eliksiry i szybciej macha tym mieczem. No i tak poprzydzielałem te punkty, pofikałem trochę, żeby, bo musiałem sobie przypomnieć, jak Wiedźmin tam skacze, jak wali, jak silny cios, jak słaby cios. I po tym wszystkim mi się odechciało w to grać i włączyłem, kurwa. No. Ale może spróbuję. Nie chce mi się po prostu chyba grać już w gry, powiem wam. Już mi się nie chce grać w gry. No i co? Ludzie, ja mam 45 lat. I co? Tym... Geraltem gdzieś tam wjadę na tym koniu, ktoś wyskoczy tam na mnie i włączy się ta muzyczka. La la laj, la la laj, la la la la laj, dupy daj. I, a ja tam siu, siu, siu, kurwa. I ogień z dupy, i błyskawica z oczu. I co ja, taki stary malutki, nie? To już mi się nie chce. Tak trochę mnie ciągnęło, żeby sobie porobić tutaj jakieś tełka na OBS-a, żeby coś pozgrywać. Tylko, że zawsze muszę tą dupę wiedźmińską oglądać i tego Wiedźmina w trybie TPP. Jakiegoś tam moda wyczaiłem, że jest, można grać w tego wieśka w trybie FPP, czyli mamy widok z jego oczu. Nie musimy tego zada jego oglądać, nie? No marazm, marazm. No. I... Tylko tak, no, żeby tego moda zainstalować, to nie tak, nie da się przez tego Vortexa. W ogóle najlepszy menadżer modów, i to nawet jak Zenon przyznał tu rację i też tego używa, to wiecie, że musi być dobre. Jak ktoś lubi sobie mody wgrywać do różnych gier, to ten Vortex jest najlepszy po prostu i on automatyzuje wszystko, tylko sobie tam instalujesz przez Vortexa, on wszystko tam nadpisuje, instaluje, konfiguruje, jest bardzo fajny. Ale tutaj do wieśka się nie da. Trzeba ręcznie, przynajmniej te mody do FPP. I tam zainstaluj to, jakiś Wiedźmin mod menadżer i jeszcze tamto, i jeszcze potrzebny jest inny mod. To też mi się tak odechciało i tak myślę, kurwa, to ja będę... Bo chciałem sobie, może to zrobię jeszcze, bo chcę sobie tam pozgrywać jakąś gospodę, jak tam łażą, czy tam niebo zachmurzone, żeby sobie tutaj potem na ekran wrzucić, żeby coś mieć, jakieś tełka animowane. No to bardziej to mnie już chyba kręci. I tu widzę jakiś cel po prostu, że to się przyda. A tak, żeby tam biegać, skakać, podskakiwać, trująca chmura z dupy, wystrzelona, to mi się nie chce. Jakieś tam zabijać bobołaki. A co ma wiek do gier? Nie chodzi bardziej o to, że jak ktoś grał od małego, od czasów Spektruma, to już mu się ma prawo tak nie chcieć, nie? Grałem na Spektrumie, na Komodorku, Spektrum, BBC Master, Komodorek, Amiga... PC, jeden, drugi, trzeci, piąty. Konsola jedna, też w sumie dwie konsole. Nie chce mi się już. Ile można, nie? Zabijać zombiaki w podziemiach.

nudne to jest. Nie wiem, już nie czuję żadnej przyjemności z tego w ogóle. No owszem, gdyby wyszła taka gra jak Cyberpunk, kolejna tego typu, to może bym pograł, nie? Czy nowy Fallout, ale tak, to dajcie spokój.

Poza tym, nie wiem, czy ktoś jeszcze tak myśli, ale Wiedźmin to nie jest jednak taka super, mega, hiper gra. Ta trójka, mówimy o trójce, powiedzmy. W kategorii RPG, to znaczy tak, świetna fabuła, świetne dialogi. Owszem, zgadzamy się. Ale czy to jest na przykład dobry RPG? Niekoniecznie. No bo tak, postać mamy narzuconą. Ja lubię mieć w RPG-u na przykład postać zrobioną i lubię sobie różne postacie zrobić. W takim Falloutie to sobie na przykład, czy w Skyrimie mogę zagrać raz takim bohaterem, raz owakim i potestować, nie? Tu będę jakimś tam cichym magiem, który musi się gdzieś kryć i uczy się tych czarów określonych z danej dziedziny. A tu sobie jakiegoś złodzieja zrobię, będę się tam gdzieś ukrywał, a tutaj barbarzyńcę będę napierał, tu będę rozmawiał, przekonywał, a tu będę zastraszał. I to jest kwintesencja RPGa w dużej mierze. Dodatkowo takie kombinowanie, czy wziąć taką zbroję, czy taką tarczę, jak poprzydzielać te różne bonusy sobie, nie? W czym się ulepszyć, co wybrać. To jest ważne w RPG-ach, a w Wiedźminie tego wszystkiego jest mało tak naprawdę. Co jakiś czas ten nasz Geralt narzucony z góry, a może ja nie chcę być Geraltem z Rivii, a może ja chcę być, kurwa, Bimsalabimem z Paputkowa Dolnego jakiegoś, no, czy kimś innym zupełnie. Dlaczego ja mam być Geraltem, pieprzonym tym Geraltem ciągle, mruczącym coś pod nosem? Więc po prostu lubię tutaj różnorodność. Jakiś taki gaming w tych RPG-ach polega na tym, na testowaniu różnych wariantów, opcji, robieniu sobie takiego czy owego bohatera, wybieranie. A tutaj możemy tylko wybierać. Ta gra skupia się na wyborach. Czy wybierzemy, czy Geralt wybierze mniejsze zło, czy większe zło, a może nie wybierze wcale. Jak to Geralt. No i a te różne bronie, eliksiry, to tak trochę psu na budę, no co jakiś czas tam lepszy miecz zdobywasz, no i co? No i zdobywasz coraz lepszy miecz, no i co tu fajnego? Drzewko umiejętności też jakieś takie mało ekscytujące, że tam dostajesz plus 10% do obrażeń dla przeciwko gulom. Wielka, wow, czekałem na to. Warto było grać te 5 godzin, żeby lepiej zabijać utopca, mieć plus 5% do utopców, nie? No to co to za frajda? To już w jakimś takim głupim Skyrimie więcej frajdy miałem, bo nagle mogłem sobie wykuć zupełnie nową zbroję. Nagle stawałem się lepszym kowalem i mogłem sobie jakoś tam budować broń mitrylową, czy tam jakąś inną. I to było coś, tak? Tutaj czułem, że coś zdobyłem, jakąś umiejętność. A tutaj Geralt może wykonać, może o jedną sekundę dłużej srać żarem z dupy. No. To takie mało. Tak, tak jak pisze ktoś tam po drugiej stronie, to jest bardziej gra narracyjna. Tak, taka przygodówkowa i od tej strony jak najbardziej. Ale właśnie twierdzę, że RPG słaby, a bardziej dobra gra przygodowa. Można powiedzieć z elementami RPG-a, żeby nie było nudno, bo jakbyśmy tak chodzili, tylko gadali tym Wiedźminem, to co to byłby za Wiedźmin, nie? Więc wyszła teraz taka gra jakaś polska, Inkwizytor. I to jest taki jakby Wiedźmin z gorszą walką, mniej tam dynamiki, mniej tych. Taki bardziej przygodówkowy, jeszcze bardziej przygodówkowy. No to gdyby Wiedźmin taki był, poszedłby w przygodówkę, to byłby słabszy po prostu, więc oni zrobili z niego RPG-a tak, żeby ratować tego Wiedźmina, żeby on ludzi bardziej tam jakoś ekscytował, nie? Tak myślę, ale nadal to jest po prostu słaby RPG.
To jest bardziej gra przygodowa, do której dodano motywy RPG-owe, żeby to nie było nudne, bo przygodówki trochę zdechły. Już dzisiaj ludzie nie chcą grać takie czyste przygodówki. Co nie? No tak to trochę widzę. No. Ale historia, dialogi, wybory, jak najbardziej. Ale te wszystkie eliksiry, jakieś tam mutageny, to jest takie nudne jakieś... Walka, no to też ciągle uderz, odskocz, uderz, odskocz. No. Podskocz, pierni, odpocznij. Fiknij, strzel ogieniaszkiem, tam uderz, odskocz. No można się tego nauczyć szybko i to nie jest tam nic takiego, no fajnie to wygląda, muzyka gra, lalalaj, lalalalaj, no i biegasz i skaczesz, no i... Ale to też nic takiego, co jakoś, nie wiem, więcej mi satysfakcji dawała walka w Skyrimie, powiem szczerze. W tym starym, zapyziałym Skyrimie chyba. Bo tam można było to różnie jakoś rozwiązywać, gdzieś tam się chować, uciekać, różne zaklęcia takie, owakie, przedmioty, artefakty, a tutaj wszystko jest jakieś takie podobne do siebie, te miecze, no... Znaczy, jakby pododawano różne takie rzeczy, które wzbogacają tą grę bardzo, no nie wiem, takie głupotki, tylko że ich jest dużo, no można sobie, Geralt może sobie różną fryzurę zrobić. Nakładasz jakąś nową zbroję i tam sobie poglądasz, no teraz Geralt wygląda trochę inaczej. Ale to nie jest ta frajda, którą masz, powiedzmy, w innych grach z tych RPG-owych momentów.

No, tak, no, nastawiony na akcję. No, nie jest łatwo dzisiaj zrobić dobrego RPGa. Fallout 4, moim zdaniem, kiepsko wyszedł RPGowo. To było jakby gorsze od poprzednich jakoś. Znaczy, było parę dobrych rozwiązań, o czym mówiłem już. Na przykład ci kompani, którzy różnie reagują na nasze decyzje. Mogą się nawet obrazić i stracimy u nich reputację. Ale na przykład psu na budę było w Falloutie 4 budowanie tych różnych tam swoich, tego miasteczka, to jakieś takie nudne. Crafting, też jakiś taki niewydarzony, to zbieranie tych śmieci. I po co konstruować w ogóle jakikolwiek pistolet własnoręcznie ze śmieci, jak zaraz znajdziesz gotowy lepszy. Nieprzemyślane jakoś to było trochę. Dużo tam rzeczy były, które te syntki, ten instytut jakoś mało taki ciekawy. I taka strzelanka, to się jeszcze bardziej strzelanką jakoś zrobiło to wszystko. Już takim FPS-em, biegasz i strzelasz. Już tak jakby zupełnie tam. To poszło w takim kierunku, że naprawdę, tak naprawdę to w tym Falloutie 4 to warto inwestować tam w zręczność, w siłę a jakieś tam charyzma, inteligencja, coś to takie psu na budę wszystko, nie? Znowu. Co jakby podkreślało jeszcze ten kierunek taki rozpierdalankowy, że idź i się nawala i strzelaj, chowaj, rzucaj granatami. Więc nie w tym kierunku to powinno iść. Zupełnie w tej grze nie czułem tej radości, jakby, która była w pierwszych dwóch odsłonach, że można było faktycznie coś zyskać, inwestując w tą inteligencję, charyzmę. Gdzieś tam to się czuło. Też było to takie drugorzędne troszeczkę i też pozostawiał pewien niedosyt, ale było dużo momentów, gdzie się czuło, o, tutaj coś ugrałem, a tutaj to już w ogóle tylko biegasz i strzelasz i

No ale też tragedii nie było w sumie. Za to jak popatrzyłem na to, na jakieś tam faktycznie, tak jak mówił Czektul, że ten Fallout 76 to trochę tak, że postanowiono dodawać tam dodatkowy content jakby. Faktycznie chyba można grać solo, ale zupełnie mnie nie zachęciła ta historia, która tam jest jakaś z jakimś kasynem. W ogóle graficznie to jakoś kiepsko wygląda. Takie jakieś plastikowe jakby epoka do tyłu, to wszystko takie. Ja rozumiem, że te multimassive one są trochę gorsze zawsze graficznie, ale tutaj to przegięli trochę, bo to wszystko jest, to jakby czasami gorzej wyglądało niż New Vegas, kurde. Miejscami, no. I jakaś taka nudna historia z jakimś kasynem. Tam cię ganiają jakieś truposze, już takie. Ten kotlet jakby był po raz czwarty odgrzewany po prostu i to już trochę za wiele. I co, ja będę znowu te skrzynki łaził i zabijał i skrzynki otwierał i się cieszył, że znalazłem jakiś pizdolecik. I w ogóle jakby nie czuć, nie wiem, oglądając ten trailer do serialu Fallout, bardziej poczułem klimat Fallouta znowu niż w tym Falloutie 76, tam w ogóle jakby tego nie czuję, tego klimatu Fallouta. Taki miks, tam już taki miks wszystkiego ze wszystkim. Tu jakieś trupy, tu coś, jakieś mózgi, stworki, jakieś faceci w kapeluszach, coś wybucha i takie nic po prostu, nie? Czym się różni RPG od FPS? No, FPS to jest w sumie takie szerokie pojęcie, ale RPG też, no więc to się dzisiaj przenika. First person shooter, no to jak sama nazwa wskazuje, strzelanka z widoku pierwszej osoby, z widoku z oczu, biegasz i strzelasz. No ale dzisiaj takie RPG też bywają właśnie, jak Fallout przykładowo. A RPG, właściwie powinno się mówić CRPG, no to próba przeniesienia gier fabularnych na komputer, czyli coś innego trochę niż przygodówka, bardziej taka symulacja bohatera, gdzie odgrywanie roli zostało rozwiązane tak, że nasz bohater jest opisany różnymi umiejętnościami, cechami, bonusami, że on jest w ten sposób wykreowany i dzięki temu no, można grać tym konkretnym bohaterem, który jest dobry w tym, albo w czym innym, jest albo magiem, albo złodziejem, albo wojownikiem, albo kapłanem i no, ale te gatunki się dzisiaj przenikają właśnie na różne sposoby. Jakie zakończenie w Falloutie 4? No widzisz, to ta gra jest jakaś taka, taki miks dziwny i tak mało było w tym jakiegoś klimatu i polotu, że nawet nie pamiętam. Bo w Falloutie 4, przepraszam, w Falloutie New Vegas pamiętam wszystkie zakończenia, jakie były możliwe. I wybrałem wszystkie oczywiście, bo raz takie, a tutaj w ogóle nie pamiętam, nie? Nawet. Jakie? Też coś mówi o grze, że się jej po prostu nie pamięta za dobrze. Też tam można było coś, no, albo trzeba było trochę jak w New Vegas ostatecznie wybrać frakcję jakąś, tak, i zrobić według planów konkretnej frakcji, albo dla Bractwa Stali, albo dla Instytutu, albo jeszcze dla tej drogi, która walczyła tam z syntkami, tak? No i chyba też tak testowałem różne te zakończenia.

Kiedyś jakoś te RPG czasami dawały taką satysfakcję, którą być może nie każdy to ceni, nie każdy to lubi, ale pamiętam jak w Ultimie 6 duże wrażenie zrobiło na mnie to, że można było sobie upiec chleb, mieląc tam ziarno, wypiekając, włamać się do kogoś tam w nocy, do mieszkania i na to wszystko trzeba było sobie jakoś tam zapracować troszeczkę, że po prostu się to w tym doszkolić. Jakieś takie proste rzeczy, które sprawiały, że można było kombinować z tą grą. A dzisiaj no to tak, strzałka cię prowadzi. Idź, zajeb kogoś, zabierz mu coś, przynieś, podaj, pozamiataj i już, nie? Coś straciły te RPG jakby troszeczkę. Taki dobry, współczesny RPG dla mnie byłby tym, że mógłbym sobie bardzo różne postacie zrobić i duże znaczenie miałyby wybory, konsekwencje, by się czuło i że byłaby dobrze zrobiona symulacja świata, że mogę wybrać przeróżne drogi. Ktoś sobie tak się śmiał, że w Skyrimie wybrał taką drogę, że właściwie porzucił trochę to wojowanie, tam ratowanie świata, na rzecz tego, że w mieście został dobrym kowalem, zarabiał sobie pieniądze na robieniu i sprzedawaniu zbroi i założył rodzinę, jakiś tam dom sobie kupił i tam jakieś dzieci adoptował, one biegały po tym domu i z tego czuł satysfakcję, że sobie wybrał taką nietypową drogę. No i to jest siła Skyrima faktycznie, że można tam tą grą się bawić na przeróżne sposoby. A taka zabawa, że ja muszę Geraltem pójść, tu kogoś uratować, wrócić, wziąć pieniądze, no to już jest jakby mniej trochę tej symulacji, jakby symulacji egzystowania w jakimś świecie. No ale taka Ultima na przykład to była gra, która bardzo ewoluowała, bo zaczynało się od takich bardzo prostych giereczek, tam widok z góry, po mapce się ludzik przesuwa, waleczki, nie? A już szóstka taka, no to tam się dużo dało zrobić, przeróżnych rzeczy. Nawet też już na tamte czasy to, że można było sobie wykuć jakiś miecz właśnie u kowala samemu, no... Nie wiem, zawsze mi dużo satysfakcji dawało to, że mogłem sobie coś po prostu stworzyć, do czegoś tam dojść, zapracować i sobie na przykład wykuć własny miecz, z którym potem gdzieś poszedłem i... I po prostu to dawało jakąś frajdę. A czy gry to nie ucieczka od rzeczywistości? Chwilkę dla relaksu rozumiem, jak ktoś lubi. No to jest ucieczka od rzeczywistości, no ale dużo rzeczy jest taką ucieczką. Jak ktoś sobie włączy film, czy sięgnie po książkę, to w sumie czyż on nie ucieka od rzeczywistości na chwilkę? I to jest tym relaksem, ta ucieczka właśnie, nie? Ale rozumiem, do czego zmierzasz, że jakimś takim bardziej zdrowym graniem w taką grę jest to, że sobie właśnie chwilę włączysz, pograsz, a nie, że sobie robisz z tego jakąś tam symulację życia, tak jakby, że tam właśnie. No ale... No, czy ja wiem?

się zastanawiam, jakie były tam. Nie było tak dużo tych dobrych RPG-ów, jak się zastanowić. Znaczy, co innego nas jarało w dawnych czasach. No, człowiek się kiedyś jarał tymi Isharami jakimiś na Amigę, nie? Czy Beholderami, no, ale to było takie jeszcze takie łażenie po podziemiach jakieś i tłuczenie stworków. I przedzielenie sobie tam plus jeden do siły i wtedy mocniej walisz mieczykiem. To takie RPGi. No, a więc dzisiaj to już w ogóle nawet bym 5 minut w taką grę nie pograł. A kiedyś to A niektórym to się zatrzymało o dziwo i są tacy fanatycy, którzy do dziś znajdują w tym przyjemność. Uruchomią sobie jakąś archaiczną, przedpotopową grę i tam się jarają, że chodzą i jakiegoś pająka w podziemiach usieczą. No cóż. Mass Effect. O, no, Mass Effect. No tak, tak, tak. Zdecydowanie. Nie wiem, jak miałbym chyba wybrać, to dla mnie ostatecznie, tak z perspektywy czasu, tak biorąc pod uwagę wszystkie zady, walety, to wybrałbym chyba tego Cyberpunka. I może Fallout New Vegas na przykład, albo no, trójkę to, jak wróciłem do trójki, to już nie była taka super, ale być może właśnie Fallouty i Cyberpunk, nie? No i Skyrim, no, to tak, takie trio właśnie, Fallout, Cyber, Skyrim. Jakoś tak. Nie, furiat, sorry, już mi się nie chce gadać. Tak, jak sam siedzę, to jeszcze, ale zresztą i tak już kończę. Kurwa, się rozgadałem o grach. O grach to można tak pierdolić w nieskończoność. Ale już mi się z nikim nie chce za bardzo gadać. Dobra, zmywam się. Trzymajta się tam, cholera jasna. No, do usłyszenia, hej.

0: Witajcie, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00, oczywiście w Nocnym Radio, waszym ukochanym radio. W radio, w którym niestety ubywa nam patronów, tak? Zaglądnijcie do portfeli swoich i tam będą takie dziwne papierki. To są właśnie bilety Banku Narodowego i wiecie, co z nimi zrobić. A dzisiaj taka trochę poważniejsza, myślę, audycja będzie, spokojniejsza i, jak to powiedzieć, bardziej melancholijna. No bo głupio tak śmiać się, głupawo rechotać, jak się niefajne, przykre, a nawet tragiczne rzeczy dzieją i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. My, czyli Krawiec i Potrzeba, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, przepraszam, że tak głupio brzmi, ale coś sobie przez weekend z mikrofonem jeszcze nie udało mi się go naprawić, więc póki co niestety muszę poradzić sobie z troszkę odrobinkę niższym moim głosu. Zaraz się pojawią teorie spiskowe, że na co dzień używałem wżera i mi się tutaj popsuł. Natomiast tak, dzisiejszy Nocny Marek będzie czymś zupełnie innym, bo no, stało się, co się stało. Doszło do kolejnego ataku terrorystycznego w historii nowożytnej III Rzeczypospolitej. A jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy już pana Cybę, który zrobił strzelaninę w biurze posła PiS. Mieliśmy wczoraj wielką aferę na scenie Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale dzisiaj, bo tutaj już jakieś tam półtorej godziny temu rozgorzała pewna taka potrzebna czy niepotrzebna, to czas pokaże dyskusja, ale nie chciałbym jej poruszać prawdę dzisiaj, ponieważ nie jest to... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi zwykłymi konsekwencjami tego, co się stało, tego, że jest... Bo WOŚP można lubić, można nie lubić, oczywiście każdemu jego porno. No i tutaj nikt nikogo nie będzie zmuszał, że trzeba wrzucać do, nie trzeba wrzucać do puszki owsiaka, tak samo jak nie trzeba wrzucać do puszki Caritasu, ani brać udziału w procesji Bożego. Natomiast jeżeli do morderstwa by doszło na ołtarzu Bożego ciała, no to wówczas podobuzja prawdopodobnie by się wytworzyła. I myślę, że tutaj jest kilka punktów, na których moglibyśmy tak sobie się dzisiaj tak na spokojnie, bez heheszków, tak na poważnie zastanowić nad

0: pewnymi rzeczami, bo no właśnie tutaj chyba taka najpierwsza, dlaczego potrzebę rwie.
1: No właśnie, to jest taka najpierwsza rzecz. Czekałem, aż skończysz swoje zdanie wielokrotnie złożone, żeby ci powiedzieć właśnie, że ucina ci tak co kilka sekund końcówkę słowa. I to jest niefajne.
0: O matko jedyna, to ja tutaj muszę wszystko poresetować. Dajcie mi 5 minut.
1: Dobra, ja pociągnę audycję, nie stresuj się, spróbuj tam poustawiać. No niestety, problemy techniczne. W ogóle tak, na dzień dobry Skype mnie powiadomił, że dłużej już nie można używać tej wersji starszej, którą miałem, którą starałem się jak najdłużej utrzymać, która pozwalała na wyciszenie dźwięku dzwonka rozmowy przychodzącej. Nowa wersja już takiego czegoś nie oferuje. Przypuszczam, że Microsoftowi bardzo zależy na tym, aby ten charakterystyczny, głupi dźwięk stał się takim dźwiękiem rozpoznawczym Skype'a, żeby on stanowił część jakby tego brandu, tak? I bo inaczej na 100% by to wprowadzili. No, jest to trochę niefajne ze strony Microsoftu, że w ten sposób podchodzi do klienta. Mi się to bardzo nie podoba i no niestety ciężko jest znaleźć inny, równie popularny program, który by zastąpił tego Skype'a, więc nie wiem, co tu zrobić. W ogóle już sam interfejs jest gorszy, ciężko mi tutaj, ciężej mi wyszukiwać ludzi, ale wszystko jest czarne za to i no, świetnie, a może się Skype sam uruchomił w trybie czarnym, żeby bo żałoba, nie wiem. W ogóle jakieś takie się rzeczy słabe dzieją. U Krzysztofa Kononowicza z kolei ktoś dla śmichu powybijał wszystkie szyby. No, ubaw popachy i świetny psikus, nie? Powybijać starym ludziom wszystkie okna zimą, nie? Żeby sobie marzli. Bo zarówno Konon, jak i Major mogą nie mieć, z tego co ich znam, akurat kasy na wstawienie nowych okien. Oni, mimo że zarabiają na tych streamach, no to tam nie pracują, wszystko im idzie na czynsz i tam na jedzenie, tak dalej, gdzieś se pójdą i roztrwaniają trochę te pieniądze. Albo kupią sobie na przykład monitoring nagle za 4 koła, nie? Tak, czyli wydadzą na zbytki troszeczkę sobie tak wszystko, co mają, bo dochodzą do wniosku, że ten monitoring jest im potrzebny. I jak widać, może niekoniecznie właśnie zbytki, bo okazuje się, że jest im potrzebny ten monitoring. Tak, myślę o tym niepowtarzalnym orgazmie, że być może da się podmienić ten dźwięk na próbkę ciszy. Chyba że jest on gdzieś zaszyty, zakamuflowany mocno, no to albo wtryniony w sam plik exe na przykład gdzieś, nie? Albo gdzieś w jakiegoś DLL-a, nie znam się na tym. Ale można coś takiego zrobić, nie? Że nie ma oddzielnego pliku, tylko on jest gdzieś wtryniony. No, w ogóle dużo agresji. Dopiero co mieliśmy sprawę związaną, taki mały skandalik związany troszkę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z Owsiakiem. Mam tu na myśli próbę ośmieszenia Owsiaka w telewizji publicznej. No to jest taka nagonka, która już od dłuższego czasu trwa. Widać ją dosłownie wszędzie, w różnych środowiskach. Nawet jak wejdziesz na naszego czata, to znajdziesz pewnie też takich, którzy zgodzą się z taką wizją, która została przedstawiona w programie Minęła 20. Chodzi tutaj o plastelinowe, o plastusiowe, jak to się mówi, show. W którym takie śmieszne właśnie, czy to plastelinowe, czy zrobione z jakiejś masy papierowej postacie, pojawiają się w różnych scenkach i chodzi tu konkretnie o scenkę, w której pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwana Gronkowcem przez niektórych, i ona tworzy sobie sama, lepi sobie Owsiaka. Małego owsiaka, nakręcanego, on ma kluczyk gdzieś tam na plecach, z tego co czytałem. Nie widziałem tego, tylko czytałem artykuły o tym. No i tu macie próbkę tego, co macie próbkę tego właśnie dźwięku, który jest przymusowy, nie da się go wyłączyć, jest obowiązkowy dla każdego, jak kawa i WZ-ka u Barei. Czy teraz się słyszymy dobrze?
2: Tak, teraz się przełączyłem na mikrofon słuchawkowy i na telefon, więc będę troszkę słabiej brzmiał, ale myślę, że kompresja Skype'a i tak swoje zrobi, ale przynajmniej słuchacze będą mieli doznania pozbawione tych wrednych przerw, które faktycznie się pojawiały, a w międzyczasie już sobie to jakoś do przyszłego tygodnia ogarnę.
1: Okej, no to super. Może uda nam się też ten nieprzyjemny dźwięk ogarnąć i podmienić go, jak tutaj pisał niepowtarzalny orgazm, na próbkę ciszy. A ja mówiłem właśnie o czymś, co było... Co się wydarzyło ostatnio, o tym plastelinowym show, w którym pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która lepi sobie z plasteliny małego owsiaka nakręcanego na kluczyk i który zbiera pieniądze, które miałyby wylądować u lobby żydowskiego. Zresztą na banknotach, które się pojawiają, widać też gwiazdę Dawida. I banknot w ogóle został wzięty przez autorkę, która już zrezygnowała ze współpracy, bo tam się zrobiła nagonka. Banknot został wzięty z kolei z czeluści internetu, wzór banknotu 200-złotowego, tego właśnie, gdzie się pojawia gwiazda Dawida. I tam na tym banknocie, tego dokładnie nie widać w telewizji, ale ci, co wyszukali ten wzór, to zobaczyli, że ktoś przerobił ten banknot tam, że tam jest nie tylko gwiazda Dawida, ale też twarz Kaczyńskiego. Prawdopodobnie
2: tak, i tam jest Lecha Kaczyńskiego. 200 euro kaczek.
1: 200 euro kaczek. No, czyli Kaczyński też cholerny miłośnik Żydków, tak? Taki miał być przekaz?
2: A jeszcze jak się dobrze przyjrzysz, to na wszystkich tych banknotach naszych jest napisane, kto jest, tak jakby ktoś nie kojarzył, no to tutaj mamy napisane Lech Niewielki.
1: Lech Niewielki. No i czy to nie jest jakieś preludium do tego, co się wydarzyło? No bo właściwie z taką nagonką na WOŚP mamy do czynienia od dawna. Oczywiście kręgi katolickie, pisowskie nie lubią tego, tej imprezy i ją stale krytykują, zarzucając no, różne rzeczy, a to, że owsiak jest że jest nieuczciwy. No to, czy tam jest wszystko pięknie, ładnie, to jest temat na inną rozmowę, takie rozmowy już też tu w Nocnym Radio były, ale to, czy to w ogóle jest w tym wszystkim tutaj tak bardzo istotne, czy on sobie kupił samochód i mieszkanie z pieniędzy, które miał dzięki WOŚP. Sam owsiak deklaruje, że on zarabia na opłatach za pojawianie się w telewizji, że on po prostu jak pojawia się gdzieś, to ma za to płacone i że to jest jego źródło dochodu. No ma tą firmę Złoty Melon, są tam różne takie dziwne rzeczy, czasami można znaleźć, tylko przy takiej nagonce, przy takim stosunku do tego owsiaka pewnych kręgów, ciężko mi często zweryfikować prawdziwość tych informacji i nie wiem, czy nie mam do czynienia znowu z jakąś stroną z listą Żydów, tak, gdzie mam wszystkich polskich polityków.
2: Wiesz, no z tym Złotym Melonem to przecież mają swoją mają swoją, jak to się nazywa, taki swój stragan na przystanku Woodstock, tak? Gdzie możesz sobie, nie wiem, kupić płyty, koszulki czy coś takiego i te koszulki no nie są tam sprzedawane po kosztach produkcji, tylko one kosztują te powiedzmy 50 zł, a mnóstwo ludzi je kupuje i spokojnie można się z tego utrzymać i spokojnie można nawet z tego kupić samochód, więc tutaj jeżeli kupujesz sobie taką koszulkę Fundacji Złoty Melon, no to nie wiem, musiałbym się przyjrzeć temu statutowi, czy coś tam idzie na cele dobroczynne, ale nawet jeżeli nie idzie na cele dobroczynne, no to nie są to pieniądze wrzucone do puszki.
1: Owsiak odnosił się oczywiście do tego nieszczęsnego show, które ma trochę klimat szopki noworocznej w TVP, która, no, trzeba przyznać, że za poprzednich ekip ona nie była tak jednostronna, ta szopka. Nie była.
2: Była.
1: Dla mnie nie była. A pamiętasz Polskie Zoo? Czy ono było jednostronne?
2: Pamiętam Polskie Zoo. Ono było po prostu, nie wiem, ja pamiętam jak moja babcia, która zawsze bardzo uczciwie płaciła abonament RTV i tak dalej, to nie było drugiego takiego programu w telewizji, na który by się wkurzała jak właśnie na Polskie Zoo i właśnie później na te wszystkie noworoczne szopki, że to jest znowu tak jak tutaj wiatr zawieje, tak chorągiewka się przekręci, no i że to jest, wiesz, urabianie jakiegoś politycznego kapitału.
1: No, może byłem faktycznie za młody, żeby to ocenić, bo to dawne czasy. No i Owsiak odniósł się też ostatnio do tej animacji Barbara Pielę, tak się nazywa autorka, i no, mówił coś tam, że my nie jesteśmy ludźmi z plasteliny, kochani, i dlatego właśnie to działa, niech to się powiela, niech to się tam roznosi, aleluja i do przodu. Nie, to złe hasło, to ta druga strona krzyczy aleluja i do przodu, a ta po drugiej stronie barykady krzyczy siema. No i nieustanny konflikt, wielka orkiestra kontra Caritas i tak dalej. No to mamy, chcieliśmy, to mamy o jedną imprezę mniej, bo kto wie, jak to się bez Owsiaka potoczy. No bo Jerzy Owsiak ogłosił dzisiaj rezygnację z funkcji szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jak myślisz, czy bez Owsiaka to będzie hulało dalej, tak?
2: Będzie hulało dalej, dlatego że Owsiak nie rezygnuje całkowicie z WOŚP-u, nie rezygnuje całkowicie z fundacji, tylko on się, że tak powiem, zadeklarował, że się przekwalifikuje na jakiegoś tam zwykłego, szarego pracownika i to też będzie woda na młyn i zobaczę, że to wyniknie w ciągu tam najbliższych paru dni i kiedy będzie kolejny Poland Rock Festival, to też mu będzie to wypominane, że zamiast po prostu, nie wiem, pójść uczciwie pracować jako kasjer do Biedronki, to on cały czas w tej fundacji został jako pracownik i to wiesz, i to się rozbije tak naprawdę o nic. Jak słuchałem dzisiaj tej konferencji na żywo, no to też miałem takie wrażenie, że jednak to, co chciał powiedzieć, to jest to, no może jeżeli nie będę prezesem WOŚP-u, to się wreszcie od niego odpieprzycie.
1: Bo my czasami tak przedstawiamy różne newsy z założeniem, że wy już coś wiecie, tak? Więc no, nie mówimy co tak w szczegółach, może dokładnie za mało szczegółów. Co się właściwie stało? Był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym się pojawił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, którego wiąże się z partią PO w jakiś tam sposób, z tego co zrozumiałem. W pewnym momencie na scenę wchodzi niejaki Stefan W., który podchodzi do Adamowicza i wbija mu nóż w serce. Po czym zaczyna szybko, zanim zostaje tam przechwycony, jak to powiedzieć, nieznokautowany, spacyfikowany przez kogoś z obsługi technicznej, nie przez ochronę, tylko przez kogoś z obsługi technicznej, to zdążył jeszcze wygłosić krótkie przemówienie, że nazywam się Stefan i byłem w więzieniu przez platformę, przez którą byłem torturowany. Chociaż niektórzy mówią, że to nie było słowo torturowany, a to coś innego powiedział, że...
2: A to czekaj, ja to nagranie wkopany. Tutaj mam pod ręką, tak, że za chwilkę dajcie mi tutaj tylko 3 sekundki i zaraz wam wyciągnę i każdy sobie usłyszy, co będzie chciał. Więc może będzie, nie wiem, zostałem przez platformę zaszczepiony albo nie wiem, coś takiego, czekaj.
1: No bo to mogło być też wkopany, nie? No bo to jednak jest istotne, no bo jeśli on powiedział, że byłem przez platformę torturowany, to by sugerowało, że albo niefortunnie się wypowiedział jakoś w nerwach i źle dobrał słowa, albo jest niepoczytalny zupełnie, tak? No bo go platforma torturuje i naświetla promieniami na przykład, tak? Przez ścianę, przez 5G.
2: No może troszkę jak z tym stonogą, który się potknął o gacie i się wywalił na ten swój głupi ryj, po czym stwierdził, że go policja pobiła, a po czym, że go straż więzienna pobiła, po czym strażnicy więzienni opublikowali nagranie z monitoringu, nie? Nie zapominajmy, że to jest osoba, która została bodajże w 2013 roku skazana na więzienie za to, że napadła na 4 banki, jeżeli dobrze pamiętam, tam jakieś skoki z Stefczyka, jakieś Credit Agricole, potem sobie pojechał koleś do ciepłych krajów, wrócił, no i smutni panowie czekali praktycznie na niego na lotnisku i tam około 5 lat dostał za to. Więc jeżeli wiesz, jeżeli napadłeś na 4 banki i trafiłeś do więzienia i twierdzenie, że tutaj to cię platforma prześladuje, to... stary.
1: No i też mówi się o leczeniu psychiatrycznym, coś. I to jest właśnie może okazja, żebym się odniósł jakoś do takiego zjawiska, które mnie osobiście irytuje. Nawet dzisiaj miałem tu rozmowę z czatownikami, w tym z adwokatem. Z adwokatem, z naszym słuchaczem, który reprezentuje trochę takie poglądy, które mi się nie podobają. Bardzo, może nie poglądy, ale zachowanie. Polega to na tym, że przy każdym wydarzeniu zaczyna się zawijać to wszystko w folię, nie? I wymyślać i zakładać różne dziwne opcje z wyłączeniem tej najbardziej oczywistej, tak jakby. Że to był po prostu sfrustrowany bandyta, którego frustracja zżerała od środka, aż w końcu chwycił za nóż i postanowił pokazać tym, co się nakradli, tym Żydkom i Żydkom, nie Polakom, komuchom, lewakom, niepotrzebne skreślić. I to mi się wydaje najbardziej oczywiste rozwiązanie. Nie mam wstrętu do chwycenia za tą brzytwę Okhama nigdy, a niektórzy chyba mają taki wstręt i wolą to narzędzie pod tytułem foliarstwo, które coraz mniej mi się to podoba, bo to jest taka zabawa, która nie zawsze przystoi w niektórych sytuacjach. Słuchałem dzisiaj też sobie Janusza Zagórskiego przez chwilę i on jak zwykle w rozkroku. Chce jakby uspokoić to swoje środowisko foliarskie z jednej strony i powiedzieć, że no tu niekoniecznie mamy w tym przypadku do czynienia z operacją fałszywej flagi, kochani. No ale trzeba zadać to pytanie, czy właśnie nie fałszywa flaga? Czy nie chodzi znowu o to, że uruchamia się pewnego człowieka pewnymi nowoczesnymi technikami, a celem jest jedynie ograniczenie po raz kolejny naszych swobód obywatelskich.
2: Czekaj, jak ten ziomeczek miał na imię? Bo miałem coś w zakładkach, ale sobie...
1: Stefan W, tyle wiem.
2: Stefan, to będę wiedział. Okej, daj mi minutkę.
1: No i nie podoba mi się to trochę, bo można, o ile jeszcze mogę skumać, że sobie opowiadamy niesamowite opowieści, skrypty w jakichś bardziej błahych sprawach, to jak się dzieje coś już tak całkiem... niefajnego, ginie człowiek, tak, mamy bandziora, tutaj owszem, okay, rezygnuje. No a tu pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to nie zastanowić się na przykład nad tym całym hejtem, nad tym, czy przypadkiem ta mowa nienawiści nie zbiera swojego żniwa, nie? Bo trochę tak to wygląda, moim zdaniem. A ktoś zaczyna tą zabawę pod tytułem, a może to... kosmici z iluminatami, rękami żydo-arabo-jezuitów zaprogramowali koty reptiliańskie, żeby zaprogramować tego psychola i żeby odwrócić uwagę od płaskiej ziemi, co? I jeszcze ktoś ma do mnie potem pretensję, że ja się irytuję i że nie chcę z nim rozmawiać za bardzo, nie? No nie chcę, no.
2: Wiesz co, w nocy, kiedy tam sobie troszkę, bo miałem troszkę roboty i troszkę po nocy działałem i jednym okiem też zaglądałem na różne doniesienia. Co prawda jest to tylko z jednej strony, nie jestem w stanie zweryfikować tej historii, ale zacytuję pewne coś, co się pojawiło na jednym z portali społecznościowych. Osoby, która widząc to wszystko, co się stało w Gdańsku, stwierdziła, że tego szanownego Stefana zna. Stefana Wrodo zna. Cytuję fragment wypowiedzi. Wyjechał sobie na wakacje na Wyspy Kanaryjskie za zarobione pieniądze z napadów. Odsiedział kilka lat w więzieniu. Pięć. Jak sam mówi, na nagraniu 5 lat. Dostawałem sporo informacji od kolegów, którzy korespondowali z nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od reszty więźniów. Przed napadami pamiętam go jako normalnego chłopa. Chodził na siłownię, graliśmy razem w Tibie. Ktoś tam był z jego rodziny, miał nieźle zarabiający serwer prywatny. Byłem z nim na manifestacji przeciwko ACTA. Pamiętam, jak raz mi opowiadał, że ma zamiar zmierzyć się z dzikiem w lesie, siłować się z nim czy coś i wrzucić to na YouTube. Taki pozytywny wariat. Więc wiesz, no troszkę mu peron, prawda, odjechał. No i mi się wydaje, że wiesz, że takim boleśnie, nie wiem, urealniającym nam całą tą sytuację jest to, że takich ludzi jest cholernie mnóstwo wokół nas. I to, że zobaczyli, że coś takiego, taki zamach można zrobić naprawdę bardzo łatwo.
1: Aspreol pisze na czacie w cudzysłowie za zarobione pieniądze z napadów i się tu śmieje. No, ciężka robota, komentuje Aspreol. A Anon pisze Stefan, no ale tak, RODO, tak? To może nie będzie...
2: Stefan RODO, ale to jest ten Stefan, tak.
1: Może w takich przypadkach nie warto nawet wymieniać czyjegoś nazwiska, nawet takiej osoby, bo to jest jakiś byle kto, ktoś.
2: Ale wiesz, to znaczy może i można powiedzieć, tak, no ale... bo to wiesz, można mu napędzić fejmu, no ale on tego fejmu już nie zauważy, bo jego szybko z więzienia nie wypuszczą.
1: No raczej, no właśnie, czy no, to jest osoba, o której lepiej zapomnieć, ale warto pamiętać o tym, co zrobiła i zastanowić się właśnie nad tą wolnością słowa, poprawnością polityczną, no bo dla większości osób będzie oczywiste, że maksimum wolności słowa to jest bardzo popularny pogląd, najpopularniejszy, że wolno mówić wszystko, bo słowa nie połamią nam kości. Mi na pewno nie możecie zarzucić, że jestem tutaj zdecydowanie po określonej stronie, bo się nad tym po prostu zastanawiam od dawna i no, posługiwałem się tutaj przykładem Hitlera często i wolności słowa ludzi, którzy swego czasu go popierali i samego Hitlera, który korzystał sobie z wolności słowa, słowo do słowa i nagle słowo ciałem się staje, nie? Więc może dojść do tragedii, bo najczęściej zakładamy, że każdy ma własny rozum i że to są tylko słowa, a nie bierzemy trochę pod uwagę, że te wszystkie słowa jakiejś Krystyny P., tak, która już skomentowała, pani Pawłowicz, no możemy tu mówić... o pani Krysi, która już pięknie skomentowała, że Owsiak musi odejść i że on budzi złe emocje. Bardzo mnie też znowu nie zaskoczył komentarz prezydenta Dupy. Swoją drogą Joanna Senyszyn ma kłopoty, bo nazwała pierwszą damę pierwszym wieszakiem i to też wzbudziło kontrowersję. Pierwszy wieszak. Ale to trafione w punkt. Jak ktoś nic nie mówi, tylko co chwilę zmienia stroje, no to co, jak to nazwać? I chudy taki jest, no. Co ja chciałem powiedzieć? Zgubiłem się, widzisz, pomyślałem o tym
2: milfie. A bo się zakapućkało tej kwestii wolności słowa, gdzie tutaj nawet to nie jest taka kwestia, że on sobie wie, że on sobie to wybrał politycznie. Podejrzewam, że jeżeli by miał do zaatakowania, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Krystyny Pawłowicz, czy nie wiem, czy Adriana Zandberga, ale zrobiłby to w świetle Jupiterów, to on by to zrobił, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby tutaj ukarać Platformę czy kogokolwiek innego, tylko żeby właśnie stanąć w takich, wiesz, w świetle reflektorów, trafić do ludzi. Ze mną, z tego co wiem, Krystyna Pawłowicz te swoje tweety wyrzuciła po, niestety.
1: No właśnie, a ja o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć do dwóch w rezultacie nie doszedłem w przypadku tych dwóch rzeczy do meritum. Chodziło mi o komentarz prezydenta, który powiedział coś w stylu, że zaczął swoją wypowiedź od tego, że wiele nas różniło.
2: Na sobie się nie zgadzam, może tak troszkę my się tam nie lubiliśmy, ale teraz to jesteśmy kumple, nie?
1: Tak, nie, znaczy nie, on to jakoś, to gorzej, to mu jakaś, to jakoś gorzej mu ta wypowiedź wyszła, że wiele nas różniło, w wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy, tak jakby to było istotne, żeby to podkreślić i przypomnieć, że my się nie zgadzaliśmy, tak? Po czym dodał, ale w tym przypadku jesteśmy zdecydowanie po stronie pana Adamowicza. Tak jakby to nie było oczywiste, że jest się po stronie prezydenta, a nie nożownika, który go dziabnął w serce, nie? To taka głupawa znowu wypowiedź. Ja nie wiem, ten człowiek nie ma coś szczęścia do wypowiedzi i zawsze jak otworzy gębę, to coś głupiego z niej wylatuje. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że nie zakładamy za bardzo, że ta mowa nienawiści trafia nie tylko na ludzi rozsądnych, którzy potrafią to jakoś sobie poukładać w głowie, ale też do właśnie różnych frustratów, ludzi bardzo prostych, którzy by tych chciał powywieszać, zabijać, przegonić żydostwo, albo do ludzi po prostu niezrównoważonych, zaburzonych jakiś. I tutaj ta mowa nienawiści może mieć bardzo destrukcyjne działanie i przelać jakąś tam czarę goryczy u kogoś w głowie, nie?
2: O, już tutaj prawie bym znalazł, ale Kresia usunęła tego tweeta. Więc być może mi się uda do tego konkretnego cytatu. To znaczy zacytuję, tak? Owsiak wzbudza w ludziach wszelkie negatywne emocje i z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy szerzenia nienawiści i hejtu. I z tego co widzę, było to napisane o 20:45 według screenów, natomiast usunęła Krysia to, więc bardzo mi przykro. Może jeszcze cache Google coś nam pomoże.
1: Zenon pisze tutaj, to już nic nie mów, to do mnie, tak, że skoro nic nie można mówić, no to ty już, Krawiec, nic nie mów w takim razie. No ale słuchajcie, ile razy ja mówiłem, że kogoś trzeba powywieszać, albo że ktoś się nakradł, żydostwo cholerne. Jakoś tak staram się wyważać, mimo wszystko, mimo że używam wulgaryzmu sporo, że czuję wyraźną niechęć na przykład do kościoła katolickiego, to jednak, kurczę, z takimi osądami, że coś jest takim ewidentnym złem i że trzeba się to wyplenić, wypalić na zdrowej tkance społeczeństwa i to jest rak na zdrowym ciele, jakoś tak, może mi to czasem gorzej wychodzi, jestem tylko człowiekiem, nie? No ale czy czujecie, że to, co ja mówię, to was zachęca do tego, żeby chwycić na przykład za grabie i pochodnie i do kogoś tam pójść? No... Poza tym, tak jak dzisiaj gadałem z adwokatem, staram się podawać jednak jakieś fakty, nie? Jak robię audycję o kościele, to się posługuję jakimiś faktami historycznymi, jakimiś autentycznymi wypowiedziami. Przytaczam, no nie wiem, jak mówię, ostatnio opowiadałem o tym, że głosy katolików przeważyły, były bardzo potrzebne Hitlerowi do tego, żeby mieć te 2/3 wymagane do zmiany konstytucji. Przy okazji można by się tu zastanowić, co łączy PiS i NSDAP, nie?
2: Wiesz co, ja tutaj może dla odmiany wrzucę link z Pudelka, bo czasami Zenon linkuje do Pudelka, także tutaj jest napisane, że to było po, bo wszelkie inne źródła to jest Gazeta Wyborcza i na temat, i nie chce mi się tłumaczyć, czy to było przed, czy to po. Natomiast ona to po prostu fizycznie usunęła ze swojego Twittera. Jeszcze, jeżeli sobie wpiszecie w Google frazę, którą teraz wrzucę na czat, ona cały czas jest w Google Cache, to znaczy można ją wyszukać na Twitterze, ale ona się nie otwiera, także Krysia to po prostu usunęła.
1: Zresztą, czy to jest takie istotne? Ważne, że Krystyna Pawłowicz nie przegapia żadnej okazji, żeby dosrać swoim oponentom ideologicznym. I brakuje jej wyczucia, kultury i tak dalej. Bo widzicie, nawet my tutaj, dwa sowizdrzały i prześmiewcy, na dużo sobie pozwalamy, a dzisiaj jakoś nie cieszymy się z tego, że nie wiem, i nie gadamy coś w stylu, że no to takie są właśnie skutki New Age'u i malowania paznokci na czarno, nie chodzenia do kościoła, tak. No właśnie, ojciec dyrektor przez całe lata hejtuje taką wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Czy on nie, w pewnym sensie nie jest współwinny? Ja nie mówię, że jest winny w sposób oczywisty, ale czy się nie przyczynia do takich wydarzeń, jeśli przez całe lata sączy ten jad i to się gdzieś tam kumuluje w tych moherowych, pod tym moherowym beretem?
2: Wiesz co, nawet nie szedłbym, kurde, aż głupio bronić Rydzyka, ale nawet nie szedłbym tak daleko, ponieważ, ale to jest problem dużo szerszy, że mamy ten pewien problem z mową nienawiści, tak, z takim po prostu szczuciem jednego Polaka na drugiego i nam, ludziom, którzy mają tam więcej niż 80 IQ, się wydaje, że jest wszystko w porządku i tak dalej, a przyjdzie ci jakiś taki pierwszy lepszy debil, który miesiąc temu wyszedł z pierdla i stwierdzi, no haha, no to w takim razie ja się wstosuję do tej narracji i pierwszy taki event, który jest w mojej bieżącej narracji, no to będzie właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co jeżeli by wyszedł taki turbolewak i by wyszedł w maju i zaatakował ludzi koktajlem Mołotowa podczas obchodów Bożego Ciała? Co? Jak byście pili? Jak byście się odzywali?
1: Poza tym ja nie widzę, żeby tak druga strona trąbiła cały czas o przekrętach Caritasu. A to też nie jest sprawa jednoznaczna i taka prosta. Można znaleźć w internecie strony, na których dość dokładnie ludzie opisują, dlaczego zarzucają Caritasowi to, że działa w sposób haniebny, tak? Czy tam niemoralny, czy nieuczciwy. I są takie konkrety, dosyć twarde dowody. No, nie weryfikowałem ich, dlatego nie zrobiłem nigdy jeszcze audycji o Caritasie, ale są tacy też, którzy mogliby iść na taką zbiórkę Caritasu i tam wrzeszczeć, nie daję na księdza, rzuć granat na tacę, nie, i tak dalej, i tak dalej.
2: No ale wiesz, ale,
1: by był
2: ale
1: pisk byłby zaraz.
2: Powiedzmy nawet, że ten Caritas 50 czy tam nawet 30% z tych swoich pieniędzy przeznaczy faktycznie na potrzebujących, jesteśmy w stanie wykazać, że faktycznie coś robi dobrego, nie wiemy ile robi złego, no ale to ludzie

0: filtrować, tak? Tak samo jak powinniśmy umieć odfiltrować fake newsy, tak samo jak powinniśmy odfiltrować jakieś takie szczucie, jakieś tępe, głupie kampanie marketingowe. Więc nie mówię, żeby tutaj penalizować mowę nienawiści, ale żeby o niej po prostu zacząć rozmawiać uczciwie i się zacząć zastanawiać, czy jeżeli ktoś komuś tam grozi, bo też widziałem dużo bardzo kiepskich komentarzy na przykład ze strony krytyki politycznej, która teoretycznie powinna być bliska mojemu sercu, a nie jest, która faktycznie też się zajęła, też w nocy już mówiła o tym, że no, że to jest polityczna zbrodnia, że to jest Gabriel Narutowicz punkt drugi i tak dalej. Nie, to był najzwyklejszy świr. On próbuje nas wkręcić, bo on, nie wiem, on chciał jakoś to uzasadnić. Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który przez półtorej minuty podskakiwał na scenie, a dzisiaj stwierdził, że jest niewinny. Więc nie mowa nienawiści doprowadziła do tej zbrodni, natomiast mogła być istotną jego częścią, więc o mowie nienawiści powinniśmy mówić i nigdy jej nie zdefiniujemy, pomnijcie moje słowa, natomiast jest to coś, czego musimy przestać udawać, że tego nie ma.
1: Może to trochę jak z tą sztuką, albo z erotyką, że to potrzeba tu pewnego wyczucia po prostu i w pewnym sensie jest to kwestia umowna i to, czy uznajemy coś, że to już jest erotyka, albo to jest już porno, albo to nie jest sztuka, to jest sztuka, to potrzeba pewnego wyczucia, pewnej świadomości i pewnej kondycji intelektualnej w społeczeństwie po prostu, tak samo jak nigdy prawnie nie uregulujemy, żeby był ład i porządek, żeby ludzie nie śmiecili. Nigdy nie uregulujemy prawnie, żeby ludzie nie używali słowa kurwa jako przecinka. Tylko do tego po prostu trzeba jakoś dojrzeć i... Ale tak jak tu napisał D, dosyć mądrze, niby taki banał, że nienawiść definiuje mowę nienawiści. Może te pokłady nienawiści właśnie i to, jak bardzo na przykład w tym momencie, może nie w tym, ale no w ogóle w moich audycjach, jak mocno będziecie czuli, że ja nienawidzę tej strony, którą krytykuję, to może jak zaczniecie czuć, że ja sączę jad i jest we mnie nienawiść, to będzie mowa nienawiści wtedy, a jeśli się skupię na jakichś suchych faktach i spokojnym głosem wam o czymś powiem, to może to nie będzie wtedy tak mowa nienawiści taka mocna, nie wiem.
0: Nie no, słuchaj, wyciągnę taki prosty przykład, bo mam sobie tutaj otwartego Twittera matki kurwa, który sobie po prostu dzisiaj zbija polityczny kapitał, ile tylko wlezie, ale też cytuję takie, co ciekawsze, hejterskie komentarze i jeden z moich ulubionych: na ciebie kurwo nawet noża szkoda. No i to, sorry, to jest mowa nienawiści, to jest, nie wiem, to jest takie tempy sprzeciw, taki najprostszy, no można zrobić komuś, wiesz, taką piękną obelgę tak, żeby naprawdę się poczuł podniecony, że ją usłyszał, ale można uderzyć i w ten sposób, tak, no i co, no i chcemy walić w ten sposób, chcemy walić jak ten cymbał brzmiący.
1: Porfiry pisze: krawiec, ty sączysz jad i nienawiść na PiS i Kościół w każdej audycji, ale to nie jest mowa nienawiści, tylko krytyka, choć czasem niesmaczna. No to ja myślę, że to był oczywiście sarkazm i zarzut w moją stronę, że no być może też popełniam ten błąd, może powinienem się zastanowić nad sobą i mniej hejtować. Ale no nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to są rzeczy, które mnie w jakimś tam większym stopniu dotyczą, bo żyję w tej Polsce, dokładam się cały czas do kościoła, potrafię konkretnie wskazać, co uważam w kościele za złe, jego winy i grzechy. Są ciągle afery, a to pedofilska, a to finansowa, a to kolejne grunty kościół dostaje, a to przymusowa religia w szkołach. Można by długo, długo wymieniać, to są takie dosyć konkrety. A to, że owsiak się nakradł i że to jest Żyd i że tam w błocie się taplają, to są takie troszeczkę mało konkretne rzeczy, może nie tyle mało konkretne, co takie, które nie powinny aż tak bardzo uprawniać do sączenia jadu, tak? No bo czy ja bym sączył mowę nienawiści, na przykład mówiąc, że powinno się odstrzelić Mariusza Trynkiewicza i wiesz, czy pedofilców jakiś tam, nie? Albo że koleś, który na przykład zabił małe dziecko, no, zasztyletował w parku, to ja bym...
0: No
1: się...
0: to już jest mowa nienawiści, ponieważ nie tobie decydować, kogo powinno się odstrzelić.
1: Ale może bardziej uzasadniona.
0: No, ale... no,

0: I właśnie i tu jest taki pierwszy, wiesz, pierwszy punkt. No może to jest uzasadnione, może ja mam prawo, żeby zdecydować, kogo należy odstrzelić. Nie. Co, ty jesteś Bogiem?
1: No to co, to nie ma czegoś takiego jak, jak uzasadniona nienawiść do tego przysłowiowego mordercy dzieci, bo tymi dziećmi się zawsze tutaj posługujemy, żeby jakiś taki skrajny przykład podać właśnie tego, kogo można nienawidzić i go hejtować.
0: Dobra, nienawidzić, ale nie nawoływać do tego, żeby go odstrzelić, bo od odstrzeliwania to jest ktoś inny. Chyba, że nie wiem, chyba, że wiesz, że wprowadzą karę śmierci, zostaniesz albo nie, zostaniesz prokuratorem, no to wtedy możesz na sali sądowej faktycznie takie osądy wygłaszać.
1: Nie wiem. A jakie jest przysłowie o mordercach dzieci? Pyta Grzesiek. No tak się mówi, że przysłowiowe, jeśli o czymś się powszechnie mówi, nie? I bardzo często się posługuje. Może powinienem użyć tu słowa sztandarowy przykład, nie wiem, a może faktycznie. No dobrze, biję się w piersi, ja to w ogóle ciągle ostatnio błędy popełniam i do niczego jestem. Dziękuję bardzo
0: ale
1: za
0: też,
1: krytykę
0: ale też
1: przy wszystkim.
0: Z drugiej strony taki mały test, bo cały czas mam tego Twittera matki kurwa. Nie wiem, czy to ważne, ale bandzior z nożem miał serduszko na kurtce.
1: No, ważne, oczywiście. Ważne. Myślę, że to serduszko go zatruło, bo to każdy, kto takie serduszko sobie przylepia, to złe wibracje w ogóle do niego przez siódmą gęstość. Całe to błoto moralne, ten new ageism, to wszystko nie pozostaje bez... To nie jest bez znaczenia i to ma swój efekt i to wszystko, to ten owsiak dobrze, że zrezygnował.
0: Wiesz, jest coś takiego jak konstruktywna krytyka, jest coś takiego jak krytyka destruktywna, ale uzasadniona, ale jest też coś takiego jak taka zupełnie niepotrzebna szpila. Że wbijasz komuś szpilę i tak nie do końca nawet jemu wbijasz, tylko tak wbijasz to dla gawiedzi i pytanie, czy potem będziesz, wiesz, z tego dumny, że tak szczułeś i tak dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie ta kwintesencja mowy nienawiści, że ta nienawiść jest w jakiś sposób, wiesz, indukowana, że ty sam sobą nie nienawidzisz, ale tym, co powiesz, starasz się wyzwolić, wiesz, tak rzucić ziarno i jedno trafi na kamienie, jedno trafi na piasek, a inne trafi na ziemię. I z tej ziemi wyrośnie piękny kwiat nienawiści. I ci ludzie robią to bardzo celowo.
1: Dosyć spora słuchalność. Dzisiaj prawie 70 osób nas słucha. No, zdaje się, że przychodzą nowi słuchacze. Zachęcamy do wspierania Radyjka. Ostatnio tylko odchodzą od nas tutaj na Patronie sponsorzy. Przydałoby się, abyście sobie przypomnieli o nas trochę, bo wtedy się będzie lepiej to rozwijało, będzie więcej audycji. Jeśli wam się podoba radio, to chociaż to jakąś tam symboliczną kwotą, tą najniższym progiem nas wspomóżcie.
0: O, tutaj Porfiry pięknie na czacie wskazał mowę nienawiści. Przykład pierwszy. 1983 to chujowy film, bo jest nudny i ma sztywną grę aktorską. Przykład dwa. Więckiewicz, idź się zajeb.
1: No, albo jakbym tak na przykład tylko się skupiał, bo dzisiaj też mi adwokat zarzucił, że ja się w ogóle, bo jemu zarzuciłem, że się nie skupia na jakiejś merytorycznej dyskusji, tylko wali ocenami, że ciągle mi pisze, że jestem na poziomie siedmiolatka i tak dalej, i tak dalej, a on odbił piłeczkę, to taki prosty chwyt, że a wcale nie, bo ty tak robisz i ty nie podajesz żadnych konkretów i tak dalej. No słuchajcie, jak ja mogę nadawać dwugodzinną audycję najczęściej i mówić w niej bez konkretów, to ja bym, że jesteś głupi, wiesz co, byś się w głowę puknął jeden z drugim, ty się w ogóle to lecz na nogi, bo na głowę to za późno, no nie potrafiłbym tak przez dwie godziny gadać chyba, więc chcąc, nie chcąc muszę mieć jakieś konkrety, więc nie uznaję tej krytyki za jaką?
0: Za konstruktywną.
1: Za konstruktywną.
0: Tak, bo konstruktywna krytyka mówi, to w tym miejscu, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, ale jeżeli zrobisz tak, to będzie miało sens. Natomiast kontynuując sam wątek tych wszystkich mało fajnych dyskusji i takiego, wiesz, takiego przerzucania się, zarzucania się bycia ekspertem w jakiejkolwiek sprawie, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wiem, praktycznie całe dorosłe życie wygląda mniej więcej tak, że patrzymy i tak się zastanawiamy, jacy są ludzie. Jak to wygląda ze strony ludzi? Jak tutaj, nie wiem, prosty przykład, który tobie na serduszku krawiec zagra, to jest, że no jak z tych ludzi wyciągnąć jeszcze troszkę dudków, tak? Czy jak z tych ludzi wyciągnąć, żeby byli mniej nienawistni, żeby pozwolili nam robić to, co robią i tak dalej? Ale zawsze się znajdzie taki, który tak powie... No dla mnie to ty to powinieneś być taki, tak? Ty powinieneś być taki i taki, a ty to powinieneś w ogóle się ten, nie? Więc no są rzeczy, wiesz, są rzeczy, które mają sens, są rzeczy, które nie mają sensu, ale chciałbym przejść do kolejnego tematu, czyli abdykacji właśnie Owsiaka, tak? I tutaj się nad tym skupić.
1: No właśnie, już powiedziałeś, że uważasz, że bez Owsiaka to będzie się dalej kręcić?
0: Tak, będzie się dalej kręcić, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że tyle lat, przecież prawie że 30 lat, które już spędził w tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ile roboty wykonał, wyobraź sobie organizację takiego burdelu, który ma miejsce po prostu co roku. To jest niemal jak organizacja wesela, tylko że razy 10, tak? No i większość z nas ma coś takiego, nie wiem, raz w życiu, góra, tak? A potem się okazuje, że musisz sobie z tym radzić i z każdym po prostu rokiem ktoś ci coraz bardziej będzie właśnie wbijał te szpile, ktoś ci tutaj, nie wiem, ktoś cię tutaj zhejtuje, ktoś ci tutaj zarzuci jakąś agenturalną przeszłość, ktoś tutaj nagra ci jakieś głupie plastusie, a ty dalej będziesz brnął i w pewnym miejscu po prostu, wiesz, no masz te, nie wiem, 60 lat, tak? Czy 60 parę lat i mówisz, kuźwa, może jednak już nie chcę, może jednak chcę sobie, nie wiem, pokwestować z tą puszką, nie przejmować się tym wszystkim. Jest tylu ludzi, wspaniałych ludzi, którzy się wokół mnie nauczyli, jak to wszystko zrobić i spokojnie, jeżeli się odsunę w tło, to nie zginie. I tyle, ale ja chcę już odpocząć i mimo, że już się pojawiły różne ruchy na Facebooku, gratuluję naprawdę ludzie, eventy na Facebooku, po prostu wow, naprawdę brawo, demokracja, brawo, wyślijcie lepiej do Jurka, wejdźcie na wośpork.pl, tam jest zakładka kontakt, Jurek czyta te wszystkie maile, wiem, sprawdzałem, napiszcie maila do Jurka, jeżeli chcecie go wesprzeć, to dajcie mu dobre słowo i powiedzcie, co o tym myślicie, dajcie coś od serca, on wam odpisze za 3 miesiące, ale on wam odpisze.
1: A ja tutaj przekażę pozdro dla Bystrzaka, dla patostreamera. Ostatnio sobie właśnie oglądam streama i te lumpy od Bystrzaka, to oczywiście, Owsiak, to przecież on kradnie, co, ty nie wiesz, widziałem Lamborghini, przecież ma, ty weź mi z tym Owsiakiem, spierdalaj, złotówki nie dam. A Bystrzak ich tam spunktował po prostu i powiedział, żeby się odczepić od tego Owsiaka, bo nie wiemy, jak to dokładnie jest i nawet jak coś tam z tego ma, to dużo się napracował i tak dalej. Czyli nawet ktoś, kto cały czas chleje i jest po prostu takim łobuzem, streamerem i słynie tylko z tego, że się bije, chleje, to potrafi się... jakoś tam pójść po rozum do głowy, także pozdro, Bystrzak. No, a Owsiak jest niewątpliwie częścią właściwie tego całego brandu. On jest tak kojarzony z Wielką Orkiestrą, jak, nie wiem, jak Elon Musk z tym SpaceXem, jak Bill Gates z Microsoftem i tak dalej, no więc zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mówię, że autorytet, ale potrafię docenić, jak ktoś po prostu gdzieś tam widać progres w nim, nie? I widzę, że Bystry się jakoś tam wyrobił, chce się wziąć za siebie, tam dalej i tak dalej, i potrafi zwrócić uwagę i tych lumpów trochę tam okiełznać. Zresztą nieważne, no tylko tak wspomniałem, ciekawostkę.
0: No ale to wiesz, to też mnie przeraża, że to tak bardzo polaryzuje, tak? Wyobraź sobie, że jest jakakolwiek, nie wiem, że jest zrzutka na tacę w kościele i ty wstajesz, i wiesz, nie, że tak sobie po prostu siedzisz na dupie i ci ta zrzutka nie przeszkadza, tylko wstajesz, a ja tutaj się nie zgadzam, żeby to na to poszło, bo to pójdzie na ubezpieczenie samochodu dla księdza, a ja się tutaj nie zgadzam. I coś takiego przecież się dzieje za każdą orkiestrą, tak? Zamiast ci wszyscy, którym ta orkiestra, nie wiem, jakoś przeszkadza, żeby się uwalili przez ten jeden weekend na dupie i mordy nie otwierali, no to nie, muszą wbić szpilę, muszą, bo coś tam, nie? Bo muszą zaatakować. I wiesz, no nie wiem, czy byłeś kiedyś na mszy świętej i nie dałeś na tacę?
1: Tak.
0: No właśnie, a wyobraź sobie, żebyś wstał, ja tutaj jestem ten, ateusz, albo w Boga tak nie do końca wierzę, albo czasem tylko troszkę chyba, i robisz jakąś taką swoją tyradę. Czym to się różni od tych, od Pawłowicz czy od Matki Kurka?
1: To jest tym bardziej bez sensu, że właściwie jesteśmy skazani na życie w takiej cywilizacji, że ciągle składamy się na rzeczy, na które byśmy nie chcieli i no... Po prostu ci, co pracują, zrzucają się na nierobów. Ateiści zrzucają się na katolików. Wszyscy, co nie oglądają TVP, mają dokładać, najlepiej obowiązkowo płacić abonament w ramach jakiegoś takiego dokładania się do kultury ogólnodostępnej i tak dalej. Przykładów można by wiele tu podawać, wręcz w nieskończoność można by podawać takie przykłady. No i jaki jest sens tutaj się na to... złościć, nie?
0: No właśnie, więc dlaczego? Czy, nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście taką akcję hejterską wobec Caritasu, tak? Co was boli, moi drodzy, jeżeli kogokolwiek oczywiście słuchających boli, co was boli, że coś tutaj jest zbierane i że z tego są karetki kupowane? Bo są kupowane i nie możecie temu zaprzeczyć.
1: No, ile było różnych demonstracji tego sprzętu, który został zakupiony. A osoby niechętne Wośpowi zawsze znajdą sobie jakieś zarzuty, a to na przykład, że gdyby nie było wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to państwo by więcej dawało na służbę zdrowia.
0: To dawałoby.
1: Znaczy państwo daje o wiele, wiele więcej. Państwo daje, to oczywiście taka przenośnia, no państwo niczego nie daje, wydziela z pieniędzy, które zbiera od obywateli. W formie podatków, no ale daje jakoś tak tysiąckrotnie więcej z tego, co czytałem, niż się udaje zebrać przez Wielką Orkiestrę, ale to i tak jest bardzo dużo, tak? I niektórzy potrafią, są tacy ludzie, którzy potrafią się skupić na pozytywach i znajdować w czymś same fajne rzeczy, a są tacy, którzy właśnie odwrotnie, w fajnej imprezie zawsze znajdą coś, do czego się przypieprzą, zawsze coś skrytykują, zawsze tą ciemną stronę widzą. I czy to nie jest tak, że to są ludzie po tej ciemnej stronie mocy, o której tyle się mówi i o której być może ludzie tych kręgów często też mówią, że ciemna strona mocy, a sami może ją tworzą, właśnie skupiając się na negatywach, szukając jakichś haków ciągle, wymyślając jakieś zarzuty bardziej lub mniej prawdziwe i tak dalej, nie? Ciemna strona mocy.
0: Nawet bym nie robił z tego jasnej czy ciemnej strony mocy, to są po prostu dwa modele myślenia. Bo nie, i tutaj przerzutuję na coś zupełnie innego i myślę, że to przykład będzie wręcz, nie, myślę, że będzie się pokrywał z tymi, co dają na Wośpi, którzy Wośpę bojkotują. Jeżeli poznaję obcokrajowca, jakiegoś tam Irańczyka, który nie wiem, który z jakiegoś powodu się pojawił w Polsce, który dajmy na to, który się po prostu pojawił, tak, i to ja się zastanawiam, w jaki sposób moglibyśmy się tutaj porozumieć, czego się mogę od niego nauczyć, co moglibyśmy razem zrobić. Ale mógłbym również spojrzeć na niego w ten sposób, że on chce mi coś zabrać, że on chce zabrać piękne polskie kobiety blondynki i wiesz, i tak już dostrzegać na samym początku tylko i wyłącznie zagrożenie tutaj też. Miałem taką w ogóle nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli taką okazję się pośmiać z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły wokół Wośpu. Przecież twórca Gadu Gadu w zeszłym tygodniu wystosował jakiś taki bardzo żenujący post, w którym stwierdził, no, że przecież NFZ właśnie daje tak wiele na... NFZ daje tak wiele na szpitale, na karetki i tak dalej, jakoś nie ma nalepek NFZ-u, no bo debilu, Wośp nie ma od każdej naszej pensji, od każdej naszej składki jakiegoś procenta, no.
1: Zdaje się, że nasz tutaj redaktor Etam jest po tej stronie, która właśnie pewnie zarzuca Wielkiej Orkiestrze, no na przykład jak tu napisał, że w telewizji pokazują, że kupili. No, to jest też taka postawa, dzisiaj bardzo popularna, modna i trendy, żeby we wszystkim szukać jakiegoś podstępu Matrixa. Ja się dzisiaj zastanawiałem, czy przypadkiem film Matrix nie zrobił przy okazji wiele złego, bo tak jak kiedyś była moda, nie wiem, na kowbojów, na jakichś Schwarzeneggerów, to nagle się zrobiła taka moda, że każdy chce być Neo tutaj i nas wyciągać z Matrixa. I wszystko jest zawsze Matrixem. Co by się nie działo. Wszyscy nas po prostu oszukują. To jest jedna wielka iluzja, panie. I Halincia, co ty wiesz o tym świecie, Halincia? Ty żyjesz w tej łudzie, Halincia. I te twoje te piny, chipy, puki, te twoje całe te kurde, ty nic nie rozumiesz, Halincia, nie?
0: No bo to wiesz, przecież sama fabuła Matrixa się jeszcze wywodzi od starego, dobrego Platona, tak? Więc jest to coś, co w nas tkwi. Jest to jakaś taka ponadczasowa obawa, której nie potrafimy, no jeżeli jesteśmy jacyś, nie wiem, mniej rozwinięci, nie potrafimy sami jej zdefiniować, tylko mówimy, że jest Matrix, że jest tutaj, wiesz, budzeniec Matrixa i tak dalej, tak? Fajnym przykładem jest książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, która jest taką biblią foliarzy, gdzie, ponieważ ta książka się, premiera tej książki miała miejsce w 1991 roku, czyli grubo przed Matrixem, to on wszędzie wrzuca porównania do szachów, do gry w szachy. I te same porównania tak samo by idealnie pasowały do Matrixa, gdzie tutaj mamy jakiegoś takiego przeciwnika, którego wiesz, którego nie widzimy, którego intencje nie są do końca jasne, ale on gra czarnymi, wiesz, nie? To wiadomo, nie? A my tutaj gramy białymi i tutaj wiesz, i tutaj robimy dla nas dobry świat. Pojawiła się kolejna lekko strawna metafora, którą bracia Wachowscy stworzyli, więc teraz mamy Matrixa. Podejrzewam, że jeszcze za czasów naszego życia co najmniej trzy takie piękne metafory się zdarzą, więc to nie jest nic nowego. Matrix to jest pewna taka obawa braku kontroli nad naszym życiem, jakiegoś takiego spojrzenia na coś, coś tajemniczego, co pociąga za sznurki w naszym życiu, ale tych metafor będzie jeszcze wiele. Tylko Matrix jest dobrze opowiedzianą metaforą tego, a brakuje jakiejś lepszej obecnie, więc się czepiamy tego Matrixa.
1: Adwokacie, to nie jest tak, że jesteś skreślony, że nie masz co dzwonić, bo tutaj nie masz co się teraz kłaść na pleckach i brzuszka nagle odsłaniać. I ja nikogo nie skreślam, nawet jak mówiłem ostatnio, że nie odbieram już Jacka Blachy, bo mnie zwyzywał właściwie bez powodu, bo komik mi się jeden nie spodobał, którego on bardzo ceni. Już mi przeszło, jak zwykle, szybko mi przechodzi i nawet ciebie, nie ukrywam i nawet ci pisałem dzisiaj, że mnie irytujesz najczęściej. Chętnie z tobą podyskutuję.
0: Zadzwoń, bo wtedy będzie śmieszna melodyjka u Krawca, której nie potrafi wyłączyć.
1: Chętnie z tobą podyskutuję, chyba że zaczniesz wypowiedź od... Mam wrażenie, Krawcze, że zachowujesz się trochę jak siedmiolatek i jesteś pudłem rezonansowym Gazety Wyborczej. Ale to tylko moje zdanie. Tak, potwierdzam. Znowu się wtedy zirytuję, bo nie usłyszę żadnych konkretów, tylko oceny mojej osoby i to wszystko się zirytuje i cię zbesztam, ale cię nie rozłączę i na pewno nie będę tutaj blokował dzwoniących, więc śmiało. Jeśli ktoś ma zupełnie inne zdanie niż my, to jest takie radio, że możecie zadzwonić, zupełnie się z nami nie zgadzać. I nas to nawet cieszy, bo wtedy coś tu się dzieje, coś iskrzy i możemy sobie kulturalnie podyskutować, dopóki się nie zaczniemy obrzucać gównem. Bardzo proszę, bardzo proszę.
0: Ale to też miałem dzisiaj taką, wiesz, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, jak tam sobie wcześniej rozmawialiśmy, gdzie chodziło mi o coś zupełnie innego, coś, co dzisiaj wytłumaczyłem na samym początku audycji, żeby się tak odrobinkę zastanowić nad tym całym wydarzeniem i też mam jeszcze parę rzeczy, które chcę poruszyć. I wiesz, i pytanie ze strony adwokata, czy to dlatego, że oglądasz TVN? A ja nawet takiej bajki nie znam.
1: No. To też, bo w ogóle ludzie się posługują takimi sprawdzonymi wytrychami i takimi szablonami jakichś wypowiedzi, że właśnie, że ty powielasz opinie innych. Mi się często zarzuca, że ty wystarczy, że coś mi powiesz. I ja już od razu jestem, wiesz, przekabacony, że to, co potrzeba powie, to ja od razu... I to mi uwłacza trochę, bo sugerujecie wtedy, że ja nie mam w ogóle własnego zdania, że jestem jakimś miękką fają tutaj, która tylko jak znajdzie się ktoś tutaj, drugi, to zaraz go słucham, wsłuchuję się, wielkie maślane oczy robię. Nie! Zarzuciłeś mi też, adwokat, dzisiaj, że ja poglądów w ogóle nie zmieniam. Jak nie zmieniam? Tak jak ci pisałem, byłem wierzący, byłem foliarzem kiedyś też. Dzisiaj wręcz odwrotnie jest. To ja nie zmieniam
0: poglądów. Jesteś cały czas foliarzem. Ale nie aż takim. Nie jesteś turbofoliarzem.
1: No, może tak, może. No, w każdym razie zmienia. Mi się i to trochę tutaj nie koresponduje z opiniami właśnie wielu słuchaczy, którzy zarzucają, że właśnie zbyt często zmieniam poglądy i że jak chorągiewka trochę, no więc co słuchacz, to opinia. Teraz mam zarzut, że przekręcam dyskusję. Nie wydaje mi się, że przekręcam. No to też łatwo jest właśnie znowu się posłużyć takim argumentem, takim kontrargumentem, albo ty jesteś manipulatorem. To trochę jak z tym ciągłym zarzucaniem wyrwania z kontekstu czegoś z Pisma Świętego, nie? Że co bym nie powiedział, wyrwane z kontekstu. To taki wytrych, to pasuje do wszystkiego. No,
0: to w takim razie ja sobie pozwolę przekręcić całą naszą dyskusję i chciałbym cię zapytać, Krawiec, jak się czujesz z tym, że skoro prezydenta miasta udało się zasztyletować w obliczu kamer, w obliczu przed setkami ludzi, którzy byli uczestnikami tego eventu, na scenie, jeżeli to się udało, to czy ty się nie boisz troszkę bardziej chodzić po bułki?
1: W zasadzie nie, bo zawsze tutaj mam wrażenie, prawda, tu pozdro dla adwokata, mam wrażenie, że chroni mnie statystyka jakaś i że to jest jednak margines, nie? I to jest jakiś incydent, który się zdarza bardzo rzadko i że to mnie nie spotka, bo jestem trochę jak ta antylopa w stadzie, która, wiesz, której nie złapie ten lew akurat, nie?
0: Nie wiem, no dla mnie troszkę takie własne poczucie bezpieczeństwa troszkę siadło przez ten weekend i jeżeli coś takiego jest, wiesz, jeżeli coś takiego jest możliwe, no to ten psychopata, który się tam zdarzył, dlaczego nie miałby zabić kogokolwiek z nas, kogokolwiek z naszych bliskich? Dlaczego nie mielibyśmy się nad tym przez chwilę, nie wiem, zatrzymać, zastanowić i tu powtórzę co prawda czyjś głos, ale to nam pokazało, że zauważ, że w momencie, kiedy do tego morderstwa doszło, to wiesz, dalej grała muzyka, dalej ludzie wymachywali łapkami i w momencie, kiedy człowiek, wiesz, jest na skraju śmierci, to nie ma nagle, nie wiem, jakiegoś takiego kryminalnego klimatu, nie zmienia się muzyka na jakiś taki spokojny jazz albo na jakieś takie tum, tum, tum, tum, tum, tylko, wiesz, przypomina mi się obraz Upadek Ikara. Zaraz wam go wrzucę, gdzie ma właśnie pejzaż z upadkiem Ikara od Bregla. Już wam tutaj kopiuj adres linku i już wam wrzucam, który, jeżeli się tutaj przyjrzymy, to tak naprawdę nie widać do końca tego upadku Ikara. Tutaj jakiś ziomeczek sobie z krówką chodzi, tutaj jakiś statek wypływa, drugi statek wypływa. Jeżeli sobie spojrzymy w prawy dolny róg tego obrazu, to tam widać takie nóżki, które wystają z tej wody. I to jest właśnie ten Ikar, który tam upadł. I cała metafora, która nad tym obrazem siedzi, to jest to, że umiera się tak po prostu. I tutaj nie ma nic w tym wyjątkowego i nawet bardzo tragiczna śmierć jest niczym, bo i my jesteśmy niczym w kosmologicznym znaczeniu wszechświata.
1: I nawet coś takiego symbolicznego jak upadek Ikara, nie? to pozostaje to jakoś tam niezauważone w ogromie tego, tej całej reszty świata i ludzie dalej wykonują swoje zwyczajne czynności. No tak to jest, tak to jest. I z tym się trzeba jakoś pogodzić najlepiej. To, że nasza śmierć też pewnie zostanie niezauważona, to i szybko o niej zapomni reszta świata i to jest normalne chyba w sumie. Ja się obawiam, że za dwa dni już znowu nikt nie będzie pamiętał o śmierci Adamowicza i wszystko wróci do normy, no bo teraz oczywiście wszyscy są pod wielkim szoku. Ci, którzy byli wrogami tutaj tego polityka i jego partii, prawda, co się nakradła, żydowskiej, lewackiej i tak dalej, zaraz znowu będą tu krytykować i wieszać psy na swoich oponentach i druga strona też tak, tak samo. I księża, którzy teraz będą przez chwilę śpiewali tam anielski orszak niech twą duszę przyjmie, to zaraz będzie znowu, o tu, prawda, wiemy co to za siły, wiadome, wiecie co z nimi zrobić, tak. No i wszystko wróci do stanu poprzedniego szybko. Nawet kiedyś mówiłem, że jakby kosmici tu przylecieli, to też byśmy szybko się z tym jakoś oswoili i nie byłoby już to na głównych stronach portali nawet, tylko by było o czym innym. Tak to działa.
0: Zenon jeszcze tutaj wrzuca, czemu akurat on, a tyle innych osób zabitych nożem nie dało ci do myślenia, a w Afryce biją Murzynów.
1: To zawsze jest jakiś, jak ktoś znany umiera, to często to nas pobudza do jakiejś debaty, do dyskusji, a ludzie mało znaczący, no mniej. I to jest też dosyć oczywiste przecież, że nie rozmawiamy codziennie o tym, że tam 400 osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych w Polsce, czy no nie znam statystyk, z dupy strzelam teraz, ale no nie rozmawiamy o tym na co dzień sobie, nie? Raczej tylko jak ktoś znany, no bo to jest jakiś symbol, no.
0: To jest, tak, to jest symbol i kwestia jego politycznego zaangażowania czy czegokolwiek innego zupełnie mnie nie obchodzi, tylko to, co już parę razy powtarzałem, to jest to, że to było na scenie podczas bardzo fajnego eventu. Po prostu, no nie wiem, to jest prawie jak zasztyletować pannę młodą na weselu, tak?
1: No, jest w tym coś takiego strasznie smutnego, że z jednej strony mamy bardzo radosną imprezę, która kojarzy się wręcz z takim faktycznie świątecznym klimatem. Ludzie się łączą, nawet w tej spolaryzowanej Polsce jakoś starają się łączyć, bo Polacy są chyba trochę takim narodem, który potrzebuje jakiegoś pretekstu, żeby zacząć ze sobą normalnie rozmawiać, żeby uścisnąć dłoń drugiego człowieka, za którym nie przepadamy, bo on ma inne poglądy. I te poglądy, te ideologie cały czas nas strasznie dzielą, ale mamy takie właśnie święta, które, no i muzyka, ta scena rockowa, różni celebryci się pojawiają, jest kolorowo, gra muzyka, a nagle coś takiego się dzieje, że wchodzi na scenę gość, który to wszystko niszczy, psuje przez jeden cios nożem i to takie symboliczne, bo cios w serce, nie? To
0: jak, czekaj, Zenon, bo ja ci zaraz przypierdolę, naprawdę, kurwa, człowieku, nie chcę porównywać tutaj, jeżeli ktoś gdzieś w jakimś innym kraju ginie, każdego dnia, jak przed chwilą Krawiec mówił, każdego dnia dziesiątki osób giną na naszych polskich drogach. Tego, o tym się nie mówi, o tym się nie mówi głośno, ale tutaj został człowiek zasztyletowany na oczach nas wszystkich i to jest głośne. To pozwala nam się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Nie mieszkamy w pieprzonym Bantustanie, gdzie mamy do czynienia cały czas z bombardowaniami. No nie wiem, jeżeli miałbym tutaj bombardowania, to może by mnie to bardziej poruszyło, ale boli mnie to, że w kraju, w którym mieszkam ja i ty, człowiek, który kwestował, który tak naprawdę w tym dniu ani temu człowiekowi, którego zamordował, nic złego nie zrobił, nagle zostaje zabity, zasztyletowany przed oczami setek ludzi, przed oczami kobiet, przed oczami dzieci. I to mi przeszkadza. To mi przeszkadza. I jeżeli bym mieszkał w Las Vegas, też by mi strzelanina w Las Vegas przeszkadzała, ale nie mieszkam w Las Vegas.
1: No widzicie, w końcu do kogoś innego potrzeba powiedział, o jak mu zaraz jebnę! No, w końcu się ktoś inny znalazł. Bardzo się cieszę. Ale no bo nasz mózg musi sobie wybierać jakieś wydarzenia, które nas głębiej trochę wzruszą czy poruszą, bo jakbyśmy się wszystkim przejmowali cały czas, to byśmy oszaleli. I to jest też normalne, że mniej nas obchodzą rzeczy, które mniej nas dotyczą, są gdzieś dalej. Ja też nie mówię, że tu jakąś tragedię miałem, że nie mogłem spać, prawda, bo ja tej osoby nie znałem. Bardziej patrzę ogólnie, jestem jakoś zasmucony ogólną sytuacją, tym, że Polacy się kłócą ze sobą, że wielu ludzi szuka opinii, żeby komuś coś wytknąć, dać pstryczka w nos, skrytykować. Ty, Zenon, też trochę taki jesteś, wiesz, tak jesteś takim typem człowieka, że przy tobie ktoś stanie i salto zrobi, to ty podejdziesz i... A ile trzeba, żeby zrobić dwa? No? A ile to trzeba?
0: Kiedy w 2010 roku doszło do zamachu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, która miała, nie wiem, co miało miejsce jakieś 800 metrów od miejsca, gdzie wtedy przebywałem, gdzie pan Cyba wszedł z bronią do biura poselskiego, to też mnie bardziej ubodło niż jakiś, nie wiem, niż jakiś jakikolwiek... Nie wiem, no choćby jakiś, nie wiem, coś wybuchło w Warszawie. Mnie to dotknęło, bo to było blisko, bo to mnie dotyczy. To dotyczy mnie, to dotyczy ludzi, na których mi zależy.
1: A jak przestaniemy się przejmować czymkolwiek, wychodząc z takiego założenia, że świat to dżungla, że... No bo co byś chciał, Zenon, żebyśmy się w ogóle niczym nie przejmowali i o niczym nie rozmawiali tutaj, co się tragicznego wydarzyło, ewentualnie rozmawiali o tym całkowicie na chłodno i żartując sobie, no to kim się staniemy wtedy? Chyba takimi jakimiś pozbawionymi empatii zupełnie ludźmi, takimi bardzo niefajnymi ludźmi chyba, takimi... Nie wiem, z gryźliwcami, którzy potrafią tylko właśnie, kurczę, wszystko skwitować jakąś zgryźliwą uwagą. O, niestety tutaj źle odebrałem. Witam cię, Zenonie, już sobie rozmawiamy.
2: A, jest potrzeba?
1: No właśnie nie ma. Czekaj.
0: O, teraz jest okej.
1: No jesteś, ale teraz nie ma Zenona, spróbuję dodać. O, nowy Skype, to super po prostu. Dajcie mi chwilkę, muszę dojść do tego, jak tutaj dodać kolejną osobę do konferencji.

Tu jest, zdaje się, tak, że trzeba stworzyć konwersację nową ręcznie. A, to super. To już wiem, jak to działa. Przypomniałem sobie. No, po prostu fenomenalnie. Nie, tego Skype'a się nie da używać praktycznie. To jest dramat. To jest dramat, kurwa, jakby powiedział pan Stonoga.

0: słyszę tylko ciebie, a nie słyszę naszego dobrodzieja.
1: A teraz chyba jesteśmy w trójkę.
0: Nie no, super po prostu, przeprofesjonalnie, żeśmy to ogarnęli.
1: No, jeszcze nie wiem, czy żeśmy ogarnęli, bo potrzeba się nie odzywa, mimo że jest jego tutaj...
2: Halo, halo?
1: O, halo, jest. Jednak.
0: Jest,
2: czyli super. To sufit.
0: Dobra, proszę państwa, no to jak już jesteśmy, napiszcie na czacie, czy słychać wszystkich trzech. W ogóle najlepsze jest to, że widzę jakieś zielone coś zamiast krawca, nie?
1: No ja też. Zielone tło.
0: Kamerę masz włączoną, czy coś, nie wiem.
1: Ja pierdolę. Chciałem
3: słuchaj,
1: odebrać...
3: Słuchaj, no. Nie, poczekaj chwilę. Zrobimy tak. Ja teraz ich dodam. Ty nic nie rób, okej? Okay? Bo widzę, że jesteś atechniczny jak kłod. Ja teraz ich dodam. Jeżeli jedna osoba dodana, tak? Teraz dodaję drugą osobę. Klikam plusik. Dodaję osobę kolejną, tylko jego akurat nie mam. Więc jego
1: i ja to zrobiłem, słuchaj, i już działało, tylko że jak ty zadzwoniłeś, to miałem dołącz do rozmowy, no to ja poprzez dołącz do rozmowy zrozumiałem, że dołączę ciebie, a nie, a wywaliło ich i pojawiłeś się tylko ty.
3: A co kliknąłeś? Kliknąłeś przycisk odbierz, a nie dołącz do rozmowy. Czytaj, co klikasz, bo ja pierdolę, no,
1: no
3: ludzie.
1: A być może
3: nie czytasz,
1: tak.
3: A oczekujesz, że coś będzie miało jakiś efekt. No.
1: A to jest mowa nienawiści, to co ty robisz teraz.
3: To twoja jesteś, stara to jest mowa nienawiści.
1: Jesteś współwinny temu, co się wydarzyło teraz.
3: Zmieniłem ostatnio Skype'a, chyba przedwczoraj i powiem ci jedno, jest o wiele lepiej to wygląda. Oczywiście jeszcze nie jest do końca ukończone, bo to jest w elektronie i można mieć pewne wątpliwości, ale...
0: Rodzina tego pana polityka jest jakoś usytuowana i już im nic nie grozi. Być może nawet jeszcze jakąś rentę, zostaną im ubezpieczenie. A tu na przykład może być, że rozwaliło kurde kolesia, tam nie wiem, jakiegoś męża, głowę rodziny i jego braci, wszystkich w ogóle, jak jechali gdzieś na budowę, koniec, jest bieda, jest nędza i rozpacz. W pewnym sensie jest to większa.
3: Ktoś go musi dodać, albo ja go dodam, może go będę miał.
1: Teraz się przełączyłem, bo...
3: Dodałem go teraz, dobra. Widzisz, kilka sekund, to jest dosłownie kilka sekund, wpisałem dwa słowa i jest. Tylko trzeba się nauczyć, jak to działa, a nie krytykuj tak jak kłód bezpodstawnie, że co się dzieje, zniszczyli mi całe życie, bo Skype'a zaktualizowali.
1: Właśnie przesadzasz, bo tu faktycznie jest to ciężko zrobić, gdyby było łatwo. Nie, wiesz, ja nie jestem jakimś analfabetą komputerowym, naprawdę. No.
2: Jesteś, daj mi go zaorać.
1: Nie jestem.
2: Jak zrobić, żeby nie było tego cholernego dźwięku przychodzącej rozmowy?
3: Jak dasz sobie nie przeszkadzać, to nie będziesz miał tych dźwięków. Chyba że w ustawieniach masz w powiadomieniach nie przeszkadzaj i masz tam takie dwa suwaki. Pokazuj powiadomienia czatu w trybie nie przeszkadzaj i pokazuj powiadomienia o rozmowach. I to są dwie rzeczy, które musisz odhaczyć, żeby na pewno nie było żadnej informacji odnośnie tego, że ktoś dzwoni do ciebie w trakcie, jak masz tryb nie przeszkadzaj. To jest coś, płot próbuje zrobić od roku i nie potrafi.
2: A, czyli jeżeli robię audycję, to muszę zaznaczyć, żeby mi nie przeszkadzać.
3: Tak, i wtedy mieć oznaczone, co jest domyślnie odznaczone, w opcjach, żeby nie było żadnych powiadomień w tym trybie.
2: A ja tutaj tylko chciałbym... Kurde, nie ma Zenona.
3: Jest w tej rozmowie. Tylko musi ogarnąć, że jest zaproszony do drugiej, innej. Tylko że to też chyba jest za trudne zobaczenie na ostatnie czaty w okienku Skype'a. To przekracza ludzkie pojmowanie.
1: Teraz staram się dodać Zenona tutaj do rozmowy. Zobaczymy, czy jeszcze...
2: Bo chciałem mu wyjaśnić, bo nawet nie jestem zły na niego, tylko po prostu się w jednej konkretnej rzeczy nie
3: jest dodany cały czas, tylko musi odebrać. No, tyle z tej filozofii całej, bo dzwoni do niego, jest pokazane. Dobra, ale ja miałem do konstruktywnej krytyki przejść. Powiedzieli, że owsiak z Wośpem to jak Elon Musk ze SpaceX czy Bill Gates z Microsoftem. Na ciebie nawet noża szkoda. Powiedziałeś też, że Wośp zbiera 1000 razy mniej niż daje państwo na służbę zdrowia. Pomyliłeś się o rząd wielkości, jest to ponad 10 000 razy mniej. No ale to cały dzień poświęcony wielkiej chucpie, a gdzie marnuje się 365 roku. Czyli wystarczyłoby, żeby te osoby po prostu poszły na ten jeden dzień do roboty zwyczajnie i zapłaciły to, co normalnie płacą, i by było więcej niż ten WOŚP, który zbiera. Także to jest zwykła chucpa i marnowanie czasu, pieniędzy i nie warte to niczego. Takie podsumowanie WOŚP-a od strony czysto praktycznej, finansowej i czasowej. Ogólnie to mam wrażenie, że zachowujesz się jak siedmiolatek i ogólnie wydmuszka Gazety Wyborczej w połączeniu z antyklerykalizmem Tygodnika Nie. No i chyba nie masz w ogóle własnego zdania, jesteś tylko miękką fają i pisuarem NIDA 20. To właśnie z konstruktywnej krytyki.
1: A też zauważyłem, że masz taki miły chłopieńcy atłasowy głosik, jak ten, którego cytujesz.
3: Dziękuję za komplement. Ty też może masz niezły głos. To też komplement dla ciebie.
2: Zostawić was same chłopcy?
1: nie zostawię mnie z nim. No i coś nie odbiera nasz Zenon. Nie wiem, chyba... Zenon, jak słyszysz, odbierz. Tam jakąś tam słuchaweczkę kliknij. To będziemy mogli pogadać.
3: Cały czas do niego dzwoni. Po prostu... No nie odbiera. Tyle.
1: Może się obraził.
3: Nie, napisał na czacie kurwa. Czyli kogoś obraża, ale łączenie i chuj nie działa. Słuchaj, wyjdź z tej konwersacji wcześniejszej, bo pewnie tam siedzisz i tam dzwonisz na tamtej konwersacji. Wyłącz wszystkie konwersacje, zobacz na ostatnie czaty, które masz i zobacz, że ktoś do ciebie w tym momencie dzwoni. To jest taka magia.
1: I właśnie próbuję po raz trzeci zadzwonić do Zenona. Zobaczymy, czy się uda, czy odbierze. No dobra. Co chciałem zapytać?
3: Ogólnie to miałem czkawkę i zastanawiałem się, jak długo ta czkawka mi będzie przeszkadzać. I zacząłem czytać o tej czkawce i przeczytałem, że czkawka może się utrzymywać nawet kilkadziesiąt lat. I rekordzistą jest jakaś osoba, która miała ponad 60 lat czkawkę. I się zacząłem zastanawiać, kiedy mi przejdzie. Okazało się, że ponad pół godziny dało radę i chyba przeszła. Chociaż jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że zaraz będę czkał. To tak jak z oddychaniem. Jak pomyślisz, że oddychasz, to nagle zaczynasz manualnie oddychać. Tak myślisz o tym i tak płucami ruszasz, czy tam przeponą. I to jest takie dziwne. Nie polecam tego uczucia.
2: Teraz wszyscy oddychacie manualnie.
1: Może można by cię jakoś wystraszyć, ale ja nie wiem, co ciebie mogłoby wystraszyć. Pewnie jakaś dziwna bardzo rzecz, która innych
3: na stara mnie straszy codziennie. Codziennie
2: nowy sezon Juri będzie robiony przez Triggera.
3: O kurwa, stary. Nie chciałbyś tego.
1: Mnie
2: czujesz się wystraszony? Wystraszony?
3: Dobra, postawił tutaj ultimatum, że albo ja, albo on. Chyba nie chce ze mną rozmawiać, obraził się. Dobra, Zenon, jesteś chujem i tyle w temacie. Elo.
1: Elo. Elo, mordeczko. Dzięki za suba. No, Zenon tam pisał, że resetuje Skype'a. No, to poczekamy chwilę. No, ustosunkujesz się jakoś do wypowiedzi kolegi?
2: Apatia ładnie to zaznaczyła. Czy to była mowa nienawiści? Może teraz nam się uda dodać Zenona, bo chciałbym sprostować jedną bardzo ważną rzecz, to, że nie jest ważne, czy to Adamowicz, czy nie wiem, czy Kaczyński, czy Komorowski, czy Jan Paweł II, czy ktokolwiek został tam zasztyletowany. Został zasztyletowany człowiek. Nieważne, kto to był. Nie gówno wchodzi, kto to był. I to by mnie poruszyło tak bardzo samo. Nawet jeżeli to by się zdarzyło gdzieś w tłumie, a nie na scenie, poruszyłoby mnie tak bardzo samo. Tak bardzo samo.
1: Może nie ma u ciebie sygnału, Zenonie, bo masz na przykład starego Skype'a i on już jest niekompatybilny. Stracił kompatybilność na przykład i coś tam nie trybi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możesz ty spróbować ewentualnie jeszcze zadzwonić. Może mi się uda tym razem odebrać, ale obawiam się, że... obawiam się, że będę miał do wyboru znowu tylko opcję odbierz, a nie będę miał dołącz do rozmowy.
2: A to weź go odbierz, a ja potem spróbuję się dołączyć jakoś.
1: No dobra, jeśli się uda mu zadzwonić. Znowu. Spróbuj zadzwonić, Zenon. No musimy jakoś...
2: Ja teraz do niego dzwonię.
1: No to ty spróbuj. Wybaczcie nam te problemy techniczne. Mi się tu w ogóle wyświetla na górze, że... A nie, tu jeszcze to się wyświetlają ci, co już byli i ich nie ma, że oni są dopisani do tej rozmowy i mogą w każdym momencie sobie wejść po prostu, tak to jest na Skype'ie, że nie są wykasowani z konwersacji. O, jest rozmowa przychodząca i mam do wyboru tylko zieloną słuchaweczkę, na którą jak kliknę, to odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy. Nie mam dodania, przykro mi. Mogę to zrobić sam tylko.
2: Weź go odbierz, a ja się spróbuję podłączyć.
1: Dobra. No, niestety musiałem użyć jedynej opcji, która była, zielonej słuchaweczki, co spowodowało rozłączenie, ale potrzeba ma spróbować się do nas dołączyć.
0: Ja nie wiem, ja już wiem, że ona jest na mnie śmiertelnie obrażona, bo zamiast kurwa ten to ogarnąć, to jakieś chujstwa się działy.
2: Mógł się ten tutaj nam...
1: Ja... No i... Janie, baranie, dzbanie, kurczę, dałem dołącz do rozmowy i dołącz do rozmowy na 100% teraz dałem, zaprawdę. I dodanie do rozmowy powinno dodać do rozmowy, a nie zawieszać rozmowę. Więc nie pitol mi tutaj swoich smrakloków, że to wszystko działa tak jak powinno, bo nie działa. Już samo to, że próbuję szósty raz dodać Zenona i on nie słyszy sygnału. O.
0: No nie się... no, na kompie nie działa, na komórce działa.
2: Potrzeba naprawił. No.
0: Powiem tak, potrzeba... I w ogóle wszyscy, słuchajcie, macie problem z ustaleniem mowy nienawiści. Co jest mową nienawiści? A też ciężko jest wam pojąć tą prostą rzecz, że ludzie mają... inną wrażliwość, różną. Ole rusza na przykład to, że dziecko w Ugandzie jest chore i umiera, a ciebie rusza to, że jakiś polityk, który macie potrzeba kompletnie w nosie, ale tak kompletnie wybitnie w nosie.
2: Ale ja przecież ci tłumaczyłem, że mi nie chodzi, że to był polityk, tylko że to był człowiek, który został zadźgany w jebany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tłumaczyłem to 4 razy. Ile razy mam jeszcze kurwa powtarzać?
0: Czyli dla ciebie jest ważniejsza forma niż fakt, tak?
2: Tak.
0: Aha, no widzisz. Dla mnie
2: faktem jest, że kilkadziesiąt ludzi każdego dnia ginie na ulicach i nie mamy na to wpływu i nie możemy tego dotknąć.
0: No, ale teraz widzisz, i to jest obiektywnie większą tragedią, to, że zmarł ktoś, kogo rodzina jest w pełni sytuowana i tak naprawdę jakichś wielkich zmian nie będzie, czy jak zmarł jakiś, powiedzmy, jedyny żywiciel robotniczej rodziny, zmarł, nie wiem, na kopalni, zmarł jadąc na budowę, czy coś takiego i tam...
2: Ale ja tej historii nie znam. Ale ja tej historii nie znam, dlaczego miałbym się nią przejąć, jeżeli nie znam tej historii?
0: Ale możesz, takie rzeczy nieraz są, wiesz, wypadek busa na drodze i to jest przez pół godziny na jakimś portalu i tyle. Nagle się okazuje, że cała rodzina jakaś tam zmarła. I gdzieś ta świadomość, że gdzieś w Polsce będzie już.
2: Dobra,
0: nie tylko
2: ta świadomość mnie trzyma tak, że sam sobie, nie wiem, mogę w każdej chwili umrzeć, jeżeli prowadzę sobie samochód i mogę zginąć w wypadku samochodowym, ewentualnie mogę kogoś zabić, tak? Ale tam ktoś został zasztyletowany podczas bardzo fajnej imprezy. I nie interesuje mnie, czy to był polityk, czy to był, nie wiem, jakiś tam koleś, który, czy jakieś dziecko, które kwestowało. Nie, mnie boli to, że pojawił się świr, który po prostu kompletnie znikąd się wziął i zaszlachtował człowieka.
0: No, wiesz, słuchaj.
2: Świetle reflektorów, tak?
0: Jak się będziemy dalej bawić w niektóre rzeczy, które się bawimy, jak religia, czy nie wiadomo co, no to jeszcze długo będą takie świry i niestety obawiam się, że naszego życia będziemy się musieli z tym pogodzić po prostu, że takie
2: nawet nie religia, dzieją, ale zwykła choroba, tak?
0: No,
1: fanatyzm.
2: To mówię, może, ale nie ma dużej różnicy, nie?
0: Już nie wchodzimy może za bardzo w szczegóły, chodzi o to, że po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie takich ludzi leczyć skutecznie i albo wyłapać wcześniej. I
2: ale
0: po prostu teraz
2: w stanie
0: sobie możemy zadawać. No tak, i możemy sobie zadać pytanie, no kto tam teraz zawinił, nie? No, no kurde, jakby była gdzieś prywatna firma jakaś do okrzanienia, która nie ma pleców, to wypadałoby na tą prywatną firmę, która nie ma pleców, to zrzucić, tak jak w przypadku tych escape roomów, tak? I nieważne, że ten koleś tam miał te wszystkie papiery podbite i licencje. Nieistotne, to jest jego wina, bo był prywaciarzem. Tutaj można zrobić tak samo, nie? Ale tutaj obawiam się, że firma ochroniaczka ma plecy, więc nikt na nich nie powie złego słowa, nie? Bo to przecież było nie do przewidzenia. Słuchaj, możemy sobie gdybać. Ale no niestety, świat nie jest doskonały i takie przypadki będą.
1: A czy, jak nie teraz, to... A czy z fanatyzmu się da w ogóle wyleczyć kogoś na przykład?
0: myślę, że nie każdego się da wyleczyć. Obawiam się, że nie. Jak patrzę, jak niektórzy ludzie są w swoich poglądach zatwardziali, nawet tutaj u nas, w naszym Grajdołku, to nie da się. Ludzie potrafią być strasznie uparci i nawet w prostych sprawach czasami im się nie da przegadać.
1: A czy foliarze to nie są tacy fanatycy alternatywności?
0: Zależy, które są różne spektra foliarstwa, nie? Są ludzie, którzy też są też, pamiętaj, że jest też foliarstwo w drugą stronę, czyli jakiś taki lemingoza, nie? Że po prostu łapiesz bezkrytycznie wszystko z głównego nurtu i po prostu, jeżeli w telewizji poszło, że trzeba sobie zrobić kupę i wytwarzać twarz, no to ci ludzie sobie wysmarują twarz, podobnie jak tamci, którzy się Gansem smarowali i truli, no. Słuchaj, no nie wiemy jeszcze wszystkiego o ludzkiej naturze, no i świat nie jest doskonały. I teraz wszyscy nagle to przeżywają, egzaltują się jakoś strasznie, że o Jezus, co to się stało? O, i sam wpadłeś w jakieś takie właśnie mainstreamowe coś tam, bo zacząłeś pierniczyć o tej mowie nienawiści, że to jest wina tego, co, że tam PiS gadał, że Pawłowicz i tych wszystkich innych. Skąd wiesz?
1: To znaczy,
0: masz
1: to
0: tego
1: jest
0: pewność?
1: Dosyć
0: siedziałeś
1: u tego
0: kolesia, że to jest... Nie, nie jest oczywiste.
1: Oczywiste i logiczne. Słuchaj, jak ja bym na przykład mieszkał
0: nie
1: z tobą...
0: Nie wiesz, telewizję. Słuchaj, jest młody człowiek, 27 lat. Bardzo wielu ludzi w wieku około 27 lat właśnie w ogóle nie ogląda telewizji. Nie masz tej pewności, że on w ogóle śledził wypowiedzi Pawłowicz.
1: Ale to zawsze jest tak, że na dłuższą metę przesiąkasz klimatem, w którym żyjesz. Jak ja bym na przykład mieszkał z tobą pod jednym dachem, byśmy codziennie sobie gadali na jakieś tematy, każdy z nas przesiąknie trochę tym drugim i można kogoś zarazić nienawiścią, fanatyzmem, sącząc ten jad i w końcu, jeśli nie masz naprawdę jakiegoś twardego charakteru, nie masz jakiegoś, wiesz, swojego sztywnego systemu moralnego, zaczniesz chłonąć.
0: Teraz tak, teraz ten fenomen polega na tym, że takie rzeczy robią media i robią je politycy.
3: Ale
0: to
3: mam
0: są
3: tutaj
0: dwie siły, których my nie potrafimy okiełznać, a ty jednocześnie chciałbyś homonto założyć w postaci mowy nienawiści i cenzury na wszystkich. Kiedy my tak, nie potrafimy rozliczyć polityków ze zwykłych obietnic wyborczych.
2: Bez urazy, Krawiec, ale chciałbym się tutaj wtrącić, bo faktycznie tutaj troszkę stronę Zenona wezmę, ponieważ to całe obwinianie, tak, to koleś nie miał za bardzo okazji, jeżeli wyszedł bodajże w grudniu z więzienia, nie miał za bardzo okazji przesiąknąć tym naszym kociołkiem. On wziął pierwszą, lepszą okazję, żeby zamordować i żeby to było medialne. Taki typowy mujahedin, który faktycznie znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym punkcie i tylko do tego zmierzał. Faktycznie spolaryzowanie naszego społeczeństwa miało na to wpływ, natomiast to był świr, tak? I nie schodźmy do poziomu krytyki politycznej, która też 2 godziny tak na poziomie Krystyny Pawłowicz stwierdziła, że no to są że to jest po prostu ofiara rządzących, ofiara PiSu, gdzie bardzo fajnie swoją drogą, co rzadko mi się zdarza, chwalić Durczoka, ale Durczok bardzo ładnie im pojechał.
3: Uzupełnię. Że on przebywał w tym środowisku, że on faktycznie mógł przesiągnąć, ale jak przesiągnął, to przesiągnął bandytyzmem z po prostu Mamra, bo przebywał tam x lat i w takim razie tam się chwaliło i szanowało osoby, które właśnie popełniły jakieś spektakularne przestępstwo. Oczywiście tam nie wchodzi o jakieś pedofilię i te sprawy. Tu chodzi właśnie o kodeks tam więzienny, gdzie najbardziej się szanuje takich typowych, hardych morderców. I on właśnie tym przesiąknął, więc możesz mieć rację, ale pomyliłeś się co do źródła tego przesiąkania.
2: On był zwykłym świrem, niczym nie przesiąknął. On znalazł pierwszą lepszą okazję.
0: Chciałbym kończyć, więc wam powiem jedno. Jak oglądałem sobie pana Ciechańskiego, czyli takiego tam na YouTubie ostatnio odnalezionego faceta, który był redaktorem Antyradia, zakładał czyli Z i robi teraz chyba jakieś Rok Radio czy coś takiego, to on powiedział, jak też, że media kłamią. Otóż widz polega na tym, że wszyscy teraz próbują jak najszybciej jakąś informację przedstawić i dupnąć do niej gigantyczny ładunek emocjonalny. To samo robi Nocne Radio teraz. Tak naprawdę to my jeszcze gówno wiemy o tej sprawie, gówno wiemy, co ten koleś miał w głowie. Nie wiemy, czy tam nie było jeszcze jakichś zupełnie innych powiązań i tak dalej i tym podobne. Nie wiemy nic. Ani tego nie wiedzą foliarze, ani tego nie wie mainstream. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko poukładać, te wszystkie rzeczy. A już wszędzie są po prostu tony komentarzy, są gadające głowy i wszyscy wiedzą wszystko.
2: Koleś w dzisiejszych zeznaniach stwierdził, że jest niewinny, że on nie popełnił tej zbrodni.
0: Właśnie, no, okej, okay, jak powiedziałeś to teraz, no i to może wskazywać na to, że ma ostro nierówno pod sufitem.
2: Mówiłem o tym wcześniej.
0: Dobra, okej, okay, ale przed chwilą Krawiec już był przekonany i ex-katedra mówił, jak to jest wina po prostu Pawłowicz i PiS-u.
1: Nie trywializuj, bo nie mówię, że Pawłowicz i PiS-u, tylko ogólnie środowisk tych właśnie szerszych, no nie wiem, jak je nazwać, no katolicko-patriotyczno, bogoojczyźniane, pseudoprawicowe, chociaż niektórzy ich uważają za komuchów, to jak mam to powiedzieć? No, mówiąc to? PiS, używamy pewnego takiego, nie wiem, skrótu myślowego. Mówimy o ludziach, o pewnym nastawieniu też życia.
0: A nie ma takiej możliwości, że tego człowieka po prostu ktoś capnął z Platformy tak po prostu, bo akurat wtedy był z namaszczenia, powiedzmy, komendant z namaszczenia Platformy jakiś i było wiadomo, że on jest powiązany z Platformą i ten koleś na przykład był wyborcą SLD albo kurwa PSL-u.
1: Tak, ale taka sama możliwość jest, jak na przykład wywaliłem się i głupi ryj sobie na klasie

0: że sączenie mowy nienawiści musi mieć po prostu, bo to jest logiczne, że ma jakiś wpływ.
1: Ale co ty
0: wpływ.
1: Pieprzysz te głupoty na temat WOŚP-u? Przecież WOŚP to było tylko miejsce i sceneria, to nie miało kompletnie nic do rzeczy tutaj. Facet swój walną manifest tak. Nic nie powiedział o WOŚP-ie.
2: To było
1: dobre miejsce i dobra okazja.
0: Ale ja nie mówię tak, o nienawiści do WOŚP-u. Ja mówię
1: powiedziałeś
0: bardziej
1: tak,
0: o...
1: nienawiść, sącą nienawiść ale do WOŚP-u. Tak
0: dobra, to powiem inaczej. Chodzi mi o pewną nienawiść, o ludzi, którzy łączą w sobie nienawiść do WOŚP-u, do PO, do Lewicy i tak dalej. Da się takich ludzi wskazać, prawda?
2: Ale to był świr, który tam poszedł, bo tam akurat były kamery. Jeżeli tam by, nie wiem, był pokaz statku w Gdańsku, to wtedy by tam poszedł i zaciukał kapitana największego statku. Bo no akurat tak, miesiąc dokładnie. Wcześniej wyszedł z więzienia.
1: To jest najprostsze rozwiązanie.
0: Dobrze, macie rację. Można gadać, że Żydzi są pod ludźmi i że trzeba ich skasować i że to oni odpowiadają za kryzys gospodarczy, ale to nie będzie miało wpływu. To nie będzie miało nic wspólnego, jak w końcu ktoś weźmie nóż i jakiegoś Żyda zamorduje na ulicy. To nie będzie miało znaczenia żadnego, bo może on bo może jego wydupczył w kakałko jakiś Żyd, jak mały był i skąd wiesz, Krawiec, że tak nie było akurat i że to chyba ty mówisz, że tu mowa nienawiści miała
2: Krawiec,
0: wpływ.
2: Moment, ucywilizujmy to troszkę, bo naprawdę, bo ci Peron odjechał. On znalazł sobie pierwszy lepszy punkt, tak? Jeżeli by poszedł na jakiś tam pokaz statku w Gdańsku, to by zabił pierwszego lepszego, tak tylko żeby się w mediach pokazać, tak? Zresztą przez półtorej minuty z tym nożem tak sobie triumfalnie przechodził i WOŚP nie miał tutaj znaczenia. Zaostrzenie tego, o czym mówimy, tak? Zaostrzenie tej całej naszej narracji, to, że są tak bardzo podgrzane nastroje, konflikty w społeczeństwie, miało to znaczenie, ale sama mowa nienawiści to była tylko taka chwila, która striggerowała jakiegoś świra. A w 38-milionowym kraju ilu takich mamy świrów, tak? Masz tutaj rację i faktycznie ludzie, którzy podgrzewali ten WOŚP i tak dalej, mogli się do tego odrobinkę przyczynić, ale on wykorzystał pierwszą lepszą okazję. I choćby to był wiec PiSu, tak? On też by tam poszedł z tym nożem.
1: Nie będziesz nigdy żył w świecie, w którym nikt nikogo na nikogo jakoś nie hejci, nie napuszcza i tak dalej i tym podobne. Jak nie to,
0: kwestia dawki.
1: Zawsze się znajdzie powód, żeby komuś przyłożyć.
0: Dobra,
1: zawsze.
0: To teraz może dajmy na chwilę głos tutaj Janowi.
3: A więc dobra, tak, świat kontrastów.
1: Na razie, hej.
3: No elo. Świat kontrastów, gdyby ich nie było, to świat by był płowy. I to jest chyba podsumowanie tej takiej krótkiej rozmowy na ten temat.
0: No, też jest to prawda. No.
3: Dzięki temu wiemy, co jest dobre, co złe, przynajmniej w naszym mniemaniu potrafimy odróżnić coś, bo gdyby nie było tych kontrastów, to nie potrafilibyśmy odróżnić.
0: Świat byłby wręcz straszny, jak z książeczek Świadków Jehowy. Troszeczkę taki świat byłby, gdyby nie był.
3: Nie, oni mają dobro i zło.
0: Ale ten świat, który przedstawiają, taki przecukierkowaty, wiesz, przecukrzony, w którym wszyscy noszą sweterki i są i mają grzyweczkę i wręczają sobie jabłuszko i jelonek się pasie na łączce. Gdyby taki był świat, to nie wiem, czy bym się nie zeżygał i nie popełnił seppuku.
3: Taki jest świat, dopiero, raczej taki będzie dopiero świat, a obecnie świat jest zepsuty, gnuśny i trzeba go naprawić, ratować książeczkami, także to nie jest,
2: czyli
3: jak
2: co, opowiadasz. Czyli co, mamy zacząć zabijać?
0: Nie, ale ciekawszy
2: nie,
0: jest świat,
2: nie do ciebie
0: którym...
2: to było pytanie.
3: Ale czemu mamy zabijać?
2: Żeby zacząć czynić ten świat lepszym.
3: Jak tak uważasz, to rób według własnego uznania.
2: To jest pytanie do ciebie i w całym kontekście dzisiaj.
3: Ale czekaj, bo teraz zgubiłem lekko wątek. Dlaczego konkretnie pytasz o to? Bo nie wiem, gdzie mogłem wykazać taką chęć.
2: Bo miałam takie lekkie wrażenie, że chcesz przynieść to, że wiesz, że to, co się stało, to, co się stało w Gdańsku, miało swoje jakieś dobre konsekwencje, które służą naszej cywilizacji.
3: Może miało, jak najbardziej. Wiesz, jednego śmiecia mniej, to może przyczynić się naprawdę bardzo fajnie do rozwoju cywilizacji. Może w przyszłości on by jakoś mógł zaszkodzić. Może nie, może by właśnie, nie wiem, wynalazł lek na raka.

0: Tego nie wiemy. W każdym razie możemy zakładać, że skoro jest starym dziadem, czy był starym dziadem, ile
1: prawie? On był, kurde, w
0: 60
1: wieku
0: lat,
1: moich starych,
0: tak?
1: Nawet młodszy.
0: Ale prawie 60 lat miał, tak?
1: 65 rocznik.
0: No 60, no to prawie 70 lat. No to w sumie już tak by nic nie zrobił, więc
2: ja
0: to, że umarł, nie miał żadnego, żadnego znaczenia. Jaki faktycznie miało to na ciebie wpływ? To, że się troszeczkę zacząłeś bać bardziej o siebie? To może właśnie widzisz, tu już może być jakaś pozytywna treść, że będziesz bardziej się bał o siebie, więcej zainwestujesz w obronę, w samoobronę, zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby czuć się bezpieczniej, żeby ogólnie świat stworzyć bezpieczniejszy, albo na odwrót, żeby zrobić jeszcze bardziej, większy chaos.
1: Ej, ale to mogę do ciebie przyjechać za 30 lat i powiedzieć ci, że tutaj jest twój czas nastał i nic już więcej nie wniesiesz do świata i mogę cię teraz zabić?
0: Jak najbardziej będziesz mógł już za kilkanaście lat to zrobić u Kundumpa w Wielkiej Brytanii.
3: A co, zgadaliście się na spotkanie za kilkanaście lat?
1: No właśnie tak.
0: Zobaczymy.
1: Taka siekiera z siekierą w tle.
0: Prawdziwa.
1: Tak siekiery powinny wyglądać.
0: W sumie nie powinna być siekiera, tylko nóż. Chociaż wózek może stawiać opory z nożem. Dobra, ale nie o tym chciałem, bo w sumie czekałem cały czas na rozmowę o czymś innym, bo zacząłeś tam jechać jeszcze w międzyczasie Skype'a. Rozumiem, że zaktualizowałeś tego Skype'a dość niedawno, tak?
3: Dzisiaj, przed samą audycją.
0: No ja też miałem podobną sytuację, że zacząłem aktualizować. Poradziłem sobie, nie wiem, ile to trwało tam wtedy, 10 minut około i bez problemu wyciszyłem dźwięki, udało się zrozumieć całą filozofię działania. I teraz postaram się słuchaczom i tobie, jako radiowcowi, który jest zupełnie atechniczny, przedstawić, jak to mniej więcej powinno działać, ponieważ zrozumiałem to na podstawie właśnie 10-minutowego rozeznania się w programie.
3: Słuchajcie, to wsłuchajcie się w te słowa, bo to będzie coś bardzo istotnego, bo 44 słuchaczy jest na czacie, a to jest znak,
1: że... Czytanie z księgi Jana Dynamina, oto słowo Anona.
0: Chwała tobie, znaczy mi. Dobra, a więc a więc tak, teraz Skype opiera, jeśli chcecie tworzyć konwersację, to Skype opiera się na właśnie grupach i te grupy trzeba tworzyć wcześniej. Jeśli chcemy stworzyć, załóżmy, grupy do rozmowy na Skype'ie, między do konwersacji właśnie na takiej radiowej, to stwórzcie wcześniej tą grupę i wcześniej się dodajcie. Teraz nie można dodawać tak łatwo osobę, która dzwoni, tylko po prostu przeczytajcie, kto dzwoni, wejdźcie, nie wychodźcie z tej swojej grupy, bo ta osoba będzie dalej dzwoniła, ale będziecie ją mieli na linii czatów, czy tam linii rozmów. To możecie sobie zmienić linia czatów, linia rozmów. Najlepiej, jak prowadzicie audycję, to po prostu miejcie rozmowy cały czas i miejcie otworzone też cały czas w tym drugim okienku swój czat grupowy, tam, gdzie aktualnie macie tą wcześniej otworzoną, stworzoną. I do niej po prostu dodajecie plusikiem te osoby, które dzwonią. Nie musicie teraz nic więcej robić, po prostu dodajecie tą samą grupę i tą grupą po prostu zwyczajnie zarządzacie. Jeśli chcecie rozmawiać sobie bezpośrednio z kimś, no to w takim razie robicie to, co wcześniej, z tym, że teraz po prostu jest większe nastawienie na grupy. Odnośnie wyciszenia, to wcześniej mówiłem, tryb nie przeszkadzać. Także Kłodzie, jeśli to słuchasz, to jest to coś, czego szukasz od ponad roku. No to tyle.
1: Oto słowo Bakemonogatari.
0: Ono jest najlepsze.
1: Chwała tobie, dredzie.
0: Nie, ale na poważnie, no bo wcześniej miał ktoś problem ze Skype'em, nie potrafił się dołączyć i okazało się, że miał rozjebany program na desktopie i już zaczęło się, że kurwa, jaki ten Skype jest zły, jaki
1: dobra,
0: to jest niedobry,
1: dobra, ale,
0: zniszczony.
1: Ale zauważ tak od samej bazy, tak, że w momencie, kiedy prowadzę coś, tak, że mamy tutaj konferencję w dwie osoby, ty mówisz, że powinniśmy, że krawiec sobie powinien się zrzucić na nie przeszkadzać, kiedy prowadzi audycję, żeby nikt mu czasem nie przeszkadzał, zrobić sobie jakąś tam konfę na boku i ten konfę dodawać do siebie. To nie jest intuicyjne, to jest gówno. Sorry, stary, to jest gówno, to jest antyintuicyjne.
3: Ja myślę, że pan Jackowski będzie bardzo zadowolony, bo sobie przed audycją wywróży, kto zadzwoni, zrobi sobie grupę, sobie założy. Też świetne jest to, że mi się tu gdzieś w górnym rogu pojawia, że nie wyskakuje mi, tak jak wcześniej, okienko, że dzwoni ktoś i nie mam prostego przycisku dodaj do dyskusji, se klikam i mam, tylko muszę cały czas mieć okno Skype'a na wierzchu, żeby widzieć, że ktoś dzwoni, to jest super. I super jest to, że muszę wtedy klikać na plusik, wyszukaj, wpisać czyjąś ksywkę, dać, czeknąć, połącz, no, super.
0: To dam ci jedną takiego protipa. Jak chcesz dodawać kogoś do rozmowy i ktoś do ciebie dzwoni, to jest to aktualnie najwyżej położona osoba. Masz sugerowane osoby i ta osoba, która do ciebie dzwoni, powinna być na samej górze listy. Nie musisz nic robić, nie musisz nic wpisywać. Po prostu kliknij dodaj osoby i dodaj tą osobę. Ona będzie na samej górze.
3: To ludzki pan, że tak zrobił, że jest na górze, to faktycznie...
0: No widzisz, tak jest sugerowane. Czemu nie ma dodawania do grupy tam z przycisku? W sumie nie wiem, bo... Ale z drugiej strony podejrzewam czemu. To może być założenie projektowe, ze względu na to, że tutaj mamy teraz więcej grup. Wcześniej w Skype'ie było tak, że miałeś jedną konkretną rozmowę i tam miałeś ewentualnie właśnie tę swoją grupę, z którą rozmawiałeś. I zasadnicze założenie było wcześniejszych Skype'ów takie, że nie miałeś więcej grup, a teraz jest nastawione właśnie na więcej grup, że możesz sobie tworzyć specjalne kategorie, zapraszać, odejmować osoby, dawać tam różne ustawienia, żeby mogły robić różne rzeczy. No i to jest właśnie fajne, że możesz sobie to w ten sposób zrobić. Tego nie było wcześniej, troszeczkę pewna zmiana nastąpiła i chyba to jest tym spowodowane, bo jakbyś kliknął teraz dodaj do grupy, to tam powinny się wszystkie grupy wyświetlić. I znowu byś narzekał, ale czemu ja muszę tam wpisywać swoją grupę? Czemu jest na przykład ta grupa moja na samym końcu? I to tyle.
3: No i tabletki? Będę narzekał dalej, ponieważ właśnie teraz dzwonił adwokat. Kliknąłem szybko na plusik, wcale nie był na samej górze, musiałem go wyszukać. To pierwsza rzecz, która się tu nie zgadza. Druga to taka, że on kiedy dzwoni tutaj i ja jednocześnie chcę go dodać, to on prawdopodobnie nie widzi, że ja do niego dzwonię. Muszę odczekać, aż on się rozłączy, albo go ręcznie rozłączyć. I on wtedy dopiero zobaczy, że ja dzwonię. Tak więc...
0: Nie, ty nie musisz dzwonić. Po prostu go dodajesz do grupy i on kiedy będzie chciał zadzwonić, to zadzwoni. I tyle w temacie.
2: Cześć. Cześć, witajcie.
3: Witaj.
2: Słuchajcie, nie wiem... Nie wiem, po co to robię, ale zadzwoniłem do was. Tak, na dzień dobry.
1: Wielu słuchaczy tak ma. Witamy.
2: Tak.
3: My też nie wiemy, czemu to robisz.
2: Bo wiem, że... Wiem, no tu właściwie to żadna wiedza. Konflikt narasta pomiędzy adwokatem a radiem i ten. Ale chciałem chyba dorzucić czegoś toksycznego do tego waszego pojazdu. Wybaczcie, nie wiem, o czym przed chwilą rozmawialiście, bo miałem kilka różnych innych rzeczy do zrobienia, więc tak się wbijam na żywca, czy jak to tam sobie określić.
0: Głos ci chyba wydoroślał.
2: Jest zimno. Musiałem się...
0: Jakbyś przeszedł mutację, dosłownie.
1: Stary. Właśnie nie.
2: Terapia sprzęty, to stąd się to... A poczekajcie, zniżę trochę głos. Słuchać?
3: Nie, dalej taki sam jest.
1: Ja się mogę na inny mikrofon przełączyć i wtedy się zniżę, ale dobra, adwokacie, co tam ci na wątrobie leży?
2: Nie, no właściwie chciałem tu odnieść się do tematu chyba głównego dzisiaj i ogólnie całej tej sytuacji, zamieszania i kilku zarzutów, które gdzieś tam się pojawiły. I tak ogólnie.
3: I załagodzić.
2: Wiesz co,
3: na jakiś czas, do następnego spotkania na czacie twojego i mojego.
2: Słuchajcie, no taki jest fenomen czata, że tam się zupełnie w inny sposób wymienia myśli. Chyba większość ludzi przywykła do tego. Myślę, że to jeśli kogoś zaskakuje, to powinien jeszcze jakieś lekcje odrobić.
3: Czy tutaj nie? Jest komentarz o, dwa aksamitki na antenie od nowego lepszego szatana.
2: A to kto że niby drugi aksamitny? Rozumiem, że to było nikt z prowadzących.
3: Wcześniej. Było wcześniej. No nie. Tak, nikt z prowadzących.
2: No tak. Znaczy, słuchajcie, ja generalnie, i to wiecie, no mam wielki zarzut do waszego radia. Staram się przypomnieć, kiedy w ogóle z tym środowiskiem się zetknąłem i to jest już problem dla mnie, ale było to przez kontestację. Ale generalnie mam wrażenie, że równia pochyła to tu jest jak gdyby formuła, która obowiązuje cały czas i tyle. Ja dlatego może zachęcam... zachęcam ludzi, żeby dzwonili jak najwięcej do was, bo ostatnie audycje, Krawcze, które zrobiłeś, takie luźne, gdzie się zbierali ludzie i dzwonili sobie, to chyba takie najfajniejsze były. A ten wasz poniedziałkowy program, wydaje mi się, że dno rysuje po prostu.
1: No staramy się mieć bardzo wyraziste dno, także.
2: No, ale znacie już jakby moją opinię i tak idiotycznie, jak się z kimś rozmawia, po prostu mu wyrzucać coś, bo właściwie nie nakumulował mi się, nie nakumulowały mi się na tyle duże ilości jadu, żeby tutaj tryskać nim. Ale generalnie...
1: Ale nie, nie krępuj się, naprawdę przepnij pryszcza i...
3: Przekuj to, przekuwaj tego pryszcza i się nie krępuj.
2: No strasznie niekomfortową sytuację mam, bo jak się wbiłem i teraz muszę gadać non stop ja.
1: Nie, no dobra, to w takim razie jak... jak się zapatrujesz? Czy poczułeś się bardziej zagrożony przez to, że dzisiaj doszło, że wczoraj doszło do takiego zamachu w Gdańsku?
2: Nie. Aczkolwiek z jedną rzeczą mogę się podzielić z wami. Taką czysto ludzką, wydaje mi się, bo jako, że pochodzę z Gdańska, i jakby ten świat mi jest tam jakoś bliski. Ta za mojego pobytu, właściwie nie wiem odkąd Adamowicz był prezydentem.
1: Od 98.
2: Kurczę, ja mieszkam od 90 czy 89 mieszkałem w Gdańsku. Ale jakby ta świadomość jakaś społeczno-polityczna, jeśli się budziła, no to przypuszczam, to już... Były czasy, kiedy on był tym prezydentem, więc był takim elementem po prostu tej całej architektury tam społecznej. I przyznam szczerze, że jak dzisiaj się dowiedziałem, że on po prostu nie żyje, to miałem taki moment, że wiecie, jakby był człowiek, nie ma człowieka. Jest taka umysłowa refleksja, taki automat się uruchamia i takie dziwne zapadnięcie wewnątrz się odczuwa, ja tak mam. I to związane z jakąś utratą... bliskich ludzi, albo tych bliskich, którzy oni istnieją w twoim świecie takim umysłowym. Jest coś takiego, ale jeśli chodzi o to, o co pytałeś, to nie. No, nie mieszkam w Gdańsku, nie mieszkam w dużym mieście. Jakby samo to, że kiedyś mieszkałem, już było dla mnie takim ciężarem i przytłaczało mnie i raczej czułem po prostu na co dzień jakieś zagrożenie, że ktoś mi w tramwaju skopa da albo obrzyga mnie po prostu, bo tak trochę wygląda rzeczywistość w dużych miastach. Ale nie. Nie mam takiego odczucia. Poczekaj, bo ja tylko jeszcze rozwinę ten wątek. Jakby podłożę temu dam kontekst, bo ja jak dzisiaj z Krawcem wypatrzyliście na czacie, jestem z tych, no...
1: Słuchaczy torujących.
2: Nie, ale chodzi mi o poglądy, że bardziej jestem z tych od foliowych czapeczek.
3: Od Davida Icona.
2: I skłaniam się ku różnym takim teoriom spiskowym, w sensie, że jakby szukam bardziej złożonej konstrukcji niż uznanie, o kurna, kolejny wariat, wszystko jest w porządku, właściwie jest trochę smutno, ale co wariat był tylko i tyle. Słuchaj, Krawiec, to nie jest tak, że ja wykluczam tą opcję, ale wariatem on może być w każdej chwili, dziś, jutro, pojutrze. Ja myślę, że jak się takie sprawy rozpatruje, gdzie mamy bardzo jasną sytuację. To był polityk, on funkcjonował w świadku swoim. No politycy, to jest mafia, no nie wiem, może część z was żyje jeszcze z jakimś innym wyobrażeniem.
3: W Matrixie.
2: Ale to jest tylko, ale to jest mafia, oni mają twarde reguły gry. I być może tu ktoś do ściany jakiś dotarł. Pan Adamowicz, a być może jest po prostu ofiarą pewnych rozgrywek. Bo wiecie, to wszystko, co się wydarzyło, ten cały spektakl, to może brzmi okrutnie, ale w pewnym sensie jakiś rytualny aspekt tego wszystkiego, ja dostrzegam. Takich rzeczy się nie robi przypadkowo. Scenariusze często są bardzo przemyślane. Słuchajcie, jak się okaże, że to był tylko psychol, jakiś koleś, który nie wytrzymał napięcia. Ale Krawiec, bo ty o tym tam dzisiaj wspomniałeś, przez moment jak słuchałem, to miałem okazję, to wspamiętałem, że frustracja rodzi się w jakimś wieku późniejszym. Nie znam zbyt... Znaczy, wiecie, to nie tak, że to nie dotyczy młodych ludzi. To jest okres, kiedy się frustracja pojawia. Jeśli człowiek już widzi, że nie zrobił czegoś w życiu i kurna, nie znajdzie nigdzie siły na zrobienie, ani pomysłów tego. Więc to trzeba by było bardziej przeanalizować, żeby jednoznacznie określić wariat, albo jednoznacznie, że to jest spisek. Ja po prostu wolę ciekawszą wersję wydarzeń i sobie ją promuję, no nie wiem. Nie czuję się jako wariat, tylko dlatego, że bardziej złożony schemat sobie opracowuję.
3: Bo to tylko zabawa, prawda? To wymyślanie
2: nie zabawa.
3: Niestworzonych historii.
2: Ej, stary.
3: Tak to zabrzmiało, że ja sobie po prostu układam te historie fajne, bo to jest ciekawsze. Czyli co? Czyli tak zakładasz, że możliwe, że Janusz z NTV może mieć rację, że być może był to, że użyto tu jakichś nowoczesnych technologii do aktywowania mordercy na hasło MK Ultra, te sprawy?
1: Co miało być poważnie?
2: Nie, krawiec, co? Teraz zbijasz bo potrzebujesz tego kapitału i będziesz się tak trochę tutaj wybielał, no i uświęcał w tym swoim mądrowaniu. Nie chcę ci tego odbierać, ale wydaje mi się, że gro ludzi to widzi. A to, co ja... To nie znaczy, że... Jeśli ja mam jakąś spiskową teorię, to zaraz będę tu przyklaskiwał Januszowi, wiesz, bo to jest takie, kurde, polaryzowanie, które zupełnie jest złośliwe przede wszystkim. O tak. Z twojej strony złośliwe. Oczywiście też ci tego nie mogę odebrać, bo przecież nie jesteśmy, znaczy nie jesteście poważnym medium, ja nie jestem poważnym słuchaczem.
3: Ale za to ciepłym.
1: No kata tak, z drugiej strony, jeżeli ten nóż by poszedł w jakiegoś tam, nie wiem, wolontariusza, jakąś tam 16-latkę, która sobie biega z puchą.
2: A gdyby babcia miała... Potrzeba, możemy tak długo.
1: Ale myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Co by... Tak, bo jako spiskowiec myślę, że się ze mną zgodzisz, że trzeba zadawać pytania, co by było gdyby i sobie je na nie odpowiedzieć. Więc co by było, gdyby ten nóż poszedł w wolontariuszkę, 16-letnią?
2: No i by zmarła. Tak?
1: I czy miałbyś jakiś inny odbiór, niż gdyby to była Adamowicz?
2: Ale poczekaj.
3: Czy kuszące byłyby dla ciebie różne alternatywne opcje wtedy?
2: Ale poczekaj, ale co to zmieni, że jeśli akcja nie poszła, to dlaczego od razu mamy wykluczyć, że coś nie miało takiego charakteru? Zupełnie jak się... Nie rozumiem.
3: Bo się to nie klei zupełnie w tym przypadku. No
2: a może mi się też nie klei. No słuchaj, jeśli wszyscy będziemy tak samo myśleć, no to możemy sobie klaskać w jeden rytm i właściwie o niczym nie trzeba rozmawiać, bo będziemy wszyscy zgodni. No. Stanowi tutaj element... Przepraszam, ja trochę biegnę, bo zimno jest, cholera. I zasapuję się. W każdym razie taki element, nie wiem, koloryt. Myślałem, że tu dodam do tego wszystkiego, a tu się okazuje, że mowa nienawiści kwitnie.
3: Koloryt, w ogóle... Koloryt. Wiesz, no koloryt to sobie można dodawać, jak sobie rozmawiamy. Czy ten ser, co pachnie jak ser i smakuje jak ser i wygląda jak ser, to czy na pewno to jest ser, a może to kawałek księżyca, który za pomocą nowoczesnej technologii zamieniono, żebyśmy my myśleli, że to jest ser. To tak sobie możemy gadać, ale jak jest jakaś tragedia, coś, to tak nie wypada trochę jakiś głupot opowiadać.
2: Słuchaj, no ale to, wiesz co, no, ja nie chcę umniejszać niczyjej śmierci. Ale to Zenon, on trochę radykalnie tutaj jakby definiuje myśli i jakby oczekuje tutaj też takich skrajnych deklaracji. Ale dla mnie śmierć kogoś, kogo nie znam, no, wiesz, to życie nie polega na tym, żeby się umartwiać, bo na świecie ciągle ktoś umiera, ginie. Ja wkleiłem dzisiaj, słuchajcie, bez komentarza statystyki odnośnie samobójstw w Polsce, no. I sam się zastanawiając nad jakąś refleksją sensowną nad tym, ale to są ludzie, którzy umierają i oni często umierają przez to, że system ich po prostu nie dał im szansy, system. Czyli ci ludzie, politycy, którzy kreują nam rzeczywistość. Jakoś za naszą przyczyną, no bo jednak demokrację ich wybieramy, ale z drugiej strony chyba ci, co kumają, to wiedzą, czym jest ta demokracja, więc wiesz, bo on jest na świeczniku, bo tak w dobrym łzy uronić, to jak w Chinach, kiedy umiera przywódca, wszystkim łzy lecą. No
3: My się jakoś tu szczególnie nie zamartwiamy, nie robimy jakiejś tragedii. Ale słuchaj, ale ciężko, żebyśmy, nie wiem, na wesoło rozmawiali w takim przypadku. Temat bierzemy na warsztat z oczywistych względów. To, co się aktualnie dzieje, to warto o tym powiedzieć. A jest pewna, wiesz, no tak samo jak idziesz na pogrzeb, to nie przychodzisz w hawajskiej koszuli i w mokasynkach i z gumowym zwierzakiem na głowie, tylko się w garnitur ubierasz.
2: Poczekaj,
3: no to
2: krawiec,
3: jak nadajesz audycję o śmierci kogoś tam znanego polityka, to raczej tak na poważnie, no.
2: Słuchaj, 5 minut ci minęło, mam wrażenie, że próbujesz przypiąć do mnie to, że próbuję tu śmieszkować i jakby...
3: Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że po prostu dostosowujemy formułę audycji do tematu, o który akurat poruszamy.
2: Ale spoko,
3: to nie jest tak, że my tu łzy ronimy.
2: No i bardzo dobrze, jakby wydaje mi się to czymś naturalnym. No, uśredniamy tutaj swoje poglądy, w ten sposób jakiś kod kulturowy podtrzymujemy, czy go rozbudowujemy. To wszystko jest okej, tylko uważam, że propagujecie poglądy, które są mainstreamowe, są...
3: A jak powinniśmy to zrobić? Może tak się zapytam. Jakbyś się czuł usatysfakcjonowany?
2: To nie oczekuj ode mnie takich...
3: No przepraszam, skoro nam zarzucasz, że coś ci nie do końca odpowiada, to wypadałoby, żebyś podał nam przepis, jak to zrobić na przykład lepiej.
2: Jak to zrobić lepiej?
3: No właśnie, i to jest clue. Przede
2: wszystkim nie dzielić ludzi na lepszych i gorszych. No, wydaje mi się, że Krawczyk...
0: Ale są przecież lepsi i gorsi, to...
2: No tak, ale... dobra, nieprawda. No i to jest trudne. Znaczy, lepsi, gorsi.
0: Są lepsi, są gorsi.
2: No jeśli chcesz kogoś do pracy przyjąć, to bardzo łatwo jest dokonać takiej oceny, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Bo masz
0: Myślę,
2: kryteria.
0: Że ludzi z ulicy też możesz, na przykład po ubraniu.
2: No tak, ostatnio nawet w ramach tutaj czata i audycji Etama jakby chyba dokonało się coś takiego z żulem w tle, jakby tutaj takie oceny zostały generowane były i w kontekście tej śmierci można właściwie taką dość głębszą refleksję z tego wyciągnąć, bo jeden człowiek nieznany był tu wyrzucany przez okno, przez niektórych, a człowiek, który właściwie nie wiadomo... No Żul, bezimienna postać, która się pojawiła tutaj w świecie naszym, a z drugiej strony postać pana prezydenta, który został wybrany przez tam większość głosujących i właściwie, no, bo to też jest zamach na urząd i to jakby jest bardziej złożona kwestia, to nie jest jakby tylko śmierć człowieka, ale też jakby pokazanie to, co mówi, o co pytałeś, potrzeba, że jednak tym zamachem się niszczy jakieś poczucie bezpieczeństwa, podejrzewam, u części z ludzi, bo to jest zamach na część systemu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wiemy, jaki jest ten człowiek. A ja tam pisałem o tym, że facet nie umiał sobie policzyć mieszkań przy zeznaniu podatkowym. I wtedy mi przyszło na myśl to, żeby wkleić tych, którzy się powiesili, czy tam popełnili samobójstwa. W 17?
3: Co tak dyszy? Co on tam robi?
2: Dyszę, bo kurna śnieg. Kontrolować sytuację, żeby nie zostać gdzieś w wydmie. Zaspię, sorry.
0: Dobra, słuchaj, Daniel, zrobimy tak, bo widzę cię, teraz chodźmy teraz w krzaki, zrobisz mi loda i na to skończymy, papa.
3: O, kamowa nienawiści.
1: Oj.
3: Jeszcze jak 44 słuchaczy jest na czacie, a tu taka mowa nienawiści.
1: To może tutaj postawmy kropkę, bo to...
3: Ale ja bym się zgodził, że są ludzie lepsi i gorsi, tak samo jak są wysocy i niscy, grubi i chudzi, bardziej kulturalni, mniej kulturalni. Janusz Korwin-Mikke by się tu na pewno ze mną zgodził.
1: No, to znaczy, kurde, a mogę ci jebnąć? bo jeżeli są, wiesz, wysocy, niscy, grubi, chudzi, to wtedy porównujesz jedną cechę. Jeżeli jesteś lepszy, gorszy, no to już jest zupełnie inna historia, więc w tym momencie no, to jest troszkę odrobinkę zbyt szerokie, więc nie, jesteśmy po prostu różni i jeżeli spotkamy kogoś różnego od nas, no to może możemy tak, wiesz, tak się zacząć mierzyć. No ja mam tutaj dłuższego penisa, ja mam wyższy wzrost, a ja mam tutaj, nie wiem, coś większe cycki czy cokolwiek innego, tak? Ale może... Warto po prostu tak zapytać i się zastanowić, a co możemy zrobić razem? I tutaj pamiętajcie, głosujcie na partię Razem.
3: Zenon pisze, a kobiety są średnio słabsze fizycznie niż mężczyźni? I tutaj mnie już podpuszcza. Tak, no niech będzie, że statystycznie tak, ale pewnie jest wiele, bardzo wiele takich, które mogłyby ci jebnąć i byś się nakrył nogami, poleciał 10 metrów do tyłu i rozpłakał na przykład.
1: No są jakieś tam przypadki, jak to było, kurde, jak to było z Pisma Świętego, z Tymoteusza bodajże. O, już widzę, znam. Ani gorący. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
3: No, czyli bądźmy jacyś, nie bądźmy nijacy.
1: A to wiesz co, a ja ten fragment może przeczytam do końca, bo on jest fajny. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu czyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblukł, a nie ujawniała się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u twych drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.
4: Siema, właśnie ja wieczerzałem przed chwilą.
1: O, smacznego.
3: I pukał słuchacz i zostało mu otworzone, albowiem powiadam wam, dzwońcie, a będzie wam odebrane i wejdę w was niczym... Nie, to nie.
1: A już się nauczyłeś Skype'a?
3: Nie, bo nadal to nie działa tak, jakbym chciał i się gubię. I, znaczy nie gubię się, tylko no, nieważne. Słuchamy, witamy.
4: No, witam, słuchajcie. Ja w takiej sprawie tego śmierci, tego Adamowicza. Przykra sprawa bardzo. Szczerze powiem, że mnie to poruszyło, chociaż... Jestem teraz w takiej sytuacji życiowej, że w zasadzie nawet nie mam czasu na to, żeby być poruszonym, ale jakoś tam na mnie to zadziałało emocjonalnie. Teraz tak, no z góry zostało tutaj postawione takie założenie, że przecież ten gościu, zamachowiec, spędził te 5 lat w więzieniu, on w sumie był odcięty od mediów, od tego przekazu, od tego całego jadu, no ale dobra, w więzieniach przecież nie od dziś wiadomo, że dostępne są nie tylko telewizory w tych celach, ale również nawet komputery z dostępem do internetu w niektórych, niektórzy więźniowie posiadają. No on miał prawdopodobnie dostęp do informacji, nawet jeżeli nie do mediów w formie wideo, to chociażby do gazet. I nie wierzę, że nie wiedział, co tam się w pisowskich mediach dzieje, nie? To jest pokazywane. Jeszcze właśnie a propos tego filmiku plastelinowego o Jurku Owsiaku, to jedna dobra wiadomość w tej sprawie, mianowicie podobno Rachoń został odwołany z TVP. Przynajmniej zostały mu zabrane dwa te kluczowe jego programy, tam Minęła 20.
1: Minęła 20, mam ten link, zaraz podrzucę. Mhm.
4: Także to jest akurat super wiadomość, bo gościu przegiął totalnie pałę, zresztą no, przeginał cały czas, ale tutaj już chyba naprawdę poczuli, nawet pisowcy poczuli pewien niesmak po tej sytuacji i poczuli się w obowiązku, żeby go odwołać, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie oglądam tej telewizji, więc w sumie no, ja na tym nie skorzystam, ale skorzystają ci widzowie, którzy ufają przekazowi TVP Info. No i teraz tak, jeszcze jedna kwestia bardzo istotna w tej sprawie. Przecież ten gościu, zwróćmy uwagę na to, co on wykrzyczał po zamachu. On darł ryja do mikrofonu, że został niesłusznie skazany, siedział za niewinność i że winne jest PO. Od 3 lat PiS nieustannie obrzydza swojemu elektoratowi wymiar sprawiedliwości w Polsce i ten gościu mógł również poddać się właśnie takiemu przekazowi, uwierzyć w to, że za platformy za czasów Platformy sądy działały jakoś wbrew prawu, że ten wyrok, który sąd mu wymierzył, był bezpodstawny, niesprawiedliwy, niesłuszny. No bo przecież PiS mówi, że sądy nie wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. No i wcale niekoniecznie to musiała być jakakolwiek nienawiść właśnie do samej idei Wielkiej Orkiestry. Może niekoniecznie miał na celu zepsuć to wspaniałe święto, ale tutaj z tych słów, które wypowiedział po zamachu, ja widzę pewne połączenie właśnie tego przekazu pisowskiego i w ogóle tych mediów prawicowych, prawicowo-katolickich, no z tą sytuacją, nie? Być może to jest trochę na okrętkę, może to jest takie szukanie winnego za wszelką cenę, ale coś też może być na rzeczy, nie?
1: Wiesz, pamiętaj, że to jest człowiek, który stwierdził, że kiedy wyjdzie z więzienia, to on się będzie, wiesz, siłował z dzikiem i nagra to na YouTube.
3: Więc a to czy tacy to... ludzie nie... Bo jedno nie wyklucza drugiego. Czy nie można być świrem i chłonąć mowę nienawiści i hejt i tak dalej? Czy to jeśli ktoś jest umysłowo chory, to już jego to w ogóle nie dotyczy i wtedy już nie mówimy? To, bo on przecież... Nie, to nie tak, Krawiec. To nie, że mowa nienawiści, on był chory. To bez sensu. Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście, ja nawet powiedziałem nie. Dzisiaj w audycji, że uważam, że takie osoby mogą właśnie bardziej chłonąć te rzeczy i że im to bardziej szkodzi i że my zakładamy, że nasz przekaz trafia tylko do ludzi, którzy potrafią sobie coś odfiltrować, mają swój rozum i tak dalej, a właśnie nie, trafia też do takich.
1: W latach 60. przeprowadzono pewne badanie, gdzie jeden z profesorów psychologii w Stanach Zjednoczonych rozdał pewne kwestionariusze, które są podawane osobom chorym psychicznie i mieli je wypełnić. No i ludzie powypełniali te kwestionariusze i się okazało, że ten ma jeden schizofrenię paranoidalną, ten ma depresję, ten ma chorobę afektywną dwubiegunową i tak dalej. Się okazało, że wszyscy, absolutnie wszyscy adepci psychologii są ciężko chorzy psychicznie. No i tak się zastanowili, poskrobali się po główkach i zadali jedno bardzo ważne pytanie. To w takim razie, jak to się stało? A bo tych kwestionariuszy nie rozdaje się osobom zdrowym. A to panie profesorze, gdzie się zaczyna choroba? A gdzie zaczyna się łysina? Więc sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje, że każdy z nas jest troszkę popierdolony.
4: No na pewno, na pewno. No, z taką krótką tylko refleksją zadzwoniłem. Ogólnie miałem nie dzwonić, bo prawdę oczywiście jestem, ale adwokat mnie natknął. Też zadzwonił z takich warunków atmosferycznych, kiepskich, że w sumie a co tam, też zepsuje kiepskim dźwiękiem audycji.
3: Dziękujemy za telefon. Trzymaj się.
4: Trzymajcie się, cześć.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwonili. Dziękujemy Zenonowi, Janowi, adwokatowi i Unik Orgazmowi. A mi tak się jest, podoba także... Rondra Rosie.
1: Jądra kogo?
3: Nie, ona nie ma jąder, ona jest po prostu silną kobietą.
1: Nie no, błagam cię. Jeżeli ona by się znajdowała teraz w Polsce, to by się musiała bać od strzału dzików.
3: W Niezniszczalnych całkiem fajnie się zaprezentowała. Bardzo fajna blondynka.
1: No dobra, postawmy tutaj może kropkę, bo tutaj już chyba nic więcej nie
3: Kleksa,
1: ma. Postawmy, tak, chyba ty, postawmy sobie tutaj kropkę i dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia. Niedługo postaram się sobie naprawić ten dźwięk, bo to się w ogóle wiąże z tym, że postawiłem sobie ten program do edycji audio, który jakoś w tle mi na to działa, spróbuję to naprawić. No i niedługo już sprawdzam w nowym sezonie, w nowym roku będzie do nas wracał, już wiele odcinków jest napisanych, także będzie fajnie, zaglądajcie na Nocne Radyjko, bo będzie fajnie wtedy, a tymczasem do usłyszenia, cześć.
3: Cześć. I możecie też zaglądać na przykład czasami na Pyskotekę, to co tam leci, leci też sobie w Nocnym Radio często. Ale na przykład dzisiaj można było zobaczyć na żywo, na wideo Karolinę. Pozdrawiam serdecznie i bardziej mi się podoba nawet niż Rondra. No. A też taka raczej właśnie silna dziewczyna i kibicuję takim dziewczynom właśnie. A ja już dzisiaj jadłem śledzia, potrzeba, wiesz? A la Majtas. Majtasy dzisiaj jadłem. No, także... No, wiem, że nie wszystkim się podobała dzisiejsza audycja, nie wszyscy lubią takie poważne tematy, ale słuchalność akurat dosyć spora i wybaczcie, ale będę patrzył czasami właśnie tutaj na słupki, na statystyki, bo to jest też ważne. Co mi z tego, jak 10 osób powie, hura, jakie dzisiaj fajne, śmieszne było, a ja wolę, żeby były takie pomruki nienawiści, ale żeby słuchało na przykład prawie 80 osób, bo 75 to prawie 80 jest tutaj w naszej skali, w mojej krawcowej skali to już. No, a 80 to prawie 90, a 90 to prawie 120 jest, więc prawie 144 słuchaczy. A 44 jak jest, to wiadomo, że to jest liczba wyjątkowa, razy 2. No, czyli ile? 288? No, to nie mało, nie mało. No, ale gwarantuję wam, że będą też audycje luźniejsze, takie bardziej spontaniczne, improwizowane. Już niedługo. I ja wam to gwarantuję. A jak ja coś mówię, to mówię, że mówię. Jak ja coś mówię, to mówię. No. I tak będzie. Pod warunkiem, że wejdziecie do działu Wspieraj. No nie, no weźcie się, nie wygłupiajcie. Czemu nam ci sponsorzy nikną w oczach? O, i tu zaraz się aktywizują wszyscy ci, którzy wcześniej przez rok nic nie napisali, nic nie skomentowali, nic nie powiedzieli, to teraz wyskoczą nagle jak pajac z pudełka i powiedzą, już ty dobrze wiesz, krawiec, dlaczego sponsorzy odchodzą. Myślę, że to nie jest żadna wielka zagadka. No. Dobra, ja słucham... Słuchałem nie ze względu na temat, żebyś sobie, krawcze, nie wyciągał pochopnych wniosków ze statystyki, pisze doktor 6. Powiedział o Kasie, wychodzimy. Anonim, właśnie. Planuję za jakiś czas, za niedługo już całkiem, właściwie to tuż się coś tutaj zacznie pojawiać nowego, ale na YouTube, więc przygotujcie sobie tam swoje odbiorniki, swoje radiokomputery do tego, żeby potrafiły odtwarzać YouTube'a, bo no, pewnie się znajdą i tacy, którzy jeszcze tego nie robili na przykład. No, to nie jest żaden wstyd. Nocnego radia słuchają też osoby dojrzałe, które niekoniecznie są komputerowcami i którzy mają w nosie komputery i dla nich nawet YouTube może być czymś tam nowym i to jest nic złego. Ja nawet lubię takich ludzi. A ja właśnie lubię takich. Wicie, rozumicie. A ja takich lubię. I co? No i bo chcę tam właśnie włączyć sobie donejciki i bardziej na YouTube'ową, streamową modłę coś pobajerzyć. Może będzie okazja, żeby się na mnie wyładowali ci, którzy nie lubią Krawcusia i go na przykład zwyzywali obelżywie donejtami. No i będzie można tak właśnie zrobić. Etam szykuje też się do podboju YouTube'a. Oczywiście jak to u Etama, bo ja tu sobie zainstalowałem takie niestandardowe kodeki, które pozwalają przeskalować w locie ze streama Amigowego na niestandardową rozdzielczość 488 właśnie, nie 480 i te dodatkowe 8 jest interpolowane i mam taki kabelek, przez który to idzie, jest konwertowane w locie do HDMI z RGB na cmyka przez taką zhakowaną wersję GIMP-a ruską i ja to potem przesyłam na darmowy serwer przez domenę tutaj TK i to wtedy idzie przez tutaj, przez DNS-y i router podłączony i wtedy to jest konwertowane, widzicie, tak chytrze zrobiłem i dzięki temu to potem przez VPN-a wszystko idzie i na fikcyjne konto jest retransmitowane na inny serwis, przez który to idzie na YouTube'a. I czemu mi to nie działa? Kurwa! Ja tam wkurzał dzisiaj po prostu pół dnia przeklinał obelżywie, no ale ja tak nieśmiało tam właśnie bym tutaj zasugerował, że może spróbuj kiedyś standardowych rozwiązań na przykład, bo ty tak wydziwiasz jak koń pod górę po prostu, nie? Jesteś za wszelką cenę, chcesz być alternatywny pod każdym względem po prostu i wiesz, nie zawsze się opłaca, nie? No ale w końcu tam się udało zmajstrować, nowa stronka jest, będzie piesek Max bohaterem i to może być fajne. Moim zdaniem to ma większe szanse powodzenia i większą popularność na pewno zdobędzie niż te twoje bardziej ambitne projekty, które też są super, nie? Te kosmiczne, różne tam astronomiczne, no ale to i łatwiej zrobić to z Maxem i pewnie więcej odbiorców lubi takie lajtowe rzeczy, tak samo jak więcej ludzi lubi śmieszne koty. I czy to jest coś złego robić rzeczy na przykład prostsze, nie wiem, bardziej śmiechowe, jakieś lajtowe, czy trzeba od razu sięgać gwiazd? Prawda. Tak więc trzymamy kciuki, nowe rzeczy, żeby się tutaj jak najszybciej pojawiły. No i donejciki proszę, donejciki. Na tej YouTube'owej odsłonie nowego show na pewno będę agresywniej się trochę domagał, znaczy nie domagał, ale postaram się to tak zorganizować, żeby coś tam wpadło, bo nie oszukujmy się, pieniądz nie śmierdzi. Taka myśl, pieniądz nie śmierduje. Co, urwało, jak powiedziałem o pieniądzach? Sprawdzę. 77 słuchaczy, to ciekawe, chyba trole przyszły. Ja tu poznaję po oczach, po czciące. Co, urwało? Jak... No, gówno, nic nie urwało, jaja ci urwało. A mnie tu podpuszczają po prostu. Tak. Cza. Znowu Skype mnie fantastycznie tu zaskakuje. Dobra, sorry, nie zakumałem, jakiś niekumaty jestem. No, tak więc śledźcie, co tutaj się dzieje i piszcie w komentarzach, co wam się podoba, a co nie, bo to nam też zawsze dużo mówi, nie? I się staramy dostosować. Nasz klient, nasz pan, jak mawiali starożytni Rosjanie. I no, tak się kończy szkalowanie Etama. Nie, to jest takie szkalowanie. Etam po pierwsze ma duży dystans do siebie, po drugie zawsze może mi się odwinąć i ja się trochę tego boję, bo jak on by się odwinął, to wiecie co by było, po prostu ma ciężką łapę i jak pierdyknie, to po prostu się na ścianie zatrzymam i się rozpłaszczę, nie? Więc, ale jak najbardziej, proszę bardzo, bardzo proszę. Można, wszystko można, ale nie wszystko trzeba. I no, piszecie, że podobają wam się luźne audycje. Jeśli dobrze zrozumiałem, podobają wam się luźnogadkowe, wielotematyczne, niezobowiązujące i często mocno improwizowane audycje. Bardzo proszę. No. Ale od czasu do czasu na pewno też i takie konkretniejsze się będą pojawiać. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Kwestia proporcji, nie? Ile tego, no bo na pewno nie zniknie ani to, nie oszukujmy się. I tyle. Także... No i jeszcze jeśli chodzi o ogłoszenia, to zaraz jeszcze coś będę dla was miał ciekawego. No właśnie, podkłady się dzisiaj skończyły, zapomniałem włączyć. Taka była zażarta dyskusja, ale co, tak źle jest, że właśnie dobrze są emocje, dzwonią ludzie. To jest moim zdaniem dużo lepiej niż gdyby było smętnie. Ja bym się dopraszał o telefony, których by nie było. A tak się z czymś tam nie zgadzamy, nieoczekiwani ludzie dzwonią. I jest fajnie i nawet jak się nie zgadzamy, to przynajmniej coś się dzieje. I widać, że jednak przyciąga to, bo spora dzisiaj słuchalność. A... S... Wydarzenie. Wywiad z Jackiem Sierpińskim o procedurach legislacyjnych i akta. Jutro o 21 do 22.30. Takie wydarzenie się tu pojawiło. Nowe. No, to zapraszamy. I już tu widzę naszego znajomego Byte Eatera, który weźmie udział. Dobra, tutaj z reżyserki przyszło. Zapraszamy we wtorkowy wieczór do słuchania radiów internetowych. Kontestacja i nocne radio. Oczywiście, gdzie na żywo w odcinku audycji Krzysztofa Maczyńskiego, Well, Byte Eatera, proste zwierciadło, wystąpi jako gość Jacek Sierpiński, który opowie o tym, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce i w Unii Europejskiej. Jakimi sposobami my, obywatele, możemy na nie wpływać, a w szczególności przykładem na tapetę będzie dyrektywa ACTA 2. Zachęcamy też do dzwonienia na antenę i zadawania ciekawych pytań oraz aktywności na radiowych czatach. No, my oczywiście zapraszamy na naszego czata, ale jak znam życie, to dzwonić będzie można na skype'owy profil tego drugiego naszego zaprzyjaźnionego tutaj radia, kontestacja, bo Byte Eater używa tego zwykle Skype'a. Niech mu już będzie, dobra. To może to bardziej jest jego jakieś mu tam bliższe odrobinkę, akurat ten profil, proszę bardzo. My się tu znamy, lubimy, pozdrawiam Hugo. Trzymaj się, Rudy, i się nie puszczaj. No, także no Bajt już się tam pojawiał od jakiegoś czasu, nieśmiało jako realizator na początek, ale no nie się promują, tylko my promujemy, prawda, ich. Tutaj nie ma wzajemności, to jest jednak szorstka miłość, tak, więc tak to wygląda. No, także może być ciekawie. Fajnie. Czyli wtorek, 21, standardowa nasza nocno-radiowa godzina. I zapraszamy, może być ciekawie. No, Jacek Sierpiński to jest bez wątpienia nie byle kto. A ja już się z wami żegnam. Wracam do swoich różnych tutaj obowiązków. I trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

0: Witam Was, drodzy słuchacze, we wtorek, 4 lipca 2017 roku w audycji Epicentrum. Ja jestem Krzysiek Maczyński, noszę ksywkę Byte Eater, a gościem dzisiejszego odcinka jest Grzegorz Wesołowski. Witam Cię serdecznie.
1: Witam, cześć, dobry wieczór wszystkim.
0: No i jesteś tutaj właściwie z pewnego powodu i w pewnym celu. Powód główny, dla którego ty jesteś, oprócz tego, że taką chęć miałeś, no bo na siłę cię tutaj nie posadziłem po tej drugiej stronie przy mikrofonie, to takie mała podpowiedź, że nie zmuszajcie ludzi na siłę do czegoś, bo z niewolnika nie ma pracownika ani gościa. Natomiast no, jesteś tutaj jako szef pewnej firmy, tak? Powiedz, co to za firma i czym się zajmuje, może tak następnie, a potem powiemy, w jakim celu, to znaczy, co słuchacze będą mogli wynieść z tej audycji, czego się dowiedzieć.
1: Tak, prowadzę firmę, firma nazywa się Inflow CRM, natomiast nie jesteśmy tutaj jakby w celach reklamowych, ale bardziej, żeby o czymś poopowiadać. Moja firma zajmuje się zastosowaniem, wdrażaniem rozwiązań otwartych, open source'ów, w zastosowaniach komercyjnych, czyli wdrażamy open source, zastępując często rozwiązania typowo komercyjne rozwiązaniami otwartymi. Robimy to przede wszystkim w zakresie obsługi klienta i tych tematów obszarów sprzedażowych. To jest jeden wycinek, ten najważniejszy, którym się najdłużej zajmujemy. Od pewnego czasu również wchodzimy w kwestie systemów zarządzania informacją geograficzną, o czym też myślę, że dzisiaj sporo porozmawiamy.
0: Tak, jak najbardziej, no bo właśnie celem, w jakim tutaj rozmawiamy i tematem naszej rozmowy będą otwarte technologie, otwarte rozwiązania, oprogramowanie wolne i otwarte właśnie w zastosowaniach biznesowych. No bo jak już mówiłem w takiej rozbiegówce nienagrywanej przed odcinkiem, to jest coś, co zdecydowanie przejęło niemalże w całości rynek serwerów na przykład, czy rozwiązań po stronie serwera. Jak na przykład wchodzi się na strony internetowe, to prawie że na pewno po drugiej stronie działa cały stos, cały zestaw różnych komponentów, które stanowią wolne i otwarte oprogramowanie i też otwarte technologie są tam wykorzystywane. Natomiast no, są dziedziny, w których no, nie jest ta przewaga tak miażdżąca, bądź też odwrotnie wręcz. Na przykład, gdy chodzi o systemy operacyjne desktopowe, takie jakich ludzie używają na swoich komputerach stacjonarnych czy na laptopach, są to w większości rozwiązania zamknięte, sprzedawane komercyjnie na zasadzie licencji, jak na przykład system Windows czy system Mac OS. No natomiast twoją tezą, taką oryginalną, no tak samo jak biznes oryginalny, bo niewiele jest takich biznesów bazujących właśnie na otwartych rozwiązaniach i głównie są to właśnie wdrożeniowe takie biznesy, to masz też taką oryginalną tezę, że przyszłością rozwiązań biznesowych, oprogramowania biznesowego jest właśnie wolne i otwarte oprogramowanie oraz otwarte technologie. Zgadza się?
1: Zdecydowanie. Myślę, że do tej pory firmy, które interesowały się rozwiązaniami otwartymi, głównie zwracały uwagę na kwestie budżetu, czyli na to, że często te rozwiązania są tańsze. Natomiast od pewnego czasu, i jest to dosyć dynamiczna zmiana, to myślenie się zmienia. Oczywiście ten aspekt finansowy wciąż pozostaje bardzo istotny, bo wdrożenie oprogramowania w każdej firmie jest traktowane jako inwestycja. Oczywiście niektóre rozwiązania są traktowane jako moda, po prostu niektóre rzeczy są wdrażane, bo są modne, natomiast przedsiębiorcy coraz częściej patrzą na oprogramowanie jako na inwestycje ze względu na to, że już nie da się konkurować tylko i wyłącznie niższą ceną. Trzeba szukać przewag konkurencyjnych również wewnątrz firmy, czyli optymalizować procesy. I do tej pory rozwiązania otwarte były traktowane jako tańsza, często darmowa alternatywa wobec typowych rozwiązań zamkniętych, przygotowanych i oferowanych przez jedną konkretną firmę. Natomiast te dodatkowe, coraz częściej przejawiające się argumenty za wdrożeniem otwartych rozwiązań, to przede wszystkim, i to jest najważniejsze, to jest wciąż, to jest w tym momencie, nawet bym powiedział, częstszy argument niż kwestie finansowe, elastyczność rozwiązania. Bardzo mało jest firm, które są identyczne. Niemal każda firma jest inna, nawet jeżeli działają w tej samej branży, nawet jeżeli mają ten sam model biznesowy. to różnice w działaniu firmy objawiają się często w tych wewnętrznych procesach. I firma, wdrażając oprogramowanie, chce odzwierciedlić te procesy. A więc chcąc w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania, musieliby tak na dobrą sprawę tworzyć wszystko od zera. Ale to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ wydłuża się czas wdrożenia i koszty. Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy zwracają się w stronę rozwiązań otwartych, dzięki którym już na samym wstępie otrzymują pewną bazę, którą mogą rozwijać i potem modyfikować, dostosowywać do potrzeb firmy, nie będąc związanym z konkretnym dostawcą. To jest kolejny argument, który przedsiębiorcy coraz częściej zauważają, że nawet jeżeli nie ułoży się współpraca z firmą informatyczną, która przygotowała, wdrożyła, sprzedała oprogramowanie, to korzystając z oprogramowania otwartego mogą zmienić dostawcę, mogą zmienić firmę, która im serwisuje czy rozwija dalej oprogramowanie, i te argumenty coraz częściej przeważają w decyzjach biznesowych, decyzjach inwestycyjnych dotyczących IT w firmach.
0: Tak, i to jest coś, co się nazywa vendor lock-in, czyli takie zablokowanie w jednej technologii, która jest, jeżeli jest zamknięta, jest dostarczona przez jednego tylko usługodawcę, no to wtedy, jeżeli przestanie coś być rozwijane, a tak się dzieje nie tylko, znaczy tak się dzieje też z projektami otwartymi, kiedy ludzie się znudzą nimi, czy z jakichś innych powodów zdarza się, że jakieś rozwiązanie, czy jakieś oprogramowanie, jakaś platforma przestanie być rozwijana, no ale wtedy wielu ludzi ma ten problem i szuka rozwiązania, żeby się przesiąść na inny, no i często to rozwiązanie można też poznać, tak, bo też ono zostanie opublikowane w formie otwartej. Natomiast w sytuacji, kiedy firma Microsoft czy Oracle, takie, które produkują dużo rozwiązań właśnie zamkniętych, przestanie kontynuować dane rozwiązanie, przestanie wznawiać jego kolejne wersje dostosowane do współczesnych wymogów, no to ci, którzy zainwestowali dużo w oparcie swojego biznesu, swoich procesów,

0: jakieś dodatkowe usługi, to płatnie. Stwórzcie u nas stronę, nie musicie umieć programowania, wyklikacie to nawet jak nic się na tym nie znacie, to wyklikacie, strona będzie wyglądać i działać tak jak chcecie i będziecie mieć swoją stronę. No i ostatnio na przykład zgłosił się do mnie potencjalny klient, który chciał, żeby mu skopiować stronę. No i okazało się, że nie będę w stanie tego zrobić. Znaczy byłbym w stanie, ale za jakieś dużo grubsze pieniądze, bo była postawiona na Wix. Wix jest czymś takim, że tam można owszem wyklikać stronę, natomiast nie idzie jej potem wyciągnąć jej z tego ich systemu, żeby postawić na innym na przykład systemie, czy też żeby, jak to uzasadniał klient, bo pewnie takie wyciągnięcie byłoby złamaniem jakiegoś regulaminu, oglądać sobie chciał po prostu offline, bez połączenia z internetem. No i to niestety się nie da, oni stosują zabezpieczenia przed tym, nie tylko nie da się nagrać tych stron z linkami razem normalnie ściągając na dysk, ale nawet nie da się specjalnymi narzędziami ściągającymi całą stronę, no bo żeby strona w ogóle wyświetliła się tak jak należy, to musi zadziałać na niej skrypt, który ściągnie dopiero część strony z serwera i wymienia się tam takimi jednorazowymi hasłami, czy ciasteczkami, czy innymi rzeczami takimi, żeby to było specjalnie zabezpieczone przed tego typu próbą uniezależnienia się od nich. No i również twórcy oprogramowania takiego, które działa na naszym komputerze wprost też zabezpieczają w różne sposoby i zwłaszcza w latach 90. firma Borland była tutaj taka, że nawet tak zabezpieczała, że nawet użytkownikom, którzy chcieli zrobić coś legalnego, stawało to często na przeszkodzie. No i nie musimy się tym przejmować, jak mówisz, gdy mamy do czynienia z technologiami i oprogramowaniem otwartym. To jest jedna duża zaleta, zgadza się?
1: Zdecydowanie. Tutaj też ważny argument, który poruszyłeś, czyli dostęp do własnych danych. Często w rozwiązaniach zamkniętych producent utrudnia nam wyeksportowanie danych, czyli tak na dobrą sprawę przywiązuje nas do siebie i przedsiębiorcy coraz częściej zauważają w tym problem po prostu. Dlatego chcą mieć kontrolę nad swoimi danymi, chcą mieć możliwość rozwoju według własnych potrzeb, ponieważ kluczowym argumentem jest to, że firmy szukają coraz częściej i ja to obserwuję. To oczywiście dotyczy firm, które zatrudniają 10, 15, 20, 50 i więcej osób. Tak? Raczej nie jest to problem jedno, dwuosobowych firm, tylko nieco większych. Szukają przewag konkurencyjnych, szczególnie jeżeli działają na rynku, gdzie marże nie są wysokie. Szukają przewag konkurencyjnych w wewnętrznych procedurach, wewnętrznych rozwiązaniach i procesach. I dlatego to jest dla mnie podstawowy argument, dlaczego rozwiązania otwarte będą zdobywać coraz większą popularność, tym bardziej, że już przedsiębiorcy nie są straszeni przez urzędy skarbowe tym, że jeżeli zastosują otwarte oprogramowanie, to będą musieli dodatkowo wycenić i zapłacić tego podatek, co kiedyś dla wielu przedsiębiorców było pewnym problemem i bali się interpretacji urzędu skarbowego, co się stanie, jeżeli zastosują open source firmy.
0: No właśnie, ale często spotyka się taki kontrargument, że jeżeli się kupuje oprogramowanie zamknięte, czy jakąś technologię, dostęp, licencję na używanie jakiejś platformy w technologii zamkniętej, po angielsku proprietary, tak, własnościowej, no może to jest tłumaczenie bardziej dosłowne tego słowa, no to wtedy otrzymuje się też jakiś profesjonalny, komercyjne wsparcie, a nawet jeżeli nie zindywidualizowane, czyli że można im zgłaszać jakieś swoje błędy, potrzeby czy awarie u siebie po swojej stronie i oni je starają się pomóc rozwiązać, to są świadomi świadomi są tego, że od tego zależy ich strumień zysku, w związku z tym w przypadku, kiedy decydujemy się na rozwiązanie otwarte, no to jesteśmy właściwie zdani na siebie, czy też na społeczność, która czasem nam z dobroci odpowie na jakieś pytanie, no ale czasem nie mamy jakiejś tutaj takiej gwarancji. No i że w związku z tym tak naprawdę to, co się zaoszczędzi na licencji, to trzeba będzie zapłacić specjaliście. Czyli weźmy klasyczny przykład Linux kontra Windows. Postawię Linuxa w firmie, panie, kto się na tym zna, kto to umie używać, będę musiał, owszem, nie zapłacę za licencję na Windows, ale będę musiał zatrudnić informatyka, któremu będę jeszcze więcej płacił niż za tą licencję, żeby mi czasem tam konfigurował czy naprawiał tego Linuxa.
1: Tak, zdecydowanie jest to argument, który przemawia, ale nie we wszystkich przypadkach za

0: rozwiązaniami zamkniętymi. Tak jak mówiłem, coraz częściej to nie argument finansowy, to nie argument tego, ile za to zapłacimy, przemawia, tylko właśnie ta możliwość kontrolowania własnych danych i własnego systemu i rozwijania go zgodnie z potrzebami firmy. Też należy pamiętać, że rozwiązania open source to nie są rozwiązania, które są hobbystycznie tworzone przez jakichś studentów czy osoby, które gdzieś sobie coś po godzinach robią, tylko coraz częściej jest to traktowane jako model biznesowy. Coraz więcej firm pojawia się na świecie, które tworzą oprogramowanie, udostępniając je bezpłatnie w formie otwartej, dostarczając dodatkowo do tego właśnie usługi. I są to profesjonalne, spore firmy i to wcale nie jest tak, że rozwiązania open source są czymś gorszym, są czymś innym. Po prostu jest nieco inna idea za tym stoi i mogą, przede wszystkim wygrywają elastycznością. I tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że wystarczy taką dobrą sprawę wejść na strony internetowe najpopularniejszych otwartych rozwiązań, choćby do zarządzania relacjami z klientami, czy do zarządzania firmą, czy do elektronicznego obiegu dokumentów i zobaczyć, jakie firmy za tym stoją. I myślę, że w wielu przypadkach ten argument o niestabilności takich rozwiązań nie będzie już na tyle silnym argumentem jak wcześniej.
1: Tak, tutaj jeszcze było pytanie takie o bezpieczeństwo. Czy jest jakaś różnica w aspekcie bezpieczeństwa pomiędzy rozwiązaniami otwartymi a zamkniętymi?
0: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zależy z której strony oczywiście na to spojrzeć, tak? Bo bezpieczeństwo możemy ująć w różnych obszarach, tak? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samych danych, moim zdaniem otwarte rozwiązania są bezpieczniejsze z tego względu, że jesteśmy w stanie sobie ten cały system zabezpieczeń, a raczej firma, która nam to wdraża, jesteśmy w stanie sobie to w sposób optymalny przygotować. Natomiast oczywiście też, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, o rozwój, tak, mamy na to wpływ, więc chyba, że tutaj w kwestiach bezpieczeństwa też chodzi o stabilność i rozwój. O strach przed tym, że nagle wdrożymy jakieś rozwiązanie w firmie i ono od jutra jest zamknięte, nie jest aktualizowane, nie jest rozwijane, bo to również jest obawa, która niekiedy wiąże się z podjęciem decyzji, czy wdrażamy rozwiązanie zamknięte, czy otwarte. Dlatego jednak należy wybierać te najbardziej sprawdzone rozwiązania, które są rozwijane od wielu lat, które mają dużą społeczność i tutaj mamy zdecydowanie większe bezpieczeństwo. Myślę, że rozwiązanie otwarte, które jest tworzone przez firmę, która zatrudnia kilkudziesięciu specjalistów, ma wielotysięczną społeczność na całym świecie i jest sprawdzone w wielu bardzo dużych organizacjach, jest o wiele bezpieczniejsze niż zamknięte rozwiązanie stworzone przez jakąś niewielką, nawet kilkudziesięcioosobową firmę, na której jest oparte całe bezpieczeństwo tego rozwiązania.
1: Tak, to ja chciałbym powiedzieć jeszcze tak, jako że jesteśmy blisko początku odcinka, że teraz jest już jak najbardziej właściwy moment, żebyście, drodzy słuchacze, zaczęli dzwonić, więc jeżeli ktoś chce się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami lub ma jakieś pytania, które chciałby zadać tutaj na antenie i na które usłyszeć odpowiedź, no to zachęcam do dzwonienia Skype'em lub telefonem. No i też będę rzucał okiem na czaty, chociaż tam jest mniej pewne, że uda mi się dostrzec, jak coś piszecie. O, właśnie to mówię i właśnie ktoś rzeczywiście dzwoni, więc go tutaj dołączymy. Witamy Cię, Marcinie, na antenie. Marcin, czy jesteś z nami już? Rozmowa nie została nawiązana. No coś nam się tutaj nie udaje. Może się uda za chwilę. W związku z czym ja zanim przejdziemy może do jakichś przykładów takich, no bo prowadzisz firmę, więc w związku z tym słuchacze pewnie są bardzo zainteresowani tym, jakie masz sam z tym doświadczenia, jakie usługi oferujesz, no i jakie jest ich odniesienie, jaka jest rola otwartych rozwiązań, w tym oprogramowania właśnie w tym, co oferujesz i jakie miałeś różne też przypadki z klientami, czy zdarzało się, że klienci na przykład byli niezadowoleni i przeszli potem na rozwiązanie zamknięte, własnościowe, a może odwrotnie, może częściej się udawało przekonać klientów nie takich nowych, tylko takich, którzy już korzystali z jakichś rozwiązań wcześniej, ale właśnie nie otwartych do tego, żeby się przerzucili i zostali twoimi klientami. Więc o tym wszystkim porozmawiamy, a tymczasem czy mamy z nami Marcina? Mamy już Marcina, tak.
2: O, cześć. Ja tak chciałem się podzielić tak trochę, znaczy nie jest to wynika, ale ja mam takie doświadczenie z tymi otwartym oprogramowaniem, że na przykład ja sam w swoich miejscach korzystam tam z takich specjalistycznych tam do projektowania no, płytek drukowanych do rysunków z otwartego oprogramowania. Z mojego doświadczenia jest nawet lepsze od tych tańszych markowych, powiedzmy. Ale jest tak, taka kwestia, że tak o tym rozmawiam z kimś, kto pracuje w jakiejś korporacji, no to jak ludzie na etacie, nie, tylko AutoCAD, nic innego, tylko, znaczy moja, nie wiem, bo ja tak mówię o nazwami, które powiedzmy, no, w mojej branży AutoCAD to każdy zna, ale na przykład Altium, to tam elektronicy będą wiedzieli, o co chodzi, to tylko Altium i nic więcej, a jak proponuję im otwarte oprogramowanie, to, no powiedzmy, do tych droższych są
1: Zaczęło się rwać, a teraz się przestało być słychać. No ale Grzesiu, jak mógłbyś skomentować właśnie to spostrzeżenie?
0: Tak, tutaj troszeczkę kiepsko było Marcina słychać, natomiast z tego co... Z tego co udało mi się usłyszeć, to Marcin tutaj użył argumentu, że w rozmowach w jego branży akurat on używa otwartych rozwiązań, natomiast kiedy rozmawia z osobami pracującymi w korporacjach, to te osoby promują i jednak powiem, że lepsze są te zamknięte rozwiązania. Ja myślę, że tutaj jest to związane z tym, że jednak w korporacjach jednak takie rozwiązanie, o którym wspomniał, czyli AutoCAD, jest rozwiązaniem, które jest ogólnie przyjęte i korporacje z niego korzystają. Natomiast mniejsze firmy, mniejsi wykonawcy, jakim z pewnością jest Marcin w porównaniu z dużymi korporacjami, jednak szukają alternatywnych rozwiązań ze względu na początku, ze względu na koszty, a później w drugiej kolejności ze względu na elastyczność takiego rozwiązania. I biorąc pod uwagę właśnie na przykład AutoCAD czy podobne rozwiązanie, myślę, że tutaj sama oszczędność rzędu czasami kilkunastu tysięcy na licencjach jest jak najbardziej, ma sens, żeby się nad tym po prostu zastanowić i rozważyć wdrożenie akurat rozwiązania otwartego.
1: Tak, no myślę, że właśnie to jest dokładnie to, z czym Marcin się zetknął. Pewna taka kultura korporacyjna. Wiadomo, że im większa korporacja, tym bardziej ona jest pochłonięta swoimi własnymi procesami, a państwo to już w ogóle. Znaczy między małą firmą, jej zwinnością, jej taką zdroworozsądkowością w reakcjach na to, co się dzieje na rynku, czy w technologii, w zmianach, w trendach. No a to jest coś, no jeżeli ta firma się utrzymuje oczywiście, bo jak nie, to bankrutuje szybko. Mała firma to jest coś, co jest takie wzorcowe pod tym względem, natomiast państwo jest molochem, który, no wiadomo, marnotrawi większość swoich środków, a korporacja jest czymś takim pomiędzy. Jak mówi też prawo Parkinsona, że 700 osób to jest taka granica, ponad którą dowolna organizacja, w tym firma, większość zasobów no pożytkuje na zajmowanie się swoimi wewnętrznymi sprawami, procedurami, jakimiś tam być może przepychankami też, biurokracją wewnętrzną. A tymczasem dodzwonił się do nas słuchacz telefonem. Witamy cię.
2: Znowu ja, tylko po prostu tam coś na Skype'ie, nie wiem, ja nie słyszałem, myślałem, że jest rozłączone. W każdym razie nie skończyłem wątku. Chodzi głównie o to, że na przykład teraz w tej mojej działce, tak, to oprogramowanie jest tak, że Igla przejęła Altium, wychodzi, powiedzmy tam zamykają system i przychodzą na taką formę, że będzie tylko abonament. Czyli jak do tej pory, jak się robiło projekt, to zrobiło się projekt, wszystkie programy na kopię zapasową, jakby tam ktoś chciał to pięć odkopywać, i całość działa, tak? A w tym momencie nie ma takiej możliwości, jak wszystko sobie sobie kopię zapasową schowam, to za dwa lata nie otworzę i coś nie poprawię, bo już mi się skończyła ta licencja tam roczna czy półroczna, bo teraz już nie będzie można kupić tej licencji takiej dożywotnie, tylko tam, że trzeba wykupić, nie wiem, na rok, na pół roku. I nowsza wersja i w tym momencie na przykład odkopanie starego projektu w tych nowych rozwiązaniach, to już jest jak dla mnie to, no jakiś koszmar straszliwy, tak? A przy otwartym oprogramowaniu dalej nie ma problemu, ta część moich kolegów nawet zaczęło się, no, do mnie dogadywać, bo do tej pory to sobie kupili i mówią, Marcin, daj spokój, nie będziemy tam jakiegoś otwartego otwierać, bo tam nie ma jakiegoś spacia i tak dalej, nie ma szkoleń i tak dalej, ale teraz się zaczynają odzywać, no bo ci producenci oprogramowania zmieniają formę sprzedaży, no i nie ma wyjścia, tak, bo jak zostaje na tym starym, no to musi płacić co miesiąc, tak, nowsze wersje i później nie ma funkcji takiej, żeby zrobić kopię zapisaną całość, na przykład za 5 czy 10 lat, jak będzie trzeba jakąś małą zmianę zrobić i tak dalej, to wszystko rozpakować włącznie z systemem i sobie poprawić bez zrobienia upgrade'u do nowszych wersji i tak dalej, nie?
1: No, więc dzięki za pytanie. Myślę, że jak najbardziej to jest coś, do czego się też warto ustosunkować. Pozdrawiamy. I jeszcze chciałem coś powiedzieć, a go brutalnie rozłączyłem. No, patrzcie się. No więc koszmar jakiś straszny, tragedia jakaś okrutna, mówiąc bardziej idiomatycznym językiem, rzeczywiście. I myślę, że to jest przykład też vendor lock-in, to co tutaj Marcin mówił. Zgodziłbyś się?
0: Zdecydowanie. Tym bardziej, że Marcin, z tego co zrozumiałem, działa w branży, gdzie się tworzy jakieś projekty. Tą branżę może nie znam jakoś bezpośrednio, bo nie działam, nie mam związku, natomiast znam ludzi, którzy w tej branży działają i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to branża mocno zdominowana przez kilku producentów, przez kilka sprawdzonych rozwiązań. I w tym przypadku niestety jest tak, że producent może chociażby klientowi narzucić jakiś format danych i chcąc odtworzyć nawet jakieś projekty w innym miejscu, może się okazać, że będzie to utrudnione, więc troszeczkę firmy, które już zaczną korzystać z rozwiązań zamkniętych w tej działce, tak, na tym obszarze, mogą być już dosyć mocno do tego przywiązane. Przy dużych firmach, przy korporacjach koszty kilkunastu tysięcy za licencję, za takie oprogramowanie może nie jest porażający, natomiast w przypadku małych firm i wielkich biur projektowych może się okazać, że taki koszt będzie już sporym wydatkiem.
1: Tak, jeszcze powiem, że to jest model biznesowy, który, znaczy abonament, tak? Abonament zamiast jednorazowego zakupu, to abonament za możliwość korzystania z danej usługi, czy nawet towaru. To jest coś bynajmniej nie nowego szeroko w świecie biznesu. Nawet są abonamentowe, no oczywiście są wyżywienie abonamentowe, usługi gastronomiczne, czy usługi dostarczania, nawet dieta pudełkowa na przykład, dostarczania właśnie posiłków klientowi, nawet maszynki do golenia dostarczają też właśnie w takiej formie, że się abonament wykupuje na te dostawy maszynek indywidualne. Natomiast w oprogramowaniu tak, jest to jeden ze sposobów, w jaki producenci oprogramowania i rozwiązań zamkniętych są w stanie konkurować w czasach coraz większej popularności właśnie wolnego oprogramowania, za które się nie płaci. W związku z tym model licencyjny, korzystający z ochrony szczególnej, tak? Tutaj nieraz rozmawialiśmy o tym, jak to się ma na przykład do libertarianizmu, czy rzeczywiście jakaś szczególna ochrona praw autorskich i traktowanie tych umów licencyjnych jako czegoś szczególnego, czego złamanie nie jest traktowane jako zwykła sprawa cywilna, tylko no, są pewne przywileje związane z tym, że się ma tak zwane prawa, majątkowe prawa autorskie, które no, można nimi handlować. Jeszcze akurat jest dobra rzecz, że prawami można handlować, natomiast czy one powinny tak sprawiedliwie z natury rzeczy przysługiwać, czy nie, to jest inna dyskusja filozoficzna, bardziej ekonomiczna. Dzisiaj w nią nie będziemy chyba za bardzo wchodzić. Natomiast obserwując tak czysto od strony rynkowej, biznesowej, to rzeczywiście jednym z wyjść, jakie firmy mogą się tutaj posłużyć, żeby nadal swój podobny do dotychczasowego model biznesowy utrzymać, to jest przejście na właśnie, że zamiast licencji sprzedaż abonamentów, sprzedaż możliwości korzystania przez jakiś okres na przykład, czy każdorazowo płatność za skorzystanie z usługi, która no, nie może być całkowicie po stronie klienta, tak jak się program instaluje, tylko wymaga na przykład połączenia z serwerem, czy skorzystania ze strony internetowej, czy połączenia programu z serwerem, gdzie dokonuje się jakieś przetwarzanie. No, software as a service to jest taki trend od

Heja, heja, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki zwyczajowe. Smędzenie, no właśnie jak to napisałem, wieczorowe smędzenie bez tematu. No właśnie. To może taki tytuł audycji zachęci do słuchania i się zejdą ludzie. Dużą gromadą. Zobaczymy. No, słuchaczy można podzielić na dwa typy ludzi. Odpaliłem papierosa dla podkreślenia tutaj dramaturgii. Dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy słuchają i ci, którzy dzwonią. No, tak powiem trochę po westernowemu. Nawiązując do dzisiejszej oprawy, muzyczka, która mi tu trochę się chyba nie odtworzyło to, co miało, ale gdzieś ta playlista już tu wraca. No, i siedzimy sobie i rozmawiamy i oczekuję jakichś tematów ciekawych. Dzisiaj zasady audycji takie, że rób ta, co chce ta, naprawdę. Nie chcę mi się tu pilnować, administrować, sprawdzać, pytać. Po co to komu? Dzwoni kto chce, w ogóle nie pytać się mnie o nic. Ja zarobiony jestem, ja nie mam czasu. Nie wiem, nie orientuję się. Zapracowany jestem. Cześć krawiec, dzisiaj robię ramiona. O, proszę. No to tu wyzwania ma Eurynom. Dzisiaj robi ramiona, jutro nogi, potem jeszcze plecy trzeba zrobić i poprzeczny łokcia, mięsień. Wiem, że jest nieznany nauce, ale może Eurynom ma na przykład mięsień nieznany nauce do tej pory, poprzeczny łokcia. I o czym wam mogę powiedzieć? No, na przykład ostatnio to jakiś dziwny znowu zbieg okoliczności. Ostatnio w radio leciało na życzenie Matta Imagine Johna Lennona. Nie, to chyba nie było. On. Ale rozmawialiśmy o Beatlesach na pewno przez chwilę. To pamiętam na 100%. Bo jeszcze było Universe, pieśń na cześć Johna Lennona. No i teraz tutaj czytam, że arcybydle pierdol... Ja nie za skrót. Przepraszam, tak, odbija mi się trochę, obiadłem się. No, na Jasnej Górze o Imagine Johna Lennona. Wszyscy żyją w jakimś utopijnym pokoju. A może ma rację tym razem, to że ja nie lubię tych różnych abepów i innych papów, to nie znaczy, że nie ma racji, możemy sobie porozmawiać. Czy żyjemy w utopijnym... Znaczy, czy ta piosenka nam ma nam ukazywać jakąś utopijną, dziwną wizję świata, że bez wojen, bez zazdrości, nienawiści, taki, no wiecie, no fajny świat, nie? Czy to jest jakiś... czy to jest wyobrażenie tylko? Imagine, czy może utopia? No ale tam padają też słowa żadnych kościołów, tak? Świat bez religii, przepraszam, bez religii. No ale to tyczyło

0: się wszelakich religii, różnych, przeróżnych, no. Ale Kościół zawsze jest taki jak dziewica, tak tylko mu nadepniesz na paluszek, a on już... Mordują. Krawcuniu, a czym ty taki zapracowany i skąd ten brak dzisiejszej chęci? A czym jest chęć? Porozmawiajmy o tym, czym jest chęć. Dążenie jakieś, tak? Do czego dążenie? Dążenie do tego, żeby było w radiu dynamicznie i wesoło i żeby cały czas coś się działo, ponieważ kiedy nic się nie dzieje, to ludzie odchodzą, przestają słuchać. Już widzę, było 10 słuchaczy, ale przyszło 10 nowych i słuchają, co tu się będzie działo, kochani. Nie. Właśnie dziś jestem w nastroju takim innym trochę. Raczej takim spokojnym. Tak to wygląda. Ciekawe, czy jest jeszcze ktoś spokojny wśród nas, w naszej społeczności, kto mógłby zadzwonić i na spokojnie pogadać. Ja myślę, żeby się znalazły takie osoby. No ale to tak na wagę złota ktoś taki, kto tu zadzwoni i ze mną jakoś tak pogada na spokojnie o czymś fajnym. Chociaż, czy ja wiem, a może to właśnie norma jest u nas w Nocnym Radiu. A marginesem jakimś jest na przykład dzwonienie z jakimś, nie wiem, ktoś ma jakiś problem, coś tam, chce kogoś wyzywać. To raczej tak mniej chyba. Raczej w pozytywnym klimacie sobie rozmawiamy chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, co tu jeszcze? No i Imagine Lennona. Zobaczmy na słowa piosenki. Imagine there's no heaven. No ale ja chcę po polskiemu. O, jest. Dobra. Nie ma nieba. Nie ma piekła. Hulaj dusza. O, hulaj dusza. Chciałaby dusza do raju. O, już. Już, a potem narkomaństwo, łachmaństwo. I nie będzie niczego. Nie no, nie bądźmy takimi pesymistami. Ja nie jestem takim ślepo oddanym filozofii Krzysztofa Kononowicza. Nie zgodzę się z tym, że nie będzie niczego. Ja myślę, że zawsze jednak będzie coś. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących po dziś dzień. Aha. I tu pewnie był jakiś zaśpiew. Aha, coś. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. Imagine there's no countries. W oryginale, jakby ktoś chciał. Nie ma krajów. To tak twierdzą teoretycy spiskowi, że do tego to zmierza. Rząd światowy, NWO i nie będzie może w końcu krajów. Czy to by było gorzej, czy lepiej? No jakby nie było religii i nie byłoby krajów, to byśmy się nie naparzali. To by było mniej wojen o 90%, może na przykład. Bo zwykle jak się o coś bijemy, to się tak z grubsza. Bijemy o ziemię, religię, nie? O granice, o tereny. Wyznaczamy po wojnie nowe tereny. Ktoś traci, płaci jakby taki haracz, karę, grzywnę za to, że narozrabiał, że wszczynał w wojnę. Jak Francuzi Niemcom rachuneczek wystawili tam na miliardy. Jakieś dzikie. No to więc fajny byłby świat. I teraz pytanie, no ale to bardziej pytanie jest tutaj, czy powinniśmy myśleć o jakichkolwiek utopijnych wizjach, o snuć sobie takie wyobrażenie, że świat jest jakoś się diametralnie zmieni. Może są tutaj też i czarnowidze, i sceptole, którzy twierdzą, że nic się nie zmieni, bo człowiek się nie zmienił już od dawien dawna i właściwie to cały czas się zachowujemy podobnie trochę. Tylko mamy nowe zabawki, nowe ubranka, bardziej skomplikowany język, łatwiejszy dostęp do wiedzy, do informacji, co się okazało, że ludziom wcale tak znowu nie zależy. Nie rzucili się nagle chyba wszyscy do książek, wszystkie knypy. Co tam mamy dalej? Wyobraź sobie wszystkich ludzi. Próbuję tak trochę zaśpiewać, żeby było bardziej melodyjnie. Żyjących w pokoju. Jakoś tak było. I tu znowu juhu, hu, hu, hu, hu. Uuu, bo jest myślnik. Uuu. Juhu, uuu. Zaśpiewał artysta jeszcze. No, wszystkich ludzi żyjących w pokoju. Jak to jest piękny przekaz. Się wzruszyłem troszkę. To nie wstyd płakać. Nawet mężczyźnie. No, nie no, hasło fajne, fajne, wzniosłe, pozytywne, pożyteczne i w ogóle, i całe te. Fajnie, gdyby wszyscy ludzie żyli w pokoju, tylko jak to zrobić? To strasznie trudne. Ciągle ktoś chce się z kimś o coś bić. Nawet u nas zdarzają się takie rzeczy. Że ktoś do kogoś wystartuje z pięściami słownymi, bo u nas jest to tak słowem bardziej, z pięściami słownymi. To pięknie nazwałem. A co dopiero jak chodzi, jak gra się toczy o dużą stawkę, bo u nas tu to tak o złote gacie, o to czyja racja jest racja najmojsza, bardziej tak o to. Albo, bo ja nie lubię jak ktoś, i tutaj trzeba przytoczyć słowa oponenta, bo ja nie lubię jak ktoś gada takie rzeczy, że... No i tak nawet też tutaj cały czas jakaś zadyma. No to tak co dopiero na świecie, jak gra się toczy o naprawdę wysoką stawkę. Ziemia, surowce, niesamowite bogactwa. Popatrzmy na to, jak na sytuację, w której dokonujesz jakiegoś wyboru, pracujesz dla kogoś, może nie do końca nawet ci to odpowiada, robisz różne rzeczy, ale masz... Może nie gwarancja, ale no dążysz ku temu, żeby po prostu nagle twoje życie się diametralnie odmieniło. Nagle żyjesz sobie w luksusie. W ogóle przestajesz się martwić o dobra materialne i zaczynasz sobie jakoś tam żyć fajnie. Ale już z tym piętnem, że jakąś brudną robotę wykonałeś, wykonałaś. Ciekawe, czy byście się zdecydowali. Kto by się zdecydował na brudną robotę dla szmalu? Jedyneczka na czacie. A kto jest legalistą i ma swoje zasady moralne i w życiu by czegoś takiego nie zrobił dla pieniędzy, to zero. A jakby zrobił, to jedynka. Walka o pomidory u Tomka. Cze. Ary Lamson, no, który ma takie pomidorowe wieści różne, a tym razem walka o pomidory. War of Tomatoes. Jak wojna o tron, coś mi tak się kojarzy. Wojna o pomidory. No, to ładne rzeczy. No, schodzą się powoli ludziska, schodzą tym, którzy przyszli trochę później. Przypominam, że dzisiaj taka dla odmiany nieco luźniejsza audycja, bo zwykle w Nocnym Radio są poważne audycje. Poważnie podchodzimy do kreacji tego medium i w związku z dynamicznym rozwojem. No, tu mam wiadomość z reżyserki, że aktualnie drugi kapitan nie będzie dostępny teraz, ponieważ jest na urlopie. Też redaktor Etamowski, tak, to już jest potwierdzone, że pan redaktor Etam też jakby w najbliższych dniach, że tak powiem, będzie niedostępnym, tak. No więc siedzimy sobie i rozmawiamy właśnie, kija z tyłka sobie wyjmę. O, już lepiej, już mogę normalne radyjko robić. Ale dzisiaj ucztę zrobiłem. No, myślę, że nie jedna osoba tutaj pozazdrości, jak opowiem. Nawet nie wiem, tak sobie trochę się waham, czy opowiadać o tym, jak jem. Komuś może być przykro, kogo nie stać na takie rzeczy. No, nie jada w ten sposób. No to dobrze, jak skoro już tak prosicie. A nie, nie, nie prosicie.
1: No, no i tak wam opowiem. Konserwa turystyczna. Ale ta lepsza. Najdroższa kiełbasa z Biedronki. Wziąłem kawałek, słuchajcie. Ogóreczki, ale nie takie zwykłe. Tylko ogóreczki chili. Proszę was. Nie, no tak chyba trochę fantazjuję, bo inna konserwa. Gulasz węgierski. Okłamałem was. Czy to są wiarygodne media? Ja się was pytam, czy to są wiarygodne media, takie jak Nocne Radio w tym momencie? Ja, przepraszam, ja samokrytykę muszę złożyć. Najpierw powiedział, że konserwa turystyczna, chciał się przypodobać, tak? Że taką najtańszą kupił, żeby wzbudzić litość, obrzydlistwo. A potem nagle gulasz węgierski, który kosztuje konserwa prawie 10 zł za puszkę. Kurde, okłamałem was, przepraszam. Ale czasami można podać nieprawdziwe informacje w radiu. To się zdarza nawet zawodowcom. No ale w każdym razie paluszki serowe, tylko że wszędzie to jest zagadkowa sprawa. Może ktoś z was wie, i tu mówię już naprawdę serio, bo to jest dla detektywa jakiegoś, kogoś, kto ma żyłkę pierdzącą detektywa, albo detektywki. Detektywka. No. Poznikały mianowicie ze wszystkich sklepów moje ulubione warkoczyki serowe. Nie ma ich. A były wszędzie. A teraz nie ma ich nigdzie. Ja bez tych serków żyć nie mogę. To jest mój słaby punkt. No, ktoś to kiedyś wykorzysta przeciwko mnie, tą informację. Że mam słabość na punkcie tych warkoczyków serowych, ale nie powiedziałem jakich jeszcze. Więc możecie niewłaściwy warkoczyk serowy mi pokazać i ja wcale nie pobiegnę, nie zadziała. Tak więc, no to są takie no, warkoczyki. Ser parzony, to jest jakiś ser parzony, taki jasny warkoczyki zapleciony, mocno słony. No, drogie pieruństwo. Trochę dziś prowadzę w stylu Etama, w każdym razie teraz, w tym momencie. A wiecie co? Ja lubię te jego opowieści. Musisz sobie sam zrobić, Krawcuniu. O! Z pomocą przychodzi Gosia. Czyżby Gosia miała jakiś własny przepis na takie serki? Ale co tam? Co będę pytał? Sam poszukam. Tylko czego tu szukać? Serki parzone? Warkoczyki? To nie jest to jakieś wędzone, serowe. Kurde, że też wyrzuciłem opakowania. Może gdzieś tu jest. Sprzątam raz na rok, powinno jeszcze gdzieś tu być opakowanie, jak kupiłem 5 miesięcy temu po serkach. Gdzieś to powinno się walać na podłodze. Nie no, raczej już nie znajdę. Ale muszę, ale wytropię. Dzisiaj w internecie można wytropić. Już i tak tyle o mnie wiecie. Już tyle moich słabych punktów znacie. Wiecie, że podniecam się na widok naleśników. W chwili słabości zdradziłem wam tą informację, że podniecam się na widok naleśników. Ktoś kiedyś to wykorzysta przeciwko mnie. Teraz wiecie już o mnie wszystko. Wiecie, że naleśniki, że kocham żelki i warkoczyki serowe z sera parzonego. Jakie są znane takie marki polskie serowe, to sobie przypomnę. Mlekowita, jakiś tam serozdzich, zdzich ser, zdzich mlek, mlekoździch. Ja się dowiem, co z tymi warkoczykami. Co tam jeszcze się na świecie dzieje? Patrzę tutaj. Na. Morawer pojechał gdzieś do rolnika, na wieś jakąś. Oczywiście tam już trawa pomalowana na zielono i cała wieś potiomkinowska pięknie zrobiona. I biegają takie dzieci się bawią, kobiety na krosnach tkają. I śpiewają jeszcze takie pieśni. Jak prezydent przychodzi, to one śpiewają takie pieśni. Prześniczki siedzą, lo, lo, lo, lo, lo.
0: sobie coś tam przedą, la, la, la, la, la. A prezydent idzie i podziwia. To tak jest na polskiej wsi. Nie spodziewałem się. Dla mnie to też zaskoczenie. No i potem przyszli do jakiegoś gospodarza i prezydent pochwalił traktory. To jest wielkie wyróżnienie. Jak byście wy się czuli, gdyby sam prezydent RP pochwalił wasz traktor?
1: Nie wyobrażam nawet takiego zaszczytu. Zemdlałbym. No.
0: I ładne macie traktory, rzekł. Ładne macie traktory, gospodarzu. A gospodarz odpowiedział, to nie moje, to wypożyczone, panie prezydentu, prezydencie. Premieru, przepraszam, panie premieru. Bo to mi się myli, przepraszam, czemu ja tutaj mówię raz Duda, raz Morawiecki? Pokręciło mi się wszystko. Jak się znam na polityce, Duda mi się z Morawieckim zaczyna już mylić. To przez brak tych warkoczyków serowych czuję.
1: Dobra, zdradzę wam moją największą tajemnicę, ale już taką największą, już więcej nie będzie zdradzania. Jestem takim kosmitą z innej planety, który po prostu te warkoczyki to jest jedyny sposób na... jedyne, co ja mogę jeść na Ziemi, te warkoczyki serowe. Chyba umrę teraz, bo już 2 tygodnie nic nie jadłem, nie ma nigdzie tych warkoczyków.
0: Zaraz. Oni wiedzieli być może, że to jest jedyne, co ja mogę jeść jako kosmita tu na Ziemi i dlatego zlikwidowali te warkoczyki serowe. Żeby zniszczyć, to jest wściekły atak na takich jak ja, kosmitów, którzy mogą jeść tylko warkoczyki serowe. Te warkoczyki serowe znalazłem u... Ale drogo. Na ale drogo, przepraszam. Wełnisty pisze. Na ale drogo. To ja nie chcę, to ja chcę na ale tanio mi znajdź. Nie, na ale drogo. Co to za serwis? Co to wyszukuje najgorsze jakieś rzeczy? Nie, coś takiego było, ale drogo. No to takie kolejne jakieś Ceneo, nie? Ale dobre są te serwisy. No, pewnie trochę nie jest to być może na rękę sprzedawcom tak do końca. Znaczy to jest ciekawe zagadnienie też, nie? Czy takie serwisy, gdzie można sobie porównać ceny, to czy one są... Jak powinni patrzeć na nie różni sprzedawcy? Wydaje mi się, że ci sprzedawcy, którzy zdzierają z nas ostro, to tak, to oni mogą być niezadowoleni. A ci, którzy godzą się na jakąś tam walkę, na konkurencję, na zdrowy kapitalizm, to chyba dobre mechanizmy. Czasem można znaleźć coś, tu kosztuje 100 zł, a tutaj 170, nie? No to kurde. Używajcie, jak ktoś jeszcze nie używał takich serwisów właśnie jak Ceneo, czy porównywarki jakiekolwiek cen, to sobie się zapoznajcie z tematem. Zdecydowanie warto. No ale pewnie niektórzy to mają jeszcze opory, czy zamawiać w ogóle przez internet. No ale to są takie opory, że jak się już to zrobi, to potem się śmiejemy, że to takie proste. Tylko tu wciskasz, wpisujesz, no trzeba trochę... Dla kogoś, kto na przykład nie jest bardzo obyty z komputerami, to różne takie rzeczy, gdzieś tam zarejestrowanie się, właśnie założenie sobie profilu, kupowanie przez internet, takiej osobie to się wydaje bardzo odległe. Ktoś, kto jest takim lamerem komputerowym. No ciekawe, jak to u nas wygląda, ile jest takich osób. No z tego, co wiem, to raz tak, no. Jak mawia Tomasz Filozof, raz tak, no. Różni bardzo ludzie. Jak mówiłem, słuchacze Nocnego Radia dzielą się na 2 grupy ludzi. Tych, którzy dzwonią i tych, którzy trzymają palec na czerwonym przycisku. Tak więc jeśli macie jaja... Nie, to przepraszam, to tak głupio by zabrzmiało w radiu. Jak macie jaja, to dzwońcie, nie? No, tak nie można mówić, bo z wiadomych powodów. Zresztą ostatnio i tak do mnie sami faceci dzwonią. To właśnie zakrzyknę inaczej. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. O. O, to jest hasło na dzisiejszą audycję. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. Mam nadzieję, że ktoś się może weźmie sobie to do serca. No, patrzę sobie też na rozwój polskich inwestycji Muzeum Bitwy Warszawskiej. Rok później, no, cały czas, kurczę, budowa robią, nie mogą zrobić. W Osowie, niedaleko Warszawy. Najbardziej zaciekłe walki. No i tak robią, robią i zrobić nie mogą i obiecują. Problem z tymi naszymi posłami jest taki, że oni bardzo lekko sobie traktują obietnice. Sądzę, a nawet jestem przekonany, że w takich stanach to może wyglądać zupełnie inaczej. Jak nie spełnisz swoich obietnic, jak naobiecujesz i nie zrobisz, to jesteś potem już niewiarygodny i może dlatego często, w czym pewnie jest dużo prawdy, pokazuje się tych polityków amerykańskich, że jak oni już mają jakiś plan, to muszą go zrealizować. A u nas to sobie tak rzucają, nie? Tu zrobię, tu będzie inwestycja, tu się zrobi, a potem macham na to wszystko ręką i znajduję sobie nowe problemy, nie? Jakieś tęczowe flagi, czy inne jakieś tam wprowadzanie podatków nowych nam. No i nie wywiązuje się. No, bo przypominam sobie ten artykuł takich inwestycji, które obiecują, planują, a potem to się ciągnie latami, to jest dużo. Czasami to może być maszynka do wyciągania pieniędzy, jak ta świątynia opatrzności. I tu milionik, i tu dwa, jeszcze 10 by się przydało. Oj, to 10... Te 20 milionów to kropla w morzu. No, o, tu 100 milionów. No dobrze. To już zaczyna nam się zamykać, tak, no. O, 200. No, to teraz zaczynamy, no, konkretnie rozmawiać, no. O, pół miliarda. Dobrze. No i tak można z kościołem w nieskończoność rozmawiać o finansach w ten sposób właśnie. Tomu się tu przechwala, że ma jaja, bo nie zadzwonię, bo mam jaja. Widzisz, no nie dogodzisz, no słuchajcie, to inaczej, dzwońcie, jeśli macie jaja i jeśli nie macie jaj, to też dzwońcie. No, od pani bardzo lubię telefony. Ale oczywiście nie będę tutaj zaraz tam, o tu miła pani, o. Ale tak ostatnio miałem coś, nie? Tu się śmiali i tam złorzeczyli. A co w tym złego, że się troszkę inaczej podchodzi do kobiety, do niewiasty? No co, no wiadomo, że jak podchodzę do dziewczyny, to też ją nie walę w plery z całej siły. Co to, mordo? Tylko inaczej do kobiety, nie? No to na antenie też można trochę inaczej do kobiety. Czy to jest takie strasznie złe? A ja wiem, że to tak czasami głupio brzmi i też nawet, kurde, się łapię za głowę, nie? Jak ktoś tak gada. Tak traktuję kobietę jako jakąś wyjątkową w ogóle istotę nie z tej ziemi, nie? Ufoludek do nas przyszedł. Nie, no, trzeba jak człowieka normalnie, wiadomo, pogadać. Normalnie się zachowywać. Ale będę się upierał przy tym, że kobietom się więcej na antenie przerywa. I to coś mówi na pewno o narodzie danym. Jeśli takie jest zjawisko, że się kobietom notorycznie przerywa wypowiedzi, co widzę, co obserwuję, no to jest coś tutaj do poprawienia. Jaja na miękko. Muszę więcej jajek jeść. Trwają spory właśnie w temacie tego cholesterolu, nie? Czy jak się tych jajek dużo żre, to mamy podwyższony cholesterol, czy nie? Jakoś tak. No, raczej chyba zdrowe jajka, z niczym nie można przeginać, ale tu jajeczko, tam jajeczko, na pewno nie tak łatwo, żeby nam zaszkodziło dobre jajeczko, bo w którym jest wszystko, przypominam, w jajeczku jest wszystko. No i myślę, że warto jeść jajeczko, bo jajeczko, każde jajeczko w innej formie smakuje inaczej. Inaczej na twardo, inaczej na miękko, sadzone w szklance. To jajko w szklance ma taki w ogóle specyficzny bardzo smak. Nie wiem, z czego on wynika. Bardzo dawno nie jadłem, ale tam się daje dużo pieprzu, nie? Dużo pieprzu. Inaczej się miesza to białko z żółtkiem i stąd może inny smak jajka w szklance. Masełka się tam dodaje trochę. Ale toście mi zrobili tutaj smaka na jajka, no. Chyba będzie trzeba zjeść dzisiaj te jajka, no. Nie ma wyboru, panie. A jak w ogóle się zapatrujecie na takie audycje zupełnie luźne, gdzie ktoś po prostu do was gada? Trochę podpatrzyłem to od Etama i też tak zetamizowałem swoją audycję. Trochę, najwyżej się skasuje, no nie trzeba się przejmować, no jak wychodzą. Któreś tam z ostatnich audycji moich pewnie wylecą teraz, bo już tak patrzyłem dzisiaj, którą tutaj. Myślę, żeby trochę selekcjonować content, że przecież można się spotkać, pogadać sobie o dupie Marynie, a nawet pomilczeć na antenie i coś i pośmiejemy się, że pierwsza audycja, gdzie milczymy sobie na antenie, czy cokolwiek, nie? I nie mieć jakichś tam problemów, nawet jak wyszło trochę mniej ciekawie niż innym razem. No kurde, są lepsze i gorsze audycje. To mówię tak, żeby, odnośnie waszej oceny wszystkich twórców, nie? Jak komuś wyjdzie coś gorzej, na przykład, to nie wolno tak od razu, o, już, o, pokazał jaki, o, masz, o, pa jaki, pa, o, pa. No to, tak nie wolno. Trzeba z wyrozumiałością w miarę dać jeszcze jedną szansę, odczekać, no i przede wszystkim zrozumieć, że te audycje zawsze będą trochę ciekawsze, mniej ciekawe. Ja mam jakieś tutaj pomysły, tylko tak dzisiaj to w ogóle myślałem, czy nie zrobić jakiegoś zupełnie eksperymentu i było parę pomysłów, ale w rezultacie mówię, co będę tutaj biegał, skakał, podskakiwał, pajacował, jak jakiś pajac na gumce i tak już na ciebie mówią pajac, ty pajacu jeden, ty przestań pajacować, widzę cię kątem oka, o, znów pajacuję, o, to taki pajac. No, więc już wystarczy, może czasem trochę coś na spokojnie pogadaj, a nie już pajacował. Lajtowski potwierdza, że w jajeczku jest wszystko. Krawiec w jajeczku jest wszystko, ale zasłania oczy, ma ta małpka z zasłoniętymi, czyli to jest takie o Boż. Więc to taka ironia, to jak wszystko. Że on się chyba nie zgadza, że tam nie ma niczego w jajeczku. To w jajeczku Kononowicza nie ma niczego, może w moim jest wszystko. Nie wiem tak to prawda, co tam takiego jest. Ciekawe, czy jakbym zapytał teraz asystenta Google, z którym pogadałem sobie przez chwilę, jak obcowałem z lepszą komóreczką trochę. A jeszcze Lajtowski pisze, że dobry pomysł na luźniejsze audycje, że takie też mogą być. No i okej. Czy radio lubi ciszę? Jeszcze jak? No dobra. Ciekawe, czy jakbym się zapytał asystenta Google'owego, czy w jajeczku jest wszystko, to czy by odpowiedział. Chyba raczej by się pogubił. Muszę sprawdzić tą sztuczną inteligencję. Może teraz sobie właśnie wezmę tego Xiaomi, no, jakiegoś tam z tych takich średniawek, nie? No bo co tam można mieć w abonamencie? Nie będę dopłacał, nie jestem frajerem. Czy w jajeczku jest wszystko? To chyba trzeba Google na początku napisać. Bo to podobnie działa ta sztuczna inteligencja w telefonie, jak wszystkie te różne googlowskie wynalazki. Ludzie się tak zachwycają, ale tam jest dodane rozpoznawanie mowy i synteza mowy. A tak naprawdę to korzysta z różnych tam googlowskich, myślę, sztucznych inteligencji, algorytmów, wynalazków, technikaliów, serwerów. No, właśnie. No. Nie, już były jakieś telefony do papieża, ale tak ogólnie, ale tu, faktycznie. Mogłaby zadzwonić Gosia. Albo może ktoś inny ma też ochotę. Zapraszam. Do papieża. Ucałować mikrofon papieżowi. I pokłonić się przed myszką jego. No, tak to jest. Jak się jest takim papieżem? Co trzeba robić? Dużo banować, nie? Wywalać tych, co tam są heretykami. Czy co trzeba robić? Może trzeba przyjść raz do roku na taką odświętną jakąś audycję i podsumować jakoś, że w tym roku wylało się wiele memów nieśmiesznych. I coś tam opowiada się, nie? Tam odbanowani będą zbanowani. No, jakieś tam mądrości pogadać trochę. Raz na rok tak wszyscy tam się odświętnie ubiorą. Jeden nawet włączy streama, żeby pokazać, że ma białą koszulkę i krawat. Co prawda taki z komunii jeszcze, taki ze Sky'u, ale zawsze liczą się chęci. No. I jakieś trzeba przemówienie wtedy walnąć. Trzeba kogoś ogłosić świętym, tak? Jest tam status święty? Trzeba świętym kogoś by ogłosić. Na przykład kogoś, kto siedział i słuchał radia 64 godziny, po czym organizm odmówił posłuszeństwa i nie udało się uratować słuchacza. Się wciągnął tak. Po prostu go uzależniło trochę i słuchał tak nocnego radia, słuchał, nie jadł, zmontował sobie nawet taki kibelek, krzesełko, siedział cały czas na kibelku. I słuchał tego nocnego radia. No, smutna historia, smutna. Ale takie przypadki się zdarzają. No, czasem ktoś się zagubi. No. Od nocnego radia też trzeba czasem odpocząć. Dowiaduje się tutaj, że jako papaj, no, tak młodzi mówią chyba na papieża, papaj, tak? Warto zaglądnąć czasem na Discorda i pobłogosławić społeczność. Ja będę takim papieżem, że będę ukrywał wszystko, co niekorzystne dla nocnego radia, będę ukrywał pod dywanik. Ciach, ciach, już. Ale będę tam gadał, nie? Że musimy walczyć. No, żeby tam ludzi zagadać już. Mam piwko. Dziś skusiłem się na złotego denara. Nie, no i takie może być. Nie wydaje wam się, że wiele piw smakuje tak samo? Szczególnie tych, co można kupić w hipermarkecie, nie? Wyłączając kraftowe piwa, czy tam smakowe, to tak właściwie no, takie przeciętne, normalne piwo do picia piwne, to smakuje jak piwo. Nie wiem, czy większego wpływu na to, jak nam wchodzi to piwko, czy jaka przyjemność z tego, to czy, no, chłodne piwko, nie? Ja mam z lodówki. A wy jakie macie? No, w każdym razie ja mam zimniuteńkiego złotego denara i dobrze z tymi paluszkami serowymi. Kurczę, wiecie co, tak mi przed etamem głupio i też szkoda mi go, bo ma różne tam życiowe sytuacje niefajne. I on taki, wiecie, zawsze poczciwy, fajny, wesoły. No, czasem smędzi trochę, ale tak ostatnio byłem niemiły dla niego troszkę. Ale to miało polecieć, chciałem tym gnojem wszystkich opryskać, a opryskałem etama za bardzo. O, tak bym się usprawiedliwiał, że chciałem was wszystkich gnojem obrzucać. Chyba, że jesteś jak Ratzinger, niby papaj, a jednak w cudzysłowie z boku. Tylko nie wiem, czy to z boku, że niby jak papaj, a jednak z boku. Czyli ma jakieś dziwne upodobania, tak? Mhm.

Raczej będzie to artefakt, na przykład moja przepocona skarpetka oprawiona w ramkę, w antyramę. To wszystko oczywiście no, zdobione, pięknie przygotowane i to zostanie wylicytowane na specjalnej aukcji, zamkniętej. Ale myślę, żeby taką zamkniętą aukcję zrobić, jak na filmach, gdzie tylko tacy obrzydliwi bogacze mogą przychodzić. Tacy ludzie, wiecie, dla których milion wydać, coś zainwestować, to jest inwestycja, nie? I siedzą w takich przygotowanych, specjalnych komorach, światło przygaszone i z podłogi nagle wysuwa się na podwyższeniu takim, na postumencie ta oprawiona w ramkę moja skarpetka. I oni tam się licytują. Milion, 1 500 000. Przy każdym stoi ochroniarz. Mają, mają dziwne wydzierane symbole na rękach. Jakieś smoki, coś. To jakuza chyba jakaś. Jakuza, onkuza, tykuza, to nieważne. Ciemne typy po prostu. I oni właśnie tak o tą skarpetkę moją się artefakt radiowca licytują. I jak już pada tam 4 miliony i 5, to ja się budzę wtedy. O, no tak, takie życie. No niestety, takiej sytuacji nie będzie. No. To możemy zapomnieć już. Zamiast zwykłych paluszków polecam paluchy. Paluchy są lepsze. No a wysłuchajcie luźnych gatek. Rzucajcie jakieś pomysły, coś, dzwońcie. No, od początku audycji o to proszę. A tu już pół godzinki pykło, nikt do mnie nawet nie zadzwoni. Co? Focha? Focha macie? O, to dobre. Johan pisze, że w Polsce jest jarkuza. Jarkuza, no właśnie. Czyli taka inna nazwa na PiS, tak? Jarkuza. No, dobre. Pasuje.

Jedzie sobie taka Jarkuza, te limuzyny, limuzyna Jarka, o jest, potem znowu limuzyna Boru, kuloodporne wszystkie. I nagle gdzieś tam jakieś śmietniki się przewracają, blokada, barykada, wyskakują te borowiki, a tu czerwone błyskawice, takie feministki, te jakieś... I do tego jeszcze różne gender LGBT+, z dildosami wyskakują i atakują tych ubranych na czarno, smętnych, smutnych panów. I nie powiem, co im robią w pupę, w tej ciemnej uliczce, przed tym, jak ich zostawią, leżących na ziemi i krzyczących i piszczących, au, moja pupa. Etam nie działa? Zepsułeś krawiec Etama? Nie, no, w życiu jeszcze nie zepsułem żadnego Etama. Absolutnie. A gdzie Etam? Czy, bo to rozumiem takie pytanie, nie? Czy Etam nie działa? No działa, działa. Coś pewnie będzie nagrywał. Teraz sobie pewnie przerwę zrobił, bo ma różne tam sprawy, jak już mówiłem, życiowe. Musicie się uzbroić w trochę cierpliwości. Ale wróci. I jak już wróci, to pogadamy, żeby wrócił tutaj do radyjka. Chociaż trochę się boję czegoś, jakby to powiedzieć. No... Rozumiem doskonale to, że Etam się może czuć bardziej swobodnie i jakiś taki zrelaksowany, może po prostu mieć przyjemność z tego nadawania, jak nie ciąży nad nim widmo, że zaraz ktoś zadzwoni i go tam zwyzywa, nie? Albo będzie się z nim wykłócał o coś, że coś źle powiedział. Ma po prostu komfort, ma ten komfort. Tu do Etama też teoretycznie może ktoś taki zadzwonić, oczywiście, ale Etam bardziej się chyba czuje, że jest u siebie, jak nadaje na swoim

streamie. Ale oczywiście z niczego tutaj nie rezygnujemy, cały czas zachęcamy, takie są plany, żeby Etam ponadawał w nocnym radio i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Ale tak przewiduję, że będzie właśnie trochę zaatakowany w pewnym momencie i pytanie, jak sobie poradzi z tym. Poradzić sobie może akurat całkiem dobrze, może to zluzować i jakoś nakierować audycję na takie tory, jakie mu bardziej odpowiadają. Może no, konfrontacja jest fajna, weryfikowanie informacji i tak dalej, no, zwrócenie komuś uwagi, że się myli, jasne, czemu nie. Tylko pytanie, czy Etam chciałby w taki mieć styl audycji, nie? Ja tam sobie mogę nadawać w przeróżnych stylach, raz tak, raz siak, raz coś przygotuję, raz sobie wejdę i w ogóle nawet notatek nie ma żadnych, ani pomysłu, zupełny spontan, raz coś pomiędzy, różnie to bywa. No, ale ktoś inny może mieć swój jeden ulubiony sposób nadawania, sposób rozmawiania z ludźmi. Etam, jak wszyscy wiemy, jest dobrym gawędziarzem, on lubi gawędzić i snuć jakąś opowieść, nie? To są opowieści, w których niektóre rzeczy się może zbyt często powtarzają, ale jak ktoś się przyzwyczai, to może być taki humor etamowski, nie? Właśnie, no... To się często w satyrze używa, w różnych utworach satyrycznych. Takiego motywu, nie? Że ktoś zapomina i ciągle coś mówi to samo, albo... No ale tu też nie chcę przesadzać, bo Etam ostatnio jakby lepiej z tym stoi. Coś ma różne... Przede wszystkim opowiada o swoich aktualnych sprawach, co chyba się podoba wielu ludziom, słuchaczom. Można sobie posłuchać czegoś bardzo takiego niewymagającego, niezobowiązującego. Po prostu ktoś opowiada, co mu tam się przytrafiło. I sobie słuchamy, tak jakby nam opowiadał to ktoś na żywo. Więc czemu nie?

0: Na pewno dobrze, żeby rozmówca, który się trafi na antenie, też ciągnął to do góry trochę. O właśnie, a tutaj ktoś do mnie dzwonił. O proszę, tu nie zauważyłem. Zagapiłem się na inne ekrany.
1: Halo,
0: halo. Hello, witam serdecznie.
1: Witam. Coś pokombinowałeś w ustawieniach chyba, bo widziałem, że jakaś taka znak stopu był przy nocnym radiu. Dziwne to było takie.
0: A widzisz, to właśnie o to chodzi. To jest status nie przeszkadzać. To jak było nie przeszkadzać, to nie przeszkadzać. Nie no, zapomniałem nawet, wiesz, o tym, bo zwykle mam status niewidoczny na albo aktywny. Nie pamiętam już, w każdym razie przy tym nie przeszkadzać, nie słychać dzwonka i stąd też nie słyszałem. To jest ta pułapka, nie? Że nie zawsze zauważymy tam czerwoną kropeczkę na ikonce.
1: Że ktoś tak nie znam za dobrze na Skype'ie. Tylko dzwonić potrafię.
0: No to i tak dużo.
1: Tak dużo, no.
0: I co tam powiesz ciekawego?
1: A no to ciekawego, no to cały dzień przesiedziałem na Discordzie, prawie, pies mi kota pogonił na drzewo, kot siedzi na drzewie i nie może zejść, co tam jeszcze, no, zamówiłem dwa kebaby, jeden był niedobry, a drugiego jeszcze nie jadłem i... niesmaczne jakieś te kebaby jakieś z libańskiej restauracji. No, babcia mi wyrzuciła DMT w słoiku, miałem na stole i wyrzuciła i nie wiem gdzie jest. Bo teraz chwilowo u babci jestem, bo będę szedł na wesele siostry w sobotę. Wesele na 150 osób będzie, kurde. To już nie mogę doczekać, że tutaj siedzę u babci już 2 tygodnie, kurde, i tęsknię za Warszawą, za imprezami. Bo poimprezowałbym coś, kurde, no, coś kwasa bym zjadł i posyt na miksę z pigułą jakąś. O, dziewczynki jakieś by się przydały, to kurde, tej u babci na wsi to nikt Tindera nie ma. Masakra jakaś. A na Badu nie będę wchodził, tam same stare baby jakieś. Powykrzywiane z wąsem.
0: Ach, ten Dariusz, jedyne co mu w głowie to tablety, piguły, kosmitki gołe i seksić się. I potem jakieś dziwne istoty latają po kosmosie, jakieś takie hybrydy. To przez Dariusza. No, a tymczasem dołączył też Lajtowski.
1: Siema.
0: Halo?
2: Siemaneczko.
0: Siema.
2: Hej, kurdeczki, hej. Cześć Krawiec, cześć Dariusz.
0: Cześć. A ty jesteś Light czy Lajtowski, czy to ta sama osoba?
2: To ta sama osoba.
0: A, no wiedziałem.
2: Taki skrót. Póki co. Witam wszystkich słuchaczy również.
0: Brzmisz trochę jakbyś pierwszy raz dzwonił do radia.
2: No tak, no, trema Krawiec. Trema to jest coś, wiesz, to nie jest tak jak jazda na rowerze. Bardziej bym to określił jak terapia arszenikiem, czy tam cyjankiem tego potasu, że to tak stopniowo i wchodzi w krew i masz tam pewną odporność. Albo jak terapia tą polipiryną, aspiryną. Są ludzie, którzy są śmiertelnie, no, jak to nazwać? Pewnie Dariusz wie, bo tam tablety dla każdego.
1: A co wiem, bo zamyśliłem się.
2: No jak to jest, jak jesteś, no, masz alergię na coś? Czy tam śmiertelnie jesteś, no... Jak to jest z tymi tabletami?
1: To jest wstrząs anafilaktyczny, jak ktoś ma alergię.
2: No, dokładnie. No, biorąc takie małe dawki aspirynę, no możesz uzyskać tam odporność na aspirynę.
1: Ja znam takiego wariata, co już popełnił seppuku, a wcześniej kręcił filmiki, że bierze po 20 benzosów na masę, żeby nikt mu tam nie podłożył jakiegoś tabletki gwałtu, i on jest na to przygotowany i tak się naśpał chyba, że dostał skręta i 20 razy nożem się, kurde, pociął brzuch. Było w mediach nawet o tym. Kurde, masakra. Znam takiego typa właśnie z internetu, nie? Gość sobie zrobił japońskie seppuku. I harakiri, czy jak to tam? Seppuku z harakiri, już nie wiem.
0: Seppuku, tak wziął i popukał się w czoło. Seppuku, puk, puk, puk. Zrobił seppuku. No, ale to fajnie, że się odważyłeś zadzwonić, Lajtowski. To widzisz, to wymaga odwagi jednak trochę, nie? Skoro się wielu ludzi tremuje troszkę, jest to dla nich jakieś tam wydarzenie, no to jest jakieś wydarzenie, tak jakby cię nagle wyrzucili na scenę gdzieś, nie? I weź tam graj dla publiki.
2: Dokładnie tak jest, Krabie, tak mówisz. Na radio to jest dynamika, tak? Trzeba mówić, dużo mówić i jeszcze więcej mówić. I tutaj tych prowadzących audycje wszelakie, no podziwiam mocno, że mają tą odwagę, żeby mówić, tak.
0: Odwagi to już nam nie trzeba, bo z czasem to szybko mija jakakolwiek trema, nie? Ale sztuką jest coś stworzyć wartościowego. No i tu różnie bywa, wiadomo, ale jakoś się kręci. Nie ma co się też przejmować. No a ty raczej już tak słyszę, że z tych, którzy mówią właśnie spokojniej trochę, ważą słowa, no i stąd może tak mówisz, że o, to w radio dynamiki trzeba, to może mi brakuje, może masz takie jakieś przemyślenia tego typu, a to się zupełnie nie trzeba przejmować. Trzeba, jak się mówi trochę wolniej i spokojniej, to trzeba, no niestety, to wtedy trzeba, musi być ciekawiej, nie? żeby to się rekompensowało. A ja dlatego mówię tak szybko, mogę mówić byle co, głupoty jakieś i nic. No,
2: jak się absolutnie prawie. Jeśli chodzi o ciebie, to myślę, że tobie dynamiki akurat nie brakuje. I wiesz, ta ciekawość, tak właśnie, ciekawość. Co powiedzieć, żeby to było ciekawe? Bo w sumie na tym opierają się audycje radiowe, żeby było ciekawie, żeby było może bardziej tajemniczo. Taki, a może bardziej w tą stronę, że taki kredens pełen głosów.
0: No geniusz, słuchajcie, czy wy to słyszycie? Już od razu tytuł audycji, kredens pełen głosów. Witamy nowego nadającego. U nas to szybko. Proszę, tu masz kluczyki do programu, tu masz hasło.
1: Ja powiem w ten sposób, że kurde, już chyba się uzależniłem od nocnego radio, bo to jest jak narkotyk, wchodzi w krew normalnie, kurde, i czuję się taki pobudzony, jak dzwonię, muszę pochodzić, kurde, nie mogę, należąco nie mogę rozmawiać, dzwonić nie mogę i się śmieję jak głupi do sera, nie wiem, o co chodzi, czemu to tak, jakieś czary tutaj, jakaś magia nocnego radio musi być, nie wiem, o co chodzi zupełnie.
2: Abrakadabra, to czary i magia. Sekretem jest przepis na
1: gumisio sok.
0: No, widzicie, taki był stremowany, a już śpiewa na antenie. No.
1: A my, Lajtowie, chyba żeśmy dzisiaj gadali w ogóle.
2: No, tak, rozmawialiśmy na Discordzie.
1: A to kojarzę głos, no kurde.
2: Nie na widzonym Discordzie przez niektórych. Uwielbianym, kochanym, zacnym, przez niektórych nazywanym kuźnią talentów, a przez innych, to już może pominę.
0: Nikczemnym medium zasranym, zaśmierdzonym, zabrudzonym.
2: Tak jest, gniazdem pełnych żmi, kuźnią, dobra, mniejsza o to, jako kuźnią. No tak, Discord. Discord nocnego radia, złą sławą owiane.
0: Mroczna kraina cieni.
2: Nie. Trzeba pamiętać, że jeżeli spojrzysz w otchłań, to otchłań też
1: spojrzy w ciebie.
2: Od to, Dariusz. Tak to wygląda. Także dynamika w radiu.
1: Oj, więcej dziewczynek by się przydało do radia. Jeszcze dziewczynki, musimy ściągnąć dziewczynki jakieś. Reklamować się w klubach Gogo chyba musimy. Jakieś fajne takie, żeby miały czym oddychać, cycate, dopiaste takie, no, żeby miały ten, co powiedzieć, umiały też, miały co, że ten.
2: Miał kosmitki?
1: Tak, też.
2: Kosmitki? Plejadanki, czy jak to się nazywa?
1: To plejadanki takie, kurde, co do wina i do szklanki. Do tańca i do chłańca.
2: Te plejadanki.
1: No. Zajebiste, mają wszystko.
0: Ale tak, plejadianki to też chyba różne są. No, jedna młodsza, druga starsza. Jedna z miasta, druga ze wsi.
1: Wszystkie młode są. O, plejadianie się nie starzeją wcale. Wszyscy młodzi są. No. Zobacz jak. Odkryli sposób na starzenie się, bo oni pieprzają tak jak ja, fullereny C60, tarczycę bajkalską, olej z konopi i palą blanty i DMT i są młodzi cały czas.
0: Tarczycę bajkalską?
1: Tak, to jest takie zioło, co wydłuża życie trzykrotnie. Był taki doradca cesarza chińskiego, który żył 271 lat i nawet są jeszcze jego zdjęcia. On cały czas tarczycę bajkalską. Ja też to jem, dużo tego jem. I cały czas jestem młody i się nie starzeję. Jak idę kupić papierosy i się ogolę, to mi nie chcą sprzedawać papierosów, albo piwa mi nie chcą sprzedawać. Mam 32 lata, a wyglądam na 16.
0: No proszę, no to się opłaca, bo taka tarczyca to można już za 27 zeta kupić, a jak to życie wydłuża trzykrotnie, to chyba nie ma się co zastanawiać.
1: Trzykrotnie życie szczurów i myszy, człowieka tam chyba 8-krotnie wydłuża. Nawet. Czy tam, nie, za dużo. 4-krotnie chyba wydłuża, no.
0: No proszę.
2: To jak już o tym mówimy, to mógłbyś coś powiedzieć więcej o ludzie żyjącym w Himalajach, którzy jedzą pestki...
1: Moreli.
2: Moreli, tak?
1: Tak.
2: Pewna witamina, która pomaga.
1: No tak, ja mama mi kiedyś kupiła pół kilo pestek moreli, a ja głupi to zjadłem.
0: To prawie może umarłem, z dyni, bo to może z dyni.
1: Cjanku zawiera.
0: No właśnie, z tym cjankiem, no bo też słyszałem, że no nie wolno jeść.
1: Ja miałem takiego skręta, mnie tak kurde wszystko bolało, a kiedyś przedokowałem wcześniej już cjanek, bo ćpałem LSA, to są takie nasiona, taki rytuał szamański se zrobiłem. A zapomniałem, że za dużo nasion naładowałem i źle zrobiłem rytuał szamański, bo te nasiona LSA, wilca błękitnego, Heavenly Blue odmiana, to trzeba zmieszać ze śliną albo z wodą, żeby ten cyjanek się uwolnił, a jadłem 500 nasion i no tak mnie poskładało, że dostałem śmierci klinicznej i straciłem oddech, no co najmniej 1,5 minuty. Widziałem światło, kurde, i musiałem stworzyć sobie wszechświat na nowo, żeby się w nim na nowo odrodzić i widziałem taki wybuch.
0: No dobra, taki... bez dygresji, zatrzymajmy się przy pestkach z moreli. Ja jeszcze tylko chciałem sprostować, że to amigdaliny, bo tu czytam, ten trujący związek to amigdaliny. Tam rtęć, to nie wiem.
1: No tak, on podobno zabija komórki rakowe, ten związek amigdalina. I mi się wydaje, że coś w tym jest, bo ci z tego kraju, z ludu Hunza, tam, co mieszkają w Himalajach, to są genetycznie Polacy, którzy przyjęli islam jako swoją religię państwową i tam żyją, kurde, po 150 lat, kurde, średnie wieku do 150 lat prawie, że i tam żyją w taki sposób, że nie mają pieniędzy, tylko praca za pracę, towar za towar, usługa za usługę i tam wszyscy sobie pomagają, mają wodę z lodowca, bardzo zdrową taką, to też bardzo wydłuża życie im, to taką wodę strukturyzowaną, mają sól himalajską i tam hodują owce, ale rzadko jedzą mięso, tam raz na pół roku jedzą mięso. Hodują sobie warzywa swoje na żyznej glebie, warzywa owoce. I żeby się dostać do państwa Hunza, trzeba mieć pozwolenie od króla państwa Hunza, inaczej tam nikt się nie dostanie. A poza tym to jest tak odległe od cywilizacji, że masakra po prostu. Oni sobie tam żyją w takim wąwozie, nie? Tam w górach. I wszyscy wyglądają jak Polacy, nie? I mają ten genotyp H1N1. Ten nasz polski właśnie genotyp. I marzenie moje największe jest to, żeby zamieszkać tam sobie z ludem Hunza i założyć się rodzinę z jakąś huzianką.
0: No pięknie, pięknie.
3: Tylko dziś na falach nocnego radia recepty na długowieczność prowadzi Dariusz.
1: No już prowadziłem z Klopem kiedyś audycję o długowieczności, w sensie, że zadzwoniłem i tam też gadałem o tym ludzie Hunza i o tarczycy bajkalskiej w Fullerenach C60. No i fullereny C60 też zajebista sprawa, bo to właśnie leczy wszystko i to polega na tym, że fullereny, ta alotropowa odmiana węgla, nie? No to jest tak jakby taka sadza, nie? Sadza. To jakby zetrzeć, jakby o, ja to sobie robię w ten sposób, że biorę robię fullereny C60, które warte są 600 zł za 1 gram na rynku normalnie, na eBayu można zamówić, no to ja mam za prawie za darmo, bo sam sobie robię. To się opiera na tym, że bierze się gaz, pali się ten gaz i zbiera się sadzę i w tej sadzy jest właśnie są cząsteczki, które węgla, które wyglądają jak takie piłki do nogi i właśnie te cząsteczki, jak je spożyję, to one przyciągają wolne rodniki i dzięki temu właśnie nie ma się raka i były badania właśnie na szczurach i na myszach i te podawali właśnie naukowcy myszom fullereny C60 właśnie połączone z oliwą z oliwek i te szczury żyły tam 3 razy dłużej niż te normalnie i myszy też 3 razy dłużej żyły, nie? I teraz właśnie jest hype na te fullereny i coraz bardziej ta wiedza o długowieczności będzie się popularyzowała właśnie i o tarczycy bajkalskiej. No i teraz już mamy ekspresję tego całego oleju CBD na przykład, oleju z konopi i w ogóle też wiadomo, że też olej z konopi jest bardzo zdrowy, nie? No. To możemy kupić sobie sus medyczny, kurde, w aptece, nie? Idziesz do lekarza, mówisz, że boli cię kręgosłup i dostajesz receptę na medyczne konopie, nie? To taka Aurora, tam 10 gram kosztuje 530 zł w aptece, nie? I to jest lepsze niż towar na ulicy, nie? 100 razy. Wiem, bo próbowałem.
0: Tak?
1: No, no zajebiście w kopie ta medyczna konopia.
0: No proszę, lekarska. To bym się nie spodziewał. Spodziewałbym się raczej w drugą stronę, że to będzie taka słabsza trochę jakaś, a tutaj... Może są różne, nie? Na pewno są różne.
1: No są dwie odmiany, Aurora w aptece i red number two. I ten red number two to jest sativa, a ten aurora to jest indyka. No i można dwie odmiany sobie kupić w aptece normalnie. I jak ktoś ma taki pojemniczek na te
0: Ale to mówisz teraz o Polsce, czy o innym kraju?
1: O Polsce.
0: O Polsce. No, niby się da, no jak ja się pytałem po aptekach, to tu nie mają, tu nie wiedzą kiedy, tu coś, wiesz, takie...
1: Nie, to pierdzenie. Trzeba po receptę iść do kliniki konopnej. Są kliniki konopne i tam każdy lekarz ci przepisze bez względu na to, czy jesteś chory, czy nie, to powiedz, że cię boli ząb czy coś, to dostaniesz normalnie, albo krzyż. Nie? Mój kolega dostał na ból kręgosłupa i teraz ma takie coś, że jak ma ten słoiczek, nie, to nawet jak ma z nielegalnego źródła konopie, to wsadzi sobie do tego słoiczka, to od razu jest legalne. Nikt tego nie sprawdza przecież.
0: Właśnie kolega też ostatnio, jak wcześniej był raczej przeciwnikiem, mówił, no, a po co mi to, jak mogę mieć taniej. No ale ostatnio chyba się przekonał, bo mówił, że chce sobie też tam się postarać o receptę. No, ja się pytałem w aptekach tylko tak ogólnie, czy mają w ogóle, nie? Tam nie chciałem, no bo nie mam recepty. Ale się pytałem, no i problem jest z tym. W małych miasteczkach to w ogóle, myślę, że o takich rzeczach to mają to w dupie jakieś, to są nowe wynalazki, będziemy jakieś konopie tu sprowadzać. Jak, przecież mi to nie zejdzie. Jak my w środzie mamy tutaj jednego epileptyka, to jest ten od tych, od Nowakowskich, no ten.
1: Nie, no jak jest recepta, to apteka musi złożyć zamówienie. Jak pójdziesz do apteki, to ci złożą zamówienie i przyślą to.
0: Aha,
1: no,
0: aha,
1: normalnie.
0: Aha. W ten sposób. No też można, no. Faktycznie, nie pomyślałem. Dziś w co drugim sklepie można sobie coś zamówić, że ci sprowadzą, nie? To czemu nie w aptece?
1: No, no tak, ja bym chciał, żeby był sklep z lalkami takimi właśnie, sex doll. I nie ma takiego sklepu w Polsce, ale nie będę specjalnie do Krakowa jechał, żeby iść tam, kurde, i sobie kupić lalkę do nocnych rozmów takich. cholera, no. Przez neta to, kurde, ten. No, przez neta trzeba zamawiać.
0: Fembota sobie kup, czy jak tam się nazywał, a ten seks robot w Riku i Mortim, co sobie go sprowadzili, kupili w jakimś lombardzie zapyziałym w kosmosie od jakiegoś aliena.
1: No, a tak... co, zawsze jest w ciąży ten robot.
0: Tak. Bo to się okazało, że to, no, jak to w lombardzie, no kupujemy i nie zawsze nam powiedzą wszystko. To była jakaś jedna z bardzo wielu lalek z jakiejś planety, gdzie te lalki są wykorzystywane tam do przenoszenia nasienia tych obcych, coś tam, jakaś taka misja cała, nie? A to nie była taka zwykła seks lalka. To była jakaś tam lalka rozpłodowa jakiejś cywilizacji. No, Lajtowski, a ty jaki, co byś tutaj dorzucił do pieca nam, przed nam tutaj? Lajtowski zasnął chyba. Tacy nudziarze dwaj tutaj siedzą.
2: Na papierosa.
0: A, to spoko. To, sorry, to sobie tam pal. Czyli co, wychodzisz na balkon też, no.
2: Ja już wróciłem z balkonu.
0: A, słynne wyjście na balkon, jak widać, to jest więcej takich przypadków.
2: No, zawsze się trochę szura.
0: A właśnie, to jest dobre pytanie. Kiedy ty wychodzisz na balkon, jak co słyszysz w nocnym radio? Tu śmiało, wezmę to na siebie, wal!
2: To znaczy, jestem racjonalistą i tak, no mam pewną tą, ograniczone zaufanie, jak na drodze. Jak jeździsz samochodem, no to ograniczone zaufanie jest kluczowe, tak? Bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś ci nie wejdzie na te pasy, złą, słabo owiane, albo no ktoś może przed tobą po prostu gwałtownie zahamować bez
3: bez jakichkolwiek oznak. Po prostu, bez przyczyny, nie? Także to ograniczone zaufanie i tak ludzie, którzy jeżdżą, długo jeżdżą, no to to znają zasadę 3 sekund. Czyli 3 sekundy przed tobą. To jest taka pragmatyczna zasada, że łapiesz po drodze jakiś słupek albo punkt orientacyjny, no i sobie liczysz odległość, tak, 3 sekund, z jaką prędkością jedziesz. I to się przydaje w życiu. Bardzo się przydaje. No, kiedyś miałem taką sytuację na autostradzie, że to mi uratowało mocno życie. I to tak mocno. Ta zasada 3 sekund właśnie.
0: To, no, trzeba też zawsze mieć na względzie, że to ktoś inny może popełnić błąd, a nie my. I człowiek wierzy we własne siły. Ja jestem super kierowca, ja zawsze dam radę, ja mam super refleks, na badaniach mam wszystko na maksa. No a ktoś inny popełni błąd, nie?
3: Oczywiście. Oczywiście. No też trzeba znać siebie. No. Niestety miałem taki przypadek, że miałem stłuczkę, tak? I no, nie zobaczyłem samochodu, który za mną stał. Zlał się z ogrodzeniem, bo był w tym samym kolorze. Także warto popatrzeć 2 razy w lusterka, albo nawet 3.
0: No i tu postulowałbym może właśnie malowanie płotów, różnych elementów miejskiej nie wiem jak to nazwać, no różne tam płotki, słupki, na różowo. Wtedy one by się pięknie odznaczały, bo nie ma różowych samochodów za bardzo na ulicy i wtedy nie ma tego ryzyka, że się zleje coś.
3: To pojedźmy dalej, krawiec. To na tęczowo w ogóle. W 7 kolorach tęczy. To
0: no, geje byliby zachwyceni, gdyby tak wszystko o. na różowo nagle.
3: No, w różu, no, różowe samochody, no, mało popularne.
0: Dariusz też by był zachwycony, ale jakby sobie zarzucił 2 kwasy, to wtedy te różowe słupki, przyznaj, żeby ci się podobały po 2 kwasach.
1: 20 kwasów, ja to się nie bawię w jakieś dni w krodawkowanie. No, 20-30 kwasów, to spoko dla mnie. No to wtedy coś czuję dopiero, że żyję, że jest jakaś faza. A tak to nie ma żadnej fazy, jak się zje 2 kwasy albo 1. To nie wiem, to nie, to słabo.
0: Czyli taki hardcore dosing stosujesz,
1: no tak.
0: Tak zwany.
1: Zjadłem 30 kwasów, to dopiero, kurde. Normalnie feria barw, kolory w głowie takie niesamowite, te animacje się takie robią super, kurde, z zamkniętymi oczami, nie?
0: A takie pytanie, ale czekaj, takie pytanie bym ci zadał. A nie boisz się, że ci zaszkodzi?
1: Nie, ja się nie boję niczego.
0: Nie, to dobre podejście, słuchajcie, no. Nie, to nie, jak się nie boi. No, ja bym się trochę bał, że się jakiś głupi zrobię i nie będę do końca wiedział, czym jest
1: rzeczywistość. Po kwasie.
0: A nie sądzisz, że może być takie zagrożenie, że przestaniesz rozpoznawać rzeczywistość od, powiedzmy, tego, co sobie wyobraziłeś, albo tego, co ci się przyśniło, od tego, co się stało faktycznie, bo to się nawet robi często przeciętnemu jakiemuś człowiekowi, to potem nazywamy to albo déjà vu, albo jakoś tam inaczej. To jest, coś przeskakuje z jednej szufladki, stało się, a śniło mi się, że się stało, nie? Tak, ja się boję trochę.
1: Dzisiaj o tym myślałem, no centralnie poruszyłeś temat, który myślałem, żeby nawet poruszyć tutaj, bo miałem takie realistyczne sny, że mieszają mi się, kurde, sny z rzeczywistością i dzisiaj się zastanawiałem, bo kiedyś widziałem 2 statki UFO z dziewczyną i z jej koleżanką, jak wyszedłem na papierosa na balkon. I teraz się zastanawiałem dzisiaj, czy kurde, to mi się nie przyśniło. Ale pytałem 3 razy dziewczynę, czy my to widzieliśmy później. I ona mówiła, że nie wie, co to jest. Dalej nie jest w stanie określić, co to jest. No ale myślę, że to też mogło mi się przyśnić, że pytałem ją 3 razy o to, nie? tego taka faza, nie? Już parę lat minęło od tego incydentu, no. A dalej jestem w szoku, że takie coś widzieliśmy w ogóle, nie? To na pewno nie był sen, bo kurde, parę razy się pytałem dziewczyny, czy faktycznie widziała to samo, co ja, nie? I tak koleżanka nasza też to widziała. No, ewentualnie
0: zawsze
1: mogę się
0: zawsze może być też tak, że to ty jesteś przekonany, masz takie przeświadczenie w głowie zakodowane, być może fałszywe, że koleżanka też to widziała. Może tej koleżanki wcale nie było. Może ona jest tylko w twoich fałszywych wspomnieniach.
1: Nie, ostatnio urodziła się córka. To jest. Matury, no, już, no,
0: nie mówię, że w ogóle sobie ją wyobraziłeś, tą koleżankę, tylko że akurat jej tam nie było w tym momencie, a ty zapamiętałeś, tak masz zapamiętane, że była. Też to są takie przekłamania w głowie czasami.
1: A teraz mam jeszcze lepiej, bo takie coś, co ja widziałem, to takie samo zjawisko, takie UFO pojawiło się w Jerozolimie i tu nagrali 4 kamer. To mogę nawet podesłać linka do tego nagrania, gdzie tam z 4 kamer widać to UFO nad meczetem Al-Aqsa w Jerozolimie, nie? I takie same statki UFO żeśmy widzieli właśnie. Identyczne, to tam setki ludzi to widziało w Jerozolimie, nie? To już mam potwierdzenie tego, że jednak coś tam było. I pytałem nawet kolegę, nie? Kolegę pytałem, czy słyszał kiedyś coś o UFO w mojej rodzinnej miejscowości i on powiedział, że jego ojciec widział to samo, co ja, tylko w innym czasie, kurde, nad wieżą właśnie tam w naszym rodzinnym mieście, no. A propos snów, to kurde, byłem w ISK i kupiłem sobie, tam wypatrzyłem taką piramidkę z brązu metalową i medytowałem właśnie wczoraj z nią, położyłem sobie ją na głowie i puściłem tam 220 Hz, medytowałem mantrę OM i miałem strasznie dziwne sny przez to chyba dzisiaj w nocy. Najpierw miałem takie horrory, że się budzę we śnie, coś mnie goni, jakieś laleczki, czaki i próbuję się wybudzić tym we śnie i nie mogę, bo się budzę we śnie i nie mogę się wybudzić. A później tak się obudziłem, trochę spocony i później zasnąłem i miałem sny erotyczne z jakąś bezdomną, która potem okazała się być taką zajebistą laską, że klękajcie narody. I to...
0: Jaka piękna bajka, jak o Kopciuszku czy coś. Kochał się z bezdomną gdzieś tam na kartonach, a ona się potem okazała księżniczką piękną. Zdjęła ten swój żula tak na zameczek, a tam w środku taka piękna kobieta i mówi: pokochałeś mnie, Dariuszu, chociaż myślałeś, że jestem zwykłą menelicą. W nagrodę oddaję ci swą rękę.
2: Zostawiłam
0: pan kofelek.
1: Tym bardziej, że w Warszawie kiedyś po imprezie taki porobiony spotkałem taką dziewczynę na mieście i mieliśmy iść na imprezę z przyjaciółmi, ale poznałem tą dziewczynę i poszliśmy do mnie do domu i okazało się, że ona jest bezdomna, nie? I mieszka w samochodzie, nie? To może to było nawiązanie do tej mojej koleżanki, którą poznałem kiedyś w Warszawie. Ale buzi nie chciała dać, jakaś dziwna była, to ją wygoniłem z domu.
0: No dobra, panowie, coś na koniec, panie Lajtowski?
2: Fajna, tylko jeszcze nie chciała całować. Tyle, że ten model luźny gadek jest taką przewagą konkurencyjną, jeśli chodzi o tą sferę, nazwijmy to radyjak, to jest fajne, bardzo fajne i takie budujące, że można zadzwonić, można coś powiedzieć od siebie i jest to luźny taki imprezowy klimat bez kwasów. W końcu zasady są po to, żeby właśnie nie było kwasów. I tutaj, Krawiec, u ciebie są zasady,
3: jest ekwiparzem i to jest mocno budujące. Podobnie Ethan jest takim typem gospodarza właśnie.
0: I też ma kwasy i zasady. Taki i chemiczny ma... jest.
3: No właśnie, jest chemia albo jej nie ma.
0: No, czyli mamy chemię, mamy kwasy, zasady, no.
3: Także kręci się wokół tego. Dobrze było ten pogadać.
0: No, trzymaj. miło, nie? Trzymaj się. Do następnego, hej.
3: Cześć, cześć.
1: No, ja chciałem zapytać, czy masz jakieś informacje o Sandricie?
0: O Sandricie? Nie mam za bardzo.
1: Słyszałem, że jest jakaś dziewczyna z Nocnego Radia, która czeka na mnie. Daria. Dla Dariusza, Daria. Słyszałem, że jest Sandrita. Jeszcze parę tam dostałem informacji, że jeszcze takie dwie dziewczyny są tutaj w Nocnym Radiu wolne i chciałbym się znaleźć dziewczynę w Nocnym Radiu jakąś, żeby było ciekawe tak.
0: Może lepiej tą spod śmietnika, tam jakąś bezdomną. Bo to jest ciekawa przygoda, ja myślę. Też nie masz problemu, jak na randkę przychodzisz, co przyniesiesz puszkę sardynek i pora. Wręczysz pora i puszkę sardynek, wiesz, masz łatwiej, stary. Ja bym poszedł w tym kierunku, a nie tutaj się w Nocnym Radiu rozglądasz. Tu są, wiesz, niektóre panie zajęte, tutaj nie wiadomo, czy se życzą, a tu Lovelas przyszedł i która tu? To jest ta Lolita. No Lolita Sandrita.
1: To panie pisać proszę na czacie, jakbym się Dariusz spodobał, to bardzo chętnie nawiążę kontakt oraz jakąś tam koedukacyjną współpracę.
0: Nocne Radio łączy. Teraz
1: no, powiem, że tutaj jest ten piękny model, mam 2 metry wzrostu, wszystko mam duże biedny nie jestem.
0: I tutaj na awatarze widać, że elegancki chłopak, muszka tutaj, blondasek. W tle jakieś meble z paździochów, tutaj jakieś Atari 800 XL. Nie no, żartuję, nie wiem czy paździochy, czy Atari, coś tam jest, ale nie
1: no
0: widać.
1: No i mam PlayStation, to będziemy mogli grać w PlayStation, Play-off możemy grać też.
0: O, to ja się piszę.
1: Dobra. Dobra, to...
0: Jutro się wprowadzam. Ja ci tam posprzątam, pogotuję, popiorę gacie, ale w zamian chcę pograć na tym PlayStation, bo dobre gry są.
1: No, miałem jeszcze PSP, ale mi kurde ukradli złodzieje. Miałem 2 PSP, 2 mi ukradli.
0: No widzisz, może ten, co ja dostałem w prezencie, to jest ten... Nie, ja dostałem PSP, Vita, czy to Vita, Rita, Tita.
1: O, jak ta Vita się sprawuje, dobra?
0: Fajna, fajny kawałek sprzętu. Wiesz, nie spodziewałem się, że to takie jest mocne, bo tam chodzą normalnie takie gry, co na PC-cie w nie sobie gram, nie? Don't Starve, Hotline Miami, to nie są duże wyzwania, ale tam są, wiesz, takie 3D całkiem też zaawansowane. Fajnego beat'em up'a sobie pograłem, tam idź w prawo i zabijaj wszystko, co wychodzi z ekranu, też różne fajne gierki są, dużo jest. To mądra maszynka, tylko niektórzy marudzą, że mało gier na to wyszło. No, akurat jestem w dobrej sytuacji, bo dostałem z biblioteką całą gier, nie?
1: Jak to z biblioteką? W sensie, że online, czy na dysku, czy jako tam dyskietki?
0: Online. To już działa tak jak Steam, że ci się ściąga przez internet normalnie, nie? Do biblioteki.
1: No wiem.
0: No, więc to też taka nowoczesna już maszynka, nie? No bo PSP nie miało jeszcze takich bajerów, nie? Że tam internet, przeglądarka. Znaczy internet, YouTube, wszystko to raczej kiepsko działa tutaj. Chociaż da się używać, już nawet nie pamiętam, jakie wrażenia były z kompatybilnością przeglądarki i tak dalej, ale raczej no, wygodnie wiadomo na komputerze, ale no, na pewno dobrze, że jest to ściąganie gier. Kurde, mieliśmy kończyć, a się rozgadaliśmy. Dobra, Dariusz, dzięki za telefon. Trzymaj się, do następnego. Hej, hej.
1: A powiedz mi, czy Nintendo Switch?
0: Vita czy Nintendo Switch? Nie wiem, nie znam się tak dobrze. Nie miałem Nintendo Switcha. Nie bawiłem się nawet tym, wiesz?
1: No, to ja się rozpinam.
0: A ty bawiłeś się? Wiesz co, to zostanie. Może jak chcesz na takie tematy pogadać, tylko jeśli się trochę orientujesz, nie? Bo ja tu mam lepszego znawcę teraz, Etama. Już z nami jest na antenie. Cześć, Etam.
4: Cześć, czekam aż dzwonek przestanie dzwonić, także... O, już przestał, dobra. Mogę mówić teraz. Dariusz, tak się nie śpiesz z tymi dziewczynami, bo wiesz, to czas zabiera, nie będziesz miał czasu na słuchanie nocnego radia, chyba że zakładasz rzeczywiście związek z nocno-radiową dziewczyną, to ci polecę takie gromadzenie, jak będziesz na rozmowach tutaj w grupie i będziesz w grupie, będzie kobieta, to zawsze dołączaj ją do listy osób znajomych na swoim Skype, bo masz taką możliwość i wtedy zgromadzisz sobie tutaj taki bilecik z dziewczętami nocnego radia. Tak zrobiłem ja, no i mam teraz bilecik z dziewczynami nocnego radia. Także odpowiadam.
1: Masz swój haremik nocnego radia?
4: No haremik to może za dużo powiedziane, bo my się tutaj nie gromadzimy fizycznie, natomiast no mam listę dziewczyn, także fajnie, tak polecam bardzo. I czasami jak będzie rozmowa tutaj grupowa, że tak powiem, to też tak bądź miły, zagaduj, to może się uda jakiś kontakt prywatnie na przykład zdobyć, że tak powiem, poza anteną, nie?
1: No z jedną właśnie wielbicielką z Warszawy już tak nawiązałem trochę kontakt. A to ile tam tych niewiast żeś wyłapał, tam? 7, 8?
4: No ja jestem dżentelmenem, nie będę pokazywał palcami, ale parę jest.
1: No to fajnie.
4: Jest i myślę, że mniej lub bardziej, ale lubimy się i mam możliwość przedzwonić. Myślę, że się nie gniewają. Jako dżentelmen dzwonię raczej ja, także no to wiesz, to tak nie, dziewczyny mają gorzej troszkę od nas i tak trudno im pierwszym się odezwać, więc jak już będziesz miał na liście znajomych, to sobie tam jakoś oznacz, że to z nocnego radia, żebyś potem nie pomylił mnie. I to wtedy zadzwoń pod jakimś tam pretekstem, nie wiem, że się pomyliłeś czy coś, czy nie będę tutaj podpowiadał, to sobie znajdź swój sposób na to, nie?
0: Może zrobimy taki jakiś serwis randkowy, ale tylko dla społeczności nocnego radia. Jakiś tam nocniczek, no. Nocniczek plus, czy tam... Nocne radio łączy, no i tam można będzie napisać, jestem trochę takim miśkiem w typie Etama, coś o sobie tam, bardzo lubię słuchać tego, natomiast tamten mnie denerwuje, już wiemy z kim mamy do czynienia i ja też lubię słuchać Etama, kochanie, o, to nas łączy, o, coś takiego.
4: Historia. No, ja myślicie, że co, że się pokazuje bezinteresownie w kamerce czasami? Chcę pokazać, jaki jestem ładny i jeszcze jaką ładną mam córę do tego, nie? Jakie mi dzieci wychodzą. Także to jest wszystko dobrze pomyślane. Nie? W tym szaleństwie jest metoda, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział. Już wiem, kto to powiedział. Szyszkownik kilku jadek.
0: Szyszkownik kilku jadek?
4: Tak, z King Size, z Machulskiego.
0: Aha. Dawno nie widziałem już tego King Size'a, trzeba sobie przypomnieć.
4: To mówił odnośnie formuły na kafę Biba, Mekonik, woda, dużo wody kranowej. To była formuła na tą recepturę, żeby przejść do king size'u.
0: No, można też powiedzieć, że w king size'ie jest być może jedna z najoryginalniejszych, jeśli nie najoryginalniejsza scena erotyczna w polskim kinie. Mam na myśli moment, w którym krasnoludki wspinają się po ciele nagiej, jaką Pan Bóg stworzył kobiety, niewiasty, która sobie akurat odpoczywa, leży, no i te krasnoludki biegają po niej. No, fajna, wesoła scenka. Najbardziej oryginalna, erotyczna scena w polskiej kinematografii.
4: No, powiem szczerze, że nawet Widać, że dawno nie oglądałeś, bo tam jest tylko jeden krasnoludek i on się wdrapuje jej na pośladek i wpada w takie dziwne miejsce i ona wtedy takim Katarzyna Figura gra tą osobę, młoda jeszcze Katarzyna Figura.
5: A,
4: i ona
5: tak,
4: z takim rozochoceniem mówi, musimy już coś zrobić, żebyś przeszedł do tego King Size'u jak najszybciej, nie? Coś w tym stylu. Nie wiem, czy dobrze zagrałem figurę.
0: Czyli jeden był krasnoludek, to może tym drugim to byłem ja w mojej wyobraźni.
4: Tak, to był ten jeden, w którym ona tam się zakochała, nie? No, podbił jej serce. Zresztą na koniec filmu okazuje się, że bo nie było kobiet krasnoludków, ale na końcu okazuje się, że na trawce przed Pałacem Kultury, no wtedy jeszcze na trawce, teraz tam pewnie już tego nie ma, chłopiec bawi się kolejką i ona również jest krasnoludkiem w tej kolejce właśnie.
0: A zagadka, jakiego koloru czapeczkę ma krasnoludek? Wiem, że to jest trudne i to jest taka trochę zagadka teologiczna. O tym uczą na seminariach duchownych naszych. Oni mają takie przedmioty. Ale czy wy wiecie?
4: Ja wiem, bo to się wywodzi z języka rosyjskiego. Krasny ludek, czyli czerwony ludek, czerwono-szapczkowy ludek.
0: No wiedzieli, widzicie. No, znają się na rzeczy.
4: No. Zresztą rzęsi nasz i kobieta prekrasna, czyli przeczerwona, czyli przepiękna, nie? Też się wzięło to od krasnoludków.
0: Właśnie, wiem, czy ale wiesz, to przekrasna, to, ale to, bo kiedyś to atrakcyjna kobieta to takie miała rumieńce, nie? Takie czerwone, to krasne.
4: Tak, tak, tak. No to właśnie Rosjanki tak sobie smarowały tutaj policzki. Oprócz tego, że usta wymalowane, to jeszcze właśnie policzki, bo to oznaczało taką zdrową kobietę, nie? Dzisiaj miałem właśnie taki sen, bo tutaj coś Dariusz o snach mówił właśnie. Bardzo dziwny, taki psychodeliczny. Właściwie to jeden z tych snów, który śni się dłużej niż czas, który biegnie jak gdyby w rzeczywistości. Był tak rozbudowany, że wydawało mi się, że tam minęło chyba z kilka dni. I miałem właśnie taki sen, że na zakręcie, gdzie w tramwaju jechałem z kolegą, on usiadł na siedzenie, a na nim usiadła puszysta pani, która była tak puszysta, że go po prostu zgniotła. To jest dopiero sen, kurde, psychodeliczny. Potem jeszcze coś było w tym śnie z tą kobietą, ale już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, co jakiegoś psa miała, który ją ryj świni. No takie, no jak to we śnie, nie?
0: Wyobraźcie sobie, że macie taką dolegliwość, że to, co wam się przyśniło, różne dziwne światy, postacie, to potem gdzieś ląduje w tych partiach mózgu i jest tam przechowywane. Gdzie są też informacje o tym, co się przydarzyło wam? I może tak to jest problem ludzi, którzy mają zaburzenia jakieś psychiczne, nie? Że im się miesza w głowie to, co było, z tym, co może będzie, to, co się śniło, z tym, co wydarzyło się, co się w ogóle, czy wydarzyło, czy nie wydarzyło, już nie wiem, miesza się człowiekowi, nie wiem, co jest przeszłość, przyszłość, co jest, a co jest być może, no to straszne musi być takie życie.
4: No, mi się właśnie dzisiaj śniło nad ranem, kiedy miałem drugi sen. Właśnie taka sytuacja, to jest taki sen bardzo realistyczny, gdzie właściwie nie było żadnych takich, jakby to nazwać, no takich rzeczy psychodelicznych, tylko bardzo realny świat, co mi się rzadko zdarza, ale często te sny się sprawdzają później. I słyszałem bardzo głośny i niski przelot odrzutowca nad budynkiem, w którym byłem. I nie wiedziałem tego, bo tego nikt nie mówił, ale wydawało mi się, że to jest początek konfliktu zbrojnego, więc kto wie, czy to się nie sprawdzi w najbliższym czasie. Zazwyczaj około 2 tygodni trwa od takiego snu, kiedy się coś sprawdza.
0: A jak tam akwedukt? Udało się naprawić? Słynny akwedukt?
4: Znaczy, naprawy poszły bardzo dobrze. Znaczy, martwiłbym się bardziej na twoim miejscu, moje skarpetki popękły. Natomiast dosłownie, mam taką wielką dziurę na pięcie, co chyba spowoduje to, że zmienię je na inne.
0: Kurde, no, że ja tam zrobiłem, od razu.
4: Przed chwilą prałem.
0: Jeszcze można pochodzić.
4: Jeśli chodzi o łazienkę, to jestem właśnie... Czekam na jakiekolwiek informacje, kiedy przybędzie rzeczoznawca od ubezpieczyciela, którego sobie zamówiłem, żeby zobaczył to i nie sprzątam, czyli roznoszę ten cały syf, który tam był, cement jakiś taki ten, po prostu totalnie olałem sprzątanie. Niech on przyjdzie i zobaczy, jak to wygląda i po prostu wyceni szkodę, bo na razie się nie odzywają. Dziwnie długo, bo zazwyczaj to było 24 do 48 godzin, a to już minęło 3 prawie, no, 3 dni, właściwie to nawet 4 dni, bo to było w nocy z piątku na sobotę. I cisza, nie wiem, może z uwagi na sytuację, ja im tak to tłumaczyłem, że jeżeli państwu nie pasuje, bo ja im na rękę cały czas mówię, jeżeli państwu nie pasuje z uwagi na sytuację ogólną, tą całą, która ma miejsce, to szaleństwo, to może po prostu wy nie macie teraz takich, którzy by chodzili po domach z wiadomych przyczyn, nie? On mówi, że nie, no jak sobie pan życzy, to tego. No ja mówię, no pan se życzy. Pan se życzy. Ja tutaj widzę rzeczy, których nie jestem w stanie sfotografować, a trzeba dotknąć ręką. Tylko, że jak on przyjdzie za tydzień, to ta ściana już wyschnie, nie? I to już nie będzie to. Będę musiał specjalnie zwilżyć chyba od nowa, żeby była spocona.
0: No walcz, żeby się nie skończyło tak, że ci zrobią właśnie na rękę. To tak często tak bywa. Jak coś z państwem się załatwia.
4: Nie, no, pani się zapytała, albo... wprost, ile ja sobie życzę, nie, za to odszkodowanie. Ja mówię, wie pan, no ja nie wiem. No to jest kilka kafelków zbitych, no to ja, które facet musiał rozwalić, żeby dojść do sedna sprawy, skąd to w ścianie cieknie. No więc tak, te kilka kafelków, to ja wiem, no mówię, z robocizną, z tym, co musiałem za wymiany rur już zapłacić, no to tak bym pewnie oszacował na 1000-1200 zł, żeby nikogo nie naciągać, ani nie tego, no ale tak naprawdę to już wymiany wymaga cała ściana i to już wtedy jest dubeltowo 2,5 tysiąca materiały i tam jeszcze pewnie jakaś duża robocizna, nie? Ale nie sądzę, żebym tyle dostał. Raczej do tej pory te odszkodowania, które dostałem, ja dostałem dwa z trzech albo czterech zgłoszonych do tej pory szkód, dwa mi uznali, to pokrywałyby tak mniej więcej jedną drugą. No i gdybym chciał tak wszystko zrobić no, po prostu na wykończenie porządne, nie? Jedno i drugie to była połowa mniej więcej kosztów. Także kiepsko. Ja szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym, bo to ubezpieczenie, myślałem, zawsze mówiłem, ja, że miałem full wypas, a to kurczę się okazuje, że to jest takie, no niby tam wszystko jest zapisane, nie? Prawie. Poza wypadkami lotniczymi gołębi, nie? Ale kurczę, no nie wiem, no mam wrażenie, że nas oszukują jak na wszystkim w Polsce, nie?

0: trzech mediów, czyli wszystkiego. Wody, gazu i prądu. Z tego względu, chociaż raz popisałem się jeszcze, jak u rodziców mieszkałem, popisałem się większym sprytem od elektryków, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, że wszystkie korki wywalają, ja znalazłem przyczynę. Raz mi się coś takiego zdarzyło. Natomiast generalnie no, przy wysokim napięciu wolę nie bawić się. Nie? Mhm.
1: Chciałeś coś, Dariusz, skomentować?
2: No, mnie ostro prąd pokopał. A propos tych snów, no to aborygeni twierdzą, że tak naprawdę to żyjemy we śnie, a i tam w tym śnie to, co teraz nasza teraźniejszość jest, to jest sen ich tych aborygenów.
1: A skłaniałbyś się ku temu, żeby wierzyć w takie opowieści aborygenów i uznać, że do czegoś tam doszli w tym kierunku duchowości, widzenia świata, no bo na tym się skoncentrowali. Można im zarzucić, że w czym innym się nie rozwijali, nie chodzili ze smartfonami jak my i nie głaskali paluszkami, tylko co innego robili, no w czym innym się udoskonalili. Chodzi mi o to, czy można... Bo ktoś może argumentować tak przeciw aborygenom, że skoro taki tam dzicy i tego nie znali, to czemu mamy ufać w jakieś ich opowiastki? A właśnie może nie, może te, oni w tych opowiastkach, w tym w doznawaniu różnych objawień, w intuicji na temat właśnie kształtu naszej rzeczywistości doszli do takiej perfekcji, bo na tym się koncentrowali. To jest cała ich życiowa jakaś misja, nie?
2: No tak, oni są bardzo duchowo rozwinięci, posługują się telepatią, na przykład potrafią polować za pomocą telepatii.
1: No jak to? Jak to?
2: Jak widzą jakiegoś tam kangura, to mu telepatycznie potrafią przekazać, żeby się zatrzymał, że zatrzymaj się kangurze, jesteś mi potrzebny, muszę cię zjeść. No i kangur się zatrzymuje i tak właśnie aborygeni polują. Tacy zaawansowani aborygeni.
1: Telepaci aborygeni. No ale widzisz, no i tutaj jak traktować to, co ty mówisz? Bo myślę, że połowa ludzi powie, że Dariusz sobie śmieszkuje, troluje Krawca, ale go fajnie strollował. A nie, no, ktoś może potraktować to jako serio.
2: Była badaczka aborygenów, która pojechała tam, żeby zbadać ich kulturę i ona pisała to w swojej książce. Ja to mówię na podstawie jej książki.
1: A masz tytuł może? Masz tytuł może gdzieś pod ręką? Bo to ja bym sam chętnie przeczytał. Serio.
2: Właśnie zapomniałem, jak się nazywa ta książka, ale ta badaczka jak tam pojechała, to powiedzieli jej, że ona śmierdzi i w ogóle tą cywilizacją całą i kazali jej ściągnąć wszystkie bransoletki, złoto, i kazali jej rozpalić ognisko i spalić te wszystkie tam artefakty złote i że oni jak chce należeć do ich plemienia, tych aborygenów, jak chce zobaczyć, jak oni żyją, no to musi pozbyć się całkowicie przeszłości oraz tych swoich artefaktów cywilizacji, nie? Kazali jej spalić wszystko, co było związane z cywilizacją. Oraz właśnie aborygeni też właśnie potrafią leczyć, na przykład ten raka sobie potrafią leczyć za pomocą właśnie operacji fantomowych. A teraz to jest bardzo popularne w Polsce, bo na przykład jasnowidz Aaron prowadzi kursy z operacji fantomowych. I to polega na tym, że skupiamy swoją energię na przykład na guzie, na raku i wycinamy tego raka. I no, są tacy lekarze w Filipinach, którzy operują właśnie za pomocą operacji fantomowych. I na ultrasonografię wyszło, że jak oni to robią, tę operację, to ten rak normalnie na kamerce tam znikał, nie? W czasie rzeczywistym, nie? To faktycznie działa, nie? Coś w tym jest, no.
1: No mi trochę ciężko uwierzyć, ale chętnie bym poczytał więcej na temat aborygenów. Lajtowski, dzięki wielkie za dyszkę. Lofciam, Zenka i Etama w jednej audycji. To by się działo się by. Tak po kononowiczowemu trochę. Lofciam to rozumiem, tak jakbyś napisał

0: Lożka Zenka i Etama, tak? W jednej audycji.
1: Nie, Lofciam oznacza, że chciałby.
0: Ha, Lofciam, że chciałby?
1: Chciałby. No bo Lofciam to jest zrobienie od Love.
0: Ha, może, nie wiem. Jakieś zaszyfrowane. No ale to co, chciałby Etama i Zenka w jednej audycji, czy... Etama i Zenka w jednej audycji. Czy ich na przykład kobiety razem? No nie, nie wiem, już się pogubiłem.
1: Znaczy, to było trudne, ale no, ja z Zenkiem to by dał radę, nie?
0: Czyli bardziej się nastawmy na Etam plus Zenek. No.
1: Nie, no bo ja nie mam kobiety w tej chwili.
0: No wiem, co, co? Ja też nie. Też nie mam.
2: Ja też nie mam.
0: Pójdźcie w beramiona.
1: Nawet nie wiecie, jacy jesteście szczęśliwi.
2: Nie, no mam, ale jest brzydka i szukam nowej.
0: Ale jesteś, wiesz.
1: Powiedz, może ci przedstawię jakąś koleżankę. No tak, taka szczerość, nie słuchaj, brzydka jesteś.
0: Jesteś.
1: Jakąś kumpelę swoją znajdzie.
2: No, no była ładna kiedyś 10 na 10, a teraz zaczęła pić, kurde, no umór i brzydka, zbrzydła, strasznie.
1: No czy wiesz, to może być różna przyczyna tego, może wiesz, może ją zaniedbujesz i ona zaczęła pić. Albo i nie mówiłeś, żeby...
2: Ona pije od kiedy pamiętam.
1: No ale kiedyś musiała nie pić, jeżeli od tego zbrzydła, nie? Znaczy, ty już ją wziąłeś, kiedy była ładna, czy kiedy już piła i już była w trakcie?
2: No jak była ładna, ją wziąłem.
1: Aha.
2: A teraz jakieś sztuczne brwi się robi, nie wiem, o co chodzi.
1: No cóż, no ulega degradacji, no to jest normalne z wiekiem, nie?
2: No, jeszcze... mam na oku taką zajebistą, fajną, ale okazuje się, że jest alkoholiczką i dużo piwa pije. Ja muszę jej kupować te browary, a ona pije tylko kraftowe po 15 zł za butelkę i kurde, będę musiał chyba, nie wiem.
1: Ty jak jesteś w Warszawie, to tam podjedź na lotnisko, tam teraz podobno 3 samoloty będą tych z Afganistanu kobiet przewożone. Także wiesz, no to nie no, słuchaj, to trzeba się zaopiekować dziewczynami, nie? One są ładne, zaradne, karne, także wiesz. Znaczy ja nie mówię o tam przesadnym tym, nie? Ale zawsze będą mieć tutaj lepiej u ciebie niż tam u chłopaków. Znaczy ja popieram akurat talibów. Bo oni sobie tam dobrze ten kraj ułożą.
2: No ja też ich popieram.
0: Ale to właśnie dobry pomysł, żebyś ty, Dariusz, teraz zaczął ćwiczyć sztuki walki, zdawał test na Marines, uczył się na komandosa. Walka nożem, strzelanie, karabiny maszynowe, załatwisz sobie jakąś broń nielegalnie, zostaniesz najemnikiem takim, gdzieś tam jak będzie jechał konwój właśnie z jakimiś fajnymi dziewczynami, które gdzieś przewożą, mafia się tym zajmuje, ty ich wszystkich tam wystrzelasz, wskoczysz na ciężarówkę, kopniesz tego kierowcę, wyrzucisz go na motocyklistę, ostrzelasz pozostałych tam, wyskoczysz, dynamit, granat tamtych i już potem do Polski, jaką dziewczynę fajną, jak ona będzie wdzięczna tobie, będzie w tobie bohatera widziała, nie chciałbyś tak?
2: No chciałbym, ja znam sztuki walki, trenowałem karate, oyama i judo latami. No.
0: Oyama karate? A możesz coś powiedzieć o oyama karate? Był taki mistrz oyama, tak? On miał takie karate jakieś siłowe strasznie, tak? Taki był zabijaka. To jest ten, co byka znokautował pięścią? Oyama?
2: No ten mistrz jeszcze żyje chyba nawet, oyama, bo to jest całkiem współczesna sztuka walki, oyama.
0: A czym się różni oyama karate od innych karate, na przykład?
2: No to są inne kata zupełnie, w innych karate na przykład. W innych karate to walczy się na przykład bronią białą, a w oyama karate nie ma broni białej za bardzo. No.
0: W ten sposób.
2: No i mam pas w karate. No. No i mój sensei zabronił mi się bić. Składałem przysięgę senseiowi, że że nie będę się bił z nikim, chyba że tylko w obronie własnej mogę się bić, bo na przykład polskie prawo, jak jestem tam, kurde, mam w rejestrze jestem, nie, tam, jak pobiję kogoś, to od razu idę do więzienia, bo karate jest traktowane jako broń biała właśnie.
1: To nie, jakaś bzdura.
2: Nie, jest.
1: No to krawmadze tak nie jest ani w systemie. Także lepiej chyba w takim razie jest albo systemy, albo krawmagę.
2: A to nie wiem, jak krawmadze jest, kurde. Ale słyszałem, że tak jest właśnie z karate, nie?
1: No nie, no to młoda jest instruktorką już taką wprawdzie na razie początkującą, ale nie, absolutnie nie ma tam. No ja systemy też trenowałem, także dawno temu. Zresztą teraz już wiecie, dlaczego młoda poszła w tym kierunku. Natomiast nie, absolutnie takich rzeczy nie było.
2: No i uczyliśmy się japońskiego też na karate. No, potrafię na przykład policzyć do 10 po japońsku, mogę policzyć.
1: No to słabo, ja dużo więcej.
0: Dawaj, dawaj.
1: Ale to jak
0: ten, jaki to, o, ja to słabo, jak dużo wie, ja dużo więcej. Wałęsa, Bolek mu się tu włączył, a może słuchacze chcą posłuchać, jak Dariusz pięknie liczy.
1: Do karate Shotokan, a jest taki podręcznik, zresztą go chyba gdzieś jeszcze mam, bo ja właśnie zaczynałem karate Shotokan, to było tam właśnie te słówka różne, podstawowe takie, których używamy, że tak powiem, w tej całej celebracji w dojo, jak jesteśmy na treningu, tak? No to tam są takie właśnie różne słówka, których się można takich najprostszych oczywiście nauczyć, plus liczenie, które się odbywa przy, no po prostu jak robimy ciosy. Ichni, san, shi, gora, ca, chi, giu, tak? Jui, ju, ni, ju, san, ju, ro, ju, a, ju, sa, ju, kiu, ni, ju. Ni, ju, no tak, jak umiesz do 10, to umiesz do 100.
0: Wełnisty pisze tutaj tak brzydko, jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. Wiesz co, życzę ci, Wełnisty, żebyś spotkał Joannę Jędrzejczyk. Żebyś sobie tak wracał, taki trochę już pyknięty po imprezce tego, i żebyś tak wpadł nagle na kogoś i wylał na niego kawę, podnosisz tak głowę i to jest Joanna Jędrzejczyk. A ty taki podpity, co malutka, chcesz zobaczyć krasnoludka? A ona wtedy stosuje na tobie, pokazuje ci, dlaczego jest mistrzynią sztuk walki i wygrywa.
1: Mnie kiedyś kobieta znokautowała. Znaczy po prostu uleżałem. Dostałem taką serię praskaczy po twarzy. Dość mocny. Nie wiem, czy to nie było pięścią czasami, bo ja w ogóle nie bardzo się orientowałem, bo głowa mi latała na dwie strony. No ale słusznie. Jeszcze dodatkowo mi uszkodziła nadgarstek lewy, bo miała taką bransoletkę, która była z metalu i wbiła mi się końcówka tutaj, gdzie są żyły, od zewnętrznej strony i po prostu rozszarpała mi tutaj nadgarstek. Nieprzyjemna sytuacja. Potem mi przepraszała, bo krew się lała, jak nie wiem. No ale słusznie. Nawet nie pytajcie, co zrobiłem.
2: Nie pytam.
0: Ja też nie pytam.
1: No to powiem.
0: Wiedziałem.
1: Zrobiłem najgłupszy żart, jaki można zrobić dziewczynie, szczególnie 18-letniej. Bo to było jeszcze... Nie no, jak siadała na krzesło koło mnie, to była moja dobra koleżanka. To tak na to krzesło wstawiłem rękę z postawionym kciukiem do góry, takiego lajka, jakby postawił. I nie zdążyłem go zabrać, bo to był żart. A ona na niego usiadła całym ciężarem, aż się wbił w spódnicę, do środka wszedł. I ona po prostu wstała i zrobiła przy wszystkich na mnie masakrę, nie? A potem się przesiadła z koleżanką, obie się obraziły na mnie. Nie spodziewały się tego po mnie. Potem się wytłumaczyliśmy, znaczy wytłumaczyliśmy sobie, bo jej było głupio, że mi rozerwała tak strasznie nadgarstek, bo naprawdę leciała krew tutaj ciurkiem, więc byłem w białej koszuli, bo to w mundurze, żeśmy chodzili do szkoły i w koszuli, krawacie, elegancko. Nie byłem cały pokrwawiony. Wyglądało tak trochę jak teksańska masakra piłą mechaniczną, no bo to mówię, w okolicach żył poprzerywane było. I ten, znaczy na szczęście nic nie musieli mi spinać, nie? Tylko po prostu wystarczył zwykły patrunek. No ale potem mi przepraszała, że przesadziła trochę.
2: Wsadziłeś jej kciuka w dziuple?
1: Nie wiem, gdzie on wlazł.
0: No gdzieś tam w las, no w każdym razie głębiej trochę.
1: Całym ciężarem na lajka. No.
0: To jest takie ważne, ale widać, że Etam miał poczucie humoru niesamowite już jako młody człowiek. No, taki żart, no, że ktoś se siada, a my kciuka.
1: To nie było poczucie humoru. Ja nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem w ogóle. Nie wiem, po prostu... Coś mi do głowy, jak to mówią, coś mi do głowy strzeliło. Wyszedł żołnierz z okopu i coś mu strzeliło do głowy. Nie wiem, zrobiłem lajk po prostu, nie? Jeszcze wtedy jeszcze nie było lajków, nie? No a ona po prostu w całym ciężarem siadła i nie zdążyła łapy zabrać, bo chciałem zabrać ją oczywiście.
2: Kciuka nie złamała tą dziuplą swoją.
0: Albo dobrze, że nie trzeba było wzywać jakiegoś fachowca, ginekologa, kogoś tam na ostry dyżur, żeby oddzielić Etama od... Pani.
1: Mam nadzieję, że jej nie rozdziewiczyłem, ale ona miała chłopaka już wtedy od dłuższego czasu. Do takiego starszego, który jeździł na lokomotywie, także.
0: Propos lokomotyw, jest pytanie do ciebie na czacie, żeby spytać Szczeciniaka, to chyba o ciebie, czy do lokomotywy na West Bama, co to nie wiem, chodził, co to jest jakiś West Bam.
1: Ale ja nie rozumiem, co to jest West Bam.
0: Ja też nie.
2: DJ, producent muzyczny.
0: Lokomotywa na West Bama.
1: West Bama, kurde.
0: Albo West, co to jest? West, ba, West.
2: Producent muzyki elektronicznej zajebisty. No jak
1: może jest to coś, może jest to coś, co powinienem wiedzieć jako kulejosz, ale nic mi to szczerze mówiąc nie mówi. Kojarzy mi się to raczej z jakimś Amtrakiem, z czymś amerykańskim, ale... Za cholerę nie wiem, co to jest. Ja to się znam tylko na Gagarinach, na Rumunach, na takich oto lokomotywach tutaj bardziej co w Polsce jeździły. Ale to też tak się znam pobieżnie, bo ja się głównie interesowałem tym, po czym jeżdżą, a nie tym, co na tym jeździ.
0: DJ z Niemiec blisko miał. Mhm. No to jakaś impreza pewnie, DJ jakiś, no. Dobra, panowie, to co? Zwalniamy antenę. Może ktoś czymś jeszcze zaskoczy, jak nie, to kończę, bo już mi się nie chce gadać.
1: No, chyba masz rację, bo ja też tak wyczuwam, że już po prostu nic ciekawego nie powiemy tutaj z Dariuszem.
2: Ja bym jeszcze gadał, ale jak taka jest potrzeba, tutaj, to okej.
1: Okay. No. Także pamiętaj o moich poradach.
0: Sorry,
1: dziewczyn.
0: Aha, no dobra. No. Dobra. Okej, okay, bo chciałem zapytać ciebie jeszcze, Etam, czy planujesz wrócić z nadawaniem? Tak, już wcześniej wspominałem o tym, że może się pojawisz teraz właśnie już w nocnym radiu.
1: Myślę, bo ja nawet zaprzestałem na swoim kanale nawet tam nadawać. Myślę, że to tak w ciągu tych dwóch tygodni się ogarnę jakoś tutaj, bo po prostu... No, nie oszukujmy się, no jest po prostu co robić tutaj w domu w tej chwili. A plus jeszcze ten syf na podłodze, co żeśmy go roznieśli po całym domu od z łazienki. I tak czuję się cały czas po prostu tym zmęczony już. Pachnie wilgocią, jakimś tynkiem. Nie są to warunki na pewno idealne do tego, żeby rozpocząć jakąś przygodę z mikrofonem. Szczególnie, że trzeba będzie się bardziej tutaj spiąć, jeśli w nocnym radiu będzie retransmisja. No ale to powiedzmy, że tak 1 września sobie tutaj daję taką linię czasową, że się ogarnę z tym wszystkim.
0: Retransmisja, powiedziałeś retransmisja, czyli co? Czyli będę musiał tu siąść i streamować twój kanał i tu przerzucać, czy co? Myślałem, że będziesz nadawał...
1: Że tak się umawialiśmy, ale dobra, okej, okay, nie no, bo...
0: Myślałem, że po prostu byś, myślałem, żebyś nadawał po prostu na kanale Nocnego Radia, jak już, nie? No bo retransmisja...
1: Dobra, okay. Nie, bo jak rozmawialiśmy o tym technicznie. Na antenie zresztą, to ja cały czas myślałem o tym, że będę, że tak powiem, jak to się mówi, restream będzie robiony. Ale jest wszystko jedno, nie? Ja tak zrozumiałem po prostu. Bo...
0: No nie...
1: No, także tego. Dobra, ja się rozłączam.
0: Dobra.
1: Trzeba z psem wyjść na spacer. Trzymajcie się, hej.
0: Dobra, hej.
2: Dobra.
0: No, to trzymaj się, Dariusz, hej.
2: No, cześć. Pozdrawiam.

Klub z lokomotywą. No, dobra rzecz. Dobra rzecz. No, najciekawsze są takie kluby, w których coś jest, stoi jakiś samochód, albo są zrobione w jakimś stylu konkretnym. Chociaż to nie zawsze się opłaca. Otworzycie taki klub w nieodpowiedniej dzielnicy i szybko zbankrutujecie, albo tam splajtujecie. Przestanie się opłacać po prostu. Okaże się, że nie za bardzo. Są po prostu takie miejsca, gdzie liczy się, powiedzmy, to, czy jest tanie piwo. Na przykład. Bardziej. No, ale ciekaw jestem, jak można by oryginalnie dzisiaj zrobić klub. Nie wiem, może klub z rzeźbami Gigera. Koszmarnymi jakimiś. Albo klub postnuklearny. No tak najprostsze, nie? Albo klub zombie. Coś tam sobie pijemy, a tu nas łapie za rękę. A my, przepraszam, nie zamawiałem usługi straszenia przez zombiaka. A w tym momencie zombie nam chwyta nas za rękę i wyrywa nam tą rękę i się okazuje, że to jest prawdziwa plaga zombie. Tylko tak się zbiegło akurat, że poszliśmy do takiego klubu, gdzie są zombiaki. Dla zabawy niby, przebrani aktorzy, ale faktycznie nastąpiła w tym czasie plaga zombie. I my myśleliśmy, że to aktor w ramach usługi nas tam straszy. A to był prawdziwy zombie. Mogłoby tak być. Prawdopodobieństwo, że tak się zdarzy wam w życiu jest dosyć małe, ale nie jest to wykluczone.

O! Klub w New York City, pisze Tomu, jest taki klub Pacza z tańczącymi dziewczynami pod prysznicami. Uuu, fajne rzeczy. To by mi się spodobało. Właśnie, może jakaś oryginalna, jakaś oryginalna koncepcja, pomysł na właśnie taki klub erotyczny. Klub erotyczny, ale tak z fantazją zrobiony. No, czasami gdzieś tam na filmie mignie taka scena, nie? Że są takie niby kluby, ale nie wiem, czy są naprawdę. Na przykład takie kluby, gdzie kobiety są przebrane za syreny i pływają w jakimś wielkim akwarium, nie? Tam cycki na wierzchu, wszystko jak trzeba, no. Tylko, że mają ten ogon ryby i pływają sobie. I nie wkładasz za podwiązkę banknotu, tylko rzucasz jej rybę. To głupie. Ja bym zrobił taki klub. Dziewczyny przebrane za foki w obcisłych takich strojach czarnych biegają i robią tak jak tam foka robi, nie wiem. I rzucasz jej rybę, a ona wyskakuje do góry, robi dwa salta, łapie tą rybę w zęby. Kurde! Takie biznesy trzeba otwierać. Przepraszam, ktoś powie tutaj, że krawiec seksista, że krawiec chce przebierać kobiety za foki i karmić je rybami, ale to jest stand-up, to jest teatr i wszystko, co mówię, to jest odwrotnie, gdyż przedstawiam na antenie poglądy odwrotne z moimi faktycznymi, a audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi, a na serwerach znajduje się jedynie w celach kolekcjonerskich.

0: to mu ma inną koncepcję, że napaleni faceci z wędkami by siedzieli i łowili te syreny. To jakaś ta wielka wędka. I co, tak chcesz na haczyk normalnie łapać? To nie, taki brutalna metoda trochę Tomu. To tak za wargę byś tak złapał syrenę, haki wbił ją tam ciągnął. Nie wiem, czy w ten sposób zdobędziesz serce kobiety Tomu. To trzeba delikatnie, to trzeba na tym sznureczku tam od wędki zaczepić, bez haka, ale tam zaczepić coś, co mogłoby się syrenie spodobać. Nie wiem, co się syrenie może spodobać. Perły jej dajesz, a ona tam ma takie całe stosy pereł jakieś. Perłę kupiłem. Mówię, rybę. Co można? Takie pytanie filozoficzne, to tylko w nocnym radio. Jaki prezent, jakiś zaręczynowy, wspaniały upominek dać swojej narzeczonej, która jest syreną? Konkurs. Ja mówię rybę i nic lepszego nie wymyślę chyba. Ale ryb też ma dużo dookoła. Nie wiem, czy syrena je w ogóle ryby. To tak trochę pachnie jakimś kryptokanibalizmem, czy czymś takim, jakimś taki ukryty kanibalizm. Kapitalizm, kanibalizm. To może nieprzypadkowo te dwa słowa są tak podobne trochę do siebie. Kanibalizm, kapitalizm. Panie redaktorze, mocną cechą kapitalizmu, właśnie jak jeszcze Korwin mówi takie rzeczy, to może ktoś się zrozumieć i pomyśleć, że Korwin chwali kanibalizm. A może chwali?
1: Kanibalizm to normalna praktyka w tamtych czasach, w tamtym rejonie, jaką mieli ludzie. No całkowicie normalne, że silniejszy zjada słabszego.
0: Dobra. Ktoś ma ochotę jeszcze drydnąć na koniec, to zapraszam. Ktoś nowy najlepiej.

bo se pójdę. Brylanta zaczepiasz na haka. No, syrena na brylanta? Może się okazać, syreny były opisywane czasami jako takie krwiożercze dosyć istoty. One zjadały tych marynarzy chyba. To po co? Jakbym był na bezludnej wyspie i miał taką syrenę, powiedzmy, że złapałem w sieci, to czy ona mogłaby mi kawior dostarczyć? Takie też pytanie filozoficzne. Ja kawiorek to nawet lubię, powiem wam. Od czasu do czasu, ale te kawiorki też różne są. Nie, kupiłem jakieś takie ruskie, niby lepsze, duże, te kulki, tej ikry. I niedobry. Kupię jakiś taki tani w hipermarkecie i bardzo smakuje. Taki drobniutki na przykład. Jeden jest miękki, drugi twardy, bardziej czarny, ciemny, różnie bardzo smakują. Także taka syrena dostarczałaby mi kawior regularnie. Mogłaby złapać jakąś rybę. Może to taki symbol kobiety, która przypływa i odpływa od nas. I ty, dzielny żeglarzu, płyniesz po wzburzonym morzu, ołowiane niebo dookoła, ciemne fale, walczysz z żywiołem. No i słyszysz w oddali jakieś syreny mamiły śpiewem, nie, żeglarzy. No i ty sobie myślisz, kurde, to jakiś burdelik na środku morza, czy co? Coś w kierunku blok ekipy skręcam, ale nie ukrywam, lubię. No, nawet sobie porównałem, znaczy przypomniałem sobie trochę blok ekipę i to jednak jest dobry serial. Niesprawiedliwa jest taka opinia, że tam się wszystko sprowadza do tych ziomeczków i fur i laseczek, bo tam są bardzo różne te historie. To jest wszystko ubrane w takie szatki, w taki światek właśnie trochę. Dresiarsko, menelsko, disco polowo, wódczano. No. Ale to się sprawdziło jednak, bo tam te historie są absurdalne totalnie. Te nasze ziomeczki, Walu, Wojtas i Spejson, no to ich spotykają w jakieś zupełnie absurdalne sytuacje, nie? Jak kreskówka jest mocno odjechana, nie sili się na jakiś realizm, jakikolwiek realizm. Po latach też stwierdzam, że ten bazgrołowaty styl no coraz bardziej mi się podoba. Im dłużej po prostu, nie wiem, no na początku to takie uczucia raczej negatywne, nie? No taki znowu Bohomas, no może byś tak się postarał raz, Walaszek, grubasie. No, ale tak dobrze to zrobił, bo wiecie dlaczego? Bo wszystko musi mieć jakiś swój sens i uzasadnienie i podkładkę w projektowaniu. I tutaj ta kreska, ona, spojrzycie i od razu wiecie, że to jest jakaś dziwna kreskówka dla dorosłych przypuszczalnie, bo dla dziecka to trzeba ładnie narysować, namalować. Musi być równe, kolorowe, wesołe. A tu mamy taki bazgrą, nie? I to jest niby dziecinna kreska. To troszkę coś ma w sobie z takiego stylu, jakby to bardzo małe dziecko starało się narysować coś po swojemu, nie? Kredkami. Taki bazgrą to totalny. Ewoluował, bo to jest mieszane ze zdjęciami. W tym też jest jakiś sens, to się da wytłumaczyć, nie? Bartoszowi się nie chce już rysować tak jak może jak kiedyś i zapierdzielać przy tym tablecie dzień i noc, więc tu wytnie, tu wklei i to też tak jakby nawiązuje do podejścia do widza trochę. Jakieś takie właśnie to burzenie czwartej ściany czasami, nie? Jakieś mrugnięcie okiem do widza.
zmiana w ogóle konwencji samej. Bohaterowie nagle są kowbojami na Dzikim Zachodzie, nie? I jest znów opowiedziana po raz setny, po raz 150 tysięczny ta sama historia, gdzie są te same gagi, ale przerobione na westernowo i z tego się śmiejemy, że autor przetłumaczył te różne powiedzonka, zwyczaje bohaterów na język westernu i że zrobił to fajnie. No więc to nie jest taki głupi film, to jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś polskiego South Parka, to zdecydowanie Blok Ekipa i długo, długo nic. Potem się możemy zastanawiać, kto tam jeszcze by zaszczytne drugie miejsce mógł w sumie od biedy dostać, nie? Dla mnie Blok Ekipa jednak na propsie zdecydowanie.

Alright. No to cóż, miło się było spotkać, pogawędzić. Może jutro coś będzie. Potrzeby pewnie nie będzie jutro, no bo odpoczywa od radia, urlop i tak dalej, sprawy. W piątek na pewno się zjawię, a pozostałe dni, no to zobaczymy. No teraz taki okres, że mało się dzieje, ale no tak po prostu jest.

0: Kustosz już się chłodzi. Witam serdecznie, dobry wieczór. Krawiec przy mikrofonie. Mówiłem, że będzie audycja we wtorek i jest audycja we wtorek. Audycja, którą chciałbym poświęcić dyktatorom, różnym władcom, raczej tym krwawym, raczej tym, których zapamiętaliśmy z powodu ich bezwzględności, na przykład z powodu ich morderczych zapędów, ale chciałbym to ubarwić informacjami o tym, jak lubili się żywić, na przykład. No taka dziwna mieszanka trochę, nie? Może to będzie okazja, żeby sobie podowcipkować, okazja do tego, żeby też porozmawiać sobie ogólnie o tym, jacy to byli ludzie. Ludzie tacy jak Mussolini, Idi Amin, Pol Pot, Kim Jong-un, Papa Doc, czy na przykład Ismail Enver Pasha, albo Hideki Tojo, znacie takich panów? Albo Włodzimierz Lenin, jego kolega Stalin, znacie? Na pewno znacie. Albo Chiang Kai-shek, Leopold II Coburg, często niewymieniany wśród różnych złoczyńców, morderców, ludobójców. Adolfa Hitlera znają wszyscy, Nikolaja Czałuszewsku, Mao Zedong, Putin, Kaczyński. No, tu chyba się powoli zapędzam trochę. No, są tacy, którzy twierdzą, że rząd Kaczyńskiego też ma na sumieniu ofiary różne. No, graficzka fajna, znalazłem gdzieś w internecie. No, fajna jak fajna, no. Ktoś może na przykład stwierdzić, że jest to niestosowne. Pokazywanie takich ludzi z jakimiś maskotkami. No, w każdym razie posiedzimy sobie, pogadamy i tego nam nikt nie odbierze. Żaden dyktator. Żaden krwawy tyran. Dostałem wieści o tym, że znów stream się zepsuł na stronie. Znów nie działa stream radiowy na stronie nocneradio.pl, co mnie smuci, no bo liczyłem na to, że po naprawieniu go przez Bytetera będzie już spokój, a tu się okazuje, że to znów jakieś zwiechy, znów jest to niestabilne. To, co potrzeba, zrobił wcześniej, to tak trochę opisałem jako takie rozwiązanie właśnie mniej stabilne, no, które będzie sprawiało, że to się wszystko tam będzie wieszać co jakiś czas. A tu się okazuje, że nowo postawiony serwer, no to tak samo, no też awarie są. Na szczęście dobra wiadomość jest taka, że mam u Bytetera okres gwarancyjny, wytargowałem gwarancję na tą naprawę, tak więc spokojnie się teraz zgłoszę i poproszę, aby naprawił to jeszcze raz. I myślę, że tak jak w przypadku sprzętu, gwarancja znów się wyzeruje, to znaczy znów będzie, znów to będzie sobie, znów to, jak się znów zepsuje, to znów go poproszę i znowu, i znowu, i znowu, aż w końcu to będzie zrobione tak, żeby się no, nie psuło. Wiadomo, czyja to wina. Myślicie, że jakieś DDoSy, że jakieś DDoSy, wściekłe ataki na serwer? No może, może. No dobra. To przejdźmy może do tematu. No właśnie, dałem taki tytuł dyktator to ma klawe życie oraz wyżywienie krwawe. Była taka piosenka o cysorzu, co ma właśnie klawe życie i wyżywienie klawe. Kto to śpiewał? Może ktoś podpowie. Cysorz to ma klawe życie. Było coś takiego. No właśnie, zacznijmy sobie może od Benito Mussoliniego. W myśl zasady, że kto je sałatki, ten jest piękny i gładki, no to on właśnie lubił jeść sałatki. Lubił takie sałatki, które były z dużą ilością grubo posiekanego czosnku. Muszę kiedyś spróbować sobie zrobić taką sałatkę, żeby właśnie ten czosnek miał takie grube plasterki. Też lubię czosnek, trochę się po nim śmierdzi. No, założę się, że Benito Mussoliniemu nikt nie śmiał powiedzieć, że capi czosnkiem. No no nie wiem, robił sobie te sałatki. Nie znalazłem informacji, z czego sobie robił te sałatki, czy tam z pomidorów, czy z ogórków, czy z czego, ale dodawał właśnie dużo czosnku i sok z cytryny. Z kolei kuchnią francuską gardził i uważał ją za bezwartościową zupełnie. Ciekawe, czy jak ktoś lubił kuchnię francuską, to miał przegwizdane i Mussolini go zabijał na przykład. Znaczy, Mussolini, jego się właśnie nie umieszcza w takich zestawieniach dyktatorów. Mam tu na przykład takie jakieś zestawienie, na którym... A gdzieś mi tu się zapodziało, ale zaraz je znajdę. Gdzieś tu miałem takie zestawienie pod względem ilości mordów dyktatorzy. Zaraz znajdę. Albo i nie znajdę, bo sobie nie zapisałem chyba po prostu. No nieważne, ale i tak mam to w swoich notatkach. Tylko, że będę wam to po kolei przedstawiał też, liczbę ofiar. No ale Mussoliniego się nie przedstawia. Znalazłem taką informację, że dyktatorem był w domu też swoim, bo wymagał, aby wszyscy zjawiali się na obiad punktualnie! I nie było tu przebacz. Po prostu wszyscy mieli punktualnie siedzieć z rączkami założonymi na jajkach albo co kto tam ma i musieli oczekiwać punktualnie o wyznaczonej godzinie. Mussolini się zjawiał i nie tolerował spóźnialstwa po prostu. Może tego Mussoliniego się oszczędza, bo... Z różnych takich powodów, na przykład to, że Włosi dość dobrze podobno traktowali swoich jeńców wojennych, z wyłączeniem partyzantów, na przykład komunistycznych albo alianckich, no ale tam po obu stronach podobno nie było za ciekawie, no ale i też na przykład wrogów reżimu to faszyści woleli często obić, no wiecie, po prostu tam przekopać trochę, ośmieszyć, dając na przykład środki na przeczyszczenie, żeby ten się zesrał. Robili potem zdjęcia, śmiali się, no więc zawsze to trochę lepiej niż kogoś torturować w lochach albo zrywać paznokcie, czy tam obciąć po prostu łeb, czy strzelić w tył głowy, nie? Z dwojga złego lepsze to... No i faszyści się na przykład przyczynili też do zniesienia niewolnictwa w Etiopii, a ofiary, no pod koniec II wojny światowej Włochy były podzielone na dwie części, północ i południe. Jedna część była zajęta przez Niemców i Włochów, druga przez aliantów i na przykład partyzantkę komunistyczną, chociaż ta partyzantka to nie wiem, może ogólnie się gdzieś tam wszędzie kręciła. No i tutaj po obu stronach było dużo morderstw, ale znalazłem taką informację, że za Mussoliniego było 26 egzekucji. Tak strasznie blado wypadają ci faszyści. bo tu mamy na przykład 26 egzekucji, a po stronie na przykład Mao Tse-tunga 78 milionów. To taka trochę różna skala, wydaje mi się. Happy. Ktoś mi tu chyba życzonka... A, Tomu mi życzonka. Happy birthday. Happy birthday to me. Hooray. Thank you very much. Dziękuję bardzo za upominki w ogóle. Dostałem książkę fantastyczną. Ania mi ofiarowała książkę Wszystko za życie. To jest bardzo fajny prezent, bo w sumie bardzo dawno nie czytałem takiej papierowej książki. Muszę, aż powącham sobie, czekajcie. Czuć taki delikatny zapaszek farby drukarskiej i papieru, który jest miłym mym nozdrzom. Kartki nie są takie czysto białe, tylko takie... Nie chcę mówić, że pożółkłe, bo to jest nowa książka chyba. Nie widzę tu żadnych śladów używania, ale powiem wam, że wolę, jak papier jest taki lekko matowy, to znaczy taki szarawy, taki szarawo-żółtawy, wiecie, a nie taki biały, nie, jak zęby Michała Wiśniewskiego. Więc, bo jakoś przyjemniej się wtedy czyta. Jaka ładna, pachnąca książka, wspaniała. Dostałem też ramik, pamięć RAM od Czektula, dzięki której mój kompik działa sprawniej, szybciej faktycznie. I to się bardzo przydaje, takie coś. No i tak, książka to najlepszy prezent, dokładnie. No i tak. No, a Czektul podobno nagrał jakiś podcast i napisał mi, że właśnie podcast... Kurde, muszę się zająć tymi radiowymi sprawami, zaniedbałem po prostu, nie odpisałem Dawidowi. Dawid, jak słuchasz, że naprawdę, do jutra obiecuję odpisać. I także może będzie dwóch nowych nadających w tym tygodniu jeszcze, jak się uda. Idi Amin, taki afrykański przywódca, no i on podobno zjadał 40 pomarańczy dziennie. A oprócz tego jeszcze lubił KFC, co jest trochę nietypowe, jak na różnych dyktatorów, władców. No, że rzeźnik z Ugandy, uważany za jednego z najbardziej krwawych, brutalnych dyktatorów w historii, a północno-zachodnia Uganda, z wyznania muzułmanin. No, 40 pomarańczy dziennie, bo uważał, że to jest... afrodyzjak taki trochę i że to mu dobrze robi na potencję, te pomarańcze. No nie wiem. A tym KFC to się zajadał na wygnaniu w Arabii Saudyjskiej podobno. Lubił też brytyjską kuchnię, nie wyłączając tutaj herbatki. To tak fajnie, taki krwawy rzeźnik z Ugandy sobie na leżaczku siedzi i popija herbatkę popołudniową i tego małego paluszka tak ting i przychodzi ktoś tam do niego i złapaliśmy panie wrogów, co mamy z nimi zrobić? Weźcie ich na tortury, obetnijcie im jaja i urwijcie głowy i odrąbcie nosa i herbatkę sobie. Pyszna. No, także takie... Dziękuję bardzo za życzonka. Dziękuję. Ode mnie dostaniesz duchowe wsparcie, pisze Waligura. Dziękuję też zawsze to się dla mnie liczy, duchowe wsparcie. To można się śmiać, ale duchowe wsparcie. No, w przeciwieństwie do na przykład chęci rozwalenia łba cegłą, to jest bardzo miłe. To dużo bardziej sobie cenię duchowe wsparcie. Tak, potwierdzam. słuchajcie, to co, to może chlub ten głupi dziób. Mam tutaj kielonka przygotowanego, nie będę dużo pił i staram się oszczędzać teraz i nie pić dużo. Różnie to wychodzi. Wczoraj sobie trochę chlapnąłem, a dzisiaj to tak... Może nie symbolicznie, może z 3 kielonki sobie walnę. Jak urodzinki, to urodzinki, nie? Dobra, to coś sobie tutaj na popite muszę wyszarpać. Tak się w ogóle zastanawiałem przy tej okazji analizowania, co lubili jeść, w jaki sposób. Patrzyłem też na to, czasem patrzyłem, starałem się dojść do tego, kto był kim z zawodu, jaki dyktator. I tu chyba nie ma żadnej prawidłowości. Jeden lubi mięcho, na przykład Kim Jong-il lubił zupę z psa i zupę z płetwy rekina. Takie mięsne rzeczy. Adolf Hitler, komuś się może wydawać, że wegetarianin, ale on nie był wegetarianinem z powodów ideologicznych czy moralnych, on po prostu cierpiał na wzdęcia i taka dieta dobrze mu robiła, tak więc to nie miało żadnego związku z ideologią. No a z zawodu, no, jeden nauczyciel, drugi lekarz, trzeci wojskowy. Nie ma tu żadnej prawidłowości chyba. Starałem się tutaj znaleźć jakąś prawidłowość, sposób kulinarne upodobania, wykształcenie, praca, zawód. Tu jakiś niedoszły malarz, prawda? Tutaj wojskowy, tu nauczyciel. Czy ktoś wie, kim z zawodu był Włodzimierz Lenin? Chyba obibokiem, nie? Książki pisał. No, nie wiem, no pisarz może. Dobre. Może być. Wuda czyni cuda. A ja się fasoli właśnie najadłem.
1: 40 zł. Na 40 pomarańczy, żebyś poczuł się na jeden dzień dyktatorem.
0: To mój Gosia, dziękuję wam bardzo. Bardzo miło. 4 dyszki. Zacnie. Na 40 pomarańczy. To co, to pomarańcza, bo jakby ktoś nie wiedział, to jest ta pomarańcza. Niektórzy mówią ten pomarańcz, a właśnie się mówi ta pomarańcza. To pomarańcza za złotówkę, myślicie? Możliwe. No, paliwo chyba po 8 zł. W Polsce coś dziwnego się dzieje, bo raz paliwo jest po 8 zł, potem po 6, niedługo będzie po 10, potem po 15, potem po 2 zł, potem po 6 zł. Także, no, a chleb, słuchajcie, niedługo będzie po 10 zł. W tej chwili jest po 8 zł w piekarni. I myślę, że piekarnie będą padały jedna po drugiej, bo w marketach nadal kuszą tanim pieczywem. Tanim i niekoniecznie już nawet takim złym, ponieważ to pieczywo z Biedronki wydaje mi się, że jest lepsze niż było kiedyś. Markety stawiają na to, żeby przyciągać właśnie tym pieczywem, bo to ładnie pachnie. No i jest zawsze taki dobry pretekst, nie? Żeby, pójdę do marketu, bo tam tańszy chlebek, to i przy okazji kupujesz cały koszyk rzeczy. Więc piekarnie będą padały jak muchy, nad czym bardzo ubolewam, bo to jest jakiś koniec tego świata, który znamy, można powiedzieć, bo nie sądzę, żeby potem się nagle coś zmieniło i piekarnie zaczęły się znowu otwierać, nie? I ludzie z jakąś tam tradycją robienia zakwasu, mają jakiś zakwas, który ma 10 lat, nagle znowu wejdą do branży, nie? I zainwestują we wszystko, w piece, po prostu, no, dramat, więc robi się taki korpoświat, marketowy świat. Ropa po 8, benzyna po 7. No ja słyszałem, że po 8 właśnie. Dobry wieczór, Matsumiko, dobry wieczór. O, Lenin z zawodu był komunistą, pisze Zamojskie drogi. A Grzesiek z kolei twierdzi, że prawnikiem był Lenin chyba. Ale to mi się spodobało bardziej chyba, że komunistą był z zawodu. To trochę tak jak z zawodu, mąż jest z zawodu dyrektorem, nie? To mąż jest z zawodu komunistą. Ech. Dzięki, dzięki za życzonka, dzięki. No, możecie coś od razu życzyć fajnego. A kupiłem sobie pomarańczę, gdzieś mam pomarańczę i jeśli chodzi o moje z kolei upodobania kulinarne, to bardzo lubię fasolkę po brytońsku. Bardzo lubię kurczaka po indyjsku, bardzo lubię fasolkę po brytońsku. Lubię surówki i sałatki. Chciałbym kiedyś zrobić jakąś audycję. Może namówię Anię, żebyśmy zrobili razem audycję. Była audycja o sokach, myślę, całkiem przyjemna. To może zrobimy audycję o surówkach i sałatkach, bo przecież na tyle sposobów można robić różne surówki, sałatki i może podzielimy się patentami, jakimiś swoimi pomysłami, jak to zrobić fajnie, nie? I nietypowo na przykład. I ktoś dorwie jakieś przepisy ciekawe na taką surówkę, jakiej jeszcze nigdy nie jadł, na sałatkę, nie? Ja bym sobie zjadł na przykład szopską. Nie wiem, czy jedliście szopską. Ja jadłem, jak byłem z mamą kiedyś na wakacjach w Bułgarii, to jedliśmy taką szopską. Tam był chyba ser feta, ogórki i pomidory, jeśli dobrze pamiętam. Ale to strasznie dobre było, cholera jasna. Cholera jasna, o cholera! O cholera! Pol Pot z zawodu nauczyciel, a mimo to był bardzo cięty na intelektualistów, których się obawiał, że mu władzę odbiorą i dlatego ich mordował za wzięcie, a swój wymarzony świat chciał oprzeć na chłopach, taki chłopski świat. I tak w ciągu 4 lat swoich rządów pozbawił życia 1/4 mieszkańców Kambodży. Co na tamten czas oznaczało liczbę ofiar w wysokości 1 700 000 do 2 000 000. No, Kambodża kiedyś była mniejsza. Teraz tam, jak sprawdzałem, to jest coś koło 15 milionów mieszkańców. No i, ale wiecie, taki dyktator to może zabijać na różne sposoby, na przykład głodem, albo tworzeniem biedy, no to za Papy Doka tak było, nie, na Haiti. To tam była taka bieda, że ludzie po prostu z biedy mogą umierać czasami. No i tutaj właśnie za Pol Pota to ludzie umierali z głodu, a co lubił taki Pol Pot sobie jeść? No stek z kobry na przykład, to ciekawe. Jedliście kiedyś coś takiego? Założę się, że nie. Że nikt nie jadł steku z kobry. Może macie w sobie jakieś takie też dyktatorskie zapędy i lubicie sobie kupować bardzo nietypowe, drogie, wyszukane jedzenie i macie swojego testera. O, jakie ładne życzenia od Matsumiko, żeby mi zmarszczki powstawały tylko od częstego uśmiechu i dużo pieniążków, bo pieniążki to już od siebie dodaję, bo pieniążki najważniejsze. Zaraz po zdrówku, no dobra, niech będzie, zaraz po zdrówku, bo zdrówko. Ale jak jest zdrówko, to są i pieniążki, a jak są pieniążki, to jest w sumie zdrówko też, to tak dwie strony trochę działa, nie? Bo jak nie ma zdrówka, to też ciężko zarobić pieniążki.
1: Borys Jelcyn.
0: Błędne koło.
1: 100 zł.
0: Wow.
1: Masz krawiec na alkohol i napierdol się dzisiaj zdrowo. Urodziny to urodziny, nie wal w chuchu.
0: Borys Jelcyn sam. No proszę. Był już Władimir Putin. W ogóle jakie znakomitości nocnego radia słuchają. Sam Borys Jelcyn. Kurczę, jakbym tak spotkał Borysa Jelcyna, to bym się nawet, jak, tak wiecie, no zawsze jak się kogoś znanego spotka, popatrzcie, sam Borys Jelcyn. A myślicie, że to naprawdę on? No chyba tak. Aż 100 zł. Ja nie mogę.

0: Wrzeszczałem coś, wrzeszczałem, jak pacan się zachowywałem, więc nie chcę już za bardzo pić na audycji. Wielkie dzięki w ogóle, panie Borysie. Taki donate raduje serce me, krawczystowskie. Nie wal w chuchu. A na Discordzie krasnoludki, widzę. Zerkam co jakiś czas właśnie na Discorda naszego, link macie w opisie, możecie dołączyć, tam trzeba, tylko pamiętajcie, żeby coś napisać, parę zdań. Krawiec ruska onuca, a dlaczego onuca ruska do tego? Raczej nie, ja raczej nienawidzę Rosji właśnie, znaczy nie... Staram się nikogo nie nienawidzić, no zresztą dlaczego mam zwykłego Rosjanina, jakiegoś obywatela, który teraz się na przykład odcina. Jakaś pani, w ogóle starsza pani spaliła paszport, Rosjanka, i stwierdziła, że woli być bezpaństwowcem niż Rosjanką. Ludzie wychodzą tam też na ulicę i trochę mi szkoda tych takich zwykłych Rosjan, dobrych Rosjan, poczciwych Rosjan, którzy bardzo ucierpią na tych sankcjach, na inflacji, na stopach procentowych, na tym wszystkim w ogóle. Krawiec z Jelcynem to aż głupio się nie napić. No właśnie, no właśnie. Dobra, to specjalnie dla pana Borysa Jelcyna, najlepszego prezydenta Rosji, no, którego właśnie zdjął z piedestału Władimir Putin.
1: Ploki. 10 zł. Najlepsze życzenia z okazji urodzin, panie Krawiec.
0: Kurczę, jak miło. Wiecie co, ja tak nie chciałem w sumie robić audycji urodzinowej, dlatego zupełnie nieurodzinowy temat, nawet taki antyurodzinowy, no bo wiecie, o dyktatorach, nie? Ale z drugiej strony miło, miło, naprawdę, bardzo. Dzięki, Ploki. Za życzonka. No i tak, stek z kobry. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe w ogóle, jak smakuje wąż. Nigdy nie jadłem węża. Chociaż przypuszczam, że może być to całkiem dobre danie, no bo na przykład węgorz to też chyba wąż, nie? Czy węgorz to jest wąż? Bardziej? Czy bardziej ryba? Czy jak to jest? No bo dziś węgorz to absolutny rarytas, nie? Ostatni raz węgorza jadłem, jak byłem mały jeszcze. Gdzieś tam na wakacjach nad jeziorem. No ale Pol Pot lubił też dziczyznę, dziki. Nie wiem, ja zawsze mi się kojarzy dzik, dziczyzna z takim mięsem, że trzeba wypluwać śród. I można sobie zęby połapać. No właśnie, węże jadł, lubił węże ten Pol Pot. Sam był jak wąż, więc jadł węże. Podobne, przyciąga podobne. Ale też świeże owoce i brandy i wino lubił też. Wspomniany wcześniej Papa Doc, prezydent Haiti, to był taki gość, który był dobrym, poczciwym doktorkiem, który chodził wśród ludu i imponował temu prostemu ludowi, który wręcz myślał, że to jakieś czary, że on tak leczy, a on używał po prostu takich wynalazków mało znanych w tym rejonie, jak penicylina i inne antybiotyki. No i leczył ludzi i zyskał sobie bardzo dużą przychylność takiego biednego ludu, który potem obwołał go prezydentem Haiti. No i okazało się to nie najlepszym wyborem, ponieważ Papa Doc stopniowo coraz bardziej bzikował pod koniec życia, to w ogóle stwierdził, że jest Bogiem na ziemi, jakimś awatarem, wcieleniem Boga Carmen śmierci.
1: Coraton. 43 zł.
0: No kurde.
1: Feliz cumpleaños guapo. Que vives cien años. Mucha salud y mucho dinero y muchas chicas guapas a y mucho amor.
0: Muchos gracias, amigo. Nawet nie wiem, po jakiemu to. Mucho dinero. Dinero to śniadanio chyba. Śniadanio. Dinero. Dużo śniadanio. Mucho dinero. Dużo śniadanio. Salud, czyli salud, chwała. Chwała dobremu śniadaniu. Mucha nie siada, mucha nie siada na śniadanie.

Śniadanie, chwała dobremu śniadaniu. Chicas, o, dużo kobiet. Guepas, pewnie dupas, guepas, dupas, dużo fajnych dupas, chicas. Amor, miłość, no, to coś, czyli dużo, dobre śniadanko, piękne kobiety, no, to by mi w sumie odpowiadało, czemu nie. Carmen Carazon. Muchas gracias. Dinero to donatów. Donatów? Czyli co? Towarzysz donatów? Towarzysz donatów. Krawczyk, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzymaj się, chłopie złoty. Pisze Światowic Sława. Dzięki, Światowic, dzięki. Jak nie wiesz, jak smakuje jakieś mięso, to na 90% smakuje jak kurczak, pisze Ploki. No, to tak się mówi o ludzkim mięsie, że ci, którzy mieli nieprzyjemność tego doświadczyć, bo nie wiem, wylądowali gdzieś w Andach, się rozbili, no to stwierdzą właśnie, że tak, słyszałem takie pogłoski, że jak kurczak smakuje ludzkie mięso. Ryba w kształcie węża, pisze Tomu. Karol też pisze, że ryba. No, czyli ryba w kształcie węża. To fajnie brzmi. Ryba w kształcie węża. Zdewastowano rosyjską restaurację w New York City. No, nie sądzicie, że czasami to wszystko, co się teraz dzieje, idzie trochę za daleko, że to się robi cyrk jakiś? No bo tak, teraz jacyś squattersi w Kalifornii? No gdzieś w Stanach zeskłotowali rezydencję rosyjskiego miliardera. Czy ja wiem? Tak, wiecie co, ja niby słuszny cel, nie? Niby fajnie, jak ten zły dostaje po rajtach, ale czasami takie sytuacje za daleko gdzieś idą. Mi się robi z tego trochę cyrk. Poza tym, kiedy zaczyna się takie wariactwo i samosądy, jakieś lincze, właśnie, no, i tak to się kończy, że zdewastują komuś restaurację, tak? A to mógł być jakiś taki Rosjanin w porządku, który się na przykład odcina od wojny, nie? Który współczuje Ukrainie. Taki po prostu normalny człowiek, jak tutaj my, że nie chcemy wojen, współczujemy biednym ludziom. I to mógł być też taki człowiek, a gdzieś tam mu zniszczono dorobek jego życia. Nie wiem, nie znam sytuacji. No, może było inaczej, ale mogło być i tak. Po prostu nie, jakoś źle mi się kojarzą takie sytuacje. Tak powinno być, pisze Kadyrow. Coś sobie czytałem wczoraj o jakichś bojówkach ukraińskich. Azor? Jak się nazywają te? Oddziały... Kazarowa? Jak one się... Oddziały... Azowa? Azow. Pułk Azow. Tak, pułk Azow. No, wiedziałem, że to Azot, prawda? Pułk Azow. No i oni mają w logo swoim mają symbol czarnego słońca. Nazistowski symbol. Tak trochę mi się to dziwnie kojarzy. Nazistowski symbol. To są... swastyki, to jest kilka swastyk nałożonych na siebie. No i kiedyś mieli bardzo złą prasę, nie? I pisano o nich... kiedyś bardzo źle o nich pisano, a teraz udzielają wywiadów i są przedstawiani jako bohaterowie. No mimo, że mają nazistowski symbol w logo swoim, dziwne trochę. Ale z drugiej strony, na przykład jak uczęszczałem, jak się szlajałem z wikingami, no to niektórzy koledzy mieli na tarczach na przykład też swastyki, bo swastyki bardzo różne są. I czasami na przykład oznaczają coś innego, niż się ludziom kojarzy. Na przykład słońce, albo szczęście, albo takie rzeczy.
Zenon pisze tutaj, tak, oligarcha się odcina, ale co, ta restauracja to należy do oligarchy, bo no, ja wcześniej wspominałem o zeskłotowanym domu i no, tego jakoś tak nie, to mniej potępiam, może mniej, nie kojarzy mi się aż tak źle jak zniszczenie restauracji, bo co do restauracji, no to nie wiem, czy to też oligarcha jakiś prowadził tą restaurację. No może tak, nie wiem. Bataliony azowskie, Luigi pisze, i odradzające się SS Galicjen, które od 2014 bombardowały Donbas, gdzie zginęło ponad 12 tysięcy cywili. No ale newsy są niepopularne i niewygodne w mediach i rzeczowym wiary... Nie wiem. Kadyrow. A, dobra.

0: No, nie, no, miałem bardziej na myśli tą restaurację, bo tu po prostu nie wiem, nie? I zakładam, no, tak jak mówiłem, że mogli to być zwykli jacyś ludzie i do tego ludzie, którzy potępiają inwazję na Ukrainę, a ktoś im tam spalił, wybił szyby, nie wiem, co zrobił. Więc to mi się bardziej źle kojarzy. A zeskłotowany dom oligarchy, to już nie mam tu jakichś wielkich obiekcji chyba. Chociaż właśnie to, wydaje mi się, że to jest wszystko, że to są wszystko zjawiska, które można, jakby to powiedzieć, no, zaczyna się od tego, że skłotujesz komu, jakiemuś oligarsze willę, potem idziesz dalej i palisz restaurację Rosjanom, a na końcu w ogóle rozwalasz cegłą jakiemuś Rosjaninowi głowę. To po prostu jest. Gdzieś tam ta droga się zaczyna i gdzieś się kończy, no. I pytanie, kiedy mówimy stop, nie? I kto tego będzie pilnował, żeby nie przekroczyć pewnych granic. Chociaż jak kiedyś rozmawialiśmy, to z potrzebą się kłóciłem i ja byłem za właśnie za samosądami, za linczami na różnych zwyrolach, a on właśnie reprezentował trochę takie stanowisko jak ja teraz, że bądźmy ostrożni z takimi sytuacjami, nie? Poprawka. Restauracja była w Washington DC, ale już kilka przypadków wandalizmu było, samochodów też. Znaczy, to jest nieuniknione i może Rosjanie jako ogół, bo wiecie, sprawiedliwość, karma to są rzeczy, które tak działają w trochę taki boży sposób, nie? I dotykają często ludzi niewinnych, to znaczy dotykają całą społeczność, cały naród w pewnym sensie i tego się nie uniknie. I Rosjanie może sobie w pewien sposób zapracowali na to, co mają, i niestety takie sytuacje, no to ucierpią też niewinni, wiadomo, ale właśnie dlatego, może to jest dowód na to, że trzeba jako cała społeczność, cały naród dbać, po prostu starać się dbać o to, żeby było dobrze, godnie, starać się godnie reprezentować, a nie odcinać się, bo jak przyjdzie co do czego, to ciebie dotkną też konsekwencje i ciebie dotknie też karma. To trochę jak w Biblii, nie? Często się srożymy na tego Boga, który karze z pokolenia na pokolenie, który dotyka cały naród jakąś klątwą, dlatego że ktoś tam inny zgrzeszył z tego narodu. No i myślę, że to jest takie symboliczne, że jakby cały naród musi w pewnym momencie odpowiedzieć za grzechy swoich ojców, za grzechy swoich synów i tak dalej. Więc dlatego aż tak bardzo mi Rosjan nie szkoda. A ci, którzy no, są. Może to jest czas, żeby się odciąć od jakiegoś narodu. Może za narodem nie trzeba stać wiecznie i nie kalać własnego gniazda i zawsze iść zaparte, tylko w pewnym momencie, jak widzimy, że coś nam się nie podoba, to się odcinamy. I to by była też taka naturalna konsekwencja, która spotyka, powiedzmy, Rosjan, że wszyscy Rosjanie gdzieś emigrują, znikają z tej Rosji. Taki protest, cichy, ale bardzo skuteczny protest. Rosjan coraz mniej, gdzieś znikają, odcinają się od Rosji, stają się emigrantami. No, z Polską tak trochę jest, że Polacy często są niezadowoleni z tej Polski i z niej zwiewają po prostu gdzieś. Niekoniecznie za pieniądzem, tylko po prostu nie odpowiada im polska mentalność trochę, polski rząd i znikają. No ale z drugiej strony może ktoś się też nie zgodzić. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Ismail Enver Pasha. Kto to jest? To jest taki turecki rewolucjonista, który dokonał przewrotu wojskowego, aby zmienić takie mocno zacofane Imperium Osmańskie w nowoczesny kraj. Taki miał zamiar. I chodziło konkretnie o detronizację sułtana Abdul Hamida drugiego, no. Ofiary. 1,5 miliona Ormian. Mordował też Asyryjczyków i Greków. to w bardzo okrutny sposób, bo były i tortury, i głodzenie, jakieś długie marsze przez pustynię. No to Japończycy też lubili tak swoich jeńców. Rosjanie zresztą też tak zabijać swoich jeńców, że prowadzili ich przez bardzo, no taki bardzo długi marsz właśnie przez pustynię albo przez jakiś bardzo zimny rejon. No i ludzie umierali z zimna, z gorąca, z odwodnienia, z głodu. Mi się wydaje, że to jest taka próba jakby zabicia w sobie poczucia winy. No bo jak ktoś tak umiera, idzie i w końcu pada na ryj i umiera, to nie czujemy się może, ktoś się nie czuje aż tak bardzo źle, jakby ci strzelił w tył głowy, nie? No bo co, sam umarłeś, sam szedłeś sobie, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Takie jakby samo usprawiedliwianie się trochę. Włodzimierz Lenin i Józef Stalin. No, Stalin lubił gruzińską kuchnię jako Gruzin. Lubił winka, też różne właśnie sałatki. I strasznie był ostrożny. Miał testerów swoich. No, trochę to go łączy z Hitlerem. Hitler w ogóle miał 15 testerów i czekał zawsze 45 minut, aż oni tam zjedzą. Nie wiem, czy wszyscy naraz, czy na zmianę, ale w każdym razie czekał 45 minut, aż coś zjedzą. No to w przypadku Hitlera to tak bardzo nie dziwi, bo na jego życie było 40, coś koło 40 zamachów. Chociaż nie wiem, czy to nie jest ostatecznie propaganda na przykład Goebbelsa, bo często się mówi, że tych zamachów było kilkadziesiąt, a tak właściwie jak szukamy szczegółów, to ciągle czytamy o kilku tych samych, nie? Więc może liczbę tych zamachów zduplikowali, żeby pokazać, jaki to niesamowity człowiek i jak opatrzność na nim czuwa. Zresztą Hitler często używał tego słowa opatrzność, więc mógł sobie rozmawiać z Goebbelsem i dojść do wniosku, że dobrze się posłużyć trochę w propagandzie tą opatrznością, że tyle razy chcieli go zabić i się nie udało, to aż niewiarygodne, nie? Sam kiedyś się nad tym zastanawiałem i się dziwowałem, nie? Więc może też złapałem tą propagandę i mówiłem, czemu to chyba Bóg nad nim czuwał sam, nie? Tak się trochę tu na Bogu wyzłośliwiałem. No więc Hitler tu bardziej usprawiedliwiony. No, Stalin też był taki bardzo ostrożny i paranoiczny wręcz, bo kazał, miał takie dziwne zachcianki, żeby na przykład przecinać zasłony, żeby tam się nikt za zasłoną nie schował, żeby było widać w razie czego nogi czyjeś, jakieś tam ślady na śniegu, badał uważnie, czy ktoś nie chodzi gdzieś. No taki był bardzo paranoiczny, to łączy dyktatorów. Jeśli jest coś, co miałoby łączyć różnych dyktatorów, władców absolutnych, to właśnie ta paranoja, nie? Na punkcie bezpieczeństwa, testowanie potraw. No, już mówiłem o takiej ciekawostce, że kucharzem Stalina był dziadek Władimira Putina, który wcześniej gotował dla Rasputina z kolei. No, wiadomo, Włodzimierz Lenin, przywódca i ideolog rewolucji bolszewickiej. I właściwie ciężko oszacować liczbę ofiar Lenina czy Stalina, bo moim zdaniem ogólnie się powinno sumować ofiary bolszewików i jakby oni, no nie byłoby być może Stalina bez Lenina, nie? I w ogóle bez Lenina nie byłoby bolszewizmu pewnie. Bolszewicy w ogóle mieli duży problem z żywnością, jak tak sobie o żywności rozmawiamy, bo te różne kryzysy i kolektywizacja rolnictwa, nie, która miała zwalczyć te problemy. Ale u nich zawiodło to, że oni zawsze ideologizowali wszystkie dziedziny życia, także naukę. Efektem tego było robienie z różnych miernot, z różnych chłopków, roztropków, bohaterów narodowych i autorytety naukowe. No, przykładem jest słynny Tofim Łysenko, Na pewno słyszeliście kiedyś o łysenkizmie. Łysenkizm to jest takie zjawisko polegające na tym, że nauka zostaje podporządkowana jakiejś ideologii, w tym przypadku komunistycznej.
1: DOLF. 14 zł. Na dyktatorskie zapędy.
0: Co, chcecie ze mnie dyktatora jakiegoś zrobić? No proszę, na dyktatorskie zapędy. Taki mało dyktatorski jestem trochę. To słuchajcie, to bardziej do Zenona, który tutaj jest na czacie, to do niego. On ma bardziej dyktatorskie zapędy, jeśli już. Ale za donata dziękuję bardzo. No i tak, no i ten łysenkizm właśnie polega na tym, że na przykład nagle naukowiec stwierdza, że genetyka to jest bzdura, że nie ma czegoś takiego i towarzysze inni mu klaszczą, bo co innego jest tam trendy. Łysenko miał swoje takie patenty, takie ludowe bardziej, z ludu, na ochładzanie na przykład nasion, dzięki czemu one się hartowały i lepiej potem tam rosły w zimnym klimacie. Jarowizacja, coś takiego, tak jakoś się to nazywało. I on tym zasłynął, a jego taki rywal, Nikołaj Wawiłow, mimo że był geniuszem, że był wielkim autorytetem światowej sławy właśnie w genetyce, że kolekcjonował różne nasiona z całego świata, to nawet, słuchajcie, po twarzy widać, nie? Ten łysenko to taki właśnie chłop w kufajce i bereciku. No może nie w kufajce, tylko właśnie w fartuchu, takim jaki nosi naukowiec, ale do tego taki chłopski berecik. No, a Wawiłow, no to taki intelektualista, widać też to po twarzy. No ale marnie skończył. Tylko dlatego, że trzeba było w pewnym momencie kogoś oskarżyć o niepowodzenia rządzących właśnie w zakresie żywności, żywienia ludności. A Wawiłow no po prostu był dobrym kozłem ofiarnym. Stalin go zaprosił pewnego dnia do siebie i...
1: Pan prezes, 10 zł. Ku chwale niepodległej dyktaturze Środy Śląskiej.
0: Pan prezes niezawodny. Ku chwale Środa Śląska, SS. Ja zakładam tutaj grupę SS w Środzie Śląskiej. Będziemy takie... może nie błyskawice, ale takie jakieś... Muszę wymyślić jakiś symbol. W sumie to by się dało zrobić. Musiałbym tutaj nawinąć jakąś taką ideologię, że ten skarb śrecki zakopany przez Żyda to zepsuł tutaj ludzi, że oni znaleźli ten skarb i szerzą wrogom tu propagandę, że to dzięki Żydowi wszyscy się tu wzbogacili, bo znaleźli ten skarb, a to nieprawda. To dzięki naszej pracy. I eś, będzie to Środa Śląska, eś. Nie, to głupie takie. Eś, raus. Oddziały eś. Oddziały Środy Śląskiej. Dzięki, panie prezesie. I Wawiłowa, który był już wtedy międzynarodowym autorytetem, zaprosił kiedyś towarzysz Stalin, co usta słodsze miał od malin, i powiedział, wiecie... Wy tam te swoje kwiatki badacie, rozumiecie, towarzyszu? A co z wydajnością z 1 hektara? No, Wawiłow postarał się wytłumaczyć temu prostakowi, temu chamowi, który pozował na intelektualistę, pykając sobie fajeczkę, ale tak naprawdę był przygłupem trochę ten Stalin. On był brzydki, głupi, niski, ospowaty, miał płetwiaste nogi i w ogóle i był tępym... Jest przed 23, więc nie chcę używać słowa na H. O, telefon był od Grześka. Proszę bardzo. To odzwaniam.

0: Halo, halo, Grześku.
1: Halo, cześć. Ja tak wyjątkowo z pracy dzwonię, bo o Łysienkiźmie chciałem jeszcze parę rzeczy powiedzieć. A właściwie bardzo ciekawą, która ma odzwierciedlenie w dzisiejszej nawet mentalności tych post-Sowietów, post-Bolszewików Rosjan. A mianowicie Łysenko wpadł na to, bo na różnych zjazdach
0: halo, halo. O, coś przerwało przez chwilę. Słyszymy się? Halo, halo. No nie najlepsze połączenie.
2: Na świeczki na tort.
0: Dzięki, Dolf, dzięki. Na świeczki na tort. No nie ma żadnego tortu, nie ma niczego.
1: Stają się przez...
0: Halo.
1: Już pośrednio.
0: Kurde, straszne lagi są, Grzesiek, straszne lagi. Połączmy się jeszcze raz, co? Kurde. No tak to jest, jak się z pracy dzwoni przez telefon, gdzieś tam stojąc w klatce Faradaya. Spróbujmy się jeszcze raz połączyć. Kurde, chyba się Skype znowu bździ. Straszna bździna Skype. Ach, muszę chyba Skype'a zresetować. Coś często się... A nie, dobra, już go zamknąłem. Coraz gorzej się zachowuje ten Skype. Coraz więcej z nim problemów jest. Coraz gorzej działa. Jak się wkurzę, to naprawdę przejdę na Discorda, bo no trudno, no już wolę mieć mniej popularny program i... Ale może to zachęci ludzi, żeby sobie tego Discorda zainstalować. Dobra, dzwonimy. Jeszcze raz do Grześka.
1: Halo, halo.
0: No, sorry, mieliśmy jakieś problemy techniczne. Wiesz co, zaczęło cię rwać i może teraz będzie lepiej. Skończyło się na tym, jak mówiłeś, że Łysenko na różnych zjazdach.
1: Tak, na różnych zjazdach komunistycznych forsował tezę, że nie może tak być, jak Darwin to gada, że gatunki ze sobą walczą, tak jakby tak, znoszą się nawzajem i przez to stają się lepsze. I bo to było bardzo kapitalistycznemu, tak? Wbrew komunizmowi, przecież w komunie ludzie sobie pomagają. No to właśnie opozycyjną teorię wymyślił, która została bardzo dobrze przyjęta, w cudzysłowie, przez komunistycznych naukowców. I tak potem mu przyklaskiwano, jaką głupotę by nie wymyślił. I co jest też ciekawe, albo mało ciekawe, znamy wielki głód na Ukrainie w latach 30., na początku lat 30., no to Łysenko nie był bezpośrednim winowajcą tego głodu, ale jakby partia komunistyczna miała taką troszkę pseudo-quasi-naukową podkładkę, że my spróbujemy teraz w inny sposób robić rolnictwo. Więc też się przyczynił poniekąd do wielkiej liczby zgonów, idącą w miliony. No niestety tak się kończą szulskie wysrywy na temat ważnych rzeczy.
0: No, w sumie no trochę racja jest. Znaczy, ten Łysenko, on w sumie on trochę nawet pomógł, bo w późniejszym okresie, kiedy już Wawiłow chyba nie żył, już wtedy zmarł z głodu w celi, to Łysenko nadal promował te swoje metody chłopskie i one pomogły ludziom. Przepraszam bardzo, donajcik.
2: Poćwicz trochę przed spotkaniem z Janko.
0: Pozdrawiam. AK 10 z dyszka, dzięki. Na trenera MMA, no taki za dyszkę trener MMA, to mnie tych nauczy co najwyżej walić z banki, żebym poćwiczył przed spotkaniem z Janką. No, ciekawe, czy dojdzie do tego spotkania i czy mnie zmasakruje, a może ja jego, zobaczymy. Dzięki, dzięki. No, wracając do Łysenki, wiesz, on, jego metody przydały się, kiedy ludzie zaczęli sobie robić przydomowe ogródki i hodować tam ziemniaki. To faktycznie jego metody całkiem ludziom pomogły, no ale jakby nie patrzeć, uczestniczył bardzo mocno i był twarzą tego całego zbrodniczego systemu, który ideologizował naukę i ją przez to przekłamywał, fałszował. No a tacy geniusze jak Wawiłow zostali zabici. W ogóle, co ciekawe, kiedy Stalin już właśnie stwierdził, że wy tam te swoje kwiatki hodujecie, a co z wydajnością z hektara, i kazał go wtrącić do więzienia, oskarżyć o zdradę, o sabotaż, i torturowali tego biednego Wawiłowa przez 2 lata, aż w końcu się przyznał, że tak, byłem w specjalnej grupie wynajętej przez Zachód, której celem było zniszczenie tutaj Rosji komunistycznej i w ogóle i spowodowanie głodu. To potem, jak wiesz, jak społeczność międzynarodowa się upomniała o tego Wawiłowa, bo on był znany i ceniony, to Stalin wpadł na chytry plan i zatrudnił jako naukowca brata tego Wawiłowa. No i wiesz, i społeczność gdzieś tam dostała komunikat, że Wawiłow nadal pracuje i prowadzi badania, a to był po prostu młodszy brat, nie? I Stalin to był naprawdę aparat, bo jak przyszedł ten młodszy brat i on powiedział, widzicie, rozumicie, zatrudnimy was tu na stanowisku dyrektora placówki naukowej, a ten młodszy brat, no ale co z moim bratem Nikołajem, towarzyszu Stalin? A Stalin tak się chwilę zastanowił, chwycił za telefon i udawał chyba, że dzwoni gdzieś, po czym odłożył słuchawkę, popatrzył tak smutno w dal i powiedział, zgładzono tak wielki umysł. Tragedia.
1: Tragedia. Dwóch największych matematyków w tamtych latach, no trochę już późniejszych, powojennych, co prawda, też w Rosji zgładzono, także umarli na suchoty w więzieniach, którzy to w wieku tam 17-18 lat, jeden z nich zrobił takie prace, że tam potem korzystano, kurwa, 30 lat jeszcze później. Nasza szkoła lwowska po prostu czerpała z tego matematyków. No także no, bardzo dużo mądrych umysłów niestety nie przetrwało zdarzenia z umysłem dyktatora. No Łysenki też stworzył zły precedens. Bardzo dużo ucierpiała ta rosyjska nauka, dopóki sobie jakoś nie przepracowała tych bzdur. No bo wtedy już nie liczył się najmocniejszy, tak, którego prace przynosiły wymierne korzyści, dochód, nie wiem, cokolwiek. No tylko wiadomo było, kto się przytuli do partii, ten ma bardziej rację. A tak chciałem troszkę zmienić temat a propos jedzenia dyktatorów. Na początku mówiłeś o zwariowanych posiłkach dyktatorów. Ludwik XIV, zawsze mi się myli, ale chyba XIV. To był ten gruby taki, co najgrubszy Ludwik?
0: Oj, nie wiem. Ja z historii tak
1: on
0: średnio.
1: Bardzo duże pożyczki wziął na to, żeby pomagać Stanom Zjednoczonym pobić Anglię. Wtedy tam o niepodległość się bili, więc zadłużył potężnie kraj, a on miał taką fanaberię, że małe przepióreczki, czy jakieś inne, nie pamiętam też organizmy, nazwy tych ptaków. W każdym razie on potrafił kilkaset odpierdzielić, czy tam ponad setkę na śniadanie i tylko tymi ptakami się wybił, także ludzie masowo musieli od rana do wieczora mu te ptaszki łapać i przecerebili prawie populację całą w regionie.
0: Ale to niezły żarłok. Niezły żarłok.
1: Tak, tak. Okolice Wersala, bo z takiego ptaszka masz 2 kosteczki na krzyż, co nie? I tam trochę mięska na tym. Więc no to była fanaberia, nie wiem, czy ktoś powtórzył w lepszy hardcore. Jakieś setki tysięcy ptaszków opierdolić. No to trzeba być wybitnym dyktatorem. wybitnym umysłem.
0: A tak wrócę z małą ciekawostką na temat towarzysza Lenina. To powiedzonko tak też popularne wśród kapitalistów, różnych wolnościowców, wolnorynkowców, kto nie pracuje, ten nie je, to właśnie towarzysz Lenin to wymyślił i zaraz potem wymyślił gułagi. Tylko że on właśnie to trochę inaczej to hasło wprowadzał w czyn, no bo po prostu syłał do gułagów różnych skazanych za różne przestępstwa, za nieprawomyślność i niech pracują, nie? Kto nie pracuje, ten nie je. To bardziej w ten deseń. No.
1: Paradoksalnie to Lenin też był pracoholikiem, tylko wszystko, co stworzył swoim pracoholizmem, było złe albo tylko głupie. Po prostu. No. Jeszcze tak na koniec, bo w pracy jestem, nie będę was tu nudził z samochodu. Afrykański dyktator też powojenny, nie wiem, czy masz go na liście, który wybudował sobie za 1/3 PKB kraju ten pas startowy koło swojej rezydencji, żeby żona mogła do Paryża prosto na zakupy jeździć, a nie musiała jechać na lotnisko i z lotniska dopiero na zakupy. Także też taka ciekawostka. 1/3 PKB.
0: Tak. To chyba, nie wiem, czy to jego żona miała też tą kolekcję butów, taką opiewającą na dziesiątki tysięcy sztuk w ogóle, całe magazyny, wiesz, jakieś butów, kolekcje.
1: Nie zdziwiłbym się. To też ciekawostka jest, że dyktatorzy polubili sobie Paryż i Londyn, te miasta największe. I do dzisiaj oligarchowie rosyjscy tam mają potężne nieruchomości, za potężne dziesiątki milionów, każda z nich. Jakoś tak, nie wiem, co tam jest w tych miastach.
0: No, często mają tak ci dyktatorzy, mają kolekcję amerykańskich filmów, jak na przykład Kim Jong-un też, no bo on, to są może ci dyktatorzy, którzy gdzieś liznęli tego Zachodu, nie? No bo Kim Jong-un studiował w Stanach przez jakiś czas, no i zapraszał potem do siebie jakiś koszykarzy z NBA, te amerykańskie filmy lubił. No i tak się niektórzy śmieją, tak a propos żywienia, że to jedyny gruby Koreańczyk północny, a reszta chudziutcy. No,
1: A gruba ryba, prawdziwa gruba ryba.
0: Gruba ryba, tak. No, a tak jest, jak jesteśmy przy jedzeniu, no to obecna sytuacja z wojną na Ukrainie ma bardzo, myślę, duży wpływ na ceny żywności ogólnie na świecie, no bo raz, że Rosja to potentat w produkcji nawozów, a Ukraina to taki spichlerz Europy. No i dodatkowo jeszcze różne szlaki transportowe zniszczone, w tym... Wiesz co, to naprawdę może być tak, jak ten śpiący prorok wieszczył, że Rosja, że Chiny w końcu napadną, zaatakują Rosję, bo Chińczycy jak na początku starali się być neutralni albo nawet trochę tą Rosję wspierali, rugając tam świat Zachodu, że mówi w ogóle o inwazji, to teraz coraz bardziej są wkurwieni, bo to ich bardzo uderza Chiny po kieszeni. Są jakieś tam szlaki transportowe właśnie przez Ukrainę ważne dla Chińczyków. No i wiesz, i to, co się, to, że całe NATO tak zwiera szeregi, to też jest bardzo nie na rękę Chinom. I w końcu mogą się wkurzyć i faktycznie tą wykrwawioną, zmęczoną Rosję napadną. Może to by były jaja, nie?
1: Paradoksalnie, bo Chiny są krajem dużym, ale militarnie są bardzo kiepscy. Naprawdę tak. Bardzo, bardzo kiepscy. I mnie na rękę z wojny przez najbliższe lata. Oni gdzieś to napadnęli. Co nie to, Laos, Birmę, czy kawałek Wietnamu tam w ostatniej dekadzie. To dostali tak po głowie, że po prostu wyparli to z siebie, żadnej wojny nie było. Takie lanie dostali. Także no oni nie umieją wojny, tak? No wiadomo, waleczny naród przez tysiące lat się bił sam ze sobą i z innymi, ale przez ostatnie ponad 150 lat tylko lanie dostawali, nie, nie mieli profesjonalnej armii, czegoś takiego nawet na wzór, tylko partyzantkę może. Tylko protesty nieuzbrojonych swoich obywateli umieli pałować i to często sobie nie radzili. Także oni na wojnę nie są przygotowani, a jak będą, to sobie tam odbiją Tajwan pewnie i może Rosję zahaczą. Nie mam pojęcia, ale jak na razie się nie zanosi.
0: No raczej, no Chinom na rękę jest podporządkowywanie sobie świata gospodarczo, a nie wojennie. Tu ludzie piszą, Kazimierz pisze, o czym on gada. No to mój Kazimierzu, napisz konkretnie, co byś tu sprostował. Wentrotomi też żąda sprostowania, pisze, że kilkanaście set lat przed Leninem, kto nie pracuje, ten niech nie je, powiedział Jezus. Że to Jezus powiedział jako pierwszy, kto nie pracuje, ten też... Kto nie pracuje, niech też nie je, powiedział Jezus. No ciekawe, to nawet nie, jakoś tak nie skojarzyłem, że to Jezus powiedział jako pierwszy. Być może, pewnie tak. To może takie...
1: Zestawienie widziałem Lenina z Jezusem i różne wypowiedzi, tak podobne życiorysy mają. Też chcieli zbawić świat, mieli wizję idealnego świata, I też nie chcieli być tym królem wielkim, tylko zwykłym obywatelem poniekąd, tak? Bo Lenin się wzbraniał na początku przynajmniej przed kultem jednostki, a potem uległ temu, ale nie chciał, żeby jego ciało było tam tak wielbione, żeby...
0: No, dyktatorzy...
1: Żeby komunistą każdy był, tym towarzysza.
0: No, dyktatorzy, mam wrażenie, się często tak psują z czasem, władza ich deprawuje strasznie, nie? Bo często na początku mają szlachetne idee, trzymają się pewnych tam swoich zasad rozsądnych, a potem okazuje się, że ta władza ich całkowicie właśnie deprawuje. Takie jest powiedzonko, że władza absolutna deprawuje całkowicie właśnie człowieka. Jakoś tak to było. Chiny, Tomu pisze, Chiny mają łodzie podwodne, a czy PL ma? No wiem, że Chiny mają lotniskowiec jakiś, który właśnie przejęli od Ukrainy. I w ogóle Ukraina współtworzyła jakieś samoloty dla Chińczyków, zatrudniano tam, współpracowano z ekspertami ukraińskimi przy produkcji samolotów. No a armia chińska faktycznie, ona się tworzy, ona się buduje cały czas. Ja w ogóle mam słabe zaufanie do takich krajów, czy to komunistycznych, czy innych totalitarnych, jeśli chodzi o informacje, które mamy na temat ich uzbrojenia, bo takie kraje lubią kłamać, nie? Tak jak Rosja, okazało się, że wszyscy byli przekonani, że Rosja taka silna, potężna, że zmiecie wszystkich w jeden dzień, a tu się okazało, że niekoniecznie, że właściwie no to w najlepszym wypadku taki kolos na glinianych nogach, nie? Kupa przestarzałego sprzętu, metody wojenne, archaiczne i tak dalej. No więc tak to trochę wygląda.
1: Tak, miejmy nadzieję, że tak jak wcześniej powiedziałeś, na tym gospodarczym podboju zaprzestaną i sobie popatrzą, jak to mocarstwo w cudzysłowie może uklęknąć bardzo szybko przez to, że napadnie na dużo słabszy kraj, jakby się wydawało. Może sobie to zapamiętają i głupstwa nie popełnią, nie będą mieli ciągu tak do militarnych podbojów. Spokój z tą optymistyczną wersją cię, myślą cię zostawiam i wracam do pracy. No.
0: To dziękuję bardzo za telefonik, spoko. Miły. Trzymaj się.
1: I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Dziękuję.
1: Trzymaj się.
0: Cześć. Jak jesteśmy przy temacie uzbrojenia, to Slaver napisał ciekawy komentarz. Odnośnie polskiej armii, to co na papierku... A rzeczywistość to dwie różne sprawy. Liczy się zdolność bojowa, a nie to, ile czego mamy. To tak a propos moich tutaj rewelacji, że Polska jest na 20 do 25 miejsca w rankingu krajów, które najwięcej przeznaczają na uzbrojenie, tak dalej, że nie stoimy tak źle. No ale Slaver ma trochę inne zdanie. Uważa, że to nie tak. No bo właśnie zdolność bojowa, a ta niestety jest tragiczna. W razie napaści Rusków jesteśmy o wiele bardziej na straconej pozycji niż Ukraina. 99% wojska nie ma doświadczenia w walce realnej. Polskie społeczeństwo niestety nie jest dobrym materiałem na dobrego żołnierza. Chodzi mi o morale czy chęć poświęcenia życia w obronie kraju. Sprzęt, jakim dysponujemy, to połowa jest niesprawna lub średnio sprawna. W związku z tym, że to my będziemy się bronić, a nie napadać, to potrzebujemy odpowiednio silnej obrony przeciwlotniczej. A prawda jest taka, że mamy ją na dużo gorszym poziomie niż Ukraina. No tak, no bo mamy tam w ogóle nie mamy, ktoś też o tym mówił, że nie mamy wyrzutni rakiet, no, żeby tam niszczyć inne rakiety, tak, czy samoloty. Bez pomocy sił NATO od pierwszego dnia inwazji nie jesteśmy w stanie odeprzeć ataku wroga. Jest bardzo wiele czynników mówiących o tym, że Polska kompletnie nie jest gotowa na starcie z taką armią jak rosyjska. Pomimo tego, jak pokazała wojna na Ukrainie, ruskie też po części okazują się być kolosem na glinianych nogach. Tak pisze Slaver. No, są też pozdrowienia dla Ani, że ma tyle werwy i pomysłów. Ja się przyłączam się, no. I będę ją chyba cisnął o tą audycję o sałatkach i surówkach, bo aż też mam smaka. Jak się naczytałem o tych dyktatorach, jak oni jedzą różne surówki, sałatki, to aż nabrałem chęci. Miły też komentarz od Marcina, że nocne radio to chyba to dotyczyło. Aha, to dotyczyło filmu z Działek, że prawdziwi ludzie, prawdziwe życie, a nie jakiś kawior i szympansy. No. Z kolei Tera Plus pisze, że Polski już nie ma co podbić, bo Polska jest nasza. To ciekawe, czy kto to jest ten Tera. Nie Tera Plus, tylko Tera Pius, przepraszam. Zaczynam jak Krzysztof Kononowicz przekręcać wszystkie słowa. No. O, Wudzu się pojawił. Wudzu wielki niepokój. Na obrazku brakuje admirała generała Aladina. 1/4 tego, co przeznaczamy na wojsko, to wypłaty, a kolejna 1/4 to emerytury. No, może tak być, niestety. Dwa patrioty pod Rzeszowem. No to tak, no to jest ta obrona antyrakietowa, tak, nasza. Dwie baterie patriotów. I mobilne konfesjonały, dodaje Światowicz Sława.

0: Okej, okay, wracamy do Lenina. Właśnie trochę ciężko mi zawsze oszacować tą ilość ofiar bolszewizmu. No bo tak, mamy samych ofiar klęski nieurodzaju, jest około 5 milionów. I to jeszcze było za Lenina się zaczęło. A do tego około milion rozstrzelanych. Milion rozstrzelanych. Błażej kiedyś twierdził, że szkoda, że Trocki, że tacy ludzie jak Trocki nie doszli do władzy, ale poprawcie mnie, ale Błażej chyba mówił, że Mao jest jego jakimś tam autorytetem, jeśli chodzi o komunizm, no a ten cały Mao, Tse-tung, no to jest rekordzista, jeśli chodzi o liczbę ofiar jego panowania, no bo to jest coś koło prawie 80 milionów. I on tutaj wszystkich w ogóle deklasuje. No to taki największy zbrodniarz, to ma być autorytetem, to ja dziękuję.
1: To... 10 złotych. To święty Paweł pisał, kto nie pracuje, niech też nie je. Chodziło mu o apostołów, którzy chodzą po domach głosić Ewangelię i zamiast pomóc ludziom w codziennych pracach, to obiadają ich domy jak księża.
0: A. No to już, no to widzicie, mamy tutaj różnych... różne persony wymieniane jako autorzy tego powiedzonka. Był już Lenin, był Stalin, znaczy był Lenin, był Jezus, teraz Paweł z Tarasu, prawda? Paweł z Tarasu. Kto nie pracuje, niech też i nie je. No, księża obiadają faktycznie. No, księży się u nas zaprasza na obiadki. Ksiądz przychodzi i tam coś zażartuje. Porozmawia, zapyta się, jak tam żyjecie, no i się nawpierdala i pójdzie, nie? Tak to jest. Dzięki, Jopek, dzięki. No, swoją drogą Lenin zawdzięcza swoją karierę w dużej mierze Niemcom, bo jak zaczęła się rewolucja bolszewicka, to Lenin przebywał na emigracji w Szwajcarii i nie bardzo miał jak wrócić bezpiecznie do kraju, bo nie miał tam paszportu czy coś. I Niemcy użyczyli mu jakiś pociąg specjalny, który miał status eksterytorialności. Jak to się mówi, tak? Że, no, że nie sprawdzają ci paszportu, nic. W ogóle mógł sobie przyjechać, jeszcze mu kasę dali, podobno. Dostał kasę od Berlina na swoje akcje, tak więc no... Patrzcie, co jest z tymi Niemcami, nie? Jak nie wojny wywołują, to przyczyniają się do w sumie do rozwoju bolszewizmu i teraz się biją w pierś, że Putina hołubili, że go głaskali po główce, tak, to trochę nasza wina, nasza bardzo wielka wina. No... To może właśnie wódz albo wódz to potwierdza, albo to on tego donata wysłał, bo też tu pisze, że nie tylko apostołów, Lenin to sparafrazował, no tak. To chyba, wiecie, to takie powiedzonko, które może być jeszcze w ogóle starsze, nie? No bo to taka oczywistość będzie dla wielu, że kto nie pracuje, ten nie je i to taka rzecz, która dotyczy nas od zarania dziejów, no jedzenie i praca, więc myślę, że takie powiedzonka to mają jeszcze dłuższą tradycję, niż nam się może wydawać. No, w ogóle dziwię się, popatrzcie, no to wracamy tutaj do tej takiej niesprawiedliwości, że można sobie nosić koszulki z Che Guevarą, z Leninem. No, a taki Lenin to właściwie no to straszny zbrodniarz. Co prawda tylko milion osób tam rozstrzelali za poglądy, za jego panowania. Co to jest milion? Ludzi u nas mnogo, więc tam milion w te, milion we w te, Rosjan, nie? Ale nie no, tak już mówiąc serio, to sporo też milion, nie? Niektórzy dyktatorzy, no za Mussoliniego to mówiłem już, że tam 20 paru rozstrzelali za poglądy. Oficjalnie. No i taki Lenin. No gdyby nie było Lenina, to nie byłoby Stalina. Ale też ciężko to czasami zmierzyć, bo na przykład Aleksander Sołżenicyn szacował, że od początku rewolucji do 1956 roku w obozach uśmiercono ponad 60 milionów obywateli z ZSRR. 60 milionów, nie? No, większa część przypada na rządy Stalina, ale jeśli dodać do tego ofiary II wojny światowej i mordy Rosjan, którzy zawsze tak jakoś wojowali, ci Rosjanie, że po prostu gwałcą, mordują. Popatrzcie, co teraz, nie, się dzieje. Ostrzeliwują, bombardują sierocińce, szpitale, szkoły, cywilów rozjeżdżają. Ja wiem, że niektórzy się będą śmiali, mówili, że to ściema, wszystko, a krawiec naiwny jesteś, a mi się nie chce słuchać jakichś tam szurskich rewelacji. No to ofiary II wojny światowej przypisywane Rosjanom to 27 milionów. A poza tym w myśl paktu Ribbentrop-Mołotow, no to Stalin przez 2 lata był sojusznikiem Hitlera i pomagał mu mordować. Także przypisywanie Stalinowi tych 23 do 25 milionów to jest moim zdaniem bardzo mocno zaniżone. No, a Mao Tse-tung 78 milionów. Towarzysz Mao. Ciekawe. Z kolei Chiang Kai-shek, chiński przywódca, przywódca Narodowej Partii Chin, no to ofiary 5 tysięcy komunistów, niektórzy się ucieszą, plus 20 tysięcy mieszkańców Tajwanu w 1947 roku. No, ciekawe, co by było, gdyby Chiang Kai-shek nie przegrał ostatecznie z komunistami i Mao Tse-tungiem, to może Chiny nie byłyby dzisiaj komunistyczne. Ciekawe. Rzadko się wspomina o Leopoldzie II Coburgu. Leopold II Coburg to jest król Belgii, lata 1865-1909. I ten to ma niezły wynik, bo 13 milionów ofiar. Tam, gdzie teraz się znajduje Demokratyczna Republika Konga, to kiedyś była afrykańska kolonia, zwana Wolnym Państwem Konga. No i nasz Leopold tam sobie sprawował władzę. I ten władca odpowiada za śmierć właśnie 13 milionów ofiar, według niektórych szacunków nawet 15 milionów. Niewolnikom obcinał ręce, palił wioski całe i strasznie eksploatował tą Afrykę. I tu ciekawostka, w Belgii przez długi czas stawiano pomniki temu Leopoldu. I dopiero mieszkańcy Belgii, dewastując te pomniki, niszcząc je, rozpierdalając, sprawili, że władza zrezygnowała już z odnawiania ich, z naprawiania, z renowacji. Tak więc no, obywatele czasem muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Tak było u nas z pomnikiem księdza Jankowskiego, który został spierdolony ze stanowiska. Tomu pisze, to co widzisz w mainstreamie jest... jak zdanie wycięte z kontekstu, prawdziwe, ale jednak jest większy obrazek. Tu bym się zgodził akurat, ale niekoniecznie, że... Znaczy, wycięte z kontekstu, wydaje mi się, że jest to zbyt mocno powiedziane, bo wycinając coś z kontekstu, często fałszujemy. A tutaj może to być po prostu pewne uproszczenie, chociaż czasem pewnie też i pewne koloryzowanie, czy próba... usprawiedliwienia pewnych poczynań. Znaczy, jakby to powiedzieć? No, różnie to bywa. Myślę, że nie jest to takie jednoznaczne, nie? A poza tym to jest cecha ogólnie mediów dzisiejszych i chyba jest to normalne, że się upraszcza pewne rzeczy. Nikt nie będzie czytał każdorazowo ani pisał artykułu na 100 stron, prawda? który wszystko tłumaczy dokładnie, po prostu się bardzo dużo upraszcza i stąd może takie posądzenie o wycinanie z kontekstu, nie? Ja bym powiedział, że to jest skrót po prostu często, a czasami może i wycinanie z kontekstu też, jasne, ale częściej będzie to po prostu uproszczenie.

Adolf Hitler, to mówiłem już, że miał 15 testerów. Te 40 zamachów, chciałbym usłyszeć zdanie kogoś, kto się interesuje Adolfem Hitlerem. Czy to może być tak, jak mówię, że zostało to wymyślone, te 40 zamachów na niego? Bo coś nie mogę dotrzeć do tych informacji, nie? Zawsze jest kilka tych samych zamachów.

lubił jeść Adolf Hitler? Z kolei Nikolaja Czałuszewsku, przywódca partii komunistycznej, dziennikarz, polityk, geniuszewsku, rumunesku, Słońce Karpat i w ogóle specjalista od wszystkiego, tak samo jak jego żona, megaloman i paranoiczny bardzo człowiek też, bo słuchajcie, w Rumunii był największy system inwigilacji, można powiedzieć, że większy niż w Związku Radzieckim. Tam były jakieś podsłuchowe, specjalne urządzenia, stacje, punkty obserwacyjne, wszędzie kapusie. Tam jak kupowaliście maszynę do pisania, to musieliście ją zarejestrować szybko. Tylko żebyście się nie ociągali za bardzo, bo jak za długo czekaliście, to mogli wam przyjść tam, jakąś nazywali Securitate. No i też każda rozmowa Rumuna z obcokrajowcem musiała być zgłoszona w przeciągu 24 godzin służbom. Ja myślę, że tam było gorzej niż w Związku Radzieckim. Na początku ten Czałuszewsku to spodobał się Zachodowi, bo on był taki otwarty, taki jakby komunista, ale swój chłop, nie? Otwarty na dialog, bezpośredni. Tak to bywa często z dyktatorami, że na początku wydają się spoko, bo jakaś w miarę słuszna idea im przyświeca i w ogóle są otwarci, żyją skromnie, nie? Ale szybko to się zmienia. No... A co do upodobań kulinarnych dyktatora, no to wegetariańska lasagna. Taką informację znalazłem. Sałatki z pomidorami, cebulą i fetą. O, muszę kiedyś spróbować. Pomidory, cebula, feta. I jadał tylko dania przygotowane przez swojego osobistego kucharza. Był taki bardzo ostrożny też. Paranoiczny wręcz. Nawet bardzo, bo znalazłem takie info, że jak dawano mu jakieś inne dania, co do których on nie miał zaufania, to kopał w talerz w ogóle, gdzieś ten talerz frunął, on kopał. On lubił być taki kontrowersyjny, taki showmański trochę, nie? Czy będzie coś o helikopterach, o zrzucaniu z helikopterów? No to ty, wódzu, może zadzwonisz i dodasz coś. Dzisiaj taki temat, o dyktatorach rozmawiamy, no to na pewno coś miałbyś ciekawego do powiedzenia. Chris pyta, a on jadł w ogóle? No, może są tacy dyktatorzy, którzy rozpowszechniali informację, że nic nie jedli? Myślę, że Papa Doc mógł tak obwieszczać. No skoro się obwieścił też wcieleniem Boga śmierci na ziemi, no to Bóg nie musi jeść, nie? Ale z kolei Papa Doc pod koniec życia był karmiony łyżeczką przez własną żonę, ale miał takie... apetytu dodawało mu to, on schodził sobie do lochów, gdzie torturowano jego wrogów, bardzo okrutnie zresztą, na tym Haiti tam się działo. No i on sobie schodził do lochu i przyglądał się przez Judasza, jak komuś tam paznokcie zrywają. No i apetyt mu wtedy rósł i wtedy nabierał apetytu. Jemu coś się z głową zrobiło. On miał jakieś... coś po prostu mu totalnie odpierdoliło. Nie wiem, jakiegoś guza miał coś. Może kiłę. Wiecie, od kiły też. Kiła potrafi zaatakować mózg. Wódz pisze, właśnie nie mam nic do powiedzenia i nie mam też czasu. Dziękuję za życzonka, dziękuję, które tu w międzyczasie się pojawiają. Bardzo miło. A co lubił jeść? Co lubił jeść? Spożywać, bo nie mówmy jeść. Co spożywał nasz umiłowany wódz Kim Jong-kwak, przepraszam, Kim Jong-il.

0: słońce narodu. On nie musiał jeść, ale jadł, żeby nam nie było przykro. Żeby dotrzymać nam towarzystwa, jadł, chociaż nie musiał jeść. No i co on jadł? Jadł zupę z psa, na przykład. Ciekawe. Jadł ktoś zupę z psa? Ktoś się kiedyś przyznał w nocnym radiu, że jadł zupę z psa. Przyznać się, kto jadł zupę z psa? Apetyt mu rósł. Chyba co innego mu rosło, pisze za Mojskie Drogi. Też nie jest to wykluczone, że co innego mu rosło, jak oglądał te tortury. No, różni są ludzie na tym świecie. Ostatnio przyszło mi do głowy, że co by było, gdybyśmy tak zaczęli zabijać wszystkich tych różnych zwyroli, łotrów. Ktoś zaraz powie, a krawiec, kto będzie to osądzał? Ja. Ja biorę to na siebie. Mam już tu swoją listę, kogo w nocnym radio trzeba by zgładzić. Nie będę na razie ujawniał. Kiedyś ten, co wygrał, zjadał przegranego. No, może jakieś małpoludy uprawiały kanibalizm na szeroką skalę. Kto wie? Takie zjedzenie przeciwnika to taki wyraz triumfu. I przyjemne z praktycznym, z pożytecznym. Tak więc Kim Jong-il lubił zupę z psa. W Chinach podobno walczą z tym zjawiskiem. Jakiś chiński ważniak się wypowiedział nie tak dawno temu, że to już jest archaizm, że należy z tym skończyć, że jest to szkodliwe zjawisko. No też tak uważam. No im zwierzę bardziej takie rozwinięte, im więcej przejawia uczuć cech, które my ludzie lubimy sobie przypisywać jako nasze wyjątkowe cechy, takie jak jakieś współczucie, pomoc drugiemu, bezinteresowna i tak dalej, no psy to mają. Psy, koty troszkę mniej, koty są takie bardziej zdystansowane, ale psy często, chociaż są przypadki, że kot uratował dziecko na przykład i pogonił psa, albo kot uratował dziadka, który sparaliżowany leżał w łazience, przyniósł mu takie w ząbkach urządzonko do wezwania pomocy. Są takie przypadki różne i bardzo wiele jest takich przypadków, gdzie zwierzęta ratują inne zwierzęta, nawet próbują tak na swój sposób reanimować. Taki widziałem filmik, gdzie kotek jeden jakby reanimował drugiego, tak uciskał mu klatkę piersiową, bo leżał już taki jakiś nieżywy kotek i jego przyjaciel go tam reanimował. Różne są, to jest bardzo dużo dzisiaj takich przypadków, które jakby przeszły do świadomości publicznej, dlatego że dziś jest tak dużo tych filmów o zwierzętach, nie? To chyba najpopularniejsza kategoria na YouTube, filmy ze zwierzętami. No i bardzo dużo jest filmów, które udowadniają, że zwierzęta też potrafią się wykazać takimi taką empatią, chęcią pomocy, ratunku, nie? Jakiś pies na przykład się topi, drugi go tam stara się wyciągnąć w jakiś sposób. Zwierzę często przychodzi do człowieka, mimo że się boi, ale przychodzi, żeby go gdzieś zaprowadzić, bo jakieś tam ma chore swoje młode, nie? Właśnie jakiś piesek, kotek, dużo takich przypadków jest. Ale wiem, że niektórzy będą się śmiali z tego i sobie drwili. To będą z reguły osoby, domyślam się, wierzące, które nie lubią, kiedy się zwierzęta stawia gdzieś tam na równi z człowiekiem, bo to człowiek jest stworzeniem Bożym, a zwierzęta na użytek zostały zrobione. I to jest właśnie znowu ta sytuacja, gdzie ideologia bierze górę. No to możecie sobie moglibyście sobie przebić piątkę z panem Łysenko, nie? Bo coś nie pasuje do waszej ideologii i staracie się tak to wyszydzić, wyśmiać. Tak samo jak kiedyś Łysenko się śmiał, że genetyka to wymysł Zachodu, głupkowaty, nie? No zastanówcie się trochę czasami nad sobą, czy nie idziecie tą samą drogą. Poza tym nie wiem, czy to jakoś przeszkadza w wierze. wiecie, jakoś to może się da pogodzić z tym Bogiem waszym, Jezusem i tak dalej. No, chyba nie to jest najważniejsze zresztą, nie? W tym wszystkim. Jak ktoś jest chrześcijaninem, to dla niego powinno być co innego pewnie tam ważne, to co tam Jezus mówił, a Jezus nie poświęcał zbyt dużo wagi zwierzętom. No, zawsze można się tam gdzieś posiłkować świętym Franciszkiem z Asyżu i naszymi braćmi mniejszymi i tak dalej, więc zawsze się da jakoś to, jak często bywa z chrześcijaństwem, że da się trochę pogimnastykować, coś tam naciągnąć i wszystko się pięknie, ładnie układa, zgadza się. Więc poza tym, nie wiem, te różne wierzenia to często mają nas skłaniać do tego, żebyśmy byli lepsi, bardziej gdzieś tam wrażliwi, wyrozumiali i pomocni jedni drugim, no i tam dbali o siebie, także o te zwierzęta. No nie wiem, czy ktoś, kto dręczy zwierzęta, to jest dobry chrześcijanin? Chyba nie. No więc przemyślcie sobie. Jeszcze nasz umiłowany wódz Kim Jong-il lubił jeszcze zupę z rekina. Z płetwy rekina konkretnie. Jadł ktoś kiedyś? Ale on był chyba lekko pierdolnięty, wiecie, wam powiem, bo miał jakąś specjalną grupę kobiet, która miała za zadanie badać, czy każde ziarno ryżu do posiłku, który będzie dla niego przygotowany, jest tego samego rozmiaru. No to widzicie, no już coś mu chyba peron odjechał, nie? No i tak w sumie powiem wam, że trochę mnie nie dziwi, że jak tutaj powiedziałem o to, że o tych zwierzętach, o to, żebyśmy je szanowali i tak dalej, to zadzwonił adwokat i będzie tu mówił: Krawcze, mam wrażenie, że dałeś się mainstreamowi tak, że dobry kotek, a gdzie człowiek, wiesz, coś co dobrze przeczuwam, że będziesz mnie tutaj starał się jakoś naprawić.
1: Wszystkiego najlepszego, Krawcze, abyś żył jak najdłużej.
0: A dziękuję, dziękuję.
1: Bo tak się zastanawiałem, czego tu życzyć takiemu wariatowi trochę jak ty. Ale myślę, że jako radiowiec to najcenniejsze byłoby, żebyś żył jak najdłużej. To jest chyba coś, co może mieć największą wartość taką i dla ciebie, i dla... Znaczy, akurat to życzenie dla wszystkich może mieć największą wartość, chociaż pewnie są tacy, co chcą młodo umrzeć, bo im ktoś to powiedział, że fajnie, tak?
0: A... No to zdróweczko, słuchaj, to zdróweczko, to jak już takie ładne, fajne życzenia. Mógłbyś mi jeszcze życzyć, żeby mi głosu nie odebrało. No, wzrok to tam może siąść, bo słuchajcie, no przecież nadawał z nami Furak, który jest niewidomy, a nadawał, więc się da. No a bez głosu, no to się nie da, znaczy, nie?
1: To... Nie, no to chyba tak w domyśle jak najdłużej i z głosem. No i ze słuchem, bo głupio być radiowcem i nie słyszeć, co do ciebie mówię na przykład, prawda?
0: No to wiesz, no jeszcze by się dało, bo mógłbym po prostu nie odbierać telefonów. Znaczy, wiesz, będąc głuchoniemym, znaczy nie słysząc, a mówiąc tylko, to bym trochę zmienił sposób mówienia i byłoby coś w stylu bardziej... Witam was serdecznie! Bo wiesz, jak się nie słyszy samego tak. siebie, to trochę się tak inaczej mówi, nie?
1: To jakieś odloty się pojawiają. Ale wiesz co, faktycznie trochę mnie sprowokowałeś, no bo żeby kotek reanimował kotka, to trzeba już mieć naprawdę potężną wyobraźnię, słuchaj.
0: Czemu? A słuchaj, zastanówmy się chwilę nad tym. Dlaczego? Dlaczego tak wiesz, uważasz, że to jest takie śmieszne?
1: Bo wydaje mi się, że nawet dla ludzi... Ale tu mam na pewno jakieś braki, jeśli chodzi o wiedzę. Ale to nie było takie oczywiste, że ucisk klatki piersiowej może ci, wiesz, przywrócić akcję serca. Myślę, że to mogło się dość późno odbyć, wiesz? Ale może się mylę. Może ktoś zadzwoni kolejny i mnie wybije z tego myślenia. Więc żeby kot doszedł do wniosku, że za pomocą masażyku klatki piersiowej jest w stanie przywrócić komuś życie, to myślę, że tu naprawdę... duża praca jest przed kocim gatunkiem. Ale co do tego, że pies ratuje z rzeki jakieś inne stworzenie, czy to psa swojego gatunku, jakiś reprezentanta, czy inne stworzenie jakby innego gatunku, no to okej, okay, tutaj jakby nie będę z tym polemizował, no bo ciężko by było. Ale ta reanimacja, myślę, że trochę odpłynąłeś. Myślę, że warto nie się zastanowić, jeśli chcesz tutaj. No, ale z drugiej strony, patrz, zadzwoniłem.
0: Sprowokowałem cię. Ale słuchaj, tak. to zastanówmy się chwilę nad tym. Ja to, wiesz, mogłem mówić tak trochę w przenośni, że reanimował, w sensie starał się pobudzić do życia na swój sposób, tak ugniatając, tak jak, wiesz, kogoś...
1: Aktywność jakąś po prostu.
0: Tak, tak jak
1: bo
0: kogoś...
1: Bo koty mają coś takiego, tak. Że one te takie masowanie stópkami, ale wiesz, pytanie, czy to jest, że tak powiem, podyktowane ich potrzebą osobistą, czyli tą własną potrzebą, czy bo wątpię, żeby zwierzęta w jakimś tam były rozrzutne i nagle chciały innym zwierzakom przyjemność sprawiać, ale nie wiem, tej natury z kotów akurat nie znam, wiem, że robią coś takiego i wiesz, na milion razy zdarzyło się, że jeden kotek zaczął masować drugiego kotka, który z jakichś powodów już nie oddychał, więc wiesz, to taka sytuacja była.
0: To nie tak trochę, chłopaki, bo tu też wódz pisze, że ten kot po prostu masował kolegę, jak koty zwykły robić. Słuchajcie, z tym masowaniem to jest tak. Kot ugniata, to ugniatanie to jest z okresu dziecięcego. Kot wysuwa lekko swoje pazurki i ugniata mamę w okolicach tam cycuszków, żeby pobudzić wydzielanie mleka.
1: Czyli on chciał zjeść tego umarlaka.
0: Nie.
1: Czyli wszystko...
0: Tutaj to było co innego, bo ten kot jakby tak, wiesz, nie ugniatał, tak, wiesz, właśnie jak kot czasami człowieka tak ugniata, co mu zostało z lat dziecięcych, kocich, tylko tak jakby skakał po tym drugim kocie przed nimi łapami, tak, wiesz, pach, pach. I wydaje mi się, że takie... Zwierzęta często mają zaskakującą wiedzę. Skąd ptak wie, że musi uwić gniazdo? Skąd inny zwierzak...
1: No, ale uwicie zwierzak... gniazda to jest co innego niż... Okej, okay, zgodzę się z tobą, faktycznie. I to jest taki fenomen trochę. I to jest coś, co każe mi myśleć, że jednak Bóg istnieje, że istnieje programista wielki. Bo ciężko mi sobie w moim małym mózgu wyobrazić, że to wszystko jest wynikiem ewolucji takiej wynikającej z tego, że wszystko powstało z wodoru i nagle po miliardzie lat staliśmy się tak inteligentnymi ludźmi. Ale dobra, to jest zupełnie inny wątek.
0: Mi się ten wątek bardzo podoba i chciałbym go dokończyć, a nie uciekać od niego. To, że wydaje mi się, że zwierzęta, skoro mają często takie różne zaawansowaną całkiem wiedzę na temat tego, jak, że muszą coś zrobić, że muszą zbudować tamę w przypadku bobra, czy tam uwić gniazdo, jak to gniazdo uwijać, z czego, że robaki nawet wykonują. To jest jakaś pamięć, nie wiem, genetyczna, pamięć gdzieś zakorzeniona.
1: Ale pamięć czego, rozumiesz? Pamięć czego, bo pamięć
0: wiedza
1: jest,
0: jakaś, wiedza o tym, co trzeba zrobić. Gdzieś jest taka elementarna wiedza w różnych gatunkach na temat tego, co potrzebne jest do przeżycia. I na podobnej zasadzie zwierzę może mieć jakąś szczątkową wiedzę na temat tego, że jak tak przed nimi łapami gdzieś tam w okolicach klatki swojego nieżyjącego przyjaciela, bo zwierzęta chyba nie zaprzeczysz, że potrafią się zżyć z sobą i z człowiekiem się zżyć. Słuchaj, taki jakiś programik oglądałem o psie, który się bardzo z krową zżył. I jak tą krowę zabrano gdzieś do rzeźni, to ten pies płakał, nie chciał jeść. Po prostu
1: nie wiem, czy do rzeźni, ale
0: potrafią się, słuchaj, w każdym razie czekaj, potrafią się zwierzęta bardzo ze sobą zaprzyjaźnić i uważać drugiego kota uważa za swojego przyjaciela. Chodzą gdzieś razem zawsze, wśród psów też, więc mają takie różne szlachetne uczucia, które my sobie lubimy uzurpować. A taka, wiesz, no i chciał ten kot jakoś pobudzić do życia i gdzieś tam ma szczątkową wiedzę, że tak skacząc po drugim, gdzieś go tam pobudzasz. On nie wie, że jest coś takiego jak serce, on nie wie, że jest coś takiego jak reanimacja, ale gdzieś tam czuje, że tak trzeba robić. Człowiek może też, wiesz, gdzieś tam to zawsze gdzieś czuł, a to, że wynaleźliśmy, to, że wynaleźliśmy zaawansowane metody reanimacji, swoją drogą ciekawe, ile osób z nas tutaj by wiedziało, ile razy tam dmuchać, ile razy uciskać, stawiam, że tak gdzieś z 1/10 pewnie by teraz potrafiła.
1: Myślisz, że Riga też tak miał? Że tak intuicyjnie, wiesz, ze skalpelem w ręku.
0: Nie, absolutnie. Nie,
1: sorry, trochę się śmieję, ale wiesz co, nie wiem, mi się to trochę w głowie nie mieści i chyba reaguje jak przeciętny człowiek. No nie, że chcę to wyśmiać jakoś totalnie, ale jednak gdzieś tam jakiś uśmiech u mnie to
0: ale
1: rodzi,
0: czemu? A tak właściwie czemu? Czemu to ci się wydaje takie śmieszne? Bo nadal no
1: bo wiesz co,
0: nie rozumiem.
1: Bo znaczy inaczej, na pewno to, o czym mówimy, daje taki mocny impuls do tego, żeby jednak uznać, że człowiek jest istotą skrajnie odrębną, znaczy jest mocno odrębną od świata zwierząt. Co po niektórzy czemu chcą zaprzeczyć, twierdząc, że jednak jesteśmy zwierzętami i kiedyś już ten temat się pojawiał w nocnym radio czy na czatach tutaj dziś nocnego radia, z czym ja się nie zgadzam. Ale jakby ta dyskusja, mam wrażenie, do tego wniosku prowadzi. I w takim razie okej, zwierzęta intuicyjnie, a człowiek jednak to wszystko musi poprzez naukę, poprzez doświadczenia, poprzez badania i analizę do takich rzeczy intuicyjnych, a przynajmniej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakbyśmy mieli to stwierdzić, bo już cywilizacyjnie, wiesz, musielibyśmy jakieś pierwotne plemię gdzieś podejrzeć i zastanowić się, jak oni sobie radzą z takimi sytuacjami, czy spróbują jakiś masę zastosować w sytuacji, kiedy jest jakiś kryzys i ktoś tam, wiesz, leży i zipie i się trzęsie, czy cokolwiek się z nim dzieje nie na
0: Słuchaj, no nie wiem, na podobnej zasadzie mój kot kiedyś, jak spałem, no to wiesz, to po prostu łapką mnie trącał w nos, bo chciał, żebym się obudził. No kumał, że po
1: no,
0: prostu
1: ale wiesz, obudzenie
0: pac.
1: Kogoś, łapką w nos, a reanimacja no, to są takie...
0: Ale to jest taka intuicyjna reanimacja, no próba pobudzenia, no podskakuje na tobie przed nimi łapkami, okay. wstawaj. No ale o czym ta dyskusja jest w ogóle? Ja tak nie rozumiem za bardzo.
1: Załapałem, o co ci chodzi, no bo wiesz, jakby to tak przedstawiałeś jednak tak... Nie wiem, myślałem, że już zacząłeś z racji mijającego wieku po prostu odlotu jakiegoś doznania.
0: Nie no, bez przesady, no nie jestem idiotą i nie twierdzę, że kot ma jakąś ukrytą wiedzę na temat reanimacji zaawansowanej.
1: Ale,
0: no.
1: Ale nieraz tak to przedstawiasz, że daje się nabrać, no i wtedy myślę sobie, kurde, zadzwonię, żeby ten krawiec nie robił z siebie wariata.
2: Dzień dobry, przepraszam, że się tak wcinam, ale 100 lat zdrowia, szczęścia, pomyślności, wódeczki, koksu, dziwki, trawki. Wszystkiego, co tam trzeba.
0: Dzięki, Gumball.
2: A mogę się pożalić trochę, pomimo, że jest audycja urodzinowa, ale muszę tak pierdolnąć dobrą kurwą.
0: Dawaj, wszelkie tematy dzisiaj dozwolone.
2: Dino mnie w chuja zrobiło. Za 20 godzin nad godzin, bo mam pół etatu, dali mi kurwa 8 zł.
0: Jak to? 8 zł? Znaczy,
2: nie pierdol. Nie. Za całość.
1: No, to wojny krzyżowe wobec... znaczy...
2: I ja to mam, kurwa, na papierze, tym takim, co się dostaje wypłatę. Ja nie wiem teraz. Znaczy, ja wiem jedno, że ja już się zwalniam, że to pierdolę. I jeszcze się pytałem, bo nie mówię, że ja nie mogę mieć nadgodzin. No ale chuj mnie to obchodzi, jak oni mi sami dawali te nadgodziny, nie? To pierdoli mnie takie coś. Więc... O, tu ktoś do mnie jeszcze dzwoni, ale na razie walę. Więc, kurwa mać, więc pieprz, ale teraz spam. No i no te dino mnie w chuja zrobiło tak mocno, czuję się pokrzywdzony. No także dobre 150 zł tak minimum. Bo nie wiem ile dokładnie.
0: Ale co? Ale tak co 150, bo się pogubiłem teraz. 150
1: no,
0: to co?
1: Ale to chyba nieważne, co 150, no krawcze. Ile godzin? Nad godzin? Mówisz?
2: 20 godzin nad godzin,
1: no,
2: a dostałem 8 zł.
0: No czyli 2,5 złotego za godzinę pracy.
2: Nie.
1: Nie.
2: To złotówka albo grosze, no.
0: Nie, no czekaj. Aha, to źle, ja z matematyki słabo czekaj.
2: Ale słuchaj, pierdoli mnie to. To już wiedzą, nie, to że ja się zwolnię w tym momencie, bo ja się tak w chuja dawać nie będę. I mogą mówić, co chcą, że to ja nie mogę mieć nadgodzin, no ale sami mnie dawali i musiałem jeszcze na nich być. Więc no, no takie niech się pierdolą.
0: Zgłaszaj do PIP-u, pisze wódz tutaj.
2: No tak wkurwiłem się, bo jestem wkurwiony. Zrobiłbym dobrą audycję o tym, ale jeszcze nie mogę, o paru innych rzeczach, które się tam dzieją. Dzieją się takie rzeczy, że to powiem tak, nalot kurwa sanepidu to jest mało.
1: Dobra, a to ja jedno pytanie zadam. Mycie serów spleśniałych.
2: Czy nie, no to jeszcze
1: mit,
2: to,
1: czy
2: to,
1: kit?
0: Mycie
2: to
0: Ludwikiem.
2: W Dino. W Środzie Śląskiej takie rzeczy się dzieją.
0: No kurde, to aż się boję wędlinki teraz kupować, bo cholera wie, czy nie wymyte Ludwikiem.
2: Środa Śląska i Lubsza. Dwa najgorsze Dino w Polsce.
0: Kurde, to chyba dobrze, że chodzę do Biedronki. W ogóle jak tak wchodzę do Biedronki, to tam widzę, że wszystkiego tak 10 razy więcej. Wszystko takie bardziej wypasione. W tym Dino to taka bieda trochę, jak za PRL-u się zrobiła jakaś.
2: No, także mówię, wkurzony jestem, zrobię audycję jakieś, a po prostu, żeby trochę się powytegować, na pewno w tygodniu coś zrobię. No i na pewno w piątek daję wypowiedzenie, bo mnie to pierdoli. Do poniedziałku będę pracował, bo mam wypowiedzenie tylko tydzień.
1: Obiecuję, weź tam podjadaj widzieli. Wszystko, co się da przynajmniej.
2: Kurwa, ja ich pierdolę. Ja pierdolę taki system.
1: Ale słuchaj, to rozumiem, że możesz przerosnąć, co dla po niektórych, swojego mistrza Etama i jak to zgłosisz, to po prostu nową karierę rozpocząć tutaj internetową.
2: Robienie hajsu.
1: No nie wiem. Śmieję się, no na szczęście krzywda wielka ci się nie stała. Wkurzenie,
2: nie,
1: rozumiem.
2: Nie. Ale... Słuchaj, to nawet nie chodzi o pieniądze tak naprawdę. Chodzi o to, że no, zrobili mnie w chuja, wiesz?
1: Nie, no ty chodzi nie masz co w ogóle tutaj mówić wiele, no daj spokój. No.
2: Nie podoba mi się napluli, takie traktowanie.
0: Napluli ci w pysk, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
1: W portfel ci napluli.
2: Kurde. I to jeszcze po tym, jak kurwa zrobiłem duży wydatek. Tak specjalnie. No dobra, jebać tam te Dino, nie będę o tym gadał więcej.
1: Jedyne, a to nie jest jakiś żart z ich strony? Wykluczyłeś opcję żartu, że kierownik po prostu...
2: To żart.
1: Że się założyli z pracownikami tam, wiesz, że powiedzą ci. Dostałeś to na papierze, rozumiem, tak? Już.
2: No, a myślisz, że na czym? No chłopie, jak zobaczyłem 8 zł za nadgodziny nocne jeszcze tam 2 zł za jakieś tam inne nadgodziny. Dobra, niech będzie 10. Dobra, jest 10 zamiast 8. Dobra dla nich, nie? Super.
1: No ale to powiem ci, że trochę zaskoczenie, wiesz, bo jakby żyjemy w rzeczywistości, gdzie się sztucznie minimalną...
2: I wiesz, co mi jeszcze powiedzieli? Zapłacili mi więcej niż miałem godzin, powiedzieli. Więc powinienem się cieszyć.
0: Ale za te 8 zł to mogłeś powiedzieć, to mi nawet nie wystarczy na 2-litrową kolę.
2: Kurwa, na loda mi nawet nie starczy dobrego, tylko takiego chujowego.
1: No chyba, że sam zrobisz, ale to nie o to chodzi.
2: Sam sobie lada nie
0: albo
2: zrobię.
0: Albo komuś, jak zrobisz.
2: Pierdolę. Ale widzisz, krawiec, próbowałem i się tylko wkurzyłem, bo znowu wychodzi na to, że w małych miejscowościach to kurwa jest Januszerka.
1: Ale słuchaj, wydaje... to jest jakaś sieciówka, to nie powinno mieć znaczenia, czy to jest mała miejscowość,
2: tylko...
1: czy...
2: Tylko kierownictwo jest lokalne i wiesz, oni wpisują godziny, a rozlicza kto inny.
1: Ty, no to może zgłoś to, ale kurczę, nie wiem, też nie chcę się mądrować, bo...
2: Ale... Bo wiesz, rozliczają kadry. Kadry są chuj wie gdzie, w Gorzowie Wielkopolskim chyba, a przecież reszta no to na miejscu, nie oni godziny wpisują. No i oni jeszcze mówią, że tak, tu wszystko przepracowane, super, świetnie, zajebiście, dostałeś tak jak trzeba. Ja już nawet nie chciałem kłócić się, wiesz, bo szkoda moich nerwów. jeszcze 7 zł na kasie byłem w plery, bo jakiś dziad mi kurwa powiedział, że ja mu źle wyliczyłem, a dobrze mu wyliczyłem, jak mu wyliczyłem tak jak on chciał, no to no 7 zł jeszcze w plery, to super. To jest inna opcja. Starych kurwa ludzi prądem jebać.
0: Nie, bo no, no, nie wolno tak mówić. Ja myślę, że i wśród młodych,
1: ja
0: i wśród starych.
1: Stary, i co?
0: A ja już jestem stary. No, ja już jestem stary. Ale to...
2: Nie, nie. No. Bo tu chodzi o takich mentalnie dziadów. Bo ja lubię dziadków. Ja mówię dziad, nie mówię dziadek.
1: A ja jestem mentalnie dziadem.
0: Dziadów pierdolonych.
1: Ja dzisiaj na Discordzie krytykowałem te gify z Koreańczykami młodymi, którzy są wylizani jakby... No. Już jestem mentalnym dziadem.
0: To co, czyli ci kazali z tych 8 jeszcze odjąć te 7, co się pomyliłeś na kasie i dostałeś tak... Złotóweczka, proszę, ping! I tak za dużo.
1: Czyli poruszamy się w obrazie, w obszarze symboli. Złotówka jest taka symboliczna.
2: Zajebiście. Nie no, ja się cieszę, bo moja matka jeszcze mi mówiła, Paweł, weź tam pracę i nie będzie super fajnie. Ale ja mówię, no ale słuchaj, tu mi dali tyle kasy. No nie, na początku myślałem, że to jest jakiś błąd, nie? No i ona mówi, ale to będzie błąd, oni ci wszystko tam pokażą, nie? No pokazali mi, kurwa. Zajebiście.
0: Pytkę.
1: A myślałem, że
0: pokazali
1: mama ci dorażała inaczej, że zostań dyrektorem jakiejś normalnej fabryki, a nie do tego Dino się pchasz.
2: No właśnie, ona na siłę mnie, kurwa, do tego trochę Dino też tam gdzieś pchała, ale dlatego, że w sumie było blisko. Ja też chciałem. To jest tak trochę, że z jednej strony ja chciałem, bo blisko, no ale znowu w chuja mnie robią, bo zamiast pracować tam, gdzie miałem, to pracuję chuj wie gdzie i otwarcie placówki nie będzie wiadomo kiedy. Ja im wprost powiem, bo ja powiedziałem, że ja robię to z możliwością studiów. Ja nie muszę im mówić prawdy, bo oni mi tego nie zweryfikują. Ja powiem, że ja rozpoczynam studia i co mi teraz powiedzą?
1: No. Słuchaj, a znasz to powiedzenie od milionera, od płucy buta do milionera, przepraszam?
0: Dzisiaj no ja złotóweczka.
1: Słuchaj, może czas na następny level po prostu, na następny etap tej przygody i olej Dino i...
2: Tylko właśnie, gdzie? To jest pytanie. Bo to jest drugi problem, który ja mam. Przyznaję się bez bicia. Jestem chujowy w liczeniu, ale takim na rękach. W sensie umiem liczyć w myślach, nie robić tam kalkulacje. Ale jak
1: liczyć na kasę umiesz, to już wiemy z twojej opowieści.
2: No. Kasie, tam jakieś rzeczy, tylko jak wydawanie reszty, to troszkę robię to wolno, nie? No i to trochę stresuje, bo dziad stoi nad tobą i mówi ci, że źle wydałeś, a dobrze wydałeś.
1: To jak cię wkurza, to możesz zawsze mu powiedzieć, a panie, a ile jest 17 razy 26 na przykład? No. Tyle z niego będzie w temacie.
0: Ktoś ostatnio napisał w komentarzach, że nie dawajcie Gumballowi donate'ów, bo Gumball jest przy kasie. Ostatnio.
2: No i nie dali mi żadnego donate'a, tak specjalnie teraz nie dają. Ale ja wiem, dlaczego nie dawali donate'ów, ale nie, żebym był wkurzony na to, bo po prostu czekali z donate'ami na urodziny krawca, po prostu chcieli mu dać na urodziny. Nie wiem, ile dostałeś, bo byłem w Dino, pochwal się.
0: A, to dzisiaj tak spokojnie z 200 już tu wpadły, nie, myślę.
2: Tylko 200?
0: No gdzieś tak, coś koło... Może,
2: kurwa, ludzie,
0: może więcej, nie wiem, ale ciężko policzyć.
1: Ludzie, ale ropa jest po 100 złotych.
2: Ale co, ale wy,
0: nie, więcej, tak z 2,5 teraz widzę co najmniej. No.
2: Poproszę,
0: ja się cieszę,
2: dwa razy tyle krawcowi dać, bo jak nie, to ja tam przyjadę do was.
0: Nie potrzeba więcej, i tak się cieszę. I tak to jest dużo.
2: Trzeba więcej.
0: Słuchaj, ale w ogóle, skoro są jakieś minimalne wynagrodzenia, minimalne pensje,
2: to
0: chyba za nadgodzinę...
2: I słuchaj, ale, ja nawet...
0: Jezu, ale ty przerywasz strasznie. No,
2: no tak.
0: No, dobrze, mów.
2: Sorry, jestem nakręcony.
0: Jasne. No, dobra. Nie, no bo, no, no już dobra, już powiedziałem w sumie, co chciałem powiedzieć, że to może też dotyczy też tych wynagrodzeń za nadgodziny.
2: No oczywiście, że i to więcej powinienem dostać za godziny nocne jest więcej, za godzinę, nadgodziny jest więcej. I myk jest taki, ja wiem jaki jest myk, ja dobrze wiem o co tu chodzi, że ich bardziej straszy to, że jak wpiszę te godziny, które ja przepracowałem, bo one fizycznie pewnie nie są wpisane w systemie, tylko są na karteczce, to prawdopodobnie będą mieli problem z urzędem pracy, bo mi nie wolno tyle pracować na pół etatu. To oni mi wklepali. To jest jedna sprawa. I tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi tylko o ich odpowiedzialność. Mam nadzieję tylko, że za ten miesiąc pełny dostanę godziwe wynagrodzenie. Wtedy jeszcze nie zrobię im problemu. Ja się zwolnię i tak, ale jeżeli w tym miesiącu nie dostanę godziwego wynagrodzenia, ja sobie przeliczę, ile to jest godziwe wynagrodzenie za to, co ja pracowałem, więc dopiero jak je dostanę, będę w stanie to zweryfikować. I jeżeli coś będzie nie tak, to wtedy rzeczywiście zrobię burdę i w sumie nie będę miłym człowiekiem. Będę wkurwionym człowiekiem. I tak, 13,91 jest chyba minimalnej. Mówimy tutaj netto, czyli nie...
0: Halo?
1: Właśnie, coś gambola... Bufor przepełnił się. Ale tak przy okazji powiem, że coś jak podobnego do Etama jest w tym, jak dzisiaj Gumball tutaj emocjonalnie ten...
0: Chyba tutaj Gumballa przycięło. Wcześniej próbował, znaczy tak dryndnął i się rozłączył Blackota. Blackotę chciałem dołączyć już po przerwie muzycznej. O, Gumball całkiem zniknął, ale też Ania prosi tutaj o dołączenie, bo chce wytłumaczyć, o co chodzi z tymi nadgodzinami. To dobra, to dołączmy w takim razie Anię. Blackotę zostawimy, jak jeszcze będzie chętny.
1: A może podmieńmy mnie na Blackotę, bo ja chyba już więcej mądrych rzeczy albo dobra. W ogóle nie powiem.
0: Dobra.
1: Dzięki, krawiec, trzymaj się. Tak jak już mówiłem, żyj długo, jak się da i rób to radio. Bez względu na cokolwiek. Dobrej nocy. Trzymaj
0: taki
1: się.
0: Jest plan, taki jest plan, żeby robić. Trzymaj się. Hej, hej, adwokacie. A na antenie Ania. Etam będzie za chwilę. Cześć, Ania. Halo? Chyba znowu te problemy z mikrofonem. Ania, widzę, nie jest wyciszona chyba. Halo? Halo? Ania? Jakieś problemy techniczne? Albo coś się zepsuło? A Etama słychać?
3: Słychać chyba.
0: A Etama słychać, a Ani nie słychać. Aniu, halo?
3: No widzisz, nawet nie wiedziałem, że masz dzisiaj urodziny. Muszę to sobie zanotować w głowie. To który dzisiaj mamy w ogóle?
4: A teraz?
0: O, a teraz tak, a teraz słychać.
4: Teraz słychać, hej, hej, no to najlepszego, wszystkiego dobrego, no i tak jak milionów audycji, milionów słuchaczy i milionów złotych.
0: Dziękuję, także dziękuję za upominek, miły, fajny. Przeproszę się z klasyczną, analogową literaturą.
4: Tak, ja w niedzielę po prostu nie mogłam ze śmiechu, jak to o tych książkach mówiłeś, nie? Ja już ją miałam wysłaną. No, ale przyda ci się, jakby tam coś się chbotało w domu, to wiesz, zawsze się może przydać. Nie?
0: To pięć razy tą książkę wertowałem i rozprułem całą, żeby zobaczyć, czy tam w środku czegoś nie ma i nie ma. Kurde, i rozszarpałem całą na strzępy.
3: A co ty mu wysłałaś tę książkę?
4: No taką jedną z moich ulubionych. Tytuł jest taki jakby pro-life, nie? Bo wszystko za życie, ale on jest trochę tam, no nie było dobrego polskiego tłumaczenia, bo to jest Into the Wild, taki reportaż właściwie Johna Krakauera o takiego chłopaku ze Stanów, który po prostu postanowił porzucić tą wspaniałą cywilizację i zamieszkać na Alasce.
3: O. A, no to ja się nie dziwię, jak mu książkę wysłałaś, że krawiec szukał takiej tak zwanej zakładki. Znaczy, może być koperta jako zakładka.
4: Tak. No. A tutaj chciałam Gumballowi wytłumaczyć, o co chodzi z tymi nadgodzinami. Bo to jest tak, że jak pracujesz na część etatu, tak jak on, na pół etatu, tak, przychodzisz na 4 godziny do pracy, to każdą kolejną godzinę do pełnego etatu masz płacone jak za zwykły etat, czyli to nie są nadgodziny, tak? Czyli przychodzę na 4, pracuję kolejne 4 i za te kolejne 4 mam płacone jak za zwykły etat. Dopiero jakbyś przepracował kolejną godzinę, czyli byś był 9 godzin w pracy, to wtedy za tą 9 godzinę dostajesz stawkę za nadgodzinę. I tak to wygląda.
3: Ja chcę tylko powiedzieć Gumballowi w tej sprawie, że tak właśnie wygląda kariera, aż mi się nie chce tutaj dodawać, że tak właśnie wygląda praca.
4: Znaczy, poza tym, owszem, ile byś tam nie przepracował w tym dniu, no to z tych pieniędzy nigdy nie będziesz zadowolony. I czy za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy, frustracja i tak się pojawi, nie? Ale tutaj, jeżeli chodzi o te nadgodziny, jeżeli zobaczyłeś tam, nie wiem, 8 zł za nadgodziny, to mogło wynikać właśnie z tego, że po prostu tam, nie wiem, jednego dnia tam tylko przepracowałeś, nie wiem, 9 godzin, a wszystkie inne poprzednie pracowałeś tam 7, 8 i wtedy po prostu miałeś zwykłą stawkę godzinową, bo rozumiem, że po prostu miałeś odpowiednio więcej zapłacone, tylko po prostu w tej stawce zwykłej, tak, która na zwykłym etacie jest.
3: 8 zł za godzinę, euro 30 centów, to jest przemoc płacowa. To jest kanibalizm płacowy.
4: Nie. To 8 zł to on miał jako za nadgodzinę, z tego co zrozumiałam, tak?
3: Wszystko jedno.
0: No tak.
4: Wszystko no tak, jedno. Ja wiem, że wszystko jedno, ale chodzi. No tak mówię, jak to.
0: Nie, 8.
4: Tak
0: powiem... Ja to źle. On dostał ogólnie 8 zł za 20 godzin nadgodzin.
4: No to musielibyśmy właśnie, nie wiem, zobaczyć ten. Tą jego karteczkę, co on tam ma napisane. No bo ja zrozumiałam z tego, że on za same nadgodziny miał 8 zł.
0: A nie za
4: godziny przepracowane, nie? Bo godzina za i nadgodzina to są dwie różne rzeczy.
0: Za 20 godzin nadgodzin dostał 8 zł.
4: No to ciekawe, to ciekawe.
3: No płacili tyle, żeby chłopaka nie było stać na adwokata, żeby wydębić normalne pieniądze za... odszkodowanie, zadośćuczynienie i nawiązkę, której w Polsce niestety nie ma. Pierwsza myśl do tego, jaka mi wpadła do głowy, kiedy to usłyszałem, spalić. A druga to wziąć adwokata.
0: Jak ty to mówisz, Etam, że to jest płaca ze szczególnym okrucieństwem.
3: Tak jest. Albo przemoc płacowo-socjalna.
0: I musiałby 1 000 000 godzin przepracować, żeby sobie naprawić zęba na przykład.
3: Za udrożnienie kanału, który już jest wywiercony, 200 zł jest, więc... No tak mniej więcej ja za dwie wizyty ostatnie 600 zapłaciłem za wywiercenie go, a potem jeszcze go udrożnienie, drugie 200, no to już jest 600 dwa dni, nie? No, to wiesz, bo możesz sobie tak pracować, kurde, nie? Dentysta, policzyłem, taki, który pracuje pod głównym dentystą w gabinecie, to z tych procentów, które tam gdzieś lewym uchem w prawe mi wpadło, to ma około 2000 zł za taki cały dzień normalny, jeżeli ma normalny dzień. To znaczy oni rzadko pracują 8 godzin, ale jeżeli już są na 8 godzin, to około 2-3 tysięcy złotych na rękę.
0: A tutaj też na czacie napisaliście, że jest ekranizacja tej książki Wszystko za życie, o której mówiliśmy. I to jest film z 2007 roku. I no właśnie też opowiada o Christopherze, który kończy studia, ale zamiast poświęcić się karierze zawodowej, wyrusza autostopem w kierunku Alaski. No, obejrzę sobie, nie ma co prawda na CDA, ale jest na innych serwisach, jak sobie poszukacie.
3: A ja myślę, że z tej całej opowieści, która była przed chwilą Gumballa, możemy wyciągnąć jeden wniosek. Etam ma rację. Pracować i być biednym, to lepiej nie pracować i być biednym.
0: Tak, Korwin zawsze mówi tfu demokracja, a ja tam zawsze tfu praca. No.
3: Nie, ja mówię p. wraca.
4: Tak, tak. To są właśnie stawki, które tworzą ten prekariat, nie? Czyli biednych pracujących, to niestety. Ale jeszcze wracając do tego filmu, tak, to tutaj to jest świetny film, Wszystko za życie, w reżyserii Shona Penna. I ojca tego chłopaka gra William Hurt, który właśnie kilka dni temu umarł. Także nie wiem, kilka jest takich fajnych powodów, żeby sobie ten film przypomnieć. Polecam ten film, bo tam naprawdę dużo fajnych jest właśnie kreacji aktorskich. Właśnie też William Hurt świetnie gra tego ojca.
0: Fajny temat. Ogólnie lubię takie sytuacje, kiedy ktoś ucieka od cywilizacji albo na przekór wszystkim robi coś zupełnie takiego szalonego nagle, nie? Albo zmienia nagle całkowicie swoje życie. I tutaj ten film i książka się kwalifikują pewnie właśnie do tego schematu. Bardzo mi to odpowiada. To zawsze tak daje do myślenia i fajnie ładuje tak człowieka, nie? Że można zawsze zmienić swoje życie. Ostatnio mieliśmy rozmowy tego typu z Mattem. Matt, który właśnie teraz sobie chce przeformatować swoje życie, gdzieś wyjechać w ogóle, jako wolontariusz może będzie pracował, no zmienia całkowicie swoje życie. To są takie historie.
4: Tak, tylko to jest taka historia, że trzeba się do tego dobrze przygotować, nie? Dobrze to przemyśleć, no bo można sobie też krzywdę niechcący zrobić. Ale tak, jak najbardziej. A w ogóle, Krawiec, czy ty wiesz, kto dzisiaj jeszcze kończy, kto dzisiaj ma jeszcze urodziny? Sprawdzałeś na Wikipedii, kto się urodził 15 marca?
0: Adolf Hitler.
3: Ja nie. Mówię, że pewnie papież.
4: Nie, Andrzej Grabowski. Ferdek Kiepski się urodził dzisiaj.
0: Kurde.
4: No.
0: Kurde.
3: O, ja mam urodziny w dzień prezentacji Amigi, także.
4: To przypomnij, Etam, bo twoje urodziny będą następne. W lipcu jakoś, tak?
3: Pierwszy dzień lwa, tak. Lew dnia
2: A
3: pierwszego.
2: A dziesiąte są moje.
4: Znaczy 10 jak... lipca? Tak?
2: Tak.
4: Uuu, to będziemy mieć bogaty lipiec.
0: Impreski. A w ogóle Gumball, cofam wszystko, co mówiłem o Starboundzie. Okazało się, że faktycznie to był jakiś błąd, coś dziwna sytuacja z tym pluginem.
2: Kiedy gramy?
0: Odinstalowałem, gra jest genialna, słuchaj, latam sobie mechem po kosmosie, tam statkiem na różne planety, buduję, sadzę. Fajna gierka, fajna, nawet nie wiem czy...
2: Kiedy gramy?
0: No, w każdej chwili jestem chętny.
2: Spoko, spoko. Kumplem gadałem, kurde, browara mi przyniósł przed chwilą, mówi, Paweł, kurwa, nie martw się. Ten mówi, że dojedziemy ten sklep, ja mówię, spokojnie, jeszcze tak źle nie jest.
3: Wiesz co, posiedź tam jeszcze z dwa tygodnie, tylko weź dyktafon i nagrywaj wszystkie te...
2: Ale wiesz, ja wszystko mam... Pracy. Ja mam wszystko nagrane.
3: No to dobrze, no to właśnie mówię, techniki operacyjne, trzeba się uczyć, nie?
2: Ha, ja nie byłem głupi, bo pamiętam poprzednią robotę, gdzie mnie wyzywali i się przygotowałem.
0: I myk do płoku atuły.
3: Ja bym w mordę dał od razu, jakby mnie wyzywał.
2: Ja mam smartwatcha, który ma dyktafon w sobie, ja używam po prostu smartwatcha.
3: To dobrze. Przecież mówię, z tym wyzywaniem bym dał w mordę. Wolałbym pójść siedzieć za to niż...
2: Nie, wiesz co, dostałem pieniążki za 3 miesiące, a przepracowałem.
3: No nie, ja bym też dostał pieniążki, tylko ktoś by dostał w mordę najpierw. No? I dałbym jeszcze więcej. Oglądałem ten taki film, gdzieś się facet pobił sam i po prostu szef mu musiał wypłatę płacić.
2: No, ale zgadzasz się ze mną, że w tym Dino to zrobili mnie w chuja i to tak porządnie.
4: Ale Gumball, ty słyszałeś, co myśmy mówili wcześniej? Co ja mówiłam?
2: Zerwało mnie, jeszcze kumpel dzwonił.
4: No to słuchaj, bo jak ty pracujesz na pół etatu, rozumiesz, to te pierwsze 4 godziny, które ponad to wypracujesz, czyli dobijesz do 8 godzin, oni ci liczą...
2: No ja tak pracuję.
4: No tak, to słuchaj. To oni ci liczą jako zwykłe godziny. To nie są nadgodziny, tak? Czyli twoja 5., 6., 7., 8. godzina to jest zwykła godzina i będziesz miał zwykłą stawkę. Dopiero jak 9. godzinę przepracujesz, to dopiero za nią dostaniesz stawkę nadgodzinową.
2: 10 godzin pracowałem.
4: Czyli powinieneś dostać za dwie nadgodziny powinieneś dostać.
2: Nie, nie. Ja pracowałem 10 godzin ale miałam tam jeszcze inne opcje, bo tam rano jeszcze jakieś opcje i razem się tak 20 tych nad... 20 nad...
4: Ale no. nie, posłuchaj mnie. No. 20 godzin w sumie, co, w tygodniu, w miesiącu, jak to było?
2: No tam w całym... No bo to pół miesiąca było, nie? 20 godzin się zebrało tych nadgodzin, no bo sporo ich było, bo ja musiałem jeździć z jedną osobą i musiałem robić tak, jak ta osoba robiła.
4: Okej, tylko ci tłumaczę, że jak przychodzisz do pracy, na przykład, nie wiem, tam na szóstą, do dziesiątej jest twój dzień, twoje pół etatu, tak? Mhm. I jeżeli pracujesz kolejne cztery, tam do tej czternastej, to masz zwykłą stawkę. Dopiero po 8 godzinie danego dnia będzie ci naliczona nadgodzina.
2: I tak i nie. Sprawdziłem, że liczy się to tygodniowo, ale oni też mają jakieś to zrepane. No w każdym wypadku godzinowo wychodziło mi znacznie więcej. No i nawet jeśli nie liczymy tych nadgodzin, nie, i w ogóle wywalamy się na to wszystko, to za po prostu 20 godzin mi praktycznie nie zapłacili. Nawet jeśli to będą zwykłe godziny. Słuchaj, 8 zł za 20 godzin, nie?
3: No to tak jakby ci... miał taką sytuację, to wiesz co zrobił? Wziął należność z kasy i trochę jeszcze bonusu i wyszedł po prostu.
2: Bo ja mogę wszystko zrozumieć, że ja to źle czytam, że ten, ale faktycznie wychodzi mi mniej kasy niż powinienem dostać, bo ja to liczyłem na wszystkie możliwe sposoby i liczyłem to najniższą krajową, czyli taką jeszcze, bo ja teoretycznie mam troszkę powyżej minimalnej i liczyłem to tak i zawsze wychodziło po prostu, że powinienem dostać znacznie więcej niż to, co dostałem, więc ja to jeszcze przeanalizuję, ale zdaje mi się, że to nie jest moja wina, lecz ich, zresztą moja wina tu żadna nie jest, no.
4: No tak, tak.
3: Jako prawnik elekt zapytam się ciebie jeszcze jeden szczegół. Jako jeden szczegół taki zapytam. Jaką ty masz umowę? Umowę o pracę czy umowę o dzieło?
2: O pracę.
3: No to już mogą być spokojni. Gdybyś miał umowę zlecenie, to bym ci powiedział jeszcze jedną rzecz.
2: Okres próbny. Okres próbny, dlatego też się nie martwię zbytnio, bo mogę w tydzień się zwolnić, bo ten okres próbny jest dwumiesięczny. Więc tydzień jest tylko wypowiedzenia.
3: No cóż. No zrób tam i miesięć przed wiośnie i tyle. Ja bym zamówił murzyna z palnikiem, ale jak ty...
2: No ale słuchaj, mój kumpel mówi, że on tam przyjdzie, a mój kumpel jest taki, że on jakby go nakręci, to słuchaj, on tam... Nie no, wiesz co, nie będę mówił, bo jeszcze ktoś tu na mnie najedzie, ale powiedzmy tak, mój kumpel jest w stanie wszystko zrobić.
4: Ja mam lepszy pomysł. Po donate'ach dzisiaj ja mam taką radę dla was, żeby tak urodziny na streamie urządzać tak, wiecie, co 2-3 miesiące. To będzie lepsza opcja zarabiania niż to Dino.
3: A właśnie, bo tak mi się wcięłaś, ja nawet nie zdążyłem Krawca zapytać, ile ty dzisiaj lat kończysz, Krawiec?
0: Nie wiem nawet. O.
4: 18!
2: 18.
3: Nie, ale tak szczerze, bo ty mi się kojarzysz 41 ciągle.
0: No szczerze mówię, że nie wiem, bo nie liczę tego za bardzo.
4: Ale ja wiem, 43, czyli teraz się zaczął ten taki, wiecie, symboliczny rok dla Krawca, 44. Coś się wydarzy.
2: Moja ulubiona liczba teraz będzie 24. Aha. Bo to takie ładne. 2 jest, znaczy 4 jest potęgą dwójki.
4: No i 24 się prawie przez wszystko dzieli. Przez 8 godzin pracy na przykład.
0: Może jak będą 44 urodziny, to Kunrad zadzwoni i złoży życzenia. Wróci na łono nocnego radia. Ania, a tak wracając troszkę do tematu tutaj jedzenia, bo też o tym było, nagramy tą audycję o sałatkach i surówkach kiedyś?
4: Tak, ja już tutaj nawet patrzyłam w kalendarz, kiedy by najlepiej to wstawić, bo tutaj w sumie wiosna się zaczyna, jakieś nowaliki i niebawem będą. Wielkanoc idzie, a wiadomo, jak jest Wielkanoc, no to musi być sałatka jarzynowa, więc ja myślę tak w okolicach Niedzieli Palmowej możemy odpalić taką audycję o sałatkach i surówkach.
0: No, jakieś takie ciekawe bardzo przepisy. Zainteresowała mnie ta sałatka właśnie z cebulą, z serem feta, no bo cebula. Mizerię też można na różne sposoby robić, w ogóle jakieś takie pomysłowe. A tu pisze KGB, że mam 41. Czyli są
4: nie zna się, nie zna się.
2: Nie umie liczyć.
3: Mam przeczucie, mam przeczucie, że w następne urodziny krawiec będzie jeszcze nadawał wprawdzie, ale będzie przy nim siedziała jakaś niewiasta i będzie damski głos słychać.
4: Nie, on będzie na jakiejś niewiaście siedział. Ale nie, w sumie KG Bierut ma rację, bo przez pandemię 2 lata nam uciekły, więc tak, jakby nie licząc tych 2 lat, to w sumie możesz mówić, że masz wciąż 41, no. Się zgadza.
3: Nie, no ja siedziałem akurat w tą pandemię tak samo jak w poprzednie 10, więc na tym samym miejscu, bez różnicy.
0: Nie, chyba prędzej faktycznie to 43 jakoś tak wychodzi. To się zasmuciłem, nie wiedziałem, że aż taki stary jest.
3: No przed sobą naliczanie lat, tak chyba jak ja, co 3 lata będziesz liczył, jak teraz skończę 50, jak to pamiętam, jak miałem 10 lat i sobie zacząłem mówić, że o, pierwszy krzyżyk mi strzelił, nie? Krzyżyk, czyli X, taki rzymski, nie? Mhm. No, a teraz będzie już 5 krzyżyków, no i ja teraz naliczam 3 lata do góry, czyli będę mówił 53, dzięki czemu będę miał 53 przez 4 lata, nie?
4: No.
0: Jestem stary. Już niedługo demencja. Będą początki demencji starczej. I będę ciągle na ten sam temat nagrywał audycję i pytał się, a opowiadałem wam już o dyktatorach?
4: Nie tak, będziesz. Prawie. A wiesz czemu nie będziesz? Bo za dużo palisz. A słyszałam, nie wiem czy to jest jakaś taka legenda miejska, że palenie ma jedną właśnie, jedną dobrą rzecz w sobie, to, że właśnie zapobiega demencji. Ale może to dlatego, że palacze po prostu szybciej umierają i nie dożywają wieku, kiedy demencja się zaczyna.
0: Gandzia chyba słyszałem, że dobrze robi na demencję, bo się odbudowują neurony i coś takiego. W każdym razie będę się tego trzymał. Nieważne, czy to jest szuria, czy nie, będę się tego trzymał, że marihuana dobra jest na wszelkie schorzenia.
4: Ale chciałam też taki poważniejszy temat poruszać, bo tutaj mówiłeś o pomniku naszego trójmiejskiego, wspaniałego księdza Jankowskiego. I tak sobie właśnie pomyślałam, że na fali tych wydarzeń w Ukrainie może jedno moje marzenie się spełni w końcu, że te wszystkie pomniki radzieckich żołnierzy i te wszystkie cmentarze radzieckich żołnierzy w centrach naszych polskich miast w końcu znikną. Może ktoś w końcu podejmie decyzję o ich zniszczeniu. Już tam w Wałbrzychu widziałam, że się zaczęło, już tam ktoś czerwoną farbą je oblewał. Bo to jest naprawdę, słuchajcie, skandal, że po prostu we wszystkich polskich miastach, w super lokalizacjach, w centrach stoją po prostu pomniki, jakieś kwatery ludzi, tak, którzy tutaj po prostu dokonali wielkiego barbarzyństwa i zamienili nam nazizm, tak, na coś zgoła gorszego może. Już pomijam to, że zgwałcili dziesiątki tysięcy polskich kobiet. No i moim zdaniem najwyższy czas zrobić z tym porządek.
0: No, jak już tak w sumie Ukraińcy kolaborujący z Niemcami też mieli takie ciągoty do gwałcenia podobno. To wiem akurat nawet z opowieści rodzinnych, więc też tak teraz, żebyśmy nie popadali w jakąś taką w zapomnienie.
3: Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, krawiec, bo za chwilę, bo Polaków jest już w Polsce 30 milionów tylko, nie? A tutaj według statystyki, którą trzeba pomnożyć przez 2, jak dojdzie teraz ci, którzy przejdą, bo ja nie mówię o tych, którzy pracują, tych tam 5 czy tam 6 milionów, których i nieoficjalnie jest oczywiście połowę mniej. Natomiast teraz będzie możliwość, to Ruper.pl, taki Białorusin, który prowadzi od dawna swój kanał, nawet z nim miałem okazję pokorespondować, on mówi o tak zwanych chochłach, jak to się u nich potocznie mówi, czyli takich ludziach właśnie bardzo roszczeniowych, którzy są zmuszeni do tego, żeby przyjść, nie? I tego się należy obawiać, bo jak tutaj diaspora będzie 10 milionów, to będzie 1/3 tego, co jest ludność Polski, nie? Także ja się spodziewam przy następnych wyborach, dlatego być może będą przyspieszone, że będą żądać, nie tak jak Polacy za granicą, że nie angażują się politycznie, tylko będą żądać jakiejś tam, jak to się nazywa, taka stawka zapewniona. Leciało mi to słowo z głowy.
0: Dochód gwarantowany.
3: Parytet.
0: Albo w ogóle zrobią dochód gwarantowany i będą na tych samych zasadach. Ale to zostawmy te tematy, bo to tak bardzo dzisiaj
2: niedobra o tym mówić.
0: Zmieńmy temat. No.
2: Ale ja tylko słowo, bo jestem głupi. Taki głupi dwunastolatek przyszedł, który nie wie, co oznacza słowo diaspora. Proszę mi wyjaśnić, jak idiocie.
0: Wspólnota ta. Religijna.
3: Czy wspólnota niekoniecznie religijna, to może być dowolna wspólnota, która się nie integruje w jakiś szczególny sposób z tą grupą w kraju, w którym mieszka, a raczej żyje razem, na kupie. I to jest właśnie bardzo złe. Wczoraj przecież wyczytałem, że są pomysły, żeby zaczęto robić na terenie Polski szkoły ukraińskie, co jest dla mnie po prostu głupotą. Należy rozrzucić ich po prostu po kraju, żeby się integrowali.
4: No ale do tej pory ci, co byli, już było milion Ukraińców u nas, to jak najbardziej się integrowali, więc myślę, że to jest z ich strony, nie ma takiego zagrożenia.
3: Znaczy, po pierwsze ich nie było milion, było dużo

0: Chińczyków do Rosji, wszyscy będą zadowoleni, nie? Wszystko na zachód i to się spełnia, rzeczywiście. Wszyscy idą w lewo na tym globusie, nie?
1: No tak, ale słuchaj, ci co do tego roku przyjeżdżali, owszem, oni przyjeżdżali poprawić sobie byt, ale ci co teraz przyjeżdżają, no to oni po prostu przyjeżdżają, żeby zapewnić sobie w ogóle możliwość przetrwania, także to już jest trochę inna
0: No tak,
1: emigracja, nie?
0: no niestety podpisaliśmy umowy międzynarodowe i jednym z traktatów jest to, że pierwsze państwo, które przyjmuje teren objęty wojną, to jest państwo, które musi przyjąć i musi zapewnić byt, tak? To tak zwany minimum egzystencjalny przynajmniej, nie?
1: Ale wiesz co, no ja to tak odbieram, że my to w ogóle jesteśmy dziwnym krajem, do tej pory byliśmy, bo byliśmy takim mega homogenicznym krajem, tak? 99,9% Polaków i to nam właśnie zgotowała II wojna światowa. Przecież przed II wojną światową to Ukraińcy stanowili 15% polskiego społeczeństwa, tak? Żydzi stanowili też tam z 15-20% plus jakieś inne jeszcze mniejszości. Także to, co my mieliśmy do tej pory, to jest nienaturalne, co było, tak?
2: Ja tam sobie spokojnie mogę żyć w multikulturowym kraju, jeśli ci, którzy tu przybędą, będą jakoś tam dbali o wspólne nasze dobro, będą się utożsamiali, to czemu nie? Jak najbardziej, może nawet nam to wyjdzie na dobre. Na razie Polska się pokazała z bardzo dobrej strony i niewykluczone na przykład, że zyskamy na tym dużo, że przyjęliśmy tak fajnie, godnie Ukraińców. Jeśli ktoś chciałby tu się doszukiwać tego, co my z tego będziemy mieli, bo wiele osób tak patrzy, a co by my będziemy z tego mieli, no to będziemy mieli, bo na przykład niewykluczone, że Chiny teraz poprzenoszą różne rzeczy z Rosji do Polski. I Polska jest na ustach świata, dobrze się o nas wypowiadają, chwalą i to może być taka inwestycja też, to może być coś, co fajnie zaowocuje, przyjemne, spożytecznym. Robisz coś dobrego i jeszcze coś ci z tego skapnie. Czemu nie? Poza tym, nie wiem, do tej pory nic złego mnie osobiście nie spotkało ze strony Ukraińców, a mieszkam tutaj w takim miasteczku, gdzie jest bardzo dużo Ukraińców. Jestem zadowolony i są dosyć uprzejmi, mili, fajni, sympatyczni, więc spoko.
0: Ja też mieszkam w takim miasteczku, gdzie jest dużo Ukraińców. Szczególnie doznałem tego, idąc po 22 do Biedronki, czy na pół godziny przed zamknięciem, gdzie byli wyłącznie Ukraińcy. No, może poza paroma Polakami za kasami, bo akurat tak się złożyło. Też nie spotkało mnie z ich strony żadne ten, a wręcz przeciwnie, jestem ciekaw tych ludzi i podchodzę i czasami rozmawiam z nimi. O ile oczywiście da się dogadać, bo nie zawsze się da dogadać, nie? No, także mnie to osobiście też nie w żaden sposób nie przeraża, tym bardziej, że to jest jednak kultura słowiańska. Właściwie żegnamy się tylko w drugą stronę i nic poza tym. Nie patrzmy w przeszłość, tylko patrzmy w przyszłość. Jak będziemy patrzeć w przeszłość, to będzie niedobrze. I teraz tylko kwestia, czy będzie twoje pozytywne postrzeganie tego wygra, czy wygra moje niestety pewne tutaj, aczkolwiek nie chodzi o historię, tylko chodzi o to, co się zaczyna dziać, kiedy jedną cechą stanowi inna narodowość w kraju. I tutaj daje niestety, ja niestety przewiduję, daje 3, 4 do 5 miesięcy i się zacznie.
2: Ty nacjonalisto, ty na ziolu.
0: Nie, ja, nacjonalista.
2: No, dobra, już rozumiem cię, nie chcesz tu obcych, chcesz, żeby byli tu polscy
0: tylko
2: Polacy i wietrzysz jakieś nieszczęście z tego, jak ci obcy tu przyjdzie,
0: nie wyjdzie,
2: bo chcesz, żeby tutaj byli sami biali polscy Polacy muskularni. Chyba się pojawił gdzieś argument tutaj, że z iPhone'ami przyjeżdżają coś takiego, tak wnioskuję, bo się tu wódz chyba na to zdenerwował. Słuchajcie, to nie jest nic niezwykłego, że ktoś, kto ucieka przed wojną, ma iPhone'a na przykład, bo może był dentystą, lekarzem, prawnikiem u siebie, a i tak musi uciekać przed wojną. Mi to na przykład w ogóle nie przeszkadza, że ktoś ma tego iPhone'a. Nie mam takiego stereotypu uchodźcy, nie wymagam, żeby on był obdarty, bosy. Nie, to raczej nie mam czegoś takiego. Wiecie co, zostawmy ten temat, bo on niczego dobrego nie przyniesie. Ludzie zaczną się tutaj dzielić. Zróbmy w ogóle przerwę muzyczną, to jest chyba najlepszy czas, żeby trochę ostudzić emocje, zrobić jakąś przerwę muzyczną.
0: No i widzisz, nie,

0: Zdążyłem ci złożyć życzenie, tak? To jest jak kobieta się przed ciebie wepcha i zabierze dzieci. Wszystkiego najlepszego z
1: Przepraszam.
0: okazji urodzin, krawiec. Teraz możesz muzyczkę puścić.
1: Możesz też
0: Happy
1: raz złączyć.
0: birthday to you. Czekaj, chciałem zaśpiewać mu.
1: Śpiewaj
0: Nie, nie mogę,
1: znowu.
0: gardło mnie boli. Nie dam rady. A poza tym córa śpi, jest bardzo zmęczona. No, także, no cóż, zapisuję sobie w kalendarzyku datę. Kurde, znowu, który to jest 14, tak? Czy nie, 15 dzisiaj już jest. 15 kwietnia. Tfu, marca. Patrzcie, szczęśliwy czas mnie liczy, 16 nawet. Bo już jest po północy. Tu już nie masz urodzin. No, poprawiny się zaczęły.
2: A tam na poprawinach się więcej pije.
3: Ja też apeluję do wódza na czacie, żeby zluzował trochę, bo chyba za dużo emocji.
0: Ale wódz pije czuje nosem, o co mi chodzi chyba. To chyba mamy podobne myśli. To znaczy, jak
3: tak?
0: mówię, ja...
3: Tak myślisz?
0: Chcesz, ja nie mówię tutaj o jakimś zagrożeniu od strony Ukraińców, bo tutaj tego nie upatruję. Oni zresztą, jak widziałem, byli tak gremialnie bardzo duża ilość osób wieczorem, tak jakby się wstydzili trochę, być może jeszcze języka nie znają, być może po prostu obawiają się czegoś, no bo to są ludzie na pewno przestraszeni i to nie ulega wątpliwości, jak ci, którzy zamieszkali u mnie w bloku i patrzyli się z przerażeniem na dwa samoloty, które leciały i było je słychać nad miastem, nie? Im wytłumaczyłem, że to po prostu dlatego, że koło Szczecina jest lotnisko, tak? I się uspokoili. Ale widać,

Chyba wrócił internet. Powinien się wznowić stream. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to powinno być kontynuowane nagranie. Okej. Jakieś tam opóźnienie pewnie teraz będzie spore. Oj, ludzie, ludzie. Bez takiej agresji, proszę, na czacie. Wódz, jesteś, wiesz, od dawna słuchaczem, znamy się nie od dziś, więc ja tu będę spokojnie apelował, żeby trochę ostudzić emocje. Wódz tutaj pisze, że nic nie zluzuje i tak dalej. Jednak bym apelował, żebyśmy tu siebie nie obrażali. Ja wiem, że Etam może niektórych tam denerwować, czy ktoś inny, czy ja, czy adwokat, czy kogoś innego, nie wiem, Zenon, czy potrzeba. No ale to nie powód, żeby od razu tam się wyzywać. Bo wtedy już nie ma niczego i wszystko się kończy, nie? Już wtedy już nie ma co w ogóle rozmawiać. W tym momencie wypowiadam na antenie słowo test, test, test i jeśli mnie słyszycie, to odpiszcie, napiszcie też, że słychać, napiszcie, to będę wiedział, że jest okej. Ciekawe, czy nagranie pójdzie jako nowy stream, czy się to jakby dolepi, będzie chwilowa przerwa. Wódzu, mnie też często drażnią pewne poglądy ludzi wypowiadane tutaj, ale trzeba się nauczyć trochę. Wiesz, zluzować, bo jakby nie było, zawsze można po prostu komuś wytłumaczyć, że się myli, a nie tam od razu go napierdalać cegłą po głowie, bo to nic nie da, nie? Może i postąpisz słusznie w myśl jakichś tam swoich przekonań, zasad, no ale to, co to zmieni? Tylko ta osoba, którą zaatakujesz, ty czy ktoś inny, kto tak bardzo nerwowo atakuje, a wiem, że nie brakuje tu takich osób, bo to jest normalne, że podchodzimy do tych rzeczy bardzo emocjonalnie, no ale to już wtedy nic to nie da, nie? Wtedy się zaczyna tylko taka rozpierducha, więc... Okej, jest test, dobra, chyba wszystko wróciło. Chyba jako całość, skoro cię słyszymy. No pewnie tak, pewnie będzie jako całość. Nagranie nie zniknie. Chodzi mi też o to, że załóżmy, że ktoś wypowiada teraz rzeczy, które nas denerwują, złoszczą, że ktoś może tak myśleć. No to... kiedy jesteśmy uprawnieni, żeby kogoś takiego w ogóle stąd wyrzucić, zbanować i tak dalej. No bo ja też dzisiaj zacząłem trochę ciągnąć temat i no, mówiąc takich niepopularnych rzeczach, tu jakieś symbole neonazistowskie. Wcześniej mówiłem, a co z tym naszym nieszczęsnym prawem mieszkaniowym, z tym prawem, które mówi, że nie możesz i Polaka też, i Ukraińca, kogokolwiek w ogóle, kto ci nie płaci, wyrzucić z domu. Czasami zwracamy uwagę też na takie rzeczy, o których może nie powinno się w tej sytuacji mówić, nie ta chwila, ale jednak gdzieś zahaczymy o ten temat, nie? I wiadomo, że już wtedy można kogoś zbeształ, nie? Czemu ty o takich rzeczach mówisz? Jakiś jesteś tutaj... Szur, już coś tu jakieś masz spiskowe teorie. Wiecie, o co mi chodzi, że po prostu są różne tutaj sytuacje, różne mamy obawy, różne są tematy niepopularne też.
Mówiłem też, a to co powiedziałem wcześniej, dzisiaj też, że trochę się zaczyna taki cyrk, że komuś tam restaurację jakiemuś Rosjaninowi zniszczyli, no to też ktoś może od razu zaatakować, co za ruskimi jesteś. I to ja bym ogólnie po prostu przyjął, że staramy się być tutaj, wiecie, dżentelmenami, rozmawiać na spokojnie, nawet jak ktoś mówi rzeczy niefajne, niepopularne, chujowe nawet takie trochę, nie? Bo mnie takie stanowisko Etama też czasami denerwuje. Tak więc po prostu rozmawiajmy, pokażmy, że jesteśmy dorosłymi ludźmi. Nie dajmy się ponieść emocjami. Jak ktoś się daje ponieść emocjom, zawsze to nie wiem, no to można powiedzieć, że jest trochę taki fanatyczny też, nie? W drugą stronę, bo można być w jedną, w drugą stronę fanatyczny trochę. Ja bym unikał fanatyzmu, bo to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. A też jak mnie czasami zaczepiają ludzie i mówią, krawiec, wziąłbyś tam, wywalił kogoś, tego się nie da słuchać po prostu, tego typa. To ja mówię, kurde, a może można dobrą robotę zrobić i przy wszystkich tutaj, przed nam tutaj, na forum publicznym, na spokojnie komuś wytłumaczyć. Więcej się zyska z tego, większa będzie korzyść, bo po prostu się kogoś, może się kogoś przekona. Bo jak się już kogoś zaatakuje, to już do niczego nikogo nie przekonasz, nie? Tylko się ktoś jeszcze utwierdzi w swoich poglądach. To nie ma żadnej korzyści, no. A my tutaj nie jesteśmy w mainstreamie, możemy sobie pozwolić na więcej trochę, możemy sobie pozwolić nawet na pewną niepoprawność, na kontrowersje, na to, żeby kogoś zrugać, ale no nie tak, żeby go od razu tam wywalać, banować, obrazić, nie? Ale dobra, nie chcę tutaj robić za jakiegoś Papę Smurfa i tak dalej, zróbmy przerwę muzyczną, żeby trochę ochłodzić nastroje, nas dwoje, nastroje.

to jak ono ma pracę, to się nie szwenda po ulicach i tak naprawdę to jest mniejsze zło, że nawet jak się mu nic nie płaci, to ono ma wyżywienie. Coś tam, mógłbym coś tam pierdolić. Nie, po prostu nie ma wykorzystywania dzieci do ciężkich robót niewolniczych. I już, i nie słucham żadnych tłumaczeń, po prostu zabijam templariuszy.

ale dyskusja na temat tego, kiedy się kończy dobre serce, a zaczyna się frajerstwo, kiedy możemy mówić o pewnej niesprawiedliwości, to jak najbardziej, myślę. Oczywiście nie musi nam to wcale przeszkadzać w tym, żeby okazać serce i pomóc drugiemu człowiekowi. A jednocześnie możemy sobie toczyć dyskusję. Jedno nie przeszkadza drugiemu, jak dla mnie. Chociaż można czasami mówić, że to tylko słowa, ale tak czasami bywa, że słowa zamieniają się w coś bardzo złego, w bardzo złe czyny. In the heat of the moment. Tak się nazywa utwór.

kurde. Tak tutaj nawołuję do ludzi, żeby się nie dali ponosić emocjom, ale sam jestem mocno emocjonalny często. Mózg jest wyżej od serca, pisze to Misiu. Ale to, czy coś jest wyżej, to nie musi oznaczać, że jest ważniejsze.

Znaczy, no, nie ulega wątpliwości, że pomoc drugiemu człowiekowi czasami coś kosztuje. To rzadko kiedy tak bywa w życiu, że pomożesz drugiej osobie i cię to nic nie kosztuje, nie? Więc czasami trzeba zapłacić jakąś cenę po prostu, żeby okazać serce. I to jest normalna rzecz. Trzeba trochę zacisnąć pasa, ugościć biednych ludzi, w tym na przykład dzieci z domów dziecka. Pomyślcie o takim dziecku z domu dziecka, które jeszcze ucieka przed wojną, nie? W takich sytuacjach ja za dużo staram się nie myśleć o tym, czy coś stracę, coś będę z tego miał, a jak to wpłynie na nas, a my. To są mniej istotne rzeczy. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę, że wiele z informacji, które do nas docierają, to są po prostu jakieś przekłamania, fake newsy, czy nawet wroga propaganda. Mamy tutaj w Polsce wielu agentów wpływu, tak zwanych, którzy rozpowszechniają różne nieprawdziwe informacje, żebyśmy... A to, że będzie próba skłócenia nas z Ukraińcami ze strony Rusków, to jest pewne jak amen w pacierzu i to na pewno cały czas się dzieje. Zdziwiłbym się, gdyby tego nie było, to by był dopiero cud. Bo Rosja tak działa właśnie. To są ich metody. Tu kogoś otruć, tu kogoś skłócić, tu nakłamać, tu wynająć troli, żeby zhakowali i tak dalej, i tak dalej. To takie właśnie metody zamordystów, komuchów różnych. No ale naziści też lubili takie metody. Dlatego ja zdecydowanie jestem przeciwko wszelkiej maści fanatykom. Czy to prawicowym, czy lewicowym, bo fanatyzm to zawsze się tak kończy. Kłamstwem, propagandą i zabijaniem ludzi za poglądy, z kneblowaniem ust ludziom, którzy chcą zaprotestować przeciwko czemuś i tak dalej. Jest tylko jedna prawda wtedy. Zmieńmy może temat, co?

A fanatycy kotków? No, czy ja jestem fanatykiem kotków? Po prostu wydaje mi się, że szacunek dla braci mniejszych i dbanie o zwierzęta to nie jest żaden fanatyzm. Oczywiście są ludzie, dla których, nie wiem, trzymanie psa w domu to już jest fanatyzm, jakaś aberracja umysłowa, nie? Bo psa to się trzyma w budzie na łańcuchu, nie? Więc zależy też, jak spojrzymy, zależy, z kim rozmawiamy. Ciekawe, że w ogóle wojna na Ukrainie i to wszystko, co się z Rosją teraz dzieje, zbiegło się jakoś z przymknięciem Olszańskiego i Osadowskiego, nie? Wylądowali w pierdelku sobie. Ciekawe. Może, wiecie, ci ludzie na górze często wiedzą trochę lepiej od nas, kto jest kto i tak dalej. I może gdzieś tam stwierdzili, że jest to dobry moment, żeby ruskich agentów wpływu, sławiących Rosję, przymknąć, nie? Że to jest dobra chwila i szukali odpowiedniej chwili. No i jak po raz kolejny zaczęli machać pałeczkami i nawoływać tam do mordowania tych czy tamtych i sławić wielką Rosję, to wylądowali w pierdelku sobie. Wiesz, Doroto, moim zdaniem to nie wszystko się sprowadza tylko do tego, kto ma rację. Na tym świecie są dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy uważają, że jeśli mają rację, to wolno im zdominować tego, kto jej nie ma i że czują jakąś wyższość i że właściwie wszystko się sprowadza do tego, kto ma rację. I drugi rodzaj ludzi. Ci, którzy sądzą, że nawet jeśli mają tą rację, to po pierwsze dopuszczają, że mogą się mylić, to już pierwsza różnica. Po drugie, wiedzą, że nawet jak są głęboko przekonani co do swoich racji, to nie uznają tego za jakieś wytłumaczenie swojej agresji przeciwko bliźniemu swemu, nie? To znaczy, wiesz, okej, mam rację, ale nie uważam z tego powodu drugiego człowieka za gorszego, nie czuję się upoważniony, żeby go poniżać, żeby go tam zbeształać, zwyzywać od najgorszych, tylko dlatego, że mam rację. Wiesz, o co chodzi, nie? Dla niektórych po prostu to, kto ma rację, jest gdzieś tam najwyżej, jeśli chodzi o hierarchię ważności. No, to jest to właśnie słynne moja racja, jest racja najmojsza i chuj, nie? I wolno drugiego człowieka z tego powodu zwyzywać i albo go ośmieszyć. Bez sensu, moim zdaniem.

A słyszeliście, że Kaczyński i Morawiecki mają jechać do Kijowa? No, przyznam, że mnie to zaszokowało trochę. Bo jest to naprawdę akt odwagi jechać w takie miejsce w tej chwili. Więc w sumie szacun, nie? Że tylko w sumie to nie wiem, w jakim celu oni tam chcą jechać. No, dużo jest takich prostych rzeczy, z których jakby wielu ludzi sobie nie zdaje tak do końca jakby sprawy, albo nie chcą sobie zdawać sprawy. Właśnie to, że nie wszystko się sprowadza do tego, kto ma rację i no, patrzcie, właśnie różni, czy komuniści, czy naziści wychodzili z takiego założenia, że jak po ich stronie stoi racja, w ich mniemaniu oczywiście, to ich to upoważnia na przykład do tego, żeby tych drugich zamknąć w obozach albo zlikwidować, to właśnie do tego to prowadzi. Taki fanatyzm na punkcie tego, kto ma rację, nie? Albo takie inne proste rzeczy, że nie wiem, jak coś wypłynęło z mainstreamu, to nie znaczy od razu, że jest to jakieś kłamstwo, bo ktoś jest tak bardzo uprzedzony do mediów głównego nurtu, do różnych Radio Z, RMF, Na Temat, czy innych Onetów, że traktuje takie bardzo głupie, dziecinne jakieś przeświadczenie, że jak coś tam napisali, to znaczy, że jest to kłamstwo. Bez sensu zupełnie. Na pewno jest też tak, że pomagać trzeba mądrze, bo można tak czasem komuś pomagać, że zaszkodzisz i temu komuś, i sobie, nie? Bo pomaganie to też nie jest jakiś taki kierunek, w którym ślepo powinniśmy iść bez zastanowienia i że to jest jakaś wartość sama w sobie bez względu na to, jak to robimy. Trzeba pomagać rozsądnie, z głową, tak żeby ten, komu pomagamy, nie zaczął nas wykorzystywać. To też takie normalne rzeczy, nie? Więc nikt tu chyba nie nakłania do tego, żeby być jakimś frajerem i tak dalej. I inna taka dość oczywista rzecz to, żebym nie wierzył za bardzo rosyjskiej stronie w nic, bo jeśli ktoś skłamał jeden raz, drugi, trzeci, dziesiąty, setny i dochodzisz do wniosku, że wszystko, co robi, się opiera na jakimś tam kłamstwie, no to tak komuś takiemu wierzyć. I jeszcze ten ktoś nie pozwala się wypowiadać różnym osobom, zamyka ludzi do więzienia za mówienie pewnych rzeczy, no to ja zupełnie nie ufam. I inna sprawa, to świat jest skomplikowany, inna sprawa, że faktycznie słowa Putina na przykład były trochę nacenzurowanym. On jakby jasno wyartykułował swoje oczekiwania co do Ukrainy, a to zostało jakby bardzo spłycone, w niewielu mediach to było. Faktycznie są takie dziwne sytuacje, nie? Że jak ktoś już ma złą opinię i staje się tym wrogiem publicznym numer jeden, często zasłużenie, to już w ogóle się nie słucha, nawet jak coś powie, jak coś mądrego powie, to się go wyśmiewa. Wiecie, o co chodzi, nie? I taki jest świat i to też mnie drażni. To po prostu ludzie często popadają w jakiś fanatyzm, w jednostronność, uprzedzają się do kogoś. Cała masa takich niefajnych zjawisk, przez które nie możemy dojść do prawdy właściwie, bo to też jest prawda, że zbyt często emocje biorą górę, a rozum śpi, nie? Też jest taka prawda. No więc trzymaj się, Czektul. I dzięki wielkie za fajny prezencik. I za życzenia. Cała polityka to gra kłamstw. W pewnym sensie tak, bardzo dużo
nie ma takiej rozmowy, jak my sobie często tu rozmawiamy, nie? Tylko jest wygłaszanie pewnych wcześniej przygotowanych tekstów, gra pod publiczkę, strasznie dużo populizmu, mówienie takich rzeczy, wiecie, że się liczy na poklask. Czasami mnie dyplomacja w ogóle szokuje, że rozmawia się w taki sposób dziwny. Jakby to inny świat, nie? Inny rodzaj rozmowy, inny rodzaj dogadywania się. Bardzo taki oficjalny. Wielu rzeczy się nie mówi wprost, a innych wcale jeszcze się nie mówi. Nie wiem, czemu na przykład takie USA z Chinami nie dogadają się na zasadzie: słuchajcie, my już mamy za sobą okres, żeby ingerować tutaj i jakaś walka mocarstw, może skończmy to po prostu. Tylko jest cały czas taki sztuczny świat, nie? Taki świat jak z jakiegoś komiksu, no. Ciężko mi to wytłumaczyć, nie? Trochę, ale nie ma takiej zwyczajnej ludzkiej rozmowy, tylko są takie wygłaszane mowy jakieś dziwne, z których często niewiele wynika. No na przykład, no właśnie o to mi chodzi, że USA mogłoby się po prostu dogadać jakoś z Chinami, że nie rywalizujemy już ze sobą, chcemy jakoś współpracować, tak po prostu, nie? Że nie wchodzimy sobie w drogę, że zmieniamy trochę styl, a cały czas jest jakby to, co znamy od setek lat, nie? Albo od tysięcy lat, cały czas taki rodzaj, nie wiem, władcy ze sobą rozmawiają i władcy daje prezencik, coś, jakiś symboliczny prezent, wygłasza mowę. Nie ma takiej zwyczajnej rozmowy, normalnej, która mogłaby bardzo dużo zmienić, nie? Chiny. I często jest tak, że jak jedna strona by zaczęła jakoś tak normalniej rozmawiać, a nie wiem, cały czas jest to straszenie się, wysyłanie jakichś lotniskowców w pewne rejony, żeby pokazać, że my tutaj. Bo wydaje mi się, że to wynika z tego, że żadna ze stron nie chce jakby jako pierwsza się pokazać od jakiejś normalniejszej strony, tylko cały czas są te utarte schematy, że tak ma wyglądać polityka, że tu się spotykamy na dyplomatycznym obiadku, dajemy sobie upominek, wygłaszamy mowę, jednocześnie wysyłamy lotniskowiec, żeby wystraszyć inny kraj, że my tu jesteśmy, że czuwamy. Tu na wiwat se trochę postrzelamy, no nie na wiwat, tylko tak, żeby pokazać. Tak jak teraz Ruscy ostrzelali jakiś poligon wojskowy, taki w sumie międzynarodowy, gdzie były i wojska USA, ukraińskie, polskie, tam razem sobie trenowali, no to Ruscy ostrzelali ten poligon, tą jednostkę wojskową 20 kilometrów przy naszej granicy, żeby nam pokazać, nie? Żeby nam pokazać. Takie po prostu symbole, symboliczne ruchy cały czas. Symboliczne ruchy, symboliczne prezenty, symboliczne ruchy wojsk, symboliczne i cały czas udawanie, nie? Bo tu rozmawiają ze sobą, a tutaj z drugiej strony się hakują, robią jakieś tajne projekty. No tak ma świat wyglądać i już to się nie zmieni nigdy, zawsze tak będzie.

oni nie mogą pokazać słabości krawiec, bo nikt ich nie wybierze później. Przykład bideta. No może tak jest, ale to brakuje mi takiej nowej jakości po prostu w rozmowach, w stosunkach międzynarodowych, nie? Żeby coś się nagle zmieniło, żeby... Bo świat się bez wątpienia zmienił dzisiaj. No chociażby to, że informacja tak szybko obiega świat, że... No, okazuje się, że niektórzy są jeszcze jedną nogą w starym świecie, jak Rosja, która stosuje i archaiczne, staroświeckie metody walki, i propagandę taką bardzo naiwną, siekierą ciosaną. I cały świat tak trochę przeciera oczy ze zdumienia nagle i widzi, kurczę, oni są jedną nogą jeszcze w średniowieczu, nie? Więc coś się zmienia, no. Sam internet ile zmienił, media społecznościowe, to, że ludzie dzisiaj tak szybko się zwołują, że w ogóle, że tak szybko się ten świat zmienia, bo patrzcie, świat nas strasznie zaskakuje. Czy nas by teraz zaskoczyło, gdyby jednak Chiny się zwróciły przeciwko Rosji i zaatakowały tą Rosję i wybuchłaby wojna? Nie, no wszystko w sumie jest możliwe. Nie spodziewaliśmy się tak brutalnej, tak okrutnej wojny, jak na Ukrainie. Ja przynajmniej się nie spodziewałem i szczerze mówiąc, trochę byłem taki uśpiony. Myślałem sobie, kurczę, no nic nas tu nie spotka takiego strasznego. Nie dojdzie do sytuacji, że rakiety będą leciały w domy. Czy będę się bał wyjść na ulicę, bo mnie zastrzelą, bo to już nie ten czas. Ale okazało się, że jednak to dalej jest ten czas. I czy faktycznie musi być tak, że świat jest, nie wiem, dwubiegunowy, czerwono-granatowy, że są te dwa bieguny jak w magnesie, nie? Mamy jeden czerwony, drugi granatowy. No i teraz co? I teraz cały czas to USA jest skazane na to, żeby rywalizować z Chinami i żeby był wschód i zachód, Rosja, Ameryka. No, czy jesteśmy wskazani na taki dualizm wieczny, że nie będzie tutaj nigdy jakiegoś zjednoczenia? Może taka jest cecha Ziemi, taka jest cecha naszej cywilizacji, że musi być dualna, dwubiegunowa, że muszą się ścierać różne idee. Komunizm z kapitalizmem, na przykład... Tak w bardzo dużym uproszczeniu, nie? No nie gadaj, krawiec, że się boisz z domu wyjść, bo rakieta pierdyknie. No nie, no ja się nie boję jeszcze, ale skoro Ukraińców spotkał taki los, naszych sąsiadów, całkiem niedaleko, to czemu nas w pewnym momencie nie miałoby to spotkać? Ja wiem, że ten konflikt, on tam już od dawna trwa, ale no, widzicie, jak się wszystko szybko zmienia. Kto się spodziewał, że Rosja nagle stanie się bankrutem, bo jest gdzieś tam o krok od bankructwa. Cześć, Matt, hej, hej. Halo? Czyżby jakieś problemy techniczne? No, internet chyba działa. Czy się słyszymy? Nie słyszę cię. Halo, halo. No, jakoś pechowo dzisiaj.

nie wiem. Może Matt jeszcze zadzwoni za chwilkę, za moment. Psycho chyba faktycznie wzięli w kamasze, bo się nie pojawia już na radyjku od pewnego czasu. No i zmienia się, zmienia. Nagle rozmowy są o tym, żeby przyznać wolny dostęp do broni w Polsce, tak no, na wszelki wypadek, żeby było uzbrojone społeczeństwo. Czy pamiętam wykłady Marcina Dachtery? Szkoda, że już nie ma go w przestrzeni internetowej. No szkoda, szkoda. Ja myślę, że bardzo mądry człowiek i bardzo ciekawe rzeczy opowiadał, bardzo. I takie, no dla niektórych będą pachniały może szurią, bo tam się pojawiają właśnie i templariusze, i iluminaci i tak dalej. I Watykan, bardzo dużo o Watykanie mówiło tam, czarny papież, biały papież, ale to jest taka też wiedza, którą KGB Rut u nas tutaj chyba często też właśnie reprezentował. Marcin Dachtera, no oczywiście, że kojarzę, nie? Jeszcze pamiętam, jak w Radiu na Fali przecież nadawał u nas. Powiem wam, że Muppet, kapitan Tomek, też ma chyba podobne spojrzenie na świat i podobnie widzi jakby tą rzeczywistość, nie? Ciężko mi tutaj jakieś konkrety przytoczyć, bo się nie znam na tych sprawach. Musiałbym się po prostu mocno przygotować, a i tak bym po wielu, wielu godzinach przygotowań to przedstawiłbym jakiś ułamek tego, co taki Marcin w jednej audycji przedstawia, nie? No nie wiem, co tam u Mata się zepsuło. No, ale też ludzie, którzy... ktoś tam się wypowiadał, jacyś dziennikarze, rozmawiali właśnie wojskowi o tym, czy Polacy dorośli do tego, żeby posiadać broń. No, może słowo dorośli jest niewłaściwe, bo zwracano uwagę na to, że jesteśmy przede wszystkim bardzo takim krewkim społeczeństwem, takim społeczeństwem nerwusów, co u nas nawet tu widać. My tu raczej staramy się być właśnie gdzieś tam o level wyżej, jeśli chodzi o dyskusję, o poziom dyskusji, o kulturę i tak dalej, o wiedzę, intelekt, a mimo to się żremy, nie? I często awantury są. A co dopiero gdzieś tam, kurczę, tak wśród przeciętnych ludzi, nie? No to tak bywa, że jeden chwyta za sztachetę właśnie. Na różnych wiecach, protestach, manifestacjach, jak często dochodzi do utarczek słownych, awantur. No i co? I wyciągnie broń jakiś wściekły dziadek, nie? I zacznie strzelać nagle. No, poza tym, no nie wiem, u Amerykanów to jest to... Oni już przywykli. U nich jest inna, myślę, kultura zupełnie posiadania broni, obchodzenia się z nią. U nas to by było nowe i trzeba by... Myślę, że trzeba by dużą cenę zapłacić za to po prostu. Przez długi czas by się to na nas mściło często, że jest ten wolny dostęp do broni. Ale oczywiście tutaj wolnościowcy się nie zgodzą. Wódz mnie pewnie zaraz zjedzie, że pierdolę bzdury, bo ma być wolny dostęp, bo wolność to jest wolność, największa wartość. A ja bym się trochę bał. Bym się trochę bał po prostu, że Polacy są trochę za nerwowi. Za nerwowi. U nas na różnych forach, w komentarzach ludzie się ciągle obrażają, ciągle awanturują. Wiecie, że praktycznie każda u nas znana osoba, jakiś aktor, piosenkarz, to dostaje pogróżki cały czas na maila. No przesadzam, że każdy, ale po prostu bardzo często słyszę, że się żalą, nie? Że im grożą, że ich zajebią, że ich znajdą, że im dzieci zabiją. No, skoro ludzie dostają takie pogróżki znani tylko dlatego, że się wypowiedzieli na jakiś temat, no to nie wróży najlepiej, jeśli chodzi właśnie o posiadanie, o wolny dostęp do broni. Tak po prostu. Jakoś nożami na ulicach się nikt nie zabija. Bo wiesz co, myślę, że łatwiej jest do kogoś strzelić niż wbić nóż jednak.
ciężko jest kogoś załatwić nożem, myślę. A strzelić, wiesz, to jest zupełnie co innego. Nawet wrażliwa kobieta w przypływie nerwów, emocji, jak to się zajdzie tam w nocy od tyłu, to wyciągnie ten pistolet z torebki, zamknie oczy i strzeli, nie? A wiesz, dziabnąć kogoś nożem w brzuch, no to już trzeba mieć naprawdę odpowiednią psychikę do tego, nie? Trzeba być nożownikiem po prostu. Więc myślę, że jest to kiepski przykład. No ciekawe, bo widzę, że tutaj Matt jest online cały czas, ale nie odpowiada mi na czacie. No jakieś problemy techniczne. Może ktoś inny zawsze zadzwonić i sprawdzić tutaj, czy wszystko ok z połączeniem. Może znowu Skype ześwirował czy coś. No ale ostatnio też Ania miała problemy ze sterownikami dźwięku właśnie w nowym komputerze.

0: Znaczy, ja bym mimo wszystko był za wolnym dostępem do broni. Wyrażam tylko jakieś tam obawy. Ale to, że trzeba się do czegoś przyzwyczaić, do czegoś się przyuczyć i czasami nawet zapłacić pewną cenę, no okej, no parę osób zginie. No ale co z tego? Może będzie z tego i tak większe dobro, nie? Tak czy owak. No to jest po prostu cena, którą trzeba zapłacić. No... Cześć, Wudzu. Czy się słyszymy?
1: Mówisz, masz.
0: Cześć. Cześć. Servus, panie nervus.
1: Happy birthday, Mr. Krawiec. Happy birthday to you. Chociaż spóźnione już, kurde, godziny.
0: Ale szczere i tak się domyślam i dziękuję bardzo i się jestem tutaj rozanielony, że tyle dzisiaj różnych życzeń, donejcików parę wpadło, tak więc jest miło, miło. No, to dobrze, dobrze, że nas słychać, czyli jednak coś umata jest nie tak. Jak macie, słyszysz, to spróbuj sobie tam przetestować na przykład na profilu Skype'owym Echo. Można tam się nagrać i zobaczyć, czy cię słychać. No, a ty, Wudzu, co powiesz ciekawego?
1: Z czym dzwonisz? Kilka spraw. Po pierwsze, odnośnie całej dyskusji na czacie. Pierwsze, nie wiem, co jakiego tu strasznego napisałem, że od razu wszyscy tutaj tacy się oburzyli. To po pierwsze. Ale jak się ktoś poczuł urażony, to przepraszam. Natomiast ja bym jednak apelował o to, żeby właśnie po to, żeby uniknąć tego, o czym pisze adwokat, a to, o czym napisał adwokat, czego on się obawia i ma w tym oczywiście 100% racji, to, że nasza dobroć, nasza chęć do dzielenia się, nasza chęć do pomagania bardzo szybko wyschnie i skończy się wraz z tymi emocjami, które aktualnie w nas buzują, w tej chęci niesienia pomocy. To bardzo szybko prawdopodobnie się skończy, podczas kiedy ci ludzie będą potrzebować długofalowych, systemowych rozwiązań. I adwokat ma oczywiście 100% racji, że napływ takiej ilości ludzi może mieć negatywny wpływ na to, co będzie się działo jakby u nas. Natomiast nie przeceniałbym tego wpływu. W tym momencie mówimy do Polski w ciągu 2 czy 3 tygodni przejechało 3% ludności. To jest ogromna liczba, żeby nie było. To na pewno będzie się z tym wiązał koszt, żeby nie było. Natomiast ci ludzie jednak uciekają przed bombami. Nie wiemy, jak wielu z nich tutaj zostanie. Nie wiemy, jak wielu z nich pojedzie dalej na zachód. Nie wiemy z nich, jak wielu z nich wróci na Ukrainę w momencie, kiedy te bomby zaczynają spadać. Nie przejmujmy się i nie myślmy o tym, czy będzie potrzeba asymilować tych ludzi za rok, czy 2, czy 5. Na razie skupmy się na tym, że Charków płonie, że w Mariupolu zginęło kilkanaście tysięcy osób z powodu ostrzału artyleryjskiego. Skupmy się na tym. Problemy będą, niewątpliwie. Będziemy mieć potężny problem z dostępem do służb medycznych. Ludzi przybyło, lekarzy, nie? Będzie problem z miejscami w szkołach. Dzieci przybyło, miejsc w szkołach, nie? Będzie potężny problem z dostępem do żywności. Rosja i Ukraina łącznie odpowiadają za 30% produkcji światowej pszenicy. Będzie problem z dostępami do nawozów, już są, ceny wzrosły o około 200%. Tak będzie źle, niestety, ale to jest wojna. Ci ludzie nie przyjechali tutaj dlatego, że skusiło ich 40 zł dziennie, których zresztą oni nawet nie dostają, te 40 zł dziennie to jest dla osób, które goszczą tych uchodźców, a nie, to nie trafia ich do ich ręki. I naprawdę ja rozumiem te wszystkie obawy, ale na ten moment moim zdaniem nie jest, w Polsce jest w tym momencie 38 milionów i z tego co wiem, to uchodźców jest 1,7 miliona, mówią szacunki. Bardzo wiele osób wyjechało już w tym momencie z Polski dalej tomu, także tu trzeba tutaj ostrożnie z tymi liczbami. I trzeba też pamiętać, że taka Mołdawia przyjęła per capita 2 razy więcej uchodźców niż Polska.
0: A tak to mi się coś nie zgadza, bo jak tak patrzyłem na takie kółka, na, wiesz, symbolizujące statystyki, kto ile przyjął, no to, to Polska to takie wielkie kółko, a pozostałe kraje to takie mniejsze kółko.
1: Tak, tylko że Polska ma 40 milionów, a Mołdawia 4. Więc mówi per capita.
0: Aha, aha, czyli w sto,
1: na głowę mieszkańca.
0: Relatywnie, tak?
1: Tak. Do... Polska przyjęła w tym momencie, podejrzewam, że może to być 3, no, od paru dni tego nie śledzę, ale tam załóżmy, że Polska przyjęła 3%, taka Mołdawia przyjęła 6% swojej populacji uchodźców. Natomiast no rozumiem jakby problem, którzy mają z tym ludzie. Pamiętajmy, ci ludzie uciekają przed bombami. Dwa dni temu rakiety spadły na bazy, które były na ukraińskie zabudowania, które były 20 km od polskiej granicy. 20 km.
0: Strasznie, w ogóle te niektóre, te różne miasta na Ukrainie strasznie wyglądają, jakby tak, wiesz, wymarłe, osmalone miasto, jak z jakiegoś filmu postnuklearnego.
1: Dzisiaj przecież Mariupol, dzisiaj ten administracja Mariupolu podała, że szacują liczbę ofiar cywilnych na 20 tysięcy ludzi. 20 tysięcy ludzi.
0: A widzisz, a właśnie tu, wiesz, bo chciałbym, nie chcę tu negować, tylko takie mam dziwne, bo ja znalazłem, że żołnierzy po stronie ukraińskiej zginęło kilkuset, tam, nie wiem, 500 iluś, w tym wśród ludności cywilnej, że zginęło kilkaset osób, w tym 14 dzieci, a ty mówisz teraz o 20 tysiącach cywilów.
1: Ale Mariupol jest odcięty od Ukrainy, oni nie mają danych, wiesz, mowa jest o tych potwierdzonych oficjalnych danych, Mariupol jest odcięty, on jest okrążony, to jest, Mariupol jest tuż tam przy Krymie, przy Krymie. Więc tam nie ma w ogóle, nikt nie liczy ciał po prostu nawet, więc nikt nieoficjalnie nie stwierdza zgonów. Bo to jest miasto, które jest w tym momencie zewsząd jest tak, jak napisał Furiet. Mariupol jest praktycznie zrównany z ziemią. Tam jest cały czas ostrzał artyleryjski, nie ma wody, nie ma jedzenia od 2 tygodni. To miasto jest, tam jest tragedia. Tam jest straszne rzeczy się dzieją.
0: Straszne, no. To jest coś potwornego.
1: A
0: coś...
1: to miasto miało 4, nie wiem, czy miało 600 tysięcy, tak jak pisze Fulga, to być tylko chyba 450 tysięcy. O potężne miasto, tak czy siak. Rozumiesz? To jest miasto wielkości Krakowa. To jest dramat. No. I będziemy teraz mieć pretensje o to, że niektórzy z tych ludzi przyjechali drogimi samochodami?
0: Mi
1: że oni się skusili na 40 zł zasiłku dziennie? No ludzie.
0: Nie no, ktoś, kto... Wiesz, to często tak podle brzmią takie jakieś zarzuty. Wiesz, tak jak po prostu to jest i głupie, i podłe. Nie wiem, czemu komuś wypominać, że ma jakiegoś laptopa czy coś. To co, to ktoś sobie zbudował taki obraz uchodźcy, który ucieka przed wojną, jest obszarpany, brudny i mu się nie zgadza to, tak? I będzie metrkował tutaj. Mnie też to wkurwia potwornie, takie wiesz, takie cwaniakowanie.
1: Znaczy, żeby nie było. Klasa średnia i wyższa z Ukraińców także uciekli z Ukrainy do Polski. Ci ludzie faktycznie przyjechali tutaj drugimi samochodami. Tylko, że fajnie, że gość miał w Ukrainie willę, tylko, że teraz ta willa została zrabowana w najlepszym wypadku, a prawdopodobnie albo i zbombardowana. On już nie ma tej winni.
0: A nawet jakby dalej miał, to czy to tak coś nam tu zmienia, nie? Czy nie wiem, jakaś taka
1: nie zmienia. On,
0: zawiść
1: on
0: jakaś taka, że ma, a ja nie mam i
1: tak, mówię... że jego stać, bo ci ludzie, bo to jest fakt. Jeżeli pójdziesz do restauracji w Krakowie czy w Warszawie, bogaci Ukraińcy tam siedzą i jedzą te drogie dania. Ich stać, ale oni za to płacą, wiecie. To nie jest tak, że oni mają te 40 zł zasiłku i oni sobie jedzą w restauracjach za wasze. Nie.
0: No ponoć najwięcej uchodźców to są właśnie ludzie tam z klasy średniej i wyższej, bo ci najbiedniejsi to zostali po prostu, bo nie było ich...
1: Tak,
0: bo byli, wiesz, bo to byli albo ludzie starsi,
1: mieszkanie.
0: Bo to wiesz, bo to byli ludzie starsi często na przykład, albo schorowani, albo biedni jacyś i nie mieli w ogóle już chęci, kasy. No jest to też zrozumiałe, nie? Że ci, którzy... Że to też jest jakieś wyzwanie... To, wiesz, ja na przykład. Ja na przykład jestem
1: na
0: człowiekiem,
1: w Krakowie,
0: który nie ma.
1: To zobaczysz tam tysiące ludzi, którzy śpi na podłodze. No.
0: No.
1: Może tysiące przesadziłem teraz z tymi tysiącami, nie?
0: Wiesz, gdybym ja miał teraz spierdalać z Polski, znalazłbym się w analogicznej sytuacji, że Rosja tu napadła, strzelają, to na przykład ja nie mam samochodu, żeby wsiąść w niego, spakować, wiesz, swój dobytek i spierdalać. Nie mam samochodu. Pewnie bym tu został po prostu. Machnąłbym ręką i zostałbym, nie?
1: Znaczy ja mam tak stare auto, które wiesz, klasy C, więc nie byłbym w stanie wziąć nic więcej niż tylko swoją rodzinę. Odnośnie jeszcze szybciutko czatu, nie pompuję drama alert. To do czego zmierzałem w sumie i nie powiedziałem tego, ale moim zdaniem na ten moment należy po prostu o tych wszystkich problemach, bo one będą, co do tego adwokat nie ma żadnej wątpliwości, będziemy mieć potężne problemy. Mało tego, rzeczywiście ta mniejszość ukraińska może być używana do rozgrywek politycznych, na pewno będzie. Że zachodnie lub wschodnie służby specjalne będą grać na emocjach odpowiednio, na pewno to będzie. To nie jest tak, że to jest bezproblemowe. Będą problemy, ale na ten moment i tak nie możemy nic z tym zrobić. Nie ma się nad tym co zastanawiać. Nie możemy tym ludziom kazać wracać na Ukrainę teraz. Oni potrzebują się tutaj przeczekać, aż to wszystko się skończy. I wtedy będziemy się zastanawiać, co będzie się działo dalej, kiedy przestaną spadać bomby. Dopóki bomby spadają, trzeba po prostu się uzbroić w cierpliwość, trzeba po prostu się uspokoić i też nie gadać głupot na temat tego, jakimi to problemem uchodźcy będą. Będą, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale po co o tym teraz mówić? Ta wojna trwa niecałe 3 tygodnie.
0: Ja też
1: skupmy
0: tak
1: się na tym, jak tym ludziom pomóc, jeżeli ktoś ma czas, siły, chęci i środki.
0: Dokładnie. Ja myślę tak samo jak wódz, że przyjdzie czas, żeby sobie na spokojnie wszystko poukładać, zmienić trochę reguły gry nawet i tak dalej. Wiadomo, że nie wszyscy Ukraińcy, którzy tu przyjadą, to będą kryształowi ludzie i tak dalej. Będą jakieś krzywe sytuacje gdzieś. Tylko nie można się dać teraz ponieść od razu emocją, jak usłyszymy, że jakiś gdzieś Ukrainiec, wiesz, jakaś patologia też tu przyjechała na przykład.
1: Przyjechała na pewno.
0: I okazali się niewdzięcznikami, czy coś. Przecież wiadomo, że tak będzie i jak Polacy by gdzieś wyjechali, to byłoby dokładnie tak samo. No patrzmy trochę też, wczujmy się w sytuację, co by było, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji, czy wszyscy
1: rodacy. Mało tego, cała sytuacja przyciąga oszustów jeszcze dodatkowo. Mnie na osiedlu w tym momencie jest sytuacja taka, że na słowackich blachach przyjechali jacyś ludzie, być może Romowie, być może nie, i z całą rodziną i żebrzą pieniądze na uciekanie z Ukrainy. Na słowackich blachach to robią, rozumiesz? Także niestety zawsze tego typu sytuacje będą powodowały, że będą ludzie, którzy będą próbować oszukiwać, będą ludzie, którzy będą próbować wykorzystywać sytuację. Chociażby jest tam na przykład uzasadniona w sumie pewnie pretensja, że również ukraińscy imigranci ekonomiczni, którzy są tutaj w Polsce od kilku lat, korzystają z tej pomocy, która przysługuje tylko i wyłącznie uchodźcom. Na pewno tak się dzieje. Ale też podejrzewam, że mogą to być mniejsze lub większe wyjątki, nie umiem powiedzieć. Natomiast ciężko będzie sprowadzać jakąś dokładną weryfikację tego, czy ktoś wjechał przez granicę wtedy, czy wtedy. Nie wiem, konduktor ma w MPK, bo MPK, Ukraińcy mają teoretycznie w tym momencie MPK bezpłatny, prawda? No więc co, konduktor w MPK będzie chodził, będzie żądał do pokazania paszportu, o, pan wjechał 23 lutego, nie 24, to panu darmowy bilet się już nie należy. No tego chcemy. Już może też nie przesadzajmy.
0: A poza tym Ukraińcy nam tu pomagają od lat budować gospodarkę, pracują, okazali się pracowici, a nie, wiesz, jakieś... Pokazali się też od dobrej strony raczej. Nie mamy tu kłopotów jakichś z nimi, nie słyszymy, że jakiś Ukrainiec napadł na kogoś, jakaś patologia, coś. Raczej widzimy ich od dobrej strony, więc czemu to nie miałoby być kontynuowane? Może się tu zjadą i będą z nami razem tu budować kraj, budować nasze PKB i tak dalej, jeśli ktoś tak się koncentruje na finansowych tutaj stronach, nie? Więc może uzupełnią nasze braki kadrowe, czy to tak, skoro jak się okaże, że Polaków brakuje na przykład w jakimś zawodzie, to co nam to szkodzi, że Ukraińcy będą tam pracowali? Ja nie wiem, może jestem naiwny i czegoś nie rozumiem, ale tak patrzę trochę, wiesz, jak mały Jaś sobie, to staram się jakoś...
1: To teraz takim chłodnym, ekonomicznym okiem, tu bym uważał, bo przede wszystkim brakuje rąk do pracy w zawodach, które potrzebują młodych, silnych mężczyzn. 60 tysięcy Ukraińców opuściło swoje miejsca pracy w Polsce i wróciło na Ukrainę walczyć. 60 tysięcy ludzi. Mam znajomego w Bieszczadach, jego sąsiad ma firmę przewozową. On już nie ma kierowców. Cały skład mu stoi.

0: akurat już z drugiej ręki, czyli koleżanka mi mówiła, że była świadkiem sytuacji, w której te ukraińskie dziewczyny, kiedy szukają pracy, mają bardzo duże wymagania i pretensje na zasadzie. Są bardzo takie roszczeniowe postawy, też się zdarzają. Więc nie chcę tutaj jakby wybielać tych wszystkich ludzi, nie chcę tutaj jakby twierdzić, że oni są wszyscy idealni, że oni są wszyscy biedni, że oni są wszyscy potrzebują pomocy, że każdy z nich jest dobrym człowiekiem, nie twierdzę czegoś takiego. Natomiast zastanawianie się nad zagrożeniami, z jakimi będziemy potencjalnie musieli się mierzyć w przyszłości kilku tygodni, kilku miesięcy czy kilku lat w związku z tak dużym napływem ludności, jest w tym momencie jeszcze nie jest jeszcze na to czas. Jeszcze nie wypada tego robić, moim zdaniem.
1: Masz rację. W pełni się zgadzam. Będzie czas na to. No, zdecydowanie. A co myślisz o tym, co wcześniej mówiłem, że wiesz, no, Polska się pokazała od dobrej strony, mówi się o nas dużo. Niewykluczone, że Chińczycy będą tu przenosili interesy z Rosji. Czy wiesz, może nas to jakoś pchnie do przodu, to wszystko, nie? Ta sytuacja.
0: Z drugiej strony, jeżeli się popatrzyło na to, co mówi Al Jazeera, Deutsche Welle i kilka innych zachodnich, znaczy inne zachodnie media, na przykład francuskie, zwłaszcza francuskie, ale także BBC, to tam się mówi oczywiście, no Polacy przyjęli bardzo wiele uchodźców, ale tych wszystkich czarnoskórych, studentów, inżynierów i lekarzy, cudzysłówki, jeżeli ktoś usłyszał, to dobrze usłyszał, to oni strasznie ich potraktowali. Tutaj jest taki strasznie. I niestety bardzo wiele mediów powtarza tak naprawdę moim zdaniem to tutaj pewnego rodzaju putinowską propagandę. Więc fajnie, że u nas się przyjmuje ludzi, że u nas że dziennikarze zachodni przyjeżdżają tutaj i pytają, gdzie są obozy dla uchodźców. Odpowiedzi ich nie ma, ponieważ bardzo dużo uchodźców zostało przyjętych do prywatnych domów, a jakieś obozy w cudzysłowie dopiero się budują, tak jak tu w Krakowie stara galeria handlowa Plaza, ona jest teraz przerobiona właśnie na ośrodek dla uchodźców. Dziennikarze nie rozumieją, co się do nich mówi. Oni są w szoku. Ale tak jak czytałem relację księdza Gniatka, który był bodajże w Medyce. Tak, w Medyce był, nie w Korczowie, bo w Korczowie był największy problem. No to właśnie opowiadał, że dziennikarze nie zajmują się pytaniem ukraińskich uchodźców, kto im pomógł, co oni zrobią, gdzie oni jadą, gdzie będą mieszkać, tylko szukają czarnoskórych studentów, niektórych autentycznie studentów, tylko tych rzeczywistym studentom, pomagają ambasady krajów, z których oni pochodzą, tak? Czyli ludzie z Gambii, z Indii, z Pakistanu. Jeżeli ktoś patrzył na Flight Radar, to zobaczy się mnóstwo samolotów wojskowych, między innymi z tych wszystkich krajów, które ewakuują tych wszystkich tak zwanych studentów. Nie, jeszcze na samym początku nie było żadnych obozów, na samym początku ci ludzie byli przyjmowani w domach. To, że w tym momencie się buduje te wszystkie ośrodki, to jest fakt, bo to jest potrzebne. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, no, jest od ponad tygodnia jest obóz, a wojna trwa 3 tygodnie, tak? Ponieważ ludzie, którzy przyjmowali w tym momencie uchodźców do domów prywatnych, ich cierpliwość będzie się bardzo szybko kończyć niestety.
1: No i przede wszystkim środki, wiesz, no środki też i cierpliwość i wiadomo, że im dłużej z kimś przebywasz na zamkniętej przestrzeni, to będą się rodziły
0: tak,
1: pewne konflikty.
0: Tak, będzie problem, że Wania rozbił talerzyk pamiątkowy po babci i tak dalej. No. Także te ośrodki są konieczne do budowania, natomiast jakby na samym początku no ci ludzie byli przyjmowani w domach, to miałem na myśli. Te obozy są powstawywane i muszą powstawać.
1: No, pewnie.
0: W każdym bądź razie, do czego zmierzam, to do tego, że zachodni dziennikarze nie zajmowali się pomówieniu o pomocy, jakiej my robimy Ukraińcach, tylko o tym, jak bardzo czarnoskórzy studenci są traktowani nieludzko. Tam taki wpis na Twitterze BBC to krążył świat kilka razy, jak jakiś tam dosłownie Nigeryjczyk, tak? Więc ja się śmieję, że jak jakiś nigeryjski książę narzekał, że traktują go tu bardzo nie fair, nie traktują nas bez serca, tak bez serca, prawie jak zwierzęta. No przepraszam, że nikt przed czarnoskórym nigeryjskim księciem nie rozłożył czerwonego dywanu. Albo mają pretensje o to, że

0: że do pociągów dla ewakuacji kobiet i dzieci nie są wpuszczani w pierwszej kolejności, tak? Niestety tego typu narracja się pojawiała bardzo mocno, więc z jednej strony tak, fajnie, te media, które są trochę bardziej przychylne Polsce, mówią o tych dobrych o tych dobrych rzeczach, niestety są media, zwłaszcza Al Jazeera tutaj przodowała w tym. Przedstawiali nas jako właśnie pewnego rodzaju, no tak jak samo jak nas przedstawiali podczas kryzysu imigracyjnego, w cudzysłowie, z Białorusi, tak? Oni się dziwili, jak to jest możliwe, że Polacy, i to mówił człowiek, który był z jakiejś norweskiej organizacji zajmującej się uchodźcami, po prostu oglądałem ten wywiad, nie? Al Jazeera jest dostępna dla każdego z was na YouTubie, zapraszam. Więc jakiś Norweg z jakiejś tej organizacji do spraw uchodźców właśnie mówił, że być może tutaj Polacy przejrzeli na oczy, no i że to, że nie przyjmowali tych syryjskich uchodźców, to może teraz się to zmieni i Polacy już będą i cała Europa się zmieni i będą. No nie rozumieją tego, że tak jak zresztą Etam słusznie zauważył, z uchodźcą jest się w pierwszym bezpiecznym kraju, a tak Polska jest krajem dla Ukraińca, absolutnie nie jest nim dla uchodźcy z Afganistanu czy z kogoś. Witamy na antenie.
1: Tak, tutaj no, dużo telefonów dzisiaj, więc pozwalam sobie dołączyć Mata i Dariusza. Cześć Macie.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: No.
2: Cześć Dariusz, cześć Wudzu.
3: A słychać? Cześć.
1: Słychać.
0: Słychać was wszystkich, ale Krawiec, jeżeli tak już mamy tyle osób, to pilnuj porządku.
3: Krawculku, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo donatów i fajnych, pięknych, wspaniałych tych husyt.
1: Słuchajcie, tutaj dostałem ciekawy prezent, nie wiem, czy mogę zdradzać, jakby powiem tak enigmatycznie, że ktoś z okazji urodzin mi odpuścił jakby moje grzechy. No dzięki, to miło.
3: To nie dostaniesz z liścia?
1: No, mądrej głowie dość dwa słowie, nie będę zdradzał może szczegółów, bo znowu coś chlapnę jeszcze, ale możecie się domyślać, no o co chodzi. No ciekawe. No miło, to też bardzo miły prezent. No, także dzisiaj rozmawiamy, temat szedł nam na Ukrainę, to taki trochę mało urodzinowy, wesoły temat raczej. Wcześniej było o dyktatorach. No, a wy o czym chcieliście pogadać? Muszę moderować, bo trzy osoby są, to pierwszego Mata zapytam.
2: O co pytasz?
1: No, czy jakiś konkretny temacik, czy tak sobie wpadłeś porozmawiać o różnych sprawach?
2: No, najpierw chciałem skonkretyzować, czy Wudzu dzwonił, tak? I wypowiadał się tak w tym momencie, przed chwilą.
0: Cały czas tu jestem.
2: Cześć Wudzu, pozdrawiam. No i też chciałem się przyłączyć do życzeń twoich, Krawiec, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i 100 lat życia.
1: A dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Ze wskazaniem na zdrowie.
1: Poproszę pieniążki, bo zdrowie jako
2: no
1: tako...
2: No właśnie, mój drogi przyjacielu, no nic nie będzie w najbliższym czasie bardziej drogiego, aniżeli usługi. No. Pozwalające zachować zdrowie. Wódz tutaj nakreślił bardzo, bardzo pilne i istotne rzeczy. Wiesz, ja pierwszy raz dzwoniąc nie mogłem zadzwonić, bo włączyłem sobie laptopa i myślałem, że mój laptop, wiesz, ma jakiś swój mikrofon, bo nie jestem w warunkach, wiesz, swoich domowych. Jestem gdzieś w pobliżu, teraz dzwonię z telefonu, ale jestem już w pobliżu, w zasadzie na południu Europy. Jest za chwilę już W zasadzie będę, to znaczy nie za chwilę, no. W zasadzie już będę w Afryce. A jeżeli chodzi o wasze wypowiedzi, jeżeli mogę wrócić, bo chcę tylko wypowiedzieć krótko, teraz nie mogę sobie pozwolić na długą rozmowę. Jeżeli chodzi o wypowiedź Gambola, tak? Pamiętam jego ten entuzjazm człowieka, który wchodzi w rynek pracy i on jako niewykwalifikowany pracownik, który przychodzi do Dino, tam sobie wyobrażał, że może będę na kacach, rozwinę jakiś tam system pracy KAS, albo może będę na magazynie i tam nie wiem, rozwinę jakiś system pracy magazynu, a może zostanę kierownikiem Dino. No niestety, no tak się nie dzieje. Jest niewykwalifikowany i ma wykonywać zadania najprostsze i się nie wtrącać, i za to dostał najprostszą i haniebną zapłatę. Bo tak ten system działa. Po prostu nie łudźmy się. Jeżeli Gumball chciałbyś zarobić na godzinach albo w jakikolwiek sposób, to musisz podjąć jakieś umiejętności, bo na przykład w mojej firmie moje panie są przyjęte według zasad naszego systemu, ale ich umiejętności są nagradzane poza systemem i z tego żyją. Tak świat funkcjonuje. Pogódź się z tym i powiedz: dzień dobry, jestem dorosły. A nie żal się tutaj, że korporacja Dino, która przyjmuje na 3/4 etatu chłopca i nagle obiecujesz sobie, że wpłyniesz jakoś na działanie tego molocha?
1: W sumie to...
2: Tego zatruwającego życie młodych ludzi, ludzi w dziwnych okolicznościach życia, bo to są zatruwające życie korporacje. Ja tam tu świetnie to podkreślił, mówiąc, że ty idziesz do pracy po to, żeby przeżyć, a nie zarobić. No i jak to jest możliwe? Poświęcasz swój czas, swoje życie. No nie może tak być.
1: W sumie także... wielu z nas zaczynało od prostych prac. Ja pamiętam, że jak zaczynałem jako grafik, to zarabiałem grosze też na początku.
2: No, ale miałeś umiejętności, bo zaczynałeś.
1: Ale też grafik. Grosze były, też grosze. Po prostu no, chodzi mi o to, że może czasami trzeba się pogodzić z tym, że jak zaczynamy karierę, to dostajemy marne pieniądze i to tak jakoś tak to zawsze
2: jaką
1: jest.
2: Karierę,
1: rzadko. Znaczy, jest to jakiś początek,
2: wiesz,
1: kariery.
2: Nie porównuj,
1: no.
2: Bo ty przecież wchodzisz na rynek pracy z konkretną umiejętnością. Jesteś grafikiem. A Gumball wszedł na rynek pracy jako pułkownik. Wiesz, co to jest pułkownik?
1: Ale moje umiejętności jako grafika były też bardzo skromne na początku. I musiałem...
2: Ale zawsze
1: nie,
2: to są te same.
1: Były kiepskie, no mało co potrafiłem. I normalne było to, że no, na początku, po prostu często tak jest, że na początku się mało zarabia. No, spoko.
2: Ale jak się zarabia jako człowiek niewykwalifikowany? Chodzi mi tylko o osobę przyjętą na rynku pracy niewykwalifikowaną. Czyli kończysz liceum ogólnokształcące i podejmujesz pierwszą pracę w czasie studiów, na przykład jak Gumball, czy Don Gumball nie studiuje, z tego co wiem, albo ktokolwiek. No jesteś niewykwalifikowany, także podejmujesz pracę dla osoby, wiesz, ogólnodostępną. No i znajdujesz się na takim terenie, który, wiesz, których nie masz praw żadnych.
1: No w sumie ciekawy temat, pierwsza praca. Ty, Dariuszu, miałeś jakąś pierwszą, pamiętasz swoją jakąś pierwszą pracę?
3: Oczywiście, no. Ja miałem być spadkobiercą wielkiej fabryki tokarskiej właśnie z certyfikatem na to, ale zachorowałem i nie mogłem. przejąć tego biznesu, to zaczynałem pracę u dziadka właśnie na tokarkach właśnie. Robiłem tam takie elementy metalowe, na przykład sitka takie do mięs na takich ogromnych tokarkach 3-metrowych i prawie mi tak tokarka normalnie, wiesz, miałem rękawice takie i tokarka prawie mi rękę całą wciągnęła, nie? Przez wiertło takie wielkie, nie? Bo i w ostatniej chwili zdążyłem nacisnąć stop, nie? I jakby dziadek normalnie ten.
2: Jeżeli mogę bardzo przeprosić, Dariusz i Krawiec, chciałem ci złożyć te najlepsze życzenia z okazji urodzin, pozdrowić Wudza i tego, co mówi. No, nawiązałem tam do tej dyskusji, która była wcześniej, ale też chciałem dodać, bo nie mam czasu, bo muszę za chwilę spływać. No ja już wyjechałem z naszego kraju.
1: Wagabunda jesteś teraz, wagabunda, jak to się mówi.
2: Wyjechałem już z naszego kraju i byłem świadkiem w naszej, wiesz, polskiej Biedronce, wiesz, awantury w języku ukraińskim. No to się zaczyna, no nie chcę budować tutaj napięcia ani nic, ale to tak, to jest bardzo ciężki ładunek społeczny i każdy tego doświadczy. To już nie jest, wiesz, jakiś tam wirus czy cokolwiek, wiesz. To, co się teraz dzieje, wpływa na nasze życie codzienne. I po prostu pilnujmy swojego interesu i zabezpieczajmy się. Muszę kończyć. Dziękuję, dobranoc.
1: No to taki krótki telefonik. Trzymaj się, Macie, i wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Hej, hej. No, tak jest. Dzięki Wudzu za też tutaj życzonka i donejcik. Kurde, jaki miły dzień w ogóle dzisiaj. Tu sobie ludzie odpuszczają. No dobra, to zdradzę wam może, bo to jak sprawa była publiczna, no Janko Muzykant mi mordy jednak nie oklepie. No, póki co, bo to jeszcze nie wiadomo, my się musimy co jakiś czas naprać po mordach chyba, bo to już tak było kiedyś, ale fajnie, widzicie, miło, nie, to do czegoś się przydają te urodziny, a już zaczynałem trenować walkę, krawmagę, boks, karate.
3: Krawcmagę,
1: już zaczynałem po prostu zamieniać się w zabójcę, a tu, no niestety, nie, nic z tego nie będzie, no. Wudzu, a ty kojarzysz jakąś swoją pierwszą pracę?
4: Tak, kojarzę.
1: Powiedz coś.
4: Zacząłem sobie pracę w biurze przedstawiciela jednego z takich większych producentów sprzętu elektrotechnicznego jeszcze na studiach, na trzecim roku, między trzecim a czwartym rokiem studiów. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. To nauczyłem się w pół roku więcej niż przez 3 lata studiów.
1: I zarabiałeś mało na początku, skromnie?
4: Minimalną krajową, wtedy, ówczesną, czyli to było tam, nie wiem, 600 zł chyba, nie pamiętam już teraz, jakieś śmieszne pieniądze i też miałem płacone od godziny. Ale to nie był jakiś wielki problem, no nie? No bo, znaczy wiesz, ja jestem z biednej rodziny generalnie, więc, znaczy generalnie, no teraz już na szczęście moja rodzina już nie jest tak biedna, jak była kiedyś, ale kiedy studiowałem, ona była jeszcze biedna. No więc, więc jakby, żeby studiować, musiałem wziąć kredyt studencki. On mi dawał pewną ilość gotówki, która pozwalała przeżyć. A w momencie, kiedy zacząłem pracować, to wiesz, to kredyt studencki, to było chyba 300 zł miesięcznie, plus teoretycznie tam było 600 zł, tylko ja nigdy nie wyrabiałem tych 600 zł, bo miałem miałem płacone od godziny, a musiałem sobie to wpasować w grafik studiów dziennych, więc to nie było łatwe. Więc tam to było kolejne kilka stówek, nie? No to już pozwalało na takie, wiesz, życie. No fajne nawet, jak na takim studencki poziom plus, nie mogłem narzekać. Przecież tak jak mówię, dla mnie najistotniejsze było jakby to, że udało mi się tam zgarnąć naprawdę mnóstwo doświadczenia. Zostałem tam kilka lat, jeszcze później po studiach chwilę pracowałem, z tego miałem dobrą odskocznię na
0: do kolejnych miejsc pracy. No i teraz pracuję w fajnym miejscu, w fajnej robocie. No tak, trzeba od tego trzeba zaczynać. No, od prostych rzeczy, prostych prac, nauczyć się za małe pieniądze na początku, po to, żeby później gdzieś iść wyżej. No tak to działa, no. Co mam powiedzieć?
1: No, moja pierwsza robota to było tworzenie na Amidze grafiki komputerowej do magazynu dyskowego, takiego o Amosie, o programowaniu w języku Amos. Kolega mi po prostu mi płacił jakieś takie, no, grosze trochę to były, bo robił to sam, jakby to było jego takie przedsięwzięcie. Gdzieś to były czasy, nie było jeszcze internetu, więc on to wysyłał pocztą do ludzi na dyskietkach, to etam byłby w niebo wzięty, takie klimaty. Gdzieś tam truskawki zbierałem przez jakiś czas też jako dzieciak, ale to tak na chwilkę tylko, żeby tam sobie zarobić na jakimś joystick.
4: No myśmy zaczynali karierę zawodową w podobnym czasie, zdaje mi się, nie? No to były czasy, w którym faktycznie dostawało się minimalną albo i ma się 10 na twoich miejsce, nie? Tak to wyglądało. To były trudne czasy. Jeszcze wtedy.
1: Czyli Dariusz na tokarce i ktoś tu tak złośliwie skomentował, że jak się jest naćpanym, to nie wolno na tokarce.
3: No ja wtedy miałem 15 lat, to jeszcze nie wiedziałem, co to marihuana nawet.
0: Wolno w takim wieku pracować w ogóle? Chyba nie bardzo.
3: Nie wolno. Ja dziadek, szef właśnie tam tej kompanii po prostu tokarskiej, to zatrudnił mnie, bo miałem przejąć cały biznes, nie?
0: Chciał cię nauczyć życia, żebyś tam przeszedł od sprzątacza do dyrektora, nie? Żebyś wiedział.
3: No tak, tak, wszystko. Dokładnie. I prawie straciłem życie tam.
0: Dobra sprawa. W ogóle krawiec a propos grafiki, to ten obrazek, który dzisiaj używasz na audycji, jest naprawdę świetny. Uważam, że powinieneś. To jest twoje dzieło, prawda?
1: Nie,
0: tak?
1: No co ty? Nie, co ty? Nie, no gdybym takie wypasione grafiki do każdej audycji robił, to bym spędzał pół dnia albo cały dzień na zrobienie grafiki.
0: Myślałem, że jesteś takim mistrzem, że robisz, że tak gotowe, nie?
1: Znaczy dałoby się zrobić, no ale to jest zupełnie, wiesz, nieopłacalne i tak ciężko by było takie grafiki robić do audycji samej.
4: Znaczy moim zdaniem to jest ten, to jest dobry, ja bym akurat, nie wiem, jest jakiś więcej tych obrazków, no bo tu widać kilka znanych twarzy, tego czarnoskórego dyktatora nie rozpoznaję akurat. Ale tutaj brakuje bardzo wiele właśnie fajnych osób, nie? Zaczynając tam, wiesz, od Adolfa Putina, przekończąc na Władimirze Hitlerze, no to ten brakuje tu, wiesz, Pinocheta tu brakuje. A propos Pinocheta, to, że tam zrzucał lewaków z helikoptera, to jest mit, to nie jest prawda. On tego nie robił. Zrzucanie ze śmigłowców było tradycją argentyńskiej junty wojskowej. Ona faktycznie robiła takie przejażdżki w jedną stronę. Natomiast wycieczki turystyczne. Natomiast w Chile był tak zwany helikopter śmierci. I to był taki oddział, taki pluton egzekucyjny, który podróżował pomiędzy więzieniami przy śmigłowcem Aerospatiale Puma i tam się zatrzymywał w tym więzieniu za kilku takich najbardziej, że tak powiem, uznanych za największe zagrożenie dla państwa chilijskiego, działaczy politycznych związanych z obalonym prezydentem likwidowano, ale na miejscu. Poprzez strzał, a nie poprzez wycieczkę krajoznawczą, więc to jest legenda akurat. Niestety lub niestety, to już tam ciężko powiedzieć, nie? Bo to już takie, to już kwestia tego, jak bardzo lurkuje się internet, jak bardzo się wsiąkło, że tak powiem, w tą memiczną historię o wycieczkach dla lewaków nad ocean.
1: A mam pytanie do Dariusza. Jak ty myślisz, bo dzisiaj było trochę o dyktatorach, czy kto to według ciebie jest dyktator, bo ty masz zawsze trochę takie widzenie, wiesz, kosmiczne na to wszystko i czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy masz jakichś swoich, nie wiem, dyktatorów, których jednak jakoś tam cenisz za coś, jakie wibracje ma taki dyktator i w ogóle, no wiesz, jakbyś ty to widział, spojrzał Dariuszowym okiem swoim na dyktatorów.
3: No na przykład prawdziwym dyktatorem to jest cesarz, na przykład Chin. Chyba kiedyś tak było, że cesarz jak wydał wyrok śmierci, to ta osoba umierała od razu, nie? I w ogóle tam w Chinach tam są piramidy zalane rtęcią, nie? I tam też właśnie w tych piramidach są kosmici, właśnie, i są nawet dyski właśnie tam z przekazem od kosmitów. Też w tych różnych jaskiniach albo w tych piramidach, no tam w Chinach jest 400 piramid i bardzo tego strzegą, nie można tam robić zdjęć nawet, nie można podchodzić do tego. Jak ktoś się tam zbliży, to od razu, wiesz, hartują taką osobę. A ja dzisiaj kupiłem kryształ mocy, taki duży bardzo kryształ, kryształ górski, nie? I zrobiłem eksperyment. Wsadziłem go tutaj piramidki mojej złotej takiej i wsadziłem go do lodówki. I normalnie w tym miejscu, w którym postawiłem ten kryształ, to wyparowała woda i normalnie zrobiło mi dziurę w lodzie, nie? W lodówce, nie? I zastanawiam się, co to za zjawisko jest, nie? Czy słyszeliście, żeby kryształ górski rozpuszczał lód? Czy to połączenie, synergia piramidki i generatora plazmy właśnie Mehrana Keshe, bo mam lodówkę podłączoną pod generator plazmy Mehrana Keshe, nie?
4: I normalnie ja wiem, Dariusz, co ja ci to wytłumaczę szybko naukowo. Otóż moim zdaniem prawdopodobnie masz w domu układ sieci TNC, czyli bez uziemienia, i masz lodówkę podpiętą do gniazdka bez uziemienia i tam indukuje się, w związku z tym na obudowie lodówki mogą się indukować mogą się indukować ładunki elektrostatyczne. I teraz ty, jeżeli włożyłeś kawałek kwarcu do lodówki, no nie, a lodówka jest metalowa i położyłeś tam piramidkę, to prawdopodobnie ta piramidka, wiesz, dotknęła tego kwarcu i ten prąd popłynął, a wiadomo, że jak prąd wzbudza kwarc, to zaczyna drżeć, wtedy zaczyna się, wiesz, wbierać temperaturę, dlatego ci wypalił lód. Taka jest moja teoria.
1: Wow.
3: No ja, moja dziewczyna tutaj powiedziała, że jak coś się dotknie właśnie szkła czy kryształu, no to topnieje, ale nigdy nie widziałem takiego zjawiska. Dopiero dzisiaj.
4: No ale to wiesz, że zegarki są zegarki kwarcowe, nie? I one właśnie, wiesz, one tam kryształ kwarcu drga, kiedy jest wzbudzany prądem, a kryształ górski to jest właśnie kwarc, nie?
3: Tak.
1: A to ja też, to też nie wiedziałem, że to kryształ górski to kwarc.
3: Proszę. No kwarc.
4: To jest takie ziarenka w piasku są. To jest kwarc, no. To kryształ ale górski to jest po prostu duży kwarc. Duży kryształ kwarcu.
3: Kryształ górski to jest szkło? Nie.
4: Nie szkło, tylko kwarc. Szkło to jest spalony. Szkło to jest stopiony kwarc z domieszkami.
3: Aha. To już nic nie rozumiem. Kurde.
1: Wódz, a czy ty masz jakichś swoich dyktatorów takich, których byś, do których czujesz jakąś nić sympatii, na przykład, którzy ci jakoś zaimponowali, albo byś mógł nawet stanąć po ich stronie?
4: Poza wszystkim powszechnie znanym, myślę, Augusto José Ramonem Pinochetem Ugarte, no to chyba nie.
3: No ja bardzo lubię film Dyktator Sacha Barona.
4: Właśnie,
3: Cowena.
4: Dziękuję. Masz rację, oczywiście. Admirał, generał Aladdin jest moim ulubionym dyktatorem.
3: No oczywiście, że tak. No.
4: Aladdin.
3: To pokazuje życie dyktatorów od podszewki, nie?
4: Mi się też tak wydaje. To jest świetny film. Tak na Marfie.
3: Myślę, że tak właśnie żyły dzieci Saddama Husajna i sam Saddam Hussein tak żył w ogóle, nie? Jak tam przedstawione było w filmie. Krawiec, oglądałeś Dyktatora, oglądałeś.
1: No tak, Sacha Baron Cohen to jest genialny komik. Bardzo go lubię i cenię sobie.
3: Najlepsze było na rozdaniu nagród MTV, jak pod sufitem był podwieszony jako aniołek z gołą dupą i spadł, tam 10 metrów go zrzucili na tego. Czyli nie zrzucili, tylko na linię go tam zjechał, nie? Dupą właśnie na twarz Eminema. Widzieliście to?
1: Ale to chyba jest zawsze jakoś wyreżyserowane to wszystko, bo on zawsze coś musi odpierdzielić, jak go zapraszają na jakąś galę. Był też przypadek, że przyszedł i pokazał, że to jest, pokazał autentyczną laseczkę Charlie'ego Chaplina, że to wspaniały taki przedmiot Artefakt i zaproszona była jakaś taka babcia na wózku, która grała tam w filmach Chaplina bodajże. I on z takim namaszczeniem pokazywał tą laseczkę, ten wózek z tą babcią pchał i tak się oparł o tą laseczkę, wygrzmocił się, pchnął ten wózek, ta babcia gdzieś poleciała w publiczność, wyglebiła się na podłogę i on się rzucił i zaczął ją reanimować i ona potem jakoś tam wstała i okazało się, że to był taki żart, nie? Po prostu, no to ma takie odpały, takie show.
3: No to jest najlepszy komik moim zdaniem. Najlepszy Żyd, jakiego znam. No. Nie ma lepszego Żyda. A jeszcze Bruno i jak się masz? Też kurde.
1: Borat.
3: Jest genialny Borat, no.
4: Borat, tak poważne ten... rzeczy mówiąc, Krawiec, wracając do tematu dyktatorów, to jednak no nie jestem fanem rozstrzygiwania ludzi za inne poglądy. To jest...
1: Albo życia w wielkim luksusie, opływania w luksusy, jak wszyscy pozostali umierają z głodu na przykład. To też takie nieeleganckie trochę.
4: Na przykład, no, typowe dla systemów feudalnych. Nie wiem, istnieje jakaś taka być może teoria właśnie jakiegoś takiego, nie wiem, dobrego dyktatora, który nie wypuszcza władzy z ręki, ale jednocześnie pozwala się wszystkim, nie wiem, tam bogacić, żyć w miarę na wysokim poziomie. Nawet, może nawet dozwalać na wolność słowa, tylko tyle, że nie dopuszcza wyborów czy coś. Nie wiem, być może są jakieś takie teorie. Chyba Janusz Korwin-Mikke by tak chciał takiego właśnie, takiego dobrodusznego dyktatora. Tak? Natomiast jak znam tego typu systemy, to nie wiem, czy to może się skończyć inaczej na końcu niż wdołami z wapnem.
1: A propos Janusza, no mówi się, że Janusza nic nie rusza, ale teraz ruszyła jakaś akcja, żeby w końcu postawić Korwina przed sądem za jego różne ekscesy i mi się normalnie wyświetlają takie banery, gdzie jest Korwin taki diabelski, na czerwono jakiś, no jest jakaś akcja, żeby go, nie wiem, oskarżyć o coś.
4: A to już nie pierwsza, nie ostatnia. Zbierają hajsy na adwokatów po prostu, żeby mu tam wytoczyć proces cywilny o to lub owo. Jak znam życie.
1: A nie uważasz, że trochę sobie nagrabił i że w końcu powinien dostać takiego klapsa w tyłek? No bo ile można, nie? Już to nawet jest trochę takie nieeleganckie w stosunku do jego elektoratu, który jakoś tam na niego przez lata liczył. Wszyscy ci młodzi ludzie, te kuce, którzy za darmo, wiesz, charytatywnie organizowali się w jakieś tam jego komitety wyborcze, asystowali mu i w ogóle... Wiesz, i on tak wszystko jakby w dupie miał, nie? Bo on sobie na końcu wyjdzie, powie coś o dobrych pedofilach, Adolf Hitler, zawdzięczamy mu naprawdę wiele, a Downów i tfu, pederastów nie chcemy. Tutaj do cyrku, to jak baba z brodą, panie rektorze. Wiesz, i po prostu, no, on sobie buduje kapitał jako taki Janusz Komik-Mikke i to jest takie nie fair w stosunku do, wiesz, do ludzi, którzy gdzieś tam widzieli, pokładali w nim nadzieję, nie?
4: Wiesz co, ja mimo wszystko wierzę w wolność słowa, chociaż tutaj przed chwilą miałem, że tak powiem, doznałem świętego oburzenia na słowa, ale ja dlaczego ja lubię wolność słowa i dlaczego jestem jej wielkim fanem? Ponieważ dzięki temu wiem, z kim mam do czynienia, wiem, z kim rozmawiam i wiem, kim, jaki jest ten człowiek. To znaczy, jeżeli ktoś mówi coś, co jest nieprzyzwoite, to powinien mieć prawo to powiedzieć. Dzięki temu ja wiem, że z tym człowiekiem nie chcę już przestawać. Więc uważam, że Korwin-Mikke zostanie ukarany. Zostanie ukarany poprzez to, że ci ludzie się od niego odwrócą. Już został ukarany, bo bądź co bądź tam do jakiejś secesji wewnątrz partii Korwin, chociaż to nadal pozostanie w ramach konglomeratu Konfederacji, ale jednak jakaś tam secesja w ramach partii Korwin i odejście Kuleszy, Sośnierza i Dziambora, bądź co bądź bardzo rozpoznawalne twarze tego ruchu, nastąpiło. Także Korwin-Mikke, on wie, co zrobił, wie gdzie dowalił i jemu jest naprawdę głupio, podejrzewam, tylko on też nigdy w życiu do błędu się nie przyzna, no bo politycy tego jakby co do zasady nie robią, tak?
1: Przynajmniej także jego on uważa,
4: tak? Jego ukaże po prostu proces, tak, że tak powiem, demokratyczny i ostracyzm po prostu. Co tu wiele mówić? No,
1: można powiedzieć, że już to się stało. Dołączyła do nas Alexis. Witam serdecznie. Halo, Alexis?

0: Happy birthday,
1: Mr. Kravitz.
0: Happy birthday to you.
2: Brawo, kurczę, ale pięknie, ale tam przez chwilę słyszałem męski głos chyba. Czy to któryś z was się włączył? Bo... No, ale z Alexis to tak właśnie nie do końca wiadomo właśnie w tych sprawach właśnie damsko-męskich.
3: Nie jest bo to nie Alexis, tylko Alexiej.
2: No właśnie, nie jest to do końca, nie jest to tak do końca zdefiniowane, więc... Różnie to może być, ale cholernie mi miło, no taka piękna piosenka, aż mi coś tu dygnęło w rajstopkach, taki seksowny głos.
4: Masz rajstopki na sobie? Ja mam te piękne nogi, mam zajebiste, naprawdę. Takie długie, umięśnione, normalnie idealne. To normalnie nie mogę się napatrzeć czasami.
2: A, ile tu osobistości. No teraz jeszcze Marilyn Monroe w moim radio. Naprawdę. Tutaj różni ludzie przychodzą. Od Pana Jezusa po Szatana, Marilyn Monroe, Władimir Putin. Wszyscy tutaj są z nami. No, tak więc... Nie, no.
4: Pięknie. No mnie nic nie dziwi. Tutaj się wszystko zdarzyć może. Krawiec, wszyscy cię uwielbiamy. Bardzo. Masz szeroką i bardzo, jakby powiedzieć, wpływową publikę. No.
2: No pięknie.
4: Może to ty jesteś Mesjaszem?
2: Może.
4: Mesjaszem nocnego radia. I okolic. Rudy Śląskiej. Środy Śląskiej.
2: Mesjasz, błazen, akrobata, tapicer, amator, ginekolog.
4: Grafik.
2: No nie, już nie obrażaj od grafików tutaj. Przestałem się zajmować grafiką na jakiś czas.
4: Serio? No. Serio? Na miesiąc?
2: Nie no, coś jeszcze kończę. Jeden... ważny projekt, który już mi się też przeciąga, ale zrobię go zajebiście i robię sobie przerwę od grafiki. Coś innego trzeba robić.
4: A propos pierwszej pracy, to jeśli chodzi o grafikę, no to pierwsza moja praca to byłem szefem kampanii wyborczej kandydata na posła z mojego miasta właśnie i robiłem plakaty wyborcze i kampanię prowadziłem, nie? To taka anegdota. A jakie miałeś pierwsze zadania takie graficzne oprócz tej Amigi jeszcze? Znaczy, czy to warto wspominać?
2: No, pierwsze zadania, no to tam na Amidze trochę było rzeczy, bo też była grafika do gry komputerowej, do różnych magazynów. Na PC-cie to były pierwsze nieśmiałe próby robienia stronek internetowych w Wordzie jeszcze, kiedyś się we front page'u, w Wordzie takie, wiecie, marmurkowe tła, czachy. Myślałem, że to takie spoko jest, nie? No potem jakieś już poważniejsze projekty. Jedna z pierwszych prac to w ogóle było w takiej dużej firmie, dosyć cubeteam.com, która siedziałem w jednym pokoju chyba z kilkunastoma informatykami, programistami właściwie, programistami, którzy takie bardzo zaawansowane tam rzeczy w Javie robili, pisali jakieś kalkulatory dla strony, dla firmy windykacyjnej. No, a ja tam robiłem graficzkę. To była dziwna firma, bo nic nie zarabiała. Projekty się przeciągały, jeden taki portal się robiło powiedzmy 2 lata, jakieś transze tam ta firma wpłacała i co jakiś czas przychodził taki pan z walizką kasy i finansował tą firmę. Dziwne tam rzeczy się działy. Oczywiście potem firma zbankrutowała i bardzo duże odprawy były rozdawane tam różnym osobom, a ja o swoją to tak łaziłem i prosiłem tego windykatora, tak coś by było, tam będzie w końcu coś, no ile ja już czekam, już wszyscy dostali, no. I tak się tam nachodziłem. No, potem gdzieś tam z kumplem w jego agencji reklamowej, chodziłem, strasznie dużo chodziłem. Książkę pisałem o Photoshopie kiedyś, na pożyczonym monitorze, bo mi się spalił w ogóle i nie miałem na nowy, to wydawnictwo mi pożyczyło monitor, gdzieś tam jeździłem, woziłem go, jakieś takie akcje. Kopiowałem gry, no pirackie, nie, po prostu, też na dyskietkach, różne rzeczy się robiło.
4: A ja zauważyłem taką jakby konotację, połączenie takie, że graficy są dobrymi radiowcami. Tutaj na tym nocnym radiowcami graficy są. Tego Etam, Flavor, Gumball. Ty jesteś grafikiem, ja jestem grafikiem. Ty znasz jeszcze jakiś grafików z nocnego radio tutaj?
2: Ty też jesteś grafikiem?
4: No, jestem komputerowym grafikiem. No, ja jestem projektantem multimediów. Nie grafikiem, projektantem multimediów jestem.
2: No proszę.
4: No, ja to szkołę skończyłem właśnie w tej kierunku, studia robiłem. No to nie wiedziałeś, mówiłem ci już wielokrotnie. No. A ty robiłeś jakieś studia w tym kierunku, czy jesteś samoukiem?
2: No, kończyłem szkołę średnią. Jestem plastyk, nie? Jakby co.
3: Ale, aha, ale mam z wyróżnieniem, żeby nie było.
2: No właśnie, bez wyróżnienia, nawet w drugą stronę, bo na ostatnim roku mnie wyrzucili z rysunku i malarstwa i przenieśli na profil ogólny, no ale nadal jest to szkoła artystyczna. No ale wyrzucili, bo powiedzieli, że nie rokuje, nic z tego nie będzie, nie uczę się, nie ma postępów i tak dalej. No ale cóż, no trochę się tam kiepsko czułem, bo właściwie, mimo że to nie była zła szkoła, to jednak za bardzo taka analogowa i archaiczna, no jakieś robienie ludzików z kasztanów, mazanie farbami, no ja bardziej tak, wiecie, komiks, grafika komputerowa, nie, takie rzeczy, to trochę takie przestarzałe.
3: Z drugiej strony znam parę osób, które kończyły licea plastyczne i później studiowały na różnych kierunkach mniej lub bardziej związanych z sztuką plastyczną i te osoby nawet, powiem ci, odniosły sukces w tych analogowych technologiach mniejszy lub większy.
2: Jeśli ktoś się szkoli na artystę malarza, to nie jest to złe, bo faktycznie nauczysz się tam technik, czy jak sobie tam zagruntować płótno, jakie pędzle i tak dalej, no ale jeśli chcesz robić komiksy, no to już nieszczególnie, bo jest bardzo mało, miałem lekcji anatomii, opowiadania obrazem, wiesz, cała ta filozofia opowiadania obrazem, kadrowanie, jakby, no po prostu jak to wszystko poskładać do kupy, w ogóle nie było czegoś takiego, więc ktoś, kto chce robić komiksy, nie nauczy się praktycznie nic, nie? Bardzo mało, bo no, ale na malarza jak najbardziej, ale jeszcze gorzej chyba mieli ci kumple, którzy potem poszli na ASP, bo kiedyś tam, już mówiłem, przyjechaliśmy z kolegami ich odwiedzić, tych kolegów, którzy tam się dostali, a oni na tokarkach jakieś krzyże robili z blachy, kurwa, wycinali krzyże z blachy na jakichś urządzeniach, no to taka szkoła plastyczna. Ale też, no może przesadzam, bo malowali też dużo. Patrzyłem, jak tam się potoczyła kariera tych kolegów, którzy poszli na ESP. No tacy malarze, no malarze tworzą dzieła.
4: No, a zauważyliście, że taka działalność artystyczna, takie rysowanie, czy robienie czegoś na komputerze, to jest taka forma medytacji, gdzie ma taki mindfulness, właśnie skupienie umysłu, wchodzi się w taki trans jakby artystyczny i czuje się jakby taką łączność z całym wszechświatem wtedy i nie ma, nie istnieje nic poza tym. Wchodzicie w taki flow czasami, jak coś rysujecie albo robicie na kompie.
3: Ja nie jestem grafikiem komputerowym i nie używam komputera do takich celów.
4: No ale rysowałeś, dla mnie, rysowałeś.
3: Tak, właśnie, ja bardzo lubię rysować. Nie robię tego dobrze po prostu, ale lubię. Natomiast jednak uważam sztukę cyfrową za jakąś upośledzoną formę dla tych, którym trzęsą się za bardzo ręce albo coś. Nie wiem. Nie mam dla niej zbyt takiego szacunku jak dla dzieł jednak wykonywanych tradycyjnymi technikami.
4: No ja ci powiem, że też zauważyłem takie zjawisko, że bardzo potrafię tęsknić za niektórymi swoimi dziełami i mam takie coś, że robię jakieś dzieło, popatrzę na nie tam z godzinę i potem Zostawiam je, chowam do szuflady na rok i potem po roku dostaję orgazm takiego artystycznego, obserwując znów swoje dzieło, nie?
3: No ja tak mam, jak patrzę na swoje rysunki z liceum, które nie, znaczy one nigdy nie były tak dobre, żeby móc dostawać na nie jakiekolwiek z większego zachwytu. Bardziej jest to sentyment, tak? Ale gdzieś je mam, gdzieś mam te swoje takie szkice. Natomiast jakby rozumiem, o czym mówisz, kiedy mówisz o takim artystycznym, że tak powiem, nazwijmy to mocno przesadnie jednak, bo ja nie doznawałem nigdy tego aż tak mocno, ale jestem w stanie w jakiś sposób nawiązać się do tego i zrozumieć to, o czym mówisz, kiedy mówisz o takim właśnie transie, powiedzmy, tak? Kiedy skupiasz się na tym tworzeniu i kiedy tak naprawdę wyłączasz się i odseparowujesz od otoczenia i jakieś tam połączenie, nazwijmy to, z kosmosem, chociaż ja bym to raczej nazwał, ja bym to raczej przekoszką tego raczej w głębi, raczej w sobie następuje, tak? Przy czym podkreślam, ja nie jestem artystą, lubię to robić, ale zupełnie nie umiem tego robić i nigdy w życiu bym nikomu nie pokazał czegokolwiek, co narysuję, bo się to do niczego nie nadaje. Natomiast tak, jestem w stanie to zrozumieć.
4: No nie bądź taki skromny.
2: Jest taka ciekawostka, że graficy, różni kaligrafowie, graficy, malarze, projektanci mają taką tendencję, że jak tworzą, to łapią, biorą wdech i trzymają, nie? Tak. I po prostu tak się nabzdyczasz i po prostu przez chwilę nie oddychasz i coś tam cyzelujesz. I wyczytałem, że to bardzo dobrze robi na długowieczność, że osoby, które tak przez całe lata wstrzymują oddech często, to dłużej żyją. Także graficy są długowieczni na pewno.
4: Oczywiście, a to zjawisko jest związane z tym właśnie, że wtedy wydziela się więcej DMT w organizmie i się jest bardziej kreatywnym. Właśnie jeden z japońskich wynalazców właśnie korzysta z tej metody. Nurkuje właśnie w basenie i doprowadza się do prawie śmierci klinicznej pod wodą, nie? I wtedy uzyskuje właśnie te swoje wynalazki. On tam ma chyba 2000 patentów, nie? I każdy patent prawie powstał właśnie w ten sposób, że topił się w basenie, nie?
2: No, jeszcze jakieś magazyny dyskowe kiedyś takie dla miłośników fantastyki współtworzyłem. Co tam jeszcze? No, w sumie nie, tak przez większość życia to grafikiem jestem. Nie potrafiłbym na przykład teraz gdzieś pracować w sklepie, czy być akwizytorem, czy no w ogóle się nie nadaje do jakiejkolwiek innej pracy. Ewentualnie jeszcze gadać do ludzi w radio. Tylko te dwie rzeczy zostają. Ciekawe, jak to będzie na starość, jak zniedołężnieje zupełnie, to ciekawe, jak wtedy będzie z gadaniem i z trzymaniem piórka od tableta albo z ruszaniem myszką. Wzrok mi siada. Najbardziej się boję o wzrok, bo coraz gorzej widzę i pewnie oślepnę całkiem za jakiś czas.
3: Nie, po prostu będziesz musiał plusy nosić, spokojnie. Normalne u starzejących się ludzi.
4: Krawculku, ale tobie starość mi nie grozą, bo dodałem cię na mój serwer na Discordzie i tam masz kategorię eliksir nieśmiertelności i tam masz podane, jak zatrzymać procesy starzenia właśnie. I polecam ci przejrzeć tam tą zakładkę. Wodzowi też chętnie bym wysłał, ale nie mam tutaj kontaktu.
3: Masz gdzieś tam, na pewno jestem na serwerze chyba na Discordzie oficjalnym, NR-owym. Tam gdzieś na pewno mnie widać, to możesz tam prawie przyciskiem na mnie dodać.
4: Jaki masz nick?
3: No wódz po prostu, no jaki mam mieć.
4: Ale ty jesteś na tym 2.0, tak już?
3: Jestem, no.
4: A, no to też cię zaproszę. I, no ja odkąd stosuję ten eliksir, właśnie te fullereny C60, ta tropowa odmiana węgla, w postaci taki piłeczek, nie, które zbierają wolne rodniki, no to już 16 lat przyjmuję i tarczycę bajkalską, no to się nie starzeje praktycznie. I nawet jak idę ogolony do sklepu po piwko, to nie chcą mi sprzedawać, nie? No, a mam już po 30, jestem dosyć mocno. A ty, Krawsłuku, masz już 4 z przodu teraz, od dzisiaj?
2: No, znaczy, no nie, już od jakiegoś czasu. 43 lata.
4: O, no to jesteś 10 lat, kurde, starszy ode mnie, cholera.
2: Dziad borowy. O, ciekawe, kiedy zacznę dziwaczeć. No to bo z wiekiem to się dziwaczeje, kurczę. To nie jest tak, że mózg pracuje cały czas tak samo.
3: Nie, no właśnie. To, że ty już jesteś dziwny, więc proces dziwaczenia może cię doprowadzić naprawdę w dziwne miejsca.
4: No ale z poziomem dziwności nie możesz się równać ze mną na pewno.
2: Z tobą to nikt się nie może równać, jeśli chodzi o dziwactwo.
4: Ale to jest kosmiczne dziwactwo takie.
2: Kosmiczne dziwaki. To dobra, panowie, to co, wietrzymy antenkę?
4: Tak.
3: Tam jeszcze chciałeś chyba zapytać coś o broń wcześniej.
2: O broń?
3: Coś mówiłeś.
2: Aha, no mówiłem, że pewnie mnie zbesztasz, bo mówiłem, że Polacy moim zdaniem mogą sobie na początku na pewno trochę z tą bronią nie radzić. I podzielam tu zdanie ekspertów, którzy stwierdzili, bo no, temat teraz nośny, że no, wiesz, że Polacy nerwowi są, krewcy i że zaraz dojdzie do tragedii jakiejś. Myślę, żeby doszło, no ale też dodałem, że jest to może cena, którą trzeba zapłacić na początku za to, żeby się przyzwyczaić do tego, żeby się obyć z tą bronią, żeby wyrobić w narodzie pewną kulturę posiadania tej broni i tak dalej, no.
3: No to ja właśnie też chciałem się do tego odnieść, jeżeli pozwolisz jeszcze w 5 minut poświęcić temu tematowi.
2: Pewnie.
3: To tak szybciutko. Po pierwsze, nie ma dowodów empirycznych na to, że Polacy są bardziej porywczy niż inne narody. Nie widać tego ani w ilości zgłaszanych na policję bujek, rozbojów itd. itd. Nie różnimy się, jeśli chodzi o statystyki tego typu, od krajów zachodnich. To po pierwsze. Czyli jakby tutaj ten argument moim zdaniem jest z czapy zupełnie.
2: A przepraszam, to ja od razu przerwę. A te wszystkie sytuacje, że ty za Tuskiem, Tusk się nakradł, ty z PiSu, ty katolu, ty lewaku, no cały czas się żremy i podzieleni jesteśmy bardzo, nie?
3: Czy myślisz, że w innych demokracjach jest inaczej? Bo podejrzewam, że nie.
2: No nie wiem, ale u nas to, jaki by się temat nie pojawił, czy COVID, czy emigranci, czy polityka, czy kościół, to zawsze są awantury, nie?
3: Zawsze krzyczy mała, głośna mniejszość, która bardzo się angażuje w ten spór. Ale to jest mniejszość. Nawet za bardziej ludzi idzie do głosowania. 50% ludzi nie głosuje w ogóle. A co dopiero angażowaniu się w jakiekolwiek pyskówki w internetach, tak? Jaki to jest procent ludności? Skrajnie niewielki.
2: No może, no moglibyśmy powiedzieć, że Amerykanie to nie zasługują, żeby mieć broń. Ile tam strzelanin jest, a ci wszyscy murzyni w gettach, co pójdziesz i ci zaraz mordę obiją, to też można by tak powiedzieć, nie? A Rosjanie, to, wiesz, też, a Rosjanin to dopiero, nie? No,
3: więc, zgadza się, no.
2: Może faktycznie nie wypadamy tak źle i to jest trochę taki stereotyp się wytworzył.
3: No, moim zdaniem trzeba patrzeć jakby na ilość przestępstw o podobnym charakterze, gdzie po prostu broni nie wykorzystano, czyli właśnie ilość, nie wiem, bujek, tego typu rzeczy, tak? No bo to by mówiło, gdybyśmy mieli 3 czy 4 razy więcej bujek na ulicach niż normalnie, no to, niż nie wiem, na Zachodzie, no to moglibyśmy mówić, że faktycznie mamy tendencję do tego, żeby używać żeby spory rozwiązywać przemocowo. A tymczasem te charakterystyki tak wcale nie wyglądają. Mamy bardzo niską przestępczość, jest na razie. Niestety tutaj kolejnym z problemem z imigracją na pewno będzie też w jakiś sposób widoczny w tych statystykach policyjnych. Mamy dość niską przestępczość. Polska jest generalnie krajem uznawanym powszechnie za bardzo bezpieczny. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dowód empiryczny. W Polsce bez żadnego zezwolenia i bez jakiejkolwiek rejestracji każda osoba pełnoletnia może nabyć pistolet tak zwany czarnoprochowy, na amunicję rozdzielnego ładowania. Są to normalne sześciostrzałowe rewolwery na przykład. Są to repliki Colta czy Remingtona z okresu II wojny secesyjnej. I one w gruncie rzeczy nie różnią się, jeżeli chodzi o swoją śmiercionośność, od współczesnych rewolwerów praktycznie niczym. Są troszeczkę bardziej skomplikowane w obsłudze, minimalnie. Natomiast nie na tyle, żeby nie móc ich użyć równie skutecznie jak zwykłej współczesnej broni. Szacuje się, że w Polsce jest od 300-400 tysięcy tego typu broni u niezarejestrowanych w żaden sposób użytkowników. Jak z tego, co zauważyłem ostatnio na ulicy, nie widziałem gości w prochowcach z kapeluszami robiących sobie pojedynki jak na Dzikim Zachodzie. Prawda? To jest kolejna rzecz. Co tam jeszcze z takich lub z takich broniowych rzeczy? A, kwestia tego w ogóle, jak miałoby wyglądać deregulacja posiadania broni. Aktualnie w Polsce jest kilka typów pozwoleń na broń. Jedno z tych pozwoleń jest wydawane tylko i wyłącznie przez policję, to jest broń wydawana do obrony osobistej. Ona wymaga jedynie wykazania stałego, ponadprzeciętnego zagrożenia życia lub zdrowia. I takie pozwolenie jest wydawane na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego policji. Jest wydawane bardzo rzadko, bardzo trudno jest ją uzyskać. Policja jej nie wydaje. Jest jeszcze kilka innych pozwoleń. To jest pozwolenie kolekcjonerskie, sportowe oraz myśliwskie. One są na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych. To jest decyzja administracyjna i nie jest uznaniowa. Ta pierwsza, ta do obrony, to jest uznaniowa policji. W Polsce na średnio na 100 mieszkańców przypada 1,4 sztuki broni. 1,4 sztuki na 100. Trzeba podkreślić, że zazwyczaj każda osoba, która ma w Polsce broń tą taką współczesną, na którą jest wymagane pozwolenie, zazwyczaj ma kilka pozwoleń. I zazwyczaj na każde z tych pozwoleń ma kilka sztuk broni. Innymi słowy, jeżeli mamy na 101,4 sztuki broni na 100 mieszkańców, oznacza to w praktyce, że pozwoleń, że średnio na każde pozwolenie jest powiedzmy dwie sztuki broni. Załóżmy, to jest bardzo optymistyczne, zazwyczaj jest to więcej. To oznacza, że tak naprawdę na każde pozwolenie, na 100 mieszkańców przypada 0,7 pozwolenia. Mało tego, zazwyczaj jedna osoba, która ma pozwolenie, zazwyczaj ma trzy pozwolenia, ponieważ na kategorię pozwolenia na broń krótką, na broń długą, czyli na karabiny oraz na strzelby, zazwyczaj osoba ma wszystkie trzy pozwolenia, liczmy średnio, że dwa. To oznacza, że na 100 mieszkańców w Polsce przypada około 0,3 sztuki broni. Na 1000 mieszkańców 3 sztuki broni na 1000 mieszkańców. Jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. To są moim zdaniem przerażające dane. No teraz tak, dlaczego nie uważam, aby bójki ze sztachetami przeradzały się na bójki na broń palną? Otóż za morderstwo idzie się do więzienia. I choćby to będzie powodowało, że ludzie raczej nie będą do takich bójek używać broni, bo za pobicie, nawet ze skutkiem śmiertelnym, wyroki są znacznie mniejsze. Za użycie broni po prostu idzie się do więzienia. Tak jak tutaj pisze adwokat, ludzie mają też noże w domach, każdy ma w domu nóż, każdy ma siekiery. Mimo wszystko, może poza Krakowem, w którym mieszkam, raczej tego typu broni się nie używa. Żartuję, w Krakowie oczywiście też wcale nie jest tego typu sytuacji, gdzie mamy do sytuacji napaści z bronią białą, wcale nie dochodzi zbyt często. Tak, więc... dlaczego mówiłem o tych pozwoleniach? Otóż nikt z tego, co się orientuje, z aktualnych zmian prawie proponowanych nie proponuje całkowitej deregulacji co do posiadania broni. Proponuje się jedynie zniesienie uznaniowości przy wydawaniu pozwolenia na broń przez policję do obrony osobistej oraz ułatwienie, ponieważ zdobycie tej broni kategorii sportowej, kolekcjonerskiej czy myśliwskiej jest wymagane wymogów, które są zupełnie niepotrzebne, czyli na przykład, żeby mieć pozwolenie sportowe, musisz raz w roku uczestniczyć w iluś tam, nie raz w roku, w ciągu roku musisz uczestniczyć w ileś tam zawodach sportowych, pomimo tego, że wcale nie chcesz być strzelcem sportowym, udajesz strzelca sportowego, żeby mieć broń sportową. Pozwolenie kolekcjonerskie ma bardzo duże ograniczenie co do przenoszenia broni, musisz w ciągu roku uczestniczyć w wystawach broni palnej, chociaż wcale nie chcesz uczestniczyć w wystawach broni palnej, wcale nie chcesz mieć kolek-

0: każdy, jak leci, tylko w dalszym ciągu, z tego co się orientuję, być może są jakieś inne propozycje, ale z tego co się orientuję, ludzie chcą otrzymywać pozwolenie na broń bez konieczności udawania tego, ale nadal będą musieli zdać egzamin psychologiczny, czyli przejść badania psychologiczne, przejść badania zdrowotne co do sprawności fizycznej, dalej będą musieli być niekarani i dalej będą musieli przejść podstawowe szkolenie. W dalszym ciągu będzie ich fakt posiadania broni oraz każda sztuka broni będzie musiała być zarejestrowana w centralnym rejestrze, tak? To znaczy, że to nie mamy do czynienia z jakąś nagle z swobodnym dostępem do broni. To jest fałszywe stwierdzenie.
1: Tym bardziej, że być może będzie to pozwolenie na trzymanie broni w domu tylko też, nie? Bo są i takie.
0: Nie sądzę. To znaczy, bo broń będziesz musiał mieć możliwość jej przewożenia, być może w stanie załadowanym lub nie, przynajmniej w drodze na strzelnicę i zy. Bo takie pozwolenie musisz mieć taką możliwość.
1: Aha, no w sumie tak.
0: Bo broń trzeba używać. Musisz ćwiczyć gdzieś. Nie możesz ćwiczyć gdzieś w domu.
1: Nie no, ale też nie musisz, bo możesz dostać broń na strzelnicy, nie?
0: No ale dobrze, ale ty chcesz używać swojego pistoletu na strzelnicy, ponieważ ten pistolet trzeba... Ale ja ja wcale nie mówię, że jest jakimś problemem, by zrobić broń sportową. Ja nie mówię, że to jest problem. Ja mówię tylko... że trzeba dodatkowo robić pewne wymagania, żeby i trzeba udawać strzelca sportowego, chociaż wcale się nim nie jest. Ja nie mówię, że uzyskanie pozwolenia na broń sportowego jest bardzo trudne. Nie jest trudne, jest to rzeczywiście, trzeba chcieć. Jest to kwestia wydania kilku tysięcy złotych i zapisania się do klubu sportowego, opłacania składek, startowania w zawodach, czyli bardzo wiele rzeczy, których bardzo wielu ludzi by nie robiło, gdyby nie musiało to robić, żeby mieć broń sportową. O to mi chodzi. Nie mówię, że uzyskanie pozwolenia sportowego jest jakoś bardzo trudne. Wcale tak nie powiedziałem. Wracając do tematu jeszcze tego, co mówiliśmy wcześniej. Więc jakby nikt nie postuluje tego, żeby stwierdzenie, że w tym momencie będzie zupełnie swobodny, tak jak powiedziałeś, swobodny dostęp do broni, to jest absolutna nieprawda. To jest absolutna nieprawda. Ten dostęp nie będzie swobodny. Ten dostęp będzie dokładnie, przestanie być reglamentowany, tak jak jest teraz, zacznie być po prostu bardzo mocno regulowany. To nie jest swobodny, bo swobodny dostęp do broni to jest sytuacja, w której bez tak zwanego background testu, bez badań psychologicznych, bez zaświadczenia o niekaralności możesz kupić broń bez okazywania dowodu osobistego. No,
1: tak jak jest w Stanach chyba, tak? Tak jak jest chyba w Stanach.
0: Tak nie jest w Stanach, to też jest mit. W zależności od stanu te regulacje są mniejsze lub większe i dostęp do tej broni jest mniej lub bardziej regulowany. Tutaj by tam pewnie Kuba mógł nam opowiedzieć. On jest łatwy przeważnie, zwłaszcza w niektórych Stanach, natomiast nie jest tak, że ten dostęp do broni jest tam zupełnie swobodny, więc to by mnie nie przesadzał.
1: A są kraje, które mają jeszcze bardziej liberalny dostęp, znaczy liberalne stanowisko do posiadania broni, liberalne prawo regulujące posiadanie broni niż USA?
0: Chyba nie. Nie licząc po totalnie upadłych krajów, tak jak, nie wiem, Somalia, gdzie po prostu masz broń, bo chcesz to.
1: Na targowisku. Na targowisku. Arbuzy, banany, kałachy, bazuki. No. A ty, Dariusz, byś był za wolnym dostępem do broni?
2: No oczywiście, tak jak w Stanach albo w Szwajcarii, jak kraj cały będzie uzbrojony, to nikt nam nie podskoczy, oczywiście. No ale z kolei bym właśnie robił takie twarde testy psychologiczne, żeby gangsterom, jakimś tam ludziom,
0: akurat gangsterzy mają to do siebie, że oni nie przejmują się prawem i nabędą broń nielegalnie. To nie jest coś, co powstrzyma. Właśnie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby odsiać tak problematyczne osoby, jakie przyczyniają się do tej pewnej ilości tych mass shootings w Stanach Zjednoczonych. Czyli chodzi o osoby, które są po prostu mają poważne problemy psychiczne. W Stanach Zjednoczonych

0: połączony, jedną z przyczyn, dla którego występują te zjawiska, jest niestety bardzo ograniczony dostęp do opieki psychologicznej czy psychiatrycznej, a jednocześnie właśnie te osoby mają stosunkowo łatwy dostęp do tej broni palnej i być może tutaj się generuje jakby problem, tak? Czyli tą broń jest nabyć łatwo, a jednocześnie bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych ma po prostu problemy psychiatryczne. Tam jest generalnie, to jest, powiedzmy, coś, co może mieć charakter plagi społecznej. Moim zdaniem, tak gdzieś czytałem, że tam o wiele więcej osób ma problemy psychiatryczne, niż wynikałoby średnio z podobnych krajów na podobnym poziomie życia, na przykład tam w zachodniej Europie.
1: No poza tym ja jestem łucznikiem, no. Prowadziłem zajęcia z łucznictwa właśnie dla dzieci. Z łucznictwa i potrafię nawet strzelić strzałą w ten sposób, że strzelam ją do przodu, nie? A ona po prostu potrafi przelecieć mi między nogami, nie? Wraca z powrotem w ten sposób, że kiedyś właśnie strzelałem do tarczy i przy ścianie była rura PCV taka i nie trafiłem jakoś i ta strzała odbiła się od rury i przeleciała mi normalnie między nogami, nie? Jakby mi strzeliło w nogę, to nie miałbym nogi po prostu. Ja każdemu bym udostępnił kurze i łuk na pierwszym miejscu. Potem dopiero...
0: Czy łuk akurat możesz mieć bez żadnego pozwolenia?
1: No oczywiście, że tak, ale kuszy nie. Chyba, że kuszę rybacką. Można mieć kuszę rybacką właśnie.
2: Harpun. Ale to tylko do pewnego tam naciągu, do pewnej siły naciągu, tak?
1: No tak, ale to każdy człowiek, Polak, może sobie kupić ten harpun rybacki i może strzelać z niego. On ma ogromną moc, siłę i jest bardzo, bardzo celny i tak właśnie w poradniku anarchistów właśnie jest wspomniany właśnie ten harpun rybacki, że jest dostępny jako kusza, nie? Podobny system naciągu do kuszy i ma ogromną moc. A poza tym ja jestem pacyfistą i uważam, że wszystkie bronie i tak dalej powinny być zniszczone po prostu i nie powinniśmy korzystać z takich sprzętów i w ciągu paru lat to się wszystko wyjaśni i też ubojnie zostaną zdelegalizowane i cały przemysł śmierci w Polsce i Polska będzie takim kajankiem oświaty, takim światełkiem, które rozświetli płomień na całą ludzkość. Wszyscy będą się uczyć polskiego i w Polsce będą rosły pomarańcze a propos audycji o przywojeniach.
0: No już mi, teraz jak mamy... lubisz strzelać z łuku, to kojarzysz, jakie są różne chwyty strzały? Bo próbowałem szukać informacji na ten temat i słabo mi szło.
2: Ale jak chwyty strzały?
1: Chwyty strzały. Podstawowego.
0: A jaki to jest podstawowy? Który to jest podstawowy?
1: No bierzesz między dwa palce strzałę i naciągasz...
0: A między które dwa palce?
1: Tęciwe, no... Między ten, co pokazuje fuck you i ten wskazujący.
0: No to nie jest akurat podstawowy chwyt. Znaczy ten jest najbardziej popularny, ale to nie jest podstawowy. Na początkujących jest inny.
1: No ten popularny właśnie, no. Okay. No ja byłem ucznikiem właśnie w liceum właśnie byłem. Bo tak nie mogłem znaleźć sportu dla siebie i różne sporty trenowałem, karate, judo, piłkę nożną, koszykówkę ręczną, właśnie różne sporty, maratony, bieganie właśnie, zawsze jeździłem na zawody różne, nawet zdobyłem medal. No, sportowcem trochę też jestem. To jak tutaj pisali, że mam dużo fakultetów, to tak, to prawda, mam dużo fakultetów. Jakoś nie mogę odnaleźć swojego miejsca na ziemi i szukałem czegoś dla siebie i tak po kolei wszystkiego próbowałem. A jeszcze chciałem poruszyć temat rtęci, bo tutaj mówiliśmy o tym, że tam u cesarza, tam Xi, tam w Chinach ten cesarz pił rtęć, żeby być nieśmiertelnym. ale umarł w wieku 49 lat właśnie, bo miał nierafinowaną rtęć, a to tylko można pić rafinowaną rtęć, czystą, bez żadnych domieszek. A on o tym jeszcze nie wiedział wtedy i nie mieli takich metod. W tamtych czasach to był cesarz, który utworzył terakotową armię, tą właśnie podziemną, budował piramidy i wybudował wielki mur. I jego największym marzeniem, tak jak i moim, było uzyskanie nieśmiertelności. I teraz właśnie naukowcy tam badają te rejony tej piramidy i tam są rzeki właśnie rtęci, odkryto tam rzeki rtęci. I się zastanawiałem, po co była rtęć. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że posiadali technologię antygrawitacyjną, właśnie taką jak na przykład Diglockę właśnie naziści opatentowali sobie, nie opatentowali, bo to już ta antygrawitacyjna technologia była dawno w Indiach, opisana jest właśnie w Wedach, te statki takie, które poruszały się za pomocą rtęci, otrzymywały antygrawitację, bo jak wprowadzimy właśnie prąd do rtęci, to ona właśnie się porusza bardzo szybko, tam z prędkością dźwięku, jak się porusza, to wtedy uzyskuje się antygrawitację i można sobie latać w kosmos nawet.
2: No proszę.
0: Tak zamurowało nas, jeżeli o to pytasz.
2: Ja od jutra jem rtęć na śniadanie.
1: No właśnie dlatego teraz zdelegalizowano rtęć właśnie, tą czystą, rafinowaną, tą taką bez domieszek. Już nie kupisz nigdzie termometru, a już nawet jak znajdą u ciebie termometr, to możesz mieć sprawę w sądzie, bo Unia Europejska zdelegalizowała rtęć do użytku domowego, tylko do użytku tam fabryk czy firm jakichś tam chemicznych jest rtęć obecnie dostępna. No i w szczepionkach tam to nasze roczniki dostawały szczepionki z metylortęcią. To każdy z nas ma w sobie tam trochę rtęci i jak to tam za dużo było w tej szczepionce rtęci, to się dostawało schizofrenii, bo to od rtęci się szaleje właśnie. Ten cesarz oszalał w końcu od tej rtęci, bo tam były jakieś domieszki i właśnie chodzi o to, że jak rtęć zbiera się w mózgu, to wtedy widać właśnie świat astralny. To jak się dostaje schizofrenii, słyszy się głosy, widzi się duchy, widzi się byty astralne, wszystkie podczepy i tak dalej, ma się dar jasnowidzenia. No ja zamiast rtęci to korzystam właśnie z ormusu, czyli tam z monoatomowego złota, nie? I piję to złoto sobie, biorę złoto, nie? I przeprowadzam proces właśnie otrzymywania monoatomowego złota, czyli tam pojedyncze atomy wnikają w moje ciało. A słyszałem taką anegdotę, że jak położy się to monoatomowe złoto na ręce, to ono w ciągu 5 sekund wnika w rękę, nie, w skórę wchodzi. Nie, nie wiem, czy to prawda, ale tak słyszałem.
0: Czyli mówisz, Dariusz, że zawsze się trochę rtęci.
1: No zawsze się trochę rtęci. Jak słynny nasz Janusz komik Mikke właśnie mówił.
2: Ja słyszałem, że ta rtęć używana dawniej do konserwowania szczepionek, no to był jakiś taki chytry związek rtęci, tak przygotowany, że no jest to wydalane z organizmu, że to nie szkodzi zupełnie, ale to nie wiem.
1: Znaczy, to nie jest prawda. Tam jeszcze do tych szczepionek był dodawany formaldehyd, co wiadomo obecnie, że jest straszną trucizną. To ta mieszanka, którą my dostaliśmy w tych szczepionkach, no to naprawdę była okropna po to, żeby zniszczyć nasz organizm, żebyśmy chorowali i byli niezdolni do podbijania świata, tak jak kiedyś. Jako Lechici, kiedyś cały świat należał do Lechitów, do Polaków właśnie. I na przykład dowodem tak tego Dowodem tego jest lud Hunza właśnie w Himalajach. Tam ileś tam tysięcy Polaków żyje sobie w Himalajach, ma swoje państwo, przyjęli islam i mają geny takie same jak my Polacy właśnie. I aż nasze państwo rozciągało się aż po Himalaje, nie?
2: I starożytni Rosjanie.
1: Starożytni Rosjanie, tak.
2: No dobra, panowie, to co, robimy jakąś przerwę?
1: No tak, tak.
2: Dobra.
0: Si. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz i dobrej nocki.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja też chciałem wszystkiego najlepszego jeszcze raz i wszystkim słuchaczom. I dużo zdrówka, pomyślności i żeby na przykład udało nam się małymi kroczkami zdobyć ten cały świat. I na początek proponuję, żebyśmy rzucili wszelkie nałogi i pozbyli się jakichś podczepów astralnych.
2: No, przyłączam się. No to czym się, Dariusz? Hej.
1: No, cześć.

0: Także uważajcie na podczepy astralne. Jeśli chcecie szamać, rtęć, zażywać, to tylko rafinowaną. I bądźcie dumni ze swojego lechickiego dziedzictwa. Co do broni, to myślę, że taki zwykły gaz pieprzowy to jest bardzo skuteczna broń. Jednak w większości przypadków to załatwia sprawę. Niektórzy youtuberzy robią takie testy. Dwóch takich, no chyba twardych gości, bo jeden instruktor sztuk samoobrony jakichś tam, drugi jego uczeń, no widać tam przypakowani, wysportowani, dziarscy, młodzi. No i testowali ostatnio, widziałem właśnie, ile zdoła wytrzymać taki napastnik, jeśli naprawdę będzie chciał skrzywdzić swoją ofiarę, dostanie tym gazem w twarz, no to przebiegł parę kroków i po prostu i się zwinął, nie? Dostał gazem w twarz i nie był w stanie już zaatakować. No załatwia to sprawę w zasadzie w wielu przypadkach, także kupcie sobie gaz, noście. Jakaś pałka teleskopowa, nóż, to raczej ciężko. Taki paralizator też to mi się zawsze wydawało kiepskim rozwiązaniem, no bo to trzeba komuś przytknąć, nie? A ktoś skopa nam zasunie na przykład w głowę od razu. Jak nie przymierzając na przykład Janko muzykant, który spotkał Krawca. Nie, no właśnie, no się nawet cieszę, że mi odpuścił. Ja też w sumie przepraszam, bo to takie ostre tu padły słowa. Czasem w złości coś się tutaj powie. No, ale myślę, że może przez jakiś czas nie będziemy tam do siebie jakoś furczeć. Czasami może tak trzeba trochę rozładować sytuację i się tam poobrażać trochę i potem nam przychodzi może. Ja też nie lubię do kogoś chować urazy. Także jest dobrze, jest dobrze. Taki pistolet na śrutówka może być też dobrym rozwiązaniem, chociaż chyba lepszym niż takie wynalazki, jak kiedyś były modne, na przykład ten Zoraki K10 na gumowe kulki wystrzeliwane przez naboje hukowe, nie? W sumie. No, to widziałem, jak ludzie to testowali, no masz jakąś grubszą kurtkę, no to ci to dużo nie da i taki strzał z kulki, no to coś, trochę może odrobinę mocniejszy niż przy paintballu. Witam Michała.
1: Halo, dzień dobry.
0: Cześć.
1: Dobry Michał. Wieczór.
0: Cześć, cześć.
1: Nie wiem, nie słychać mnie?
0: Ja cię słyszę, a ty mnie?
1: No coś mi tu przerywa.
0: Możemy spróbować się połączyć jeszcze raz.
1: Ale nie, już słyszę.
0: No, czasem
1: dobra,
0: się musi przez chwilę
1: ustabilizować. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin twoich.
0: No dzięki.
1: Ten. Które to już? 37, tak?
0: 43.
1: A, no to byłem blisko. Nie no, tak powiedziałem tylko. A słuchaj, zadzwoniłem, bo tak sobie pomyślałem w sumie, jak rozmawialiście o tym dostępie do broni, nie? Właśnie tu kolega miał świetny punkt, że nawet gdyby broń była ogólnie dostępna, że nawet bez, nie wiem, bez dowodu można by było ją w sklepie kupić, to i tak właśnie tylko kryminaliści robiliby to, co robią i tak dalej, nie?
0: Znaczy, co by robili?
1: Co chciałem powiedzieć? Właśnie chodzi o to, że jak ktoś nie szanuje prawa, to i tak będzie je łamał, czy broń będzie sankcjonowana prawnie, czy nie. Po prostu źli ludzie będą robić złe rzeczy. I tu mi się pojawił taki wątek, o którym kiedyś chyba mówiłem, o reprogenetyce, że gdyby zastosować rozwiązanie pana Adolfa, gdzie po prostu ludzi ułomnych, powiedzmy, się eksterminowało ze społeczeństwa. To ja nie mówię tutaj, broń Boże, o tym, że jak ktoś jest inwalidą, czy ma Downa, to żeby go zaraz tam ten eutanazji poddawać, nie? Ale chodzi mi o to, że po prostu, wiesz, przy zastosowaniu reprogenetyki naprawdę zmniejsza się ryzyko tego, że się patologia będzie rodzić. A co za tym idzie, będzie takie społeczeństwo może jak w Szwajcarii, gdzie 90 chyba procent, czy no bardzo dużo ludzi generalnie ma broń w domu i przeszkolenie, jak tej broni używać, a jednak tam wypadków z bronią się, no to nie wiem, jeden rocznie jest, czy jakieś takie marginalne liczby.
0: No, z tymi gangsterami to wydaje mi się, że gangster, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale bandyta, to on musi mieć nawet nielegalną broń, no bo jak on ma broń zarejestrowaną, to można potem poznać jakoś badając pocisk, wiesz, można rozpoznać, kto go wystrzelił, bo są jakieś tam rowki na pocisku, tak? Bo jest lufa odpowiednio tak przygotowana, że pocisk ma swój jakby kod. I wiesz, no i sprawdzasz potem, do kogo należy ta broń. I to bez sensu, no. Musi mieć gangster broń nielegalną, odpowiednio przygotowaną, no.
1: No, a popatrz, co się dzieje na Ukrainie teraz, nie? Tam nie wiem, jaki odsetek ludzi posiada broń w domu, ale widzisz, właśnie przez to, że ludzie mają broń, to jednak są w stanie jakiś tam opór jednak wstawiać. Wiadomo, że nie każdy trzyma pod łóżkiem jakieś tam dżeweliny, czy inne jakieś, wiesz, pancerfaustry, wiadomo, że nie, ale jednak, wiesz, może warto byłoby się zastanowić, żeby w Polsce jednak dostęp do broni jakoś ułatwić ludziom, bo się może zdarzyć to, co się na Ukrainie dzieje. A czytałem dzisiaj na TVN-ie, co prawda, że Łukaszenka rozpoczyna operację pod tytułem Uchodźcy 2 i tych wszystkich tych tam Syryjczyków, nie Syryjczyków, no tych tam, co w październiku, w listopadzie polską granicę szturmowali, to teraz się zaczyna drugi rozdział tej historyjki pod tytułem albo idziecie do Polski, albo idziecie na Ukrainę, bo na Białorusi nie macie już czego szukać. I to dopiero będą jaja. To nie wiem, czy słyszeliście.
0: No ja nie słyszałem. Słyszałem za to, że Łukaszenka przyłączył się do apelujących o pokój, że co mnie zaskoczyło trochę, takie zaskoczenie trochę, no ale też chce mediować, mówi, żeby się nie bić i w ogóle, no to co, to kto jeszcze, jakieś takie zupełnie marginalne, mało znane państwa pozostały neutralne i no bo sympatyków Rosji, no to nie wiem, kto tam jeszcze, Turcja chyba tylko, tak.
1: I Kazachstan chyba jeszcze. Znaczy, jeżeli chodzi o dyktatorów, to wiem, że ten z Kazachstanu bardzo popiera pana Putina. Interesy razem robią i nawet poprosił o interwencję pokojową w Kazachstanie nie tak dawno temu, jak ceny gazu poszły w górę o 1000%.
0: W ogóle zaskoczenie trochę, że cały świat tak zaprotestował. Bym się tego nie spodziewał, nie? Spodziewałbym się raczej, że wszyscy będą siedzieli cicho, byli neutralni i ograniczali się do takich, wiesz, do apelów, no nie bijcie się, nie bijcie się. Tak zareagował Watykan na przykład, bo Watykan nawet nie wskazał, że Rosja robi źle, tylko tak bardziej na zasadzie już tam chłopaki, nie bijcie się, to tak nieładnie, wojna jest zła, ogólnie wojna jest zła, przestańcie już. No, bym się trochę bardziej konkretnej reakcji, bardziej konkretnej reakcji bym oczekiwał od stolicy apostolskiej, no ale widać nie chcą jakoś podpadać, wolą być neutralni. Słyszałem, że Watykan, kiedy nastąpiła agresja Niemiec na Polskę, to też tak się bardzo długo wzbraniał, tam było tylko jakieś tam pochrząkiwanie, a żadnych też konkretów, więc może tak to jest z tym kościołem, że nie lubi za bardzo w takich sytuacjach się mieszać.
1: Ja myślę, że to jest tak, że ludzie się na początku bardzo bali Rosji, Putina, bo tu od razu wiadomo, asem w rękawie to nie jest, że będą grozić bronią atomową, bo to jest w sumie ich jedyny atut tak naprawdę na daną chwilę. Jedyny taki, wiesz, nóż, który mogą na gardło położyć tam całej społeczności międzynarodowej. Ale w momencie, kiedy ludzie zobaczyli, jak się Ukraina pięknie przed ruskimi broni, jakim kopią dupy jednak mimo wszystko, no Rosja ma dużo większe straty w ludziach, w żołnierzach niż Ukraina, tak? To jednak zobaczyli, że ten wilk wcale nie taki straszny, wiesz. Że jednak, wiesz, można przyjść i mu nakopać do dupy, nie? Tylko trzeba nas więcej.
0: I się okazało, że ten straszny miś to taki miś jogi trochę, taki, wiesz, wyleniały, bez zębów trochę, tam paru zębów mu brakuje, nie, ale głośno ryczał. Strasznie, Rosja, można powiedzieć, straciła wizerunkowo, tak mówiąc, w przenośni trochę, jeśli uznać za wizerunek taki... No, posiadanie takiego wizerunku bandziora, którego się boją, dresa, no to nagle się okazało, że ten dres nie jest taki straszny, nie? I że ten dresiarz to, wiesz, to tak głośno krzyczy, kopnął gdzieś tam w ławkę, ale tak w zasadzie to nie trzeba się go tak bardzo bać. Moim zdaniem to są straty porównywalne z tymi gospodarczymi, nie? No bo Rosja lubiła tak napinać mięśnie.
1: Obywatele Rosji się sami, wiesz, zmobilizują jakoś i coś zrobią, bo przecież tak naprawdę Putin, no ta cała wierchuszka rosyjska, to przecież oni w tym momencie już przekreślili przyszłość temu młodemu pokoleniu, które w Rosji żyje. Przez te właśnie wszystkie sankcje, przez drożyznę, przez inflację, przez rozpadającą się gospodarkę. To tak jest, no. Putin ma to w dupie. Ile on ma? 70 lat? Czy coś koło tego? W wieku Kaczyńskiego jest chyba.
0: No i on tak se myśli. Już nie mam nic do stracenia. Niech mnie zapamiętają chociaż jako bandziora, bo lepsze to niż nic, nie? Może coś w ten sposób myśli. A jak w ogóle zamknęli ten Instagrama, ale to sama Rosja jakby zablokowała Instagrama, no to w ogóle szloch Boży, nie? Szloch Boży, bo niektórzy się spodziewają nawet, że będzie jakaś fala samobójstw. To brzmi śmiesznie, nie? Ale dla niektórych młodych ludzi taki Instagram, Facebook to jest ważny element życia, a dla niektórych na przykład praca i jakiś taki influencer, influencerka, który przez pół życia to robi i nie potrafi nic innego, to dla niego to jest coś cholernie ważnego, że mu zablokowali Insta.
1: Nie? Przecież ci influencerzy taką kasę na tym ciągną, na tych wszystkich social mediach, że naprawdę to jest, wiesz, dla nich to jest tragedia. To jest osobista tragedia, bo właśnie tak jak mówisz, oni nic innego w życiu nie potrafią robić. Gdzie ci taki pójdzie na budowę, czy nie wiem, czy do sklepu pracować w jakiejś Żabce, czy gdzieś, no nie pójdzie, no gdzie? Za takie pieniądze?
0: Grzesiek pisze, może i miś jogi, ale ma tanią ropę i gaz w koszyczku. Niemcy napaleni na ten koszyczek, jak Korwin na Hitlera. No, te surowce, to ważne. No i sam ogrom tej Rosji, no bo to nadal jest duży rynek zbytu, więc ja tak się spodziewam, że na razie tak wszyscy zareagowali. Też zaszokowało mnie trochę to, że korporacje duże dosyć dziarsko zrezygnowały z takiego rynku. No, nie spodziewalibyśmy się po tych okrutnych, bezwzględnych korporacjach, że tak zrezygnują, nie? I ponosząc jeszcze duże straty, bo często nie jest, że oni się wycofali z rynku, tylko zawiesili działalność, no i tracą duże pieniądze. Taki Max Racz, to on pewnie miliony musi dziennie wydawać na samo tam ogrzewanie tych lokali, żeby grzyb się nie... To w ogóle są franczyzy, więc ja tak się zastanawiam, to są często obywatele, którzy wykupili franczyzę, jacyś zamożni i prowadzą sobie takiego McDonalda na zasadzie franczyzy, tak?
2: A widziałeś, jak się ludzie rzucili na tego McDonalda, co mieli całe lodówki pozapychane tymi burgerami różnymi, frytkami, jakimiś takimi rzeczami, wiesz, wrapami różnymi, bo to się nie psuje tak naprawdę i to można w lodówce trzymać bardzo długo. I stali niektórzy w kolejkach i ile było, tyle wykupywali normalnie i do domu zanosili, nie? Żeby mieć to później. Masakra. No.
0: I puszka Coca-Coli sprzedawana za równowartość 300 zł na aukcjach, nie?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że przyjdzie, jak to tam się ten chiński nazywa, miś ten, puchatek, tak? Przyjdzie, kopnie w dupę misia Ruska i mu te surowce naturalne zabierze.
0: Czyli uważasz, że możliwa jest przepowiednia śpiącego proroka, który właśnie tak przewidział, że trzecia wojna światowa rozgorzeje pełną siłą i zacznie się od niespodziewanej, zaskakującej dla wszystkich inwazji z kolei Chin na Rosję. No to faktycznie...
2: A kiedy ta przepowiednia miała miejsce?
0: Nie wiem i nie było, i nie znalazłem żadnej daty, kiedy by się to miało stać, a tylko była informacja, że tak się rozpocznie trzecia wojna światowa. No, dzieje się, kurczę.
2: Ja o tym spekulowałem 10 lat temu już, nie? Chiny przeludnione, 2 miliardy ludzi, zasoby się kończą jednak, no 2 miliardy ludzi szybciej zużywa, wiesz, prąd, gaz, ropę i tak dalej niż 144 miliony. No, oni sobie zęby na to ostrzą, a w Chinach na odnawialne źródła energii na razie nie ma co liczyć. No tam jest taki smog w powietrzu i wylewanie ścieków do rzeki, że no, widać, że oni to mają w dupie, że im na ropie zależy. Ropa, diamenty, tam podobno duże złoża diamentów też są gdzieś. Jak to się nazywa? Jakucja czy... Nie, czekaj. O Boże, Altaj chyba, w tych górach tam w Altaju. Podobno diamenty gdzieś tam są.
0: No, adwokat, to można pisze, adwokat pisze, lubię tę naiwność, że nagle korporacje mają emocje. Znaczy, ja nie mówię, że emocje, tylko że no, jakoś tam zareagowały. Znaczy, no i to też nie wszystkie, bo dużo znanych marek zostało w Rosji nadal. Odcinają się trochę od tego bojkotu. Ale też tu trzeba być ostrożnym, bo na przykład Auchan, który tak czytałem, żeby nie podejmować pochopnych decyzji teraz, że będziemy bojkotować tu w Polsce Auchan, bo w Polsce Auchan to jest trochę inny Auchan niż w Rosji, zarządzany przez kogoś innego i ten nasz wykazał się akurat solidarnością, zbojkotował produkty rosyjskie i tak dalej, przeznaczył dużo ponoć pieniędzy na pomoc. I to jest inny Auchan, tak? A w Rosji inny, więc teraz możemy zrobić głupi ruch, że będziemy bojkotować jakąś taką sieć, nie? Bo u nas się zachowała tak, jak trzeba. No.
2: Mogę powiedzieć coś? Mi się wydaje, że to jest na takiej samej zasadzie, jak nie wiem, jak są święta, to nagle wszystkie firmy sobie do logo dorabiają choinkę, albo jak jest nie, ten... No to co z tymi tęczowymi flagami chodzą przez cały miesiąc, to też nagle wszystkie firmy zaczynają, wiesz, tam na swoich produktach drukować te tęczowe flagi, nie? I to jest na tej samej zasadzie.
0: No trochę
2: wiesz,
0: tak.
2: No, teraz jest taki trend po prostu na świecie, że wychodzimy z Rosji, no.
0: Ale jak to się mówi, liczy się efekt. Czasami jest tak, że po prostu liczy się efekt i nie ma co jakoś tutaj kogoś specjalnie krytykować, że taki ruch wykonał, bo wykonał, nie? I już. I tam i można dopingować i wspierać te marki, które... Wiesz, no, a poza tym dosyć droga akcja marketingowa, nie? Jak się traci tyle pieniędzy, więc no, ale jakoś
2: wiesz,
0: tam
2: a jakby nie wyszli z Rosji, to mogliby stracić dużo więcej klientów, wiesz? Niekomercyjność tak, tak. Też ma wartość komercyjną, nie? Mimo wszystko.
0: Tak, tak. Znaczy, myślę, że na pewno się zastanawiali, bo jak się nie wycofasz z Rosji, to z kolei na Ukrainie cię zbojkotują. Tak było z Coca-Colą na początku, nie? Zbojkotowali Coca-Colę na Ukrainie, więc sobie na pewno liczą trochę. Więc też, no, jestem tutaj, też tak się z uśmieszkiem to mówię, nie? Jak opowiadam o korporacjach, które się tu wykazały. Ale... No, ale dobrze, że tak się stało. Lepiej tak, niż by mieli wszyscy się okazać zimnymi sukinsynami, którzy nic nie zrobili, mają to wszystko w dupie, a tak to coś się dzieje, to też myślę jest dla ludzi takie pokrzepiające też trochę, że taka jest, a nie inna ta reakcja.
2: Ale to jest też kwestia prawna, dlatego że na Rosję są nakładane sankcje, tak, i w momencie, w którym ty robisz interesy z krajem, który jest sankcjonowany, to też na ciebie nakładane są jakieś tam kary. Wiem, bo pracowałem w takiej korporacji, no w kilku korporacjach pracowałem, no i tam mieliśmy napisane, że na przykład nie robimy, nie sprzedajemy tam, nie wiem, do Afganistanu, do Somalii, tam gdzieś do Iraku, powiedzmy, do takich krajów, które są na liście sankcji, po prostu i nie, i koniec, nie robimy z nimi interesów, bo za to są gigantyczne kary, a można nawet i licencję stracić na robienie biznesu. Dlatego te firmy de facto już wiedzą, co się stanie za chwilę i wiedzą, że czy tak będą musieli stamtąd iść z rynku rosyjskiego.
0: No, jest też taka inicjatywa już od dawien dawna Fairtrade, nie? Która też promuje taki właśnie uczciwy, sprawiedliwy handel. No taki handel, przy którym...
2: handel nie jest sprawiedliwy. Nie,
0: ale wiesz, no po prostu niewykorzystywanie taniej siły roboczej, niewolnictwa, wiesz, no takie elementarne rzeczy, znaczy te rzeczy, które... powinny być elementarne, bo nadal wiele dużych marek, no takie marki typu Adidas, jakieś Samsungi, no to korzystają z taniej siły roboczej w różnych krajach, gdzie jest to dozwolone. Czy Coca-Cola, no to są takie marki bardzo nie fair nadal, a warto wspierać takie inicjatywy i szukać tych certyfikatów, nie? Bo to jest taki system certyfikacji, no więc... warto sobie gdzieś tam się też tym zainteresować.
2: No, na pewno. Ale jeszcze tak wracając do tej broni, jeszcze uważam, że teraz jest najlepszy moment na to, żeby jednak zmienić te ustawy i pozwolić ludziom posiadać broń. No trzeba, no. No, takie czasy idą, że naprawdę trzeba. Bo Polska będzie za chwilę... Znaczy, no dobra, Polska nie będzie w sytuacji Ukrainy, bo teoretycznie na to nam pomoże, tak? Teoretycznie, no. Chodzi też o to, że no, żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku po prostu, no. Już za sam fakt, że my pomagamy Ukraińcom, Putin nas nie lubi. Przecież ta cała nagonka, że tam niby czarnych nie wpuszczali do pociągów, czy tam do autobusów, że stali po ileś tam godzin, że byli dyskryminowani, to przecież wszystko z Rosji te informacje płyną.
0: No.
2: To nie jest, wiesz, znikąd się to nie wzięło. Ja tam widziałem, wywiad był z jakąś babką i ona mówi, tak, Ukraińców to wpuszczali do autobusu, a my staliśmy 6 godzin w nocy na zimnie i to był rasizm, nie? A taka jest prawda, że tam chodziło o to, że ona była z chłopakiem, a miejsca dla tych, znaczy miejsca w autobusach, w pociągach to były głównie dla kobiet z dziećmi, nie? Że tam był jakiś przydział, więc tam 90% to powiedzmy są kobiety i dzieci i dla nich są miejsca w tych autobusach, nie? Po to te autobusy były podstawiane specjalnie, a ona była z chłopakiem, który też był czarny i ona mogłaby wejść do autobusu, ale on nie. Bo jest mężczyzną, ale już to podłączali pod rasizm. I to nagle w jednej chwili wszystkie te telewizje informacyjne obiegło. No kurczę, co ja tam widziałem? Niemiecką na pewno, na francuskim Euronewsie o tym mówili, jeszcze w jakiejś afrykańskiej tam, takiej jakiejś mało znanej. To na YouTubie można zobaczyć wszystko, nie? I tą jedną informację ktoś puścił od razu. Tak jak są te ruskie trolle, czy tam... Nie wiem, czy to są boty do końca, ale też jest gdzieś coś, że wpuszczają w obieg normalnie jakieś dziwne serwisy, jakieś dziwne profile na Facebooku się robią i puszczają właśnie jakieś dziwne informacje, jakieś takie dziwne treści właśnie antypolskie. Plaga jest teraz tego.
0: No, trzeba uważać. A szanse na to, że Putin nas będzie lubił, to i tak były zerowe, więc jak już jest taka sytuacja, że wiadomo, że z nikim nie będziesz, że z kimś już nie będziesz miał dobrego układu nigdy, no to po co się starać, to lepiej już stanąć po przeciwnej stronie, bo wydaje mi się, że tutaj to ma sens faktycznie, bo Rosja to jest taki kraj, gdzie się szanuje tylko silnych, nie? Taki trochę to jest ta właśnie cecha
2: bogatych.
0: Cecha takich prymitywów trochę. No prymityw to taki właśnie gość, co szanuje tylko silniejszego od siebie, kasa się liczy, wiesz. I nic innego, nie? To takie ma priorytety. No to z kimś takim też, a nie wiem, przecież my już dawno temu poparliśmy tam pomarańczową rewolucję. Rosja to jest kraj, który nas napadł, w ogóle jakieś, a przykład Niemców pokazuje, że staranie się o jakieś dobre układy i ugłaskiwanie dyktatora sprawia tylko, że ten dyktator staje się coraz bardziej bezczelny i pewny siebie i to nic dobrego z tego nie wyjdzie, z przymilania się komuś takiemu jak Putin, nie?
2: Nie wiadomo, to są Niemcy. Z Niemcami nigdy nic nie wiadomo. Tu może za chwilę powstać jakiś nowy układ i się tak szybko rozpaść jak Ribbentrop-Mołotow po 2 latach, czy tam po 1,5 powiedzmy. Może też do takiej sytuacji dojść. Niemcy chcą po prostu ksiano, pieniądze, kasa tam się liczy, no. Biznes, kontrakty, kurek z gazem, tam o to chodzi. Przecież już sam fakt, że oni tam, ile tam 5000 hełmów Ukraińcom wysłali?
0: Coś takiego, tak. Jakiś taki śmieszny prezent, nie? Tam.
2: To już był gest taki, który wiesz, już pokazał, że to, że z czym my tu mamy do czynienia, nie? Polacy powiedzieli, Morawiecki powiedział, nie? Że my już możemy w tym momencie o 75% inaczej. Energetyczne uzależnienie od Rosji możemy już w tym roku o 75% zredukować, a za chwilę możemy się w ogóle nie tyle że uniezależnić, bo jakieś tam problemy niby będą, ale będziemy w stanie zrezygnować z rosyjskiego węgla i w ogóle z jakąkolwiek wymianą, jakimkolwiek handlem energią z Rosji, nie? Ale w przypadku Niemiec, gdzie tam populacja jest 2 razy większa, to oni sobie już na to na przykład nie mogą pozwolić. Więc liżą dupę jednak.
0: Ale teraz ogólnie świat idzie, cała ta sytuacja tak wpłynęła na świat, że wszyscy się zaczęli zastanawiać nad dywersyfikacją dostaw, nie? Surowców. Więc zmienia się trochę.
2: Czemu polskiego węgla na przykład w Polsce się... Czemu jest tak, że się w Polsce zamyka kopalnie i mówi się, że te kopalnie są nierentowne, a węgiel się ściąga z Rosji? Ja tego trochę nie rozumiem. No nie wiem, no nie jestem jakimś ekspertem, ale może powinniśmy, wiesz, pootwierać te nasze kopalnie i zacząć sprzedawać ten węgiel, wiesz, na zachód Europy. Może wtedy się to zrobi rentowne, bardziej opłacalne.
0: No tak to u nas bywa, że coś się staje opłacalne, rentowne, rokujące i perspektywiczne dopiero jak to obcy kapitał przechwyci. A jak to jest w naszych rękach, to się nie opłaca, przestarzałe, nie warto. No niestety, taki u nas klimat, taki mamy klimat.
2: Wały, korupcja, no.
0: Ale to za tego PiSu wychodzi na to, za tego znienawidzonego PiSu się wzięto za dywersyfikację dostaw właśnie surowców, chyba, nie? Bo poprzednie ekipy to co najwyżej podpisywały 20-letnie kontrakty, wiesz, tam Tusk to z Rosjanami podpisywał, jego ekipa czy ktoś tam inny, to podpisywali tak, że na 20 lat, w ogóle po wysokich cenach, my zapłacimy, bo my lubimy dużo wydawać, więc tak PiS się trochę wziął za to wszystko i tutaj może warto przyklasnąć, nie, PiSowi. Może ci ludzie są głupi, może są antypatyczni, może są brzydcy, może nas wkurwiają, może zamordyzm, może nam odbierają wolność, może...
2: Może zrobili paliwo po 8 zł i inflację 11%. Może, no, nie wiadomo, no, ale... A wiesz, że VAT na jedzenie z powrotem wprowadzono. Znowu ceny pójdą do góry.
0: I będzie efekt jojo jeszcze, że zdrożeje. Tak niektórzy wieszczą, tak. Że to się tak odbije i pójdzie jeszcze w górę. Przez to. No, na pewno producenci będą się starali, będą nie spali po nocach i główkowali producenci, handlowcy, jak tu wycyckać, bo niestety, no, tak jak u nas dziwnie jest, że jak jest jakaś kryzysowa sytuacja, to czy dostawcy energii, czy sklepy, czy producenci różnych rzeczy szukają okazji, żeby pod pretekstem, że no taka jest sytuacja na świecie, żeby coś zedrzeć z obywatela, więc tego się też boję.
2: Jeszcze będą się po tobie spodziewać tego, że ty to zrozumiesz i zaakceptujesz. Oni ci powiedzą, no ale człowieku, no popatrz, inflacja jest, no zobacz, no wojna się zbliża, no zobacz, jest tak i tak, no zobacz, wszystko drożeje. Ty masz do mnie pretensje, że ja ci rachunki podnoszę? I tak to będzie. A znając polską mentalność, to każdy będzie cisnął na cwaniaka tak zwanego. Będzie jeden przez drugiego, tu się uśmiecha, tak, tak. Wszystko fajnie, obniżymy ceny oczywiście, a w rzeczywistości to wygląda tak, że nie wiem, kupowałeś w paczce 20 plasterków sera za, nie wiem, za piątkę, to teraz kupisz 10 za trójkę i powiedzą, o, no taniej jest. No, obniżyliśmy ceny.
0: Albo ci piekarnia powie, u nas zamrażamy ceny, ceny takie jak dawniej. Chleb kosztuje tyle samo, co rok temu. Ty weźmiesz ten, kupisz chlebek, a oni ci spod lady taki malutki ten chlebek wyciągną, taki wiesz, taki, no. taki tyci, taki proszę bardzo, 8 zł. No. A gdzie indziej mają po 10 za chleb. Nie no, myślę, że piekarnie będą padać. No słuchaj, jak w Biedronce jest chleb po 3 zł, a w piekarni po 8, no to gdzie ludzie pójdą? I to nieważne, tak, że to jest gorszy.
2: Jest chleb po trójce jest chleb w Biedronce?
0: No takie są. No widzę, takie małe chlebki to są tam po 3 złote, jakieś po 4 no, może. No,
2: takie. Ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to mi mama dawała tam złoty 50 chyba, czy coś takiego. I mieliśmy piekarnię naprzeciwko, to brałem duży taki bochen, kurwa człowieku, jak głowa, nie? Wielki taki bochen, on tam, nie wiem, z kilogram może miał nawet, nie? Wielki, gigantyczny i kosztował właśnie złoty 50, złoty 30, a teraz chleb wielkości dwóch bułek kosztuje piątkę. No.
0: Słuchajcie, jak się tutaj ktoś nie zgadza na przykład na czacie, no to tak jak pisze Grzesiek, najprościej napisać małpan nocne radio, wtedy to jest @ nocne radio, mi się tu podkreśla, widzę to. No i możecie, macie ten komfort, że możecie się w nocnym radio spokojnie tu nie zgadzać i nawet wytłumaczyć nam, na czym polega ta zachodnia propaganda wstrętna i jest luz, nie? No, byleby tam za bardzo nie kadzić tej Rosji i nie usprawiedliwiać ludobójstwa na przykład, czy nie mówić, że Putin to wspaniały mąż stanu, bo tego możemy, ja jako prowadzący mogę nie zdzierżyć, no już też bez przesady, trzeba trochę znać umiar i wykazać się trochę człowieczeństwem jakimś.
2: O, jeszcze co chciałem powiedzieć. Patrz, że w Rosji jest oligarchia, nie? Czyli tak naprawdę tam każdy ciśnie na to, żeby właśnie jak najwięcej pieniędzy mieć, jak najwięcej kontroli i po prostu rozkradać dobro narodowe. Putin jest tam takim jakby, kurwa, asem w całej tej talii kart wśród tych wszystkich oligarchów. I on tak naprawdę sprawuje, wytworzył system taki, no, przestępczy generalnie, ale to jest system w systemie w środku wewnątrz Rosji. Jest jeden system, który dotyczy wszystkich tych bogaczy i drugi system, który dotyczy całej tej reszty biednej. To by się nie udało nigdzie indziej. W żadnym innym kraju poza Rosją by się nie udało.
0: I
2: to.
0: Polską.
2: I dlatego uważam, że Putin jako... Inaczej, dobra, powiem tak, uważałem do czasu, aż napadli na Ukrainę, że Putin to jednak ma łeb i potrafi do czegoś dojść, i bo żeby złapać taki wielki kraj za mordę i tych wszystkich gangsterów, bo to są gangsterzy tak de facto, ci wszyscy oligarchowie, mniejsi czy więksi, ale to są gangsterzy, żeby na nich wszystkich położyć łapę, to trzeba mieć kurwa jaja ze stali i być kimś, naprawdę.
0: Ale w Polsce myślę, że się udało, dokładnie, bo dla wielu ludzi to, co się u nas dzieje, to są bardzo podobne metody rządzenia. Tworzy się grupę uprzywilejowanych, dzieli się Polaków, są równi i równiejsi, jest inne prawo dla rządzących i przede wszystkim bardzo dużo ludzi się dorabia na wciskaniu ich w różne spółki Skarbu Państwa, dostają intratne posadki, wiesz, których się trzymają, więc w Polsce jest bardzo podobny jak dla mnie klimat, dlatego wiele osób zarzuca, że PiS to taka trochę mafia, nie?
2: Ale w Polsce jeszcze jest na tyle dobrze, że jest ta po to właśnie PiS utworzył tą, tą swoją własną izbę sądowniczą, tak, która bije po łapach sędziów, którzy nieprzychylne PiS-owi wyroki wydawali, tak? Czyli jest jeszcze jakaś taka siła przeciwna, taka która temu PiS-owi może podskoczyć, coś tam zrobić, tak? W Rosji tego nie ma. W Rosji po prostu zawsze jak ma zapaść jakiś wyrok, to wiadomo, że on zapadnie, jaki będzie, nie? Jakoś mają skazać, to mają skazać. Nie ma dyskusji, że Nawalny czy jakiś tam inny, że on tam opozycjonistę skrywał. Nie ma. Jest gułag albo obóz jakiś tam na Syberii, albo wiesz, ciężkie więzienie i nie ma. Nie podskoczysz tam systemowo.
0: No tak, no teraz tam w Rosji grozi 15 lat za nieprawomyślne różne poglądy. 15 lat, czujesz? No to jest naprawdę srogi wyrok. Za morderstwo się dostaje 25 max, tak? W tych krajach, w których nie ma kary śmierci. A tutaj, wiesz, jest, za... Co?
2: Tam chyba jest kara śmierci.
0: No nie wiem nawet, ale chyba tak. Chyba tak.
2: Chyba jest.
0: No, na pewno w Japonii jest, to wiem, ale a w Rosji to nie wiem. W każdym razie u nas są podobne praktyki, no bo zobacz, spółki Skarbu Państwa kontrolowane przez rząd wykupują różne wydawnictwa, mamy telewizję całkowicie przesączoną propagandą i sądy, no Unia Europejska zamroziła nam pieniądze teraz, bo twierdzi, że sądy są coraz bardziej upolitycznione i jest zagrożenie, że będą jeszcze bardziej, więc trzeba to przystopować. No mamy też te problemy właśnie. Polska się, mi się od dawna to jawi tak, że Polska się jakby tak rusyfikuje, nie?
2: I... Ja słyszałem, że w Holandii to w ogóle nie deportują do Polski, że nawet jeżeli kogoś mają deportować, znaczy Polska chce, czy to się ekstradycja nazywa, czy deportacja, czy nie pamiętam dokładnie, jeżeli Polska na przykład jakiegoś przestępcę z Holandii chce tam ekstradycję zrobić, to sądy zabraniają w holenderskie, bo mówią, że w Polsce nie ma praworządności w ogóle i to jest jak wysłanie, wiesz, kogoś do kraju trzeciego świata, nie, pod względem prawnym i odmawiają deportacji normalnie, wypuszczają, wiesz, więźniów jakiś, gość, który tam, wiesz, nie wiem, nawet może kogoś zabił w Polsce, do Holandii uciekł, tam go złapali, nie, no i go nie deportują. Tylko sobie, wiesz, no puszczają go, co mają zrobić. W Holandii jest czysty.
0: Ile było u nas spraw? Właściwie ciągle słyszymy, że zgwałcił, ukradł grube miliony, molestował dziecko, tak dalej, i dostał tam dwa lata w zawiasach.
2: Rok. I tylko na inną parafię go przenieśli.
0: Albo na parafię inną, w przypadku księży, więc no nie jest dobrze, jest to trochę dziki kraj, taki też dziki wschód, więc trzeba uważać, bo możemy dojść w pewnym momencie do czegoś takiego, wiesz, że nagle się budzimy w Rosji, nie? A ludzie sobie chyba nie znają do końca sprawy, że w tym kierunku to idzie, bo Polakom właściwie często imponuje takie rządzenie właśnie. O, silny, pokazał tym skurwysynom, gdzie ich miejsce. I tak, a wiesz, a z demokracji to się czasami drwi, że to system, w którym dwóch żuli spod budki z piwem ma więcej do powiedzenia niż profesor, i to gówno takie ta demokracja.
2: Tak naprawdę dwóch żuli spod budki z piwem jednak wie więcej o życiu niż profesorek, który całe życie na uniwersytecie siedział i tylko książki czytał.
0: No ja bym tak nie przeceniał tutaj panów żuli, z całym szacunkiem dla panów żuli, ale jak poznałem trochę to środowisko, to tam mało widziałem ludzi kumatych i rozumiejących cokolwiek, to wiesz, no nie, no jakoś kolega Sroka się tu wyróżnia, myślę, pozytywnie, a tak poza tym... To,
2: chciałem ciebie coś zapytać, ty dawaj. Już dawno, ty jesteś ateistą, czy nie?
0: W zasadzie tak... Gnostykiem
2: mogę,
0: może.
2: To jest twoja sprawa, wiadomo. Ale...
0: Wiesz, jak pojawiają się takie tematy, na przykład co ostatnio chciałem tu poruszyć, że wszechświat przypomina mózg w wielu aspektach i być może nasz wszechświat jest mózgiem jakiejś wielkiej istoty i to nas bardzo niebezpiecznie, nas ateistów, zbliża w kierunku wizji Boga, nie? No i więc ja nie odrzucam od razu takiego czegoś tylko dlatego, że jestem ateistą, nie?
2: Ale to co
0: raczej.
2: odpierdalają chrześcijanie jednak cię oddala od tej wiary, co nie?
0: Przede wszystkim kościół katolicki, ale prawosławny też teraz się pokazał od bardzo złej strony, no bo jakiś tam hierarcha kościoła prawosławnego za Putinkiem i liże mu dupę. I inny, tak, że to wszystko przez gejów i narkomanów, tak. No i wiesz, i z kolei kościół katolicki, który tak chętnie zabiera głos w sprawach macic czyjś, LGBT i pederastów i tak ciągle to klepie i tak odważnie się wypowiada na te tematy przy każdej okazji, to jak przychodzi okazja, gdzie faktycznie mógłby zabłysnąć i coś pozytywnego powiedzieć, to siedzi cichutko, nie? Jak mysz pod miotłą. Ja słyszałem już mówi się o przypadkach, były takie przypadki, że Klecha, czy to prawosławny, czy katolicki, okazywali się szpiegami po prostu, nie? I gdzieś tam szpiegowali, wykorzystując swój status. No, dziwnym trafem te kościoły jakoś zawsze od chujowej strony pokazują. A to nazistów ratują, a to coś, a to Putina teraz będę, wiesz, się boją mu podskoczyć. Ja mam dużo szacunku do osób prawdziwie wierzących, które sobie wierzą, które coś fajnego robią, ale do instytucji raczej nie, jak najgorzej o tym myślę, nie?
2: Właśnie, sorry, że tak się wtrącam, bo to niby nie moja sprawa, to jest twoja sprawa.
0: Śmiało.
2: Co tam wierzysz, ale właśnie takie miałem wrażenie, że ty byś nawet może chciał wierzyć w Boga, ale przez to, co się dzieje, to jakoś tak, no, to się z logiką kłóci po prostu.
0: Czy nie wiem, czy bym chciał. Nie jest mi to potrzebne szczególnie, wiesz, do szczęścia.
2: No, wiadomo.
0: Biblia też do mnie jakoś nie przemawia. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile tam jest absurdów, różnych dziwnych rzeczy. No, nie chcę się tu wyzłośliwiać teraz, bo trochę nie o tym audycja, ale wiesz, po prostu niektórym ludziom jest ciężko to wszystko jakoś zaakceptować i przyjąć, że to jest jakieś mądre, sensowne, to naprawdę trzeba być bardzo w tym siedzieć, żeby przymykać oko na różne dziwne rzeczy w tej Biblii, w wizji Boga. No sama wizja Boga, wiesz, jakaś taka jest, no, gdzie to taki Bóg? To zostawmy takie tematy, no to jakoś mi się nawet nie chce o tym gadać.
2: No. Dobra, Krawiec, to bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja też
2: i wszystkiego najlepszego i znikam z anteny i do usłyszenia.
0: No dzięki, trzymaj się, cześć. Trzymaj się, Michale.

tak naprawdę cała ta sytuacja, którą teraz mamy, trochę weryfikuje świat, nie? I ludzi. Instytucje, rządzących. Jak są takie skrajne sytuacje, to nagle się okazuje, kto jest kto, nie? Nagle się okazuje, kto jest kto.

Wszystkiego najlepszego dla kapitana radia elitarnego. 100 lat, 100 lat. O, elitarne mówisz? O, przypomina mi się Michael. Ciekawe, jak tam jego radio Elita, czy coś jeszcze będzie robił? Radio Elita.

Ja myślę, że nie ma co się martwić, Bóg pozna swoich. Kto to tak powiedział? Też jakiś fanatyk religijny, tak? Że walczcie, znaczy zabijajcie wszystkich, Bóg pozna swoich. Kto to powiedział? Jakiś konkwistador? Czy kto to... Aż muszę sprawdzić, bo nie lubię tak, kurczę, nie pamiętać. Kto to powiedział? Zabijcie wszystkich, Bóg pozna swoich. Armaut.

0: Z rzezią miasta wiąże się anegdotyczna wymiana zdań między krzyżowcami a opatem. Arnaut, nie wiem jak to się czyta, który opisał około 60 lat po rzezi mnich. Zapytany. Dobra, nieważne. Walić go. Kij mu w nery. Krawiec, czy cieszysz się, że żyjesz? A pewnie, że tak. A co? Mam się smucić? Czasem się zastanawiam, czy te skrajne sytuacje nie są od 2 lat. Czy one nie są po to, żeby okazało się, kto jest kto? No, może na tym ma polegać prawdziwy czas rozliczenia, takie czasy ostateczne, gdzie jakaś siła wyższa nie tyle prowokuje taką sytuację, co wiedziała, że ona nastąpi, że jest to przepowiedziany taki sąd. Może sąd ostateczny może przybrać zupełnie inną formę, niż się spodziewaliśmy, że to nie ma, nie stajemy przed żadnym Panem Bozią, nie ma żadnej wagi, na której się kładzie nasze dobre i złe uczynki, czy cokolwiek w tym stylu, tylko przychodzą takie czasy, gdzie każdy musi się opowiedzieć po jakiejś stronie i zdefiniować. I potem może nie być, może nie być to tamto. Czy Sroka znalazł nowy lokum? Nie wiem, nie kontaktowałem się z nim ostatnio, aż trochę tak się zastanawiam, czy on żyje. Jutro zadzwonię do Sroki, się zapytam, bo coś to podejrzane trochę. Już dawno powinien wyjść ze szpitala, nie? A jakby wyszedł, to by się raczej odezwał, więc domyślam się, że pewnie znowu jakieś kłopoty. No, ale to też okazuje się właśnie, że węgiel już jest tak drogi, że lepiej sobie wynająć mieszkanie po prostu i gdzie masz, powiedzmy, inny rodzaj grzania niż płacić ciągle za ten węgiel. Węgiel. No, a kapłanom i kościołom to nie ufajcie raczej.
1: Bukowski. 10 zł.
0: Oni zawsze byli źli.
1: Miało być więcej, ale Etam zażarł 1-0. Ludzie giną, ale on ma teorię.
0: Dzięki, Grzesiek, dzięki. No, spoko. No, ale to wiesz, to tak dziwnie zabrzmiało, że Etam zeżarł 1-0, tak jakbyś chciał mnie tutaj jakoś ukarać za Etama czy coś, nie? Aha, no bo ktoś tu się pytał, nie wiem, czy to nie Grzesiek przypadkiem, czemu ja temu Etamowi nie nagadam, go nie zbesztam, czy coś takiego. To nie byłaby to pierwsza osoba, która ma takie oczekiwania. Nie wiem, czy zauważacie, ale czasami jestem dla Etama trochę oschły i dzisiaj też tak w sumie zakończyliśmy rozmowę chłodno dosyć. Też mi się nie podobają jego

jakieś rewelacje czasami, nie? Więc, no ale nie będę na pewno tutaj na niego wrzeszczał, czy mu groził, czy go tu banował. To jest też taki człowiek, któremu ciężko coś wytłumaczyć. On już ma swój wiek, więc, no, wiecie, no co ja mam zrobić, nie? A mimo wszystko jednak się, mimo protestów pewnych, staram się przynajmniej jakoś dążyć tutaj do tego, żeby ten pluralizm był maksymalny, na jaki możemy sobie pozwolić. Ale wiecie, nawet ci, którzy protestują, którzy piszą Krawiec, nie podoba mi się to, zawsze to robią w jakiś taki bardzo kulturalny sposób, więc to jest raczej takie też po prostu ktoś daje znaka, że mu się coś nie podoba, ale nie tak, że przestaje słuchać, zawiodłeś mnie, tam spierdalaj, nie? Tylko no, Krawiec, weź, wiesz, nie podoba mi się to, uważam, że powinno się ostrzej tutaj, no i tyle. Poza tym, no ciężko, ja się też na niektórych rzeczach po prostu nie znam, tak słucham, czasem się nie skoncentruję, nie do końca zrozumiem intencje drugiej osoby, tak do końca. Gdzieś tam jest ta olbrzymia, mocna chęć, żeby każdy się mógł wypowiedzieć. To przeświadczenie też, że lepiej jak się polemika jakaś tu zrobi. I popatrzcie, samo to, z jakim ostracyzmem się Etam spotkał właściwie z waszej strony, ze strony wielu ludzi w Nocnym Radio, no to jest ten efekt, o który by mi chodziło właśnie. I to wtedy działa. Jest wtedy sens. A jakbyśmy kogoś, Etama czy kogokolwiek z naszego grona po prostu wypierdolili, mówiąc brzydko, czy go w inny jakiś taki sposób ocenzurowali, wygonili, zbanowali, no to by nie było tego. A tak wszyscy widzą, co się dzieje, wszyscy obserwują sytuację. Etam też widzi to wszystko, uczestniczy w tym cały czas. Coś budujemy, nie? Coś budujemy. Ktoś może się czegoś nauczy. Może ktoś przez całą tą sytuację wyrobi sobie inne zdanie, zastanowi się. Poza tym, też nie popadajmy w jakąś histerię też, nie? I w jakiś fanatyzm teraz, że będziemy, nie wiem. Wiem, że to się nie wszystkim spodoba. Niektórzy by po prostu odcięli takich, którzy tu sieją fake newsy na przykład, jakąś putinowską, na putinowską propagandę dali się złapać, czy po prostu tak myślą, jak myślą, żeby ich tu jakoś odciąć. Ale no, ja to jakoś po swojemu staram się zrobić. Niech każdy się wypowie, a nuż widelec coś z tego wyjdzie ciekawego. Poza tym Nocne Radio, wiecie, gdyby Nocne Radio miało olbrzymie zasięgi, gdyby to był mega popularny kanał z 500 000 subów na przykład, przychodziłyby tu dziesiątki tysięcy ludzi, by każdy odcinek odbierało, to wtedy jest większa odpowiedzialność. My tu mamy taki trochę swój klubik, nie? Siedzimy sobie w tej naszej małej spelunce, pijemy piwo, gadamy. No i nie mamy za bardzo wpływu większego na rzeczywistość, na opinię społeczną. Nie zaszkodzimy nikomu, nawet jakby tu sami wariaci dzwonili i wygłaszali i Putina chwalili i go usprawiedliwiali. To nikomu tym krzywdy raczej nie zrobimy. Nie ciąży na nas jakaś wielka odpowiedzialność. No, możemy sobie spokojnie pogadać na dowolne tematy. Zresztą w Nocnym Radio nigdy nie unikaliśmy poważnych tematów. Ile było rozmów, ile było krytyki Kościoła katolickiego, rozmów o pedofilii, komunista kontra kapitalista rozmawiają ze sobą, nie? I toczą dysputy. Czemu mielibyśmy w tej sytuacji akurat z tego zrezygnować, z tego pluralizmu? Bo to nie wypada, bo to podłe, bo gada bzdury. No, wiecie, no to tak. Cały czas wracamy do tego, ja jestem za, naprawdę za wolnością, jestem wolnościowcem, ale
No tak, no ja nic nie mam do Żydów, ale no to nie może być czasami tego ale i trudno, no wydaje mi się, że mniejszym złem jest dopuszczenie tutaj każdego. Tak myślę. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, nie pogniewa, nie wkurwi jakoś szczególnie, no bo wiadomo, że emocje są i każdy ma prawo. No ale mam nadzieję, że nie będzie z tego jakiejś wielkiej szkody, no. Propagandy to sieją Amerykanie, bo przejęli prawie wszystkie media na świecie. Te, które są niezależne, to blokują. Tak twierdzi Sedno. Tomu pisze, że krok w dobrym kierunku. No, też nie wszystkie media muszą być takie same, nie? To, że ktoś na przykład prowadzi sobie inaczej swój kanał, no to nie znaczy, że ja od razu muszę tak samo. To ja... Powiem więcej, to nawet nie oznacza, że ktokolwiek z nas jest lepszy czy gorszy. Po prostu różni, nie?

Krzysztof Kononowicz oświadczył, że ja będę rozmawiał z Putinem i powiem mu, ty Putinie, ty. Powiem mu, ty weź się zastanów się. No no miejmy nadzieję, że Krzysztof Kononowicz przekona Putina, żeby się ogarnął. Będzie wysłane pismo na Kreml. No, Krzysiek teraz zapłakany, cały czas szlocha, no bo major wyjechał i chyba już nie wróci. Major wyjechał do Niemiec. A co? Nie stać mnie? Ugułem? O, całe te. I tutaj, no, zaprosili go goście z kanału Speluna. I no, ciekawe, co z tego wyjdzie. Siedzi w tych Niemczech. Może już tam zostanie. No, było dwóch kandydatów na nowych lokatorów szkolnej, bo Krzysiek strasznie cierpi, że jest sam, on się strasznie boi sam zostać po prostu. I przyszli jacyś tacy młodzi chłopaczkowie, nowi kandydaci tam, no to długo nie wytrzymali. Jeden tam 2 dni, drugi 3 dni. No, bo ciężko jest z Krzyśkiem. On jest, wiecie, on jest roszczeniowy, chyba najbardziej roszczeniowy Polak w Polsce. Najbardziej niewdzięczny też. On nie potrafi nigdy powiedzieć zwykłego dziękuję nikomu, nie? A tam ludzie mu przynoszą dary, rachunki mu płacą, cackają się z nim, tam w ogóle cierpliwi są dla niego. Gratuluję w ogóle cierpliwości temu redaktorowi Jackowi, co ma psa Arona. No to jest w ogóle, no on ma cierpliwości, ten człowiek, do tego Krzyśka. Ten Krzysiek traktuje wszystkich jak swoich jakichś wyrobników, podnóżków. Oczekuje, że wszyscy będą mu za darmo, znaczy będą pracowali dla niego za darmo. Wszystkich poucza, nic nie rozumie kompletnie, bo to taki, wiecie, głupol trochę. No straszny człowiek, z nim to wytrzymać, to nie wiem, mogliby tutaj amerykańskich Marines przysyłać na szkolenie, jakby wytrzymali, to znaczy, że się nadają na Marines, bo przeszli wszystko już, a czołganie się tam gdzieś po plaży 2 godziny i w ogóle biegi z plecakiem, z kamieniami po górach, to przy tym nic po prostu, to wytrzymać na szkolnej. No, no pomijając już okropny charakter Kononowicza, no to tam po prostu też, wiecie, no straszny smród, no bo wiadomo. Także naprawdę wyzwanie. Anita chciałaby muzykę fajną. No Bajmu na pewno nie puszczę, a też bym sobie posłuchał na przykład Białej Flagi. Albo może, nie wiem. Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. To tak trochę na czasie. Co to było? 2+1 jakieś, tak? Coś takiego. No, ja wam coś mogę zaśpiewać. No, nie mogę takich zespołów jak Bajm puszczać, bo audycja zleci, spadnie z rowerka na 100%. Ostatnio audycja spadła nie dlatego, że ją zablokowałem, tylko dlatego, że za Sweet Noise'a, nie, na przykład. Ale tylko na Polskę, bo za granicą podobno była dostępna. No ale i tak był taki plan, żeby ją tam przyblokować. Ja wiedziałem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Już jak pijany wchodzę na antenę, to w ogóle też jestem okropny trochę. To twoja flaga, mój młody przyjacielu. Nie musisz kochać jej barw. O nie!
To twoja armia i życie w ciągłym biegu. Czy jakoś tak. Nigdy nie będziesz już sam. Właśnie nadszedł ten czas. No dobra, już nie śpiewam, bo zaraz słuchalność zacznie spadać. Beata Kozidrak, zawsze ją ceniłem. To była zawsze dobra wokalistka. Kasia Nosowska, Agnieszka Chylińska, Kora Jackowska. To są prawdziwe talenty. Prawdziwe talenty. Są lub były, bo często już nie są w takiej formie jak kiedyś, a niektórych już nie ma z nami. Niestety. No, ale natomiast nigdy nie rozumiałem żadnego... Nie rozumiałem fenomenu takich artystek jak Doda na przykład. Niespecjalnie jakoś jej piosenki do mnie trafiają, zupełnie nie. Pamiętam tutaj pomysł na to, aby zrobić audycję o komikach. Już się przygotowuję trochę. No nie, Anita, nie będę już śpiewał. Za późno trochę. W 3:30 ja będę się tu wydzierał. Wiesz, tam ktoś śpi nade mną, pode mną i z boku i tak dalej, nie? Więc to trochę tak nie wypada się wydzierać. Tak naprawdę, żeby dobrze zaśpiewać, to trzeba się wydrzeć trochę. To ciężko jest ładnie coś zaśpiewać, jak się ścisza głos. My mówimy o Bajm. No to mówię, no nie będę puszczał też Bajmu, bo audycja zleci. No nie dawaj, bo nie dam, no. Nie dam, bo nie mam.

Dzisiaj były lepsze występy lokalne. Wokalne, co ja powiedziałem? Lokalne? Występy lokalne. Marilyn Monroe śpiewała. No. Powiedz coś o komiku Zełeńskim, tak? On jest właściwie Żełeński, Zełeński, czy jak to jest? Zełeński, nie? Zełeński. No i co z tego, że był aktorem? Powiem więcej, co z tego, że ma jakieś tam korzenie żydowskie? Co to zmienia w ogóle? Ronald Reagan też był aktorem. Czy aktor to jest jakiś mniej poważany zawód niż elektryk na przykład? A Kwaśniewski to kim był w sumie? Pisał do Bajtka artykuły o komputerach kiedyś i był ministrem sportu. Zawód minister. Nie ma wody na pustyni. Coś tam, nie pamiętam. La, la, la, la, la, la, la, la. Co tam jeszcze było? Szklana pogoda, szyby niebieskie.

domach z betonu nie ma wolnej miłości. A możemy razem zaśpiewać? Wiesz co, Anita, jest trochę problem ze śpiewaniem razem na Skype'ie, bo ty masz leciutkie opóźnienie, więc już kiedyś próbowaliśmy to śpiewać. Z kim ja śpiewałem? Z Edytą, tak? Z Edzią. No, ale to nie wychodzi właśnie, bo jest lekka taka desynchronizacja, nie? Ty masz tam ćwierć sekundy opóźnienia, jak gadamy ze sobą. A jak, to jeszcze od połączenia trochę zależy, więc byśmy się nie zgrali raczej. Ale prędzej na Discordzie. Możemy zrobić kiedyś jakąś audycję wokalną i sobie pośpiewać, tak jak kiedyś próbowaliśmy tutaj śpiewać. No, nawet nie z gorzej to wyszło, więc na Discordzie by to lepiej było, bo tam są, myślę, mniejsze opóźnienia, lepsza jakość dźwięku. I możemy się spotkać kiedyś, zrobimy taką audycję karaoke na przykład i powiem więcej, nie ma wtedy problemu na przykład z puszczeniem sobie w tle czegoś, tak żebyśmy słyszeli wszyscy podkład muzyczny w tym samym czasie, więc no dużo lepiej będzie, nie? Dużo lepiej będzie, myślę. Dobrze mówię, Gumball, że na Discordzie to ma większy sens? Bo raz, że puszczamy sobie i słyszymy w tym czasie podkład. Nie górniak, nie górniak. Nasza. Ecia. Mój sokole. Jak to było? Nie pamiętam. No, jak wpadniesz teraz na kanał głosowy na Discorda naszego, to możemy spróbować ewentualnie. W innym wypadku nie ma sensu, bo mówię, że na Skype'ie to nie działa, bo raz, że ty nie słyszysz podkładu, który ja tu puszczę, a dwa, że jest różnica mała, taka desynchronizacja, opóźnienie lekkie, więc tylko na Discordzie ma to sens. Linka do Discorda, zaproszenie naszego Discorda macie w opisie audycji, tam gdzieś z boczku. Tylko musielibyśmy się wcześniej też umówić, co sobie tam śpiewamy, przygotować, żeby tu... No. A gdzie? No właśnie tam w opisie audycji, tutaj, na YouTubie, nie? Tam masz linka do donate'ów, do strony i do Discorda. I musisz tam kliknąć, mieć konto na tym Discordzie. No, nie jest nic skomplikowanego, jak sobie tam chcecie założyć konto, to parę minut i macie. I możecie wejść na naszego Discorda i tam jest taki kanał, zainstalować sobie najlepiej apkę. Czyli taki programik. Najlepiej na komputerze, można też na komórce, też działa dobrze. No i tam mamy, oprócz fajnego czata, gdzie są różne obrazki śmieszne, rozmowy ciekawe, dyskusje, to oprócz tego jest jeszcze kanał głosowy, na który można sobie wejść jednym kliknięciem i rozmawiać razem, nawet w kilkanaście albo i kilkadziesiąt osób. Zepsuty masz link. No, to jest zaproszenie, które wygenerowałem po prostu. Nie działa? Ale te zaproszenia się ciągle psują. To właściwie nie ma tak, że jest zaproszenie i ono cały czas działa z tego, co widzę. Bo to się cały czas po prostu pierdzieli. To spróbuję jeszcze raz wygenerować w takim razie. No, wygenerowałem jeszcze raz. Ale to się... No, to, ale też Gumball chyba wkleił tutaj na nocne radio, na czacie. Możecie tego spróbować.

Non, to Misiu pisze, proponuje zabawę, jaka to melodia, krawiec wyje, a my zgadujemy. Ja-ra-ri-ra, ja-ra-ri-ra, ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra, ra-ra-ra-ra-ra. Skąd to jest?

Możemy sobie razem barkę pośpiewać na przykład na Discordzie. Nie generuj, tylko używaj tego jednego linka, bo będzie działał non-stop. Też jest w zapoznanie i zasady, jak coś. Aha, dobra, czekaj. Zapoznanie i zasady. Aha, nocny Discord. Kopiuj ID. Aha, jest, dobra. No to ja wklejam do opisu tego linka i potem jeszcze zmienię, żeby się standardowo dodawał do opisu. Dobra, jest. No, zachęcam was. Bardzo fajny Discordzik. No. I całe te. No dobry pomysł, żeby zrobić jakąś audycję, karaoke, żebyśmy sobie śpiewać wspólnie. Może wyjdą tutaj jakieś talenty wokalne. Kuźnia talentów. Kuźnia talentów nocnego radia.

tam gdzie był mój rodzinny dom. W pustych ścianach wieje tylko wiatr. Dawno tam przyjaciół nie ma już. Ślepy los pogonił wszystkich w świat.

0: Coś się, chyba tak zaczynam sobie podśpiewywać, żeby nie zasnąć po prostu. To jest główny powód. Nie piję kawy też od jakiegoś czasu. Sprawdzam, czy to przypadkiem kawa mi nie szkodzi i wygląda na to, że może być to też kawa. W ogóle okazuje się, że może wszystko mi szkodzi, cholera jasna.
1: O cholera, wszystko mi szkodzi, o cholera.
0: No, tak więc alkohol, kawa, no. ONA, no, zgad to, misiu, zgad. Toczy koła czas, zmienia wszystko tu. Nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cel. Yeah, yeah. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc. Dobra, już mi się nie chce śpiewać więcej. Edytka z Mietkiem? Jak to szło? To się nazywało Dumka na dwa serca, tak? Mój sokole, chmurnooki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych i uwolnij mnie. To chyba Mietek śpiewał to.
2: Mój sokole, mój przejrzysty, pytaj o mnie nurtów bystrych, pytaj o mnie kwiatów polnych i uwolnij mnie, mój miły.
0: To jakiś gej śpiewa, bo to właśnie miała kobieta śpiewać. Jak mam pytać gwiazd w niebiosach, są zazdrosne o twój posag. A dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. Nie mogę mojego numeru dać, pisze Anita. No to ja nie wiem, a jakiego, a po co masz numer dawać? Krawiec, czy ty jesteś największym kozakiem w Środzie Śląskiej? Nie, najmniejszym. Właśnie. Nie największym, tylko najmniejszym. Jak idę gdzieś, to tak zawsze głowa spuszczona, boję się odezwać, nawet boję się bułki zamówić i jak ktoś tylko tupnie, to uciekam zaraz. Się boję wszystkiego. Aha, do tego Discorda, tak? No ale nie wiem, to tam trzeba numer dawać telefonu na Discordzie? Serio? Nie wiem, no... ale tam chyba nie ma żadnej weryfikacji telefonicznej. Gumball! Gumball! Tony? Nie, no, żartuję. Ale Gumball, mamy tu eksperta. Gumball, powiedz, jak to jest tam z numerem telefonu. Trzeba dawać, czy nie trzeba dawać? No to zaskoczenie. No rozumiem, w jakimś PayPalu. Ja poważnie pytam. No, nie no, jaki ja kozak? Co ty? Ja bardziej Polak niż kozak ze stepów szerokich. Chciałem z tobą zaśpiewać. No, słuchaj, to spróbuj sobie na spokojnie, Anita. I tak nie będziemy się po nocy tu wydzierać, no. Zrobimy taką audycję na stówę. Na stówę zrobimy, bo to jest fajny pomysł, żeby sobie coś pośpiewać. A jak wiadomo, śpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi gorzej. Ale nie o to chodzi, prawda, jak co komu wychodzi. Więc... No. Nie dałem weryfikacji telefonicznej, ale można. No No ale to chyba Anita zakłada sobie dopiero konto na Discordzie, tak? I o to chodzi z tym numerem telefonu, że tam zapytało o numer telefonu, nie? Musisz, Anita, sprecyzować, czy cię zapytało... Chyba tak, bo tu piszesz, że tak. No ja nie wiem, ja się na tych sprawach nie znam. To tutaj Gumball jest lepszy w tych sprawach. A tam są dresy jakieś, czy tego typu towarzystwo? No jak wszędzie, no różni ludzie są. I tacy w dresach, i tacy w dżinsach, i tacy w krótkich spodenkach, i tacy, co pewnie się znajdą, i tacy, co z gołą dupą biegają. No. No ciekawe z tym numerem telefonu. No... No podaj numer telefonu, no to jest, wiesz, ten Discord, no to jest... To nie są żadne służby, a nawet jakby były, to co im da twój numer telefonu? Numer telefonu jest często tylko po to, żeby zweryfikować, nie? Żeby po prostu ewentualnie jak zapomnisz hasła, to ci przyjdzie SMS jakiś, coś w tym stylu, no nie wiem. Ja bym się nie bał nawet dać numeru telefonu. Na pewno ci żaden spam nie będzie potem przychodził, nie? No bo to nie jest po to, żeby tam... Discord nie wysyła żadnych reklam. Dzisiaj to się numer telefonu nawet podaje w... I przy PayPalu, i przy Google'u bodajże. No już dzisiaj to nie jest nic takiego niezwykłego, że się ten numer daje, nie? O szanty chodziło. Faktycznie był ubaw kiedyś.
2: Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, nam się będzie śnił.

I tak kończymy za niedługo audycję. Nie będziemy siedzieć do rańca, już śpiący jestem. Więc i tak sobie pośpiewamy następnym razem. Spróbujcie sobie założyć, jak dzisiaj nie wyszło, na spokojnie tego Discorda, zrobić sobie konto, a potem już z górki. Potem już tylko klikasz w zaproszenie, jesteś na naszym kanale i możemy sobie śpiewać, gadać, tańcować. A ja powoli się będę zbierał.

Może jutro wpadnę. Zobaczymy. A jak nie, to pojutrze. Tyle, że pojutrze. Jutro to będzie futro, a pojutrze to wiadomo, że już po futrze. No zobaczymy, zobaczymy. A w tą niedzielę, jeśli dobrze pamiętam, to będzie audycja o kulturze ukraińskiej. I nie mam tu na myśli tego, że ktoś mówi dzień dobry, do widzenia, proszę i przepraszam, tylko kultura będzie. Kulturka. Jak to tak? Urodzinowa audycja bez afterka? Tutaj każda audycja jest, ma standardowo, defaultowo dołączonego afterka. Jakbyście nie zauważyli. Może ja wpadnę, ale w jakim sensie? Teraz? Teraz wpadniesz, Gumball, na antenę? Czy jak to jest? Napisz, jakby co.

Zauważyłem, że bardzo lubię fasolę, po brytońsku szczególnie, ale niekoniecznie służy. I cierpię potem na podobne przypadłości co Adolf Hitler. Może wszyscy geniusze tak mają. Zła. I jakieś takie wzdęcia. Pierdzę po prostu cały czas. Tak siedzę, gadam, pierdzę i to nie służy, nie służy. Ta fasola. Ale dobra jest. Zaczynam rozumieć tych kowbojów, że tak tą fasolę żarli. To jest fajne, sycące. Pierdzisz? Tak, tak. Siedzę i popierduję sobie, rechocząc ochryple. Tak już mam. Mówiąc wpadnę, mam na myśli, że możliwe, że zrobię audycję. Aha. Czyli dzisiaj, w środę. No, to by było dobrze, gdybyśmy jakoś tak na zmianę nadawali. Ja nie mogę dzień po dniu nadawać, bo się wypalam. Znaczy, cały czas jestem wypalony, ale to po prostu spalam się niczym Kazik na pierwszej płycie. I będzie o odczuciach Gambola co do sytuacji światowej. No proszę. Bo jak Gumball napisał, że wpadnie, to myślałem o czym innym. Myślałem, że może nie chce zakładać prezerwatywy na przykład i się z koleżanką tam... Ale to nie, to chodziło o to, że na audycję wpadnie, tak? Dobrze, to po prostu źle. Nie zrozumieliśmy. To jest właśnie ta pora, gdzie zaczynam się głupio zachowywać. I przestaje mi się chcieć spać. Zaczynam gadać głupoty. Coś takiego jest, że przychodzi taka pora, że człowiek się zaczyna trochę inaczej zachowywać. Właśnie z tego braku snu, ze zmęczenia, zostają uaktywnione jakieś zasoby w naszym organizmie, awaryjne. Włącza się tryb awaryjny i zaczynam gadać głupoty. Śpiewać głupawo, miotać się, pierdzieć, to tej fasoli. I zastanawiam się teraz nad tym, dlaczego to tak jest. Dlaczego Bóg stworzył nas tak, że pierdzimy? Czy jeśli stworzył nas na swoje podobieństwo, to oznaczałoby, że Pan Bóg też puszcza bąki? Czy Adam i Ewa puszczali bąki? Czy Pan Jezus pierdział skrycie gdzieś, kiedy te apostolce nie słuchały, nie widziały ucho, nie słyszało ucho ich, nie widziało oko ich, to czy krył się gdzieś w jakiejś wygódce z papirusem toaletowym? I czy popierdywał w skrytości, aby nie ranić uszu maluczkich

0: odpowiedź jest dosyć oczywista i jasna. No, Pan Jezus pierdział, owszem. Nie miał jakiegoś innego organizmu. Miał taki organizm jak my. Był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. Więc pierdział. Czy załatwiał się pod drzewem życia? Takie pytanie zadaje Tomu. Nie, pod drzewem, myślę, że ani nie załatwiał się pod drzewem życia, ani pod drzewem poznania dobra i zła, ponieważ te drzewa rosły w ogrodzie Eden. Tam to co najwyżej Adam mógł sobie przykucnąć, walnąć klocka, ale myślę, że to jest w ogóle ciekawe, że Adama i Ewę czasem się przedstawia w takiej wizji, że to były jakieś takie niematerialne istoty, że to byli tacy jakby kosmici, nie? Jakieś byty wręcz energetyczne. Tak na przykład było to pokazane w filmie Noe. Jak to się nazywało? No, Noe wybrany przez Boga. Aronowskiego zresztą, bardzo jednego z moich ulubionych reżyserów. No i tam jest taka wizja właśnie, są Adam i Ewa przedstawieni jako takie świetliste istoty. Bardzo ciekawie zresztą, ja nie wiem czemu to tak ludzi śmieszy, ale no to by było bez sensu, gdyby Adam i Ewa byli tacy świetliści i niepierdzący, a już Pan Jezus, Pan Bóg, Pani Maryja, nie wiem czemu się właśnie nie mówi Pani Maryja, tylko po prostu Maryśka, co wy na ty jesteście, czy co? Nie mówi się też Pan Duch Święty, tylko Duch Święty. Z Duchem Świętym na ty jesteśmy. Duch Święty. No to oni pierdzą czy nie pierdzą? Adam i Ewa nie pierdzą, Jezus pierdzi. Dziwne. Załatwiali się Adam i Ewa. Może czas na okulary. No tak, już mam trochę nieaktualne okulary. Muszę zaktualizować zdecydowanie. Każdy musi kupkę robić, pisze Anita. Roztropnie. No, ja bym inaczej człowieka zaprojektował. Ja bym właśnie zrobił, że człowiek żywi się na przykład słońcem, że jesteśmy takimi istotami słonecznymi. Żywimy się słońcem. Czy to by coś zmieniło wielce? Czy to by sprawiło, że nie wiem, że nie posiadalibyśmy wolnej woli do wierzenia lub niewierzenia? Po prostu byśmy się żywili słońcem, jak Dariusz. Na przykład, słuchajcie, skoro Dariusz może się żywić słońcem, to czemu wszyscy nie moglibyśmy tego robić, zamiast robić tą obrzydliwą, śmierdzącą kupę? Czy Plejadianin robi kupę?
1: Zależy, czy jest Bretylaninem, czy nie. Jeżeli nie, to robi, a jeżeli jest, to nie robi. Jak już rozmawiamy o rozwoju dupowym, no to...
0: Rozwój dupowy, no jak ładnie.
1: No to właśnie, żeby stać się Bretylaninem, to wystarczy rano właśnie patrzeć słońce albo wieczorem, wtedy już nie ma kubki.
0: A dasz mi jakąś gwarancję, jak mi wypali oczy to od patrzenia się w to słońce, to kupisz mi nowe?
1: To musisz patrzeć z rana o wschodzie słońca i o zachodzie słońca, albo wieczorem.
0: A czemu właściwie, skąd się wziął cały ten pomysł, że patrzenie się w słońce właśnie tam o świcie i tak dalej i całe te, to jest takie dobre i że to coś daje?
1: No bo wokół są receptory kwantowe, które odbierają właśnie fotony i zbierają energię.
0: Aha, i się uaktywnia szyszynka, to coś takiego, tak?
1: Tak, tak. Wytwarza się DMT, a DMT to cząsteczka duszy, która daje nam energię życiową. I jakby uruchamia ten proces bretarianizmu i na moim kanale tam jest właśnie osoba, która jest już całkowitą istotą ożywiającą się praną i tam ma swój kanał właśnie na moim kanale i to tłumaczy właśnie jak zostać bretylianinem. Razem postanowiliśmy nagrać taki poradnik, ale jeszcze nie uzyskałem zgody właśnie, żeby go opublikować. Jest to poradnik wideo, mogę opisać, jak to się robi. To po prostu kładziesz na gołą pierś, na sercu, prawą dłoń, a drugą jakby na krzyż i krzyżujesz kciuki, nie? Krzyżujesz kciuki i tak leżysz, ale na gołe serce, nie? Musisz mieć tą stanik albo, nie wiem, tam rajstopki i musisz wtedy tak położyć sobie prawą dłoń na sercu i lewą dłoń jakby na tej prawej dłoni i tak leżeć jak faraon, nie? Właśnie faraoni wierzyli, że jak będą tak leżeć w piramidach, no to będą nieśmiertelni, nie? I że w końcu się obudzą.
0: A skąd starożytni Egipcjanie mieli tą całą dziwną wiedzę? Właśnie technologia tam rzekomo niesamowita piramid, czy właśnie to leżenie, czy różne urządzenia dziwne. To oni to odziedziczyli od innych cywilizacji, czy od kosmitów, czy jak ty to?
1: No tak, oczywiście. Od Atlantów, od ziomków z kontynentu Mu, który już nie istnieje. Atlanci posiadali te właśnie nawet kryształy mocy, które właśnie używali do ściągania meteorytów na swoich wrogów. Bo na początku Atlanci nie znali zła. Dopiero jak reptylianie przylecieli, to poznali, co to jest zło. I nastąpiła wielka światowa wojna. I teraz Atlantyda właśnie leży pod rowem mariańskim. Właśnie tam została zanihilowana Atlantyda niestety. To byli ludzie właśnie w wysokim rozwoju duchowym. I mieli bardzo rozwiniętą technologię. I część Atlantów właśnie przeżyła tą wojnę i osiedliła się w okolicach Nilu. I założyli tam tą całą cywilizację starożytnego Egiptu. I piramidy to właśnie były wielkie elektrownie. I już Atlanci mieli żarówkę, nie? Potem tą technologię przejęli Egipcjanie. I do tej pory tam na tych hieroglifach, na tych freskach właśnie w piramidach i w innych miejscach są przedstawione takie bulwy jakby ze szkła. Z takim jakby wężem w środku i to są żarówki, starożytne żarówki właśnie. Egipcjanie używali właśnie do oświetlania miast tych żarówek i na przykład ostatnio jeszcze w Bagdadzie tam odkryto w Iraku baterie, nie? Takie elektryczne, nie? Teraz mówią naukowcy, że te baterie były używane do galwanizacji metali tam w jubilerstwie, a to nie jest prawda, bo używane do zasilania różnych wymyślnych urządzeń, które właśnie są ukrywane przez masonów.
0: Ale ta bateria, słynna bateria z Bagdadu, to ona daje jakieś znikome ilości energii, nie?
1: No około 5 V.
0: To sobie tam możesz, nie wiem, diodę zasilić, nie? Więc no, do mnie jakoś to przemawia, że ta galwanizacja, no bo co zasilisz taką bateryjką?
1: No ale gros do grosa i będzie kokosa. Jak połączysz 1000 takich baterii ze sobą, to możesz polecić w kosmos nawet, nie?
0: No ale to nie mogliby zrobić jednej dobrej, tylko trzeba zbierać ich, kurde, setki czy tysiące, żeby zasilić tam.
1: Taka cokolwiek. Jedna dobra jak elektrownia atomowa, no to właśnie piramida Cheopsa jest piramidą, która jest elektrownią. Ona generuje też orgon i jakby ona służy ku temu, żeby te meteoryty nie zbliżały się do naszej planety oraz właśnie, żeby jakby te rozbłyski słoneczne i rozbłyski z jądra Ziemi właśnie, jakby te różnice potencjałów wyrównywać, żeby nie zabijało to tak jak tam 500 milionów lat temu podczas wielkiego wymierania wyginęło w ciągu tam chwili podczas wielkiego rozbłysku z jądra Ziemi 90% gatunków, nie? Wtedy ginęło i ta technologia służy ku temu, żeby gatunki nie wymierały, żeby ludzkość przetrwała. Bez tych piramid już dawno byśmy byli straceni.
0: Waligura tutaj pisze, naprawdę musimy słuchać tych bzdur. No nie musicie, właśnie o to chodzi, że nie musicie, tym bardziej, że już taka pora, że jak kogoś takie tematy irytują, to może sobie pójść spać, no z całym szacunkiem, Waliguro, ale wiesz, to może to nie jest takie głupie, bo w ogóle to, co mówi Dariusz, to identyczne rzeczy mówił już dawno temu też kapitan Tomek, Muppet. Dokładnie tak samo opisywał też piramidy jako wielkie elektrownie, też mówił o Atlantach jako o tych, którzy przybyli do Egiptu i ci nieliczni właśnie Atlanci sprawili, że część tej wiedzy została gdzieś tam przekazana dalej, zachowana i użyta, tej tajemniczej wiedzy. A powiedz, ci Atlanci to są, nie wiem, czy oni tu się tak rozwinęli na Ziemi, czy przylecieli tutaj na Ziemię jacyś tacy ludzie, którzy tu w komiksie Torgal jest dokładnie tak to pokazane, że ludzie wracają na Ziemię po milionach lat i tu już się znowu rozwinęła cywilizacja i zastanawiają się, czy wiesz, czy podawać się za bogów, czy nie, i właśnie konflikt się rodzi wśród tych ziemian, którzy tu powracają, czy tak, czy nie, i dzielą się, nie? No i potem tu lądują na Ziemi, mają tam awarię statku kosmicznego, rozbijają się i członkowie tej załogi jakby się podają właśnie za bogów i są takimi liderami w różnych kulturach, nie? Wielkimi jakimiś tam kapłanami, królami, władcami. No, a jak to było z tymi Atlantami według tej teorii, którą ty nam tutaj przedstawiasz?
1: No, życie nie wyolewało, czyli no, zostało zaszczepione tutaj przez bogów z planety, właśnie źródła życia, Hu, i tutaj przylecieli Anunnaki i zasiali życie, i po iluś tam miliardach lat przylecieli z powrotem tutaj, żeby jakby edytować genom małpy, żeby jakby 9 różnych raz jeszcze dodatkowo z Galaktycznej Federacji robiło swoje eksperymenty tutaj na naszej planecie i robili właśnie, stworzyli człowieka, stworzyli wiele różnych gatunków zwierząt i roślin po to, żeby właśnie jakby tą naszą planetę jeszcze bardziej tak jakby rozwinąć te genetyczne eksperymenty i wypełnić boski plan Boga, stwórcy z źródła.
0: Jest pytanie, czy Dariusz, czy nosić pierścień Atlantów? No był kiedyś taki sprzedawany, był taki czas, że właśnie, że szarlatani sprzedawali jakieś takie pierścienie Atlantów. To było reklamowane w popularnych tygodnikach, jakiś Teletydzień. I była cała seria takich reklam, wszystkie były na jedno kopyto, bo były takie jakby skserowane, czarno-białe, i tam był jakiś Marcellus Toeguor, Mac i jego papierowe talizmany, jakieś kartonowe, pierścień Atlantów. To ja myślę, że za tym stała jedna osoba albo grupa osób. No, dla mnie takie tematy nie są jakieś śmieszne. Nie wiem, też popatrz, jak się ludziom opowiada o jakimś tajemniczym stwórcy, Bogu, nie? I wszystkie te opowieści z Biblii, to one dla mnie na przykład brzmią o wiele bardziej absurdalnie niż to, co ty teraz opowiadasz. I raczej z tamtych bym się śmiał, a nie z tego, co...

0: A jakby si patrzeć z takiej innej perspektywy, z perspektywy Realian, czyli tego kultu właśnie kosmitów, którzy Elohim, czyli Boże Bóg ma ten kosmita, stwórca życia na Ziemi ma tutaj wrócić w przeciągu tam 30 lat na naszą planetę i oni budują ambasadę właśnie, Realianie, dla Elohim, dla tych bogów, którzy tutaj zasiali życie. To wynika z tego, że w Biblii są opisane zaawansowane technologie kosmiczne, generator żywności, manny, tam co Żydzi mieli tam na pustyni, tam powstała książka nawet w tym generatorze manny. No ja sam taki generator przez przypadek wytworzyłem, bo miałem rybki, miałem bojowniki i musiałem wyjechać na miesiąc, tam na 1,5 miesiąca z Warszawy do swojego rodzinnego miasta i prosiłem mamę, żeby karmiła mi te rybki, a mama zapomniała mi karmić te rybki i nie dostawały karmy przez 1,5 miesiąca i przeżyły, bo w akwarium wytworzył się generator manny. Czyli ten generator manny polegał na tym, że on zawierał w sobie jakieś tam glony, które po prostu pod wpływem światła i jakichś tam mineralnych składników po prostu wytwarzały pożywienie, nie? I tak samo właśnie moje rybki właśnie jadły te glony z tej szybki, z tej kuli, nie? I przeżyły 1,5 miesiąca i potem już mogły się odżywiać tylko tymi glonami, nie? I Żydzi, ten cała manna, to cały ten myk polegał na tym, że Żydzi mieli tam te szklane instrumenty. To była bardziej zaawansowana niestety technologia, bo oni tam wytwarzali kilogramy tej manny, nie? To polega na tym, że glony po prostu produkują się na słońcu, nie? I można je jeść. Zawierają dużo białka. Chyba 45% białka w sobie zawierają. Są bardzo energetyczne. No a to, że tam Bóg pojawił się w jakimś krzaczku dla Mojżesza, to był opis lądowania statku kosmicznego, no.
1: No, no, ja już wielokrotnie słyszałem te opowieści. Wiecie, to nie jest jakaś wielka egzotyka dzisiaj, taka interpretacja Biblii, że jest to opisane w ten sposób, właśnie taki archaiczny, strawny dla prostego luda, właśnie, że to są opisane takie rzeczy, nie? Różne dziwne wydarzenia, ingerencje kosmitów i tak dalej. No, wiele osób. Tak w to sobie wierzy, no.
0: No, najłatwiej zauważyć to, że pochodzimy od jakiejś zaawansowanej rasy, to, że nie ma brakującego ogniwa między nami a małpami, nie? Żaden naukowiec do tej pory nie wie, na jakiej zasadzie wyewoluowała ludzkość i czemu nasz genom jest tak bardzo zaawansowany, nie? A przez te rytuały w kościele, na przykład chrzest, bierzmowanie i tak dalej, to nasze moce właśnie są blokowane, tam to trzecie oko jest zamykane podczas chrztu na przykład, przez co nie posługujemy się tak bardzo zaawansowaną telepatią, telekinezją. Ja na przykład odczuwam feng shui, posługuję się telepatią też i z wysokowibracyjnymi istotami potrafię rozmawiać telepatycznie, albo jak ktoś mi posprząta w domu mieszkanie i mam zamknięte oczy cały czas, to potrafię powiedzieć, czy mam posprzątane mieszkanie, czy mam nieposprzątane, bo czuję tę energię po prostu.
1: A na czym miałby polegać sposób na zamknięcie tego trzeciego oka poprzez chrzest?
0: No to jest satanistyczny rytuał właśnie zamykania oka, nie trzeciego oka. To po prostu ksiądz, czyli ten wyznawca Satana, nie? Kreśli ci krzyż, taki krzyżyk na trzecim oku i zamykać trzecie oko. I ja zauważyłem, że właśnie ja mówiłem, żebym na przykład mój syn nie był chrzczony, bo nie chciałem, żeby był chrzczony, ale jednak został chrzczony, bo jego matka bardzo chciała i został chrzczony, to przed tym, podczas chrztu w kościele bardzo, bardzo, bardzo się darł i tak dalej, nie? A jak bardzo się darł przed tym, bronił się przed tym rytuałem, a jak już

0: ksiądz mu tam zaznaczył znak krzyża na trzecim oku, to się uspokoił, bardzo spokojny. To dało się zauważyć zmianę od razu w jego zachowaniu potem.
1: Mhm. Tutaj taka do Anity. Anita, nie przejmuj się, wszystko już zrobiłaś jak trzeba, już założyłaś konto, już jesteś na naszym Discordzie, już się przywitałaś i dostałaś status nocnika, co sprawia, że możesz już teraz na wszystkich tam kanałach tekstowych pisać, bo tam, widzisz, są inne jeszcze kanały. Tam, gdzie masz zakładkę czaty, masz ławka w parku, dziennik czatowy, prawo szuriatu, gdzie sobie o takich rzeczach możemy pogadać, jak ja teraz z Dariuszem na przykład. Kuchenne rewolucje, wiadomo i tak dalej. Standardowy kanał, taki, na którym najczęściej się pisze, to jest ławka w parku. Musisz tam po prostu przeklikać, musisz wejść na inny kanał. Ten kanał, na którym się przywitałaś, jest tylko po to, żeby tam wejść i po raz pierwszy powiedzieć to ja, cześć, siema. I wtedy jest ci przyznawana taka etykietka, że już jesteś z nami tutaj, jesteś jakby klepnięta, że tak brzydko powiem, chociaż nie, w przypadku kobiety nie powinienem tak mówić, klepnięta. I już, i wszystko działa, i nie ma co się tam, wiesz, zniechęcać, no. Nawet już teraz możesz wejść na kanał głosowy. Jakbyśmy chcieli teraz pogadać głosowo, to masz tam też czaty głosowe obok, klikasz sobie na głosowy i jesteś. Co się śmiejesz, Zając?
0: Dostałem pozdrowienia i tutaj z komentarzy się śmieję. Dostałem tutaj, że Dariusz ten zapach po sprzątaniu to domestos, że tam telepatyczne umiejętności wykrywania, czy jest posprzątane, to jest od zapachu, nie? To nie jest od zapachu, po prostu wyczuwam feng shui, energię tutaj różnych mebli, urządzeń i tak dalej.
1: KG Bierut się zjawił i pisze... Śmieje się tu, że rytuał chrztu nie zamyka żadnego oka, jest zupełnie od czegoś innego. Dariusz, idź spać, się nie znasz. W siódmej gęstości byłeś, gówno astralne widziałeś. No. I wiesz, i, no, on ma trochę inne tutaj spojrzenie na różne sprawy. No, ale to widzicie, no to do końca to są rzeczy niewyjaśnione, więc mogą być pewne rozbieżności. Wszystkiego jeszcze nie wiemy, w część rzeczy po prostu wierzymy, część rzeczy się doświadczyło, a ktoś jest bardzo przebudzony, ja jestem zaspany zawsze. No, i rzadko się patrzę o świcie na słońce, ale może zacznę. Warto sprawdzić czasami, jak coś nie wierzymy, to po prostu sprawdzić. A nóż, widelec, a może o czymś nie wiem. Ja nie wiem jak wy, ja się popatrzę z rana na słońce i zobaczę, czy mi się coś otworzy. Kakaowe oko.
0: No, mogę ci zagwarantować, że poczujesz przypływ energii i będziesz jadł mniej, coraz mniej i w końcu przestaniesz jeść.
1: Ale ja lubię jeść.
0: No ja też kocham jeść, ale jakby nie mógł jeść czy coś, czy w razie wojny, czy w razie czegoś tam, ale wojny się nie boję, to jestem już pod kopułą energetyczną, która mnie chroni przed wszelkim złem. To taki wegetarianizm, to takie jakby osiągnięcie takiej trochę takiego stanu, gdzie masz nieskończoną energię, nie musisz spać i masz jakby drugie życie, nie? Bo przez sen to tam 8 godzin, 10 dziennie to tracimy czas, nie? Który tak naprawdę nie istnieje, jest tylko ruchem, nie? To zmiana położenia ośrodka przedmiotów różnego typu, nie? Czy tam organizmów w przestrzeni to jest i no i chciałem powiedzieć, że nie używam domestosu, tylko cifa.
1: Dobra, Dariusz, słuchaj, bo tutaj Anita specjalnie tutaj tak się namęczyła, żeby móc wejść na tego Discorda, już jest na głosowym i chciała ze mną se pośpiewać, to ja się już z tobą pożegnam na dzisiaj, spróbuję zaglądnąć na ten głosowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, a ciebie nie będę słyszał, bo ty możesz nie słyszeć, no nie będziesz raczej słyszał Anity z kolei, jak jesteś tutaj na Skype'ie. No, także będę się już żegnał. No, a zaraz i tak kończę audycję, tak wejdę tylko na chwilę. Także trzymaj się.
0: No, trzymaj się, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wszystkiego co najlepsze. I żeby ci Anita ładnie tam zaśpiewała, może ci po pleckach podrapię nawet, albo pogłaszczę.
1: Dobra, zobaczymy. No to tymczasem, Borem Lasem, hej, hej.
0: A jeszcze mam pytanko, tak, czy spotkałeś się kiedyś osobiście z kimś z Nocnego Radia? Czy było jakieś spotkanie z Nocnego Radia? Czy planujecie jakieś spotkanie z Nocnym Radiem?
1: No, wiesz, dawno temu były jakieś tam spotkania, no ale to temat na inną audycję, a ja nie planuję za bardzo. Ale może wy coś zorganizujecie kiedyś.
0: No, może u Sroki na działce się spotkamy na piwko jakieś, czy coś.
1: No, zobaczymy. Dobra, trzymaj się, cześć.
0: No, cześć.

0: No, i chyba się spóźniłem, bo już nie ma Anity na głosowym. Test, test. No, słychać mnie. Jestem na głosowym. Jak słyszysz Anita, to wejdź jeszcze raz na głosowy. No, widzicie, jaka romantyczna historia. Się minęliśmy. Ona czekała na niego. A on biegł poprzez wiatry. I nie dobiegł. Jaś nie dobiegł. Jaś nie doczekał. Nie no, tym razem to Anita nie doczekała. No to następnym razem nie ucieknie nam. Ale przyszedł tutaj diamentowy Dariusz. No, ja się od niego nie uwolnię dzisiaj, słuchajcie.
1: No, robimy aftera. Robimy aftera.
0: Gdzie nie wejdziesz, to Dariusz, aż się boję konserwę otworzyć, kurde. Po prostu wszędzie on.
1: A gdzie Anita, czemu nie śpiewa? Niech śpiewa.
0: No widzisz, ja jeszcze sekundę temu była, no. Dlatego tak cię wyganiałem, no, żeby zdążyć.
1: No tak.
0: A ty zacząłeś specjalnie w perfidny, podstępny, wężowy sposób zagadywać, żeby odwrócić uwagę. Kto ciebie nasłał? Reptylianie? Przyznaj się, szaraki?
1: No właśnie, jak medytowałem, robiłem sobie zdjęcia podczas medytacji, to miałem takie oczy wężowe właśnie. To może reptylianie, ale do tej pory nie jestem przekonany.
0: Mi się kiedyś przyśniły takie straszne wężowe oczy. Był bardzo dziwny sen. O, jest Anita. Cześć, Anita.
2: O, jest Maria od Józef.
0: No i widzisz, góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem.
2: Ale fajnie, cieszę się. Udało się, czy jak?
0: No udało się, no widzisz, i dzielna jesteś. Wystarczyło trochę poklikać, trochę samozaparcia i jesteś na naszym Discordzie, możemy sobie gadać.
2: Ja zawsze wszystko po polsku robię. Naciskam guziki, zawsze się uda.
0: No.
2: No, to udało się, fajnie.
0: No, także tutaj się różne rzeczy dzieją. Tu czasami są takie rozmowy na tym głosowym, że kilkanaście osób na przykład sobie gada, nie? O różnych rzeczach. To można sobie czasem wpaść.
2: Fajnie. To co, będziemy śpiewać zaraz Nie ma wody na pustyni, von Baim, czy jak?
0: Tylko jak my mielibyśmy w zasadzie razem tego typu piosenkę zaśpiewać? Po jednej zwrotce, czy jak?
2: Zawsze piosenkę w ogóle? Znasz to?
0: No tak, piąte przez dziesiąte, ale sobie mogę tu wpisać. Nie ma wody na pustyni, słowa.
2: No jakoś tam to było.
0: Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść.
2: Znam to przecież. Fajnie, że znasz.
0: Nie, tylko mam tekst przed sobą. Wujek Google zawsze przychodzi.
2: A ja właśnie nie mam, właśnie, bo ja właśnie, no nie mam.
0: A ty masz Discorda na telefonie, czy na laptopie, czy na komputerze, czy
2: nie,
0: jak?
2: Nie, komórkę wszystko mam.
0: Na komórce, no tak, no to na komórce ciężko sobie otworzyć jedno tam drugie okienko. To jest taka przewaga komputera, że można sobie tekst...
2: Czekaj, może zrobię to.
0: Wiesz co, ja mogę ci...
2: Jesteś jeszcze, jesteś.
0: Jestem.
2: Teraz idę sobie kurwa na ten, na YouTube'a i włączę sobie ten...
0: A masz teraz wgląd na to, co jest na czacie ławka w parku? Bo możesz sobie teraz kliknąć na ławkę w parku i zobacz, czy masz tam taki kręcący się kręciołek, czy widzisz.
2: O, okay. Słuchaj, dosyć stara jestem, także... starsza jestem, jak wyrysu, bo mi się wydaje. Ile masz lat?
0: 43.
2: No, a ja mam 48.
0: No to ty młoda dupa jesteś.
2: Tak, nie wiem, i fajna kurwa, no.
0: Bo mógłbym ci tutaj na Discordzie wkleić tekst, na przykład na naszym czacie.
2: Posłucham sobie sama. Czekaj. Zobaczę zaraz w internecie.
0: Można by wyszukać wersję karaoke na YouTubie. Zobaczymy. Nie ma wody.
2: A ile dosyć... ludzi w ogóle słucha w ogóle?
0: Słucham?
2: Ile ludzi w ogóle słucha?
0: W tej chwili słucha nas około 70.
2: O Jezus.
0: Łącznie YouTube i radio 70 osób, tak. Nie ma wody na
2: pustyni.
0: Pustyni karaoke wpisałem na YouTubie. Jest, ale jest wersja karaoke.
2: Normalną widzę inną wodną pustynię. Co normalną?
0: Czy ty słyszysz muzykę w tle?
2: Poczekaj.
0: Teraz co ja puściłem?
2: Ja też puściłam. To kto puści teraz, ja czy ty?
0: To wyłącz swoją i no. Zobaczmy, czy ty w ogóle będziesz słyszała to, co ja puszczę, bo Discord lubi sobie
2: ale
0: tam...
2: Ale co? No. Ty byś widział, jaki tekst jest, no? To jesteś naprzód ode mnie.
0: No. To...
3: remikaraoke.com.
0: Czy ty słyszysz teraz muzykę?
2: Słyszę.
0: No, czyli w razie czego działa,
2: dawaj,
0: także...
2: Dawaj. Mam. Głośniej, chodź.
3: remikaraoke.com.
0: Nie, ja tak na razie puściłem tylko dla testu, żeby sprawdzić, czy ty będziesz słyszała w ogóle muzykę jakąś, co ja puszczę. I mówisz, że słyszysz.
2: Ja słyszę, dawaj.
0: No, ale puściłem dla testu, tylko nie wiem, czy dam radę tu, bo tu się w ogóle dziwnie zaczęło innym tekstem niż mam na YouTubie, bo tu też na ekranie
2: jest. Ja mam tekst włączony tutaj, dla mnie coś śpiewam, a ty włączysz muzykę. Dawaj. A ludzie się śmieją z nas. Dawaj.
0: Ja się wstydzę.
2: I pierdolę, kurwa, dawaj.
0: Ja się wstydzę.
2: Jezu, proszę. Przecież masz jaja. Dawaj.
0: Nie mam właśnie.
2: Masz. Wiem, że masz.
0: Po rozmowie z Dariuszem mi odpadły. Jestem teraz bez jaj.
2: Jezu, proszę.
0: Bo jaja uwłaczają istotom ludzkim. Jak masz jaja, jesteś nieprzebudzony na.
2: Co? Co powiedziałeś? Co?
0: Jaja uwłaczają mężczyźnie, jaja przeszkadzają kobiecie. Prorocy je amputowali, ranę zalewając stopionym masłem. Nie wiem, czy znasz taką piosenkę.
2: To nie jest fajne. Naprawdę nie.
0: W Babilonie zdrada. Każą nosić jaja
2: stop,
0: i wąsy.
2: Stop. Rób nie ma wody na pustyni, jest lepsze.
3: remikaraoke.com remikaraoke.com.
0: Czekaj, bo to się tak dziwnie zaczyna, czekaj.
3: remikaraoke.com.
0: Ma wody na pustyni, a wielbłądy...
2: Czekaj.
0: No.
2: Szybko jesteś.
0: Bo to się tak dziwnie włącza, że od razu w pierwszej sekundzie trzeba... Nie, bo trzeba od razu śpiewać w pierwszej sekundzie, ja tak nie umiem.
2: To... Poczekaj.
0: To ty pokaż. Słuchaj, ja się dzisiaj naśpiewałem. To może pokaż, jak ty śpiewasz. To ty zaśpiewaj coś.
2: Nie.
0: A co musimy zawsze razem wszystko robić? Co my jakieś? Papuszki. Papuszki, nie nosłączki. Może się ośmielę, jak ty nam coś zaśpiewasz sama.
2: Na pewno nie. Sama nie chcę śpiewać nic. Ja chciałam tylko z tobą zaśpiewać, okej? Okay?
0: Nie okej.
2: Okay. No to kurwa śpiewaj ze mną. Co kurwa? Dobrze? No,
0: jaka normalnie dominująca kobieta, normalnie sadomaso na antenie.
2: Jestem, jestem
0: śpiewaj mi tu, kurwa. Znaczy, wiesz, jakbyś się ubrała w jakiś czarny lateks, miałabyś bacik, to może bym uległ, ale tak.
2: Może jestem, ha?
0: No, ale to ja nie wiem. Mm.
2: Widzisz, może jestem.
0: Byś krzyczała
2: uspokój
0: na mnie, śpiewaj!
2: Uspokój się.
0: Śpiewaj. Chcesz, śpiewaj.
2: Nie, lepiej nie.
0: Nie ma.
2: Dobra, nie się śpiewać, to idziemy do spania, nie?
0: No, czyli ty nam nic nie zaśpiewasz, tylko tak...
2: No nie chciałeś ze mną śpiewać, a nie chciałeś później także...
0: Ale trochę, jak my nie? mamy razem śpiewać nie ma wody na pustyni, nie wiem, chórem? Ewentualnie, wiesz, bo słuchaj, jak kiedyś śpiewaliśmy tu na antenie, to na przykład z Edytą śpiewaliśmy na zmianę po jednej zwrotce Dumki na dwa serca i to miało jakiś sens.
2: Nie wiem, co to było, nie znam się na tym, sorry. Nie słyszałam tego jeszcze nigdy. Także nie wiem, jak to kiedyś było u was.
0: No spoko, no to ci mówię właśnie.
2: No ja się nie znam, no.
0: No to ci powiedziałem właśnie, jak to było drzewiej, no już.
2: No ja tak nie lubię, ja chciałam może właśnie z tobą razem śpiewać. Razem w duecie, duet, wiesz.
0: No to jest trudna piosenka do zaśpiewania, bo ona jest bardzo szybka.
2: Słuchaj, przecież znasz tą piosenkę, to jest fajna.
0: No nie z gorsza.
2: Czy może jakoś inną chcesz zaśpiewać?
0: No sam nie wiem. Chyba, wiesz co, może po prostu jest za późno, bo jest w 4:30 rano. Ty mieszkasz w Polsce?
2: Właśnie.
0: Mieszkasz
2: właśnie,
0: w Polsce, czy mieszkasz w Polsce, czy poza Polską?
2: W Niemczech mieszkam. Mhm. W Niemczech.
0: No to podobna. No to podobna pora. No.
2: Od 25 lat mieszkam. W Niemczech.
0: No proszę.
2: No, straszne.
0: Jak ci się tam żyje?
2: A, straszne. Katastrofa. Bardzo źle.
0: Ale czemu?
2: Nie chcę ci teraz wam gadać, kurde, jak to się ze mną dzieje. Mam Niemca, męża. Straszne. Okej?
0: Okay? No spoko.
2: No nie, jest katastrofa. Do dupy wszystko, prawda.
0: To może czas coś zmienić.
2: No nie można, bo dzieci to jeszcze trochę, wiesz, 13 lat, 15 lat, także nie można za szybko zmienić. A poza tym nie wiadomo, co będzie z wojną, nie wiadomo, co będzie z tym wszystkim innym. Także jak rodzinę trzeba razem trzymać, wiesz? To jest ten problem.
0: No w sumie tak.
2: Wcześniej już zmieniła coś, ale...
0: No tak to jest ze związkami, bardzo często, że dla dobra dzieci i tak dalej.
2: Polska, jedzie się do Polski, każdy łazi bez tej maski, wszyscy normalni, a w Niemczech wszyscy w masce, wiesz?
0: To cię uwiera, te maseczki.
2: Tak, na pewno podwójną, bo potrójne najlepiej, wiesz?
0: A ja tam jak wchodzę do sklepu, to ubieram normalnie maseczkę. Nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu. No ale wiem, że niektórych to bardzo denerwuje. No, ale są większe problemy.
2: A ty mieszkasz w Polsce czy w Niemczech mieszkasz?
0: W Polsce.
2: No, przecież w Polsce w sumie nie ma takiego czegoś jak maseczki.
0: Jak wchodzisz do sklepu, to są.
2: No, ja w zeszłym roku byłam 3 razy, to czegoś nie było. Piękne było, naprawdę.
0: No a teraz już, no, słuchaj, był tutaj czas, że też trzeba było nosić na powietrzu nawet, nie? No to ludzie nosili, no teraz jest tak, że tylko jak wchodzisz do knajpy, do sklepu, to trzeba założyć.
2: Okay.
0: No, a od dawna słuchasz Nocnego Radyjka? Od jakiego czasu?
2: Dwa lata temu słuchałam, przed COVID-em mi się wydaje, że to było. Mm-hmm. Później miałam czasu, a gdzieś, wiesz, Raz było i dzisiaj pierwszy raz włączyłam znowu. Myślałam, ok, bo było fajnie posłuchać. Krawiec przecież był kiedyś. Nie?
0: No, był, był.
2: No, ktoś tam jeszcze był, chyba jak się nazywają, albo fajnie było zawsze posłuchać. No.
0: No, mam nadzieję, że zostaniesz z nami.
2: No mam nadzieję też. Fajnie teraz posłuchać, zawsze było, zawsze słucham bardzo, bardzo chętnie. Nagrałam to zawsze na moją komórkę i jak biegałam w lesie z moim psem, zawsze sobie puszczałam, jak gadaliście, na różne tematy.
0: No jak miło.
2: COVID-a kiedyś, no takie różne rzeczy. Fajnie było.
0: No i elegancko, i tak trzeba, i tak trzyma.
2: Takie normalne chłopy po prostu, nie?
0: No, życie.
2: Mała gadka.
0: Życie, naturka.
2: No tak, a wiesz, Polacy są inni jak Niemcy, kurde. Wiesz, takie wiesz, takie, bo Polacy są bardziej ogarnięci i jeszcze taki otwarci na różne rzeczy. A Niemcy powiedzą, a, co telewizja powie, tak to jest w życiu, wiesz? Policja, telewizja powie to, tak musi być. Gazeta powiedziała to, powie to, tak musi być. O, wiesz co, ja muszę wodę do spania, jeśli już, kurde, zaczynam lalować, ja już trochę napita jestem, przepraszam.
0: Spoko, u nas to
2: gdzie
0: nic...
2: To jest, kurwa, w pół do piątej, Boże. Przepraszam, ludzie.
0: Spoko, nie przejmuj się, tutaj jest to względnie normalne, że ktoś się napije.
2: Ale fajnie z normalnymi ludźmi pogadać, bo mój niemiecki mąż jest taki do dupy ludzi, jest taki, jako mnie dołuje, Boże, nie wierzycie w to, Boże. Psychicznie chory jest, naprawdę.
0: Mówisz?
2: Co?
0: No, słucham cię.
2: No, naprawdę. Po 2 latach zaczęłam już zbierać, kury kupiłam, bo wiedziałam, że coś nie będzie do jedzenia. Kupiłam drewno, kupiłam, jak się mówi, ten ofen, jak się mówi ofen po polsku, ofen. Kominek kupiłam, bo wiedziałam, że coś będzie źle, nie? Tak, że coś będzie źle teraz, to mamy wszystko, mamy ciepło, mamy coś do jedzenia, mamy coś do picia, wszystko mamy tam. No wszystko mnie wyzywał, że jestem popierdolona. Teraz się w Niemczech zaczyna, że będzie do dupy.
0: Czyli się nie dogadujecie, tak?
2: A, proszę. Katastrofa.
0: No,
2: kurczę. Nie chcę wam gadać tych głupot, przepraszam.
0: Nie, spoko, nie każdy chce gadać, ale z drugiej strony czasami tutaj rozmawiamy o takich sprawach też, nie? Więc czasem się człowiek musi wygadać, ale też no, ja tam za uszy nie ciągnę, bo wiem, że ktoś no może po prostu nie mieć ochoty.
2: U was teraz? Macie do jedzenia wszystko, jak to wygląda tam? Sklepy są pełne z jedzeniem czy nie?
0: Tak, na razie wszystko jest.
2: U nas w Niemczech jest zaraz puste. Prawie, że wszystko puste już zaczyna się.
0: Tak?
2: Mhm.
0: Może ludzie spanikowali i się szykują na trzecią wojnę światową teraz, tym razem.
2: Politycy Niemcy, przecież od Putina nie chcą w ogóle mieć żadnych rzeczy już więcej. Bo chcą, żeby Putin splajtował. Też nie biorą za żadnych tych, jak się mówi, Weizen, jak się mówi to się mąk robi z tego, jak się nazywa po polsku. Żyta. No żyta nie biorą w ogóle od niego. Żyta.
0: Żyto, pszenica.
2: No pszenica, dokładnie. I Putin dużo właśnie wysyłał do Niemiec. I teraz oni to odciągnęli, znaczy zamknęli to. Także żyta nie ma więcej od Putina teraz. I skąd teraz mam to wziąć?
0: No, coś się zmieni. Teraz będzie się zmieniał trochę świat.
2: No tak, a że to już nie ma w Niemczech, bo od Putina zawsze brali. Także nie mają, teraz mąki nie ma, nie ma oleju, nie ma nic. I teraz, wiesz, jak się mówi, te zwierzęta to tak żyją na mięso. To też jedzą to żyto. I też nie mają do żarcia nic. Rozumiesz? No to... Także nie będzie długo mięsa.
0: No, Rosja też nawozy mocno eksportowała na świat. Panie, to się teraz się będzie zmieniało wszystko mocno. No, ale też ty, Anita, nie myśl sobie, że w Polsce to jacyś, wiesz, inni są wielce ludzie, bo tutaj masa luda pewnie większość też jest zapatrzona w to, co im powiedzą media, też ludzie gapią się w telewizorek. Jak wybuchł ten COVID, to też wszyscy ruszyli na sklepy i srajtaśmy nie można było dostać, nie? Więc tak to jest, wszędzie. Wszędzie ludzie podobni trochę są, może się różnimy trochę od siebie, ale nie aż tak bardzo może, jakby się wydawało.
2: No ale we Francji było czerwone wino i kondomy. To było fajne, nie? Wiesz o tym w ogóle?
0: Ale o co chodzi z kondomami i czerwonym winem?
2: No, papier toaletowy w Niemczech nie było. W Polsce też nie. A we Francji zabrakło kondomów i czerwonego wina. Aha, widzisz? Oni no tak. Wiedzą, o co chodzi. Rozumiesz, o co chodzi?
0: No tak, tak. Każdy odreagowuje i spędza czas po swojemu. W chwilach
2: wino i kondom, ale jako ten toaletny papier, nie? Jak mniej więcej.
0: Każdy ma inne potrzeby, widać elementarne, te podstawowe
2: ale
0: potrzeby.
2: Takie fajne było to po prostu, wiesz? Takie fajne, nie? Takie. Dobra, nie chcę się denerwować, idę do spania. Przepraszam bardzo was.
0: Spoko. Ja też już kończę audycję, więc. No, to trzymaj się, Anitka.
2: Nie wiem, co takim. No, fajnie było z tobą pogadać.
0: No, wzajemnie. Hej, hej.
2: Danut. Czuzikowski. Ciao, ciao.
0: Ciao. Dobra, to ja też się rozłączam z kanału głosowego. Jeszcze tutaj. Anita, jak słyszysz, to musisz teraz, żeby wyjść z kanału głosowego, musisz kliknąć na słuchaweczkę taką, tam rozłącz masz słuchaweczkę niżej trochę pod tym kanałem, nie? Bo inaczej zostaniesz tutaj i będzie słychać, jak chrapiesz. No.
2: Może nie będę chrapała, może by coś innego robiła, wie kto wie. Tylko ja szukam. Proszę, nie przesadzaj, proszę.
0: No, tak cię uprzedzam, Jezus, bo wiesz.
2: Ja bym szukał, kurwa, gdzie... Gdzie to mam zrobić, kurde?
0: Rozłącz, taka...
1: Anitka, możesz zostać ze mną, może zostać, Anitka.
2: No to tak, kurde, zostanę z tobą, gadaj. Gdzie, kto ty jesteś, jak się nazywasz?
1: Dariusz.
2: Mariusz, hi Mariusz, no i zostanę z tobą.
0: Dariusz.
2: Dariusz. Pośpiewamy razem, nie ma wody na pustyni, pośpiewamy. Pośpiewamy, nie ma wody na pustyni.
1: A mieliście śpiewać, ja się nie mogłem doczekać, co śpiewam se sam.
2: Widzisz,
1: nie
2: on
1: ma, nie ma wody. Co?
2: No śpiewaj ty.
1: nie ma wody na pustyni.
2: Na pustyni.
1: A wybądy nie chcą dalej
2: iść. Czoga cię i dłużej nie mam siły. O jak bardzo, bardzo chcę się pić. Pić.
0: To może to jest piosenka...
2: piosenka wciska.
0: Może to jest piosenka osób, które są na kacu.
2: No my jeszcze jesteśmy na kacu, jutro, nie? Jutro.
0: No, coś tu też o winie jest. Nasz kapelmistrz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia.
2: Tak, świnia. I po tylko batem bije nas. Da, da, da, da, da. Das ist einfach ein geiles Lied. Einfach nur bekloppt, weißt du? Wo gehe ich hier raus? Ich verstehe das nicht. Ich suche jetzt gerade.
0: Ich nicht verstehen.
2: Boże, gadam po niemiecku teraz?
0: To już jest ta pora, kiedy Anita zaczyna mówić po niemiecku.
2: Ludzie, kurwa, ja jestem już kurwa 25 lat w Niemczech, także może dlatego po niemiecku gadam. Gdzie mam to włączyć, żeby się włączyć? Nie wiem.
0: No masz niżej, jak to troszkę popatrzysz, to masz taką słuchaweczkę z krzyżykiem, taka mała ikonka.
2: Kurwa, nic nie ma, przysięgam ci.
0: A widzisz takie dwa przyciski, wideo i ekran? Trochę nie. Niżej pod tym czatem głosowym? No gdzieś tam musi być taka ikonka do rozłączenia się, czyli do wyjścia z tego kanału.
2: Ja zrobiłam z mojej komórki, wszystko wyłączyłam, tak? Wszystkie te pierdołki tam, jak się mówi, te okna. Wyłączyłam wszystkie.
0: Ach, nie wiem, jak ci pomóc. To już, już zostaniesz na tym kanale głosowym.
2: Chyba. Kurde, biedaku. Teraz, kurde, wiesz co? Katastrofa, nie?
0: Nie no, musi być gdzieś ta ikonka tam widoczna.
2: A gdzie jest ten kumpel, co taki śmieszny był przed chwilą? Gdzie on jest? Już. Halo.
0: Dobra, to zostawiam was, turkaweczki.
2: Gdzie on jest?
1: A, ja jestem.
2: Śpisz już, czy co?
1: Nie śpię. O.
2: Wiesz co?
1: Cześć, Greg.
2: W sumie nie palę papierosów, a idę sobie zapalić ten dwór, okej? Okay?
4: Zostaniesz na zawsze z nami, albo jest... Cześć. Jest jedno rozwiązanie. Wyłącz i włącz telefon. Naprawdę, to będzie najszybsze.
0: Albo rozbij telefon o ścianę. Jeszcze takie rozwiązanie. Albo wrzuć go do kibla.
2: Ty,
0: Grzesiek, a co ty mi napisałeś, że nieładnie coś, że trochę nieładnie na czacie coś?
2: To jest nieładnie. Ja jestem nieładnie, czy to?
0: Grzesiu! No, zadałem niewygodne pytanie, temat tabu.
4: Tak, nie, bo miałem radyjko włączone. Nie, to, że... Bo Anita się zastanawiała, że no, tam żyta, zboże, jakieś pszenice wzrosną, tak? Przez tą całą sytuację. No to takie to trochę nieładne myślenie, bo no, to... jednak...
2: Dlaczego?
4: No bo tam ludzie umierają na przykład za granicą i chyba to jest bardziej ważne niż to, że Niemcom bogatym tam podpierdoli od 1/10 paliwa do góry, tam diesel, tak? Czy zboże wzrośnie?
2: Widziałem, proszę cię, bardzo, proszę cię.
4: Troszczycie się tam tylko o euro? Tylko tyle?
2: Co?
4: No.
0: No Grzesiu ci zarzuca, że brakuje ci wrażliwości i się przejmujesz cenami pszenicy, a nie losem ludzkim. Ale Grzesiek, myślę, że przesadzasz trochę.
2: Proszę cię, nigdy w życiu, chłopie.
0: Przecież dzisiaj o różnych rzeczach związanych z wojną rozmawialiśmy, o przeróżnych, w tym o gospodarce też i tak trochę Grzesiek chyba popadasz właśnie w ten fanatyzm taki lekki, że teraz już strach się odezwać.
2: Ja mam cztery dzieci, chłopie, ja mam cztery dzieci, wiesz co? Wiemy, co tam się dzieje, okej? Okay? Proszę cię, nie gadaj tego czegoś, okej? Okay?
4: Ale czego? Takiego czegoś?
2: Coś mam tam, jakieś, nie wiem, co ty masz, co chcesz ode mnie teraz.
4: No bo mówiłaś, przez tą całą sytuację na Ukrainie zboże wzrośnie, tak? I w sklepach cena na przykład pszenicy.
2: Nie, żarcie nie ma, pszenicy żarcie nie ma, tylko to powiedziałam. Tylko to, nic więcej, okej?
4: Okay? No spoko, no to rozumiem.
2: Tylko to powiedziałam, nic więcej. Wiem, że te ludzie umierają, wiem o co chodzi. Wojna jest wojna, do dupy. Okej? Okay? Wiesz sobie wkurwia, że zasadne Niemcy rzucają kurwa tam do Ukrainy jak się mówi to po polsku, Waffen.
4: Uzbrojenia?
2: Dokładnie, uzbrojenia. Dlaczego tego coś robią?
4: Ale czekaj, dla Ukrainy czy do Rosji?
2: Dla Ukrainy.
4: A to cię wkurwia, że Niemcy wysyłają uzbrojenia do Ukrainy?
2: Ale po co się tam pierdalają, do tego mówię.
4: No to właśnie o to mi chodziło, o to wcześniej też mi chodziło, bo dobrze wykumałem od twoje myślenie.
0: Dobra, nieważne, nieważne, dobra. Słuchajcie, ja się żegnam już z wami, spadam, bo już też jestem śpiący, także trzymajcie.
4: Ja też się żegnam, bo tu nie ma o czym gadać. No, hej, cześć.
2: Dobra.
0: Hej. Dobra, rozłączyłem się, już czkawki dostaję. Bekam, czkam, pierdzę. Zaraz godzina 5:00. Może jeszcze skoczę do Biedronki, coś kupię. O, dobra, to kończymy audycję. No, mi też się wydaje, że Grzesiek trochę właśnie wpada w taką lekką panikę, tak jak Gosia napisała. Nie dajmy się zwariować też, nie? No, wiecie... Przy takich okazjach się o przeróżnych rzeczach rozmawia, nie? Normalna rzecz. Dobra. Wielkie dzięki za miłą atmosferę dzisiaj. Życzonka w ogóle tutaj. Odpuszczanie se i tak dalej. to takie rzeczy to lubię, takie rzeczy to lubię. Od razu się robi sympatyczniej po prostu. I jak jest miła atmosfera na antenie i w ogóle, no, nawet się nie pożaliliśmy dzisiaj, a tematy ciężkie. No, także jeszcze dzisiaj, czyli w środę, Gumball może wpadnie, tak się zapowiedział. No, w czwartek może ja wpadnę z kolei. No dobra, to idę sobie. Do usłyszonka się z wami.

Bez litości na żywo, tylko w nocnym radiu. Witam was w trzecim i ostatnim odcinku, w którym zarysuję wam epilog, jaki spotkał Jima Jonesa i jego wyznawców. Dzisiaj, w ten piękny, gorący wieczór, niczym jakaś wielka metafora gorącego, upalnego dnia gdzieś w północnej Gujanie. Po ciężkim dniu spędzonym na świeżym powietrzu, zmęczeni, możemy wreszcie usiąść, napić się czegoś. Zanim jednak przejdę do mięska, chciałbym was poprosić o dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest wasza opinia na temat tego, jak wam się podoba takie odcinkowe podejście do szerszych i głębszych tematów, smród czy gut. Pytałem już na Discordzie, ale jak wiadomo, Discord to nie radio,

radio, to nie Discord, więc również dla was jest tutaj pytanie, czy to teraz na czacie, czy później w komentarzach. Pomoże mi to potem zastanowić się nad pewnymi rzeczami, w jakim kierunku bez litości dalej pójdzie. Witam wszystkich na czacie. Całą naszą wesołą ekipę, Becie, Etama, mojego największego fana, Zenka, Floki, Dobrodzieja, Henka, Grzesia, czołem witam was wszystkich bardzo serdecznie. My dzisiaj będziemy już coraz bardziej, już niedługo w tej całej Gujanie pozwolimy sobie wylądować, ale przez chwilkę najpierw nadróbmy sobie, może trochę chaotycznie, ale chaotycznie też dlatego, że moim głównym celem prowadząc jakiekolwiek bezlitości jest zajrzeć do głowy zbrodniarza i wydaje mi się, że w momencie, gdybym był w stanie zrozumieć Jima Jonesa, to by świadczyło o mnie bardzo, bardzo źle. Co jest o tyle ciekawe, że czasami faktycznie czuję, że go rozumiem. Młody kaznodzieja, który zrobił niesamowitą karierę, najpierw w kościele metodystów, później założył swoje własne zgromadzenie, które wykonywał realną robotę na korzyść mniejszości etnicznych. Walczył całkiem skutecznie i całkiem w cywilizowany sposób z segregacją rasową. Zgromadził wokół siebie ludzi, którzy potrzebowali czegoś konkretnego i on im te konkrety dał. To nie była tylko ciepła strawa i ciepłe słowo i dziwne uzdrowienia, które oczywiście z nauką nie miały absolutnie nic wspólnego, były tylko i wyłącznie ówczesnym kuglarstwem. Jednakże zjednoczył ludzi, dał im coś, czego bardzo potrzebowali, za co zapłacili bardzo wysoką cenę, natomiast w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie masz się do kogo odezwać, w sytuacji, gdy nie masz absolutnie nikogo, to co jest złego w tym, że poświęcisz absolutnie wszystko? Swój czas, swoją pieniądze, swoją duszę tylko i wyłącznie po to, żeby zostać zauważonym. Żeby zostać docenionym, żeby mieć wrażenie, że twoje życie ma jakikolwiek sens. To nie przychodzi za darmo. Nie, takie rzeczy budują się bardzo, bardzo długo. Pozdrawiam też wszystkich moich miłośników, których jak zwykle nie brakuje, którzy od lat mówią, powtarzają w kółko, że nie da się mnie słuchać, a jednak za każdym razem mogę liczyć na jakiś komentarz, który absolutnie mnie nie interesuje, jako że ja tu z nikim nie rywalizuję, robaczku. Ja tu robię swoje. Tymczasem opowiedzmy sobie może tak chwilkę o samej Gujanie i kontekście czasowym, ze względu na to, że jesteśmy trochę ponad 40 lat cofnięci wstecz i szczycie i świat wygląda od tego czasu odrobinkę inaczej. Gujana jest krajem wielkości mniej więcej Białorusi w północnej, centralnej części Ameryki Południowej. Mieszkańców ma mniej więcej tyle, co Kraków parę lat temu, bo wówczas miała 850 tysięcy. Jest to kraj ciekawy etnicznie, gdzie 90% mniej więcej po połowie stanowią etniczni Hindusi i czarnoskórzy, wobec czego jest to kraj, no właśnie, i oprócz tego jest to niedawna kolonia brytyjska, która zachłysnęła się wolnością. Jak większość krajów, które zachłysnęły się dopiero co wolnością, wybierają rządy marksistowskie, rządy lewicowe, co nie do końca podoba się okolicznym sąsiadom, w tym również całkiem sporym Stanom Zjednoczonym, którzy w każdym takim rządzie, podobnie jak na Kubie, wietrzą pewien romans ze Związkiem Radzieckim. Jonesowi podczas swoich podróży, gdy już uzyskał wpływy, gdy już był osobą, która była rozpoznawana na nowojorskich salonach, która była znana z tego, że faktycznie ma taką wspólnotę, że faktycznie pomaga ludziom, że faktycznie ma wpływ, nie tylko religijny, ale także polityczny, bardzo łatwo udało mu się wydzierżawić od rządu Gujany fragment dżungli. Zwykłej, paskudnej dżungli.
ogromna połać terenu, która, jak ciekawie zauważają biografowie, który nawet według standardów gujańskich miał niesamowicie mało żyzną ziemię. Ale jednak Jones się o to pokusił. On chciał mieć raj na ziemi, nie oczekiwał szczególnie wielu wygód, tym bardziej, że on sam jako przywódca, jako lider duchowy nie musiał się martwić o swój dobrobyt. Natomiast z drugiej strony warto też się zastanowić i pomyśleć, czy gdyby tak rzucić wszystko i pojechać do dżungli, nie przejmować się tymi pieniędzmi, podatkami, telefonami, zrobić pranie, pójść pozbierać jajka kurom, pójść gdzieś do ogrodu, popracować, wyprodukować trochę żywności, zwyczajnie cieszyć się każdym dniem, który nadchodzi. Kluczem do przetrwania tejże kolonii, tego projektu Jima Jonesa i Świątyni Ludu było to, żeby to było, jak to się mówi dzisiaj bardzo modne słowo, sustainable, żeby było w stanie całkiem łatwo to utrzymać, żeby to się samo utrzymywało, żeby nie trzeba było do tego dorzucać pieniędzy. Mimo że Świątynia Ludu oczywiście na biedę nie narzekała, Jim Jones też na biedę narzekać nie mógł, to jednak czasy odcinania kłopotów w momencie rozpoczęcia projektu, który trwał ładnych kilka lat, za chwilkę tutaj dokładnie sobie jeden tylko materiał dokładnie otworzę, był kosztowny. Na samym początku, gdy były to małe, kilkudziesięcio, w końcu około 100-osobowe grupy pionierów, które przygotowywały, karczowały teren, które budowały podstawowe budynki, które później zostały wykorzystywane, było spoko. Późniejsi analitycy zauważali, że ten projekt mógłby się udać pod warunkiem, że wystartowaliby w 300 osób. To naprawdę miało sens. To naprawdę mogło być całkiem fajną, samowystarczalną komuną rozmodlonych i szczęśliwych ludzi. Co poszło nie tak? Na Jim Jones poszedł nie tak. Jak opowiadałem wam w zeszłym tygodniu, ojczulkowi Jonesowi zaczął odjeżdżać peron. Zaczął się zachowywać w sposób, można powiedzieć, nieprzewidywalny. Zaczął podejmować dziwne zachowania seksualne. Jak się później okazało, nie dotyczyły one tylko i wyłącznie osób, które w Świątyni Ludu do Świątyni Ludu należały. Warto tutaj przytoczyć historię z 1973 z grudnia, kiedy to przy oddziale Świątyni Ludu w Los Angeles policja otrzymała liczne skargi od społeczności homoseksualistów, którzy szukali szybciej schadzki, że tam od czasu do czasu pojawiają się dziwni ludzie i mają jakieś dziwne zapotrzebowania. Policja, jak to policja, nie miała nic ciekawszego do roboty oczywiście, niż ściganie jakiegoś szczególnie agresywnego homosia, więc obstawiła teren, na którym rzekomo miało dochodzić do tychże sytuacji, a jednocześnie kilku mężczyzn ubranych po cywilu, ale jako policjanci, gdzieś tam się przystawiali, żeby sprawdzić, żeby złapać tego jednego zbereźnika, który niepokoi tutaj naszych kochanych lokalnych gejów. 13 grudnia 1973 roku po południu policjant siedział na jednym z balkonów i oglądał brudnego Harego. I zobaczył mężczyznę, który gestem tak zaczął machać ręką, sugerując, żeby facet za nim poszedł. Oczywiście policjant pod przykrywką zszedł z tego balkonu i poszedł do najbliższej łazienki, do toalety publicznej. Mężczyzna wszedł za nim. Opuścił spodnie i zaczął się masturbować.
Policjant zaś oczywiście aresztował go i Jamesowi Warrenowi Jonesowi postawiono zarzut niemoralnego prowadzenia się. W drodze na posterunek, kiedy Jones był przewożony, przedstawił się jako pastor i bardzo liczył na to, że zwyczajnie mu się upieczy, że zostanie wypuszczony, a przy wypełnianiu dokumentów na komisariacie, zamiast wspominać o świątyni ludu, napisał, że jego pracodawcą są uczniowie Chrystusa. Wyznaczono za niego kaucję $500, co oczywiście bardzo szybko się znalazło. No, oprócz tego French Jonesowi udało się znaleźć lekarza, który wytłumaczył to jego dziwne zachowanie tym, że Jim ma powiększoną prostatę i czasami musi, bo taki jest porządek rzeczy, bo tak ma po prostu być. Takie rzeczy zdarzały się coraz częściej, co spowodowało, że dziennikarze, którzy jak rzep psiego ogona uczepili się koncepcji, że jest to świątynia ludowa. Tak, Popular Temple będzie się pojawiało w mnóstwie opracowań, w tym oficjalnych, w tym śledztwach FBI. Jeden błąd, który popełnił jeden dziennikarzyna, któremu się nie chciało dokładnie przepisać wszystkich literek, zaowocował tym, że można się naprawdę nieźle spocić, szukając informacji dotyczących świątyni ludu. Jednakże kolejni dziennikarze zaczęli brać na radar Jonesa. W momencie, gdy coraz więcej osób odrywało się od sekty, coraz więcej opowiadało o coraz późniejszych jego dokonaniach, gdzie Jim Jones już nie był kochanym papciem, który razem z nami szedł walczyć z nierównością rasową, tylko typem, który gwałcił nastolatki, który zmuszał je do aborcji. Prędzej czy później Jones musiał uciekać. I mimo, że nie jest jasno powiedziane i jasno określone, że na 100% było to spowodowane kolejną serią artykułów, które pojawiły się w mediach, był to czas, kiedy Jim na stałe opuścił Stany Zjednoczone, by nigdy do nich nie wrócić. Pierwsze pół roku 1977 roku w Jonestown mijało w naprawdę fajnej atmosferze. Ludzie, silni mężczyźni, ramię w ramię pracowali nad tym, żeby wybudować tak naprawdę całkiem prostą osadę. Całkiem proste domki, które co prawda musiały się kłaniać niezbyt przyjaznemu klimatowi, niemalże zwrotnikowemu. I prędzej czy później przy bardziej poważnych zjawiskach pogodowych można by było przypuszczać, że to by się źle skończyło. Szczęście w nieszczęściu, do tego nie musiało dojść. Problem się pojawił kilka miesięcy później, gdy już zgrana ekipa pionierów, którzy karczowali dżunglę, którzy przygotowywali teren dla osób, które miały się pojawić w Jonestown w Gujanie, Jones zaczął wysyłać do nich młodocianych przestępców. To znaczy nie tyle, znaczy osoby, które miały przeszłość kryminalną, które zostały wchłonięte do sekty i jednocześnie, żeby dać im trochę lekcji życia, żeby dać im trochę kopa w tyłek i trochę pokory, Jones, nie patrząc na opinie osób, które już wtedy pracowały nad wybudowaniem wioski, zsyłał coraz to kolejnych młodzików do tego miejsca, ale w dalszym ciągu, mimo pewnych oporów, mimo tego, że do pracy za bardzo się nie rwali, miało to dodatkowy sens. Bo pamiętajcie, mówimy o miejscu, które od najbliższej studni było oddalone od jakiejś, wróć, od najbliższej rzeki z czystą wodą, było oddalone o jakieś 10 km piechotą, które było otoczone przez dżunglę pełną jadowitych węży i innych zwierząt, które bardzo chętnie by opierdzieliły nas na kolację.
Naprawdę, nie ma takiego gangusa, który widząc takie miejsce, by nie nabrał choć odrobinki pokory. Jednakże okoliczna roślinność nie...

Jonestown. Gdzie pójdziesz? Wszędzie las. Gęsty, wrogi, dziki las. Do najbliższej osady nikt nawet nie do końca wiedział, jak daleko było. Najskuteczniejszym środkiem transportu były właśnie spływy rzeczne, jednak oczywiście, żeby zabrać się samodzielnie wredną rzeką, nie jest to szczególnie łatwe. Jim pojawił się latem 1977. Mimo że pierwotnie miejsce było zakładane na 300 osób, to zaczęło powoli rosnąć wraz z przyjazdem Jonesa. Gdy w sierpniu 1977 pojawiło się 358 osób, władze Gujany rozpoczęły też pewne śledztwo, obawiając się, że kolonia ta, która jak najbardziej wyglądała naprawdę fajnie, robiła całkiem dobre wrażenie, miała prawo się udać, a poza tym była politycznie uzasadniona, o czym za chwilę, to jednak przybycie, tak gwałtowne przybycie tak dużej grupy ludności było pewnym, można by powiedzieć, zagrożeniem. Jednakże z tego co mi się udało dowiedzieć, oczywiście śledztwo było prowadzone po macoszemu ze względu na to, że Gujana jako państwo, które nie jest szczególnie kasiaste i które nie ma za bardzo możliwości, żeby dbać o podrzuconych uchodźców, zwyczajnie przyjęła tę sytuację taką, jaka jest, i pogodziła się z tym. A właśnie, bo tutaj o tym nie wspomniałem na samym początku wcześniej, że oprócz tego, że dla Jonesa opłacalne było znalezienie sobie tego miejsca, to również było to opłacalne dla rządu Gujany. Dlaczego? Dlatego, że sąsiadująca z Gujaną Wenezuela miała chrapkę na ziemię położone przy granicy i nie uznawała tej granicy między Gujaną i Wenezuelą. Rząd Gujany był przekonany, że jeżeli postawi w dżungli takich paczkę Amerykanów, to wtedy będzie politycznie trudniej dla Wenezueli położyć łapę na tym terenie, a nawet w takim przypadku, w przypadku, dajmy na to, zbrojnego zajęcia czy wejścia jak Putin na Krym, może się to spotkać z reakcją obrony Stanów Zjednoczonych, którzy zwyczajnie przyjdą bronić swoich obywateli. A że przy okazji obronią kawałek terytorium gujańskiego? No to już jest osobna sprawa. Przed przyjazdem tych paru setek ludzi zadania były mniej więcej rozdysponowane. Kolonia nie utrzymywała się jeszcze sama, natomiast jej rozwój i budowa, bo to trwało raptem na dobrą sprawę pół roku, budowa szła naprawdę pełną parą. Tym bardziej, że Jones fajnie się sprawdzało. Dopiero gdy przyjechał i gdy zaczął przejmować kontrolę nad wszystkim, sytuacja zaczęła się zmieniać. Tak jak mówiłem wam w zeszłym tygodniu, właśnie widzę, że na chwilkę padło i jest także zrzucę to na brak humoru YouTube'a. Mam nadzieję, że sytuacja się nie powtórzy. Nawet autorestream wywaliło. No to srogo. Także Jones położył łapę na wszystkim. Podobnie jak wcześniej w Stanach Zjednoczonych, żadna decyzja związana z życiem wspólnoty nie mogła przejść bez aprobaty Jima Jonesa. Tak i w tej sytuacji każdy, kto chciał czegokolwiek, czy zacząć się z kimś spotykać, czy pójść do lekarza, tutaj też warto zaznaczyć, że krótko przed wysłaniem ludzi, zasiedleniem kolonii w Gujanie, Jim się postarał o to, żeby mieć własnego lekarza. Jednego ze swoich wyznawców wys-

wysłał na studia medyczne do Meksyku. Sfinansował je od początku do końca, wiedząc, że będzie to ich własny szaman, cyrulik. Jak zwał, tak zwał. Więc mimo wszystko myślał w dalszym ciągu, będąc kompletnie zaćpany od dnia do nocy, mimo wszystko myślał o pewnych konsekwencjach i rzeczach, które są absolutnie nam niezbędne, takie właśnie jak choćby pomoc medyczna, a także wyżywienie. Na pewno kiedyś coś wam się zdarzyło posiać w ogródku, czy gdzieś nawet w doniczce na balkonie. Oczywiście jest bardzo konkretny czas pomiędzy tym, jak zasiejemy, a tym, jak wyrośnie. I siejąc nie ma absolutnie żadnej pewności, czy wyrośnie tyle, ile byśmy chcieli, czy będzie się to do czegokolwiek nadawało, czy nie zostanie zeżarte przez robaki, albo przez okoliczne zwierzęta. Dlatego też Jonestown wymagało ogromnego dofinansowania. W momencie, gdy zaczynały się pojawiać setki ludzi, nie było absolutnie szans, by malutka kolonia zaprojektowana, wybudowana na potrzeby 300 osób była w stanie nagle utrzymać 600. Według różnych szacunków miesięczny koszt utrzymania wynosił około 600 tysięcy dolarów. Była to żywność, były to leki, były to również jakieś podstawowe narzędzia, których też brakowało. Warto też chwilkę poświęcić na dość, można powiedzieć, dziwną demografię, która panowała w Jonestown. Mianowicie spośród 900 ponad osadników, którzy finalnie się tam znaleźli, 300 osób. Około 1/3 była już w wieku postprodukcyjnym. Byli to głównie czarnoskórzy emeryci, którzy dołączyli do świątyni ludu z jednego bardzo prostego powodu: samotność. I mimo że dorzucali wszystko, co mieli do wspólnej kasy w postaci zasiłków, w postaci zapomóg z funduszy społecznych, które właśnie trafiały do kościoła, no to jednak nie była szczególnie imponująca kwota. Kolejną, trzecią część stanowiły dzieci. Jonestown było pełne dzieci. Oprócz tego, w momencie, kiedy już zostało zasiedlone, no to coraz więcej dzieciaków zaczęło się pojawiać. Wobec czego zaledwie 300 osób, z których trzeba było odciąć kawałek, który był potrzebny na zorganizowanie przedszkola, szkoły, a także żeby się zaopiekować starszymi ludźmi, żeby zaopiekować się kuchnią, żeby zaopiekować się ochroną, żeby zająć się podstawowymi rzeczami, zaczynało bardzo szybko brakować rąk do pracy. Jest pewne ponure porównanie, które użyję sobie trochę później, natomiast myślę, że tutaj dobrze już je wprowadzić na scenę. Ilekroć nowy wyznawca przybywał ze Stanów Zjednoczonych do Jonestown, na samym początku jego bagaż był zatrzymywany. Jego paszport trafiał do Jonesa i był strzeżony przez niego i jego najbliższych pomocników. Najzabawniejsze, że ubrania też były rozdysponowane jak w komunie dla takiej wspólnej grupy. Natomiast dość istotnym elementem budżetu Jonestown były skarpetki. Skarpety, które w wilgotnej dżungli niszczyły się tak szybko, że co miesiąc trzeba ich było sprowadzać na kartony. I nikt o tym oczywiście wcześniej nie pomyślał, bo czemu ktoś miałby o tym pomyśleć? Jones oczywiście nie głodził aż tak bardzo swoich ludzi. Można nawet powiedzieć, że na złe im nie wyszło,
Z uwagi na oczywiście, jeżeli jesteśmy wyrwani z pięknego, super wspaniałego miasta, gdzie wystarczy przejść do najbliższego sklepu, żeby kupić sobie świeże udko kurczaka, pójść do kuchni, w której mamy podpięty gaz z sieci i sobie go ugotować, usmażyć, przyrządzić, jak tylko byśmy nie chcieli, w dżungli jest trochę inaczej. Podanie kurczaka kosztowałoby na jeden obiad $2000, tak, mimo że były i tutaj o mięso kłótnie były naprawdę bardzo konkretne, tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że mieliśmy tutaj cały czas dość sporą grupę ludzi, która cały czas pracowała fizycznie, nie tylko przy uzupełnianiu braków w budowie, ale też na roli czy karczowaniu dalszego terenu, który cały czas był przygotowywany dla nowych osadników, gdyż ciągle coś tam jeszcze się w Stanach działo. Mimo że Jim nie miał absolutnie żadnego pojęcia o tym, jak wygląda świątynia ludów w swoim mateczniku, to cały czas przygotowywał swoich wiernych, że tak, że to jeszcze przyjdzie ten czas, że przyjdą do nas szczęśliwi i pokażemy im, jacy jesteśmy wspaniali i szczęśliwi. Dlatego też podstawowym pożywieniem bardzo szybko stał się ryż, który trochę i kosztował, ale można go było pozyskać łatwo, bo praktycznie lokalnie i przetransportować drogą rzeczną. I był tani. Na miejscu znajdowały się też kurniki i chlewnie. Takie mam chlewiki w zasadzie, bo nie mam żadnych informacji, nie doczytałem przynajmniej, ile tych zwierząt było. Natomiast z uwagi na dość niewygodny i nieprzyjemny mikroklimat, ciężko było sprawić, żeby drób przeżył na tyle długo, żeby był w stanie zacząć dawać jajka. Mimo że Jones miał jeszcze całkiem niezłe zapasy pieniędzy, no to zdawał sobie sprawę z tego, że długo tak nie pociągnie. Oprócz tego, oprócz lokalnych dzikich zwierząt, dzikich owadów i różnych dziwnych rzeczy, które znajdowały się w pobliskim lesie, sekta nawiązała kontakt z tubylcami, lokalnymi Indianami, którzy specjalizowali się w produkcji trunków, a jednocześnie byli całkowicie zachwyceni w ogóle wizją takiego małego, białego, biało-czarnego w zasadzie miasteczka. Dodatkową ciekawostką, która powiem szczerze trochę mnie zmroziła, jest to, że Jonestown eksportowało zabawki. Małe, ale solidne, drewniane samochodziki, kolejki, szmaciane lalki. To wszystko szło na eksport z dodatkowymi certyfikatami, które ciągle można znaleźć w internecie na eBayach chodzących po jakieś chore pieniądze. Wyprodukowano w Jonestown rękami świątyni ludu. Te zabawki można ciągle znaleźć na niektórych zdjęciach, które zrobili śledczy, którzy pojawili się krótko po epilogu.

Oczywiście pijaństwo nie mogło za bardzo się szerzyć w Jonestown, a Jim Jones miał całkiem spore doświadczenie w dyscyplinowaniu swoich wiernych. Nie mogła to już być oczywiście komisja planowania, ponieważ trochę się warunki zmieniły i Jones miał tak naprawdę niemożebnie, nieporównywalnie większy wpływ i formalnie mógł robić ze swoimi ludźmi, co mu by mu się tylko podobało. Zdawał sobie jednak też sprawę z tego, że może dojść do jakiejś krytycznej sytuacji, w której ktoś istotny ucieknie, opowie wszystko i nagle trzeba będzie zwijać interes. Dlatego też Jones powołał grupę wychowawczą, która była, można powiedzieć, odrobinkę odpowiednikiem dyscyplinarnej ręki komisji planowania. Osoba, którą przyłapano na jakimś występku, takim jak picie soku dżungli, czyli narkotyczno-alkoholowego napoju sporządzonego przez tubylców, spał i jadł oddzielnie, wszędzie musiał biegać, czy to na pole do pracy, czy nawet to za przeproszeniem sracza. Nie wolno było z nim rozmawiać, nie wolno było nawet na niego patrzeć. I dopiero gdy nadzorca zameldował Jonesowi o postępach danej osoby, a Jones łaskawie pochylił swój łepek, kara była zdejmowana albo i nie, bo nie było absolutnie żadnego regulaminu, żadnego prawa. Wyłącznie od widzimisię Jima zależało to, czy nasza kara minie, czy nie minie, a także trochę to, czy to przestępstwo popełniliśmy, czy nie. Jones zadbał o rozrywki. Mimo że podczas swojej bytności w Stanach Zjednoczonych dość krzywo patrzył na rozrywkę taką jak kino, to w sytuacji, to już w Gujanie, podchodził do tego trochę inaczej. Sam zabiegał o to, żeby zdobywać filmy, które są ideologicznie zgodne z nurtem Świątyni Ludu. A oprócz tego dla dzieciaków sprowadzał kreskówki Ulicę Sezamkową i wyświetlał wieczorami na projektorze na zawieszonym prześcieradle. Ale trzeba też tutaj wspomnieć o bardzo ważnym elemencie konstrukcji Jonestown, czyli radiowęźle. Rozlokowanych na słupach postawionych co chwilę szczekaczek, głośników, które 24 godziny na dobę puszczały albo stare archiwalne nagrania Jima Jonesa i jego wykładów, albo można powiedzieć coś w stylu programu informacyjnego, w którym to Jim w swoim już mocno chwiejnym i strasznie przećpanym i przechlanym głosem opowiadał o przeróżnych sytuacjach, które tak nie do końca miały miejsce. Praktycznie każdego dnia opowiadał o gdzieś tutaj zamieszkach rasowych, gdzieś się tutaj zrewitalizował Ku Klux Klan, tutaj kogoś wieszają, tutaj gdzieś atak, terror. Oczywiście nie sposób było pójść spać, kiedy Jim przemawiał, kiedy to było na żywo. Pomimo że światła w Jonestown gaszono o 23:00, jego przemowy bardzo często przeciągały się do nocy. A w Jonestown wstawaliśmy o 6:00 rano.

Nie minęło wiele czasu, nim Jonestown nie zaczęło wzbudzać uwagi krewnych ze Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło to nie tylko osób, które potraciły tam partnerów, córki, ojców. Były to też sytuacje, w których doszło do małżeńskiego porwania dziecka, kiedy to jeden z małżonków, wyznawca sekty, stwierdził, że dzieciaka zabierze do Gujany ze sobą. Sprawiło to, że nie tylko zainteresowanie wobec samego miejsca, ale też śledztwo polegające na rozpytaniu zarówno w stolicy, jak i wśród okolicznych mieszkańców opinii na temat Jonestown. Pojawiły się również głosy osób, które miały ochotę zdezerterować. Jedną z takich osób był Leon Broussard, który zwyczajnie wymknął się do dżungli i udało mu się dotrzeć do pobliskiego portu, gdzie miał niesamowite szczęście i trafił na amerykańskiego konsula Richarda McCoya, który szykował się do pierwszej wizyty w Jonestown. Broussard opowiedział o osadzie jako niewolniczej kolonii, gdzie Jones karze ludzi ciężkim biciem lub nawet zakopywaniem żywcem, błagał, że chce tylko wrócić do Ameryki, żeby konsul mu pomógł. McCoy oczywiście obiecał, że się za nim wstawi. Natomiast zbudowało to swego rodzaju precedens. Jeżeli ktoś chciałby opuścić Jonestown, może dostać na to zgodę, jeżeli chciałby wrócić do Stanów Zjednoczonych. I to świątynia opłaci podróż. Jednakże gdy McCoy pojawił się po raz pierwszy w Jonestown, okazało się, że jego niepokoje, a przynajmniej to, co usłyszał w Stanach Zjednoczonych, nie jest do końca spójne z tym, co został na miejscu. Krewni, jak to później zostali, przyjęli nazwę zaniepokojonych krewnych, opowiadali o tym, że nawet kilkanaście, dajmy na to 10% mieszkańców Jonestown chciałoby stamtąd uciec, że przebywa tam wbrew własnej woli. Natomiast McCoy, przechadzając się po Jonestown, spotkał grupę fantastycznie uśmiechniętych ludzi. Przywitał go w ogóle śpiew dzieciaków z chóru, gdzie swoją drogą Jonestown całkiem nieźle zadbało o edukację. Podchodząc, po pierwsze, oddając ją w ręce zawodowych nauczycieli, po drugie, podchodząc indywidualnie do ucznia, więc można powiedzieć, że nawet przy takiej zgrai dzieciaków udało się osiągnąć to, co można by było powiedzieć dzisiaj jawi się jako mokry sen takiej dobrej, fajnej edukacji, indywidualnego podejścia, potężnych płaci czasu poświęcanych każdemu z dzieci. Przynajmniej raz się udało, nie? I to był właśnie ten problem. 1/3 to byli starcy, którym naprawdę nie chciało się siadać do samolotu i lecieć gdziekolwiek dalej. 1/3 to stanowiły małe dzieci, które były na najfajniejszych wakacjach w życiu. Karmiono je, opiekowano się nimi. Miały fajne zajęcia, miały dżunglę praktycznie tuż za miedzą. Słuchajcie, jakie to by było fajne żyć w szkole, gdzie masz dżunglę tuż za miedzą. Kurde, to jest coś. To jest coś, co sprawia, że naprawdę ciężko pomyśleć o jakiejkolwiek ucieczce, a wszyscy inni z kolei mieli za mało wolnego czasu i za mało sił, żeby choć odrobinę się poskarżyć. Trzeba pamiętać mimo wszystko, że deficyt kaloryczny jest dobry na odchudzanie, natomiast nie w sytuacji, kiedy musisz przez 12 godzin dziennie karczować dżunglę. No wtedy te 1500 kalorii może trochę nie wystarczać. Ale w tej całej zgrai przeróżnych ludzi była też dość specyficzna grupa wyznawców, których wyznanie nie pochodziło od czegoś paranormalnego. Chociaż może zostawiam wam to do
interpretacji. Byli ludzie sceptyczni, twardo stąpający po ziemi, którzy wiedzieli i widzieli w Jonesie nie wielkiego, charyzmatycznego lidera, tylko przećpanego dziada, uzależnionego od władzy. Ale przyjechali w bardzo konkretnym celu. Jonestown miało być piękną, socjalistyczną komuną, a ich życie, ich praca była dowodem na to, że wreszcie, po raz pierwszy od zarania dziejów, można wprowadzić komunizm, który się uda, który będzie działał. I mimo że miasteczko w dalszym ciągu musiało dopłacać i importować żywność, to szło coraz lepiej. Plony z roku na rok miały być coraz lepsze, tym bardziej, że mimo że ziemia nie jest szczególnie żyzna jak na warunki gujańskie, To zdanie powtórzano w kilku materiałach. Sam nie jestem do końca pewien, jak to interpretować, ale wydaje mi się, że w takiej świeżo wykarczowanej dżungli można się spodziewać naprawdę niesamowicie żyznej ziemi. To, no właśnie, grupa ludzi, którzy może i nie wierzyli w Jonesa, może nie wierzyli w świątynię ludu, ale wierzyli w socjalizm i byli gotowi poświęcić... Wszystko?

Podczas gdy świątynia rosła w najlepsze, w Stanach Zjednoczonych ujawniane były kolejne elementy, kolejne artykuły prasowe, które przedstawiały ostatnie lata działalności Jima Jonesa. Jednakże szkoda już została wyrządzona, mimo że uwaga mediów i uwaga również polityków została przekuta do Jima Jonesa. Jim już dawno był w Gujanie i oni absolutnie nie mieli nic z tego, nie mogli w żaden sposób po niego sięgnąć. Ważna jest też kwestia bardzo potężnych różnic politycznych, tak? Lewicowy rząd Gujany nieszczególnie, i to taki, no można powiedzieć wręcz marksistowski, rząd Gujany nieszczególnie musiał się lubić z wizją, jaką miały Stany Zjednoczone. I w momencie, i dochodziło wówczas do kilku różnych prób infiltracji osób nie tylko związanych z władzami, ale też rodzin i krewnych, które wzięły sprawę w swoje ręce. Jim bardzo szybko był w stanie to zauważyć. Bardzo szybko zainscenizował atak na siebie, po czym zaczął krzyczeć, że wrogowie świątyni przyszli go zabić, wszyscy muszą zachować nadzwyczajną czujność. Po raz kolejny budując to, co już testował wśród swoich wyznawców, coś, co już wcześniej próbował, coś, co zweryfikował, że są do tego zdolni, że są w stanie patrzeć na sobie nawzajem na ręce, że są w stanie pilnować siebie nawzajem, a wtedy w takim więzieniu, gdzie każdy pilnuje każdego, nie są potrzebni żadni strażnicy. Co najwyżej, żeby bronić się przed kimś z zewnątrz. Prywatne śledztwa sprawiły, że Jones był w stanie przekazać swoim wyznawcom, że zarówno rząd amerykański, jak i gujański zawarły swego rodzaju sojusz przeciwko Jonestown, przeciwko Świątyni Ludu, dzięki czemu był w stanie nie tylko ograniczyć kontakty swoich wyznawców ze światem zewnętrznym, czy to będą pracownicy łodzi, którzy przypływali z dodatkowymi dostawami, był w stanie dzięki temu również zburzyć zaufanie mieszkańców do tubylczych Indian, którzy w dalszym ciągu z zaciekawieniem próbowali odwiedzać Świątynię Ludu. Wobec czego był w stanie zamknąć tych ludzi w więzieniu ich własnych umysłów, zbudować im wystarczającą narrację, poprzetykaną jakimś tutaj wykrytym od czasu do czasu agentem, który się pojawiał, że tak, to jest dowód, ten facet przyjechał do nas ze Stanów Zjednoczonych, żeby nas podejrzeć, żeby nas nagrać, żeby stąd uciec, żeby potem wojsko amerykańskie przyszło i żeby mordowało wasze dzieci. Czy tego chcecie? Żeby wojsko amerykańskie zaczęło zabijać wasze dzieci? Jesteśmy przeciwnikiem, jesteśmy wrogiem Stanów Zjednoczonych. Zrobią wszystko, by nas zniszczyć. Musimy się bronić.

Oprócz kilku spraw o uznanie władzy rodzicielskiej, był problem pojawił się polityczny i prawny problem z oficjalnym reprezentantem Świątyni Ludu. Miejsce, które zostało, które było tak bardzo odcięte i jednocześnie można powiedzieć trochę podrzucane, niczym gorący kartofel z ręki do ręki, nikt nie chciał się tym przejąć. Rząd w Gujanie był przekonany, że skoro są to obywatele Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone powinny zadbać o ich dobro. Stany Zjednoczone zaś, widząc, że znajdują się na terytorium Gujany, bardziej podchodziły do tego, że to jednak oni powinni, że to jednak Gujana powinna się zająć swoim terytorium. Oprócz tego Stany Zjednoczone dodatkowo zasłaniały się prawem dotyczącym wolności wyznania i braku możliwości wpływania na organizacje religijne. Tutaj też warto wrócić do osobnej rzeczy, o której wspominałem, nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim odcinku, że Jones bardzo dobrze dbał o kwestie księgowe. Z uwagi na to, że jako organizacja religijna był, można powiedzieć, pod pewnym radarem skarbówki i zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli popełni jakąś defraudację, że coś się w papierach nie będzie zgadzało, to bardzo łatwo będzie mógł się wywalić na swój głupi ryj i jego fantastyczna współpraca z sędziami, z prokuratorami, z lokalnymi politykami nie będzie już wyglądała tak dobrze, jeżeli udowodni, że dyma własne państwo. Dymał, ale swoich ludzi. Na dobrą sprawę Jim Jones nigdy nie dopuścił się do defraudacji i nawet kiedy sam brał łapę, kładł łapę na wszystkich, na pieniądzach, na wspólnej kasie Świątyni Ludu, było to za każdym razem pięknie i idealnie rozliczone. Tylko że ci biedni ludzie o tym nie wiedzieli, że przyszedł pan Jones i sobie wziął parę tysięcy na paliwo czy na cokolwiek innego. To jest dość istotne z uwagi na pewną rzecz, którą będę poruszał na samym końcu. Jest to... Warto zwrócić na to uwagę. Jednakże kolejne miesiące przynosiły coraz więcej problemów. Kolejne ucieczki. Coraz większą niestabilność. Jones bardzo chciał karać surowo swoich uciekających wyznawców, tak żeby zrobić z nich przykład. Sam jednak nie miał już wystarczającego kontaktu z rzeczywistością. W całym Jonestown miał swoją własną prywatną kwaterę z dodatkowymi wiatrakami, z prywatną lodóweczką, z ogromnym łóżkiem. Coraz rzadziej wychodził z tego swojego prywatnego pokoju. Robiąc sobie miks Michaela Jacksona, czyli stymulant rano, żeby być w stanie chodzić i depresant wieczorem, żeby być w stanie usnąć, bardzo szybko doprowadził się do stanu, w którym miał spore problemy z kontaktem z rzeczywistością. Bardziej przemawiały przez niego drobne, maleńkie, coraz to większe psychozy. W centralnej części znajdował się też, można powiedzieć, drewniany tron. Choć tron jest tutaj słowem nieco przesadzonym, to jak na warunki dżungli, jest to zdecydowanie coś, co krzesło, które zwracało na siebie uwagę, na którym Jones zasiadał i albo opowiadał, albo jeżeli już nie miał siły, to przysypiał, albo zwyczajnie gapił się w nicość. W pewnym momencie kompletnie upizgrzony Jones w 1978 roku opowiadał, siedząc na swoim fotelu, opowiadał o tym, że jak niebezpiecznie jest wokół, że
zamierza poprosić Rosję, żeby ich przyjęła, bo tutaj się robi zbyt niebezpiecznie. Jones w tym momencie zemdlał i osunął się na ziemię. Najbliżsi współpracownicy skoczyli do niego. Tłum zaczął szlochać. Jones po chwili wstał i powiedział, że doznał wylewu spowodowanego niskim poziomem cukru we krwi, do czego doprowadziło dźwiganie ogromnego brzemienia odpowiedzialności za jego lud. Ale już doszedł do siebie i powie więcej na temat Rosji. Nawet nie starał się budować napięcia, nawet nie starał się budować pozorów. Lutego 1978 roku padł rozkaz, by wszyscy stawili się koło pawilonu. Jones ogłosił, że rząd w Gujanie się zmienił. Nowi przywódcy zostali nadani przez CIA. W pobliskim porcie są gujańscy żołnierze. Atak jest kwestią godzin. Co robimy? Ucieczka do Rosji? Nie zdążymy. Nie jesteśmy na to gotowi. Dzieci, starsi by się pogubili. Nie było zadań na ten dzień. Wszyscy zostali w części głównej. A Jones obserwował ich i karmił się ich lękiem. Co jakiś czas odbierał przez radio meldunki, a przynajmniej udawał, że tak robi. W końcu powiedział, że słuchajcie, atak nastąpi w ciągu kilku godzin. Planują zabić wszystkich w Jonestown, także dzieci. Dlatego trzeba ich uprzedzić. Wszyscy muszą sami odebrać sobie życie. W ten sposób pozbawią wrogów triumfu. Ludzie zaczęli krzyczeć, pomrukiwać, ale nikt nie stanął okoniem. Niektórzy wierni nawet się ucieszyli, że to będzie prawdziwie coś. Wtedy przejdziemy do historii. A była też grupa, która już miała tak wszystkiego dość, że każda opcja, by to się skończyło, była idealna. Wśród tłumu zaczęły pojawiać się takie wiadra z ciemnym płynem. Wszyscy mieli się ustawić, podejść, nabrać napój w miseczkę i wypić. Jones powiedział, że umrą w ciągu 45 minut. Niektórzy zaczęli burczeć, ale uzbrojeni wartownicy zapędzili ich na początek kolejki. Jones cały czas uspokajał, że to tylko śmierć, że to będzie spokojna, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Członkowie komisji planowania pamiętali scenę z winem, kiedy to Jim dokonał bardzo podobnego manewru. Się zastanawiali, czy to znowu są jakieś jaja? Dopiero kiedy wszyscy wypili płyn, Jones powiedział, że nic w nim nie było. Że chciał tylko ich wytestować, sprawdzić, kto jest gotów odebrać życie dla sprawy. Wszyscy przeszli próbę. W nagrodę Wielebny nie tylko zwolnił ich z roboty tego dnia, ale podrzucił jeszcze trochę konkretnego jedzonka. Nikt nie miał pretensji, nikt nie krzyknął, że kurde, stary, chciałeś nas zabić. Wszystko wróciło do normy. Do tej normy, którą wszyscy znali. Pobudka o 6 rano. Znalezienie sobie ciuchów we wspólnej pralni. Oddanie się swoim obowiązkom, czy to była praca na roli, czy to było karczowanie dżungli, czy to była opieka nad dziećmi. Rozwodniony ryż na obiad, trochę więcej pracy, wspólna suma i wysłuchiwanie do 3 w nocy obłędnych kazań Jima Jonesa. W tym samym czasie, tuż po tych wydarzeniach, na polecenie Jonesa jeden z bliższych współpracowników zamówił cyjanek sodu.
trucizna, która była gotowa wyprawić 1800 osób na tamten świat, kosztowała $8.85.

przez kolejne miesiące Jones coraz mniej trzymał maskę przyzwoitego ojczulka, który dba o swoje owieczki. Coraz częściej można go było widzieć albo siedzącego, albo idącego gdzieś chwiejnym krokiem. Coraz częściej zamiast porywających, płomiennych kazań słychać było jakieś nagrania z puszki. Jeżeli już Jones zabierał głos, to skupiał się tylko i wyłącznie na tym, jak bardzo cały świat zmienia się tylko i wyłącznie po to, by wreszcie zaatakować świątynię ludu i Jonestown, ostatnie miasteczko wolne w całym świecie, ostatni zalążek socjalizmu, najlepszy przykład na to, że że ich sen może się spełnić. W końcu zaś w Stanach Zjednoczonych zatroskani czy też zaniepokojeni krewni przygotowali dokument zatytułowany "Oskarżamy wielebnego Jamesa Warna Jonesa o pogwałcenie praw człowieka naszych dzieci i krewnych w osadzie świątyni ludów w dżungli w Gujanie w Ameryce Południowej". Podpisany przez ponad 60 osób dokument zawierał nie tylko wszelkiego rodzaju domysły, ale też twarde dowody w postaci fragmentów listów. Pomimo że poczta w Jonestown przechodziła przez bardzo ciężką cenzurę, to mimo tego udawało się wychwycić jakieś fragmenty, jak choćby "już lepiej jest umrzeć niż żyć tutaj". Każdy kontakt był coraz bardziej niebezpieczny oczywiście, natomiast dla Jonesa, który coraz bardziej tracił z rzeczywistością kontakt, było to coraz trudniejsze, choć trochę trzeźwe spojrzenie. Jedna z bliskich współpracownik Jonesa na dobrą sprawę spędzała większość czasu jako pielęgniarka u jego boku, pilnując, czy się babcią czasami jeszcze nie przekręcił. Wierni bardzo szybko to zauważyli. Jednakże w dalszym ciągu pozostawała granica w postaci dżungli. Trochę strachu związanego z tym, że faktycznie gujańskie wojsko czeka na nas. Jeszcze przez rok przed epilogiem sytuacji Jones wprowadził białe noce jako czasami przeciągające się do kilku dni, kilku nocy z rzędu protokoły obrony Jonestown przed wyimaginowanym zagrożeniem. Kiedy to wszyscy musieli być skupieni w 100%, wyglądać nieistniejących agresorów z każdej strony wioski, bez możliwości chwili odpoczynku, skorzystania z toalety czy zjedzenia czegokolwiek. Natomiast Jones miał dużo lepsze dojście do narkotyków niż do jedzenia, jak się okazuje, ponieważ pod koniec 1978 roku powołał oddział intensywnej opieki, gdzie wyłapywano osoby, które nie mogły znaleźć sobie miejsca, albo za dużo się skarżyły, albo za dużo gadały. Trafiały wówczas do takiego oddziału intensywnej opieki, gdzie dostawali... No właśnie, dokładnie nie wiemy co, natomiast po koktajlu, który nawet tak zaprawionego w bojach zawodnika jak Jones był w stanie zmieść i poskładać na ładnych paręnaście godzin, dla osoby, dla której największym narkotykiem był jad jakiegoś moskita, ślina jakiegoś moskita, no to musiało go dość ostro i ciężko poskładać. Było to o tyle śmieszne, a śmieszno-straszne, że niektórzy, którzy byli otumaniani środkami nasennymi, nie pamiętali, że kiedykolwiek trafiali do oddziału intensywnej opieki. Co też jest dość ciekawym spojrzeniem na medycynę tamtych czasów, gdzie była pewna taka gałąź, a to ktoś
specjalista być może mnie poprawi w tej dziedzinie, gdzie tak, gdzie sposób narkozy polegał nie na tym, że pacjent był usypiany, tylko że podawano mu leki, które sprawiały, że nie pamięta cierpienia z czasu zabiegu medycznego, procedury medycznej. Coraz częściej pojawiały się protesty, natomiast protesty nie dotyczyły nieludzkiego traktowania. Protesty przede wszystkim były skupione wobec kiepskiego wyżywienia. Jones liczył, że każdy zaakceptuje to, co ma, tak jak socjalista, jak mu dadzą, to je. Ale... Jednakże i tutaj Jones potrafił chwilami wyskoczyć przed szereg. W momencie, gdy gdy jedna ze starszych kobiet strasznie biadoliła, że chciałaby mieć jednak więcej mięsa, że nie obchodzi ją, że to jest za drogie, to wtedy Jones powiedział, że okej, w takim razie od teraz będziesz dostawać moją porcję. I po raz kolejny, mimo że już zaczęły się pretensje, tak, i to nie były tylko i wyłącznie pretensje tej jednej kobiety, był w stanie gdzieś w jakimś przebłysku jeszcze dwóch ostatnich nieprzepalonych neuronów sprawić, w jaki sposób tłum obrócić przeciwko jego prowodyrce, a samemu wyjść jako bohater, który będzie dbał o biedną, zrzędliwą starowinkę, także sam sobie będzie od ust odkładał, dzięki czemu udało mu się stłumić niepokoje. Innym przykładem takiego, można powiedzieć, już całkowicie ustępstwa było powołanie drużyny koszykówki, która została zawiązana wśród młodych mężczyzn. O ile Jim za bardzo nie pozwalał we wcześniejszych czasach na integrację tego typu, to jednocześnie był to sposób na to, by ludzie wyszaleli się, wykorzystali te swoje ostatnie siły.

15 listopada Leo Ryan wrócił do Gujany. Wrócił ku zaskoczeniu agentów świątyni, którzy rozglądali się po pobliskich miasteczkach. Osoba, która już wyprowadziła, w zasadzie wprowadziła precedens tego, że z Jonestown można wyjść, można odzyskać swój paszport i wrócić do Stanów Zjednoczonych, wróciła po więcej. Tym razem kongresmen zabrał ze sobą dziennikarza, a także kilku krewnych. Gdy tylko Jones się o tym się dowiedział, zaczął czuć oddech na plecach. Mimo że już w tym momencie miał politykę żadnych gości, już jego wyznawcy byli wytrenowani w tym, by w razie czego przygotować się do ostrzału przeciwko przeciwnikom świątyni ludu. To jednak spodziewał się nieustępliwego gościa, Leo Ryana, który po raz kolejny chciał odwiedzić świątynię ludu, który po raz kolejny chciał zapytać mieszkańców Jonestown, czy przypadkiem nie chcieliby opuścić i powrócić do Stanów Zjednoczonych. Żeby było śmieszniej, jest to prywatna inicjatywa kongresmena z uwagi na to, że nawet sama ambasada stwierdziła, że nie ma prawa wymóc na wiernych świątyni ludowej kontaktu z osobami, których nie życzą sobie przyjąć. Tak samo jak na dobrą sprawę dorosły człowiek, który ucieka z domu, nie musi być w żaden sposób przymuszany do kontaktu ze swoimi rodzicami, których nie chce już znać. Ambasada powoływała się na prawo o ochronie prywatności z 1974 roku, ponieważ nadal byli obywatelami amerykańskimi. Wspólnicy Jonesa widzieli jednak, że jeżeli nie dojdzie do wpuszczenia kongresmena na teren Jonestown, to wówczas faktycznie może zrobić się nieprzyjemnie. Małżonka próbowała przekonać go, Jonesa, że powinni być dumni z tego, co zbudowali, z tego, że i pokazać to. I była naprawdę wściekła na Jonesa i w pewnym momencie wygarnęła mu: to ja tu trzymam wszystko razem, a nie ty. Jak opowiadają świadkowie, był to pierwsza sytuacja, w której Marceline postawiła się Jonesowi publicznie, kiedy inni słyszeli. W końcu Jones się zgodził, pod jednym warunkiem, by nie został zaproszony jeden z dziennikarzy, który swoją drogą mu swego czasu podpadł. Wraz z ekipą zarządził, by zachować spokój, a jednocześnie by przygotować naprawdę fajną wyżerkę, pełną mięsa, wieprzowinki, świeżym chlebem, ciastami. Wioska była czysta, wysprzątana, wszyscy w pachnących, świeżych ubraniach. Po kolacji zespół Jonestown pozwolił sobie na tyle, ile tylko mógł, żeby wykrzesać jak najwięcej ze swojego chóru. Leo Ryan po tym występie zaczął rozmawiać z pozostałymi mieszkańcami. Między innymi powiedział, że przyjechał w związku z dochodzeniem prowadzonym przez kongres. Cytując: od razu mogę wam powiedzieć, na podstawie rozmów, które odbyłem dziś z wieloma mieszkańcami, że bez względu na treść zarzutów, są tu osoby, dla których zamieszkanie w osadzie okazało się najlepszą rzeczą, jaką przytrafiła się im w życiu. Oczywiście spowodowało to ogromny, ogromny wybuch radości. Mimo wszystko liczby wyglądały bardzo dobrze.
liczby, które zarzucano, które zarzucali zaniepokojeni krewni, osoby, które niepokoiły się o swoje rodziny, rzekomo bezprawnie zatrzymywane w Jonestown, mówili o 10%. Czyli w przypadku, w przeliczeniu, no to mamy 90 do 91 osób. Natomiast na palcach dwóch rąk w zasadzie można policzyć osoby, które jawnie się zgłosiły do tego, że chcą opuścić Jonestown. Oprócz tego doszło do kilku sytuacji, gdzie ktoś przekazał kongresmenowi jakąś karteczkę. Książka, na której, jedna z książek, na której się opieram, wskazuje to, jak jeden z dziennikarzy towarzyszących kongresmenowi powiedział, że w pewnym momencie zauważył dziecko, które biegnie koło nich, po czym biegnie w kierunku starszych i podśpiewuje sobie: dał mu jakąś kartkę, dał mu jakąś kartkę. Mimo że liczby były bardzo na korzyść Jonestown, to dla Jima był to już koniec.

Jim Jones wysłał swoją drużynę koszykówki uzbrojoną po zęby, by zatrzymać kongresmena. Żeby dla samej, dla naprawdę ogromnej ironii losu, warto zauważyć, że gdyby nie drobna sprzeczka między dziennikarzami a kongresmenem dotycząca tego, jak szybko, na fakt, jak szybko mają się zebrać i odlecieć, ponieważ dziennikarze mieli materiały do dostarczenia do swoich macierzystych gazet, prawdopodobnie całej ekipie spokojnie udałoby się opuścić pasek maleńki, ukryty w lasach, pas startowy. I ciężarówki i ciągniki, które dojechały na miejsce wraz z uzbrojonymi młodymi ludźmi, nie zdążyłyby. Jednakże tak się nie stało. Bez problemu na YouTubie możecie znaleźć film, nagranie, które pierwotnie miało być krótkim wywiadem nakręconym z kongresmenem tuż przed wejściem do samolotu. Strzelcy nie byli szczególnie biegli, jednakże osoby zgromadzone pomiędzy dwoma samolotami były ekstremalnie łatwymi celami.

kilku osobom udało się przeżyć, udając zabitych, ewentualnie odczołgując się w krzaki tuż obok lotniska. Napastnicy jednak podeszli i zaczęli strzelać do ciał, szukając ocalałych. Całą sytuację obserwował patrol czterech gujańskich żołnierzy, którzy znajdowali się na tym samym pasie startowym. Widoczni, widziani. Jak później w zeznaniach określili, nie chcieli wkraczać, ponieważ to Amerykanie strzelali do Amerykanów i gdyby interweniowali, mogłyby być z tego kłopoty.

Z osób, które zebrały się na lotnisku, przeżyły 3 osoby. W momencie, gdy rozpatrywali, patrzyli, sprawdzali, kto przetrwał, kto nie, w dżungli zapanowało poruszenie. Robiło się już dość ciemno, emocje też wzięły swoją, emocje też swoje zrobiły. Ktoś krzyknął: wracają! Nic takiego się nie stało, natomiast ci, którzy przetrwali, poszli w kierunku dżungli. Samoloty na dobrą sprawę nie nadawały się do użytku. Osoby, które przetrwały strzelaninę na lotnisku, były zdane na siebie. Każda z nich była poraniona, ciężko było określić jak bardzo. Nie posiadali zapasów wody, nie posiadali zapasów medycznych. Tymczasem uzbrojona grupa wróciła do Jonestown. Atmosfera była niezwykle napięta. Około 16:00 zawyły głośniki. Syn Jima Jonesa zebrał wszystkich na zebranie do pawilonu. Jego głos był spokojny, nic nie zapowiadało niepokojów. Jednakże coś, można powiedzieć, wisi w powietrzu. To nie były czasy, w których Jim aż tak bardzo angażował się w społeczeństwo, w społeczność. Czy to był czas, żeby podziękował za dzisiejsze spotkanie?

0: Lecz Jones nie wychodził.
1: Wartownicy, którzy pilnowali jego, jego sekretnej kryjówki, opowiadali o tym, o dziwnych rzeczach, o dziwnych zdaniach, które podsłuchali, które wówczas nie dawały im szczególnie dużego sensu. Można zrobić tak, żeby to nie było takie gorzkie? Działa szybko? Dobrze, zróbcie coś, żeby lepiej

Opowiedział, że samolot kongresmena Ryana ulegnie katastrofie. Jeden z naszych jest na pokładzie i zastrzeli pilota i samolot rozbije się w dżungli. Nie planowałem tego, ale wiedziałem, że to kiedyś nastąpi. Ale inni będą nas winić. Już wkrótce pojawi się wojsko. Moim zdaniem musimy zatroszczyć się o dzieci, zatroszczyć się o naszych starszych, podać im eliksir, jak to robili w starożytnej Grecji, pomóc im odejść spokojnie, ponieważ nie popełniamy samobójstwa. To akt rewolucyjny. Nie możemy wrócić. Oni nie zostawią nas w spokoju. Teraz wrócą tu i opowiedzą kolejne kłamstwa. Będzie więcej kongresmenów i nie ma możliwości żadnej, że przetrwamy. Niektórzy zaczęli się burzyć, wiedzieli, że to nie jest już kolejna próba, już czuć było w powietrzu, że to nie jest ten sam Jones, to nie jest ten sam pewny Jones, który patrzył i świdrował wszystkich wzrokiem, to nie jest ten chłoptaś, którego poznali, kiedy miał 20 parę lat, gdzie swoim spojrzeniem był w stanie rozszyfrować absolutnie każdego, nie... To był człowiek, który doszedł do pewnego krańca i bez względu na to, jakie były twoje fundamenty, czy wierzyłeś w to, że Jones jest Bogiem lub jakąś inkarnacją proroka, czy dlatego, że wierzyłeś w socjalizm, czy dlatego, że byłeś po prostu stary i ci się nigdzie już dupy nie chciało ruszyć, albo miałeś 3 lata i kompletnie nie wiedziałeś, co się dzieje, nie było dla ciebie żadnej możliwej opcji. Wyjścia z Jonestown były zastawione przez strażników, uzbrojonych strażników. Część osób podjęła próbę ucieczki. Nie mam tego tutaj w tych notatkach, ale bardzo zapadł mi w pamięć cytat, kiedy jeden z wiernych podszedł do, zamiast próbować się prześliznąć przez ogrodzenie, Jonestown miało raptem kilkanaście sztuk broni, osoba ta podeszła do strażnika i powiedziała, czy może iść do dżungli. Wartownik skinął głową, poklepał go po ramieniu i powiedział: powodzenia w życiu.

Cóż, pewnego dnia wszyscy umrą, przychodzi ten moment, kiedy ginie nadzieja, bo wszyscy umierają. Nie widziałem dotąd nikogo, kto by nie umarł, a ja dla odmiany chciałbym sobie wybrać śmierć. Jestem zmęczony tym cholernym nękaniem, tak, jestem już tym zmęczony. Potężny głos Jima Jonesa, wzmagany przez głośniki, wzmagany przez dziwne echo dżungli. Gdy Jones potwierdził informację, że od grupy wypadowej, że kongresmen nie żyje, poinformował o tym swoich wiernych. Przetykając to informacją, że to proste. Weźcie to, proszę, zanim będzie to za późno. Zaraz tu będą siły obrony Gujany. Mówię wam, pospieszcie się. Będą tu torturować nasze dzieci. Kto chce iść razem z dzieckiem, ma takie prawo. Myślę, że to humanitarne. Na pierwszy ogień poszły dzieci. Rozrobiony napój, cyjanku, mieszanka cyjanku, wody i orężady w proszku była podawana przez strzykawki. Jedna z kobiet uspokajała łkające matki, że dzieci się krzywią dlatego, że ten napój jest trochę gorzki, a nie dlatego, że coś im się dzieje. Tak jak Jones obiecał wszystkim łagodną i bezpieczną śmierć, cyjanek absolutnie nie ma nic w sobie, ani z godności, ani z łagodności, ani z czegoś, ktokolwiek chciałby przeżywać. Cyjanek pozbawia komórki i organizmu zdolności do wchłaniania tlenu z krwi. Formalnie dusimy się, mimo że cały czas oddychamy.

czekamy. Ostatnie minuty śmierci od cyjanku są straszne. Konwulsje, rozpaczliwe próby zaczerpnięcia powietrza, odruchy wymiotne krwistą śliną. Dopóki nie nastanie utrata przytomności.

Gdy ktoś stawiał opór, Jones pospieszał. Rozstańcie się z życiem z godnością, uciszcie tych histeryków. Nie tak umierają ludzie, którzy są socjalistami lub komunistami. Zawsze myśleliśmy, że ten świat nie jest naszym domem. Tak i z pewnością nie jest. Mówiliśmy, 1000 ludzi mówiło, nie podoba nam się taki świat. Odbierzcie nam życie, wyrzekamy się go, jesteśmy zmęczeni. Nie popełniamy samobójstwa, dokonujemy rewolucyjnego aktu samobójczego w proteście przeciwko warunkom na tym nieludzkim świecie. To ostatnie słowa nagrania, które zrealizowano tego dnia.

Powrotu kongresmena spodziewano się około godziny 19. Była to oficjalna wersja przekazana przez radio, ponieważ i tak miało się przeciągnąć. Ryan w końcu zabrał ze sobą kilka dodatkowych osób. Jednakże samolot ciągle się nie pojawiał. I tak jak wam opowiadałem w pierwszym odcinku, pojawił się w końcu samolot wynajęty przez gujański rząd, chociaż nie było to aż tak bardzo oczywiste, z uwagi na to, że ani Stany Zjednoczone, ani Gujana nie poczuwały się do tego, by przeprowadzić rzeczowe śledztwo i zainwestować jakikolwiek czas, pieniądze i energię w to, by ustalić, co się tak właściwie stało w Jonestown. Samolot krążył nad Jonestown. W centralnej części widać było jakby rozsypane konfetti. Dopiero gdy samolot wylądował, a gujańscy żołnierze wkroczyli do wioski, zauważyli, że to kolorowe koszule ludzi. Rozpoczęto identyfikację zwłok. Na samym początku znaleziono 383 sztuki. Dopiero gdy Amerykanie przyjechali na miejsce, gdzie żadne z tych zwłok nie zostały posprzątane, gdzie podstawowym pytaniem było, co się stało z ponad 500 ludzi, która tam była, która nie została zidentyfikowana przez gujańskich wojaków? Oni tam cały czas byli. Gujańscy żołnierze zidentyfikowali pierwszą warstwę. Pod nimi znajdowali się starcy, matki, na samym dole, tuż przy gorącej, zarobaczonej ziemi, dzieci. Dowódca amerykańskiej jednostki wojskowej, która była odpowiedzialna za zabezpieczenie terenu, zgłosił zapotrzebowanie na łopaty do odśnieżania, które miały mu pomóc w przekopywaniu kopca ludzkich zwłok. W kolejnych dniach dotarto do najniższej warstwy, gdzie znajdowały się niemowlęta. Warstwy najbardziej zgniłej, najbardziej rozłożonej. 909 ciał. Ciągle trudnych do zidentyfikowania, ponieważ ani ubrania, którymi się wymieniali, nie były wartościowym wyjątkiem, ani dokumenty, których przecież nie mieli, nie były czymś, co mogłoby pomóc w ustaleniu, kto był kim. Sam Jim Jones został znaleziony z kulą w głowie. Jako jeden z niewielu nie skorzystał z przyjemności za życia cyjanku. Z przyjemności, za którą pociągnął ponad 900 osób. I tutaj wrócę do samego początku. Do pierwszych minut, pierwszej części, w których powiedziałem, że nie jest to zbiorowe samobójstwo i nigdy nie powinno być tak nazywane. Czy w momencie, kiedy w obozach koncentracyjnych ludzie pod karabinem szli do komór gazowych, możemy to nazwać samobójstwem? Czy przymuszeniem do samobójstwa? Czyli de facto morderstwem? Dzięki temu Jim Jones jest jednym z największych ludobójców, jakich nosiła ziemia od czasów II wojny światowej. Materiałów jest
niebotycznie dużo. Samych materiałów odtajnionych przez FBI jest ponad 60 tysięcy stron. Samych nagrań Jonesa, jeżeli spojrzeć na ich transkrypcję, mamy kolejne 20 tysięcy stron transkrypcji. Niebotyczne ilości materiału związane z tym, że działalność Jima Jonesa była bardzo szeroko rozłożona nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale też w końcu w tej cholernej Gujanie. Ocierała się tak naprawdę o życia dziesiątek tysięcy osób, które w mniejszym lub mniejszym sposób, w pewien sposób przyczyniły się, czy to do sukcesu Jima Jonesa, choćby przez samo uczestnictwo, czy przez polecenie jakiegoś znajomego. Jest to historia tak gigantycznie potężna, że nie jestem pewien, ale sądzę, że jeszcze przez wiele lat będzie można znaleźć jakieś małe urywki, małe, drobne fragmenty historii każdej z tych 909 osób, które zostały otrute lub zastrzelone w gujańskiej dżungli. Co sprawiło, że wybrały taką drogę życia? Dlaczego ktoś, kto jest w stanie swoimi rękami karczować surową puszczę w Gujanie, dlaczego się nie zatrudni, nie wiem, gdzieś na budowie i nie ma normalnej pracy, normalnego życia? 909 znaków zapytania. 909 wykrzykników i 909 historii. Każda z nich jest bez litości. Z amerykańskiej flanki świątyni ludu nie było co zbierać. Cała własność została skonfiskowana przez władze i wystawiona na aukcję. Tym bardziej, że... tym bardziej, że rząd również chciał obciążyć pozostałych 80 wyznawców świątyni ludu kosztami uporządkowania Jonestown, sprowadzenia ciał do Stanów Zjednoczonych, identyfikacji zwłok. Rachunek ten wynosił ponad 4 miliony dolarów. Oczywiście, że emeryci, którzy byli, bardzo często emeryci, którzy byli w zbyt słabym stanie zdrowia, żeby się dostać, żeby polecieć do Gujany, byliby w stanie to wypłacić. Jest jednak... Jedna niedopisana historia, która, można powiedzieć, pisze się na naszych oczach. A z uwagi na to, że epilog Jima Jonesa miał miejsce sporo lat temu, to pisze się bardzo powoli. Jak wspominałem, Jim Jones był bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o księgowość. Posiadał własną Biblię, gdzie na marginesach wspominał o różnych miejscach ukrycia pieniędzy, o różnych sposobach dobrania się do nich. On sam jeden teoretycznie całkowicie trzymał rękę tej Biblii. Nigdy nie znaleziono. I nie chcę tutaj za bardzo szurać, ale... większość informacji, które współcześnie posiadamy na temat masakry w Jonestown i historii Jima Jonesa oraz świątyni ludu, pochodzi z dokumentów uzyskanych na podstawie Freedom of Information Act, czyli amerykańskiemu wariantowi dostępu do informacji publicznej, według którego po pewnym czasie w Stanach Zjednoczonych każdy dokument staje się publicznie dostępny. Każdy obywatel spokojnie może dostać sobie jego kopię i mnóstwo ciekawych rzeczy stamtąd wynieśliśmy, nie tylko związanych z Jimem Jonesem, ale jest to podstawowa metoda śledcza i niesamowita kopalnia zabawy dla historyków. Dzięki temu mamy... Sławomirze, nie powiem dupa od niechcenia. Tak, to jest jak zwykle na żywo. Natomiast dzięki Freedom of Information Act mamy setki godzin nagrań Jima Jonesa. Mamy mnóstwo zdjęć, zarówno z czasów w Stanach Zjednoczonych, jak i z czasów Gujany.
Mamy dokładne raporty, mamy oględziny zwłok. Mamy zdjęcia, których nie chciałbym za szybko ponownie oglądać. Ale nie mamy czegoś, wiecie? Nie mamy dokumentów księgowych Świątyni Ludu. W 2001 roku zaczęto zauważać, że mimo że powinny być dostępne wraz z pozostałymi, to dokumenty księgowe w tajemniczych okolicznościach giną. Ostatnie tchnienie tej informacji mam z roku 2003, które jest tak naprawdę tylko i wyłącznie potwierdzeniem tej całej historii, a całość była zagregowana przez San Diego State University i Wydział Studiów Religijnych, który poświęca specjalną stronę dotyczącą Jonestown, że tych papierów nie ma. Że ktoś po tym wszystkim nie tylko położył łapę na nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy, ale też skrzętnie to ukrył. Tylko zaznaczę, że Jones miał całkiem niezłe wtyki we władzach. Ale żeby nie rzucać tutaj ryżem w nie wiadomo w kogo popadnie, zawsze możemy pójść oficjalną wersją, którą przeczytałem w jednej z książek. Że być może ta Biblia została użyta do uszczelnienia jakiejś ściany, albo zabrał ją jakiś gujański żołnierz, który nie wiedział, co się znajduje w notatkach na marginesach. Wziął Biblię i przeglądając jej słowa, przechadzał się wśród stosu 909 ciał. I to wszystko, co mam dla was dzisiaj, jeżeli chodzi o Jima Jonesa. Fragment potężnej historii. Historii, która będzie z nami na długie, długie lata. Historii dobra, historii obłędu. Historii...

Historii, jaką piszę, tylko życia. Myślę, że nikt nie byłby w stanie tego samodzielnie wymyślić. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Jeszcze w ogóle dziękuję Swave za donate'a zachęcającego z wczoraj na kolejną dobrą audycję. A ja się z wami żegnam, trochę sobie od bezlitości odpoczniemy, aczkolwiek ponawiam pytanie o opinię waszą dotyczącą wieloodcinkowych audycji, bo widzę w tym pewien potencjał, ale to oczywiście pod warunkiem, że wam będzie smakowało. Dobranoc, słuchaj.

0: Hello, hello, witamy się z wami serdecznie. Krawiec i Gumball, trochę dzisiaj jesteśmy niedysponowani, jak się okazuje, jego trochę boli głowa, a mnie trochę boli brzuch, ale miejmy nadzieję, że taka wspaniała dzisiaj inauguracyjna, jak to się mówi, audycja nam jakoś polepszy humor i zdrowie wróci i ozdrowiejemy, no bo otwieramy dzisiaj Discorda, nieprawdaż, Gumballu?
1: Tak, tak, długo oczekiwany Discord, jak to się mówi, w wersji beta, bo zawsze się testuje. Alfa już była, teraz beta i za momencik, za jakieś 5 minutek będzie link na czacie i będziecie mogli wchodzić. Tak myślę, że poczekamy chwilę, aż się zbiorą ludzie na live'ie, żeby zobaczyli wszyscy.
0: Mam już gotowy slider do podmianki na stronie nocneradio.pl oczywiście, więc tylko kliknę czerwony przycisk niczym Putin tutaj i stanie się światłość. Tak więc czekam na sygnał od pana dyrektora, bo to no, Gumball tutaj jest głównym cieciem, że tak brzydko powiem, i majstrem i dyrektorem w jednej osobie. No, także...
1: Tak. Jest ciekawy system ogólnie w Discordzie, żebyście się nie zdziwili. Troszkę podobny do tego, co było, z tym, że bardziej lżejszy. To znaczy, przy wejściu jesteście w poczekalni, ale jedyne, co wystarczy, że zrobicie, to przywitacie się. Nie musicie nic mówić o sobie, żadnych tam dotarli. Po prostu powiedzcie cokolwiek, napiszcie cokolwiek, żeby było wiadomo, że żyjecie i nie jesteście botem i że w sumie no to oddychacie i myślicie. I wtedy osoba jakaś z moderacji lub administracji przyzna wam rolę nocnika i będziecie mieli dostęp wtedy do Discorda. Jest to proste jak budowa cepa. Jest to w tym momencie zrobione z paru powodów. Na razie nie chcę ich wyjaśniać, ale możliwe, że później tego nie będzie. Jest to po prostu chwilowe rozwiązanie.
0: Możliwe, że jeszcze wpadniemy na jakiś lepszy pomysł. Znaczy, no nie to, żeby teraz było źle, ale w chwili obecnej mamy tutaj rolę takie właśnie nocnik, zweryfikowany nocnik, czyli taki stały bywalec, można by też powiedzieć, nie? Stały bywalec, no bo jak ktoś jest stałym bywalcem, to już się go zna i tak dalej. Gwardia porządkowa, to ewentualnie mógłby być ochroniarz. Ochroniarz. I zarząd generalny, no to już jest ktoś bardzo ważny. Drugi po Bogu, jak to się mówi. Prawa ręka Gumballa, na przykład, może zmienimy na prawa ręka Gumballa na przykład. Tylko ile ty tych rąk musiałbyś mieć, bo to będzie może być kilka osób.
1: A będą lewe jajca Krawca?
0: Lewe jajca Krawca. No i jeszcze jest jedna ukryta w zasadzie już chyba dla...

0: innych kategoria, bo inni nie widzą tej najwyższej, tak? W ogóle.
1: Nie, loża masonów mówisz? Nie, nie, wszyscy widzą lożę masonów. Właśnie loża masonów jest rolą, którą widzą wszyscy. Jedynie, której roli nie widzą ludzie, to boty, ale mogą sobie podglądnąć tą rolę. W sensie, jak najadą na bota, to jest ta rola. Wszystkie role są widoczne, nie ma nic ukrytego. Chyba, że jeden czat czy dwa, ale są to czaty moderacji, jest to standard gdziekolwiek by się to robiło. No i na pewno na początek są cztery czaty, czyli Hyde Park tak zwany, czyli ławka w parku, nic śmiesznego, czyli wszystko śmieszne i memy, kuchenna rewolucja, no bo to był bardzo popularny czat na poprzednim Discordzie, myślę, że to wypali. Będą to wszelkiego rodzaju przepisy, filmy z tym związane oraz komora muzyczna, czyli no dawajcie linki do muzyki, bo ja lubię słuchać tego, co wy słuchacie, i inni też lubią.
0: Zaraz wam może jeszcze wytłumaczymy, czym w ogóle jest ten Discord, bo może nie każdy wie. A tymczasem dodzwonił się, no chciałem trochę poczekać z odbieraniem telefonów, ale no, w gorącej wodzie kąpany Bartłomiej Rybka, witamy. Halo? Halo? No, chyba coś nie tak z połączeniem, albo mikrofon źle ustawiony. Nie słyszymy, nie słyszymy. No to co? Właśnie, no to proszę spróbować następnym razem.
1: Symulator kasjera może będzie na wtorek, jak się uda.
0: Hazard?
1: Nie, ale... symulator kasjera mówię na wtorek, wiesz o co chodzi.
0: Symulator kasjera. Aha, no dobra. Myślałem, że jakiś bot do hazardu. Dobra, spróbowałem jeszcze raz odebrać. Może tym razem. Halo, słyszymy się, Bartłomieju? Nie
1: halo,
0: słyszymy
1: halo.
0: Się. Nie słyszymy się. Musisz sobie przetestować Skype'a na Echo, na profilu Echo, bo nie będziemy, wiesz, teraz 10 razy cię odbierać i pytać, czy to już, nie? No, nie słyszymy się z Bartłomiejem. Halo? Ciekawe, czy on nas słyszy. Może też nas nie słyszy. No nic, no to papa. No właśnie, czym w ogóle jest ten Discord? Tak, słuchajcie, tak dla tych, co się w ogóle najmniej znają, to mówię, że tłumaczę. To takie magiczne pudełko z krasnoludkiem w środku, to tam można... No kurwa, przepraszam, że przeklinam, ale dobra, spróbuję... Ostatni raz, do trzech razy sztuka. Halo? Czy teraz się słyszymy? Coś tam... Halo, halo?
2: Halo?
0: No coś tam trzeszczy, trzy po trzy coś słychać, halo?
2: Ale nie słyszysz, czy nie?
0: Bardzo, bardzo kiepsko.
2: Musisz mnie słyszeć w tym momencie. Teraz lepiej?
0: No teraz troszkę lepiej, no.
2: W kinie jestem. Na Batmanie nowym. Słuchaj, zajebisty pomysł, kurwa. Czekałem na to w końcu, żeby się nie szwendać po durnych Discordach, kurwa. Innych, kurwa, stacji. Zajebiście, że jest, kurwa, nowy, kurwa. Przepraszam za kurwa. Ma być kurwa. Zajebiście, że jest, kurwa, nocne radio Discord. I ma być, kurwa. Rybka tam wkracza. Proszę o niepanowanie, kurwa. Oglądam nowego Batmana w tym momencie. Zajebisty pomysł, krawiec. W końcu.
1: Prośby o banowanie nie będą skuteczne. Jedyne, co możecie ochronić przed banem, to po prostu zachowywanie się. Tak jak wszystkich. Myślę, że większość ludzi nie dostanie tu bana, więc nie macie się czego bać. Ja też jestem bardzo wyrozumiałym, a może zarozumiałym adminem. Myślę, że krawiec też tam ma możliwości. Więc tutaj raczej będzie w miarę spokojnie, ale jeżeli ktoś będzie... jak to się mówi, srał do Discorda, no to taka osoba zostanie wydelegowana.
2: Poczekaj. Krawiec na pewno oglądalność rośnie dzięki Discordowi, tak?
0: No wiesz, jak mówisz coś, to możesz do nas obu spokojnie, bo jesteśmy tutaj Gumball i Krawiec, to nie musisz tylko do Krawca, nie? To jest ale spoko.
2: Ale nie, no wiesz, no bo wiesz, czasem nie chce się człowiek wypowiadać u ciebie, bo nie ma czasem ochoty, czasem zaspany, czasem się pracuje za długo i wiesz. Discord będzie taką odskocznią od tego, że będą się nasi słuchacze, twoi słuchacze, ja jestem wiernym słuchaczem nocnego radia. To, że mnie nie ma, nie znaczy, że nie jestem, słucham audycji, uwierzcie mi. I fajnie, że będziemy się mogli, kurwa, jakoś porozumieć poza, kurwa, audycją, nie? To jest zajebisty. Musiałeś. Fajnie, że na to wpadłeś w końcu.
0: To nie ja wpadłem. To nie ja, to Gumball wpadł i zrobił.
2: To niestety uwiera twojej inteligencji, że na to nie wpadłeś, że każdy musi mieć Discorda i każdy musi mieć Discorda, bo to naprawdę po prostu nabiera słuchaczy, słuchacze się mogą komunikować poza tobą, wymieniać twoje poglądy i będziemy wiernymi coraz bardziej przy swoim sercem do nocnego radia się przybliżać dzięki Discordowi, to jest zajebista opcja. W końcu po tylu latach na to wpadłeś. Dziękuję ci, Gumball. Dziękuję ci, Gumball.
1: Proszę bardzo, proszę bardzo. O, ja mam też nadzieję, że to pójdzie właśnie w taką stronę, jak ty mówisz, że będzie to swoisty trzon nocnego radia, takie rozwinięcie. Zresztą w taki sposób go budowałem, żeby właśnie łączył z właśnie audycjami niż dzielił.
2: Ale będziemy robić aftery o 6 rano, kiedy krawiec kończy o 5.47. Będziemy aftery robić o 6 rano. Wyobraźcie sobie, jakby nie zajebiście? Kurwa, ja pierdolę,
1: jeśli zajebiście. Dasz radę o 6 rano zrobić aftera.
2: Zawsze dam radę, zawsze dam radę po krawcu.
1: Zapraszam, zapraszam.
0: No to miło, że kogoś tak to raduje, to jest przyjemne, fajnie. No, czyli Bartłomiej Rybka zgłasza swoją gotowość. Już za parę minut może wkleimy właśnie tego linka, będzie w opisie i będzie na stronie nocneradio.pl i poinstruujemy was, bo jak to sobie tam uruchomić, jak dodać ten serwer Discorda.
1: Tak, dzisiaj radio. Będzie technicznie, myślę.
2: Ale proszę cię na każdej audycji wklejaj Discorda na dole. Tak?
0: Będzie. Okay. No. To fajnie, ale tak na koniec jeszcze się zapytam, bo tutaj dynamika, bo to też padło to pytanie na czacie, czy ty jesteś teraz i leci tam sobie Batman, a ty w kinie tak z komórką?
2: Batman, nie, reklamy dopiero. Jeszcze pół godziny reklam będzie, filmów parę.
1: A powiedz
2: na Batmana się musiałem wybrać, zajebiste recenzje są ogólnie, to jest kryminał, ciemny kryminał, gdzie Batman pojawia się tylko, krzyczy Anglicy, to patrzą się na mnie, kurwa. Ja jestem tu z kolegą. Patrzą się na mnie jak blicy, kurwa. W czym on rozmawia? Nie? Batman, obowiązek, nie? Najlepszy Batman ponoć. I widziałem, mi wystarczy, nie? No, wypowiem się na następnej audycji. No,
0: jasne, Batmanie. Jasne. Zrecenzuj. Też słyszałem dużo dobrego, że nawet jak widziałeś inne Batmany, to ten cię może czymś zaskoczyć, bo jest taki inny, nie? No, może
2: ciemny,
0: taki... No.
2: Ciemny noir kryminał. Nawiązanie do tej nostalgii, kurwa, prawdziwej batmanowskiej, która tam uderzała, wiesz. Dobra, noir. Każdy wie, czym jest noir. Ale nie kończ ze mną tak szybko audycji, kurwa, no. Panie, ja ci zaraz dam recenzję na bieżąco z Batmana. Mogę jeszcze nagrać i przespać.
0: Rybka będzie opowiadał nam na bieżąco.
2: I będzie można fajnie się, kurwa, porozumieć, nie? Pokłócić nawet i poróżnić. Ale o to chodzi. Discord ma być, tak?
0: Lepiej się jakoś tam specjalnie nie żreć i nie kłócić, bo to potem od słowa do słowa kłótnia się zaostrza i wiesz, jak to potem jest. Więc lepiej unikać. No, Rybka, wiesz, ja tak z całym szacunkiem dla ciebie i sympatią, ale myślę, że może być tak, że zaczniesz dymić. Ktoś cię tam wywali po prostu, bo ty jesteś, jak się napijesz, to bywasz okropny, więc wiesz.
2: Ale przepraszam cię, no teraz jestem napity i co? Jestem okropny. To komu dajesz uprawnienia? Potrzebie dajesz uprawnienia?
1: Nie.
2: Które przybywa
1: na razie nikt jeszcze nie ma oprócz mnie i krawca uprawnień. Dopiero.
2: No to jak wy mnie możecie zablokować? Jak wy? A wiesz, że mamy nieskończony interes, ja ci dopłacę. Mamy nieskończony interes, panie Nocne Radio, nie? Musimy to zrobić, nie? Ja ci wierzę, spokojnie, bo ja też się podnoszę po pewnych sytuacjach.
0: Dobra, to pogadamy już tam na priwa, nie? Bardziej.
2: Spokojnie. No, ja jestem podniecony zajebiście, że jest, kurwa, w końcu Discord na Nocnym Radiu. Panowie, no. Ja tak, pierdolę.
1: Bardzo dobrze.
2: No to macie, kurwa, reklamę zajebistą. Pan Rybka, renoma na internecie. Fałszywa, kurwa, czasem pozytywna, czasem, kurwa, patologiczna. Ale macie, kurwa, moją renomę. Macie, ja się wstawiam za tym Discordem. Ogłaszał będę to wszędzie. No, żartuję, ale...
0: No, no dobra.
2: No. No zajebiście, no, zajebiście.
1: Oby, oby.
2: No, że, no pierdolę głupoty, ale jestem fajnie zaskoczony. Będę miał o 4 w nocy z nim rozmawiać, na pewno przyjdzie jakiś tam frajer z nocnego radia, słuchacz tak jak ja i będziemy sobie dyskutować, kiedy krawiec będzie smacznie spał. O, i fajnie, zajebiście. No. Dobra, kończę, nie będę... Będę sobie sprawdzić głośno. No i trzymam kciuki i... Ale będę pisał jeszcze pewnie dzisiaj, nie? Bo audycja będzie dłużej na pewno, więc... Film tylko 3 godziny trwa, Batman, nie? 2 godziny 59.
0: O, to długi.
2: Więc się pewnie odezwę, nie?
0: Dobra, dobra, to do zobaczenia i usłyszenia na Discordzie Nocnego Radia w takim razie. Trzymaj się.
2: Tu jest sporadycznie postać Batmana, nie?
0: No... No to tymczasem, Borem Lasem, hej.
2: W kontakcie, trzymaj się. Kochamy cię, brat, trzymaj się.
0: No, dobra, dzięki, hej. Kurde, nawet nie mógłbym go tu rozłączyć, rybki, bo coś ze Skype'em jest. No widzicie, Skype do dupy, a na Discordzie, może będziemy prowadzili na Discordzie, bo jest lepsza jakość dźwięku. Dużo i... no.
1: Zobaczymy, to wszystko zależy od ludzi, jeżeli będą zainteresowani, prawda? Tutaj chodzi o raczej kontakt niż dzielenie, więc no wszystko się zobaczy w praniu. Ja na pewno mogę ze swojej strony powiedzieć, że będę dokładał wszelkich starań na początku bynajmniej, żeby to dobrze wyglądało. Później też wybiorę jakieś osoby, jeżeli będą zainteresowane do pomocy. Także tam będzie ładnie to wszystko zrobione. Wiadomo, jakieś zgrzyty zawsze na początku mogą być, także tam też można się na to przygotować i jeżeli coś będzie nie tak, to mi to zgłosić albo powiedzieć, nie? To wszystko będzie naprawiane, bo zawsze jakieś rzeczy takie wyskakują. Myślę, że nigdy nie ma tak, że coś jest na 100%. Ale w każdym wypadku, no to co, można byłoby te linki podać, nie? No, ja już tak naprawdę... sobie tutaj odpalę ten czat, przywitaj się i będę po prostu na bieżąco dodawał ludzi, także jak wejdzie 10 osób, tak to sekundkę to potrwa, więc proszę się też nie gotować, że nie wiem, po minucie dopiero ktoś wejdzie, także...
0: Dobra, to w takim razie wklejam linka do opisu, tak, na audycję YouTube'ową. Ze stroną jak zwykle musiało się coś tu zesrać i nie chce się slajd dodać, mimo że go zmieniłem. Zapisz zmiany daje.
1: A gdzie ten twój czerwony guzik?
0: Zmiany zostały zapisane. Może trzeba wyczyścić ciasteczka czy coś. Niech ktoś wejdzie na stronę nocneradio.pl i powie, czy widzi tam obrazek z napisem open i tekst dotyczący Discorda, czy dalej jest, że to są ludzie nienormalni i szpetna grafika wklejona przez sabotażystę Zenona, który specjalnie taką brzydką wkleił, żeby mnie wkurwić, jak tu jeszcze działał w nocnym radiu. No, także możecie dać znać. No, kurczę, jakoś tak mnie rozbawiło to wyobrażenie, że rybka tam siedzi w kinie i nawet, wiesz, już takie darcie gęby, tam jak już te reklamy lecą, to trochę tak nie bardzo, bo może ktoś se chciał reklamy pooglądać, wspaniałe. Nienormalni dalej, no widzicie jak to jest. Może zrobię tak, że usunę w ogóle...
1: Na bieżąco dodaję osoby, także już jakieś osoby są dodane. Fajnie.
0: Już piersi się zjawiają, tak?
1: Tak, już piersi się zjawiają. Piersi, tak? Tycuszki.
0: No.
1: Wszystko się ładnie dzieje. Także czacik działa. Ja na razie w tym momencie jeszcze wszystko przeglądam, czy to dobrze działa. No, także widzę, że wchodzą osoby, jest ok. Ja tu sobie jeszcze dwie rzeczy sprawdzę. Po prostu teraz po komendach będę siedział, bo tak na serwerze są dwa boty do moderacji. Jeden od YouTube'a, drugi do podstawowej moderacji automatycznej plus komendy. Dla mojego ułatwienia życia. Po prostu, no jak mam coś robić dużo, to wolę to zrobić szybko.
0: No i nie chce się za bardzo zmienić slajd. Mimo, że tu usunąłem nawet stary, wkleiłem jeszcze raz nowy, zapisz zmiany i nic. Może to Zenon tak zrobił, że się tego nie da usunąć po prostu, tak specjalnie.
1: Klątwa
0: po prostu.
1: Gdzie to są komendy? O, to są komendy.
0: No dobra, to musicie sobie pobrać w takim razie z opisu audycji. No, trudno się mówi. Na razie w opisie audycji. Jest i co? I trzeba sobie skopiować takiego linka. I u mnie na przykład najlepiej zadziałało to, że ręcznie w aplikacji Discord, bo możecie w przeglądarce, a możecie aplikację mieć. Ja polecam aplikację. No i tam jest taki plusik, dodaj serwer i tam trzeba wkleić to zaproszenie po prostu, no i tyle, tak?
1: Tak, dokładnie. Także mówię, proszę się przywitać. Jak ktoś się nie przywita, to nie wrzucę, pomimo że wbił. Bo chodzi tu tylko o to, żeby coś napisał, po prostu żebym zobaczył, że to jest żywa osoba. Mhm. No, bo tylko o to. Naprawdę ja nie wymagam żadnych ciężkich rzeczy.
0: No. Dobra. Także czekamy na pierwszych bywalców.
1: No, już widzisz, mają zobaczyć sobie na przywitaj się, na razie osoby zbierają. Potem ten czat będę czyścił, ten przywitaj się, bo on tam raczej jest tylko jako takie miejsce do czyszczenia. Coś mi nie pasuje, kurczę, jedna rzecz.
0: No, już pierwsze osoby tu się zjawiają. Jest Grzesiek Bukowski, KG Bierut, Struna, Sławę, Profesor Leniuch, Furiat. No, przy tej okazji możemy wspomnieć, że niezalecane jest na przykład przychodzenie na czat głosowy pod wpływem alkoholu. Też będę musiał się pilnować.
1: No nie wiem, czy to nie jest jakiejś zasady raczej. No dlaczego? No co, autobusem co, nie możesz po pijaku jechać? No i skoro też możesz po pijaku wejść. Tylko trzeba się zachowywać, prawda? Ja nie będę patrzył się na to, czy ktoś jest pijany, czy nie. Po prostu trzeba się jakoś zachowywać. A to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, szanować papieża, tylko no nie wiem, no. Ja ufam, że ludzie wiedzą, gdzie jest ta linia. Jeżeli nie, no to ja im będę ją pokazywał, niestety. Na razie jest zaufanie.
0: A czy są
1: widzę,
0: już...
1: że dużo ludzi weszło. I tak? Pytanie teraz do was na YouTubie, czy wam się 10-minutowy licznik pojawia, że możecie po 10 minutach dopiero pisać, bo tak ma być, żeby nie było. To jest chwilowo, tak powinno być. Więc jeżeli tak się nie wyświetla, to Discord jest głupi, bo tak ustawiłem, ale jeżeli się wyświetla, to w porządku.
0: Na antenie Zenon. Witamy Zenona.
3: No szczęść Boże, już skandal na sam początku.
1: Ja nie skandal, to jest moja decyzja.
3: A twoja decyzja, tak? Że mnie spanowałeś na dzień
1: tak,
3: dobry?
1: Tak, tak. Moja decyzja i ja mam prawo do tego.
3: Dlaczego?
1: Bo mam prawo i nie muszę ci się tłumaczyć z tego.
3: Aha. Ojej, tak? To jeszcze nakłamiesz na mój temat i patrzę, że się nie będziesz tłumaczył. No, muszę ci powiedzieć, chłopku, że fajnie, że sobie znalazłeś jakiegoś wroga, ale to zły cel, naprawdę. Zły cel. No to nic, krawiec, bardzo fajnie, jak jesteśmy przy cenzurze i wolności słowa i bolszewizmie, no to ładnie się zaczęło. Bardzo ładnie się zaczęło. Pan na twarz za twarz. Bardzo fajnie. Dziękuję.
0: No cóż mogę powiedzieć, to Gumball tutaj decyduje, to jest w zasadzie jego dzieło, no więc wiesz, no to ja tutaj się nie wtrącam, że tak powiem, wiesz.
3: O, tak umyłeś ręce jak Poncjusz Piłat.
0: No, trochę tak, no trochę tak. No.
3: A możesz Gumballku powiedzieć czemu, czy nie masz jaj, żeby to zrobić?
1: Nie, nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: I nie masz jej, żeby to zrobić. Tak, jak kłamałeś.
1: Nie, po prostu nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: Że to jest moja wina. Wszędzie wszystkim piszą, że to jest moja wina, że ja cię kazałem iść na studia. Tak samo teraz sobie zrobiłeś złego Zenona na dzień dobry, tak? Bo się boisz zwyczajnie, po prostu, chłopku, boisz. Taka jest prawda. Boisz się, że twoje kłamstwa będę punktował. Mam cię w nosie, ale ładnie się pokazałeś. Tyle ci powiem. No. No nic, dzięki Krawiec za walkę o wolność słowa, o którą tak zaciekle właśnie walczyłeś i dopuszczanie wszystkich do głosu. Na razie. Trzymaj się, Kłamborku.
0: Na razie.
1: Nic nie będę komentował tej sprawie, zresztą już powiedziałem, że nie mam nic do dodania i raczej dodawać nic nie będę.
0: No, no ja tym bardziej, to trochę nie moja sprawa w sumie, czyjeś tam wzajemne animozje. Staram się ze wszystkimi w miarę jakoś żyć, ale nie będę też tutaj Gambola teraz błagał, prosił, czy tam przekonywał, bo to jest jego decyzja, ma do niej prawo, tak jak sam powiedział.
1: Nie, coś, powiem jedną rzecz. Tak możliwe, że będzie się działo. Mogę wam powiedzieć, że większość osób nie ma się czego bać, ale jeżeli ktoś będzie tworzył taką atmosferę i tu nie chodzi o to, że będzie łamał regulamin, bo to jest jedno, ale ja wiem, kiedy są osoby, które wchodzą tylko po to, żeby tworzyć zamęt i to nie jest pozytywna rzecz. Jedno to jest dyskusja, drugie to jest w dyskusji szukanie prawdy. Nieważne, nie będę wam filozofii tłumaczył, po prostu tak się może zdarzyć. I tyle po prostu. Ja będę trzymał porządku. Nie chcę nikogo cenzurować, jak najmniej będę starał, w ogóle będę starał się omijać narzędzi moderatorskich, ale będą sytuacje, w których one będą używane. To tylko dlatego, żeby po prostu nikt nie czuł się pokrzywdzony. A osoby, które krzywdzą, no niestety zostaną ukarane. No ja będę o tym niestety decydował. Ktoś musi. No jeżeli wszyscy by o tym decydowali, to myślę, że po tygodniu ten Discord by padł. Niestety, no jakieś tam muszą być rzeczy. Na początku będę starał się być, no myślę, że tak zostanie po prostu. Nie będę tutaj twardą ręką rządził, po prostu będziemy sobie to wszystko wyjaśniać, prawda? Tak mam nadzieję, że będzie, że nie będę nikogo banował, nie będzie takiej rzeczy, po prostu będziemy sobie wyjaśniać pewne rzeczy. Ktoś coś zrobi źle, to nie na zasadzie o, już masz bana, tylko na zasadzie ja tutaj powiem. Ta sytuacja, która wydarzyła się teraz, jest wyjątkowa z tego powodu, że po prostu już wydarzyły się pewne sytuacje, które nie pozwalają mi po prostu przyjąć tego użytkownika. I tak może być z paroma osobami, które już wcześniej zrobiły coś, na co ja po prostu nie mogę pozwolić. Znaczy nie mogę takim osobom pozwolić tam być, bo wiem, że to nie będzie skutkowało niczym dobrym w dłuższej jakby... W dłuższej tej... I tyle po prostu. Tu chodzi po prostu o to, żeby to było przyjemne miejsce. Jeżeli ktoś ma do mnie o to pretensje, to można zawsze sobie zrobić jakiś prywatny Discord na prywatne rozmowy, jeżeli ktoś czuje, że tu będzie źle, ale myślę, że nie będzie źle i będzie fajnie. Ja będę starał się trzymać naprawdę w porządku tą atmosferę.
0: Zenon tu pisze, nie będziesz nic komentował, bo za miękki jesteś. I tak, no to jest właśnie to prowokowanie trochę, nie? No bo jak ja bym się rozgadał teraz, jak ja bym się rozgadał, to by się zrobiło nieprzyjemnie. A nie mam ochoty psuć teraz ten miły wieczorek nasz, wielkie otwarcie, jakimiś sprawami zaprzeszłymi, wyciąganiem rzeczy. No ale mogę tylko powiedzieć, że no co tak się dziwisz, że ktoś ciebie zbanował, Zenon, jak dopiero co Tomu i Gosię ze swojego Discorda wyrzuciłeś, tak? No to...
1: Nie, ja powiem coś innego. Erystyka wypowiedzi jest coś takiego. Przykładowo, kiedy wymagasz od kogoś argumentu, dowodu, ty... ukrywając swój, ukrywasz swoje argumenty i dowody po to tylko, żeby w momencie, kiedy ktoś ci coś powie, móc użyć tego jak asa w rękawie. To nie jest dyskusja dochodząca do prawdy, tylko dyskusja dochodząca do wygrania. Tak rozmawiają osoby, które szukają zwycięstwa, które szukają po prostu cały czas poparcia. Możesz się ze mną nie zgadzać. Ja nie muszę, w ogóle nie musisz ze mną nawet rozmawiać, ja nie potrzebuję tego. ale po prostu twój styl wypowiedzi nieraz już to udowodnił. Nie jesteś głupim człowiekiem, jesteś całkiem inteligentnym człowiekiem i wiesz, na jakiej zasadzie to działa. I kiedy chcesz, jesteś w porządku. Ale za często po prostu stworzysz takie rzeczy, że ja nie mogę na to pozwolić. Sorry, ale no tyle. Ja nie będę się w to wgłębiał, bo to nie ma sensu.
0: No chyba już faktycznie nie ma sensu ciągnąć tego tematu.
1: No tak, dokładnie. Tak,
0: tak jest i koniec. Bo też pojawiło się pytanie, czy to jest Discord Gambola, czy Nocnego Radia. Bardziej Gambola niż mój na pewno, ale Nocnego Radia, no Gambol jest w redakcji Nocnego Radia. Zrobił tego Discorda i to on go skonfigurował, on wszystko poustawiał, on napisał cały obszerny regulamin. No właśnie, co tam jest w tym regulaminie? Jakie są zasady?
1: Nie bądź pan ham, a drugi punkt to co powyżej. Ktoś powie, no bardzo unikalny. Ja myślę, że bardzo dobry, bo właśnie pozwala mi na eliminację osób. I te osoby będą się nie zgadzać, bo to nie tylko jedna osoba, będzie wiele takich osób. Będą krzyczeć, że jest cenzura, że jakieś inne rzeczy. No to dla nich będzie cenzura. Ale myślę, że wiele takich osób nie będzie. To będą jednostki, uwierzcie mi. To będzie jeden na tysiąc. I to tylko po to, żeby, jak to się mówi, ta jedna osoba nie zepsuła całego chleba.
0: Może jeszcze taką ciekawostkę przypomnę, że na Discordzie, który kiedyś był Discordem Nocnego Radia, to ja też jestem zbanowany. No, też zostałem tam wywalony.
1: Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wesoły Romek. Krawiec na tym Discordzie ma tyle samo do powiedzenia, co ja. Po prostu ja w tym momencie go stworzyłem, ale Krawiec ma równie tyle do powiedzenia, co ja. Więc tutaj, jeśli chodzi o jakieś możliwości, to on może w każdej chwili cokolwiek zrobić. Także on ma tutaj rangę najwyższą i nie zabiorę mu jej, cokolwiek by się działo, to on będzie ją miał. Także tyle.
0: No i chcielibyśmy, żeby nie było za bardzo dymów. Znaczy, ja mam taki apel, żeby nie dymić za bardzo, nie żreć się tam, nie awanturować, bo ja sobie pójdę na pewno stamtąd, jak się zrobi taka atmosfera nieprzyjemna. Więc no, be nice i trzymajmy się tej zasady. Nawet jak się nie zgadzamy, to nie jakoś tam po chamsku, żeby komuś coś, na przykład wyciągać jakieś brudy na niego, coś wklejać. Unikałbym nawet jakiegoś atakowania innych radiów i tak dalej. No, czy nie wiem, czy poczujemy się od tego lepsi, jak będziemy sobie tak dworować i szydzić cały czas z kogoś, nie? Jaki to on jest słaby, jaki to on jest wieśniak, jaki to skurwysyn i tak dalej. I hi, hi, hi, ha, ha, ha. No i potem robi się taka wielka loża szyderców, gdzie właściwie spotykamy się po to, żeby sobie podrzeć łacha z kogoś, nie? Więc ja bym tego unikał raczej, takiego klimatu. A ty co, Gumball, myślisz?
1: Zawsze znajdzie się jakieś takie podśmiechywanie, ale uważam, że jest pewna różnica pomiędzy obgadywaniem jakichś osób ostrych, a po prostu takimi uszczypliwościami. No, na przykład coś tam gdzieś tam powiedziane, na przykład jak tutaj na Discordzie są jakieś emotki. Przykładowo jest Etam, który jest wkurzony, albo Etam, który pije kole, nie? Jest to w pewien sposób takie zabawne, ale nie jest to nic, co ma na zasadzie, nie wiem, obrazić się tam. Więc gdzieś ta granica jest, każdy musi sobie odpowiedzieć na to sam, myślę, że każdy ma rozum. Jeżeli będzie go używał, to nie będzie problemów, a jeżeli nawet dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy, przynajmniej ja będę starał się, żeby takie sytuacje zostały wyjaśnione. Jakieś konflikty będę starał się ugadzać, no ale wiadomo, nie wszystkiego da się ugodzić, więc pewnie tam coś będzie się działo. Miejmy nadzieję, że na początku nie będzie problemów.
0: Tak więc instalujecie sobie taką aplikację, apkę, jak to się mówi, można też na telefon, można na komputer i to jest chyba lepsze rozwiązanie niż przez www, bo pamiętam, że przez przeglądarkę to czasami to się psuło, coś tam nie działało, nie pykało, nie? No bo to jest jednak różnica, nie? Kod w przeglądarce, a samodzielna aplikacja. Wydaje mi się, że jest bardziej stabilna, więc no... U mnie w ogóle się dziwna sytuacja zrobiła. Na przeglądarce mam jakby inny profil, na aplikacji inny, więc zaproszenia mi się defaultowo chcą otwierać w przeglądarce i to tam się dodaje. Stąd ja używam tego plusika, żeby dodać sobie serwer i tam wklejam zaproszenie i możecie mieć podobną sytuację, że wam na przykład nie zatrybi tam coś. Więc aplikacja. No i co? Są czaty tekstowe, gdzie można wklejać obrazki, różne memy, linki. Nie ma tutaj czegoś takiego jak na czacie YouTube'owym, że nie wkleicie linka, jeśli nie jesteście moderatorem, tylko możecie swobodnie wklejać linki, ale uważajcie, bo jak zaczniecie spamować i dużo tych linków wklejać, no to specjalny bot was wyrzuci na jakiś czas, tak? Takie zabezpieczenie. No, ale też specjalnie tam się nie musicie ograniczać. I taki główny czat to jest ławka w parku, tak? To widzę, zmieniłeś tutaj nazwę. To jest chyba ten główny, ławka w parku, tak?
1: Tak, tak, tak. Staram się jakieś ciekawe nazwy dać. Jeżeli ktoś ma lepsze pomysły na nazwy czatów, zapraszam do pomysły oraz problemy. Tam też może zmienimy nazwę tego, ale wszelkie rzeczy można tutaj wnioskować. Emotki, jakieś nowe czaty. Nie wszystko zostanie zrealizowane, no bo się nie da wszystkiego, ale będę starał się na bieżąco patrzeć się na różne rzeczy i tam robić będzie wydawało mi się beneficjalne dla serwera.
0: No. Także są tutaj różne czaty. No tak, kurczę, z jednej strony nie chciałbym już tematu kontynuować, ale Zenon tak ciśnie. Wiesz co, może właśnie dlatego, Zenon, że tak ciśniesz, że tak męczysz Wacka, taki wiesz, teraz się obrazisz, czy tam coś. No więc może dlatego nie powinieneś tam przychodzić. Poza tym, dlaczego miałbym nie podtrzymywać tego bana, skoro wiem, że będą kłopoty, jak się tam zjawisz? Dlaczego miałbym go nie podtrzymywać, skoro kiedyś przejąłeś Discorda z grupą ludzi i zostałem stamtąd wypierdolony. Dlaczego miałbym nie podtrzymywać, skoro u ciebie, jak jestem na audycji, to ciągle dostaję ostrzeżenia, że o tym nie mów i tylko się zastanawiam, kiedy znowu dostanę bana. Czemu nie miałbym podtrzymywać, skoro sam banujesz na potęgę i masz bardzo lekką rączkę, ostatnio Tomu i Gosia. Ty mówisz, że nie zostali zbanowani za nic, no to może ty też nie jesteś za nic zbanowany, może to się nie zeruje tak, że teraz przyszedłeś i wszystko od nowa się zaczyna, jakiś wielki reset. Jest dużo powodów, dla których ja też chyba bym nie chciał ciebie tam gościć na tym Discordzie, bo przyjdę i będzie napierdalanie na Etama, na kogoś tam, na Enkiego, na Jolę, wklejanie jakichś żabek, memów o nich. Nie mam ochoty na takie coś, tak po prostu, więc niech będzie, że podtrzymuję. No a teraz się możesz obrazić śmiertelnie na mnie, jak chcesz. Trudno. Jak już tak cisnąłeś, to wytłumaczyłem się, no.
1: Na bieżąco dodaję osoby, czyszczę. Jeżeli kogoś nie dodam i nadal będzie w przywitaj się, zapomnę, to proszę się upomnieć. Potem dodam bota, żeby to samo się robiło, ale na razie będę to robił ręcznie. Właśnie, żeby tam sobie zobaczyć jakieś rzeczy.
0: Pięknie się pan obrońca wolności słowa i równości wypowiedział. Dziękuję. No widzisz, Zenon, to jest kolejna jakaś tam twoja cecha, która no, przeszkadza trochę w tym, żebyśmy sobie tu rozmawiali na Discordzie, że nie potrafisz nic zrozumieć, co ktoś ci chce przekazać i nie bierzesz żadnych argumentów do siebie, tylko wiesz zawsze swoje. No to jak wiesz swoje, no to wiesz, no to się nie dogadamy, no bo co bym ci nie powiedział? Mógłbym ci podać jeszcze 10 powodów, a ty byś tylko napisał coś w stylu, pięknie się pan przedstawił, to ładnie. No to nie jest, wiesz, kręcimy się w kółko, o to chodzi, że kręcimy się w kółko, nie? Jesteś trochę nieprzekonywalny, ale wiesz, tak poza tym, to ja nic nie mam do ciebie, tylko po prostu uważam, że będziesz takim czynnikiem destrukcyjnym na tym Discordzie. No bo taki jesteś, taką masz cechę, no więc po prostu, tak jak ktoś napisał, mamy swoje Discordy, mamy swoje radia, przestrzeń i wiesz, i

0: tutaj z nami. I tak będzie zawsze. To jest po prostu już nie do obejścia. No, tacy jesteśmy. Ty jesteś choleryk, ja melancholik i w pewnych sprawach nam ciężko jest się dogadać. Tyle, no. No, dobra. Zmieńmy temat, bo to nie są fajne
1: tak,
0: rzeczy.
1: Tak, ja mam temat. No. Mały konkursik bez nagrody, tylko na honor. Nazwa czatu do gier, bo tak w sumie dobry pomysł tutaj podrzucił CzechTool, żeby stworzyć właśnie czat o grach, bo tu dużo osób sobie pisze o grach, a nie chcą tego raczej pisać na głównym czacie. To tak jakaś ciekawa nazwa, no bo czat o grach, nie? Co to za nazwa? Jest taka słaba. Amiga 5000?
0: nie ma takiej. Nazwę? Nie ma takiej.
1: No właśnie, dlatego. No.
0: Nie wiem, kurczę, trochę mnie czat rozprasza, bo tu takie tematy wróciły, że gdzie potrzeba, gdzie Jacek, Zenek, co się odjebało, teraz Grzybiarz Dariusz i Młody. No wiecie co, no radio się zmienia, jest jakaś rotacja, ktoś się wycofuje, ktoś się obraża, no co na to poradzę, nie wiem, mam ludzi za uszy przyciągnąć, jest jak jest, i tyle, a jak ktoś tęskni na przykład za Zenkiem, to ma radio przy mikrofonie, no i tam nadaje Zenon. Ostatnio była audycja o czołgach, możecie sobie posłuchać, więc co za problem, no. No, a potrzeba czasami dzwoni, no, jak go znajdzie, to dzwoni. Jesteśmy w dobrych stosunkach, gadamy normalnie i po prostu stwierdził, że ma inne plany na życie i tyle, no, co mam z nim, nie wiem, też go za ucho tu przyciągnąć, pistolet mu do głowy przyłożyć i tyle. No, także radio się zmienia. No, a poza tym są tacy, którzy sobie cenią Dariusza, cenią sobie Gambola, cenią sobie Anię, z którą nadajemy, no... A Jackowi no, nie odpowiadały moje pijackie streamy i no, takie psucie radia w jego oczach takimi audycjami i też możecie sobie go posłuchać właśnie w radiu przy mikrofonie. Koniec tematu. Tyle. Teraz sama Szuria w NR. Nie powiedziałbym, że sama Szuria.
1: O, to też będzie trzeba zrobić taki czat.
0: Dla szurających? Czemu
1: tak,
0: nie?
1: Najlepszy. Uważam, że zawsze gdzieś trzeba mieć miejsce na takie rzeczy. Nawet w poważnych Discordach. Niepoważnych.
0: Można szurać na różne sposoby, nie? Można szurać w sposób szkodliwy, można bardziej dla zabawy, można tak pół na pół, na przykład dopuszczając niektóre teorie spiskowe. No, trzeba też znaleźć jakąś tutaj równowagę zdrową i na przykład nie zaczynać pluć na tych, którzy nie wierzą w jakieś nasze teorie.
1: No tak. Ja tutaj patrzę się, kurczę, na tego Discorda, że ludzie wchodzą na bieżąco. Trochę osób jeszcze się nie przywitało kompletnie. Ale to spokojnie, to nie trzeba od razu. Tylko tak po prostu informuję, że dopiero wrzucę, jak ktoś się tam przywita i tak jest rzeczywiście 10 minut. Dla nich, czy osoby, które nie są w moich znajomych chyba, chociaż nie wiem, na jakiej zasadzie to działa w zasadzie. Bo przecież Bukowski był w moich znajomych. Nie wiem, jakieś dziwne to. Magia dla mnie to jest czarna, Discorda. Niektóre osoby mają te 10 minut, niektóre nie. Na jakiej zasadzie to działa, nie wiem. To już w Discordzie jakieś rzeczy, ale większość ma, więc działa. Są to po prostu czysto dla mnie po prostu metody bezpieczeństwa. Tak w razie, gdyby coś się działo, to tak na wszelki wypadek dmucham na zimne. Wiadomo.
0: A potrzeba to oczywiście kanał Pula Kości, chociaż potrzeba sobie, no na rzecz tworzenia muzyki, to jest teraz jego główne hobby, no to sobie trochę odpoczywa, myślę, od redaktorowania, sam to powiedział. No ale możecie sobie zasubskrybować kanał Pula Kości, to jak coś nowego wrzuci, czy dojdzie w końcu do tej gry cyberpunkowej, o której już była mowa, jest gdzieś tam w planach, no to tam się na pewno pojawi. będzie wódz tam występował jako jedna z

0: postaci. Ja się też zjawię pewnie, bo tak było planowane. No, tak więc można też zareklamować. Co tu jeszcze piszecie? Czemu Klot nie nadaje od kilku tygodni? Ja myślę, że nadaje, tylko jego audycje nie są już publikowane na YouTube, bo Mariusz Marmirow, który to robił, stwierdził, że to już nie jest ta teoria chaosu, której on by chciał, nie podoba mu się, że jest ciągle tak monotematycznie o tym COVID-zie i przestał publikować i publikuje stare odcinki teorii chaosu.
1: No, ja mam problem życia, bo mam konto na VK i się nie da skasować.
0: A co to jest konto na VK?
1: No, ten rosyjski Facebook. VK, no. Ja to, ale to dawno temu zakładałem. No, dawno, dawno. To jeszcze przez Facebooka, wiesz, że połączyłem i wiesz, no nie da się takich kont raczej łatwo skasować. Bo wiesz, jak to ze społecznościówkami, co nie?
0: Jest pytanie, jak się nazywa ten Discord? Nocny Discord 2.0. No to też, nie wiem, czy taka najszczęśliwsza nazwa to 2.0, bo to by sugerowało, że jest lepszy, dużo lepszy, nowa jakość, nie? Od starego.
1: A to, może, to może nocny reaktywacja.
0: No, niech se będzie i 2.0, to też może, można to różnie rozumieć, jak to sobie tam chce. No i na pewno będę pilnował, żeby nie było chamstwa. Myślę, że ta jedna zasada w regulaminie bardzo dużo załatwia, bo jak nie ma chamstwa, to można robić właściwie wszystko i nikt nie przegina wtedy. Można się i pokłócić, ale w miarę tam pilnować, żeby nie zaszło to za daleko. Można, no przede wszystkim szacunek dla innych, którzy tam są i tyle. No,
1: To teraz decyzja do ciebie, bo nie jestem pewny. Czy profesor Leniuch to zweryfikowany nocnik?
0: Jak najbardziej.
1: Dobrze, to dobrze. Bo ja to byłem tak pomiędzy, bo jednak nie zawsze się tak często udzielał, ale uważam, że też dobra.
0: Kiedyś się więcej udzielał. Teraz rzadko wpada na antenę, ale chyba słucha. Chyba słucha, bo gdzieś tam zawsze mignie. Po prostu nie dzwoni. No ale to jest też jeden z tych bywalców Nocnego Radia, który jest od dawien dawna tutaj, nie? Z nami się znamy długo.
1: Rafał dostaje honorowego, zweryfikowanego, to ode mnie honorowy, bo dosyć sporo się udzielał na poprzednim Discordzie, więc myślę, że tu też będzie się udzielał sporo, więc to taka honorowa weryfikacja.
0: Ania, widzę, zweryfikowana, dobrze. Grzesiu na pewno też. No, zaraz się okaże, że wszyscy zweryfikowani, bo
1: nie,
0: to jest
1: nie,
0: taka
1: na
0: trochę
1: pewno nie, bo ja tu wszystkich też nie znam. I to nie jest tak, proszę się nie obrażać, bo żadnych dodatkowych funkcji weryfikacja nie daje, także nie martwcie się, to nie ma żadnych tam dostępów do czegoś, albo innych pierdół. To jest tylko kolorek, nic więcej, naprawdę.
0: No, może będziemy sobie oglądali jakieś filmy, na przykład na tym Discordzie, bo może być tak.
1: TVN24 i się śmiejemy z propagandy TVN-u.
0: Albo z TVP, nie?
1: Ale czemu nie z TVN? TVN też ma swoją propagandę. Każda chyba telewizja ma jakąś tam swoją agendę, nie?
0: No, można też w gierki grać i streamować swoją grę w sposób sprawniej niż to się odbywa na OBS-ie trochę, mam wrażenie. Panie redaktorze, a kto wysyła zaproszenia na Discorda i ile kosztuje łapówka, żeby zostać adminem? No, link do zaproszenia macie w opisie audycji. Tam jest pierwszy link od góry. Trzeba sobie uruchomić tego Discorda, tam plusik i wkleić to zaproszenie. A w sprawie łapówek to do redaktora Gambola, proszę.
1: Tak, tak, dokładnie. Można odkupić swoje winy za pieniądze na tasę. W niektórych wypadkach to odkupienie będzie kosztować więcej niż te osoby są w stanie zapłacić, więc nawet nie polecam się pytać. Oczywiście żartuję.
0: Takie pytania tutaj, kto założył Nocne Radio, Krawiec czy Gambol? No ale czego ma dotyczyć to pytanie tak konkretniej, no bo o co chodzi, że nie wiem, że ja mam tu pałeczkę przejąć i gambola wysłać do konta i nie wiem, czy coś. Ja szanuję jego decyzję, on zrobił Discorda. Na początku się w ogóle odżegnywałem trochę od tego Discorda, powiedziałem Gambolowi, że nie będę do tego za bardzo ręki przykładał, a nawet, że nie będę tego na audycji reklamował, ale zmieniłem zdanie, spróbujmy jeszcze raz.
1: Dlatego czekałem, nie chciałem nic robić naprzeciwko Krawcowi, ja uważam, że to jest to musi być za zgodą. Dlatego czekałem cały czas i byłem pozytywnie nastawiony, że to w końcu się zmieni, bo Krawiec jednak jest mądry chłop, a nie głupi.
0: No to różne są zdania na ten temat, ale wiesz, to nigdy nie było tak, że byłem przeciwny, tylko chciałem trochę tak
1: jestem
0: się od tego...
1: Jestem za,
0: a nawet przeciw, tak. No, ale to bardziej chodziło o to, że chciałem, żeby to było gdzieś tam w tle i żeby, chciałem, nie wiem, zamanifestować swoją niechęć ogólnie do tej platformy Discord, no przez jakieś tam urazy z przeszłości, tak, i przez takie przeświadczenie, że jak ludzie się wygadają też na tym Discordzie, nagadają, wygadają, to potem już nikt nie będzie chciał dzwonić do radia i tak dalej. No i nadal uważam, że jest takie ryzyko. Zobaczymy, no najwyżej się to zemści znowu trochę, nie, że Discord stanie się takim samodzielnym zupełnie bytem i trochę w kontrze do radia, że zacznie się tam krytykowanie, że jak to radio zeszło na psy i tak dalej, no to też jest takie ryzyko, no ale nie zabronisz ludziom. Trudno, no zobaczymy jak to się będzie rozwijało.
1: No ja daję tydzień, jak to się mówi, w laby dla ludzi. Raczej będzie przez tydzień bardzo lekko. Myślę, że ktoś musiałby naprawdę zrobić coś hardego, żebym w ogóle ja coś zrobił. Więc przez ten pierwszy tydzień raczej będzie laba. Bo na tej zasadzie, że ja będę po prostu spoglądał na to, w jaki sposób to idzie. I po tym tygodniu będę już wiedział mniej więcej, w jaki sposób podchodzić do pewnych kwestii. Ja mam już zaplanowane, jak chcę też moderować. Nie jestem tutaj publiczny w tej kwestii, albowiem uważam, że najlepsza moderacja to ta, o której się nie mówi i w ogóle nikt nie wie o niej i nie wpływa w ogóle na działanie, czyli jest jakby ulotna.
0: Wszedłem sobie tak testowo na głosowy, kanał
1: działa.
0: Głosowy.
1: Był przed chwilą kanał tak zwany społecznościowy, skasowałem go, bo ludzie widzę się mylą, to nie jest stricte czat głosowy, tylko to jest taka specyficzna opcja, ja go skasowałem dlatego, która pozwala na prowadzenie audycji, czyli jedna osoba jest hostem, główną osobą prowadzącą, a osoby, które przychodzą, są z automatu wyciszone i pierwsza osoba, która założyła to, po prostu może odciszać jakąś osobę i dawać mu głos, a potem znowu ją wracać tam do tego jakby lobby, czy jak to się nazywa. Wiadomo, wszyscy też mogą tego słuchać, jeżeli tam wejdą, tylko po prostu wypowiadać się mogą ci, którzy zostaną w danym momencie udzieleni do głosu.
0: No, lepszą nazwą dla takiego kanału byłby kanał głosowy moderowany po prostu i tyle. To wtedy byłoby wszystko jasne. O, ktoś tu chce się dołączyć do rozmowy. Jak to czasem bywa, mam tutaj napisane, że to jest użytkownik live, dwukropek, tu CID1F8, bla, bla, bla.
1: Y.
0: Więc proszę się przedstawić, kto tutaj.
1: Halo, kto się?
0: Nie. To było tak na wpadek, gdyby ta osoba akurat słuchała. Aha, ale już tu napisałem, żeby się ktoś objawił i przedstawił.
1: To ja jeszcze powiem, gdzie są donaty, gdzie są pieniądze.
0: Za taką wspaniałą robotę. No. Chłopak nie spał, nie jadł.
1: Jeszcze się rozchorował, kurde, ja na lekach jeszcze jestem. No, żołądek, rozstrój żołądka, kurde.
0: Krawiec, wystarczy, że pojawisz się aktywnie na czacie w miarę regularnie. No tak, był kiedyś taki zarzut, że co ty masz tu do powiedzenia i czego ty tu w ogóle szukasz, jak ty tu przychodzisz raz na ruski rok, nie? No po pierwsze, to nie ma chyba obowiązku takiego, że muszę się zjawiać, bo inaczej coś złego się wydarzy i na przykład, nie wiem, wezmą ludzie na języki człowieka. Tylko mimo to trzeba jakoś tam się szanować, nie? I co, jak nie będzie mnie 2 tygodnie na tym Discordzie, to przyjdę i co? I się zdziwię, tak? Że co ty tu robisz w ogóle? Idź stąd. No, no to nie powinno tak być. Ale to też no, nie zabronisz ludziom. Czy trzeba coś wpłacić, żeby być na tym Discordzie? Nie, nic nie trzeba wpłacić, jest za darmo wszystko. Więc spoko.
1: Loko. Właśnie, taka propozycja dla ciebie, Krawiec. Możesz też nadawać, bo o, to dobrze, że to było poruszone, prawda, bo tutaj powiedział Unik Orgazm, że groteskowe jest to, że nie jestem zweryfikowanych. To jest chyba grupa określająca poziom sympatii Gambola dla danej osoby, a nie ilość lat spędzonych przy nocnym radiu. Faktycznie daje to zweryfikowane osobom, które rzeczywiście gdzieś widziałem często i nie chcę dawać wszystkim. To jest problem, że ja mógłbym wszystkim to pieprznąć, nie? I to, ale to wtedy nie ma sensu. I chodzi też o to, że jeżeli byś kogoś widział, kogo znasz na Discordzie, to jest proste kliknięcie i widzisz, że ta osoba, znasz ją, ona siedzi często na tym radiu, daj mu to zweryfikowane, bo ja też nie jestem po prostu wszechwiedzący. To też tak nie jest, że ja chcę kogoś pominąć, po prostu nie mam takiej super pamięci.
0: No, ja też bym dał. Gdybyś ty nie dał, to ja bym Unikowi dał, bo jak najbardziej jest to też taki słuchacz weteran. No też się od razu tam nie irytujcie i nie obwiniajcie nas o coś i nie obrażajcie, jak nie dostaniecie tego zweryfikowanego na dzień dobry, bo może ktoś...
1: To nic nie daje na razie, od razu wam mówię. To nic nie daje.
0: A poza tym, no raz, że nic nie daje, więc nie ma o co za bardzo tu walczyć i czym się smucić, że się tego nie ma. Dwa, no po prostu możemy jakoś was nie zauważyć, nie wychwycić, nie zdążyć i tak dalej, no. Ale lepiej będzie, jeśli kulturalnie ktoś się upomni o to, a nie od razu, że jakieś kółko wzajemnej adoracji czy coś, nie? No to tak też trochę nie...
1: Nie, spokojnie, ale to nie jest problem, bo to musiałem rozwiać wątpliwości wobec tego po prostu, że to nie jest tak, że to też jakoś mam system do nadawania tego, bo nie mam specjalnie. Staram się po prostu zerknąć, jakie tu są osoby. To jest dla mojej informacji, po to, żeby po prostu było wiadomo, które osoby są w miarę aktywne. Potem to będzie właśnie na zasadzie takiej, że będę odbierał to, że ktoś będzie w ogóle zero miał aktywności na Discordzie, bo na razie daje ze względu na nocne radio. Mhm. A potem to będzie ze względu na aktywność na Discordzie. Taka takie trudne słowo, incentywizacja, dobrze mówię? Że zachęta, tak, żeby po prostu pisać, żeby być aktywnym.
0: Aha, dobra. To może jeszcze przypomnijmy dla tych, którzy się spóźnili i no i są w gronie tych, którzy się słabiej trochę znają na tych sprawach. Trzeba sobie po pierwsze zainstalować aplikację Discord, założyć tam jakieś konto, tak? No normalnie login i hasło, chociaż to jest tam trochę jakoś dziwnie zrobione. No ale dacie radę. Jak tylu ludzi dało radę, no to czemu wy nie mielibyście dać radę się tam jakoś zarejestrować, stworzyć sobie profil? No i potem wystarczy sobie dodać ten serwer Nocnego Radia, wklejając ten link z zaproszeniem, który jest w opisie audycji tej tutaj na YouTube. Plusik tam taki klikacie i wklejacie to zaproszenie i jesteście już dołączeni do serwera tego Discordowego Nocnego Radia. No tyle, chyba nic nie pokręciłem, co?
1: Nic nie pokręciłeś.
0: Okej. Okazuje się, że tajemniczy jegomość, który próbował się, znaczy, który tu się dołączył, znaczy jeszcze się nie dołączył do rozmowy, to jest Hiszpan, który już dzwonił kiedyś. To, dobra, to ja sobie tu aktualizuję. To z innego Skype'a dzwoni. Witamy Hiszpana. Można dzwonić na audycję. No, jak ktoś by miał jakiś problem w ogóle z tym Discordem, to zawsze możecie właśnie dzisiaj zadzwonić i podpytać się o coś, nie? Po prostu na Skype'a.
1: Już dodane osoby. Przepraszam, na przywitaj się nie spojrzałem. Tutaj Robert Quicks. No, zaczyna się na dzień dobry Przymo z Gambola. Nie zaczyna się, po prostu na wszystko teraz zerkam i nie zwróciłem uwagi, że rzeczywiście się przywitałeś. Mówię, jeżeli ktoś będzie siedział na przywitaj się i się przywita, a ja tego nie zauważę, no po prostu spingujcie mnie. Spingujcie mnie, nie ma problemu, nie? Też ja jestem, czasem się pomylę, także będę dodawał na bieżąco. Także spokojnie, spokojnie.
0: Panie pośle, ja wymagam, ja podatki płacę, ja ogółem zmarnowałem 5 zł na ciebie, krawiec, i ja wymagam być zweryfikowany, bo inaczej to cenzura i was pozwę na grube miliony, awanturuje się ktoś tam po drugiej stronie.
1: No cóż, o Jezu, no. Ale ludzie siatą, weryfikację ten.
0: To, ty, jak jakiś medal, nie? Tak wiesz, będą teraz walczyć jak jakiś ten, jak była ta bajka Ralph Demolka, co on przez cały film właśnie tak chciał zdobyć ten medal, złoty medal, no to właśnie coś takiego, ten zweryfikowany. Ale widzisz, wprowadziłeś taki chaos i poróżniłeś ludzi, bo teraz niektórzy będą zweryfikowani, inni nie, i zacznie się wojna zweryfikowanych z niezweryfikowanymi.
1: Spokojnie, będzie jeszcze śmieszniej, bo ja powiedziałem na początku, to tylko osoby, które znam, i z tego radia, a potem to będą osoby aktywne, które zauważy, rzeczywiście często się udzielają, lub ty zauważysz, a osoby, które się nie będą udzielać, a będą zweryfikowane, będą pstryk zabierane z weryfikacji.
0: A do kogo właściwie teraz należy Discord? Do Google'a?
1: Jezu, do Discord należy do nich. Nikt nie sprzedali ich.
0: Nie sprzedali się. Dostali propozycję, tak? Kiedyś
1: od Microsoftu.
0: Od Microsoftu.
1: Za małe pieniądze. Chociaż ja się dziwię, Microsoft mógł naprawdę duży hajs wyłożyć na Discorda. Uważam, że trochę zwalili, bo ja bym tak, bo oni dali mało. Jak ja bym tak z 10 miliardów dał, a nie, oni chcieli tam dać tam parę.
0: Ania pisze, że podziały to podstawa Discorda. No, jedno ze znaczeń słów, Discord to niezgoda. Niezgoda.
1: Ojeju, takie podziały, to nie wiem, to jest taki podział, że jedna osoba ma czerwone włosy, a druga ma ten. Zrobię tak, że wszyscy będą kurwa w tym samym kolorze i to zweryfikowanie to będzie tylko napis. No, ale jeszcze nie wiem. W każdym wypadku śmiesznie, podoba mi się. Miał w ogóle nie być tej weryfikacji, bo długo się zastanawiałem nad tym, czy dać coś takiego, ale ostatecznie dałem i to jest tylko po prostu po to, żeby mieć sobie kolorek i naprawdę to nic więcej wam nie daje. No, jeżeli ktoś, nie wiem, czuje taką potrzebę koloru, to bądźcie aktywni na Discordzie i tyle. To naprawdę da się zdobyć, będzie się dało zdobyć.
0: Ale widzisz, czasami, jak pokazuje życie, wystarczy jednej grupie dać niebieskie czapeczki, a drugiej grupie czerwone czapeczki i to już wywoła jakiś tam konflikt, wojnę.
1: Ojeju, nie, to fajnie, bardzo mi się podoba, że już podzieliłem ludzi, to jestem już ten, to już mam dobrze zrobione. O, tutaj kolejna osoba, którą kojarzę, proszę bardzo. Ale widzę, że już będą, już tak patrzę, że wiem, kto dostanie, nawet z osób, których nie kojarzę, bo już widzę, że czatują. Także mówię, będziecie czatować, będzie się wyróżniać, bo przecież dużo osób będzie niebieskich, co będzie pisać aktywnie i nagle pojawia się jakaś osoba szara, która cały czas pisze. No to przecież to się wyróżnia, nie? I wtedy dostajecie niebieski kolor, jeżeli będziecie bardzo aktywni. O, i tu krawiec dał komuś, proszę bardzo.
0: Zawsze można pierw komuś dać, a potem zabrać po chwili i cieszyć się, jak się wkurza, jak się miata. Gdzie mój kolorek? To przestaję cię słuchać, krawiec. Zawsze wiedziałem, że jesteś fałszywy. Nienawidzę cię. Nie słucham już tego radia. Od dzisiaj idę do konkurencji. Dobrze mówili o tobie Zenon i inni. Mieli rację. A potem przywrócisz mu ten kolorek i będzie mu łyso trochę, że tak ci naurągał. Muszę robić takie eksperymenty. No, ale to dobrze, że Microsoft nie wykupił, bo by się na pewno zebździł i skiepścił
1: nie,
0: ten Discord.
1: Nie, no nie przesadzaj. Microsoft ma na przykład dobry Game Pass. W ogóle dużo firm wykupili growych i oni dobrze sobie radzą na aspektach growych, wiesz, i czatowych. Tylko Skype tak jest zbdziony. Teamsy są naprawdę w porządku.
0: Wiesz co, tak przeglądam tutaj tych zweryfikowanych i wyszło mi, że wszyscy są już na niebiesko.
1: Nie, nie, nie.
0: Oprócz jest. Furiata.
1: No,
0: który, jest jednym z najstarszych weteranów chyba i też od jakoś
1: Furiat
0: tak...
1: dostanie czarną rangę, kurwa, Furiat.
0: Nie, no dam mu, no słuchaj, no jest...
1: Daj,
0: jest...
1: daj mu. Jak to tak? Prawo. Masz takie samo prawo jak ja.
0: Furiat byłby niezweryfikowany, no co ty. Było, tak?
1: Jak chcesz, to daj wszystkim. To jest twoja. Jeżeli masz taką dobrą wolę, to możesz wszystkim dać. Ja ci mówię, ja ci nie zabraniam niczego.
0: No, w sumie taką mamy specyficzną społeczność trochę, że wszyscy tu właściwie, znaczy większość ludzi, co jest zweryfikowana. Może przesadzam trochę, bo ostatnio dużo nowych się pojawiło osób. Ale bardzo, bardzo wielu to są tacy ludzie, którzy z nami są od wielu lat. No to...
1: Ale spokojnie, bo na początku wejdzie dużo zweryfikowanych, bo to przyjdą osoby, które są teraz, często są aktywne, ale będą powoli przychodzić osoby, które rzadko się udzielają i to będą szaracy i raczej oni będą się udzielać rzadziej. No, no bądź co bądź, taka sytuacja się wydarzy, na pewno.
0: Są też tacy synowie marnotrawni tutaj przychodzą, jak Robert na przykład, którego bardzo dawno nie było i się tu pyta, że co, ja niezweryfikowany. No, jak cię zobaczę, jak cię tu wychwycę gdzieś, Robercie, napisz coś na ławce, to też będziesz zweryfikowany. No, bo był czas, że Robert dużo dzwonił też. Tak często bywa, są ludzie, którym się radio troszkę znudziło, przejadło. No i sobie gdzieś tam w cichości słuchają, niczym kobieta w czasach biblijnych, w cichości słuchają mężczyzny. No, to musicie się objawić, coś tam pogadać, to zostanie wam przywrócony status zweryfikowanego. No, a wiesz, ja się boję takiego wykupywania przez molochy, bo przypominam sobie, co było na przykład, o tym wspomniał bodajże Borg w Retrogralni, bardzo dobry kanał też, przypomniał o tym, jak osiedlowe kablówki były wykupywane przez Netie. I nagle najlepszy internet w tamtych czasach, jaki w ogóle był możliwy, byłem też w sieci osiedlowej. Do dziś pamiętam, jak przerzucałem kable z bloku na blok i wybiłem sąsiadowi szybę takim kablem z drutu. Jakby rzuciłem, miotnąłem, o mało co nie spadłem z tego bloku i jeszcze wybiłem szybę komuś. No, to, ale net był mocarny. No i potem net...
1: Ile? Jeden megabit?
0: Nie pamiętam, ale to wiesz, to były jeszcze czasy ISDN-ów z dialogu, gdzie miałeś te tam 10 kilobajtów na sekundę, a tu nagle masz 1 mega na sekundę, nie? Czy coś takiego.
1: Chłopie, no. To ma prędkość. Ja pamiętam pierwszy raz, jak miałem megabita, bo u mnie były takie radiówki i takie, że to ledwo działało, a jak przyszła na Ostradę 1 megabit, chłopie. Chłopie. Była szajba.
0: No. Nie, no i widzisz, przyszła Netia, powykupowała te osiedlowe kablówki różne i spadło to na łeb, na szyję, jeśli chodzi o ceny, prędkość. Drogo i wolno się nagle zrobiło, więc bardzo jestem ostrożny w takich sytuacjach, jak ktoś duży chce wykupywać niezależnych, wolnych ludzi, którzy coś zorganizowali, bo to było wszystko... Wiesz, te osiedlowe internety, bo ja mówiłem kablówki, tak? A to mi się myli. Nie kablówka, tylko chodzi mi o osiedlowy internet. No to było wszystko strasznie takie oddolne. Pamiętam, że u nas na Kuźnikach tym wszystkim zawiadywał taki starszy pan z brodą i on to jakby zorganizował. Kupił jakieś jedno super łącze i jakby, no, znał się na tych sprawach, jak to tam skonfigurować, podłączyć, ciągnąć kable. I zorganizował młodych ludzi, nie, wokół siebie. To była świetna społeczność. Myśmy robili ogniska sobie tam pod laskiem takim osiedlowym. Tam śpiewali, gadali, ruchali się ze sobą. No, tak więc było wesoło bardzo. A potem przychodzi taki Rothschild jakiś w kapeluszu, w cylindrze z monoklem. I mówi, ja wam tu pomogę, pieniądze się znajdą na rozwój, tylko musicie tu podpisać. No i jak z nim podpiszesz, to on znika w kłębach dymu i już wiesz, że masz przesrane i że już nie będzie to tak jak było.
1: O, tutaj Quick się pojawił, dałem mu weryfikację, bo ty i tak byś go zweryfikował, także rzuciłem mu.
0: A może zróbmy, że niech Oktagon zweryfikuje.
1: Oktagon? A co, kurwa, może rzeczywiście będziemy się... Niech się biją te rangi. Tak rzucić jedną rangę, tak pisać. Dobra, jedna ranga. Kto będzie ten, kto zrobi lepszy diss?
2: Nie chcę nic mówić, ale Oktagon zweryfikuje, mordo, ciebie. No, no,
0: a tutaj pytanie, czy pamiętam 020, 21, 22? Oczywiście, no to właśnie takie początki internetu wdzwanianego. W ogóle początki internetu w Polsce, bo wcześniej to BBS-y były, to nie był internet, to było coś tak, taki, coś trochę innego.
1: Się podłączało do terminalu, a nie komputera.
0: No tak, i to się wdzwaniałeś jakby na komputer czyjś, nie? I mogłeś sobie przeglądać pliki, które ktoś udostępnił na swoim komputerze, no. Wdzwaniało się jakby przez modem do cudzego komputera, czyjś modem to odbierał przez linię telefoniczną i można było tam szperać i sobie ściągnąć dwa obrazki i śmiesznego gifa i tekst.
1: No nie, no, że tak, obrazki na terminalu, to ty dobry jesteś.
0: No, a nie, no obrazki nie, znaczy a plików nie można było sobie ściągnąć na swój komputer?
1: Na terminalu,
0: no co?
1: Nie, coś ty, to tylko komputer, to musisz mieć pamięć, terminal nie miał pamięci, to co było na monitorze i tylko tyle, i reszta już szła z pamięci.
0: Jesteś pewien? Bo przecież przez te BBS-y się wymieniało plikami też przecież.
1: Jasne, jak to już było na komputerach, a ja mówię o tych pierwszych BBS-ach, gdzie były jeszcze na terminalach.
0: No, to ja takich to nie kojarzę, takich pra w ogóle BBS-ów. Ja już kojarzę te, gdzie coś tam można było ściągnąć. Klot często z takim rozrzewnieniem i z taką nostalgią wspomina, że to było, to kiedyś to było, kurwa.
1: Kiedyś to było.
0: Pół godziny się ściągało obrazek z myszką Miki, kurwa, się czekało, kurwa, kiedyś to było.
1: Godzinę na jeden obrazek, aż się pojawi.
0: Albo ten, no, jak to się nazywało, Anarchist Cookbook, ciągle o tym też wspomina, jaki to, bo był w takim formacie TXT, długi tekst o tym, jak tam włamać się komuś do samochodu, jak skonstruować bombę i jak zrobić kwasa. I on to z takim rozrzewnieniem wspomina, że jakie to było piękne, że taka księga terrorysty była do ściągnięcia, a dzisiaj nie ma. No, przypuszczam, że też sobie znajdziesz spokojnie na jakimś chomiku czy gdzieś, więc... Nie jak rozumiem chce, tego za bardzo. No.
1: Jak ktoś chce, ale to prywatnie, to ja nauczę, jak się miesza cukier z innymi składnikami.
0: Z cukru różne rzeczy można zrobić, nie?
1: No, wiadomo. No, koktajl Mołotowa to już chyba legalnie można uczyć. Nie wiem, że to nie wiadomo, jeszcze w Polsce nie, ale myślę, że już przypału nie będziesz miał, jak się nauczysz. Powiesz, że ten, się przygotowujesz na wojnę. A ja umiem zrobić i robiłem kiedyś, zrobiłem. I to nie jest trudne. Zalewasz byle jaką cieczą łatwopalną, benzyna, spirytus, wódeczka, co masz pod ręką, nie? I dajesz namoczony, najlepiej jakimś tym... tą cieczą od zapalniczek, nie? Ręczniczek, napychasz go dobrze, żeby był dobrze wpchany i zapalasz, i rzucasz.
0: Różne są przepisy na te koktajle Mołotowa. Chociaż jak teraz jest taka akcja, żeby nie nazywać pierogów ruskimi, tylko ukraińskimi, i to się ludziom spodobało, to Mołotow to też pewnie Rosjanin, nie? Więc trzeba jakoś inaczej nazwać ten koktajl Mołotowa. Jest pytanie, kto będzie zarządzał Discordem, jak Gumball będzie w Dino. No ja, no mam uprawnienia takie największe, więc też mogę tam zmieniać wszystko nawet na tym Discordzie, ale zawsze się Gumballa tam zapytam wcześniej, jak coś będę zmieniał, no bo to jego dziecko, jego pupilek, jego oczko w głowie, jego takie kulci takie jego, no.
1: Tak. Ja tu proszę jeszcze taka prośba, bo ja wiem, że wy tu jesteście dobrzy ludzie, ale nigdy przy pewności nie za wiele. Nie wysyłajcie żadnych programów takich z jakichś nieznanych stron albo jakichś tam archiwum spakowanych, coś tam ten, linków takich. Bądź to nie wiadomo, co to jest. Coś to wejdzie, może tam będzie wirus. I ja to będę raczej kasował takie rzeczy, te linki. Ja wiem, że wy na pewno nie macie złych intencji, ale po prostu ja dmucham na zimne. Jak będzie to, wiadomo, jakiś bezpieczny link, tam jakiś tam, nie wiem, nie wiem, co ja teraz mogę wymyślić, ale wiadomo, nie, te normalne linki takie do programów, te wszystkie rzeczy, to raczej wiadomo. Albo na priwa sobie wysyłajcie, nie, jak komuś tam linki dajecie, po prostu, żeby to nie stało na głównym czacie. Dzisiaj naprawdę jest można złapać takiego wirka, wirusa z byle gówna. Ja wiem, że to też nie jest tak, że wy chcecie tam komuś wysyłać, ale no mówię, po prostu to już taka niech będzie zasada, w razie gdyby przyszedł jakiś ancymon i po prostu chciał sprzedać nam Trojana, no to ja to będzie nawet ustawię potem jakiegoś bota, żeby kasował takie linki, tylko takie linki po prostu do pobierania jakichś rzeczy, tak, ustawię, żeby po prostu jak coś tam będzie, jakiś bezpośrednio link z jakąś apką, takie raczej nieznane, to żeby to kasował automatycznie, bo mówię, to na priwa sobie dawajcie takie rzeczy.
0: Ja bym zdecydowanie odradzał uruchamianie jakichkolwiek egzeków, aplikacji, czegokolwiek takiego od... Nawet jak wam się wydaje, że to wam ktoś znajomy wysyła, to przecież na Discordzie można sobie zmienić pseudonim, więc ktoś może udawać kogoś też, więc ostatnie, co wam powinno przychodzić do głowy, to uruchamiać jakieś programy od kogoś w dzisiejszych czasach, absolutnie.
1: Tak, tak. Dlatego mówię, to nie jest tak, że ja tu chcę cenzurować, tylko raczej taka ochrona tutaj, no przed złymi siłami, które mogą wejść lub nie wejść. No nie wiemy, prawda, kto jest po drugiej stronie, tak jak było w tych słabych reklamach. Jeśli było takie ten, jestem Asia, mam 13 lat.
3: Opłata pobrana. Gratulacje.
1: Też jestem Martyna. Też mam 13 lat.
0: Opłata pobrana. Tak się ktoś podpisał, wrzucił do Nejcika dyszkę. Dzięki bardzo. Gratulacje. Miesięczna opłata za pozytywną weryfikację na nocnika została zaksięgowana. Ale się, dzięki. Ale się ludzie przyczepili do tej weryfikacji. Okazuje się, że to jest ważniejsze dla niektórych niż mogło nam się wydawać, nie?
1: Naprawdę? To jest takie dziwne. No, no dobra, jak będzie taki wielki problem, to skasuje, nie? Tyle, no. Ale nie wiem, ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
0: No. No to spoko. Myślę, że to jest potrzebne i się przyda w końcu, bo chociaż widzę tutaj na przykład Rusty niezweryfikowany i już coś pisze o ruchu oporu.
1: To... Ale no proszę, niech się biją, kurwa, będą się bić o paski niebieskie.
0: My niezweryfikowani, tak pomiatani. Zaraz się tu zrobi jakaś wojna i będą wojownicy o weryfikację. Znaczy nie, to będzie taki ruch ludzi, którzy właśnie są niezweryfikowani i są z tego dumni i gardzą tymi zweryfikowanymi i traktują ich, że to są tacy...
1: A potem zostaną zweryfikowani. Takie, no, ten... A to jednak w porządku być zweryfikowanym, to super.
0: I pozostali z ich grupy tak zaczną się patrzeć wrogo na nich nagle. Wypadł stąd ty, weryfikusie jeden ty, idź do swoich i go tam kopa w dupę.
1: O Boże. Ja to ja uważam, że to trochę takiej komedii pięknej nie zaszkodzi. Naprawdę nie wierzcie tak jak, nie wiem, jakąś super rzecz, bo jak, nie no, jak to się mówi, jak większość ludzi przemówi, że nie będzie im się to podobać, no to po prostu zrobimy tak, że nie będzie tego. I będzie jeden kolor dla wszystkich i tyle.
0: No, na pewno będą jakieś takie ambicjonalne sprawy się pojawią, jakieś kłótnie o to właśnie, kto zweryfikowany, kto nie. Zaczną nosić na drzwiach ponieśli, jakiegoś tam zbanowanego będą, na drzwiach ponieśli, zbanowanego, niezweryfikowanego i będą jakieś pieśni. No, musimy się na to przygotować, że będzie się działo. Widzisz, stworzyłeś potwora, no i... różnie to może być. Było też pytanie, czy Etam się pojawi na tym Discordzie. Nie sądzę, bo Etam się kiedyś odbił od Discorda, ale wiecie, Etam to jest człowiek starodawny, jak to mówi Kononowicz, starodawny człowiek i on, nie wiem, czy jego komputer też udźwignie coś takiego jak Discord, więc może być ciężko.
1: No, też nie wiem.
0: Co to jest ten Discord? Discord jest to taka platforma społecznościowa.
1: Dobra, powiedz im, że to jest taki IRC na sterydach.
0: IRC na sterydach, też może być. No, a to przypadkiem tam nie ma w bebechach gdzieś
1: to
0: jakieś...
1: To jest w IRC-u zrobione.
0: Aha, czyli to jest faktycznie IRC na sterydach.
1: No tak, ty nie wiedziałeś, że te czaty są IRC-owe? Zauważyłeś, że nie ma spacji w nich?
0: Jak to nie ma spacji?
1: No spójrz sobie na nazwy czatów.
0: No nie wiem. No, aha, o to chodzi.
1: No może. Dlatego, bo to są IRC-owe czaty i nie da się po prostu zrobić spacji, bo IRC miał taką ten, że to były linki, które musiały... No spacje nie działały po prostu. No
0: dałoby się to jakoś obejść, używając specjalnego znaku, który przypomina spację, ale to po co? Dobra, bo dołączył do nas Hiszpan. Cześć, Hiszpan. Halo.
1: Halo, to po mordę walą.
0: No, ja bym chętnie po mordzie nawalił wszystkich, którzy mają tam nieustawione, niesprawdzone, nieprzetestowane, a do radia dzwonią, bo to sobie trzeba sprawdzić najpierw, czy działa. Audacity uruchomić, sprawdzić, czy mikrofonik działa.
1: Audacity, panie, co to jest w ogóle?
0: No nic, panie Hiszpanie.
1: Bo ja mam pobraną wersję portable. Audacity i sobie trzymam ją na dysku. Jak potrzebuję, to ją mam. Nie kasuję w ogóle. Polecam w ogóle mieć takie portable wersje różnych programów, bo to się robi format jakiejś rzeczy. Wiecie, a tak macie na pendrive, na czymś, nie? I zawsze sobie macie. Niby można pobrać, ale jestem zbyt leniwy. Plus Audacity nowe ma jakieś tam chore opcje i coś tam zmienili. Więc ja wolę używać tej starszej wersji jednak.
0: Czy teraz się słyszymy, panie Hiszpanie? Proszę sobie przetestować, panie szanowny, tam. Zenon się tu odezwał, bo nic nie mówię, dziady, ale to nie do ciebie było, Zenonie, tylko do Hiszpana. Akurat jesteś na konferencji nadal, więc myślałeś, że to do ciebie, to nie do ciebie. Hiszpan, jesteś?
1: No, to jak cię mój nie ma, to Gosia, widzę. Dzięki wam wiem, jak wyglądają głąby z USA. No nieładnie tak się wysławiać o innych osobach. No,
0: a kto tak brzydko do Tomu i Gosi?
1: A nieważne, bo to nie banuj.
0: No zaraz tu...
1: Maharada z brzegu, ale nie banuj, nie ma co banować.
0: No, nie, no Maharadży nie będę banował, chociaż ostatnio zagroził, że będzie zgłaszał nasze audycje. Uprzejmie donoszę.
1: Jakie kurwa zgłasza? No przepraszam, jak kurwa ktoś zgłasza na YouTubie filmy, no to jest, no to naprawdę trzeba mieć niski poziom, to już tak mówię wprost, bo to jest takie robienie pod kimś, co ja się będę mówił? Każdy wie, że konfidentów to, no, pod drzewo. Nienawidzę. Jedna rzecz, nigdy... wiele rzeczy można zrobić. Można być takim, owakim, takim, ale być konfidentem to najgorsza rzecz w życiu.
0: Wszystkim, którzy mają problem z połączeniem się z nami, bo nowa konfiguracja, tam sterowniki i tak dalej, jest taki profil, taki użytkownik jakby, taki bot, bot na Skype'ie, który się nazywa Echo. I tam się dzwoni i się odzywa bot, właśnie dodzwoniłeś się na Skype testowy, tam za chwilę rozmowa będzie nagrana i można coś powiedzieć i sprawdzić, czy się nagra, czy was słychać. Albo uruchomić sobie Audacity i tak dalej, ale lepsze jest to Echo. echo, bo to od razu na Skype'ie testujecie. No, a może zrobimy nawet takie audycje, które będą tylko na Discordzie. Widzę, że na naszym czacie głosowym Psycho chyba się pojawił. Romper, Stomper to on, nie? Tak chyba poznaję, tak, że to
1: Psycho.
0: To Psycho.
1: Polecam sobie zmienić jakieś, znaczy to nie tak, że każe, tylko tak z dobra netykieta, żeby sobie ustawić niki, które każdy kojarzy. Ale nie musicie, nie zmuszam. To tak mówię, że to dobry myk, bo wtedy każdy będzie wiedział, kto kim jest. Więc polecam.
0: Pamiętajcie też, że na przykład na naszym czacie YouTube'owym z kolei możecie sobie kogoś ukryć, żeby nie widzieć, co on do was pisze. Jak ktoś was denerwuje, tam obraża, to możecie sobie go
1: blok, nie?
0: Zablokować. Tak, no. Możecie go sobie zablokować i nie będzie wam tam się naprzykrzał ktoś. Więc też się
1: Ja nawet nie wiem, jak to się kasuje. W sumie te bloki. Wiem, że gdzieś to się robi. Wiem, że można zblokować, ale jak skasować tego bloka? To nie wiem.
0: Przypuszczam, że wtedy w YouTube Studio w zakładce społeczność macie w tym samym miejscu, co macie zbanowanych, nie? To macie też tam.
1: Żeby ktoś wiedział, jak studio się kurwa korzysta. Czy ja wiem, ale wiesz, ja mówię tak ogólnie o ludzie.
0: Ostatnio się wam przyznam, że w końcu zbanowałem filozofa Tomasza na Skype'ie i Nocnego Radia i prywatnym.
1: A dlaczego? Coś zrobił złego?
0: No wiesz, jak ktoś do ciebie dzwoni jako konferencja 12-osobowa
1: tak,
0: 5 razy dziennie i to w sobotę i tak upierdliwie dzwoni cały czas. Nie wiem, kurczę, ty też tak chyba masz, że jak chcesz z kimś pogadać głosowo na Skype'ie, to się zapytasz na przykład, można głosowo, masz chwilę? To tak jest w dobrym tonie się w ogóle zapytać, nie? Czy ktoś chce rozmawiać głosowo, a nie tak upierdliwie do kogoś cały czas dzwonić. I jeszcze prosiłem kiedyś, nie dzwoń, to nadal dzwoni, no to przepraszam bardzo, ale trzeba zablokować, bo nie będę się co chwilę odrywał od pracy i sprawdzał, kto tam dzwoni, czemu mi telefon dzwoni, bo na telefonie też mam Skype'a, więc było to upierdliwe. Za jakiś czas może odmanuję Tomasza, ale no, są takie osoby, które są mocno już naprzykrzające się. Jak zablokować Gambola, żeby go nie było słychać w NR. To był taki jakiś film science fiction, to było w Black Mirror, nie? Że dostawałeś takiego społecznego bana i nie słyszałeś w ogóle, miałeś rozmazanych ludzi dookoła siebie, byłeś tak jakby wyłączony ze społeczności i nie widziałeś tych ludzi zbyt dokładnie, bo byli tak zblurowani. I nie było ich słychać za bardzo. Było słychać takie tylko... To może kiedyś będą takie bany, jak wszyscy będziemy mieli chipa w głowie i gniazdo na szyi z tyłu do wtyczki i tak dalej. Nie no, nie będzie wtyczek. Już wszystko bezprzewodowo, myślę, będzie raczej. Więc...
1: No, tak jak mój sprzęt, który do mnie przyjdzie we wtorek. To jeszcze to ten, mam nadzieję, że tego będzie audycja. I sprzęt, i kablowo, i po bezprzewodowo. No, w ogóle dzisiaj jest takie... Ale ja nie chcę wszystkiego, jestem zadowolony, jak jest bezprzewodowo. Na przykład słuchawki uważam, że na Bluetooth jeszcze brakuje im trochę. Jednak co kabel, to kabel. Ta jakość jednak, no, jest różnica. Masz kompresję. Niestety, nie masz bezkompresyjnego audio na Bluetooth. No i to jest największy chyba mankament.
0: To może się pochwal, jak już powiedziałeś A, to powiedz B.
1: No, ale się dowiedzą we wtorek, jak przyjdzie.
0: No tylko no, narobiłeś ludziom smaka.
1: No właśnie o to chodzi, żeby tak czekali, nie?
0: To ja wam no. Powiem, Gambol sobie kupił...
1: Nie mów, kurde, nie mów.
0: Gambol sobie no. Kupił...
1: No.
0: Gambol sobie... Gambol sobie kupił taką cyberlalkę do pieprzenia japońską.
1: Kurde, to miałeś nie mówić, nie? To miałeś nie mówić.
0: Nazywa się no. Matsumiko. Nie, to czemu ja tak powiedziałem, że Matsumiko? To taka osoba
1: smacznego
0: jest.
1: Smacznego mi mówią. A jak umerzuję? To tak nieładnie, podczas audycji tak nieładnie, że ale... Ale co tam?
0: Szczyt bezczelności. Przyjdź sobie, rzuć gumę na audycji, powiedzieć, że dzisiaj jestem taki nieprzygotowany, taka luźniejsza audycja, puścić muzyczkę i jeszcze słychać, jak czkasz, pierdzisz w ogóle i słychać mnie. Musimy kiedyś zrobić taką audycję.
1: Jeszcze ten, ja pójdę tam ze słuchawkami na Bluetooth, pójdę do kibla, odleję się.
0: No właśnie, już tu podpadłem, bo Matsumiko pisze tu, krawiec. No przepraszam, że nazwałem tą lalkę Matsumiko. No, to inaczej jakoś, nie wiem, Sakura o niech będzie. No.
1: O Jezu. Gumball, napraw to, bo jak wchodzi na głosowy, to nic nie słychać. No ale...
0: nic nie słychać, psycho, bo jesteś sam na głosowym.
1: Nie, ale o to chodzi, wyciszył się. I to nie jest tak, że wyciszony na serwerze, tylko jest po prostu wyciszony.
0: Tak, tak.